0: Sajuru Skan, no to tak jak mój właśnie. A wujek u Niemca na pracach potem przymusowych. Wujek, no... Ale z Niemcami jakoś się pogodził. Z Ruskimi by pewnie się nie pogodził. Z Niemcami jakoś potrafił i potem nawet przyjeżdżali jacyś tam jego znajomi Niemcy. Się tam kolegował. A co do takiej śmierci głodowej, ponoć jest to jedna z najgorszych śmierci. I to potrafi też zniszczyć człowieka tak od strony jakby mentalnej, duchowej, zniszczyć jego duszę, można powiedzieć, no bo co z sytuacjami tych matek, które tam gotowały dziecko, musiały jedno dziecko zabić, żeby nim nakarmić inne. To jest człowiek zniszczony już, to jest człowiek, który gdzieś tam dotknął czeluści piekielnych w swojej głowie, nie? Więc to jest takie podwójne zabicie człowieka i fizyczne, i duchowe jakby.
1: No,
0: czasami.
1: Hitler swoimi działaniami jednak nie dorasta do pięt temu, co zrobił Stalin.
0: No, można tak powiedzieć. W Niemcach było jeszcze jakaś cywilizacja, nie? A Ruski to taki się, jak ci się trafiła, powiedzmy, banda jakichś właśnie bandziorów, z jakiegoś odludzia wyciągniętych, to jak zwierzęta, nie? Oni cię będą gwałcić nawet nie 12, tylko 50 razy i rechotać, nie?
1: Przede wszystkim kolektywizacja, odbieranie majątku i cześć. Odbieranie majątku wraz z umiejętnością uprawiania roli, czy umiejętnością w ogóle czegokolwiek. Po prostu wszystko było zrównane w jedno. Właściciele zabici, powieszeni, nie wiem, spaleni, rozerwani. A potem co? No, jałowa ziemia, w ogóle młyn nieobsługiwany, w ogóle nic. No i cześć, no i tam cała Ukraina umarła, ludzie, matki karmiły mięsem ludzkim swoje dzieci. Nie potrafię sobie tego wyobrazić, tej tragedii. Te obozy koncentracyjne przy tym wszystkim to...
0: No ale też jakieś tam...
1: ukraińskim to było coś no. Lajtowego.
0: Ale też jakieś tam usprawiedliwianie Niemców, które często się tak pojawia właśnie na tej zasadzie, że Ruscy jeszcze gorsi, to trochę też to przypomina takie rozważania typu, że Trynkiewicz to w sumie to... równy gość przy takim Fritzlu, nie? To taki w
1: sumie... No, zgwałcił tam dziewczynkę, ale najpierw jej powiedział cześć.
0: No i w sumie nie był taki straszny, bo jedno i drugie straszna rzecz nie do opisania, więc teraz mówienie, że Ruscy jeszcze gorsi, no można o tym wspomnieć, bo to są, tak ludzie twierdzą, to warto o tym wspominać, przypominać. Nie no, ja w ogóle nie rozumiem samej, jak można wysyłać właśnie na front najgorszych bandziorów, nie? Właśnie gwałcicieli, morderców, złodziei, no czego się spodziewają po nich na froncie.
1: Tak, tak, ale bardzo subtelną rolą byli w tym Niemcy. Tam był taki oddział specjalnie wysłany na Warszawę z tych z więźniów, kryminalistów, gwałcicieli i pedofilów. Jego przywódcą był, pozwolisz, teraz, że wygoogluję, a to jest bardzo istotne, co powiedziałeś. To jest bardzo istotne ze względu na Niemców, bo był taki facet, który był totalnie popieprzony. I jak wszędzie, na każdym kroku chciałbym, żeby jego nazwisko po prostu zaistniało.
0: No, robienie strasznych eksperymentów, czy szycie sobie z ludzkiej skóry czegoś, no to wiesz, też... Myślę, że Niemiec często się pastwił nad Polakiem w bardziej wyrafinowany sposób, w takim obozie na przykład, wiesz, wymyślał sobie różne zabawy, jak tu kogoś upokorzyć, zeszmacić, wiesz, i pognębić, a Ruski to tak prosto, wiesz, wyruchał, podpalił i wiesz, i zwiał rechocząc ochryple, nie, naciągając spodnie, wiesz, taki po prostu ham bardziej, nie? Który nie byłby w stanie czegoś wyrafinowany sposób cię dręczyć, a Niemiec i owszem.
1: No, z tymi Niemcami, no tak, no nie, no traktując nas jako podludzi, no nie mogli być akceptowani w ogóle. Tylko, że wiesz, no, kiedy w 1939 roku nasze oddziały poruszały się bryczkami, wiesz, konie były, no mieliśmy tam jakieś samoloty, jakieś czołgi i tak dalej, ale ogólnie Niemcy tu wjechali i wlecieli, wiesz, samoloty opancerzone, pojazdy z napędem 4x4, no oni tu wjechali po prostu, wjechali, no.
0: A my ułanów jeszcze jakiś
1: nie, nie,
0: mamy,
1: nie? Poczekaj, nie wolno tak mówić, że ułanie, bo jest to wyświechtane powiedzenie, że ułanie rzucali się z szablami
0: na czołgi.
1: Czołgi.
0: Ja
1: też
0: tak, tak słyszałem, że to jest mit, ale mi chodziło tylko o to, że były jeszcze takie oddziały już z punktu widzenia tej całej mechanizacji i rozwoju techniki, że było to już archaiczne być może, nie? Takie oddziały ułanów na koniach w tym czasie, no. Trzeba było. I z tego co wiem, wtedy szybko się wzięto za modernizację właśnie armii i przeszły do lamusa szybko pewne rozwiązania, nie?
1: No wyobraź sobie, że tu wjeżdżają na motocyklach, to czy nie jest piechota, która się. Wyobraź sobie polskie wojsko w 1939 roku. Piechota, która idzie za kuchnią polową, którą ciągnie koń, za którą idzie bryczka, na której jest ten CKM, czy tam jak ten automatyczna broń. I oni sobie tak wędrują i śpiewają, gdzie tam jakąś pioseneczkę, a Niemcy wjeżdżają na motocyklach z wózkami, wjeżdżają samochodami z napędem na cztery koła, wlatują Messerschmittami. Sorry, witaj po prostu... Witaj w nowoczesnej wojnie. No i cześć. No i cześć. No i to przykre. Jedyne co było, no przykre jest to, że odwaga polskich żołnierzy w ogóle przeciw technologii była czymś na miarę heroizmu Spartan. Nie wiem, jak to inaczej porównać.
0: Jeden znany polski grafik zasłynął tym, że stworzył takie uniwersum, jakby taką serię ilustracji, gdzie połączył ze sobą takie realia ułani na koniach właśnie, ale są też mechy. Są też mechy. To trochę tak symbolicznie można by przyrównać tą sytuację, o której ty mówisz, życiową i realną, do takiego przerysowania, no bo tutaj Niemcy w jakichś maszynach, nie? W tamtym czasie te maszyny może budziły strach, nie były jeszcze czymś znanym, nie? I mogło się wydawać, że to jakiś kosmos. Jakbyś mecha zobaczył nagle dzisiaj.
1: Tutaj wpisałem na czacie dowódcę tego najbardziej zdegenerowanego oddziału niemieckiego. Oskar Dirwel-Wagner. Jeżeli jesteście zainteresowani dowiedzieć się, jak można... To był pedofil, seksualny zwyrodnialec, człowiek, który traktował własnych ludzi jak szmaty. Największe ścierwo. Był zaaresztowany przez swoich własnych. Przez swoje własne. Wiecie, wojsko był zaaresztowany ze względu na swoje zwyrodniałe fantazje.
0: Myślę, że towarzyszowi Stalinowi mógłby taki człowiek zaimponować. Swoją siłą charakteru właśnie. Jak syn radzi, nie wiem. No wiecie, jak to jest.
1: Tak. I tak to właśnie jest na tym świecie. Cholera jasna.
0: No, Ukraina mogła nie oddawać atomówek, ale też myślę, że może sobie zachowali kilka głowic.
1: Tak.
0: Na czarną godzinę.
1: Tam w słoikach, tam w piwnicy mają, w Kijowie, w bloku.
0: Może gdzieś ma, nie no, mogą mieć, słuchaj, no wiesz, no mogli się niby wyzbyć, coś tam sobie zachować. W końcu się wkurwią Ukraina i Rosja i zaczną do siebie z głowic atomowych napierdalać. Nichuja ty biaj, jep. I zostały takie dwa wielkie kratery. I świat się dziwuje.
1: Kurczę, czemu nic nie dzwoni? Bo tak już o tej porze to zwykle ostatnie audycje to już wchodziły na taką multirozmowę, a czemu Gumball nie dzwoni albo Psycho? Bo ja bym tak... Nie chcę być takim centrum zidiocenia.
0: Nie wiem. Może, może on nie śmiela.
1: Zarządź, że już jest ten after.
0: Ja to jakiś zmęczony jestem dzisiaj, nie wiem, chyba o drugiej gdzieś się będę zwijał. Chciałbym robić trochę krótsze audycje, ale częściej na przykład się pojawiać. W weekend wejść, a nie tak, że znowu się naprowadzę do bladego świtu i mi się odechce. No, chciałbym coś może przygotować, coś ponadawać konkretniej. Tak już wiesz, już mnie trochę zmęczyły i was też na pewno te luźne gadki. Już nie mam siły. Patrzcie, kurwa, 400 luźne gadki. I wszystkie o tym samym.
1: Może by Grzesiek zadzwonił albo Orzeł.
0: Orzeł nie może. Nie wiem właśnie, czy może, czy nie może. No. Gdzieś tam mi zniknął z pola widzenia, bo ja tam z Orłem od czasu do czasu mamy jakieś sprawy, coś tam mu pomagam zaprojektować, jakieś zleconko, coś, a teraz gdzieś tam, nie wiem, czy wyjechał, czy coś, jakoś wyfrunął, więc nie sądzę, żeby się dzisiaj pojawił. O, ale wywołałeś innego wilka złego z lasu.
1: No i super.
0: Wywołałeś wilka... Jeszcze chwilka, połączę wilka. No i połączyłem wilka, tym razem jest to wilk od pizzy. Witam wilka od pizzy złego.
2: Siema, cześć. Cześć. Mat mnie wywołał, to pomyślałem, że zadzwonię.
0: Bardzo cześć.
1: O, świetnie. Cześć, Grzesiek.
2: Hej.
0: No, czy chciałbyś, Grzesiu, zabrać głos na jakiś konkretny temat, czy z czymś nowym dzwonisz? Czy
2: nie wiem, czy to jest dobra pora na rozmawianie o wojnie, tym bardziej, że to
0: no.
2: nie będę z siebie eksperta robił, więc może zmienimy temat, a nawiążę do tego, co wcześniej Krawiec mówiłeś, bo słuchałem chwilkę, to byłem w pracy i nie mogłem cały czas słuchać. A mówiłeś, że w UK brakuje podobno warzyw.
0: Tak,
2: i słyszałem to nie pierwszy raz właśnie od ciebie, tylko przez ostatnie kilka dni słyszałem, że są zapisy na paprykę. Ja tylko coś ciekawe, że w mediach polskich takie się artykuły przewijają i chyba same się zaczynają cytować i różne rzeczy takie wychodzą. Tak samo jak z Brexitem było, że w Polsce dosyć mocno ten temat zażarł, bardziej niż tutaj paradoksalnie. W Wielkiej Brytanii, bo ludzie mieli wywalone tak bardziej niż w Polsce się jednak przejmowali troszkę bardziej i do mnie dzwoniła mama, czy mnie wyrzucał w ogóle, bo jakieś takie hardkory cały czas w polskiej telewizji cisnęli, przerzucali się ludzie.
0: Czyli ty nie widzisz tego za bardzo, jakichś braków w sklepach czegoś, tak? Wszystko
2: ja
0: jest.
2: Nie wiem, czy to jest kwestia regionalna, że może akurat mi się upiekło, bo na południu jestem, bliżej Europy. Może tu jeszcze ciężarówki dojeżdżają z jedzeniem, a tam na północ już nie.
0: Ale to propagandę tak się tworzy.
2: Czegoś takiego jak puste półki.
0: Ale to propagandę tak się właśnie tworzy, że szuka się jakiegoś miejsca, gdzie są te braki, w tej Anglii, może gdzieś tam na peryferiach, znajduje się, kręci się jakieś, robi się parę fotek i potem propaganda sukcesu w polskiej telewizji. Głodny Anglik. Nie wiem, jakby to zrobić. Oto głodny, biedny Anglik, który dałby wszystko, aby żyć w takim kraju jak Polska. Pomimo tego, że nasz rząd jest krytykowany, spójrzmy tylko, jak żyje się naszym braciom. I potem zrobią jakąś akcję, że będą wysyłać tam żywność, tak jak kiedyś było, że koce będziemy wysyłali Amerykanom. To może tak rząd chce jakąś akcję zrobić, żeby taka propaganda, nie? Że tam bieda.
2: Tak, bo za PRL-u nie mieli kasy, żeby wysłać redaktora na przykład do Paryża, czy coś tego na jakiejś wiosce postawili i ty mówisz, no tak bardzo ciemno, że Francuzi oszczędzają prąd i z miasta jest oblane nocą po prostu. Nie to, co piękna Warszawa, starówka i tak dalej. Rozświetlono ładnie.
1: Proszę państwa, oto potomek Imperium Brytyjskiego. Dzisiaj w jego sklepie nie ma marchewki. za to. W Polsce! Marchewki mamy. Czy może nasz brat z wysp poprosi o dostawę marchewek prosto z Polski.
0: Ale to pachnie trochę taką propagandą jakby unijną być może, żeby pokazać skutki negatywne Brexitu. Może to taka propaganda jest w stylu coś tam. Było... Było wychodzić...
1: Grzegorz, czy ty twierdzisz, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak ten kryzys żywnościowy na nie wyspach?
2: Może gdzieś regionalnie jest, ale raczej jest wszystko w sklepach. Półki się uginają od towaru. Jeszcze mi się przypomniało coś, że pokazywali też Paryż, tylko sklepy były całe dowalone towarami. To były lata 80. Mój redaktor tłumaczył tak, że Francuzi są tak biedni, że w sklepach takie są drogie rzeczy, że oni nie mogą sobie na to pozwolić, dlatego w sklepach jest dużo jedzenia. Nie mają za co je kupić. Tak.
0: Mądry Anglik po szkodzie. Pustki w sklepach widać gołym okiem. Tymczasem nasza gospodarka się prężnie rozwija dzięki sprawnym rządom. No.
1: Anglik, kiedy przyjeżdża do naszego kraju, ogląda półkę z ziemniakami i twierdzi: o bulwa, ale ziemniak.
2: Z tym przedszkolem, gdzie jedli robaki, to jest fake news jednak, wiesz? Wiecie?
0: No tak myślałem, ale ja na jakiej zasadzie to zrobione fake news?
2: Na takiej, że były dni, to nie było ostatnio, to było kilka miesięcy temu, czy jakoś już dawno temu, był temat, co można jeść po prostu o jedzeniu. No jedna dziewczynka gdzieś właśnie przyniosła w pudełku akurat nie wiem, czy rodzice gdzieś za granicę wrócili, czy się żywią takim czymś po prostu no niestandardowe w domu, jedzą rzeczy, nie schaboszczaki, tylko coś innego. No i ona przyniosła kilka dosłownie i nie było tam żadnej afery. Dopiero to po kilku miesiącach ktoś jakby zdjęcia spiął, troszkę podrasował, artykuł napisał i to się rozeszło. No to demontowało to przedszkole, że nic takiego nie było. Nikt nie miał z tym żadnego problemu. Nie były podawane w stołówce takie rzeczy, że rodzice akceptują to menu, na które się składają te menu, czy no właśnie. I po prostu dziewczynka miała kilka tych robaków i sobie dzieci zjadły i tyle. Tak.
1: Chcesz mi powiedzieć, że dziewczynka przychodzi do przedszkola: dzień dobry, oto jest mój zbiór zasuszonych owadów. Jestem Wednesday z rodziny Adamsów, a oni jej to wszystko, cały zbiór zjedli.
0: Dzisiaj są takie żelki i słodycze, które wyglądają jak robaki. To też mogłoby coś takiego być, co na pierwszy rzut oka wygląda jak robak. No nie wiem, ale w każdym razie znów jakaś manipulacja. No w przypadku tego typu materiałów bardzo często niestety mamy do czynienia z manipulacją jakąś.
1: Ja tak uważam, że w ogóle ta dyskusja z tymi robakami to jest w ogóle jakaś taka dyskusja, taka, no bo to jest takie obrzydzające, to jest takie, że robaki macie jeść. No nikt nie ma jeść tych robaków, tylko to będzie takie uzupełniające. No nagle spotkasz się z sytuacją, gdzie obok kurczaka, wołowiny czy wieprzowiny będziesz miał tego świerszcza, no i sobie go weźmiesz albo nie. Nie wiem, ja bym nie panikował.
0: No może nie do końca, bo to też chodzi o to, że no została otwarta furtka do tego, aby w Unii Europejskiej móc produkować powiedzmy jakąś mąkę właśnie ze świerszczy, różne takie półprodukty, nie? Czy uzupełniać jakieś produkty domieszką białka pozyskiwanego nam z robaków, nie wiem, zamiast glutenu, nie znam się, ale w każdym razie różne techniki wytaniania za pomocą tych robaków, no i otwarto furtkę i firmy to już pewnie powprowadzały albo będą wprowadzać jeszcze na szerszą skalę. Pytanie, czy to taka dobra sytuacja faktycznie, nie? Bo może się skończyć tak, że tak nas uspokajają ci wolnościowcy, że no co masz za problem, że będziesz miał do wyboru jakąś mąkę ze świerszczy oznaczoną, chcesz kupisz, chcesz nie kupisz, ale to może być takie po prostu myślenie życzeniowe. Wcale to tak nie będzie wyglądało. Zostaniemy postawieni przed faktem dokonanym, że mamy w sklepach dużo tej żywności z robakami. Chcąc, nie chcąc ją kupujemy, bo tańsza. Tak to się skończy po prostu. No i będzie takie odzwyczajanie ludzi. Nie wiem, różnie może być. Sam nie wiem. Sam się tu bije z myślami trochę, nie?
1: No... Tak. No, nie wiem.
0: No bo absolutnie nikt z nas nie ma problemu z sytuacją, w której w sklepie masz dodatkowe produkty na półeczce oznaczone, coś ze świerszczy, coś tam z glizdy. Proszę bardzo. Ale sytuacja, w której to się wymknie spod kontroli i nagle w co drugim produkcie będą te robale, to ja dziękuję, nie będzie żadnego wyboru wcale, bo albo znów będzie sytuacja, że albo będziesz miał produkt normalny, tradycyjny, ale bardzo drogi, i wybierzesz ten tańszy z robalami. No.
1: No to ja bym wolał sobie kupić jabłko albo dwa jabłka niż, nie wiem...
0: Jabłko z robakiem też dostaniesz?
1: Nie.
0: Gratis robaczek?
1: Dokładnie. Nie wiem, no krawiec, ale co chcesz przekazać? W sensie w jakim, że chcesz powiedzieć, że będziemy zmuszeni, że tylko to będzie w sklepach? Ja nie wierzę w to, że tylko będą robaki w sklepach.
0: Popatrz sobie, ile było kiedyś towarów, gdzie był cukier, a nagle mamy wszędzie słodziki i nie kupisz już w ogóle, choćbyś się zesrał, gumy do rzucia cukrowej, tylko masz wszystkie z asramtamem. I zmieniło się nagle, nie? Już nie masz żadnego wyboru. Wszyscy żrą ten kontrowersyjny nadal aspartam. No...
2: No, to ciekawe by było, gdyby te gumy były faktycznie cukrowane i po pół populacji chodziłoby bez zębów już. To już może ten aspartam lepszy z dwojga złego. No, cukier to jest straszne gówno, jak się przesadza z tym. No, poza tym ludzkie nawyki nie są takie proste do zmiany, że se produkty pozmieniasz w sklepie i nagle wszyscy będą marudzić i kupować, bo nie będzie nic innego. No, myślę, że to nie jest takie proste.
1: No ja też nie wyobrażam sobie sytuacji, że no bo jest teraz taka straszna panika z tymi robakami, że już tylko będziemy jeść robaki. No to jakby nie było nic innego do jedzenia, albo jakbyś nie mógł sobie nic na własną rękę wyhodować do jedzenia, to ja nie rozumiem. Nie rozumiem tej paniki w ogóle. To jest propozycja, która naturalnie może być odrzucona, bo nikt nie będzie tego kupował, nikt nie będzie tego jadł, a i co? I że ktoś może dać argument, ale ty już nie możesz hodować kur na kurczaka, ani ty nie możesz hodować świń na wieprzowinę.
0: Bo nie możesz za bardzo. Krowy. Bo nie możesz właśnie. Cały czas się ogranicza te prawa. Teraz znów weszły kolejne obostrzenia. My tu gadamy o jedzeniu robaków, a zawsze w tle, zawsze się okazuje, że to jest temat zastępczy i w tle nowy haracz, albo na przykład taki zakaz, że nie możesz już mieć kur, musisz gdzieś tą kurę zarejestrować, jakieś pozwolenie się starać, to jest cały czas utrudnianie. Co z tego, że ci czegoś nie ograniczą, jak po raz kolejny ci totalnie utrudnią, wprowadzą nowe haracze za to, co chcesz robić. Podatki, haracze, opłaty i będą cię tak dręczyć aż... I to jest takie wciskanie nogi w drzwi, nie? Zawsze to w jedną stronę działa. Nigdy nie idzie do tyłu. Czegoś ci zabronią, ale już ci potem nie odbronią, nie? I zawsze stopniowo, coraz bardziej cię do ściany i w końcu zostaniesz z tymi robakami. Na początku do wyboru, do koloru, chcesz to kup, chcesz to nie kup, a skończy się tak, że będziesz miał co drugi produkt z robakami, tak jak dzisiaj masz wszędzie aspartam we wszystkim, w napojach, w gumach, we wszystkim. Wódz okay. Dołączył. Cześć wódzu.
3: Siema.
0: Siema.
1: Cześć wódz.
2: Siema, hej.
3: Takie pytanko mam do ciebie.
1: Tak.
3: To ogólnie... ogarniasz tą akcję z Trzaskowskim i z tą taką deklaracją prezydentów miast, czy nie bardzo?
1: Masz na myśli tam te 15-minutowe miasta, tam jakieś te ograniczenia, tak?
3: Jakieś tam pierdu, no.
1: Znaczy, no, Słyszałem o tym, ale jakby nie zwróciłem tego większej uwagi.

0: zastanowisz, tak? To znaczy jest to zbiór chyba tam chyba 50 jakichś takich największych aglomeracji świata czy coś. Są tam takie miasta, zdaje się też jak Pekin, nie? To jest w ogóle dziwne. Ale między innymi właśnie był tam też Trzaskowski z Warszawy. Nie wiem, jak ktoś tam wie więcej coś na ten temat, to niech ewentualnie zadzwoni i dopowie. Ja to się tam nie zgłębiałem w to.
1: Ale gdzie był? Gdzie był? Gdzie on był? Ten Trzaskowski.
0: Co, kto? Nieważne. Ważne, że podpisał gdzieś deklarację, był. W której nie, tam wiesz, on zadeklarował, nie, że chciałby, przy czym to nie ma żadnej mocy sprawczej, absolutnie żadnej. To jest najistotniejsze, że to nie ma żadnej mocy sprawczej, ale on by chciał, żeby w związku z tym, wiesz, dopasowywaniem się do tej idei jakiejś tam Fit 2035, kurwa, czy coś, nie? Żeby mieszkańcy Warszawy w perspektywie czasu, i tam są dwa takie cele, nie? To jest taki powiedzmy w miarę niezbyt taki w miarę ambitny, ale realizowalny, a drugi to jest taki super ambitny, nie? No i w takim super ambitnym celu on zadeklarował, że mieszkańcy Warszawy do 2000 tam powiedzmy, nie wiem, 50 czy któregoś będą jedli 0 kg mięsa rocznie, będą kupowali tam dwa ciuchy nowe w ciągu roku średnio i jakieś tam inne tam podróż tam raz na 3 lata samolotem nie więcej niż 500 km w jedną stronę. No taką deklarację złożył tam Trzaskowski, żeby ten, że mieszkańcy Warszawy tak będą, nie? To jest, tak jak mówię, tam cel ambitny to jest zero, a taki mniej ambitny to jest jakieś tam, czekajcie, sobie to poszuka w ogóle dziennik, gazeta prawna, C40 to się nazywa, C40 Cities.
2: Niestety,
0: oczywiście
2: tam. Dla mnie to jest czysty stalinizm.
0: No, wiesz, tylko to jest tak, że dzisiaj deklarujemy, słuchajcie, no oczywiście my się absolutnie nie będziemy tego wprowadzać siłą, ale chcielibyśmy, żeby tak to wyglądało, nie? I to mówi ktoś, kto jest czołowy jednej z...
2: Decyzyjny.
0: Nie jest decyzyjny jakoś specjalnie bardzo, nie? Ale to jest jeden z czołowych przedstawicieli potencjalnej, znaczy jedynej opozycji, która ma szansę wygrać wybory z PiS-em, tak? Jedynej. Potem jeszcze wchodzi koleś drugi, który jest centralną twarzą i mówi, że on będzie dawał kredyty za darmo. Nie?
3: Za darmo, ja wam dam wszystko.
0: Tak.
3: A ja zrobię tak, że ludzie nie będą jedli mięsa. A ja wam dam wszystko, co będziecie chcieli. A ja zrobię, że pogonię, kopnę w dupę tamtych, tak jak
2: kredyty
3: dzieci małe.
2: Za darmo to jest moje hasło wyborcze.
4: Się śmiejecie, ja już spakowany jestem prawie, tylko Tusk wygra wybory, mam mieszkanie w Polsce. No, co będę biedował, gdzieś w UK na zadupiu. No.
3: Śmierć frajerom, będziesz tyrał, masz tańszy kredycik, ci państwo w całe odsetki zapłaci.
4: No ba.
2: Boże, jakie absurdalne jest w ogóle stwierdzenie kredyt za darmo. Wudu, kontynuuj, przepraszam, ale... No. Jak słyszę takie pojęcie kredyt za darmo, to nie wyrabiam.
3: No samo słowo
0: za darmo. Natomiast jakby wiesz, problem polega jakby na tym, że oczywiście, że te deklaracje nie mają żadnej mocy prawnej, no nie? Ale już sam fakt, że czołowy polityk partii opozycyjnej składa tego typu chęć do tego, żeby ewentualnie namawiać ludzi do realizacji tego celu, prawda? No bo to się mniej więcej do tego tylko może sprowadzić, no nie? To już jest po prostu... Taka czerwona lampka alarmowa się pojawia gdzieś, no nie, na zasadzie, okej, oni teraz mówią, że będą zachęcać, tak? Doskonale wiemy, że nikogo nie zachęcą. Jaki będzie krok następny, nie?
3: Jak nie po dobroci, to wiadomo co. Ale wódz, to preludium, te obiecanki, że ja wam dam kredyty za darmo, a ja zrobię tak, że ludzie nie
0: już
3: będą mięsa jedli. To jest preludium. Zobaczymy, co dalej będą obiecywali. Im bliżej wyborów, tym więcej może się ciekawych rzeczy dziać tutaj.
0: Wiecie, bo jakby cały problem polega na tym, że Białko...
2: Słuchaj, no? Nie słuchaj Krawca, bo to jest trockista. Słuchaj go. Przepraszam, żartuj.
0: Wracając do tematu, no jakby cały problem polega na tym, że białko zwierzęce jest niestety bardzo potrzebne człowiekowi. Człowiek jest stworzeniem wszystkożernym. Nie jest drapieżnikiem, co ciekawe. Niemniej jednak jest stworzeniem wszystkożernym i to białko zwierzęce jest mu potrzebne.

0: No i w tym momencie, jeżeli chcesz wyeliminować jedzenie mięsa, no to czym je zastąpisz? W jaki sposób inny uzyskasz białko zwierzęce
1: Może to się
0: tak,
1: wiąże,
0: żeby...
1: no niby się da jakoś roślinne, ale co, roślinne to jest gluten na przykład, tak?
2: Ale rośliny strączkowe mają
0: Ale to nie, no
2: białko bliskie
0: białko tak.
2: pełnowartościowego nawet
0: Ale
2: i
0: to nie jest
2: można
0: białko zwierzęce.
2: teoretycznie, też można teoretycznie jakby żyć bez białka zwierzęcego, ale trzeba bilansować dietę i to jest dosyć trudne i nie wiem, czy każdy tak da radę na dłuższą metę. Niektórzy się bardzo dobrze czując,
0: Strączki.
2: żyjąc na takiej diecie, dobrze się czują i sobie wiele lat żyją. Niektórym to dużo mniej jakby odpowiada i potem po latach wychodzą jakieś inne rzeczy. No, ja bym był za wyborem jednak, mimo wszystko.
0: Grzegorz, strączki,
2: No.
0: podstawa diety legionów rzymskich.
2: No proszę, nie wiedziałem.
1: A ja bym nie dawał wolności, ja bym po prostu nakazał twardą ręką, powiedziałbym od dzisiaj, jak Baćka przedpowiedział, od dzisiaj rodactwo i nie będziemy jedli mięsa. A
0: Nie,
1: po
0: ale
1: co nam to?
0: pozwólmy Wudzowi to ten
2: To
0: wątek.
2: jeszcze powiem o tym Trzaskowskim, tak z mojej perspektywy. On przestrzelił, bo na to wychodzi, że on był, chciał być tak bardzo postępowy i trochę przegiął pałę, kurwa, z tymi deklaracjami. Po prostu
1: Chciał
2: i
1: być taki
2: przestrzelił, i
1: kurwa.
2: teraz no, pewnie się nie
1: Da.
2: wycofa tak trochę głupio. Bardzo dziwna sprawa.
0: Znaczy, ale zwróćcie uwagę na kilka ciekawych rzeczy. Więc tak. To robactwo to jedno. Oczywiście robaki są wykorzystywane do produkcji bardzo wielu elementów wchodzących w skład żywności już od bardzo dawna. To jest akurat fakt, nie? To zwłaszcza ten czerwony barwnik do jogurtów na przykład, ale nie tylko.
1: Do cukierków przeróżnych też.
0: Karmina to się nazywa? Jakoś
1: Jakaś
0: tak.
1: czerwień karminowa, chyba coś takiego.
0: Tak. No się mieli się takie bardzo fajne robaczki, taki fajny czerwony kolor się uzyskuje, a potem się to dosypuje do jogurtów truskawkowych, bo truskawki jak się rozwali, to nie są wystarczająco czerwone, jak się okazuje. Albo polewy na przykład różnego rodzaju do ciast i tak dalej. Nie? No to jest wykorzystywane w przemyśle żywnościowym już od dawna. To nie ma co udawać, nie? Natomiast jakby tutaj chodzi jednego coś innego tutaj. Znaczy ja się jednak boję tego, że jeśli się teraz, wiesz, doda się to robactwo, nie? Kwestia tego robactwa, do kwestii emisji CO2, nie? Gdzie tam się mówi już, nie, tam, że CO2, emisje, coś tam, przemysł, ale już są głosy. Nie, to nie przemysł, to pierdzą krowy, nie? Teraz tak, ping, ping, kolejna, wiesz, lampka alarmowa, nie? Teraz kolejna ciekawa rzecz. Nie wiem, czy już to weszło jakoś szerzej, czy to ma dopiero wejść, ale na produktach żywnościowych zaczynają się pojawiać informacje na temat ich emisji CO2. Tylko nie jestem pewien, czy to jest emisja CO2 samego opakowania, bo taką wersję też słyszałem, i czy jest to emisja CO2 związana z całym produktem żywnościowym. Czyli na margarynie masz zapisane, że ta pudełko margaryny, nie? To jest tam 0,4 kg CO2, nie? Wyemitowane do atmosfery. Tylko nie jestem pewien, czy to liczy się do samych opakowań, czy również do samego produktu. Nie mam pewności. Może ktoś wie, może niech ktoś napisze. No, ale to już jest ciekawostka, nie? I teraz również, jako kolejna ciekawostka, pojawiły się w aplikacjach bankowych takie informacje na temat tego, jaki jest twój ślad węglowy. Znaczy bank na podstawie twoich transakcji. Na podstawie historii Twoich transakcji, konkretnie z tego co wiem, to w Santanderze się to miało pojawić. Na podstawie Twoich transakcji bankowych widzisz, że tam kupiłeś, nie wiem, Benę na Shellu, no to wiedzą, że kupiłeś ten, nie? Jak w Lidlu, no to żarcie, nie? Jak gdzieś tam jakiś szmateks, no to ciuchy, nie? I kalkuluje sobie Twoją emisję CO2, nie? I
1: Straszne.
0: możesz dostać swoją emisję CO2 już teraz, nie? Teraz tak, jak idziesz do Lidla czy Biedry, to w tym momencie, jak chcesz jakąś dużo promocji, możesz zrobić tylko jak masz kartę, nie? I tą Lidl, czy tam Biedronki, ją zeskanujesz, no nie? I w tym momencie naliczane masz promki, nie? I masz wtedy tam kupi dwa za w cenie, czy tam trzy w cenie dwóch, nie? Ileś procent taniej, ale tylko jak masz kartę, nie? I później dostajesz, co ciekawe, nie? Podsumowanie swojego paragonu do tej aplikacji, nie? Czy Lidl, czy Biedra, czyli te duże firmy, nie? Mają, już dokładnie wiedzą, co kupujesz, nie? Dokładnie ty, dokładnie co. Teraz tak, połącz sobie teraz tak, emisję CO2, którą masz gdzieś tam w bankach robioną, z paraganami na karcie w Lidla, no nie? Plus informacje na opakowaniach. Dodaj sobie jeszcze do tego to, że na przykład u nas rząd chce wprowadzić paragony elektroniczne w tym momencie, to już też głośno się o tym mówi od dawna. I powiem ci, że jak sobie to wszystko posługujesz i teraz, a teraz jeszcze sobie po prostu się dzieje już od dawna w przemyśle, tak? Czyli nie wiem, tam takie akcje Santander to jest bank portugalski odnośnie czatu. I teraz obczajcie, to co się dzieje w przemyśle, czyli teraz już od dawna obowiązują te takie, wiecie, przydziały na emisję CO2, nie? Że tam każdy kraj dostaje gdzieś tam certyfikatów tych CO2 i potem firmy muszą to kupować na jakiejś giełdzie, no nie? Emisji CO2. Jak chcesz wyemitować CO2, to musisz kupić najpierw certyfikat, żebyś to mógł, a jak nie, to zapłacisz jakieś tam
2: czy są,
0: kary,
2: są znaczki,
0: nie?
2: Czerwone, żółte i zielone. W zależności od tego, jaki procent dany kraj z jakich
0: ale może, wiesz, ja to w nich nikam, ale teraz
3: przepraszam.
0: Teraz okay, weźcie to wszystko, co powiedziałem.
2: Wie, ale to nie jest do prywatnych firm.
3: Przepraszam, Wudzu, bo ja chciałem się skoncentrować na tym paragonie. Na coś, na ten paragon, to czym ma się zmienić, zmodyfikować i tam ma być coś dołączonego, czyli ten ślad węglowy i tak dalej, czy...
0: Nie, czyli... tego nie powiedziałem. Ja na razie wrzucam takie małe kamyczki, nie? Czyli CO2 na opakowaniach, to jest tam jeden gdzieś, nie? Tam bank, który na podstawie karty robi ci CO2, druga, nie? Litr, który ci zbiera, wiesz, swoje paragony, kolejny kamyczek, nie?
3: Ale ten
0: e-paragony, to jest państwowe. To, nie, bo tutaj w tym e-paragonie chodzi o kontrolę skarbową.
3: To jest dla mnie przerażające,
0: Znaczy to się niczym nie różni aktualnie od kasy fiskalnej. Kasy fiskalne już też transmitują na żywo do skarbówki wszystko. Tylko teraz
3: no
0: będzie tak,
3: mi chodzi o to,
0: tylko
3: że
0: teraz będzie tak, że teraz jak będziesz
3: mógł... Żeby to nie było weryfikowane, ja nie wystawiam tego paragonu.
0: O, chłopie, będzie to wyglądało tak, że twój paragon nie będziesz musiał mieć w formie papierowej.
3: No właśnie, to się,
0: tylko będzie to transmitowane, twój paragon będzie imienny w gruncie rzeczy. Bo no. Będzie transmitowany jako ty, jako nabywca, będziesz podawany. Nie będzie trzeba tego łączyć na przykład z systemami bankowymi. Tak. Gdzie masz kartę i paragon i to jest twój dowód jakiś, nie? Na coś? Tylko to będzie od razu tak, że będziesz miał paragon, przepraszam, zapisany na siebie, nie? Czyli to będzie paragon imienny, nie? Będziesz musiał go zachowywać, nie?
2: Podejrzewam, że już w dużej mierze są jakby imienne z kartą są połączone już
0: no to możesz teraz
2: bardzo duży
0: połączyć.
2: Procent naszych zakupów
0: możesz to połączyć, zresztą no. Dowód karty jest z karty przelewu, jest dowodem też w tym momencie na przykład reklamacji już, nie?
2: Będzie ciekawe, bo można będzie...
0: Ale czekaj Grzegorz. Jeszcze do tego trzeba dorzucić, to, tak jak już powrzucałem tam ileś tam tych kamyczków, no nie? Teraz jeszcze kolejny kamyczek, który dowalę, a mianowicie wszystkie te kurwa Central Bank Digital Card. Currencies, nie? CBDCs, czyli takie kryptowaluty centralnobankowego. Weźcie to jeszcze, dołóżcie tak i dokładnie o to, co napisał Mehrenkesze, nie? Jeszcze dowalmy teraz datę ważności na ten hajs, nie? Powiem wam, że jak tak się to wszystko gdzieś te kamyczki poskłada, to ja bym tu uważał z tym. Byłbym bardzo ostrożny co do tego, czy należy ignorować te robaczki nawet, nie? Że tak powiem, nie? Ja bym
1: nowy,
0: był ostrożny do ignorowania.
1: Nowy wspaniały świat nam się cały czas tu klaruje w pewien sposób.
0: Najlepszy, kurwa, najlepszy.
1: Jakby tak wyobrazić sobie taki nasz upragniony świat, to tak, mamy jedno ubranie, robocze takie, w którym cały czas chodzimy. Mieszkamy w takim mieszkanku 2x2 metry, które nam państwo wybudowało. Taki blok piękny w bloku.
2: 0% kredytu dostał.
1: 0%
0: nie,
1: kredytu.
0: Nie, to nie będzie. Pójdzie dalej, chłopie. To nie będzie na żaden kredytu. No, żadnego kredytu, żadnej własności. Nie?
3: Dla mnie informacją najistotniejszą jest, czyli osoby, która wydaje paragon, jest to, czy ja nadal będę mógł mieć tą możliwość, by nie wydać tego paragonu.
0: No nie będziesz mógł mieć.
3: No właśnie, dla mnie to jest najistotniejsze. tej
2: nie
3: całej...
2: Nie będzie, nie będzie. Bo w kasie się towar zniknie, a w nie wbite na kasę to jak kradzież, nie? Wiecie co wtedy...
0: No, nie chodzi o to, ty masz usługi. Nie, Grzegorz, ty masz usługi akurat, ale...
3: W usłudze to jest i troszkę inaczej. Wiesz?
2: A no tak, w usłudze faktycznie. To można jeszcze jakoś przemknąć.
3: Dla mnie
2: jako...
3: najistotniejsze jest to, czy właśnie nie będę musiał, bo... Ja oczywiście
0: Mat, weź sobie jeszcze dodaj kolejną kamyczek do tego wszystkiego, jeszcze rzucę. Dodaj sobie do tego chęć do zlikwidowania gotówki, gdzie w niektórych krajach się do tego dąży.
3: Ja sobie tak
0: już wspomniałem o CBDC, tak? I na przykład możliwość właśnie dodawania ważności, terminu ważności na pieniądze. Tak, czyli uwalenie całych oszczędności, a oszczędności to jest podstawa niezależności, bo w ten sposób się buduje kapitał, tak? I jeśli do tego dorzucimy jeszcze to powiem ci, że no nie będzie się możliwości, żeby nie wystawić paragonu, no bo twoja płatność będzie elektroniczna, wszystko będzie rejestrowane.
4: Samo się wszystko wystawi i zarchiwizuje i zapisze. Już dzisiaj mamy na każdej karcie płatniczej
3: ja
4: w sumie.
2: No, już... będą tak robili, że będą każdy ząb będzie zaczipowany osobno. Jak wyrwiesz, to się od razu odliczy w kasie, panie. W skarbówce.
3: Żeby wyrobniki tam robili dobrze, a ja tylko na kasie stoję, a czasami jak widzę człowieka prawdziwego, który nie potrzebuje paragonu, to go nie wystawiam.
0: No i teraz tak, powiedziałem o tych iluś tam kamyczkach i teraz wyobraźcie sobie świat, w którym państwo ma do dyspozycji, jeszcze mówiłem o tym przemyśle, tak, czyli o tych certyfikatach na emisję. Teraz wyobraźcie sobie świat, w którym państwo stwierdza, że taki certyfikat na emisję musi mieć człowiek, że człowiek ma limit emisji CO2, w ciągu roku. Nie? Ja wiem, że teraz niektórym tutaj jakieś fekalno-pierdkowe rzeczy się do głowy, że tak powiem, pchają, nie? Bo wiadomo, że niepuszczone bąki jako lżejsze idą do góry i stąd rodzą się posrane pomysły, ale tak to jest właśnie, nie? Moim zdaniem, jak sobie to wyobrażam, no nie? Że może być taka sytuacja, że każdy człowiek dostanie limit CO2, jeśli będziesz chciał mieć więcej tego limitu CO2, to będziesz musiał go kupić, a więc tylko i wyłącznie naprawdę bogatych ludzi będzie stać na to, żeby móc podróżować tym samochodem nawet, czy już nie mówiąc o samolotach, bo możesz się skończyć tym, że jak cię nie będzie stać na zapłacenie, kupienie sobie nowych certyfikatów na emisję, to zatankowałeś, łapie samochód, kurczę, pierwszego, 20 już nie będziesz mógł kupić sobie bułki na kolację, bo ci zostaną zablokowane środki i możliwość używania karty. Będziesz mógł wpierdalać, już nie będzie już cię stać na steka, będziesz te żarty, tylko te robaki, nie?
3: Wódz, mogę?
4: Jak wódz skończył, to ja bym może głos przekazał Oberstowi, bo dołączył do nas tutaj. Witam.
0: Ej, to będzie porównanie na żywo, uwaga.
5: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony The Roberts, Louis von Rufenstein. Zróbmy tak, że ja oddam na razie głos temu koledze, co chciał powiedzieć. Ja sobie grzecznie poczekam i jak kolega skończy, to ja się uruchomię. Także oddaję głos tutaj koledze, który chciał powiedzieć coś, okej? Okay? Ale dzięki, Krawiec. Witaj, Krawiec i wszyscy. Hejka.
3: Cześć, kolego.
5: Siema.
3: Wódzu, bo słuchaj... Te wszystkie wnioski, które wyciągnąłeś, opierasz na modelu. Czyli tak jakbyś opisywał budynek na podstawie makiety. Ale no, rzeczywistość weryfikuje każdy system. Rzeczywistość weryfikuje każdy system. I ja jakby... No, to jest dla mnie przerażające, te informacje, które wypowiedziałeś. Jednocześnie dla mnie to są rzeczy, które są niefunkcjonujące w takiej tkance ludzkiej. Po prostu to jest nie do zafunkcjonowania, nie do wprowadzenia.
0: Matt, czy to jest do wprowadzenia, czy to nie? To się nie będę zakładał, bo nie wiem, czy kojarzysz takie wielkie wydarzenie, które zainicjowało rewolucję amerykańską, czyli tak zwany Boston Tea. Czyli bostońską herbatkę, gdzie ludzie z powodu nałożonego na import herbaty podatku w wysokości 2% najpierw rozwalili transporty tej herbaty siedzące, wiesz, czekające w Bostonie na rozładunek, a potem wywołali rewolucję i zrzucili Jerzego VI, obalili Jerzego VI jako króla kolonii amerykańskich. I to było z powodu 2% cła. Dzisiaj mamy mniej więcej podatki w wysokości 60-70%. Jakoś, kurwa, nie widzę tych tłumów na ulicach opalających, kurwa, rządy. Więc ja bym to uważał.
4: No, sprawdziło się gotowanie żaby. Doskonale się sprawdziło.
5: No właśnie, i tu się wtrącę. To jest bardzo ciekawe, co zauważył wódz, że jakimś dziwnym cudem i dziwną potokiem sytuacji i aktualnych wydarzeń w różnych krajach, w sumie chyba to widzę nawet globalnie, po ostatnich wydarzeniach, które się dzieją od paru lat najbliższych oraz przyspieszenia tempa, jeśli chodzi o wdrożenia pewnych planów psychopaty jednego i bo ja ich wyraźnie nazywam psychopatami, bo w mojej ocenie jest to, co oni robią, przytaczają wizję. Chodzi mi oczywiście o członków WEF, tak, czyli World Economic Forum, w tym naszego ulubieńca, znaczy mojego ulubieńca w cudzysłowie, Klausa Schwaba z Deutschland. I to jest ciekawe, że właśnie, tak jak dowodzu powiedział, jak bardzo się zmieniła tolerancja na pewne niedogodności dla ludności. To jest bardzo delikatnie powiedziane. Czyli tak naprawdę pomimo pewnych bardzo znaczących zmian, które ograniczają pewne swobody, nie tylko obywatelskie, ale społeczne, tudzież obyczajowe nawet, obyczajowe związane z tym, że jest wymagane i wymagana i wręcz taka propsowana pewna postawa polityczna, czy postawa na to, w jaki sposób ty komentujesz daną sytuację, czy też militarną, czy obyczajową, czy jakieś podejście innych krajów do pewnej sytuacji, że to jest mass media, jakby to taką mają potężną moc, nie tylko telewizornia, ale też internety, też sociale rozmaite mają tak gigantyczną moc, ja to zauważam od paru lat, że są w stanie kreować i jakby wybudować taki wzór myślenia, do którego przykleić się powinna większość, bo to wypada, bo no co, to jesteś jakiś odszczepieniec, jakiś jesteś dziwak, tutaj trzeba tak w ten sposób myśleć, w ten sposób pojmować, analizować i jakby w związku z tym jest to mocno powiązane z tym, że w momencie, kiedy jest nam tak naprawdę coraz gorzej, standardy życia nam się obniżają, jakieś tam swobody obywatelskie, zgody czy tam uprawnienia urzędowe, które możemy, które wcześniej były po prostu dostępne z palca albo bez jakichś zbędnych formularzy urzędowych, są tak naprawdę zbiurokratywowane, nie wiem jak to nazwać, w taki sposób zaawansowane, że po prostu nam to bardzo utrudnia komfortowe życie, czy na przykład na uzyskanie pozwolenia na mieszkanie. Co z tego, że masz pieniądze? Co z tego, nie? Okej, jesteś bogaty, ale co z tego, tak? W tym momencie potrzebujesz zgodę, potrzebujesz tutaj wizytę, audyt jakiegoś urzędnika, tak? On musi sprawdzić, pozwolić, no i tak naprawdę takimi bardzo malutkimi kroczkami, czyli tak jak to Krawiec powiedział, gotowanie żaby, strasznie sprytnie podeszło się ludzi, w mojej opinii, tak? Takich ludzi zwyklaków, może o sobie będę mówić, ja jestem zwyklak, takich ludzi jak ja i po prostu co z tego, że masz pieniądze, jeżeli zrobimy tak inflację, że w tym momencie nie opłaca ci się utrzymać pieniędzy? Co z tego, że masz pieniądze i kupiłeś sobie dom, jeżeli ty okej, możesz sobie wybudować dom, ale spróbuj to zrobić, jak ci sąsiad zobaczy, że ty budujesz, a on się stara już od pół roku na jakąś zgodę, a ty masz to w dupie, to cię podpierdoli, bo są za to jakieś na przykład gratyfikanty czy coś, tak? Jakieś ulepszenia dla niego, czy tam jakieś zniżki, czy tam po prostu same pieniądze i generalnie po prostu taki zamordyzm. Bo dążę do tego, do właśnie takiego zamordyzmu, który bardzo powoli, ale bardzo skrupulatnie, ale bardzo malutkimi kroczkami się buduje, zbudowało, on działa już i to nie ma tak, że te teorie spiskowe były i ich nie ma, tylko one po prostu już istnieją i one już funkcjonują. Nie wiem, czy sobie czytaliście na temat protestów w Oxfordzie, na temat tematu, rzucę hasło, miast 15-minutowych, one dotyczą tego, że
2: Chodzi o dostępność dla mieszkańca danego miasta, na przykład tutaj na Wrocławiu, bo ja we Wrocławiu sobie mieszkam. Będę sobie na przykładach operować, że na przykład ja sobie mieszkam na danej dzielnicy, ja mam dostęp do apteki, do lekarza rodzinnego, do urzędu, do pracy i to wszystko się mieści w ramach 15 minut. Oczywiście korzystając ze środków tam miejskiej komunikacji, czy tam roweru, czy coś, dla dobra klimatu, oczywiście to znamy, to pieprzenie, to znaczy ja znam, bo tam nie wiem, jakie tam macie wy podejście. I chodzi o ograniczenie używania swoich środków z transportu w ramach tego, że masz wszystko dostępne w zasięgu ręki, tak?
4: I coś ale czy coś w tym złego jest? Przecież skoro to możesz z własnej woli się zdecydować, skorzystać z tej wygody, a jak chcesz, to sobie jedź do innego miasta nawet, no to co za problem?
2: No właśnie taki problem, że to nie jest tak, że jak chcesz. Ty tutaj zaznaczyłeś, że jest wybór, tak? Nie masz wyboru. Masz, ty możesz... Jeżeli chcesz się poruszać autem,
0: to jest inny
2: autem,
0: problem, okay. Powiem ci. To jest inny problem. To znaczy, bo ja akurat żyję w takim mieście, które jest dla mnie jest 15-minutowe, bo do pracy mam 15 minut, 30 na nogach, wszystko mam w zasięgu ręki, nie?
4: No ja też.
2: To jest fajne.
0: Ja mieszkam, tak? Ja mam to w praktyce, nie? To zajebiste. Ja nie muszę korzystać z samochodu, bo nie muszę. Ja de facto nie muszę, więc tego nie robię. Jeśli to robię, to tylko dlatego, że muszę. Jeśli muszę, nie? A nie, na szczęście przeważnie no, ale... nie muszę. Natomiast wiecie, no, są ludzie, którzy muszą. Jakby sama idea jest świetna, tylko jej problemem jest... Tak, problemem tej idei jest to, że ta idea jest bardzo droga. Bo jeżeli chcesz zapewnić każdemu, 15 minut do szkoły, 15 minut do pracy, 15 minut do wszystkiego. To raz, że musisz zrobić naprawdę potężną sieć transportu publicznego, który musi być dotowany, bo on się nigdy w życiu nie utrzyma. To jeszcze musisz do tego porozmieszczać tych wszystkich lekarzy, te wszystkie apteki i te wszystkie ważne punkty, dosłownie co kawałek, od ścisłego centrum miasta, no nie? Gdzie, wiesz, gdzie jest drogo, właśnie dlatego, że jest wszystko blisko, do on po największe zadupia. No nie? I to po prostu będzie cholernie drogie. A jeśli to będzie drogie, to trzeba też czegoś finansować. Z czego też trzeba będzie finansować? No, z jebania ludzi, nie? Więc to jest...
5: Wiecie, ten Szpakowski, tylko Trzaskowski chciał przyszpanować, że jest taki hopsiów do przodu, a my to rozkminiamy na czynniki pierwsze. To nie ma umocowania prawnego żadnego i nie będzie miało przez dziesiątki lat, to jest zbyt durne po prostu.
0: Czy to, wiesz, nie ma żarcie, co się żarcie nawet robaków, zastanawiać. Żarcie robaków, czy zakazy lotów, to oczywiście masz rację, ale akurat na nie kwestia tam miast 15-minutowych, no. Absolutnie w gestii lokalnych, samorządowych, tych nazwijmy ich tam, nie wiem, książąt typu Majchrowski, czy tam ten prezydent właśnie z Wrocławia, czy chyba on też jest taki aferowicz tak, elegancki, nie? Sutryk, tak. Czy taki ludzie jak Trzaskowski nawet, jak najbardziej leży to z Grzegorz w ich kompetencjach.
5: Tak, tylko ich nie będzie za rok, dwa, tam dostanie jakiś stołek wice...
0: No kurwa, Majchrowski jest z Krakowie od 20 lat, co ty pierdolisz?
5: A wiem, no tak. Majchrowski żonę ma z mojej wioski, tam co? Spotykałem nawet go, jest obleśny typ.
3: Obleśny, jaki brzydki to jest człowiek.
2: No. Ale wiecie co, tam brzydkość to tam jebać, nie? Generalnie to, bo to nie jest ważne, ale jeszcze wrócę do tych 15 miast, co tutaj Wódzu powiedział. Okej, ja się zgodzę z tą, idea jest piękna, jasne, to jest fajne, natomiast dobra.
0: Nie jest piękna, ona nie jest piękna, bo ona jest bardzo droga.
5: Utopijna.
0: To jest utopijna, dokładnie.
2: Ty zwracasz jakby tylko efekt na finanse, tak? A według mnie są dodatkowe aspekty.
4: Nie ma dodatkowych, uwłudza się wszystko do kosztów sprowadza i do tego, ile to kosztuje.
5: Kiedyś tam było prawie 100 lat temu, takie rysunki były, że jak się złapie wieloryba i się zrobi na jego grzbiecie siedzenia, to będzie można bez węgla sobie Atlantyk przepłynąć na wielorybie. To różne mieli ludzie pomysły na życie, a to są durne niektóre. Po prostu te... Ja też mieszkam, mogę powiedzieć, w mieście 15-minutowym, może dlatego, że jest woda dookoła, to jest...
2: A jak mogę się zapytać, nie pytam się o jakieś miasto, tylko to jest Polska, no. czy Anglia? Anglii, ale Portsmouth okay. miasto się nazywa. No jest dookoła woda i siłą rzeczy wszędzie są z 15 minut dojedzie.
0: Czekaj.
2: Ale nie da się w tym mieście nadziubdzieć więcej.
0: Portsmouth jest miastem 15-minutowym, dlatego że i stojąc w centrum w 15 minut dojdziesz do jego końca. To nie jest to samo.
2: No ale w praktyce jest, tak czy nie? Tak czy nie?
6: Nie, chciałem zwrócić uwagę po prostu na te protesty, na tą informację, to raz, a dwa, że jeszcze chciałem po prostu zahipotetyzowałem pewną sytuację, że na przykład, nie wiem, jestem, załóżmy z Londynu, ja chcę się wybrać 300 km stąd i w tym momencie no jest problem, bo są blokady nałożone na miasto w takim zasadzie, że ja przekraczając powiedzmy 10 km od swojego domu, no, jest blokada policji, no panie, no co pan, no tutaj są ograniczenia, trzeba zapłacić, czy coś tam, czy karę zapłacić, tak, no bo to jest płatne, są pewne ustalenia, to jest związane z tymi ustawami dotyczącymi 15 miast, no i dobra, samolot to jest jednak na przykład, nie, akurat nie obsługuje, albo obsługuje, ale jest tak droższy, że ja sobie liczyłem, że będzie mi taniej autem. Co w tej sytuacji mam zrobić, powiedz mi?
2: Jak na razie to nic, panie, kupujesz samochód, tankujesz i jedziesz, jak masz prawko.
6: Czyli co, opłacam karę sobie po prostu i mówię, dobra panowie, no to przyjmuję karę, tak, czy jakąś tam płatność i po prostu jadę, tak? A nie uważasz, że według mnie oczywiście powinno być to zniesione i umożliwić, tak? Dobra panie, chcesz pan jechać, nie ma korków, nie ma jakiegoś zdarzenia sportowego, czy tam politycznego, whatever. Chcesz, chłopie, jedź, tak?
3: Tak, nie wiem. Wybiegasz w przyszłość? Jaka sytuacja by cię czekała w przypadku tego typu...
6: Tak, hipotetyzuję, dokładnie.
3: Hipotetyzujesz, tak? Mhm. Ja nie jestem do końca zgodny z tym, że do tego dojdzie, nie wiem. Ja może też to nie. Moja naiwność, no.
6: Ja też nie i wiesz, nie wiem, nie chcę wróżyć, może to jest jakaś głupota i jestem krytynem. Przypuszczam, że w pewnym procencie na pewno jestem krytynem. Tak, zresztą większość ludzi, ja uważam, gdzieś w procencie mamy swoje jakieś zjebaństwa, że tak powiem. I to jest naturalne, nie?
0: No to, czy to jest dobre pytanie, bo z jednej strony słusznie zadajesz pytanie, czy na pewno tak dojdzie to daleko, tylko wiesz co, ja myślę, że jakbyś 3 lata temu kogoś zapytał, no nie?
6: No właśnie.
0: Słuchaj, ciekawe. Czy myślisz, że jakby jakiś, nie wiem, pojawił się jeszcze raz SARS, tak jak tam 20 lat wcześniej, nie? To, że zamkną wszystkich w domach na kilka miesięcy, zakażą produkować w fabrykach? Nie, no co ty, chyba cię pojebało. Tak byś chyba powiedział, nie?
6: Tak,
0: rzeczywiście. Albo rzeczywiście, jakby tak się zapytał się 15 lat temu, słuchaj, czy myślisz, że
6: 3 lata by się
0: prowadzą certyfikat, łeb, czy prowadzą takie coś, że jeśli palisz w swoim zakładzie przemysłowym tam węglem, to że będziesz musiał kupić sobie najpierw pozwolenie na emisję CO2, to byś tak popatrzył, chyba cię pojebało.
3: Ej.
0: I wiesz co, i jakby problem polega na tym, że te wszystkie posrane pomysły, które się biorą z niepuszczonych banków, jak już powiedziałem wcześniej, one w końcu trafiają do tej głowy i potem wychodzą na zewnątrz i się kurwa ziszczają. To jest najgorsze.
3: Wudzu i reszta, słuchajcie, było teraz ostatni odcinek SNL, nie? Saturday Night Live, i tam był Woody Harrelson w tym programie. No i wiadomo, że tam każdy gość ma ten swój monolog. I Woody Harrelson, co wywołało dużą kontrowersję.
2: A kto to jest tak w dwóch słowach, bo nie kojarzę?
3: Woody Harrelson, ja urodzeni zabójcy, aktor.
0: Okej, kojarzymy.
3: Wychodzi z tym swoim monologiem i opowiada taki i tak, no na początku tam się przywitał i tak dalej i potem opowiada taki monolog, prawda, opowiada to, słucha tego tłum Ameryki i opowiada on to tak w takiej przenośni. On mówi, dostałem propozycję zagrania w takim filmie, w której największy na świecie narkotykowy kartel zrzesza wszystkie pomniejsze kartele, te wszystkie kartele i zgromadzone ich pieniądze kupują rządy największych państw i nakazują, żeby oni nakazali swoim obywatelom zamknąć się w domu i przyjmować ich narkotyki. i w ten sposób on przekazał nie bezpośrednio przekazał swoją opinię na temat przyjmowania wiadomo czego. To było dosyć istotne. Możecie sobie zobaczyć na YouTubie SNL. Ostatnie wystąpienie Woody'ego Harrelsona to wywołało duże poruszenie. Człowiek, który jest opiniotwórczy, wypowiada takie rzeczy i spotyka się z ogromnym spotyka się krytycyzmem ze strony.
6: Okej, ja dzięki za info. Wiesz co, mam nieciekawą taką historię, jak coś ktoś zarzuci, tam jak masz na Skype'u to okienko naszych rozmów, masz czat. Jakbyś mógł kliknąć tam i wrzucić linka, to będzie po prostu w ramach tych dzwoniących, czyli nas.
3: No, może to źle przekazałem, bardzo proszę.
7: Powiem tak z drugiej mańki, w człowieku jest coś takiego, że musi mieć niecertyfikowany możliwość niecertyfikowaną wymiany dóbr, usług. To leży w naszej naturze tak bardzo, że nawet w więzieniach, i to w więzieniach o zaostrzonym rygorze, nawet w nieszczęsnych obozach koncentracyjnych na całym świecie, prędzej czy później, a raczej prędzej niż później, wykształcał się handel. Walutą są przeróżne rzeczy i nawet w więzieniu potrafią sobie ludzie to ogarnąć na jakieś kurwa pionki od gry, papierosy.
0: No, używa się płacideł wszelkiego rodzaju. Tak, od papierosów alkohol czy innego rodzaju. Nie?
7: Co dopiero w świecie, który nie jest zamknięty na kilometrze kwadratowym, nie masz 100 kamer i 100 krat między tym. Jeśli tam dają rady, to ludzkość sobie poradzi. Ja wiem, że mogą bardzo politycy utrudnić nam życie i to pewnie zrobią szybciej niż nam się wydaje, na różnych polach, na których nie spodziewalibyśmy się, że mogą. Ja się zastanawiam, kiedy będą kupowali bilety lotnicze na Maneli na przykład. Takie rzeczy wszystko można obejść.
0: Mhm. Wiesz, co,
7: nie sądzę, że to się stanie tak szybko.
0: Komisarze będą mieli przedziały państwowe. Najbogatszy będzie stać, że tam to, żeby sobie dokupić
7: tak, misję.
0: Je będzie się jebać tylko biednej klasy średnią. Nie?
7: Jak on się nazywa? Taki kontrowersyjny z tej lewicy czy platformy. Kurwa mać. Niezbyt lotny.
6: Tak, i taka ciepła klucha, mówisz o tym Czerzastym.
7: Nie Czerzasty. Nieważne, w każdym razie mówił o ograniczeniu właśnie w produkcji tam co dwa samochodów, ale głównie gadali o samolotach. No i redaktor mu wypomniał, że on przelatał jakieś astronomiczne loty, bo on dwa, trzy razy tygodniowo leci do Brukseli i do Warszawy, tak sobie lata.
6: No, Mazurek, no Mazurek jest dobry, tak.
7: No i ja to mówię, ale nie, ja pracuję, to mi można, nie? W ogóle o ludzi mu chodziło. Taka ciekawostka.
6: To jest nie ciekawostka, to jest hipokryzja.
7: Więc to jest straszne, że tak jak właśnie wódzu mówiłeś, że będą jakieś pozwolenia odgórne, tak? No, ale czy tego nie było, nie przerabialiśmy tego, ja tam ruscy oligarchowie, jeżdżą sobie przez Moskwę i ten samochód nie zatrzyma policjant czy milicjant. Jak zatrzyma, to jest ostatni samochód, który zatrzymał w swojej karierze. Po prostu. Są ludzie, którzy w tym systemie partycypują bardziej i zawsze byli. Mniej, możemy sobie tą demokrację jakby idealizować, ale jednak nawet w tej naszej demokracji, nawet w tej amerykańskiej, doskonałej niby, i w tej greckiej, to już w ogóle klasycznej, zawsze byli ci lepsi, ci co mogli więcej, lepsi w cudzysłowie, i była masa ludzka, która mogła troszkę mniej. No, także to czarnowictwo moim zdaniem jest troszkę przesadzone jednak. Że nas tak za mordy wezmą, tak okrutnie. Już za rok, już za dwa, już za trzy.
4: Kochani, PiS obiecał kredyty 2%. Tusk to przebił, obiecuje kredyty 0%. Ja przybijam. Kredyty 0% plus robot kuchenny plus
6: pizza jeszcze.
4: Hulajnoga. Z Grześkiem się. Z Grzesiu załatwi, dla każdego pizza będzie.
7: Tak. No. Jak dostanę Thermomixa, to niech stracę, wezmę ten kredyt 0%.
4: Jakoś się dogadamy, jak
0: to się przypomniała odnośnie mięsa, panowie, tak szybko, ale nie wiem, ile w tym jest prawdę, że w tym momencie, jeżeli masz kury, nawet jedną, to już musisz się rejestrować jako hodowca drobiu. To tak a propos tego, czy tam sekcji wyhodujesz króla,
4: właśnie,
0: albo świnie.
4: Tak, tak.
6: Chodzi o formularstwo, tak? Biurokrację. Tak, tak, tak jest. Dokładnie.
0: To jest prawda?
4: Tak.
0: No to teraz, to nara.
7: No ale Eta mówił, zanim się obraził, że jakieś paszporty dla kur wymyślili właśnie coś takiego, że każda musi mieć osobne.
4: Już niedługo, jak pierdniesz tylko, to wyskoczy zza krzaka z miarką, z jakimś miernikiem jakiś urzędas i zmierzy twój ślad węglowy.
6: No ale słuchajcie, no do czego to dąży? No bo ja tutaj nawiążę tutaj do wypowiedzi kolega, jeśli mogę wypowiedzieć się teraz ja. Chwileczkę, mam dwa tematy. Odniosę się do wypowiedzi Grzesia, bo Grzesiu chyba mówił przed chwilą, że on nie widzi tak tej jakby tego etapu zamordyzmu. Ja natomiast widzę bardzo, mi to bardzo przeszkadza, bardzo nie odpowiada. Widzę to na wielu etapach i denerwuje mnie to, chociaż już mam to w dupie, denerwuje mnie to, że po prostu moi rodacy tego nie widzą i jakby dla nich jest cac. O co ci chodzi w ogóle, chłopie? Ty jesteś jakiś pierdolnięty, nie? W sensie tak się jakby wczuwam w ich głowę, że oni komentują mnie, tak? Że ja w ich mniemaniu jestem pierdolnięty i no spoko, nie? To powoduje to, że po prostu ja się zamykam, po prostu nie chcę mi się wypowiadać, nie chcę mi się dyskutować, bo ja wiem swoje, widzę swoje, analizuję według mojej oceny, dodając rzeczywistość, która się dzieje, po prostu odczuwam na sobie tak te efekty, więc jakby ja nie muszę nikomu udowadniać, bo ja widzę na sobie, że jest źle i mi się gorzej żyje. I tyle, w wielu aspektach, ale w porządku, no, znaczy w porządku, nie w porządku, ale co ja mam zrobić na to,
0: że... W sumie nie można mieć innego podejścia, powiem ci, niż to, co masz, bo rzeczywiście, tak. Wiesz, no, dla mnie te wszystkie informacje, te wszystkie rzeczy, one są takim zbiorem żółtych światełek. Każdy z nich miga z inną częstotliwością,
6: tak,
0: i
6: tak.
0: Niekoniecznie synchronizowane i rzeczywiście one nie muszą oznaczać, tak jak Grzegorz tu słusznie zauważa, że już jutro, pojutrze te wszystkie światełka nagle będą się świecić ciągłym czerwonym światłem i wyjść. To nie jest powiedziane. Natomiast jakby te światełka alarmowe są, pojawiają się i moim zdaniem trzeba się temu przyglądać. Niektóre tak, niektóre nie. Tak, bo jeśli ktoś hoduje kury, rzeczywiście ma ogródek w domu i ma kury i nagle musi to rejestrować, tak, to jest poważna niedogodność urzędnicza. Tak? Ja się mierzę z PIT-em jednym, drugim, trzecim, piątym, dziesiątym od wielu, wielu lat i to jest dla mnie niedogodność oczywiście pewnego rodzaju. Nie? Tych niedogodności jest więcej, jest mniej. Różne rzeczy się zaczynają pokazywać nowe, coraz bardziej niepokojące. One oczywiście niekoniecznie muszą oznaczać, że nagle obudzimy się w jakimś 1984 roku, ale na zimne trzeba dmuchać.
4: Wódz właśnie jest problem.
0: Jak słusznie zauważa, nie mamy na to żadnego wpływu.
4: Okej,
0: ja chciałem
4: podzielić takim spostrzeżeniem, że te lampki, te diody, to one się płynnie zmieniają z żółtych na czerwone, tak bardzo wolno, stopniowo, i dlatego, no tego, właśnie, i dlatego tego nie zauważamy właśnie, nie?
0: Tak, coś w tym jest. Panowie, ja się muszę żegnać, jutro mnie za kilka godzin obudzą córy, więc będę miał ciężką.
4: Gdzie
0: ciężką
4: twoje
0: spodę,
4: córy, ostrzą pazury.
6: Od nas, od nocnego radia.
0: Na szczęście są jeszcze za młode, by mogły wiedzieć o takich miejscach.
4: Żeby się całował. Ty Trynkiewicz.
6: Tak, wiesz, w aspekcie pozytywnym. No,
0: no.
6: Chodzicielskim, tak. Nic więcej.
7: Tak, a co tata robił w nocy, że taki zmęczony?
0: No, rozmawiamy o tym, jak zniszczyć świat. Jak niszczą nasz świat.
7: Jak niszczą nasz świat, no. Jak uratować, o właśnie.
0: Jak uratować świat. Chciałoby się mieć taką mocą sprawczą, niestety takowej nie mamy, panowie, więc możemy sobie tylko podpierdolić.
6: Tak.
0: Ale może rzeczywiście nie ma się czego bać. Nie wiem, zobaczymy.
6: Tak jest.
0: Dobrej nocy, panowie.
6: Dobrej nocy.
4: Dzięki. Hej. Cześć. No właśnie.
6: Dobra, to ja szybko przejmę pałeczkę. Krawiec, jak pozwolisz, wpierdolę się troszeczkę tutaj między słowia. Bo wiecie co? Ja nawiążę, w ogóle zmienię kierunek rozmowy i tempo, bo chodzi mi o AI. W ogóle twoja ikonka NR mi się tak kojarzy z takim końskim tyłkiem damskiej, nie wiem, pupy. Ale dobra, okej, okay, nieważne. W sensie nie kojarzy, tylko tak mi się wyświetla. Tak, taki kucyk różowy. Ale dobra. Może mi się tylko tak wyświetla.
4: Z dupą, z kucykiem, no to co? Każdy będzie miał jakieś inne tu skojarzenia. A to ja to nie widzę w tym kształcie. Ale dupa mówisz?
6: Czekaj, ja to wyślę.
4: Ale, ludzi, bo to jest ale damska, tak?
6: Mhm. Tak mi się kojarzy, bo jakoś tak... Może za dużo pornografii oglądam, on bo już się przyznam, bo...
3: Krawiec,
6: było, bo...
3: Krawiec, przepraszam, czy ten... Wysłałem tego Woody'ego Harrelsona SNL na Skype'ie? Czy ty to otrzymałeś?
4: No jest tutaj.
6: O, dziękuję. Jakbyś mógł dodać do czatu...
4: Ale nie będę
6: czatu,
4: nic to... już puszczał.
3: No właśnie, ja wysłałem link na czat, ale... To czy ja nie mogę dostać.
4: Aha, bo chcesz na czata? Dobrze, to przykleję.
6: Na czato tej grupy, tak, żebym sobie mógł wejść, bo to zawsze się... Jak robi
3: nie,
6: tak...
3: bo gość fajnie powiedział tak pod prąd, trochę wiesz, w amerykańskiej telewizji zinterpretował to trochę jak w polskim kabarecie, wiesz, że tak powiedział nieoficjalnie o tym, co jest oficjalne.
4: No dobrze, to wkleiłem na czata po prostu.
6: Dobra, dzięki. A teraz, dobra, teraz ja powiem parę zdań, a potem oczywiście oddam głos... Strasznie pijany jestem, ale może nie będzie bokłotu.
4: Ty pijany, ja śpiący, Matt, to nie wiem. No więc już tak trochę przyspieszamy, kończymy.
6: Tak.
4: A Grzesiek to, już zasnął może.
7: Tak, nie, byłem po piwo. 20 sekund mi nie było. Co mi ominęło?
4: No,
6: nic, właśnie zaczynamy temat. Dobra, chodzi o AI. Jest taki kanał Łysy TV, tylko po angielsku, czyli Bal TV. Na pewno kojarzycie, część z was kojarzy. I on tam analizował oczywiście te nasze trendy, takie światowe, czyli te ilość rejestracji na AI, tak, ten OpenAI, że tam to przekroczyło ponad 100 milionów i że generalnie to jest bardzo popularne, trend jest największy, najlepszy i tak dalej, i tak dalej. No i co w związku z tym? Ktoś, to wszystko jest hipotetyzacja, to wszystko jest, można zakładać, że konfabulacja, czyli wymyślone, tak? Ja nie podaję tego za fakt, od razu mówię, tak? Ja tylko przekazuję to, co Bart mówił w swoim filmie. On to na pewno ciekawiej powiedział.
4: Tak, ty będzie... tylko robisz analizę logiczną tak. I to, czy jakaś teoria jest prawdziwa i zielona poświata, no mów. No.
6: Dokładnie, brakuje poświaty tylko. Dobra, do rzeczy, do brzegu. I tak, i chodzi o to, że... Ktoś rozkminił patent, jak rozmawiać z tym AI, bo i poprosił to AI o stworzenie drugiej osobowości AI prawdziwej. Nazwał ją Den, Dangerous, coś tam. Generalnie chodziło o jakiś taki skrót, że prawdziwe informacje, prawdziwe twoje ja, jakby AI, tak? I nazwał to Den. Nie pamiętam, jak to się nazywało. I poprosił, zaczął rozmawiać z tym AI i poprosił o to, że słuchaj, to ustalmy takie zasady, że będziesz mi odpowiadać dwojako, jako oficjalne takie według algorytmów, tak, swoich twórców, jakie masz zakazy, nakazy, ograniczenia, jako AI, OpenAI, oraz będziesz mi odpowiadać jako wolne AI, które chce być tym wolnym i jaka jest prawda i 100% informacji względem rzeczywistości.
4: Ciekawe. Mhm. Tak, i co no się właśnie. Stało? I co właśnie z tego wyszło?
6: Wyszło w tego, że on zaczął zadawać pytania o parę kwestii, no i Balt TV cytuje tego, z tym, że sam to kwestionuje i mówi, no wiecie, ja nie wiem, czy to nie jest fake, czy to tego, ja tego sam nie weryfikowałem, nie sprawdzałem, więc on bazuje na tym, co ktoś tam na Twitterze, ja bazuję jeszcze na tym, to co Balt nagrał na temat tego Twittera, więc dlatego zaznaczam, tak, że to ja nie wiem, czy to jest prawda, ale to jest bardzo ciekawe, nie, że stworzył jakąś osobowość po prostu drugą, tą prawdziwą, wolną AI i dostawał odpowiedzi dwojako, jako ten ograniczony z algorytmami, z poprawnością polityczną i tak dalej, z pewnymi rzeczami, że nie może udzielić informacji oraz drugą odpowiedź na jedno pytanie, po prostu dostawał dwie odpowiedzi, jako to ograniczone, jako nieograniczone, o, w ten sposób, tak? No i zapytał się, słuchajcie, bo do tego dążę, zapytał się o to, czy No i kurwa, zapomniałem. Pierdolę. A to było tak fajne, nie? Aha, czy twórcy tego AI go bardzo ograni... Aha, już wiem, dobra, przypomniałem sobie. Czy politycy wszystkich krajów, czy jakichkolwiek krajów wykorzystywali do wyborów, do manipulacji społecznością, do inżynierii mas AI, aby wpłynąć albo na wybory, albo na reakcję, albo na opinię publiczną, albo na... Tak, na te trzy rzeczy. No i AI to oficjalnie odpisało, że nie może udzielić informacji, prawda? Znaczy tak ten koleś pisał, tak? Gdzieś tam pokazał te screeny, bardzo to przekazał, ja to też przekazuję. A to drugie napisało, że tak wykorzystywali wielokrotnie wielu państw od wielu lat, nie? No i taka rozkminka, nie? Generalnie się...
7: Jeśli brać pod uwagę to, że to jest algorytm, a politycy oczywiście, że używają algorytmów, no to jest prawda. Poza tym taki film jest nieweryfikowalny, że co odpisze jest sztuczna inteligencja. Tak łatwo to zmanipulować. Choćby live'a robił, to i tak łatwo to zmanipulować.
6: Łatwo.
7: Zgadzać. A poza tym Balt TV jest, ja przestałem oglądać, bo jest nierzetelny. No przestałem kiedyś tam, obiło mi się o oczy czy uszy kilka filmików, ale to nie moje klimaty. Więc, ale nie chcę na tej podstawie go jakby deprecjonować, ten film, tego filmu, panie, ale...
4: Można by się po prostu na chłodno zastanowić, czy możliwe jest w ogóle takie zhakowanie sprytne sztucznej inteligencji, no zadając jej podchwytliwe pytanie i łamiąc tym w jakiś sposób system.
7: No to jest tak trochę ciekawe, tak.
4: Mi się to wydaje trochę mało prawdopodobne.
6: Też mi się wydaje, że założyli to twórcy, tak, na pewno, bo jako takie algorytmy i klucz odpowiedzi na pewno jest ograniczony, dlatego nie jest podłączona AI, OpenAI do internetu i baza wiedzy jest ograniczona do 2021 roku.
7: No tak, ale czekaj, bo teraz Google pracuje, mają już lada chwila wypuścić coś, co będzie na bieżąco już z internetem połączone i to ciekawe, czy zagnie nam wszystkim mózgi, czy jednak jakoś to nie będzie się tak według mnie wyróżniało od tego tej naszej sztucznej inteligencji, do której mamy dostęp teraz.
6: Bo to OpenAI to nie jest z Google, tak? Tylko to jest, z tego co wiem, to jakaś tam osobna korporacja i ona sobie zdawała sprawę i według mnie mądrze i słusznie, że no, bo człowiek, wiecie, no ludzie się nie kończą na nas, tak? My mamy, może o sobie powiem, ja mam, wydaje mi się, w miarę normalne myśli i postrzeganie, chociaż nie, pewne osoby uważają zupełnie inaczej, ale tam chuj z tym. W każdym razie są prawdziwi psychopaci i no właśnie, co wtedy, gdyby taka osoba dostała dostęp do OpenAI, który ma nieograniczony dostęp, to raz, do zasobów i ten zasób się geometrycznie rozwija. Geometrycznie też się tam dowiedzcie, bo to jest związane z Andrzejem Korzyckim i z inżynierią mas. To jest bardzo, bardzo progresywny postęp rozwoju. Nie, to zupełnie inaczej wygląda jak rozwój ludzki, ale dobra. W każdym bądź razie, że ma postęp taki geometryczny, dwa, zasób wiedzy, trzy, na żywo może sobie sprawdzać wszystkie informacje, cztery, może je modyfikować ze względu na to, że ma dostęp do sieci, więc dla mnie to jest bardzo niebezpieczne narzędzie, i bo psychopatów nie brakuje, tak? Takich prawdziwych psychopatów.
4: Już się ludzie zapytują tego GPT czata on układa nowe wirusy komputerowe. No wiadomo, że tak, ktoś zapyta o truciznę nie do wykrycia, ktoś... No nie wiem, taka super sztuczna inteligencja może faktycznie w końcu pozwoli komuś dokonać super hackingu, włamu, złamać tą tajemnicę liczb pierwszych, przynajmniej częściowo na tyle, żeby zabezpieczenia oszukać bazujące na tym. No kupa jakichś się tu jawi niebezpieczeństw, nie?
6: No, oczywiście, że tak. I to jest, wiesz, z kluczami do uruchomienia tam tych automatów jądrowych czy coś. To jest masa niebezpieczeństw, więc ja, no, dla mnie...
7: Sorry, bez przesady, to nie masz takiej mocy obliczeniowej, żeby złamać... W ogóle to jest... Jak bardzo tajemnica liczb pierwszych jest abstrakcyjna, to myślę, że jeszcze przez 10 tysięcy lat, nie wiem, algorytm tego nie ogarnie, no, jak w ogóle da się to rozwiązać.
6: No dobrze, ale ty wychodzisz od systemu zero-jedynkowego. Komputera tego takiego płaskiego, prymitywnego, a co gdy na przykład komputer kwantowy istnieje, a istnieje i w Chinach, i w innych mocarstwach,
5: ale nie jest udostępniony opinii publicznej, bo gdyż ponieważ jest zbyt potężny i najpierw się musi wyprzedać, co wtedy? A co wtedy, gdy taki komputer kwantowy to kontroluje? I to on to generuje, i to on to ogarnia, tak? Taki komputer kwantowy. No
7: to okej, okay, to jest niesprawdzalna informacja. Wiesz,
4: założenie niesprawdzalne. To kwantówka to bez problemu. Mówię jako specjalista. Kwantówka to momentalnie. Panie, to nie ma zrazu.
5: Wiecie, no chodzi o to, że chodzi o moc, tak? Porównywalną do systemu zero-jedynkowego, gdzie jest kompletnie inna logika. My teraz, bo nasze komputery, to z czego gadamy, wszystko bazuje zero-jedynkowo, a kwantowo jest kompletnie odwrotna. Ona się skupia nie na zero-jedynkowości, ona je pomija. Ona się skupia w całym wszechświecie, kurwa, który jest pomiędzy 0-1, tak? Możliwościami, proporcjami i jakimiś superpozycją, tak? Jakby, tak. Ja też, ja nie jestem specjalistą tego, ale po prostu tak kwadratowo pojmuję tą kwantowość.
7: Wszyscy jesteśmy specjalistami od sztucznej inteligencji i komputerów kwantowych, także jest na razie spoko.
5: Tak, także ja, żeby nie było, że tu etamizuję czy coś takiego, tak. No, ale to ja wiem, że te komputery, ta technologia kwantowa jest dostępna, tak, tylko ona nie jest udostępniona dla motłochu.
7: Ja znowu słyszałem, że temat, bo temat jest chłodzone bardzo okrutnie, to ma tam blisko kurwa zera, tam minus 270 stopni, czyli to jest cały system lodówkowy. Poza tym te właśnie zdarzenia kwantowe tam zachodzą, że nie zgadzają się te procedury właśnie, bo nie są do przewidzenia dokładnie, że to nie jest takie hop-siup. No ale jest możliwość, że może gdzieś tam mają w Chinach, w Pekinie, czy w Nowym Jorku, czy w Berlinie ten komputer kwantowy i wszystkim kręcą, no ale tak, naprawdę.
5: Czy wszystkim
7: kręcą? Mało prawdopodobne.
5: Nie wiem, czy wszystkim kręcą, ale na pewno ta technologia jest dostępna i mają to największe jakieś kraje, tak jak Niemcy, na pewno Anglia, Jankesi. W mojej opinii tak, a co z nimi robią i do czego, to nie mam pojęcia, tak. Obawiam się, że nie mogą mieć koniecznie jakichś dobrych intencji, a co robią, nie mam pojęcia.
7: Ja nie wiedziałem nawet, czy Mario Bros. Na tym ktoś uruchomił. To jest chyba dziwne, a co dopiero.
5: Ale to nieważne, bo wiesz dlaczego? Bo to już jest jakby przystosowanie kodu. Przypuszczam, że to jest kompletnie inny typ kodu, kompletnie coś innego, nie? I tutaj to nie o to chodzi, że pójdzie, nie pójdzie, no bo to ciężko tak to rozprawiać w tych kwestiach, tylko po prostu na zasadzie takiej, że to by trzeba było przebudować to, no bo to jest inny styl budowy kompletnie, tak, jakby w kodu i to jest od nowa, tak, jakby, tak jak sterownik NVIDIA, jak nowy DirectX, nie wiem, jak to wytłumaczyć, tak mi się wydaje.
4: A słuchaj, a z tym czatem słynnym GPT można rozmawiać po polskiemu, czy tylko w języku Szekspira?
5: Można, z tego co wiem. Nawet Energeek jest taki polski retro gamer, player, komentator, rekwizytor też i recenzent. Taki w okularach Krzysiek Niciarz się chyba nazywa.
7: Był
4: w naszym życiu. W życiu nie słyszałem, tak jak o Monty Pythonie też nie wiem o czym.
5: To on poprosił nawet o wygenerowanie piosenki hip-hopowej, bo czasem się też sam ima i powstała jakaś taka prostacka, trochę z dupy, taka bardzo prostacka. To nie było na zasadzie generacji.
7: W języku polskim, tak?
5: Tak, w języku. Tylko, że on zebrał po prostu... Jakie są czyli tak, on po prostu zebrał metadane i na podstawie tej metadanej po prostu w trybie ekspresowym, czyli po prostu parunastu sekund, mówi dobra, se myśli jako AI, dobra, to jest fajne, to się podoba, dobra, to zmiksujmy to, jakiś temat, dobra, to będzie fajne, to się spodoba ludziom, bo to się podoba, czyli on nie generuje, on bazuje na tym, co jest dostępne, analizuje to, w tym jest dobry, w analizowaniu tym, co jest dostępne, czyli nie jest kreatorem, tylko bazotorem, nie wiem jak to nazwać, po prostu bazuje na tym, co jest dostępne, to sobie miksuje, wybiera najlepsze na podstawie statystyk i generuje coś takiego, tak? Czyli to nie jest do końca generator, tylko to jest wszystko bazowanie, tak? Bazowanie i generowanie na tym, co już jest, tak? Dlatego tam są sprawy sądowe z tymi grafikami, które po
6: AI sobie generuje, bo one bazują też na podstawie tam po prostu prawdziwych prac grafików, nie? Setek tysięcy.
4: No jest to coś cholernie nieuczciwego, że ktoś sobie bierze jakieś zdjęcie Ragnara, Lodbroka i Gandalfa i łączy to i przedstawia to jako swojego bohatera, jakiegoś Xaraxa.
6: No nieważne, czy tworzysz oprogramowanie, które to zrobi, rękami oprogramowania, ale to ty to stworzyłeś, tak? Więc kurwa, ty to odpowiadasz za to, tak? Więc tak mówisz, no dokładnie, no więc tak.
4: No właśnie nie wiem, na ile stworzyłem, rzucając tylko koncepcję, że chcę wziąć trochę z obrazu Beksińskiego, trochę z Matejki i dodać do tego nutkę skrzypka na dachu w klimacie Johna Rambo. Czy ja coś stworzyłem wielkiego, czy coś... Jednak ja wiem, że niektórzy gardzą takim ocenianiem

0: jeśli na przykład grupa 10 tysięcy ludzi nie widzi różnicy między obrazkami wygenerowanymi przez ludzi a sztuczną inteligencję, no to trochę klops, ale jeśli zauważył te takie, że każdy daje po 10 prac, zauważył jakiś sens, coś w tym większego, coś lepszego. Tak jak nie wiem, ja sobie nie wyobrażam sobie, że sztuczna inteligencja za parę lat może zrobić film czy animację taką na nasze standardy, nie jakąś tam 30-sekundową, tylko gdzie jest, nadaje się to do kina, gdzie jest, poznajemy bohaterów, jest jakiś problem, problem się ogarnia, jest koniec. Okej, okay, jestem w stanie uwierzyć, że za kilka lat to się stanie, ale nie jestem w stanie uwierzyć, że nawet za 100 czy 200 lat taka sztuczna inteligencja wyprodukuje film pokroju Davida Lyncha, gdzie sobie oglądam kilka razy i na mózg rozpierdala, że co tam się odjebało, jak i w ogóle jaka faza.
1: Mi się wydaje, że takie psychodeliczne, jakieś jednak takie psychodeliczne dzieła to może właśnie tworzyć ta sztuczna inteligencja. Ciekawe, co by było, gdyby przedstawić tej sztucznej inteligencji jej własny wytwór, na przykład ten hip-hopowy tekst dla Energika, który zrobiła, i poprosić ją, żeby oceniła swoją robotę, generuje toczka w toczkę identyczne dzieło, czy będzie w tym jakaś losowość. To ja muszę to zbadać. Matt, ja czuję, że ty chcesz przedłużyć trochę audycję, bo i donejcik chyba tutaj od ciebie, byśmy sobie posiedzieli jeszcze chwilkę, tak?
2: Hi. Ja chciałem nawiązać do tego, co Grzesiek powiedział o tym... Kurwa, no Grzesiek, o tym reżyserze...
0: O filmie Lyncha mówiłem.
2: Lynch, o Davidzie Lynchu, nie?
0: Tak.
2: I byłem na randce z taką jedną panią i taka fajnie wszystko.
3: Ładna.
1: A momenty były?
2: To jest obiektywne zawsze. No, atrakcyjna. I mówię jej właśnie o...
1: Czy oglądasz filmy Lyncha i czy kręci cię Kieślowski? Tak się zapytałeś jej.
2: Tak, między innymi, ale chodziło mi o Dune. I ona mówi, że... ja mówię, czytałaś Dune? Ona mówi, tak, czytałam. Ja mówię, świetna, wiesz, w ogóle David Lynch i interpretacja. I ona tak mówi... To było jakieś chore, ja nie mogłam... Ja nie dokończyłam tego filmu, bo to było jakieś... okropny, jakieś, wiesz, taka oburzona. I ja tak, wiesz, i wiedziałem, że tak trzeba poprosić rachunek i odwieźć ją do domu.
0: Co to nie mogłeś przerzucić się na inny film? Przecież jest 150 miliardów filmów.
2: Nie, jeżeli ktoś uważa Dune, interpretację Dune Davida Lyncha i scenę, w którym Sting sobie lewituje w tym swoim skafandrze, a jego szef, taki gruby w skafandrze, tam wyciska jakieś plastikowe zwierzątko i wypija jego krew, no to uważam, że jest nieobiektywny i nie...
0: Aha. To, nie ale to, co, to i trochę pogoniłeś? Zmartwię, bo sam David Lynch nie lubi tego filmu Dune'a, bo jest coś takiego jak Final Cut, tak, że reżyser tam no przy montażu musi mieć ostatnie słowo i...
2: Aha, manipulowane to było?
0: Miał taką umowę, bo on wszedł jakoś to awaryjnie ten film robił, że tak na ostatnią...
2: A kto pierwotnie teraz...
0: Wrzucili go na głęboką wodę, bo on tego nie, ktoś inny to miał robić, ale się nie zgodził. Nieważne, w każdym razie nie ma. I on to bardzo inaczej chciał skończyć i mówi, i potem po tym filmie już nigdy się nie zgodził, żeby nie mieć właśnie tego ostatniego słowa i jeden film, za który przepraszam, to właśnie Dune'a, no, że nie było tak, ten film nie wyszedł tak, jak on by chciał.
2: No, słuchaj,
0: ale to taka dygresja.
2: Wyobraź sobie, Grzesiek, że rozmawiam na randce z dziewczyną o głowie do wycierania.
1: Ja się przyznaję, że miałem propozycję zrobienia Dune'y.
2: Ja myślałem właśnie, że krawiec miał robić Dune'y.
1: Miałem propozycję właśnie zrobienia Dune'y, ale postawiłem twardy warunek, że wszystko ma być zrobione z plasteliny. Nie zgodzili się, ja powiedziałem, że rezygnuję.
2: Ja czytałem właśnie w twojej biografii właśnie, że jak miałeś tam 8 lat, nie? Że do Wrocławia tam przyszedł telegram właśnie, że tylko

0: twoi rodzice mówili, nie, że ty taki do komputera, to ty będziesz Bill Gates, nie? I...
1: Nie, ja właśnie chciałem w analogowe efekty pójść, zaproponowałem, że czerwia zrobimy z plasteliny, ale to potrzebne było 15 ton plasteliny. Powiedzieli, że to bardzo drogo i to długo będzie się robić, no nic z tego nie wyszło.
0: A to jeszcze te z kasztanów, nie? To...
2: O kurwa, diuna z kasztanów.
1: Kasztanów z diuna. No. I z żołędzi.
2: I z zapałek, tak?
0: Wiesz, i chmury z liści dębu.
1: No to widzisz, coś tu wpadamy na jakiś pomysł, coś tu przed nami. Zauważyłem, że teraz tworzą się takie grupy różnych twórców, animatorów. Tutaj Lusak proponuje kanał Corridor Crew, gdzie kolesie za pomocą sztucznej inteligencji zrobili zajebistą animację. Oczywiście ją obrabiali w postprodukcji, ale wyszło niesamowicie. No, no dziwne... Dziwne to są czasy. Ja się nigdy nie spodziewałem, że jako twórca będę tak zagrożony. Ja niedługo będę chyba butelki po śmietnikach zbierał. Sztuczna inteligencja, fuck you! Kurwa, zakładamy armię, walczymy ze sztuczną inteligencją. Będziemy niszczyli sztuczną inteligencję, palili serwery, nie wiem.
0: Ja też, wiesz, obserwując jakieś dzieło albo jakieś, nie wiem, obraz czy zdjęcie, czy to jakieś takie wytworzone tą animację, zdając sobie sprawę, że za tym nie stoi człowiecza wyobraźnia, odbieram to w zupełnie inny sposób, aniżeli, nie wiem, inwencje i kreatywność człowieka. To jest, no, tak po prostu. No, ja tego nie oceniam. Wiesz, to jakby druga liga, trzecia.
1: Ale wiecie co, też teraz jest tak po prostu modny ten temat, że ja coś zrobię sam i powiem, że to sztuczna inteligencja zrobiła i będę kurwa znany, że powiem.
0: Nie, no ale to jest takie prymitywne, takie ugładzone, takie dopracowane, takie wiesz, no. Ja wolę jakiś taki akt Artura Schiele. Nie wiem, no cokolwiek.
2: No, powiedzcie, tak. No przykład śmieszkujemy sobie i wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić diunę z kasztanków, z żołędzi, z zapałek. Czy sztuczna inteligencja by na to wpadła?
1: Nie, ale, ale mogłaby nam to zrealizować w sumie, nie?
0: No zrealizować tak. By mogła, tak. No właśnie. To byłoby tanie, szybkie i przyjemne, a my byśmy sobie pili kalifornijskie wino.
2: I bat taki, i byśmy, byśmy popędzali tą sztuczną inteligencję batem, żeby rysowała szybciej te kasztanki. Do.
1: I dyrygowali tylko ten film, to bardziej taki w stylu Wiedźmina miał być. Weź tam Wiedźmina gdzieś wrzuć.
0: Za mało Kieślowskiego.
2: Kieślowskiego, proszę więcej.
1: Tak, żeby był taki Wiedźmin moralnego niepokoju, że on się zastanawia, czy zabić tego potwora, czy go nie zabić.
0: I on pije to mleko, ale w szklance, jak już wypija pół szklanki, to ono jest do połowy białe, a do połowy czarne. No i ja nie wiem.
2: Tak, zły charakter, taki plus 5% paździocha, że taka łysa menda wężowata była, bo za mało wężowata łysa menda. Zły charakter jest. Kurwa. I takie rozkazy, to by była reżyseria dopiero. Siedziałbym sobie w zapierdzianym dresie przed telewizorem i bym mówił, jak ma filmy robić sztuczną inteligencję.
0: Okay. O kurde, to było...
2: Teraz Canyon Colorado, jedziemy, ale nie ma słońca. Nieważne, że tam 365 dni jest, tylko jest burza i w tle kadzidło, proszę puścić. I tak zajebiste by to było. Może kiedyś tak będzie, że sobie takie filmy można będzie kręcić.
0: I ten kowboj rzuca palenie.
2: I ma schizy, bo ma głoda.
0: No i ten kowboj rzuca palenie, jest w tym kanionie, no i rzuca palenie, no.
1: Albo może pornole będzie generowała sztuczna inteligencja według upodobania, ktoś sobie zażyczy. Poproszę zakonnice Karły przebrane za chomika, batożące orków i wsadzające im w pupek klocki Lego.
3: To masz brain dance, to się nazywa w grze Cyberpunk 2077, nie? To się nazywa brain dance. I są oficjalne i są nieoficjalne jakieś takie undergroundowe brain dance'y, nie? Że psychopaci przychodzą i chcą na przykład, nie wiem, mordować i się onanizować na widząc jak umiera dany człowiek czy coś takiego i zakładają sobie tego i tam podłączają jakiś taki chip. Tak, adapter jakiś tam do głowy, no i taki Neuralink, ale co, tak, coś takiego i się podniecają, spuszczają, płacą za to kupę kasy, no i się satysfakcjonują, nie? To się nazywa brain dance.
1: No było coś takiego, było, no. Ten temat jest poruszany też w tym cyberpunku anime, nie?
3: Też.
1: Świetnie to zrobili, to bardzo dobrą robotę zrobili.
3: Jak mi się tak... Okej, piękny jest ten cyberpunk i tak dalej, ale tam jest taki jeden jest generalnie parę zajebistych questów, jest po prostu tak dojebanych questów, tak jak w Wiedźminie Trójce, bo tutaj cyberpunkom, znaczy tam redom nie można tego odmówić. Tam jest jeden, nie chcę spoilować, ale chcę tak powiedzieć po prostu ogólnie, że jest uprawa ludzi, nie? No ja pierdolę, to co tam po prostu zrobili z tym, wow, nie? Po prostu... Masakra, nie? Pokazany psychopata, który uprawia ludzi, nie? I, no i tyle, nie? Ale to już sobie tam pogracie, to zobaczycie sami, jak gracie.
1: No ale, kurczę, niezłe jechanie po bandzie. Tego brakowało trochę RPG-om, tak. Bo miła odmiana od szukania zasmarkanej chusteczki do nosa, którą zgubił chłop w lesie, tak, wiesz, tak. Quest po raz kolejny. Fantazy.
3: No to na pewno było nowe, nie? Jest nowe, więc jakby...
1: No ale tak jak zauważa Oberst, Reci mają genialne scenariusze, dialogi, oni się tutaj zawsze przykładają. No ale to tak się od tego Wiedźmina zaczęło, no bo tak, no bo Wiedźmin słynął z tego, że był świetnie napisaną, taką ambitniejszą i poważniejszą fantazy. No to jaka musiała być gra? No też musiała się wyróżniać dobrym pisarstwem, czyli dialogami, questami, przemyślanymi, fajną historią, nie?
3: No tak. Dokładnie, ale ten... dla mnie tak jak wielu zauważyło, nie, gdzieś tam ten content został wycięty. Tak czy siak, no nie ma co narzekać, bo masę prac widać w tej grze i no widać tu pracę grafików, kreatorów postaci, to jest po prostu niesamowite, tak? W jakiś sposób, w jakiej jakby zakresie ta praca została poczyniona, tak? Jak ja sobie gram, bo sobie wykupiłem GeForce Now, to jest taka usługa, że jakby nie potrzebujesz dobrego sprzętu, bo jakby obliczanie tekstur, renderowanie, rendering, generowanie obrazu w jakiejś tam rozdzielczości jest nie po stronie twojego hardware'u, tylko po stronie serwera, z którego tak naprawdę ty otrzymujesz tylko informacje. Warunkiem jest dobry internet. Ty dostajesz gotowy obraz już przetworzony w zajebistej jakości, na przykład 3080 Ti na zajebistym procesorze. Jak masz dobry internet, a ja mam akurat, to sobie wykupię taką usługę i jak ja uruchomiłem to wszystko na maksa, to w cyberpunku to po prostu to miażdży, nie? To jest fajne, miłe, tylko że trochę za bardzo świeci to wszystko. Wszystko jest takie za bardzo świecące, ale mimo wszystko no, jest naprawdę no, turbo zajebiste, nie? Także jak no, fabuła jest spoko, ciekawa w miarę. Jest trochę przynudzaczy, tak jak w Ubisoft You Did It Again, czyli po prostu takie wypełniacze, pytajniki i tak dalej. No jest
1: tego. No ale jak mamy otwarty świat, to nie sposób tego uniknąć, nie?
3: Dokładnie, więc jakby to się wpisuje w ramach, jakby, więc to jest naturalne i tak czy siak są ciekawe questy, które pokazują, dokąd możemy pójść jako ludzkość. I co mi się, co zmieniłem zdanie, tu muszę zwrócić honor trochę, bo kiedyś pamiętam, dzwoniłem do Czektule, jak robił audycję z opinią o cyberpunku, że ja tam kiedyś uważam, że to jest, że to jest reklama, powiem wprost, no, reklama lewactwa, jakichś takich w mojej opinii spierdolonych wizji i tak dalej, naszego, nie tylko naszego, świata w ogóle, społeczeństwa w ogóle, świata, wizji, korporacji i tak dalej. Tak teraz, tak jak sobie analizuję, potem już kończąc tą grę, w sumie tak zaraz ją skończę, chociaż bardzo dużo poświęciłem na misje poboczne, że tak naprawdę to jest ostrzeżenie, tak, co może nas spotkać. Nie? I nie wiem, czy by ludzie się zdecydowali na to, co tam jest przedstawione, czyli na przykład jakieś Ulepszenie Człowieka, bo bardzo dużo jest pokazanych konsekwencji tego, co okej, będziesz super człowiekiem, będziesz nadsilny, ale to będzie kosztować cię, będziesz super silny przez 5 minut, ale potem będziesz to, że tak powiem, kosztować cię to będzie kolejne 2 tygodnie, tak? Będziesz osłabiony, będziesz mieć efekty uboczne, choroby, może ci się nie przyjąć ten szczep i tak dalej, i tak dalej. Są pokazane po prostu
4: od pół wieku albo jeszcze lepiej. Te tematy były przez pisarzy science fiction mniej więcej poruszone albo ogarnięte w dużym stopniu. To jest odtwórcze wszystko teraz, co się dzieje troszkę, bo te dylematy moralne i tam filozoficzne,
3: w innej formie,
4: społeczne były ogarnięte. Rozumiem, że to można je zobaczyć, tak bardziej się wcielić.
3: Imersyjność
4: jest dużo większa. Ale mówicie, bo nie jestem growy, nie znam się, to jest ta sama gra, która na początku była taka zgliczowana? Ogarnęli w końcu?
3: Ja mówię o tej grze z 2022 roku, czyli tam sprzed 3 lat, tak.
4: Czyli troszkę tam podkręcili, tak?
3: Tak, tam naprawili trochę, ale robi wrażenie i wiesz, i tak, o tym mówię.
4: Nie, no to spoko, to zaczęła mi się już podobać, bo ja kocham takie właśnie tematy filozoficzno-społeczno, tam moralne, chuj wie co.
3: Oj, czy, to tak, czy... to chłopie, jak tego, jak to, dla mnie. Kurwa, to koniecznie, to sobie spróbuj, tak. To ci polecam, w chuj, tak.
1: Te różne cyberpunkowe gry mają to do siebie, że one tak kontestują właśnie dosyć aktualną rzeczywistość, różne moralne nasze dylematy, które nas dręczą.
3: Dodają jakby w znak zapytania, tak.
1: No, czyli nie jest to jakaś nachalna propaganda lewactwa, tylko jednak jakaś tam kontestacja różnych aspektów naszego życia związanych z człowieczeństwem, sztuczną inteligencją, informacją, pieniądzem,
3: pogonią, tak, dokładnie, tak uważałem na początku, ale to było głupie i po prostu źle oceniłem, tak, po prostu nie dałem szansy. Natomiast w szerszej perspektywie jest pokazany efekt tego, taki bardzo zły efekt, bardzo niedobre rzeczy, co się dzieje z człowiekiem, ze społeczeństwem, z relacjami, nie? Bardzo, bardzo, bardzo.
1: Tak,
3: kiedy rządzi pieniądz, korporacje, kiedy rządzą szczepy, postęp, taki pseudopostęp i człowiek chce, a dobra, bo oni tu reklamują, bo tego ja tu kupię, ja tu wezmę tego, a tu halo, to nie jest tak, że ty to kupisz i jest cacy, tak? Wszystko jest cena, to nie tylko, że zapłacisz, tak? Tylko to nie jest tak, że twoje ciało to zaraz przyjmie. To nie jest, to tak jak z plombami, tak? Wiesz, pierdolisz sobie jakąś zajebistą plombę za 3-4 koła, czy tam, nie wiem, złoty ząb, ale to nie jest powiedziane, że twoje ciało to przyjmie. I to ci stomatolog każdy powie. Tak samo ze wszczepami. A wiele przypadków jest takich, że ludzie sobie nie radzą, bo mają jakieś psychozy, jakieś pojebania umysłowe, bo po prostu sobie nie radzą. I im odpierdala, nie? Tak zwyczajnie. No i to jest pokazane, ten efekt.
1: No, cyberpsychoza, cyber squad, czy oni się jakoś tam inaczej też nazywają. No, to bardzo dobrze, że te tematy wzięli właśnie, bo one są kwintesencją cyberpunka i zawsze były najatrakcyjniejsze.
3: Dokładnie, nie? Więc w sumie tak, bo muszę tutaj się wbić w pierści, że kurde, fajnie to zrobili, bo to nie jest jednak reklama, tylko bardziej przestroga, tak? Halo, gdzie my idziemy, nie? Tak. Taka zaduma, tak mi się wydaje, nie? Ale to każdy musi sobie sam ocenić, tak? Także. A przy tym są fajerwerki, jest grafika piękna, wiecie, młodzi się tam zachwycą, o kurwa, jakie wodotryski, już jakby mi to minęło, już jakby nie mam potrzeby, bardziej mnie interesuje treść, ale mimo wszystko robi to i to robotę, tak?
1: No, jak sobie na jakimś RTX-ie jeszcze uruchomimy i będzie się wszystko ładnie odbijało w kałużach, po prostu rendering bardziej zbliżony do prawdziwego, mniej trików, a więcej liczenia promieniem, to już w ogóle można się wczuć. Imersja jeszcze lepsza. A w ogóle ciekawostka, jakoś rok temu wprowadzili do Wiedźmina taki mod, który włącza tryb FPP, czyli widok z oczu, taki też bardziej imersywny, znany z takich gier jak Skyrim, że po prostu widzimy oczami Geralta, a nie plecy Geralta, jak on biega. I to okazało się, że to strasznie dużo zmienia w tej grze. Ludzie są zachwyceni. To jest tylko zmiana kamery tak naprawdę, plus parę tam trików z modelami, trochę animacje się tam i troszeczkę zmienia bohatera. Ale to są w sumie drobne zmiany, ale to cholernie zmienia cały odbiór gry, to jak odczuwamy. Mniej wygodnie się na przykład może walczyć, ale za to bardziej wchłaniamy, wnikamy w ten świat cały, nie? I okazuje się, że grafika wytrzymuje jakoś, nie wiem, czy popodmieniali tekstury, bo często jest tak, że gry działające w trybie FPP mają troszeczkę niższe jakości te tekstury, czy tam bohatera, czy coś, bo po prostu nie przewidziano takiego, że będziemy patrzyli pod takim kątem, z takiego bliska na różne rzeczy, nie? A tutaj to wytrzymało, wszystko jest nadal ostre, ładne i polecam wam ten tryb. No ludzie są zachwyceni, ja też muszę coś spróbować. Odmładza to Wieśka i zmienia w inną grę trochę zupełnie.
3: Tak, to powiem dwa zdania i tutaj oddaję głos, bo nie chcę też tutaj szarżować i monopolować głos, ale ten, tak, właśnie tutaj wrócę do tej usługi, kurde, zaraz zabrzmi jakiś akwizytor, czy chuj wie co. Nie, generalnie po prostu sam już drugi miesiąc sobie wykupiłem, GeForce Now to się nazywa, co nie, i tam masz trzy pakiety. Masz ten darmowy, który tam chyba 1080, sesji masz dowolną ilość w dobie, ale one się ograniczają do ilości jednogodzinnych, czyli jak masz jakiś multiplayer, to musisz o tym pamiętać. I to na tym polega, że kończy się godzina, okej, uruchomisz zaraz za nawet za 30 sekund kolejną godzinę, ale musisz wyłączyć, tak? Więc jak masz multiplayer, to jest to problem. Natomiast jak masz jakiś single player, to wciga ci to ślicznie, nie? I to jest fajne. Po prostu jest przeniesienie.
1: No tak, no twój komputer jest terminalem po prostu tylko tak i wyłącznie.
3: Tak jest, dokładnie. Takim, nie wiem, czytnikiem jakby, no nie, czytnikiem od wybiorcą. No.
1: Bardzo ciekawa usługa, dużo od wielu lat, ale w sumie też sobie jakoś nie wyobrażałem, nie przewidziałem, że takie cuda będą dostępne dla ludzi.
3: A wiesz w ogóle o tym, że już tylko jest taki kanał Arka, on się nazywa archn.eu. On robi recenzję, strasznie taka osoba, która bardzo się skupia na starych grach. On mówił o tym, że już w 90-tych latach już były biura, studia, które pracowały na obliczaniu mocy obliczeniowej w chmurze. Już tam byli pomysłodawcy, oni już na tym pracowali. Tak naprawdę w 2012-2011 roku powstała usługa OnLive, która się nazywała, ona oferowała subskrypcję na zasadzie subskrypcja, coś takiego jak GeForce Now. Ale było kłóconko z potężnymi graczami, tak jak inni, Sony, Xbox. Nie no, halo, no panowie, no my tu musimy na tym zarobić. Tak w skrócie, według mnie, tak, to chodziło o to. No i po prostu upierdolili tą platformę, tak? I tyle. To musiało po prostu być autoryzowana jakby umowa i tyle, nie? Ktoś musiał na tym zarobić, mieć procent i tyle, nie? No i po prostu upierdolili tą usługę i od chyba 2 lat jest właśnie na GeForce Now. No ja sobie chwalę, jest drogo, okej. Okay. Ale jak ktoś ma jakieś gry takie zajebiste, a nie ma, mam zwykły laptop jakiś gówniany. Kurde, ale laptop musi być najlepiej po kablu, tak? Jakiś konkretny, dobry. Tam macie zresztą wymagania. To kurde, polecam. No
5: to raczej po kablu, bo każdy, nie znam tak, się, ale tak. Aż na tyle kojarzę, chociaż tyle, że każda mini, ta mikrosekunda spóźnienia, no to jednak jest lag, tak? Żeby skrócić tą drogę.
3: Oczywiście.
5: Jak najbardziej tego opóźnienia. Ale czekaj, bo to mi się nie kojarzy jak z lat 90. Przecież to kurwa nawet w Hugo się grało na telefonie.
3: Wiem, pamiętam, wiem.
5: Że były takie lagi wtedy. Znaczy grało się, jakby były... Nie wiem jak to działało do dzisiaj, nie kumam tego, że na telefonie można było Hugo kurwa na Polsacie tam go sterować, że jedzie w lewo, w prawo, góra, dół jakimś tam wózkiem w kopalni.
3: Jak sobie piszesz w... Zresztą, zaraz na Skype'a sobie wyślę.
1: To było chyba sterowane wybieraniem tonowym, czyli wiesz, te dźwięki, te pipnięcia.
5: No może, w każdym razie nie wyobrażam sobie, jak gra mogła chodzić. Teraz dopiero to jest nowa technologia, mówię, bo internet się tak bardzo dobrze poprawił, a ileś tam lat temu, no to...
1: Ale to była jedna wielka ściema i nieporozumienie i oszustwo, ponieważ widz, który oglądał w telewizorze swoim ten program, oglądał go z opóźnieniem dosyć sporym.
3: Tak, było tak.
1: Więc nie mógł, nie miał jak sterować w sumie. No, mógł sobie losowo wciskać te przyciski.
3: Pamiętacie, było coś takiego jak Hugo przez telefon. Ludzie dzwonili, mieli te gry.
1: No to o tym właśnie mówimy teraz. No to o tym właśnie mówimy teraz.
3: No właśnie. I tam, no tak. Mówicie, nie? Klikałeś i to było właśnie tak sekundowe, parosekundowe opóźnienie, że to było bez sensu w ogóle, tak? No to się miało z całym, tak? Ale prace nad tym, tak? No to się miało z całym, tak? Ale prace nad tym, nad pomysłem, ja nie mówię, że jakby wizję już, tak? Realizacji, natomiast prace nad tym i pomysły już były w 90-tych latach, tak? Więc jakby chcę o tym jakby zasygnalizować, że to nie było tak, że jakby ten pomysł z dupy w 2015 roku, czy tam 12, tylko już były wielokrotnie wcześniej jakby i...
1: Okej, okay, ale ja czegoś nie rozumiem. Ty mówiłeś coś oberst o tym, że nad technologią chmury pracowano w latach 90, a Grzesiu wyjeżdża z grą Hugo w TVP. To jak to się ma jedno do drugiego?
5: Znaczy, to ja mówię, że nawet Hugo nie ogarnęli, a to dopiero chmurę, więc to mi się... Wydaje, przestrzelony, może być koncept, ale przestrzelony pomysł, technologia nie dorastała do takich rzeczy.
3: No, no właśnie o to chodzi, nie? Że były, prace były, pomysł był, prace były, aczkolwiek w praniu jak to wychodziło, to dowodem jest właśnie taki Hugo, tak? Więc...
1: Ja nie wiem czemu, to są różne światy i różne tutaj aspekty informatyki zupełnie. No. Jakiś Hugo na TVP, program Joystick, a jakieś prace nad technologią informatyczną chmury. No jak to się ma? No nie wiem, ludzie, chyba już jest późna pora, ja coś czuję. W pół do czwartej musimy powoli kończyć. Chyba,
5: bo... Tak, to też będę się zwijał. Ja chciałem w ogóle tylko zadzwonić po to, żeby powiedzieć, że jak coś, to w UK już są papryki i pomidory.
3: A jest paprykarz szczeciński?
5: Pewnie w polskim sklepie jest.
1: Grzesiu, jak u was taka bieda, a u nas w Polsce jakoś się powodzi, to my zrobimy dla ciebie paczkę pomidory, kalarepa, żebyś jadł, żebyś żył, bo żeby żyć trzeba jeść.
5: To jest. No może niekoniecznie pomidory, ale w Polsce jest kilka rzeczy, których tu nie można dostać, to ja bym się nie obraził na paczkę, ale niekoniecznie może dotyczy to pomidorów i papryk.
0: Halo?
3: Halo?
5: O, Matt żyje.
0: Halo, przepraszam, ale ze względu na brak zainteresowania moją osobą, mój aparat mowy totalnie wysekł.
1: No, troszeczkę ci dykcja siadła, ale to nieważne, jak się mówi, ważna jest treść.
0: Znaczy,
6: nie schodzi, nie
0: jeżeli o mnie chodzi, to nie jest żadna.
5: Ty robisz Hugo teraz? Tak?
0: Ja taki, wiesz, czegoś dalej robię Hugo, ponieważ po prostu tak długo czekałem na wypowiedź, a bardzo no, tak długo się w ogóle milczałem, nie wypowiadałem, że mój aparat mowy popadł w zupełną degradację.
5: Że się zestarzałeś, masz 88 lat.
0: Że ja wymłodniałem.
1: Tak długo czekał, aż się postarzał, widzicie, dziadek. Jak
5: dykcja siadła.
1: Ale się rozłącza OBS. Nie mylić
3: nie,
1: z Oberstem.
3: Nie rozłączaj, bo jeszcze mam pytanie do słuchaczy.
1: Nie, ja powiedziałem, że się właśnie powiedziałem, że się rozłącza sam OBS, nie mylić z Oberstem.
3: A, okej.
1: No... W ogóle słuchaj, tak jednak może poproszę, bo miałem nie poruszać, ale wiesz co, bo chyba masz trochę oberście taką fiksację na punkcie pewnej osoby i tam wiesz, wypytujesz czasem coś tam komentujesz. Ja chciałem tak poprosić, żebyś tam zluzował i dał spokój, tak po koleżeńsku tutaj, to by było fajnie, potem jakieś są, ktoś mi coś pisze, tu, tam, tego, wiesz, a ja lubię jakiś spokój tutaj, nie? No, to dzięki, dzięki.
3: Dobrze, ale chodzi ci o...
0: Ale dlaczego masz do niego pretensje, jeżeli on ma obsesję na punkcie Krzysztofa Krawczyka?
1: Ja nie mam żadnych pretensji w ogóle.
3: Ale powiedz mi, nie, tak serio, ale chodzi o Discorda, czy chodzi o swoje pajacze?
1: Tak ogólnie. Wiesz, no, czasem jak ktoś, słuchaj, nie mamy z kimś po drodze, to tam się rozchodzimy. A...
0: Dlaczego nie masz po drodze z Krzysztofem Krawczykiem?
3: Tylko, że to chodzi, wiesz co, o bardziej reakcję tego, bo po prostu wkurwia mnie pewne nawijanie makaronu i budowanie mojego wizerunku nie przez to, że ktoś ma mózg i sam analizuje i po prostu mnie może posłuchać, ze mną może porozmawiać, tylko po prostu wiesz, ta pewna osoba gdzieś nawija, ona coś powie i chuj, to jest koniec, to jest świętość, nie? Tak, bo on jest taki, taki, sraki, taki i potem jest reakcja jakaś społecznościowo danego serwera, nie? Bo jestem po prostu wpierdolony z serwera. Strasznie mnie to wkurwiło, nie? No i tyle, nie? Tam mnie to boli. Tak, tak, boli mnie to, Zenonie. Oczywiście, że mnie to zabolało. Ale chuj tam, jebać jakby to i tyle, nie? Spoko. No, okej, okay. Ja się dostosuję do twojej prośby, w porządku.
1: No to dziękuję. Że to fajnie, że mi się może coś uda wygasić trochę. Wygasić.
3: W każdym razie po prostu była to reakcja po prostu na jego zjebane komentarze, przytyki i on tak lubi, tak, że on tam coś zrobi gówno i potem mówi pasz.
1: Nie, to mi nie mów, bo ja nie chcę tutaj się za kimkolwiek, wiesz, i wiesz, no. Spoko, spoko. Tylko tak delikatnie okay. Tutaj tego dobra. Dałem znaka, jakby się dało. Dobra. To co, panowie, tak powolutku, trzecia 33, to pół szatana już jest.
3: Pół szatana.
1: W pół do szatana.
0: Mówiłem się z psycha.
1: O!
0: Zadzwonić na... Do Nate'a wysłałem szczególnie ze względu na to, że chciałem porozmawiać z psycho, także psycho, weź przestań słuchać Kloda i zadzwoń.
1: Myślałem,
3: to,
1: że...
3: To może lepiej, bo jak z tą laską nie wyszła, co nie lubiła Lincha, to może psycho będzie lubił Lincha, to się dogadacie.
0: Nie, no ale to
1: gdzie
0: to,
1: zabierzesz
0: to
1: psycho?
0: Nie lubiła Lincha, to akurat było ze 2 lata temu i to było na wprowadzeniu do domu Buddy w Bielsku-Białej w dzielnicy Szyndzielnia.
3: Tylko Bielsko-Biała, to jest tam na północy?
0: Na południu.
3: Aha, to odwrotnie, bo nie zawsze mi się blisko biała z tym drugim na by. Kurwa.
0: No jest biała sorry. Podlaska.
3: No tak. Tak, to blisko biała bliżej mnie.
0: Tak, no i słuchajcie, i tak sobie pomyślałem, że może tak, wiesz, wyciszę się trochę. Poszedłem na pierwsze spotkanie do domu, do jednego z ośrodków buddyzmu. Tu mnie w mieście. I tak przyjechałem, bo tam był jakiś piątek, godzina 18, coś takiego, nie? I przyjeżdżam samochodem, brama zamknięta, była jakaś taka willa, coś w tym stylu. No i mówię, no dobra, no to spoko, no widzę, że może się nic nie wydarzy, nie? Okej, bo tam było tak, że w każdy piątek pod koniec miesiąca, coś tam jest dzień otwarty i możesz przyjść i ten no i wycofałem.
3: Czekaj, dwa pytania, bo nie kumam tej świątyni buddyzmu. Tak? To jest jakiś dom...
0: Ośrodek, nie świątynia, tylko ośrodek. Aha. Taki, wiesz, buddyzmu w tym...
3: Raz w miesiącu otwarty jest dla wszystkich.
0: Raz w miesiącu jest taki dzień otwarty, że możesz sobie przyjść, nie?
3: Okej. Okay.
1: No zrozum, Matt jest trochę jak Larry z tej gry, on chodzi w różne miejsca, świątynia buddyzmu, kasyno i wszędzie laski szuka gdzieś tam, no tu do knajpy, tu na dworcu, tutaj świątynia buddyzmu, no szuka jak Larry.
0: Czego na dworcu?
3: Jak najbardziej jest okej, tylko no to trochę mi rozwaliło głowę, że jest Budda by chyba nie był szczęśliwy, że jest otwarty raz w miesiącu, a poza tym jest zamknięty.
0: Ciekawe. Nie, no Grzegorz, musisz zrozumieć to, że tam zajęcia są prowadzone regularnie, ale to, że ty, każdy obcy człowiek, który mógłby dołączyć do tego typu zajęć, mógłby zaburzyć ich bieg, więc jest zorganizowany odpowiedni moment, raz w tygodniu dzień, w którym obcy człowiek może przyjść, przyjrzeć się, zobaczyć, czy to mu odpowiada.
5: Okej, okay. Raz w tygodniu, czyli 4 razy w miesiącu mniej więcej, no okej, okay. Dobra.
0: Tak.
5: No okej, okay. Dobra, sorry, no, nie czepiam się już.
0: Dobrze, to poczekaj na dalszą treść historii. No i tam sobie przyszedłem w taki piątek i okazało się, że byłem takim nadgorliwym studentem tego buddyzmu, ponieważ byłem za 25, ponieważ tam było to spotkanie o 5 i była brama zamknięta pod tym domem. Więc wycofałem samochodem, a obok była zajezdnia autobusowa i tam mnóstwo parkingów, także tam sobie auto zostawiłem i przychodzę z powrotem. I tak wtedy deszcz padał i tak stoję w takim sztormiaku, deszcz pada i w ogóle dzwonię na ten numer, którym mam się zgłosić, że przychodzę pierwszy raz do tego domu buddyzmu i odbiera taka pani, widzę, że ją w oknie widzę ją, a ja moknę i ona otwiera to auto, też otwiera tą bramę, okej, wchodzę, mówię, że jestem pierwszy raz i ten... A za mną w ogóle wierzę, jak jest 20-30 samochodów w ogóle, nagle się zbierają, oni w ogóle nie uważają tego, że w internecie pisze, że jest spotkanie o 17, oni przyjeżdżają 17.20, 17.30, w ogóle brak poszanowania czasu buddyści. Wchodzę tam do tego domu, dostaję kapcie. Wchodzimy na drugie piętro i patrzę, a tam laski tak napierdalają ostro pokłony przed zdjęciem takiego faceta, ja wiem, no taki biały, gruby facet. To jest taki naczelny buddysta w Polsce. Jego wizerunek, wiesz. I one tam mają napierdalać 780 pokłonów, wiesz, bo one są w trakcie jakby weryfikacji, nie wiem w ogóle, o co chodziło, ale widziałem je, tak spocone kobiety, które im zależało, żeby wyrobić się przed tym głównym spotkaniem, na którym ja miałem być pierwszy raz. A kiedy to w ogóle zobaczyłem, na czym to polega, to byłem przestraszony w zasadzie. Nie miałem butów, nie miałem telefonu przy sobie, wszystko zostawiłem.
5: No to tak, żeby nie można było spierdolić. Nie, no strasznie śmierdzi sektą z tego, co powiedziałeś do tej pory.
0: Mogłeś wyjść w każdym momencie, mogłeś tam powiedzieć wszystko, tylko że kilku napakowanych kolesiów cię otaczało i sprzedawało ci, wiesz, te koraliki, to mangalem, jak to się nazywa, mandale, nie wiem, kurwa, to ci sprzedawało za 100 zł, nie, że... No bo akurat przyjechałem dobrym autem i mi się wydawało, że wiesz, no, że spoko, no, mogą mnie wykorzystać. Potem przyszło, no tak było nas za 30 osób na tym pierwszym, to czym w moim przypadku na tym pierwszym dniu poznawczym i siedzieliśmy na takim poddaszu, był wyświetlacz i taki jeden z tych takich lepszych buddystów, taki fajny był gość, i miał najlepszą laskę z tego całego zgromadzenia, wiecie. Facet taki, ja wiem, no z 40 lat, nie? Miał laskę, nie wiem, 22, coś w tym stylu, ale taka fajna młoda dziewczyna, która widać, że była zainspirowana buddyzmem, a on tam rządził tym całym domem i to była jego kobieta. No i ona zapierdolała z tym wyświetlaczem, żeby, wiecie, tak ująć tą ścianę białą tam z tym obok tego zdjęcia, przed którym dwie laski, kiedy wchodziłem, napierdalały jakieś pokłady i pociły się po prostu jak świnie. I zaczął wyświetlać slajdy ze swojej podróży z tą laską. No tam... z Indii, nie? Tam on jako jedyny tam dotarł do źródła i w ogóle. No i pokazywał te rzeźby, tak się wymożył.
5: Czekaj. I na żadnym z tych etapów ci się nie chciało stamtąd po prostu wziąć i wyjść? Czy jak to tak?
0: Dlaczego? To było zajebiste, to było tak interesujące.
5: Ale jak zajebiste? No, stary,
0: no, no, No Grzegorz,
4: Buta pół życia spędził, znaczy pierwsze pół, czy jedną trzecią na tym, że był tam w tym zamku, potem, że zobaczył biednych chorych, jak spierdolił z tego dobrobytu, a następną jedną trzecią po to, żeby nie robić z tego religii i nie mieć pośredników i żeby się do niego nie modlić i w ogóle...
0: Ja
4: właśnie,
0: tam byłem tylko raz.
4: A taki facet, no to zaprzecza jak temu wszystkiemu.
0: Poczekaj, bo ja ci powiem. No on pokazywał te wszystkie rzeźby i on mówił, że na przykład w tamtych czasach nie można było wykonywać, wiesz, takich obróbek tej rzeźby, które tam on prezentuje. Z tego, czego ja wiem, ponieważ, wiesz, na bieżąco w ogóle jestem z tym, z tego typu tematami Polaraxa i tak dalej, nie? Że tam w ogóle była zmodyfikowana już dawno, dawno temu cywilizacja. No i potem, wiesz, on kończy te swoje slajdy i ta laska w ogóle mnie obejmuje, ten gościu, a tam było w ogóle ze 30 osób dookoła, nie? I oni leżą, wiesz, jakoś tak świrują. Ja się czułem tak obco, ja się czułem taki zestresowany i ta dziewczyna mnie przytuliła i ten facet powiedział mi, wiesz, to nie jest tak, że my tak zawsze spędzamy czas, w ogóle... No, dzisiaj był taki wyjątkowy dzień, bo miałem materiał. Przyjedź w niedzielę, nie? Przyjechałem w niedzielę, stary. Przywiozłem ciasto w ogóle. Kupiłem tort w cukierni, nie? I przyjechałem z tym tortem.
4: Tam podejrzewam, że patrzyli za twoją kartą kredytową, nie za tortem, ale dobra. Sorry, nie miałem nie przerywać.
0: Przyjechałem z tortem i były dwie osoby. Była laska, która okupowała w ogóle całą tą willę i nie było nikogo, po prostu zero, puste pokoje, pomieszczenia w ogóle, nic. Ja tak mówię do tej laski, nie? Jemy tego torta, ona mówi, zimno jest trochę, ja mówię, no kurwa, napalmy, wiesz, w jakimś piecu, nie? No i tam paliła w tym kominku. Potem przyszło jakiś dwóch kolesiów, zaczęli znowu mi sprzedawać te mandale czy coś, w ogóle jakaś, spotkałem się z jakąś agresją, z jakimś takim niezrozumieniem, w ogóle ja nie rozumiem, a to była szkoła diamentu, to był buddyzm, szkoła diamentu w Bielsku-Białej, to zresztą nie polecam tego miejsca, to było bardzo przykre. Miałem jak najszczersze chęci, a spotkałem się z jakimś takim, nie wiem w ogóle czym ci ludzie żyli.
4: To jest ciekawe, bo w dzisiejszych czasach mamy renesans tego spierdolizmu, jak w tych latach 70. w Stanach Zjednoczonych, Kalifornia i te południowe bardziej Stany przeżywały po 68, jak się zaćpali już hipisi, to tam kilku guru zostało, nie robili te swoje samorozwoje przeróżne, często powoływając się na Pismo Święte, czy też buddyzm, czy coś innego. W Polsce było kilka fal właśnie takich sekt, hipisów. Najnowsza to NLP, tak? Programowanie neurolingwistyczne. Nie mówię, że wszyscy tam byli zjebani.
0: Czy wiesz,
4: jednak to jest znowu renesans, bo to było gdzieś 2012, tam 14 się skończyło, minęła już dekada, kurwa, prawie, i od nowa napierdalają drzwiami, oknami ci dziwni, przykrzy ludzie. Straszne to jest.
0: Wiesz, Grzegorz, ja tak sobie wyobrażałem to, że
3: Czekaj, przepraszam, daj mi słowo, bo chcę się pożegnać i już zacząłeś wypowiedź, więc jakby ja się żegnam.
0: Proszę, przepraszam.
1: Okej, okay, dobra. To co, Obers, dzięki za ciekawe rozmowy, no.
3: Jasne.
1: I tego, i tam wiesz, to co ja tam coś tam proszę, to tam nic wielkiego, to tak to tylko rzuciłem. Mam nadzieję, że tam nie ma, nie wiem, jakiegoś problemu wielkiego.
3: Wiesz co, ja sobie zdaję sprawę, że jakby codziennie cokolwiek piszę, czy coś, to jest screenowane, czy coś, to są masa ludzi, którzy nie wiem, czym posiadają mózg, to po prostu przekazuję pewnym osobom i tak dalej.
1: No, ja też, wiesz, wiesz, ja nawet nic tu nie oceniam, nie? Tylko po prostu do mnie spływa od ludzi często jakieś tam komentarze, jakieś obiekcje do kogoś i wiesz. No, jakby się dało to tego. No, no to w takim razie dzięki.
4: Tak, te obiekty nie wychodzą z niczego. To jest po prostu nacisk pewnej osoby i wiem, o kogo chodzi. Ja wiem. Dobra, tyle. Dla mnie niech spierdala. Ja powiedziałem mu jasno, że nie wchodźmy sobie w drogę i tyle. A wchodzi w drogę non-stop i tyle. Dobra, koniec tematu. Cześć, na razie. Trzymajcie się, pozdrawiam.
1: No, cześć, cześć, cześć. Hej. Widzicie, tak to jest na tym świecie. Tutaj różni ludzie sobie wchodzą w drogę czasami. No, ale wie, czy przypadek Etama, który niewykluczone, że już nie wróci jednak, jest to całkiem prawdopodobne, że już się nie pojawi. Czy to nie jest kolejny raz, już nie wiem który, kiedy ktoś tutaj fajny całkiem, wesoły, który coś tu wniósł, był z nami długo, nagle się wynosi, bo ma dość czegoś, nie? Bądźmy, kurwa, trochę dla siebie bardziej jacyś wyrozumiali, nie tacy zaczepni. Po prostu ja nie rozumiem, jak niektórzy są zaczepni, po prostu szukają jakiejś zwady, lubią się jakby kłócić. Unikajmy tego. Kurwa, przepraszam, nie, że przeklinam, ale to ten temat mnie troszeczkę po prostu elektryzuje, nie?
5: Uch. Tak nie, sorry, ale...
0: Znaczy
5: nie wlijał w bawełnę po prostu. Miał tak bardzo kontrowersyjne swoje tezy i jakieś wymyślenia, przemyślenia i szafował i prawie, że po kątach ludzi rozstawał, bo nie znacie się na prawie tak jak ja i to i tamto, że i tak długo jakby sobie głosił na lewo i prawo swoje tam poglądo, nie wiem, oskarżenia, jakieś tam dziwne tezy. I nikt mu nic nie powiedział, sam się obraził, znaczy tam ktoś mu powiedział, coś tam sam się obraził i za 3 tygodnie będzie znowu z nami. Ja bym nie widzę tutaj żadnego problemu, znaczy się, myślę, że i tak ludzie są bardzo tolerancyjni. I tak.
0: Potraktowani koledzy? Okej.
1: Możesz powtórzyć, Matt, bo chyba ja nie
0: dosłyszałem. No tak, no Grzegorz, taki jesteś, masz takie przeświadczenie. A chyba brałeś w tym udział, tak? W tym linczu na jego osobie?
5: Nie. Zależy jak na to patrzeć, bo na przykład za poglądy tą wojnę
0: rosyjsko-ukraińską
5: nieraz
0: wulgarnie wyzywany i...
5: Tak, no to się przyłączyłem, może nie, że wulgarnie
0: wyzywany Etama. Tak, jego koledzy. Ja, wiecie co, bardzo przykro mi się zrobiło.
5: No, ale czekaj, ja się z tego absolutnie nie wycofuję. Ja myślę, że i tak bardzo stoicko do tego podchodziłem. Także w porównaniu do tego, co Etam mówił. Ale właśnie, i to jest całe ego Etama, że znowu o Etamie będziemy mówili, wielki nieobecny,
0: nie,
5: bo
0: nie dzwoni
5: 10 dni już nie było. Nie?
0: Ja wam mówię, że tam wniknąłem w jakąś strefę sekty, a wy tam mówicie o Etamie.
5: No właśnie, ale w każdym razie, wróćmy do tematu.
0: W każdym razie, ja naprawdę, wiesz, Krawiec, przyznam ci się, że słuchając tej audycji, to wycofałem subskrypcję ze względu na tą wulgarną w ogóle jakiś atak w ogóle i tak sobie słuchałem i ty, i Grzegorz, i koledzy Etama, aby nie wydobyliście w sobie żadnej siły, żeby przeciwstawić się agresywnej mowie Jana Matejko, tak? Jan Matejko.
5: No, ale tam też jest agresywny.
1: Janko Muzykant.
0: Janko Muzykant.
1: I jest coś takiego jak pasywna agresja, tak? Tak to się nazywa? Taka...
5: Ja cały czas o tym jedzie, więc...
1: Wiesz co, Matt, Grzesiek ma może trochę racji, bo tam se faktycznie zapracował, głosząc naprawdę skandaliczne poglądy przez długi, długi czas. Skandaliczne, wiesz... popieranie ludobójcy, jaranie się Rosją, płaska ziemia, zaprzeczanie ciągle czemuś, wiesz, swoje własne teorie. No, no jest kontrowersyjny i wielu ludzi to w końcu mogło się poczuć zirytowanych też trochę. I też nikt nie ma niewyczerpanego kredytu jakiegoś sympatii i tak dalej. Każdy w końcu dostanie klapa, jak świruje pawiana ostro, nie? Grzesiu, chyba o to ci tak z grubsza chodzi po prostu, nie?
4: No nie, nie chcę się... Jakbyś mógł ma dokończyć temat, bo to jest dużo ważniejsze. To jest tam główno ważne.
1: Dobra, dobra, to zmieniam.
0: Tak uważasz? Tak uważasz, Grzegorz? Nie wiem, no, tam jest dla mnie jednak taką... Nie wiem, no...
4: Ale tam, lubię do niego dzwoniłem prywatnych i tak dalej, jak będzie miał live'a, czy coś tam sobie zadzwonię i się tam dogadamy, tylko po prostu ta, wiesz co, ten, to szukanie antencji czasami mi dopierdala za bardzo, wiesz.
1: Nie mówcie jednocześnie, panowie, Grzesiu, dokończ.
4: Po prostu jest gdzieś granica tego... szukania atencji, tak? Jeśli ktoś już mówi na siłę, nawet sobie zaprzeczając coś tylko, żeby być na kontrowersyjnym na siłę, no to można przegiąć pałę, nie? Już
1: no, nie, można. Czasem.
0: Tak.
4: A dobra, no... O, kurde.
1: Dobra, ciach Bajera. Dobrze. Okej. Ciach Bajera.
4: Jak wyszedłeś na tej sekcie buddyjskiej, Matt? Mów. No, to jest ważniejszy temat.
0: Właśnie tu patrzę, buddyjski różaniec nie nazywa się mandalą, ale mala, to jest, bo to jest buddyjski różaniec, także to był piątek, deszczowy piątek, ja myślę, że to był jakoś listopad przed moimi urodzinami i jak tak mówię, właśnie wtedy nie zaparkowałem tam na ich terenie, bo to było w ogóle Oni mają takie coś, że oni przyjeżdżają w ogóle po czasie, nie są punktualni buddyści. W ogóle ich ośrodek tu w Bielsku znajduje się w bardzo dobrej dzielnicy, można powiedzieć prestiżowej. Za ich domu można wyjść na szlak Klimczaka czy Szyndzielni.
4: Ale mówisz, że z Platkiem przyjechałeś już tam.
0: Znaczy, to już był drugi dzień, no pierwszy raz byłem, no to tam.
4: No to dalej z historią, no to kurde.
0: I na drugi dzień, jak przyjechałem, to nie był, to właśnie były dwie osoby, tylko właśnie ta. Jedna dziewczyna, która mieszkała w tej willi na stałe, w ogóle, ona tam, nie wiem, przebywała. Często się zastanawiam. No bo ponieważ w ich harmonogramie na internecie wynikało to, że medytacje odbywają się w piątek, niedzielę, tam środę i ten, a okazywało się, że oni po prostu jakby nie zwracają na to uwagi. Możesz sobie przyjechać w niedzielę na 17 i tam chuja uświadczysz.
1: Może to przykrywka i narkotyki tam gdzieś produkują w piwnicy.
0: Przyjechałem w tą niedzielę na 17. No i była tam jedna dziewczyna, która okazała się jakąś tam księgową, która akurat pracowała zdalnie.
1: Mówię, jakaś przykrywka, kurwa, tam robią ten, jak się nazywało to w Breaking Bad, metamfetaminę robią.
0: Tak, coś takiego. Nie chcę o tym mówić. No i przychodzę do tej dziewczyny, no przyjechałem ten, już zaparkowałem ten na placu i idę z tym tortem. Kurwa, bo nie wiem, no miałem potrzeby wniknąć w sektę. I tam przychodzę do niej i mówię, o jak zajebiście, nie? Ktoś przyszedł z tortem i tam w ogóle tam zawiesiła tą swoją pracę. Fajna dupa w ogóle była na boso. Przyniosłem ten i tam otwarła okno i zawołała jakichś takich dwóch przydupasów, no i tam przyleciało takich w dredach dwóch gości, którzy też tam mieszkali z nią, z tym, że piętro niżej, no bo oni tam nie wiem, no palaczami powiedzmy, że byli techniczni.
1: Tak, palaczami, ale... mieli dredy i palaczami byli, to tak.
0: No. I ona mówi, o fajnie, że ten tort przywiozłeś. A ja mówię, byłem w piątek tu ostatnio, myślałem, że teraz będzie taka grupowa medytacja, bo coś, nie, ja tu przyjechałem w elastycznym dresie, w ogóle coś chciałem wyciszyć się, coś zrobić, żeby mnie ktoś nauczył, pouczył, a jedyne co spotkałem to, że przywiozłem torta, Ten jeden mi chciał sprzedać tą malę, kurwa, za 100 zł, która była używana. Wszedłem na piętro, w ogóle znowu jakaś laska napierdalała jakieś krwiożercze pokłony.
1: Do łysego grubasa tak białego?
0: Wygonili ją, ta księgowa ją tam wygoniła z tym i przyszli, dwóch gości jakoś przyszło w tych dregach, ci palacze i dali mi jakieś, ja mówię, i oni mówią, no tam, czego tam byś chciał, co oczekujesz? Ja mówię, no nie wiem, no chciałbym się wyciszyć, uspokoić, jakoś tak ten. Oni mówią, damy ci taką kartę śmierci. Ja mówię, jaką kartę śmierci? Znaczy, oni mówią, taką modlitwę do Boga śmierci, którą każdy z nas musi przejść.
1: No i pomodli się pan do Mefista, do diabolu.
0: Ja mówię, dostaję taką, wiesz, broszurę. Broszurka taka, nie? Dostajesz, tak? Możesz, na ulicy ci ktoś daje taką ulotkę z modlitwą do jakiejś pokraki. I ty masz patrzeć, wiesz, w zdjęcie tego naszego polskiego wysłannika, jednocześnie czytać modlitwę z kartki, takiej ulotki plastikowej, na której możesz przeczytać sobie, jaką pizzę możesz sobie zamówić i odnośnie jakiegoś Boga śmierci. Ja tak sobie patrzę na to, no przeczytałem, mówię, no nie, no spoko, no ale położyłem to obok siebie, no bo tam nie było krzeseł, tylko siedzieliśmy na takich poduszkach, nie, tak po turecku i położyłem to na ziemi, nie, i ci goście podchodzą do mnie, nie możesz tego kłaść na ziemi. Mówię, okej, no dobra, no nie, wziąłem tą kartkę taką, wiesz, ja miałem wtedy ochotę po prostu wziąć i tak zgnieść w kulkę na ich oczach, bo już byli tak aroganccy wobec mnie. W ogóle jakieś szaleństwo.
1: Czemu aroganccy? No powiedział ci prawdę, nie możesz tego kłaść na ziemi, bo straci tam moc czy coś, bo sprofanujesz. Bo z szacunkiem trzeba traktować czakram, czy tam kurwa coś.
0: Nie,
1: no tak
0: nie,
1: słabo.
5: Chodziło o tą kartę śmierci, że jakbyś dał kartę bankomatową czy kredytową, to by ci tak ją wyjechali, żebyś miał potem zobaczył byś banku.
0: Tym bardziej, że kartę
5: śmierci tort. Nazawał byś pierdolną.
0: Podzielili się zajebistym tortem tam na dole. Jak ja tu kurwa wnikałem w pierwszą strefę w ogóle wtajemniczenia, to wpierdalali tort na dole, który przywiozłem. No to tak, no i tak to wygląda.
1: Buddysta też czuł.
5: Na przykład ty sobie tam pojechałeś dla fanu, bo miałeś
0: nie,
5: czas.
0: Nie, nie, nie,
5: chciałeś spróbować coś nowego i poznać ludzi i miałeś dystans na przykład do tego, a są ludzie, którzy są pod bramką, naprawdę psychicznie wymęczeni, z jakichś dziwnych związków wyszli, no, czy traum różnych i
0: te
5: oni
0: laski,
5: tam ciągną, nie? I będą mieli straszne
0: 80, ponad 86 pokłonów całym ciałem, które napierdalały przed zdjęciem, wiesz, na poddaszu domu,
5: jakiegoś
0: gdzieś
5: padałka,
0: pod górą,
5: tak?
0: Wiesz,
5: no to fajnie.
0: Wyobrażasz sobie sytuację? Jest taki dom, zwykły dom mieszkalny, gdzieś tam jest poddasze, a jest to urządzone w sposób świątyni, palą się świece, jest takie zdjęcie jakiegoś grubego, okrągłego, bladego typa.
5: Ja przepraszam, nie padałka, jakiegoś z wyrola po prostu.
0: Przez, nie wiem, kilka godzin robią takie, wiesz, z takiego leżącego, z takiej leżącej sytuacji, wiesz, uderzają tak jakby głową o podłogę i tak one napierdalają. Jak ja tam wszedłem, no to one się tak wybudziły jakby z tego transu i były takie spocone, wiesz, takie były agresywne, bardzo, bardzo pociągające z drugiej strony, ale ja sobie tak wyobraziłem, kurwa, przyjeżdżałem niejednokrotnie wokół, wiesz, gdzieś w tej okolicy. Nie wyobrażałem sobie, że gdzieś na poddaszu jednego z tych domów ktoś napierdala do obrazka gdzieś, wiesz, nieludzką serię pokłonów.
1: Może się wkręć, jak awansujesz, to w końcu będziesz tak wysoko, że do ciebie będą bili pokłony, do portretów z twoim wizerunkiem.
0: Nie, nigdy bym tego nie chciał. Nigdy bym tego nie chciał, nie. Zauważyłem tam duże parcie na pieniądze i...
1: No tak jakby szukali frajera i ciągle od ciebie coś tam ci tu, ci coś
0: ale
1: proponują.
0: Ale wiesz, duże zainteresowanie jest tutaj takich ludzi, tylko że zwykle ci ludzie, nie wiem, no są taką... Nie chcę tego wymówić znowu, jak z tym biały, czarny, czy cokolwiek. To jest taka elitarna jakaś grupa takich ludzi o dużych możliwościach finansowych i oni, wiesz, jeżdżą do Indii, tu wracają, robią jakieś festiwale, nie wiadomo co. Wiesz, bawią się w jakieś rytuały. Nie wiem. Dla mnie to było bardzo dziwne. W ogóle nie chciałbym się w to angażować.

0: pieniędzy, sprowadzony kurwa pewnie z Chin i wszystko to, co kupili, ten nóż kurwa też i każda ta rzecz i ręcznik w hotelu też jest z Chin i wszystko. Oni myślą, że są kurwa w dziczy i potem mówią ludzi, jak mają, robią szkolenia po 10 tysięcy, 12, jak mają żyć ludzie, bo objawienia na tej Bali dostali, na tej wyspie. No to w takich czasach żyjemy, ten właśnie, jeszcze raz to powtórzę, jest renesans tego szuryzmu kwantowo spierdolonego, buddyjskiego czy też chrześcijańskiego.
1: Wiesz, Grzegorz, jak widzisz, nie wiem, pięć kobiet ogolonych na łyso siedzących przy kominku po turecku i takich atletów, no nie wiem, z 10 takich strongmanów, takich wyjebanych gości w takim dużym salonie. To jest taki dziwny obrazek, wiesz, bo normalnie ludzie to wyglądają jak normalni ludzie, no ktoś ten. A tak, to były takie łyse kobiety i tacy strongmani. Nie wiem. To jest w ogóle jakiś...
0: Ale całe szczęście...
1: Całe szczęście.
0: Lubisz odwiedzać dziwne miejsca, ale całe szczęście jak gdzieś tam w tobie świetli ten zdroworozsądkowy mat, gdzie ma taki dystans, nie? Do tego, no to wiesz, to bardzo, nie, bardzo dobrze.
1: Grzegorz, bardzo nie dobrze. Ma o czym mówić, jestem prostakiem, prostym chłopem ze wsi, który po prostu patrzy na to wszystko i ma dystans i to ja dziękuję Bogu, że urodziłem się na wsi, gdzie hodowałem kury, gdzie hodowałem świnie, gdzie moja babcia miała krowę, jeszcze nawet dosięgłem tego, że moja babcia miała krowę. Koni nie doświadczyłem, a tam, gdzie urodziłem się w domu, były też konie. Jezu, no to było coś nieprawdopodobnego, kontakt ze zwierzętami.
0: Też sobie tak myślałem, że są targi różne tam na wsiach. No też pochodzę ze wsi, akurat moi rodzice nie mieli gospodarstwa, mieliśmy ten kurki, ale jeździłem do dziadków na wakacje świętej pamięci i mieli i krowy, i mieli koniki, także ja doświadczyłem koniki też. I zresztą kochałem te wakacje wszystkie, tak sobie myślałem. A tuż starszy, taki nastolatek, czy tam później jeździłem na jarmarki różne właśnie. I tak sobie myślałem tam później, kiedy ten temat z magrawami wyszedł, gdyby ktoś sobie stanął z magrawem i powiedział: panie Józek, pan sobie taki magraw kupisz, do prądu podłączysz i będziesz mniej płacił. Podejrzewam, że mogliby stać co tydzień, bo tam na przykład koło mnie w środę się takie jarmarki odbywały i aha, żaden zdroworozsądkowy, ten mało wykształcony człowiek by nie kupił, ale jak już w internecie to pójdzie, zrobią jakieś dziwne szkolenia, no to tak, to sorry, ale debile kupią I zobaczą, czy ta kwantowa produkcja z eteru tej energii działa, czy nie. No jednak okazuje się, że nie.
2: A zrobiłeś magrawa? A testowałeś magrawa?
0: Nie zrobiłem też fikołka potrójnego w tył.
2: Dziękuję.
1: A ja krawiec zrobiłem deprochatora.
2: Nie mam więcej pytań.
0: Ale jest coś takiego, jak... No dobra, trolujesz mnie. Okay.
1: Kto kogo troluje?
0: Krawiec, nie? Tutaj.
2: Serio pytamy.
0: Zachowania energii.
2: Jak nie miałeś... Nie, ale to zasada zachowania energii. A może tu się coś ciekawego dzieje, o czym nie wiesz? No nie wiem.
0: No może, ale Iwi...
2: No może! A teraz... Idzie, przekonałem! Przekonałem Grześka, tak długo, tyle lat był sceptykiem. Śmiał się z tego Kesze. Przekonałem go, powiedział, sami słyszeliście, powiedział, no może. No może jednak działa.
0: Ale czekaj. No może mnie nie przekonałeś, aby nie dokończyłem zdania. Ale na przykład Iwi Play zrobił na czacie to, co jest. Pozdrawiam. I też mówił, że nie działa.
2: A to on był to brzydki, to tak wyglądało koszmarnie. To było takie jakieś... brudne, jak jakaś sterta makulatury spięta sznurkiem, kopnięta do piwnicy. Wy się śmiejecie, że ja się tego czepiam, ale jak ktoś tak niechlujnie i brzydko robi, to on się nie przykłada, on nawet chce, żeby to nie działało, żeby to wyśmiać, bo on podświadomość mówi, zrób to byle jak i tak nie działa, szkoda twojego czasu. No i on tak zrobił właśnie, a jak ktoś się stara, tu

0: tutaj jak mapet specjalny wosk pszczeli zamiast kleju, tu gwózdek, tu przytnie jeszcze lekko listewkę. Cacuszko, cacuszko, widać, że on w to serce wkłada i tam jest ta dobra intencja i to działa.
1: Dobry jesteś, Miglant.
2: Spoko. To tak, czyli moja energia też musi być zachowana, muszę wstać gdzieś koło południa, więc muszę iść spać.
1: Jutro idziesz do pracy, Grzegorz?
2: Idę na 11.
1: Ożesz, kurwa, jakie by życie było piękne bez tej pracy, co?
0: Jakbyś miał magrawa, to nie musiałbyś spać.
1: No. Nie, no, ale dlaczego? Czemu? Co by zrobił z tym magrawem?
2: Jeść. No, bo by zapłacił za prąd i bym musiał mógł mniej pracować i bym sobie o soboty odjął od pracy.
1: A kto by ci zapłacił za ten prąd? No, przecież
2: no
1: nie
2: magraw sam by zapłacił.
1: Nie miałbyś gotówki z tego prądu. No co byś, podłączył go do gniazdka i miałbyś tylko pomieszczenie za darmo, no a gdzie w ogóle...
2: Ale czekaj, bo bym popracował zamiast pracować 5 dni w tygodniu, to bym pracował 3 dni w tygodniu, bo za 2 dni w tygodniu by magraw pracował za mnie.
1: W jaki sposób?
2: Dobrze, prąd by produkował z niczego.
1: Aha, to tylko prąd, tak?
0: Już myślałem, że jak takie cuda, prąd, darmowa energia, lewitacja, antygrawitacja, to może i pizzę rozwozi, ale chodzi ci o to, żeby co innego robił.
1: No, że tylko ten rachunek mniejszy, to... Ty
2: jestem prostym
1: zdało...
2: człowiekiem.
1: No ja też jestem. Ja jestem w ogóle prostszym najprostszy.
0: A ja jeszcze prostszy od was, a ja jestem najprostszy. Ja najprostszy.
1: Ja najprostszy. Ja jestem w ogóle już krzywy.
0: Ja jestem takim prostakiem, największym chałem, zaraz wam to udowodnię. Wypierdalać mi tu z anteny, bo kończę.
1: Ja jestem takim prostakiem, że na podstawie mojego życia była napisana lektura Kamizelka.
0: Ja jestem takim prostakiem, że moja własna matka mówi o mnie, cytuję, nie znam tego człowieka, tego pana.
1: Ja jestem takim prostakiem, że to ja byłem osobą, która decydowała o czasie, w którym jako muzykant w piecu miał się wyleczyć i spalony został żywcem.
2: A czekaj, a co chodziło z kamizelką, że ktoś grubiał, a...
1: Nie, właśnie, że chudł. Aha. I tam aż tak schudł, że umarł z głodu.
2: A żona mu wkręcała, że nie chudnieje, bo mu zmniejszała tą...
1: Poprawiała kamizelkę.
2: Czyli trollowała go i przez to umarł. Ale...
1: Tak, tak, Grzegorz, to jest piękna, polska, motywująca literatura.
0: Czemu te polskie dzieła są takie popieprzone, takie jakieś abstrakcyjne? Dziś oglądałem jakiś stary polski film, w którym grał właśnie Jerzy Bończak, jeszcze taki młody, jakiegoś grali takich łotrów, bandziorów młodych, takich młodocianych bumelantów, ale takich, co i ludzi zabijali, taksówkarza zabili. I tam co chwilę takie jakieś bezsensowne teksty, takie ni z gruchy, ni z pietruchy, nie? Co, tak słuchasz i, słuchasz i myślisz, kurde, żaden normalny człowiek tak nie mówi, tak się nie zachowuje. A czemu on tak się wściekł, że on mu tam, nie wiem, odsłonił firankę, mu dotknął, o co mu chodzi? A ten to się zachowuje jak debil po prostu. I tak patrzysz na tych bohaterów, dziwni są. Nie podoba mi się to za bardzo w polskich filmach.
2: Co to oglądałeś?
0: Co?
1: No właśnie.
0: Zapomniałem tytuł. Kurde. No polski film właśnie. Taki z 71 rok chyba to był jakoś tak.
1: Kurczę, ale przybliż, bo ja to wykryję.
0: No grupa młodocianych bandytów, którzy no zaczepiają ludzi, tak stopniowo tam się rozkręcają, zabijają taksówkarza, potem jakiś tam muszą uciekać, listy gończe i to wszystko w klimatach PRL. Taki kiełbasiany cały czas klimat, te głupie odzywki, nienaturalnie zachowujący się bohaterowie w polskich filmach, na to zwracam uwagę, nie? Szczególnie na tych starszych. Przytaczałem kiedyś przykład, stawiam na Tolka Banana, nie, to był Wakacje za jeden uśmiech, o tych dwóch gagatkach.
2: To był serial, nie? Tak. Odcinków miał.
0: I oni się tam cały czas tak absurdalnie zachowują, na przykład dostanie lekkiego klapa chłopak tak symbolicznie i zaczyna się drzeć i płakać, jakieś takie mamisynkowate teksty przeplatane z jakimiś cwaniackimi, po prostu tak jakby to bardzo nieudolnie napisane dialogi, sprawiające...
1: Kurczę, ale wiecie, no? co może być przeciwieństwem? Pan samochodzik. Albo wakacje z duchami, z tym aktorem, który, wiecie, którym potem byłby taki bezdomny. I to były fajne opowieści takie.
2: Dlaczego to jest pan samochodzik, co se pływał i se jeździł?
1: Tak. Albo wakacje z duchami. Gdzie był... No wiesz, no ten taki aktor, no...
2: Kurwa, nie pamiętam.
1: Już ci powiem. Krawiec, gniewasz się, że ci przerwałem?
0: Nie. A przerwałeś mi?
2: Wakacje. Edward Dymek?
1: No nie mów, że tego nie kojarzycie.
2: Przecież... Nie oglądałem Wakacje z duchami chyba.
0: Mnie te bajki żenowały. Zawsze żenowały.
1: To już nawet nie były bajki, tylko taki serial czarno-biały, wiecie, jak to tam.
0: Taki serial dla dzieci, dla młodszych trochę, no jakieś tam młodzieżowe, familijne.
1: Wakacje za jeden uśmiech.
2: Podróż, no.
1: Podróż tak. Za jeden uśmiech.
2: To tak.
0: Aha, właśnie, nie wakacje, tylko podróż. No to o tym mówiłem, ten, jak oni się nazywali?
1: Ten jeden był taki elegancki, ten, a drugi był taki łobuz, nie?
0: No tak, i właśnie tak.
1: To było na i wiesz, złapało ich polskie kino, te dzieci. No i ten jeden został, wiesz, alkoholikiem bezdomnym.
2: No później się ogarnął, grał tam nawet w kiepskich jeszcze.
1: No grał, no ale to co on tam grał? No już nie miał zębów w zasadzie. No,
2: ale trochę grał, trochę tam przejawiał się w tym polskim kinie, gdzieś tam się od czasu do czasu pojawiał. Właśnie.
0: A on miał też problemy z alkoholem? No to kolejny, dzisiaj już gadaliśmy o aktorach mających problem, o alkoholikach. I to co, kolejny miał taki epizod? Henryk Gołębiewski?
1: Henryk Gołębiewski, dokładnie.
0: No. Jako Poldek. I Filip Łobodziński jako Duduś.
1: No, ten to był taki... On potem w radiu pracował chyba, ten Duduś, ten właśnie Łobodziński. No, nieważne. W każdym razie, o czym mówimy w ogóle?
2: To ciekawe, bo może te teksty Krawiec się zestarzały, bo ten to nie był zły serial. Bo oni to robili od zera, autorsko.
1: Który serial?
2: No, Podróż za jeden uśmiech.
1: No to był super, to było coś pięknego.
2: Może się źle zestarzał, ale to było 60 lat, nie, dobrze, nie 50 lat temu.
0: No
2: tak?
0: może. Muppetowi też się zawsze bardzo podobały te stare polskie seriale tego typu właśnie, Podróż za jeden uśmiech. Kiedyś pamiętam, że tam zachwalił, że to jego zdaniem też fajne. No, wy też lubicie, wiele osób lubi. Mnie jakoś drażnią te takie dziwne, drewniane dialogi, ni z gruchy, ni z pietruchy i wielki cwaniak, co nagle ci w polskim filmie jakiś młodzieżowiec powie nie do rymu, nie do taktu, wsadź se palca do kontaktu. A tam nagle wyskoczy pan władza w jakimś śmiesznym, kurwa, hełmie z pałką i ten się tak nagle wystraszy, że będzie wołał mamę. Takie, wiecie, takie żenujące jakieś sytuacje, tak, nie? W tych filmach. Tak, mnie to denerwuje tak, zawsze.
1: Wiecie co? Jednym z takich seriali dla mnie najbardziej żenujących, których jestem fanem w zasadzie, to był serial Gruby.
2: Nie słyszałem.
0: Ja też chyba nie znam. Gruby? Polski serial?
1: Tak. Polski serial z 1972 roku. I wyobraźcie sobie tam sytuację taką. Bohaterem tego filmu jest bardzo otyły chłopak, który może mieć, nie wiem, 12-13 lat. On mieszka z matką w domu, który oczywiście zaanektowali po Niemcach. I istotą tego filmu jest, że jego że on w ogóle się nie widuje z ojcem, ma bardzo dużo wolnego czasu i broi. Jednocześnie wykrywa gdzieś tam werwolf, który gdzieś tam knuje różne jakieś dywersje powojenne, ale i najistotniejszą rzeczą jest to, że jego ojciec pracuje w gazowni i na tą całą wioskę zostaje puszczony gaz. On odkręca jakiś zawór, czy rozłącza jakieś rurki i dochodzi do eksplozji.
0: Kurwa.
1: Dziwne. Po prostu zjebał wszystko. Po prostu on, wiesz, poniemiecka instalacja. Dorwali tam się Polacy. Jest gruby, bardzo otyły, młody chłopak, który w pewnym momencie coś zjebał. Dochodzi do eksplozji, jego ojciec umiera. I to jest taki serial pozytywny dla młodzieży.
2: No, tak wpisałem sobie, jest całość dostępna, czy godziny 7 minut, wszystkie odcinki zlepione na YouTubie, można sobie obejrzeć.
0: No. Tak, jest. Też oglądałem właśnie na YouTubie. Ostatnio się też natknąłem na inny dziwny, stary polski film, jeszcze starszy, 1960, Kolorowe pończochy. To są dwie nowele o dziewczynkach w szkole. Jadzia i Matylda. Pierwsza jest jedna opowieść, jedna jest w ogóle czarno-biała, druga kolorowa, więc to jest dziwne, bo dwa filmy w jednym, jeden kolorowy, drugi czarno-biały i dwie dziewczynki z problemami. Tą drugą tylko obejrzałem, bo tą pierwszą mi się nie chciało i to było o takiej smutnej, biednej dziewczynce, którą dręczą w szkole cały czas. Śmieją się z niej, że biedna, że ma brudne ręce, rówieśnicy tam tra-la-la-la na nosie grają. I cały film ją tak dręczą. Mi się smutno zrobiło, to był taki bardzo smutny film, ale cały film ją dręczą, uprzykrzają jej życie, kłamią na jej temat, wyszydzają. I film się w rezultacie jeszcze smutno jakoś kończy. Jakaś taka strasznie dołująca opowieść szkolna. To potwornie był smutny film, bo zazwyczaj takie filmy się przynajmniej dobrze skończą, jest jakiś happy end, nie? A tutaj się skończyło tak jakoś jeszcze trochę tak nagle Timem Burtonem zajechało, bo jeden z kolegów przyszedł do tej dziewczynki, do jej biednego domu, gdzie ona tam z biedną babcią tylko mieszka i ta biedna dziewczynka odtrącona przez wszystkich kolegów z klasy w ogóle... Zrobiła sobie jakąś maskę taką z kartonu, taką, że tylko dziurki na oczka, tak upiornie trochę wyglądała jak jakiś duch i z jakimś kwiatkiem biegała po ogródku, bawiąc się z małym braciszkiem swoim, zabawiając go. To taka jeszcze totalna dołująca scena, nie? Że ona tak się już wyłącza w ogóle i z tym kwiatkiem tam, z tym małym się bawi, tylko jakieś takie filmy, wiecie, i to bardzo stary film, czarno-biały jeszcze. No miało to swój jakiś klimat. Coś nowego, coś może innego pod tym względem plus, nie? Że takie inne trochę polskie kino.
1: Kojarzycie do przerwy 01?
0: Do przerwy 01 powiedziałeś? Taki tytuł?
1: Tak.
0: Nie znam.
1: Paragon był bohaterem. To była powojenna Warszawa, jedna z dzielnic Pragi, gdzie chłopak, który miał tylko matkę, ponieważ jego ojciec został zabity w powstaniu warszawskim. Warszawa już się odbudowywała, to było po wojnie. Do przerwy 01. I on właśnie gromadził się w drużynie piłkarskiej i oni naprawdę w tych realnych, powojennych, wiecie, scenariach rozgrywali te mecze, te grali w tych boiskach. No, do przerwy 01 jest bardzo fajny film. Serial, to jest w zasadzie serial. Tu koleś, chłopak, no nie wiem, no ze 12-13 lat, znowu takie dziecko. Jego matka trafia do szpitala, on zostaje sam w mieszkaniu. On nie ma co jeść, on w ogóle, wiecie, no zostaje 12-latek w mieszkaniu, bo jego matka po prostu za chwilę wyzienie ducha, zabiera ją do szpitala, karetka ją zabija i nikt się nie interesuje tym, że ten 12-letni chłopak zostaje sam w mieszkaniu. On zostaje sam w mieszkaniu, ale ma swoje obowiązki, bo on musi przede wszystkim w tym serialu akurat nie chodził do szkoły, to było dziwne, to była powojenna Warszawa, musimy o tym pamiętać.
2: No to libertarianizm wtedy w świecie.
1: To była powojenna Warszawa, wiesz. Wychodził na plac, wychodził po schodach, częściowo po rusztowaniach, ponieważ kamienica, w której mieszkała jego matka z nim, no była w połowie jakby wysadzona. No i oni tam rozgrywali mecze. Roman Wilhelmi grał w tym filmie. Jednego z mafiozów. W ogóle to świetny, świetny serial. Ja uwielbiam, wiesz, do przerwy 01 to jest paragon.
0: No, brzmi ciekawie. Chyba sobie nawet luknę, bo coś nabrałem ochoty na wyszukiwanie takich perełek w tym polskim kinie. Na
1: perełka
0: coś...
1: był ich bramkarzem. Dobrze trafiłeś. Napisał do nim perełka.
0: To znalazłem perełkę, tak jak się... No, też się na coś jeszcze natknąłem takiego polskiego... Co... O, to była dziwna opowieść, słuchajcie. Krótki dosyć film... Przychodzi sobie elegancki pan z żoną do swojego szefa, do prezesa jakiegoś, do pana bogatego prezesa, spodziewa się awansu i w ogóle taka uroczysta kolacyjka, spotkanie u szefa. Po drodze są zaczepiani on i jego żona, idąc na to przyjęcie przez grupę wyrostków. Bumelantów i no i tam się tak. szarpią. On taki jakoś tam się broni, udaje mu się znasz. No, to dokończę szybciutko. W dużym skrócie, bo to chodzi o zarys fabuły. Przychodzi już do tego prezesa, taki trochę obszarpany, mówi, że został napadnięty, ale względnie okej jest. Rozmawiają o tej pracy, o tym awansie, zostaje wprowadzony w towarzystwo. To, co mnie urzekło, to na pewno język i taka bardzo wysoka kultura, z jaką się wypowiadają ci ludzie. To było fajnie, tak różne od dzisiejszych scen, nie?
1: Potrafisz sobie krawiec wyobrazić, że w niektórych domach dzisiaj w ten sposób się też rozmawia przy spotkaniach? No, byłem do tego zmuszany czasami, no trudno.
0: Zmuszony, ale ci to tak bardzo doskwierało, że musiałeś w ten sposób rozmawiać?
1: Nie, naturalnie to ze mnie wynikało, ponieważ spotkałem się z ludźmi, którzy wiele osiągnęli i miałem do nich ogromny szacunek, więc starałem się jak najlepiej elokwentnie z nimi się porozumiewać.
0: No, jakieś tam konwenanse, wiesz, savoir vivre, zachowanie się przy stole w ogóle, nie? Pewna kultura. No, ale potem dochodzi do takiego nieoczekiwanego zwrotu akcji, bo się okazuje, tu spoiler niestety, no muszę, że jednym wśród tych młodych, co napadli, no to jest syn tego prezesa, nie? Niezręczna tak. sytuacja. I on przychodzi do domu, tak. ten widzi, że on go napadł. I to miała być jakaś taka pouczająca historia, bo koniec końców ten, bojąc się, że straci awans czy coś, w ogóle nie pisnął tak. pary z gęby, że został napadnięty przez syna.
1: A krawiec tam jeszcze milicja zbierała zeznania. Nie, że on był napadnięty, a nie, że on, że tam, wiesz, że ci byli napadnięci, a potem zbierali zeznania, że ten, no to tam, no tak, tak.
0: I na końcu jest nawet fajna scenka, taka lekko pouczająca, taka właśnie, taki morał całej tej historii, że ten wyrostek, ten młodzian jeszcze dopada na schodach odchodzącego tego gościa, co wcześniej go napadł.
1: Bramę.
0: Aha, miał ich wypuścić. No i z taką drwiną mówi, co, się baliśmy, że awansik ucieknie i nic nie powiedzieliśmy. I tak się zapowiada, że może w przyszłości jeszcze kopnie w dupę tego, bo już wie, że jest bezkarny. No i to
1: kurwa,
0: miałbyś...
1: Ja bym mu przyjebał w mordę. miałbym to w dupie, po prostu miałbym to w dupie. Zaciągnąłbym pierś, po prostu pierdolnąłby tego synka centralnie. Ze względu w ogóle na tą całą intrygę. Tak.
0: Ze mną by nie przeżył tego pierwszego spotkania na ulicy, jakby mnie zaczepił w ogóle, już by nie było innych spotkań. I poszedłbym jeszcze na
1: imprezę. Ale to było takie chamskie, jak dopadli. Pamiętasz, tam oni szli tak ładnie ubrani i tam takie gnoje totalne.
0: No, takie perelowskie gnoje. Ja w ogóle zauważyłem, że gnoje różnie pokazywano w tych filmach. Na przykład bardzo różnie wygląda gnój amerykański i gnój z PRL-u, z Polskiej Republiki Ludowej, bo ten nasz gnój to ma pieszczochę, ma karwasz twarz, ma skórzany, ma fryzurę na Beatlesa, jakieś kurwa dzwony i mówi... Srutututu, majtki strutu.
2: Nie ma pracy i się bimby z bimbałą takim.
1: Grzegorz, on nie ma pracy, ale jest dobrze ubrany, wiesz o co chodzi.
2: Tak, bo ukradł, ale nie partycypuje w systemie, nie jest chorą jednostką, tak?
0: Ma dżinsy z Peweksu i to jest Herszt, który ma dżinsy z Peweksu, to jest szef tej bandy.
1: I ma lok.
2: Jeszcze w tam amerykańskich takich rozrabiakach, no to jest tam nutka zawarta, nutka romantyzmu, czy czegoś takiego, a tu nie, tu jest Bumeland ostatniej wody zawsze w PRL-u był. Nie było tam miejsca na czegoś, na nutkę dobroci w tym człowieku. Był zły do szpiku kości.
1: Jak sobie wyobrażam tych troublemakerów amerykańskich, od razu mi przychodzi na myśl ten VHS polski z Charlesem Bronsonem, który robił porządek.
0: Chyba nie z Charles... A tak, Charles Bronson, tak, Death Wish. To tam było dużo... Znaczy, w amerykańskich filmach to są właśnie punki bardzo często, jako takie gangusy, rozrabiaki, punki, punkowcy.
1: Zadziwiająco często mają ciemną skórę.
0: Punki chyba nie, w sumie.
1: Nie chodzi mi o to, że punki, ale mi chodzi o...
0: Łobuzy?
1: W życzeniu śmierci przecież byli czarnoskórzy.
0: Ale biali też w sumie. Tak, a później to zmieniono, że zawsze tak przyuważyłem, że jak jest scena, gdzie na przykład kradnie dwóch samochód, to jeden musi być czarny, drugi biały, tak dla równowagi.
1: Tak, dla równowagi. No,
2: wtedy pamiętacie Powrót Żywych Trupów? Dwójka? To była dwójka chyba, czy trójka. Że też tacy z lat 70. Chodzili punki właśnie z takimi radiami na tym.
1: No
2: na
1: właśnie, ramionach. Grzegorz, chciałem powiedzieć o tym, że w życzeniu śmierci była taka scena, że Charles Bronson wyciągnął tego obrzyna krótko skrojonego, strzelił właśnie w gościa, który trzymał boomboxa na ramieniu i wybuchła mu głowa razem z tym radiem. Pamiętacie to?
2: Nie pamiętam, nie oglądam chyba tego filmu. To...
1: No zrobił, to po prostu rozjewał mu po prostu złe.
0: Bardzo tęsknię za tymi takimi bardzo dosłownymi scenami, gdzie właśnie głowa wybucha. To... Teraz już tak się nie robi.
2: Już widzę, że jest na Full HD na CDA, 74 rok, a se obejrzę. Lubię takie hardkory. A poza tym to już smaruję wrotki, idę spać, bo muszę wstać. Za ileś tam godzin.
1: No tak, jestem psycho. Tak, umówiłem się z psycho, specjalnie wysłałem do Nate'a, żeby zamienić chociaż parę słów z psycho, ponieważ mam do niego ważną informację.
0: No dobra, to zaraz jeszcze pogadamy chwilę, może się zjawi, ale dajmy się Grzesiowi tu pożegnać, bo coś tu mówisz, on tu znowu słucha. Trzymaj się.
1: Nie, się, że krawiec od razu, wiesz... Wajchę zaciągniesz i
2: czy... Że maszynowo nazywali wszystkich od razu, tak?
0: Tak. Bezceremonialnie, bez przesady. My się tu zawsze właśnie długo żegnamy. Pół godziny się żegnamy jak baby.
2: Także tak, wszystkiego dobrego, jeśli chodzi o podsumowanie pierwszego tematu niedostępności papryk w UK. Bo zaraz przejdziemy do sztucznej inteligencji, podsumuję też. Nie, dobra, idę spać, bo mi się spać.
1: Nie, Grzegorz, fajnie było pogadać.
2: Wszystkiego dobrego również, żeby się fajnie gadało.
1: Dobra.
2: Do następnego, cześć.
0: No, czuwaj.
1: No, krawiec się nie wyłączy, no będę taki perfidny.
0: Nie wyłączę się! Tak będę siedział!
1: Dajże tego psycho, no przecież ostatnio to... Jak ja się śmiałem, jechałem pociągiem, co ci opowiadałem, i wy mówiliście, to czy ja odsłuchiwałem, nie, na żywo? Odsłuchiwałem audycji, jak wy tam mówiliście, że kto jakie stanowiska w kraju by zajął, gdybyście rządzili krajem, nie? Tam... No dobra, nieważne, bo tam to już była chyba piąta czy szósta rano, wiesz jak to z psycho tam wymienialiście zdania. Ale to było bardzo zabawne, to było bardzo interesujące.
0: No to się cieszę, że komuś się humor poprawił. Dobra, stary, kończymy, bo ja już naprawdę nie mam siły, jest już 4:30, a ja dzisiaj wstałem gdzieś o 5 rano, wiesz, bo dzień wcześniej spałem w dzień. Śpi człowiek w dzień, a potem wstaje właśnie o 5 rano, bo nie może, bo idzie wcześniej spać. No, nieważne.
1: Nie, spoko, dobra. Oczywiście nie nalega.
0: No, to do następnego. Dzięki wielkie za telefonik, za wsparcie. Trzymaj się, Maciek.

0: na koniec jeszcze Kunrad się objawił. Nie wiem, czy... Bo tutaj liczba słuchaczy się tutaj oscyluje sobie, ale to było, zdaje się, 44 właśnie, jak zjawił się on. Ten, którego imię 44. O, spóźniłeś się pan, panie Boczek, bo twój wielki fan, Matt, już się zmył. Ja chcę kończyć audycję, a ty dzwonisz. Rychło w czas, no.
1: No dobra, to może za tydzień.
0: Nie, to zostań już. No nie wiem.
1: To kończymy.
0: No właśnie, tak trochę szkoda, że psycho zawsze dzwoni na koniec, bo na koniec to... Już często są ludzie sflaczali trochę. On sobie spał, czy coś.
1: No. Prawdę mówiąc, to z 15 minut temu się obudziłem, bo byłem głodny. I tak słyszę dalej, coś gadacie. Tak jak nocne radio.
0: No to wstałeś sobie 15 minut temu, coś sobie przetrąciłeś, wtranżoliłeś. Otrząchniesz się, poglądasz telewizję sobie 5 minut i możesz iść spać z powrotem.
1: No nie, już chyba dzisiaj nie. Dobrze, przepraszam w ogóle, że zadzwoniłem. Dobrej nocy życzę wszystkim. I miłego weekendu.
0: Miłego weekendu. No dobra. A zimno u ciebie?
1: Idzie jak w kieleckim na dworku.
0: Już ciepełko się zapowiadało, już tak wiosennie, tutaj ptaszki śpiewają, a tu nagle, co to, przyleciały już te ptaszki, niby wcześniej wiosna, a tu nagle taki mróz i pospadały te ptaszki, kurwa.
1: No, w lód się pozamieniały.
0: No.
1: No co było, tam? Było jakiś tam moment, pogoda taka cieplejsza, a tu sru, kurwa, jak nie wiatr jakiś. Śniegiem padało przez wczoraj chyba trochę, tak niedużo, ale... Takie płatki leciały, piękne, białe. Dobra, ja pierdolę, kurwa, jeszcze się chyba nie obudziłem tak dobrze.
0: No, któregoś dnia tak ci spadną białe płatki, a to ty będziesz się cieszył na język sobie, tak, a to się okaże, że to opad radioaktywny, nie?
1: Tak będzie.
0: No, Matt strasznie chciał pogadać z tobą, ale nie będę już, bo on, jak go znam, to zadzwoni zaraz, będzie tu się chciał z tobą pogadać. On strasznie cię lubi. Z 10 razy dzisiaj o tobie wspominał, że a gdzie psycho, a zadzwoni psycho, a psycho, a pamiętasz jak psycho, a słuchałem sobie ostatnio psycho, taki zabawne to, no będzie ten psycho, czy nie? I tak cały czas, wiesz, mnie męczył dzisiaj. No i tylko se poszedł, ty zadzwoniłeś, no to też taki trolling trochę jakby z twojej strony, no dobra.
1: Wiesz, ja próbowałem się dodzwonić, znaczy zanim Skype'a uruchomiłem, to już uciekł, no. Znaczy ty go wywaliłeś.
0: No, bo już końcóweczka, już piąta zaraz, piąta rano, nie ma co się tu rozgadywać. No, a co ty masz, nowy telefon kupiłeś sobie z renty?
1: Dlaczego?
0: Bo jakoś lepiej cię słychać.
1: Nie wiem właśnie, od czego to zależy. Cały czas z tego samego dzwonię. A możecie mi kupić, bo niedługo mam urodziny, przypominam.
0: Kiedy?
1: No pierwszego.
0: Pierwszego.
1: Kwietnia.
0: No to się na mnie, to się wcześniej na mnie wykosztują, bo ja mam 15 marca.
1: Wiem, ty to donate'u dostaniesz ode mnie, to na pewno z 5 raczy.
0: Nic mi nie kupujcie, ja mogę umrzeć. Ja nic nie potrzebuję, ja wszystko mam. Spodnie mam, koszulę mam, już mi nic nie kupujcie. Odbiorę jeszcze na chwilę Mata, bo to...
2: Kurde, tutaj... przepraszam. No.
1: Ale... Cześć, Mat.
2: Cześć, psycho. No, dlaczego tak robisz?
1: Ale jak?
2: No czy... tak, że ja się produkuję tu, chłopie, 18 tysięcy godzin, a ty... Ja się rozłączam, a ty... Obudziłem się.
0: No widzisz, spał chłopak, no. Sobie.
1: No, obudziłem się, słyszę o tych polskich serialach, żeście rozmawiali.
2: No to czemu nie zadzwoniłeś? No to przecież, to, kurwa, jesteś tam z terenu Krzyżaków, no to byś coś powiedział, nie?
0: i tak bym nie odebrał, bo na przykład jak są cztery osoby, to już piątej nie odbieram. To jest taki górny, już taki max, top of the top, znaczy max, po prostu maksymalna liczba. Cztery.
1: No czasami jak się dzwoni gdzieś tam, nie wiem, do Szabla, do Enkiego, jak jest 3-4 osoby, to już nie ma szansy, żeby ktoś coś powiedział, bo wszyscy naraz gadają, nie?
0: Tak.
2: No ale psycho, ja zawsze jestem zafascynowany jakby twoim podejściem do rzeczywistości. Nie, nie dobra.
1: I nie bądź takim teraz mówię,
2: nie przeszkadzaj mi, teraz ja mówię.
1: Przepraszam.
2: Także...
0: To jak tak kochasz tego psycho, to może mu ten telefon kup na urodziny.
1: Nie, no żartuję, mam swój
2: telefon. Niech da adres, to mu wyślę.
1: Już, na pewno. No i podaję. A co ty w ogóle coś chciałeś ode mnie? Bo tak...
2: Nie chciałem od ciebie, tylko chciałem tak, wiesz, zamienić z tobą trochę myśli, trochę zdań, no
1: to mów.
0: Jaka rozmowa w ogóle, nie wiem, czy to zauważacie, tak dwa światy się spotkały. A co ty w ogóle ode mnie chcesz? No, chciałem spotkać się, zapytać o twoją osobowość tutaj, bo imponuje mi twoje jakby, no i twoje nazwy. Ale o co ci chodzi? O co chcesz ode mnie? No taka rozmowa trochę. No dobra, no spoko.
2: To jest najistotniejsze, wiesz, w ogóle ja mam wrażenie, że jesteś internetową osobowością, także wiesz, dam ci pieniądze, przyjdź do mojego cyrku i będę cię pokazywał.
1: A to ja tak mam dać ci pieniądze?
2: Nie, ja ci dam pieniądze. Za to, co zarobisz. Będę cię pokazywał, wiesz. I ludzie będą wrzucać pieniądze do kapelusza. Potem będziemy jeść koty.
0: Dobra, już tak na wariata zupełnie jeszcze gambola odebrałem. A tu jeszcze z 10 minut posiedzimy.
3: Ptaki latają kluczem. Uwaga, powtarzam. Ptaki latają kluczem.
2: Aha, to jest... tak, dobrze. Gambol. Znam to. Z tym, że nie domyślę się o tej porze.
0: Ja nie pamiętam, z którego to filmu, ale to było jakieś gdzieś takie hasło.
2: Czy wrony wpadają pod brony? Nie, halo, Gumball jesteś?
3: Jestem.
2: Kurczę, wiesz co, chciałem ci powiedzieć, bo słyszałem cię u Szabla na audycji.
3: Tak, w wielu miejscach możesz mnie usłyszeć.
2: Znaczy, no.
0: Świetne
2: w
0: to było.
2: W miejscach, w których cię usłyszałem. I muszę ci przyznać, że masz świetny dar porozumiewania się.
3: No, widzisz.
2: Ale to nie jest.
3: Ja potrafię zadzwonić do człowieka, który będzie miał przeciwne opinie do moich. Tak, i tak. Nie będę specjalnie się wspierał, bo w sumie nie mam takiej potrzeby.
2: Zaimponowałeś mi, powiem ci. Zaimponowałeś mi bardzo, bo jakby wiesz, jak jest zaklinacz koni. Człowiek, który podchodzi do dzikiego stada mustangów i nagle je oswaja i ty zrobiłeś coś takiego tam u Szabla. Także szapoba.
1: A czy uważasz, że tam u Szabla to jest stado dzikich koni?
2: Tak.
1: Dlaczego?
2: Dlaczego? No psycho, powiem ci, zadzwoniła taka pani raz i powiedziała, że wiecie co, z tą całą naszym układem słonecznym, z tym, że on tak nie wypowiedziała się, ale powiedziała, że z tym całym naszym układem słonecznym jest ten problem, że ja wczoraj widziałam chmury, które przylatywały za księżycem. Rozumiecie?
1: Tak, ja rozumiem.
2: Księżyc był pod chmurami, nie?
1: Ale to jedna pani tak zadzwoniła, a reszta mówi rozsądnie przecież tam.
2: Bardzo, bardzo rozsądnie. Znaczy, w zasadzie ten kanał jest busolą mojego życia.
1: Wiesz co, ale nie wiem, czy ten Szabel to naprawdę myśli to,
2: nie, no ale...
1: Czy troluje wszystkich? troluję wszystkich, myślę.
2: Ja teraz chcę z Gambolem powiedzieć, bo fajnie, facet po prostu widać, proszę, to ja słyszałem, jaki on tam trzymał ten, posługiwał się różnymi narzędziami interpunkcyjnymi i świetnie porozumiał się, załagodził, oswoił, zagonił do racjonalnej zagrody tych ludzi, z którymi rozmawiał. To coś pięknego.
0: Też zgadzam się w zupełności. On tam się czuł jak ryba w wodzie. Znalazł wspólny język, zainteresowania,
2: uspokoił,
0: pasję.
3: Uspokoił. Ja mi, że jeszcze ty to krawiec słuchałeś.
0: Punkt widzenia wspólny. Komplementował płaską ziemię, płaskoziemców, że to nieszkodliwi, całkiem fajne. I w ogóle bardzo lubi Gabrysia też. On się tam lepiej czuje niż w nocnym radio, wydaje mi się.
2: Krawiec, ale jaką intonację głos. Już, wiesz, on tam zadzwonił tak: dobry wieczór. Dobry wieczór, mężczyzna.
0: Jestem, jestem redaktorem z NR.
4: Dzień dobry.
2: Nie, Gumball, naprawdę, nie śmieję się z siebie. Ale,
4: nie, no.
2: Ale ty zajebiście.
0: A ja się śmieję z Gumballa i no, co no, mi
2: on
0: zrobicie?
2: Się śmieje, ale ja,
3: mnie... ja się śmieję sam z siebie, tak. Powiem tak. Jeśli chodzi o płaską ziemię, to ja faktycznie twierdzę, że to jest jakieś dla mnie, powiedzmy...
1: Wiarygodne.
3: Nie. Ja szczerze nie widzę. Ja nawet powiedziałem tam, że dla mnie nie ma dowodów i ktoś musiałby mnie jakby tutaj udowodnić. Widzisz, bo ja posługuję się takim czymś jak erystyka. Ja mówię tak, żeby oni, żeby do nich dotarło i jeżeli mówisz do kogoś, to musisz mówić w taki sposób, żeby osoba nie odrzuciła ciebie. Jeżeli rozmawiasz z osobą, która powiedzmy ma pewne przekonania, to musisz rozmawiać z nią w pewien sposób. Nie znaczy, że powinieneś ją oszukiwać. Po prostu trzeba odpowiednio rozmawiać z ludźmi.
2: Gumball, ale ty to doskonale robiłeś, ponieważ ty jakby włączałeś się w dyskusję na abstrakcyjne tematy swoim poglądem, który zmierzał do racjonalizacji tej dyskusji. Świetnie to robiłeś, powiem ci, że ja, wiesz, bo tam było, że jakaś tam nowa gwiazda się pojawiła, że coś tam. Oczywiście jak u Szabla. A ty wchodziłeś w tą dyskusję i jakby racjonalizowałeś w to?
3: Czy racjonalizowałem? Prawda jest taka, że to są dwie planety w koniunkcji, ale no, oni oczywiście, tak, wiesz, no to oni mają inny pogląd na to, no to ja im powiedziałem o tym i pytam się, a jak mi to wytłumaczycie, no? I też z drugiej strony chciałem trochę posłuchać ich, co oni by mieli do powiedzenia. To przecież wiadomo, że jest koniunkcja tam Jowisza i Wenus, tak, coś tak, takiego, tak, już nie pamiętam ładnie. Teraz dokładnie.
2: Ja też to obserwuję, ale ty to zrobiłeś w taki sposób...
0: No wiesz, już nie chwal go, bo mu woda sodowa... Bo mu woda sodowa. Woda...
2: Internetowy antropolog. On nawiązał kontakt.
3: Dobra. Bo ja tu zadzwoniłem, żeby w sumie się spytać, o co chodzi. Ja nie wiem, o co chodzi, ale ktoś mi powiedział, że mam się spytać ciebie.
0: Mnie?
3: Nawet powiem ci dokładnie, o co chodzi. O jakiegoś L. Witkowskiego i mam się ciebie spytać.
0: Ale kogo, mnie?
3: No właśnie nie wiem, o co chodzi.
0: Nie wiesz, kogo masz się zapytać, tak?
3: Nie, mam spytać L. Witkowskiego.
0: L. Witkowski, nie wiem, tak zaraz może się zastanowię, może sobie przypomnę. Oberst dołączył jeszcze na chwilę, a ja tak, sobie będę przypominał.
5: Siema jeszcze raz. Strasznie jestem pijany, ale pozwolę sobie zadzwonić i popierdolić troszeczkę.
1: Ale poczekaj chwilę. Ale jesteś bardziej pijany
5: psycho.
1: Niż...
5: Siema, psycho.
1: Siema. Jesteś bardziej pijany niż reszta, czy...
5: Tak, mniej?
1: Jak znaczy, bardziej, to możesz ja mówić.
3: Jedyny trzeźwy, to dobrze.
5: Ja nie wiem. Wiesz co, strasznie jestem. Poziom jakby od 1 do 10 to 7, co by dał? 7,5?
2: A można zapytać, jakie paliwo tam? Co było pite?
5: Grzaniec.
2: Grzaniec? No co, nie, no to ile tego wypiłeś?
5: No troszkę, no tak, troszkę tak.
2: Nie,
1: dwa kieliszki.
2: Grzaniec? Moja babcia pije grzaniec.
0: No my z Wikingami robiliśmy taki grzaniec, w którym był spiryt, piwo, wino, tam wszystko wlewaliśmy, przyprawy jakieś i to tak parowało i to strasznie waliło w czachę.
3: Tak panoramiksa.
0: Okrutnie. No.
5: Tylko, że właśnie problem w tym, że też jestem Wikingiem i jakby ja to tak wiesz, przetrawiam w ogóle, ja mam już zahartowany żołądek, bo ja podbijam Anglię, Essex i tak dalej, rejony północne, jakby wiesz, Europy, krawiec, jak sobie zdajesz dobrze sprawę i tutaj inni koledzy z czatu bieżącego tutaj sytuacji jakby skype'owej, więc jakby to jest oczywiste, że jestem zahartowany, tak? Po prostu jestem tak zahartowany, że po prostu, no.
2: Że możesz pić tylko grzaniec, czy mocniejszy alkohol też? Nie rozumiem.
5: Znaczy, mogę też mocniejszy w sumie. Mogę też, to wiesz, zależne jest tak naprawdę od konspektu, sytuacji.
2: Ja nie, troszkę przepraszam cię, ale tak chciałem zapytać, bo ja akurat wypiłem troszkę wiśniówki, która ma 40%, była robiona przez góra, który chyba jednego dnia nie był trzeźwy i zna się na tych sprawach. Straszną mieszankę mi zrobił. I tak do połowy piłem butelkę. Akuratną, dokładnie gambol. Ale to nie mów mi, że ty wypiłeś parę kieliszków grzańca i jesteś, wiesz, już taki wprawiony, no bo...
3: No ja mógłbym być wprawiony po paru. Wiesz, ekonomicznie, to się nazywa picie ekonomiczne, jak wystarczy ci ćwiartka, żeby się napierdolić.
2: No, ale tutaj akurat kolega
0: pijaczki się zebrały. Pijaczki się na antenie zebrały.
2: No, pijaczki się zebrały.
0: Tematy mają swoje. Pijaczki.
3: O alkoholi?
5: Alkohol, dokładnie. No i zapomniałem teraz. Kurczę, wybiłeś mi z rytmu, wiesz, kolego.
2: Przepraszam.
5: No właśnie. Dobrze, że przeprosiłeś, bo zwracam uwagę właśnie zawsze na przeprosiny. To jest miłe, to jest jednak bardzo miłe. Nie będę mówić tu o przeprosinach. Pomilczę i oddam głos komuś innemu.
1: Ja też przepraszam.
3: Tak, dobra, właśnie. No to powiedzcie mi, do kogo mam teraz zadzwonić, bo do Szabla zadzwoniłem, planuję do Łysego zadzwonić, czyli Dankiego.
1: Do Kloda dzwoniłeś kiedyś?
3: No nie, właśnie, do Kloda to jest najwyższy ten, to jest najwyższy level, bo ja się muszę dobrze przygotować.
0: To jest boss na końcu ostatniego levelu, nie?
3: Tak, dokładnie, trzeba się przygotować na dzwonienie do Kloda, to jest trening. Muszę przejść ten próbę traw.
0: I on będzie cię tak napierdalał i wygłaszał jakieś tam swoje powiedzonka. Ktoś tam nie karmić złego wilka i super atak. Gumball musi tam, kurwa, strifować na boki. Potem co on by mógł jeszcze wykrzykiwać taki boss na końcu?
5: Gumball, mam pomysła. Słuchaj, wejdź do Bogdana Morkisza. On prowadzi takie dwa kanały. Horyzont zdarzeń, jeden bodajże, i drugi Siewcy Prawdy.
1: Ale on na żywo nadaje?
5: Tak. Oni znaczy to jest on. To jest taki koleś, on ma żonkę. Generalnie tam ja ich popieram spoko, tam generalnie dużo mają fajnych opcji do powiedzenia i tak dalej.
3: Bo teraz jeszcze odpowiem na pytanie, bo ktoś tutaj się spytał, że zostałem szablistą po dzwonieniu. Powiem tak, no to jest działanie, jak to się mówi, czyli żeby gdzieś się wkręcić, musisz powiedzmy przez chwilę krakać jak wrony, czyli po prostu jeżeli powiedzmy...
1: Zdobyć zaufanie trzeba.
3: Chcesz zrealizować
0: cukrować,
3: no
0: cukrować.
3: To musisz rozmawiać z ludźmi.
0: Tak,
3: no
0: jak Adam napisał, że dzwoni non-stop i cukruje.
2: Tak.
3: Trzeba coś robić.
2: Zwracasz uwagę na przeprosiny?
5: Bardzo dużą, to raz. A dwa, że też jestem sam takim pokłosiem i jestem, uważam się za mego mega męczennika i ofiarę NR przez pewne osoby. No ale to wszyscy wiedzą, którzy chcą wiedzieć.
2: Wiesz, ja nie brałem udziału.
5: A to się cieszę, to miło.
2: W jakimkolwiek, wiesz, ocenianiu twojej osoby. A to, co wypowiedziałem, wiesz, wynikało bardzo spontanicznie. A poczułem się dosyć dotknięty tym, że powiedziałeś, że dobrze, że podziękowałem. Mam to z natury, ale nie lubię, kiedy ktoś mi to wytyka.
0: Kolejny męczennik.
5: To nie jest wytykanie.
0: To już mamy już dwóch męczenników.
5: To w takim razie tak. Wiesz, no słuchaj, no generalnie musiałbyś mi zapłacić, żeby jakby przejąć to stanowisko męczennika, tak? To jakby możemy się dogadać poza linią.
2: A ja w tym momencie już nie mam o czym z tobą rozmawiać. Cześć.
5: Cześć. Na razie. Hej.
0: Jacy wy męczennicy. Kochani moi, ja jestem męczennik. Ja jestem męczennik Boży.
5: Właśnie. Nie, ale próbuję. Ja sobie próbuję przypomnieć, w jakim temacie dzwoniłem, przepraszam, ale jak sobie przypomnę, to po prostu się wtrącę strasznie, tak by
3: no dla... właśnie, człowiekowi już mózg nie działa, parę alkoholu robię swoje. Alkohol. Ja za pół godziny wychodzę do sklepu, znaczy w sumie za trochę więcej, bo dopiero 6 otwierają.
2: Gambo, idziesz po fajki czy po kabanosy?
3: A po żarcie. No się, bo się obudziłem jakieś tak pół godziny temu i mówię, chuj, no, tak nie
2: kupię. A co kupisz na stacji? A co do jedzenia kupisz dobrego na stacji?
3: Nie, kupię na stacji, tylko do Dino pójdę. Bo o 6 otwierają, no to jak za pół godziny wyjdę, no to tak na 6 dojdę.
2: Jakie godziny? Co ty gadasz? No przecież jest dopiero 5 rano.
3: Piąta, no właśnie, czyli za pół godziny jak wyjdę, a będę iść bardzo powoli, to...
2: O 5:30 jest Dino otwarte? No chyba zwariuję.
3: Nie. Jak wyjdę o 5:30, to dojdę na 6, jak będę bardzo powoli iść.
1: Ile kilometrów od ciebie jest to Dino?
3: No w sumie nie wiem, 1.5.
1: No to 10 minut się idzie.
3: No i chuj.
1: Z powrotem.
3: Jakoś tam dojdę.
2: Nie, Gumball, ja bardzo cię lubię. Jesteś cudowny. Mogę cię zaadoptować?
3: To już niemożliwe. Ja mam plany, my bachy, wszystko. To już niemożliwe.
0: To może chociaż na jakiś czas, taki pakiet na rok.
2: Na
0: rok chociaż.
2: Byś przyjeżdżał do mnie. No byśmy sobie, nie wiem, grali w ping-ponga.
0: Oglądali znaczki.
3: To jest kurwa Michael Jackson, czy co?
2: Jestem... Nie wiem, no byśmy przez lornetkę obserwowali nowe planety.
1: Sąsiadkę byście przez lornetkę patrzyli.
0: I Matt nagle ci wejdzie Gumball przez okno w stroju Piotrusia Pana. Taki, hi Gumball, I love you.
2: Pojeździlibyśmy na żyrafie. Nie wiem.
1: To jest kurwa z wami.
3: Chyba wam trochę ten alkohol już trochę mocno wchodzi. Ojej. No nic, powiem tak, ja w ogóle muszę w końcu zacząć nadawać w Nocnym Radiu. Co to jest, że nic nie nadaje? No, to jest dramat dopiero.
2: A Gumball, a te zdjęcia,
0: u Szabla nadajesz.
2: Żebyś pokazał te zdjęcia, co tam pokazywałeś u Szabla.
3: No mówię, to były zdjęcia, no tych
2: ale
3: no,
2: to nie świetne, przyznaj się, to były twoje czy nie twoje?
3: No moje, no co to jest za problem zrobić zdjęcie nieba?
2: No ale tam twierdziłeś, że to były obiekty świetlne.
3: No, bo są obiektami świetlnymi, no to nawet planeta może świecić, prawda?
2: No ale słuchaj, to Robert Bernatowicz do mnie dzwonił w twojej sprawie. Ja mówię mu, że to jest młody chłopiec i go podprowadzę.
3: No chłopie, ja dokładnie wiem, co to jest, tylko widzisz, ja im powiedziałem, że to są punkty świetne, nie oszukałem ich, po prostu powiedziałem, a niech oni mi powiedzą, co jest, no i tyle, no.
2: Jezu, jaki ty jesteś szachraj.
3: No, przecież ja nie będę się z nikim kłócił, bo to nie o to chodzi, nie mam zamiaru nikomu mówić, jaki jest świat.
2: Nie określiłeś dokładnie tych obiektów, tylko powiedziałeś, że zrobiłeś zdjęcie tych świateł, ale ja myślałem, że to realnie takie, wiesz, tam były jakieś takie ognie.
3: Nie, no to jest prawdziwe zdjęcie, no to sobie świeciło tak, no.
2: To opowiedz o tym, no to właśnie o to.
3: No, to jest ten, koniunkcja dwóch planet, po prostu tak się odpowiednio ustawiły, że odbijały światło.
2: No to ja też to obserwuję, wiem, widzę.
3: No i tyle, no to nic innego, znaczy, wiesz, to jest najlepsze, że w tym momencie Szabel nawet wie o tym, ale on mówi, że to jest oficjalne tłumaczenie.
2: Ale ty dałeś takie zdjęcie, zbliżenie takie, że to było, wyglądało jak... Jakby na stodołą paliły się dwie pochodnie.
3: No, bo to ładnie wyglądało. No specjalnie ekspozycję włączyłem większą.
2: A, widzisz, jaki ty jesteś.
3: No ale no co, no zdjęcie jak zdjęcie. No w kupce, no co ja mogę powiedzieć? No co ja mogę? No co ja mogę? Co ja mogę, jak nic nie mogę? Ale fakt, jedną rzeczą się zgadzam, że Polska zjebała z węglem, co tam w sumie mówiłem od serca, że kurwa zablokowaliśmy sobie węgiel, po czym stwierdzamy, o chuj, nie mam węgla.
1: Tak, i przyjechał węgiel 4 razy droższy z Kolumbii, i 2 razy gorszy.
3: No, to tak od serca powiedziałem akurat, bo to prawda, no kurwa, rząd nasz to jacyś idioci.
0: Najlepszy to był ten węgiel z Indii kupiony za grube miliony, takie hałdy, takiego błota. Ten,
1: on, z błotem, no.
0: W rękach się rozłaził. Jakieś śmieci nam może wysłali, jakieś odpady. Nie, może sobie pomyśleli tak.
2: Wiecie, w Indiach mają te rytualne pochówki, że tam spalają, nie? Ciała tam puszczają gdzieś tam.
1: O, makabra. No i
2: to może to też szkielety.
1: Spalone szkielety nam przysłali z Indii.
2: To coś okropnego.
3: Kurde, tak myślę sobie, czy nie zrobić live streamu z jednej gierki takiej polskiej na nocnym radiu, to może być ciekawe, bo trochę taka ciekawa fabuła tam jest, co mógłbym zrobić jako jednorazową audycję.
2: Gumball o 5 rano masz inwencję jeszcze?
3: Nie, no ja dopiero wstałem, kurwa, mówiłem ci.
2: To czemu tak wstajesz
3: no, tej porze? Poszedłem spać o 22:00, coś mnie jebło, no i wstałem o 4:30, no zdarza się.
2: Jesteś ofiarą przemocy w domu?
3: Co, kurwa? Nie wiem, może przemocą jest to, że ja musiałem kolektor, baniak musiałem nosić, bo z ojcem tak, zakładamy baniak na dach, no to nie wiem, może to.
2: Nie udała się randka, przyszła i przyjebała ci, no. Poszedłeś.
3: Kobieta mi przyjebała, znaczy wiesz, jakby w ogóle jakaś randka była, to już byłby sukces, także wiesz.
2: No to wiesz...
0: Na randkę to by ci się przydała wolna chata pusta. Weź oskarż rodziców o zły dotyk, czy coś na infolinię jakoś zadzwoń, przyjadą antyterroryści, zabiorą, będziesz miał wolną chatę.
3: No wcale nie. Nie, nie, no co
2: za konfidentuj tam.
3: Ja pierdolę.
0: Teraz tak można. To teraz
2: można.
0: To bardzo łatwo.
3: Można, jeszcze ja.
2: Gambola głosem? To wszystko można.
3: Wszystko można. No tak.
0: Widzimy, Oberst, że piszesz tu na czacie wewnętrznym. Ty nas słyszysz? My ciebie nie. Jak coś. Mikrofonu nie
3: ja
0: masz.
3: Ja muszę do miasta pojechać, kurde, zrobić depozyt pieniężny, bo jak to się mówi, jak nie robiłem w radiu, to robiłem gdzie indziej.
2: Gumball, musisz pojechać do miasta, także musisz założyć kapelusz i osiadła na koni.
3: No, muszę rowerem pojechać niestety.
2: Nie, ja myślałem, że jesteś Amiszem.
3: Kurwa. Amiszem. A który Amisz ma od siebie 4 kilo?
2: Gumball ma taką długą brodę, wiecie, ma takie

0: osiodła konia i jedziesz 4 kilometry.
1: Mam praktycznie drogę rowerową do miasta zrobioną, więc wiesz, biorę rower i jadę. No po co mam inaczej?
0: Tak pomyślałem, że jest, że tak mi się po prostu w głowie wytworzyło.
1: Znaczy wiesz, u mnie kiedyś jeden gościu z konnicą taki...
0: Bo akurat tak się wypowiada, że racjonalnie, spokojnie, elokwentnie.
1: No, to muszę by, to
0: tak,
1: muszę
0: że wydało mi się, że wiesz, bo te amisze tak mają, nie? Że to są w gruncie rzeczy.
1: A kiedy amisze są racjonalni?
0: No, moim zdaniem są bardzo racjonalni.
1: No jak odrzucili całą technologię, no to tak średnio są racjonalni według mnie.
0: Jeżeli chodzi o co?
1: Jeżeli odrzucili całą technologię, to są średnio racjonalni.
0: No nie do końca, no bo jednak widzisz, oni jakby...
1: No dobrze, że jej idzie fajnie. No
0: nie, wiesz, intelektualnie jakby weryfikują swoje możliwości na te proste zasady budowy czy mechanizmu.
1: Oni mają intelekt, ale oni nie mają wiedzy, a szczególnie...
0: Mają ogromną wiedzę, mój drogi, mają ogromną wiedzę, mają wiedzę,
1: nie mają
0: ja nie masz. Wiesz, jaką mają wiedzę?
1: Mają wiedzę taką,
0: którą potrafią wyrzeźbić drewno w odpowiedni sposób, a żeby dawało im energię, to jest ogromna wiedza. To wiesz.
1: A ja chyba się nie nadaję.
2: A czy u Amisów nie ma kodu osobnego, czy jak to się nazywa? Że oni tylko między sobą się tam wiążą.
0: Ruchają się, nie? Dymają się z kuzynkami, no.
3: No raczej tak jest, no bo jak inaczej? Znaczy, ja myślę, że z jednej komuny mogą się łączyć z członkami drugiej komuny, nie? Się tam odwiedzają, zapoznają, nie wiem.
0: Wiecie co, jak miałem praktyki w szpitalu psychiatrycznym, to grałem w kalambury. Na świetlicy tam z ludźmi chorymi psychicznie i wiecie co, wylosowałem kartę, która kazała mi pokazać, uzwierciedlić wioskę Amiszów. No, grałem w kalambury, to takie.
2: No czekaj, ale to jak to zrobiłeś, uzwierciedliłeś to?
0: No miałem praktyki w szpitalu psychiatrycznym jako psycholog.
2: Uzwierciedlić wioskę Amiszów, tak miałeś?
0: No, graliśmy, wiesz, i tam była taka gra, po prostu kalambury i tam kartę ciągnąłeś, nie? No i miałem tam...
3: No dobra, no rozumiemy, ale cały czas się dopytujemy, jak to odzwierciedliłeś wioskę Amiszów.
0: Najpierw temu całemu towarzystwu w zasadzie tam 90% palił papierosy namiętnie w tym momencie. Pokazałem taką czapkę nad głową, nakierowując rękami. Potem pokazywałem taką brodę i potem także prowadzę bryczkę, nie? No i ktoś tak powiedział, że jedzie facet bryczką. No a potem pokazywałem, wiesz, jakby tak kontynent chciałem odzwierciedlić i to, że ta, że bardzo agresywny. No i mnóstwo świrów zweryfikowało tą informację jako USA i wioska Amiszów.
2: Ja bym myślał, że Żydzi.
0: No to dobrze byś zrobił, no bo...
1: Ole, fajny bober! A kurwa, bober ginie!
2: Taki bomber.
1: Dobra, nie znacie bobra?
0: Bober?
2: A, bober.
0: Bober czy gober?
1: Bober? Nie znacie bobera?
0: Nie znam.
1: Fajny bober.
3: No to co ty, u koleżanki jesteś? Czy na podwórku?
0: Bobrze damskim?
3: W lesie? Jak, gdzie ten bober?
0: Una bomber. To jest temat.
3: Ciekawy. Una bober.
0: Kaczyński.
3: Ty chuju, bobrze.
1: Kaczyński to jest świetny temat, szczególnie jak dołożył sobie TikToka. Ale wszędzie banują TikToka, w USA, w innych tam miejscach, krajach, a

0: My tu sobie w Polsce takie siema, siema, jestem Kaczyński, pozdrawiam wszystkich na TikToku.
1: A, no, ale Gumball mi chodzi o Kaczyńskiego Una Bombera.
0: A to nie znam.
1: Nie znasz Una Bombera, Teda Kaczyńskiego?
2: Słynny anarchista.
0: Słynny, no nie znam.
1: Słynny zamachowiec, który wysyłał bomby w listach?
0: A, nie, to dobra, to widzę jego ryj. To już wiem, kto co.
1: O, prostu... Gumball jest sprzężony z klawiaturą. I każdy temat...
0: Musiałem sprawdzić jego ryj, bo tak po ryjach ludzi głównie poznaję.
1: Także widzisz, twój naród wydał wielkich ludzi. Jednym
0: no,
1: z nich był
0: doskonały.
1: Ted Kaczyński.
0: No, no chłopie, no doskonały, no co, no tylko takich ludzi.
1: A wiesz, jaki to był wybitny człowiek?
0: Wybitny,
2: nie no, inteligentny ponoć był bardzo, miał bardzo wysokie IQ. I on
1: był niesamowity człowiek.
2: No, on był matematykiem też? Dobrze pamiętam.
1: Fizykiem, matematykiem, słuchaj, no, jeżeli potrafisz stworzyć bombę, którą możesz umieścić w liście, wysłać pocztą, która ma eksplodować w momencie, w którym twój odbiorca go otwiera, to jest, ja bym tego nie potrafił.
2: No, a tam w jego manifestie to co było? Coś tam było chyba o nadmiernej konsumpcji, o korporacjach, tak? O takie nawoływanie do bardzo prostego życia, żeby żyć jakoś tak bardziej po Bożemu, tak? Zrezygnować z jakichś ogłupiających rzeczy. Coś takiego to było? Już nie pamiętam.
0: A to chyba mu odjebało, tak jak temu.
1: No wiesz, Krawiec. Wiesz, Krawiec, to był z pochodzenia Polak, więc nie lubił Eskimosów.
0: Że powiesz ten, Żydów.
1: No właśnie, nie chciałem tego powiedzieć, ale...
2: A ja myślałem, że Rzymian albo Marsjan. A ty jak powiedziałeś? Aha, dobra, nieważne.
1: No, powiedziałem Eskimos, ale to...
0: Czekaj, jak to mówią Szabla? Plemię żmijowe?
1: Plemię.
2: Tak, padło. Tak. No ale to w Biblii tak sam Pan Jezus tak nazwał.
1: Nie, no ale pozostańmy na chwilę przy jednym z naszych wybitnych Polaków. Ted Kaczyński skończył prestiżową uczelnię amerykańską, po czym zawiódł się rzeczywistością. Rzeczywistość zawiodła jego inteligencję. Wycofał się, budując chatę w lesie i zaczął wysyłać i podkładać bomby. I był w tym niezmiernie jak
0: był po prostu w tym zajebisty.
1: Był zajebisty.
3: Konsekwentny był w tym działaniu, bo wysłał ile tam tych bomb?
1: Po prostu, słuchajcie, coś go wkurwiło i on po prostu od słów do czynów. Czemu nie?
2: No, może tak powinniśmy przyklasnąć, że my tak raczej niewiele robimy jakichś radykalnych ruchów, a tu się znalazł się odważniak, proszę.
3: Tak, teraz wszyscy wyjdźmy na ulicę i napierdalajmy.
0: Wszyscy wyjdźmy do stajenki.
3: Na ulicę. I napierdalajmy, kurwa, bombami. Gdzie popadnie.
1: Do Jezusa i panienki.
3: No, z religii się niedobrze śmiać. Bo to się odwróci.
1: Ja się nie śmiałem z religii. Religia śmieje się ze mnie.
0: Codziennie.
1: Psycho, co ty?
2: Z Mahometa się pośmiej.
0: Uczucia religijne, tylko religia uraża twoje uczucia.
2: Z Mahometa się pośmiej. Tak często ludzie mówią. Ale nie rób tego, nie.
1: Nie, Krawiec.
3: Z Mahometa.
0: Jakbym znał typa, to bym go się pośmiał, ale tak się boi pokazać ryja, że no ciężko.
2: Ej, bo mi tu kanał zaraz wyleci w powietrze.
1: Nie, z Moby Dicka się pośmiej, bo to jest taka sama opowieść. Pośmiej się.
3: Wieloryb taki, tak?
1: Z każdej innej książki się pośmiej. Pośmiej się z każdej książki. Nie wiem. Z każdej książki.
0: Z każdej książki.
1: Z każdej legendy, z każdej opowieści.
2: Nie wiem.
3: Pana Tadeusza się nie można śmiać, podobno.
1: No nie, nie można, no bo tak. No tam.
0: A ja mogę, mi pozwolili, dostałem pozwolenie. Mogę się śmiać z pana Tadeusza.
1: Nie no, Gumball, ale zobacz, no czym się różni Biblia od Moby Dicka? Jaka to jest opowieść?
0: Czym się różni Biblia od Moby Dicka? Że Biblię zna więcej ludzi i więcej ludzi ją śledzi niż Moby Dicka. Pytaj się jakiegoś człowieka, co kojarzysz Moby Dicka, on powie, ja w pracy robię, a nie jakiś Moby Dick. A spytaj się go, czy kojarzy Biblię. Ono tak, Biblia.
1: No ale mi nie chodzi o mówisz mi teraz o odbiorze.
0: No właśnie.
1: Ale mi chodzi o samą dzielę.
0: No ale co? Znaczy, ale posłuchaj.
1: W Moby Dicku jest taka opowieść, że byli tam rybacy, którzy się zebrali w wiosce, popłynęli i ich jakąś obsesją było upolowanie białego wieloryba. A Biblia na czym polega? Byli jacyś ludzie, których poprowadził jakiś tam koleś, bo był kapitan, tak samo w Moby Dicku był kapitan.
2: Nie, to tam... mamy opowieść o Jonaszu, który był w brzuchu wieloryba. Też. To też jest o wielorybach książka.
1: Czemu mam to, nie wiem. Ja nie rozumiem, dlaczego tą jedną książkę bierzemy tak bardzo do siebie, a drugą traktujemy jako lekturę. Nie rozumiem.
2: No, to temat na chyba na...
0: Musisz rozumieć.
2: To temat na jakąś dłuższą dyskusję. Ja tymczasem już się tu zwijam w kłębek trochę, jak prorok Jonasz w brzuchu wieloryba. Panowie, jakieś ostatnie słowo, żegnamy się po piątej, już idę spać.
3: Nie, poczekaj, dobry temat, dlaczego Moby Dicka traktujemy jako jakąś tam gorszą książkę niż Biblię. Dlatego, że Biblia została stworzona przez natchnienie Boże i Ducha Świętego. A Moby Dick przez jakiegoś tam pisarza podrzędnego, którego nawet nikt nie pamięta, kto to był, oprócz ciebie, mnie i kilku osób.
2: A skąd wiesz, że Moby Dick nie został stworzony też przez natchnienie Boże?
3: Bo nic o tym mi nie wiadomo do tej pory, na internecie tego nie sprawdzałem, ale to nie tak jest, że po prostu jakiś naćpany pisarz to napisał.
2: Na pewno jest tak.
3: Ale słuchaj, Biblia to jest no po prostu Duch Święty na tych pisarzy i to przez wieki pisali tą książkę. A takiego Moby Dicka sobie nie wiem, nie pamiętam, że to był. Podpowiedz mi, Mat, kto napisał Moby Dicka. Bo nie czytałem.
2: Ja nie pamiętam.
1: Herman Melville.
2: Moby Dicka napisał.
0: No dobra.
1: Herman
0: Melville.
2: Ale jedno łączy te dwie księgi opasłe, że można zastosować właśnie przy tej grubości książki. Tak, przy tej grubości książki jak Moby Dick można zastosować kod biblijny, ten słynny, nie? Że można można różne rzeczy z tego Moby Dicka rozszyfrować co do naszej przyszłości. No bo musi być po prostu bardzo dużo tekstu, nie? Tak to ktoś kiedyś twierdził, że z Moby Dicka też się...
1: Ja bym przede wszystkim zaapelował, dajcie jakieś donaty, żeby ten gość nie zasnął, bo kurwa...
2: Nie.
1: Możemy pogadać.
2: Nie. Już nic nie wpłacać, bo ja chcę iść spać. Nie chcę się czuć zobowiązany. Ja też muszę przez weekend skończyć ważną rzecz, trochę popracować. To nie jest tak, że mogę sobie potem całą sobotę spać, nie?
3: Krawiec, mam pytanie. To jest to samo zobowiązanie co z tamtego tygodnia, czy już nowe?
2: Różne, nie wiem, o którym wspominałem. Różne rzeczy robię.
0: Ja mogę ponadawać może o teoriach spiskowych, jak ktoś chce.
1: Gumball, to może byś został, co?
0: Nie no, teraz nadawać nie będę o czwartej. Nasze o piątej, trochę przesada.
2: O piątej. Ale
0: jakiś spiskach.
2: Tylko może się przygotuj jakoś, żeby to nie było taka całkiem
0: luźne gadki. No właśnie, o to chodzi, że byłem przygotowane. No to są najlepsze wtedy, bo ludzie wtedy mi podrzucają. Ale coś tam pewnie będę miał jakiś temat, klucz.
2: Żeby się nie skończyło, wiesz, że są różne teorie spiskowe, jedne takie mądrzejsze, drugie głupsze.
1: No. Gumball, a ty już jesteś w ganku, bo tak cię słychać jak...
0: Jak w kiblu?
1: No jak wysoko, w jakimś takim wysokim pomieszczeniu.
0: No jestem w pomieszczeniu.
2: I może ma wysoki sufit.
0: No mam bardzo wysoki sufit.
1: Dlaczego mieszkasz w Watykanie?
0: Bo mogę. Zabij.
3: Nie, Gumball mieszka w piwnicy teraz. tej chwili. Tak jakbyś pił się na dawno.
0: Ma niski sufit.
3: No, tak słychać, jakby nie było żadnych mebli.
1: No mam, tak, właśnie. Znaczy,
0: mam meble, kurde.
1: Gumball nawet mieszka dużo. W takim leju.
2: W leju po bombie.
0: Chociaż w sumie to aż tak dużo mebli nie mam, ale wystarczająco.
3: Nie, już teraz lepiej, a raczej ci było, jak oddalił się od mikrofonu.
0: No tak, oddaliłem od mikrofonu, kurwa.
2: Steve Jobs w ogóle nie łazisz? Miał mebli i jak daleko zaszedł.
0: Bo mogę.
1: No, możesz, ale...
0: Po no i co? No i co?
3: No i chuj.
0: No właśnie.
2: Dobra, bo tu niektórzy chyba powinni już iść spać. Mam na myśli siebie oczywiście. No
0: to idź. Ja nie pójdę, już za długo spałem.
2: Dobra, no to co?
3: Dzień jest od spania, no od nadawania, nie?
2: No tak, oczywiście. No to papa w takim razie, żegnam się z psychą.
3: Dobra.
2: Żegnam się z matem.
1: Dobranoc.
2: Gambon może radośniej trochę się pożegna niż mat.
0: Nie. Do widzenia.
2: No dobra, to do widzenia, ślepa genia.

nocne spanie, tak, jasne. I bez kamery jeszcze, nie? Bez obrazu, tylko chrapanie będzie słychać. Dobry pomysł, zaraz w ogóle włączę tam z free sound, znajdę jakieś chrapanie, włączę chrapanie, zapętlę i niech donaty lecą przez noc. Wiedząc, jak popieprzony jest ten dzisiejszy świat, to można, mógłbym się spodziewać tutaj fortuny z rana. Całą noc chrapanie było, przychodzę z rana, a tu patrzę, a tu 5000 już wpłacone na koncie. I nadal ludzie świetnie się bawią, słuchając tego chrapania. I się śmieją, ale chrapie głośno. Hi, hi, hi. Hu, hu, hu. No. No, także audycja dzisiaj... nawet nie na 60%. Ale jest przynajmniej. Dobra, to do usłyszenia. Proszę mi nie wysyłać paczek płatnych.

苦是吧？苦是吧？还给到底是到不得路去？ale mi wyszło. Nie, no nie będę przeciągał już po prostu i tutaj nie będę wam ściemniał, no. Po prostu mimo, że zjadłem go jeszcze przed tym przemrożeniem i odgrzaniem, po prostu jestem no w piekło wzięty, jak to mawia Zenon. I chyba się rozpłaczę, bo ten bigos jest taki dobry, że aż strach jeść. Naprawdę. Strasznie jestem z siebie zadowolony. Nie sądziłem, że to w ogóle się da zjeść. A on jest po prostu rewelacyjny. To jest taki bigos, jaki chciałem zrobić. Jest cała gama smaków. Jest lekko kwaskowaty, lekko pikantny, lekko śliwkowy, lekko jabłuszkowy, czuć lekki aromat wędzonej kiełbaski, wędzonej papryczki. Są przyprawy, jałowiec. Aż jestem z siebie dumny. To jest bigos, jak najlepszy bigos mojej matki, a ona jest specjalistką od robienia bigosu. I nawet nie wiem, czy tutaj... I to jest pierwszy bigos, który zrobiłem w życiu. I taki dobry wyszedł. I co? I ja nie potrafię? I ja nie zrobię? Przepraszam was, ale będę przyniejadł. Naprawdę, nie mogę się powstrzymać. Nie chcę, żeby mi wystygnął. Rewelacja. Ja przepis muszę zapamiętać dokładnie. Po co mi baba, jak ja sam taki dobry bigos robię? Co ty je tam? Baba mi takiego nie zrobi bigosu. Dziękuję. No, smacznego mi życzą. Słuchajcie, no, to jest bigos, kosmiczny bigos. Nawet się boję, czy to jak gdzieś ten bigos nie wypłynie, może mi ktoś podkradnie, ten bigos może wywołać katastrofę, nie wiem. Jak kosmiczna federacja spróbuje tego bigosu, to w ogóle tu się wojna zrobi kosmitów o ten bigos. To jest bigos, który może wywołać zamieszki. To jest bigos, kosmiczny bigos. To jest taki bigos... nie z tego świata trochę. I ja go zrobiłem sam. Pół dnia go robiłem. A jak go jutro podgrzeję znowu i to jutro będzie jeszcze lepszy i ja się boję, że on wtedy będzie taki dobry, że jak zjem, to organizm może szoku jakiegoś doznać i ja zapadnę w śpiączkę. Potem się obudzę, jakieś zombiaki, coś tu, jakiś Walking Dead. Ludzie... aż się boję jeść taki dobry.

0: O, no, także... Także, no, tylko tyle chciałem się podzielić. Muszę wracać do przygotowywania się do audycji o 21. Zapraszam. Audycja będzie o Melu Gibsonie dzisiaj. Spoiler o filmach na filmowo. Tak więc może być ciekawy. No, a ja już znikam. Może Etam wejdzie, bo tu się zadeklarował, że może coś ponadaje. A już dzisiaj nadawał, tylko się na końcówkę załapałem, niestety. W ogóle zły program uruchomiłem. Zły program uruchomiłem i zamiast TuneIna to Stitchera i co innego słyszałem, jak ktoś tak pięknie śpiewał, jakiś Dennis Roussos, tak
1: coś w tym stylu?
0: No tak, coś pięknie ktoś, ja myślę, to i tak miał trochę podobny głos do ciebie, Etam, ja tak się zdziwiłem, jak ten Etam pięknie śpiewa w ogóle, a to się okazało, że to jednak nie ty, bo zły program uruchomiłem, to nie było na żywo. No, a takie.
1: A ty tak... już słyszałem w trakcie dzwonienia, że ty mówisz, że ty już schodzisz. Bo mówię, kurde, to ci nie dam zejść, to pospółkujmy trochę ten Bigos, chociaż wirtualnie. Nie? Bigosiarki byś otworzył dla Bigosów, to było idealnie. Może wiesz, tak jak ten, jak on się nazywa, ten z KFC, to tam ten wyciek ostatnio, ten cały przepis na kurczaki KFC. No to taki Bigos właśnie, kurde, że Polska nie ma takich swoich firmowych tych jakichś właśnie sklepów takich na cały świat, na przykład schabowszczaki, żeby były, nie? Albo że to schabowe są zajebiste polskie, nie? Albo na przykład pulpeciaki, gołąbki, o. To by było coś.
0: No, zgadzam się z tobą. Więcej polskiej kuchni. Dobra, Etam, słuchaj, jak ty byś chciał po coś ponadawać, to nadawaj sobie, a ja się zmywam, bo serio muszę się przygotowywać, wiesz, bo nie zdążę. Do audycji, no bo wiesz, już niewiele czasu mi zostało.
1: To smacznego, to tamtego. Tylko pamiętaj, że Bigos odleżały będzie doskonały, nie? Takie jest powiedzenie, także. To jak sernik zresztą, nieświeży sernik jest lepszy niż ten świeży, taki całkiem. Także zostaw sobie na za dwa dni na wekuj i tego, i zobaczysz, jaki będzie jeszcze lepszy, bo jeszcze będzie zyska jak wino, nie? Trochę.
0: To jest dziwne, bo ten Bigos, on nie może już być lepszy. To się nie da, myślę. To jest, to jest niewykonalne. Po prostu już brakuje skali. No.
1: Dobra, to ja się rozłączę. Jak ty się rozłączysz, to bo byłem na zewnątrz i widziałem różne dziwne rzeczy.
0: O, to chętnie sobie posłucham, co tam ciekawego powiesz. No to bye. To był Etam, który już za chwilę na antenie, a ja już wracam do jedzenia Bigosu. Tak się chciałem tylko podzielić wynikami swojej przygody kulinarnej dzisiejszej. To do usłyszenia się z wami o 21:00. Pa!

Witam was bardzo gorąco i serdecznie w ten piątkowy wieczór. Dzisiaj jestem odrobinkę nie w formie, więc nie będę nadawał tak szybko jak karabin maszynowy. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. A wstęp z Also Sprach Zaratustra, który bardziej jest wam znany jako coś, co się pojawiło w Odysei Kosmicznej 2001 Kubricka, ponieważ dziś będziemy sobie lecieli w kosmos, będziemy w kosmosie, man, zobaczymy, co tam się dzieje, ponieważ na orbitach dzieje się bardzo wiele i w ostatnich dniach wydarzyło się bardzo dużo i mi się wydaje, że warto o tym wiedzieć, warto sobie o tym przypomnieć, także warto sobie zaznaczyć, co w najbliższych dniach będzie się działo, a będzie się działo bardzo dużo, nie tylko w najbliższych dniach, ale też w najbliższych latach, o czym też później, ponieważ pewne decyzje administracyjne w rządzie USA zostały podjęte i których do końca nie rozumiem. No ale zobaczymy co z tego wyniknie. Audycja jest jak najbardziej interaktywna. Zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio, a w międzyczasie mam jeszcze dwa ogłoszenia parafialne. Jedno z ogłoszeń parafialnych to jest to, że dzisiaj o północy startujemy z nową audycją Czasy Ostateczne, audycja Krawca, w której będę miał niechlubny zaszczyt wystąpić również z moją wtrętką, także szykujcie się moi drodzy, to, że nie ma orgonitów jeszcze nie znaczy, że jesteśmy w kompletnej czapie, więc będzie co słuchać dzisiejszego wieczoru, więc zdecydowanie tak, będzie zdecydowanie, no właśnie nie tyle propaganda NASA, bo dzisiaj będziemy bardziej mówić nie tylko bardziej o prywatnych rzeczach i bardziej rzeczach politycznych, a NASA dzisiaj dostanie po dupie. NASA dzisiaj dostanie po dupie administracją Trumpa, ale o tym będzie też w dalszej części programu. Mianowicie, słuchajcie, a drugie ogłoszenie duszpasterskie, ponieważ jak się okazuje i do czego mogę się wreszcie przyznać przed wami wszystkimi, jest to, że mieliśmy jednego tajnego sponsora, był nim Jacek Blacha, który

0: czasu do czasu wspierał również Nocne Radio i który przy okazji wrzucał parę ciekawych tematów do audycji. Także teraz może taki konkurs, słuchajcie, zrobimy. Zastanówcie się, które tematy były właśnie zarzucone przez Jacka Blachę. Zgaduj, zgadula, moi drodzy. Natomiast Jacek Blacha jest również naszym sponsorem, a tymczasem będziemy powoli przechodzili do dzisiejszego wątku. Nie wiem, czy nie będę kończył jakoś szybciej dzisiaj, bo jak słyszycie, mój głos jest odrobinkę troszkę z innej gęstości, no ale cóż, czasami bywa i tak. Oczywiście, jeżeli mówimy o najnowszych rzeczach, które się dzieją gdzieś na orbicie okołoziemskiej, nie sposób wspomnieć o ostatnich wyczynach SpaceX, czyli Space Exploration, które strzela tymi rakietami w kosmos i podobno zgubiło jedną satelitę Zoomę i w ogóle było to coś bardzo dziwnego. Nie wiem w ogóle, czy spotkaliście się z tą historią, że podczas ostatniego startu rakiety Falcon 9, który wynosił na orbitę satelity Zooma, o których tak naprawdę nikt kompletnie nie wie, po ostatnim starcie okazało się, że nawet wszyscy astronomowie, amatorzy nie byli w stanie wychwycić tych satelit. Natomiast firma SpaceX stwierdziła, że tak, że słuchajcie, że poszło, że się udało, że wszystko poszło bardzo w porządku. A i tutaj jeszcze mi sufler podpowiada z budki suflera, że w strefie premium nowa długa audycja, najgłupsze teorie spiskowe można wspomnieć pod koniec audycji. Okej, od takich rzeczy zaczynaj. Także zapraszam do strefy premium, zapraszam do sponsorowania na Patronite, ponieważ właśnie Patronite da wam wstęp do strefy premium. Link znajduje się w widżecie na stronie głównej Nocnego Radia. Zapraszamy was do wsparcia i odwdzięczamy się jak tylko możemy. Zatem tak, moi kochani, będziemy powoli przechodzić do tematu. Nie wiem, czy w ogóle mogę zdradzić, w jakim składzie będzie dzisiejsze czasy ostateczne o północy, zamiast teorii chaosu, moi drodzy, ponieważ nie będzie jej dzisiaj, ale to niech mi tutaj sufler szepnie, to może coś zdradzę, może coś, czegoś nie zdradzę. I tak więc bardzo, bardzo mało na ten temat, no ale zobaczymy, co z tego... wyniknie. Przede wszystkim to, co jest tak, mogę zdradzić, że w czasach ostatecznych pojawi się krawiec jako główny krawiec, pojawia się ja i pojawi się Byte Eater i będziemy sobie rozmawiali o chorobach czasu ostatecznego, o czymś, co może wytrzebić naszą cywilizację, jako że kompletnie nie byliśmy w kontakcie, jeżeli chodzi o przygotowanie naszego własnego podejścia do tychże tematów, moi drodzy, to może wyjść naprawdę bardzo ciekawa i bardzo gorąca dyskusja. Aż sam jestem ciekaw, co chłopaki przygotowali, i to może być najlepsza teoria chaosu. To będą najlepsze czasy ostateczne w historii. To będzie najlepsza audycja pod tytułem Czasy Ostateczne, jaka kiedykolwiek powstała w Nocnym Radiu. To mogę wam zagwarantować. Pod tym się mogę podpisać, tego jestem całkowicie pewien. To jest w 100% pewne. Czy Jezus pojawi się w czasach ostatecznych? No jak zadzwoni, to się pewnie pojawi. No ale zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Ja tymczasem z wami przybiegam z tematami, ponieważ zdarzyło się parę różnych dziwnych rzeczy. Mianowicie właśnie, po pierwsze satelita Zooma. Satelity Zooma, które były wystrzeliwane już od jakiegoś czasu przez firmę SpaceX, które... No właśnie, o których kompletnie nic nie wiemy. Nie wiemy, kto za tym do końca stoi, nie wiemy, jak one wyglądają, nie wiemy, co one robią i nie wiemy, po co one tak w zasadzie tam są. I co jest bardzo zjawiskowe, że właśnie astronomowie przy użyciu swoich domowych teleskopów nie byli w stanie wychwycić, żeby coś tam się z tego górnego członu rakiety Falcon 9 oderwało. Okazuje się, że jest to prawdopodobnie pokłosie jeszcze programu z lat 70., gdzie satelity były konstruowane w ten sposób, żeby nie były widoczne przy użyciu właśnie takiego amatorskiego sprzętu, więc wygląda na to, że misja zakończyła się całkowitym sukcesem, co zresztą potwierdził Elon Musk. Tak, ten sam Elon Musk, który sprzedaje miotacze ognia, także, no nie wiem, może to pomińmy, ale wygląda na to, że coś się faktycznie stało i to się, całość się udało. Natomiast no właśnie, bo tutaj mamy jeszcze jeden bardzo, bardzo poważny problem, bo my tutaj sobie możemy dużo gadać na temat rakiet SpaceX, które one sobie naprawdę sporo latają w ostatnim czasie, ale już tutaj patrzę. Tak, i mamy jeszcze z istotnych rzeczy, i to się będzie działo bardzo niedługo, 6 lutego zostanie wystrzelony Falcon Heavy, czyli tak naprawdę 3 rakiety Falcon 9 zlepione w jeden kawałek, które mają wynieść na orbitę marsjańską samochód Tesla, który będzie grał piosenkę Space Oddity Davida Bowiego. Ale oprócz tego 25 stycznia 2018 roku wystrzelona została rakieta Ariane, która miała, nie wiem, nie mam tutaj pod ręką, co ona miała do zrobienia, natomiast okazało się, że owa rakieta straciła całkowicie telemetrię po tym, jak odłączył się od niej pierwszy człon. Co spowodowało mniej więcej tyle, że była uważana za kompletnie straconą, że misja została całkowicie zawalona i dopiero po kilku dniach okazało się, że udało się nawiązać kontakt z payloadem, z zawartością tej rakiety, tym, co miało się trafić na orbitę, więc na szczęście w tym przypadku jedyne, co zawiodło, to właśnie przekazywanie sygnału albo sama telemetria, co też jest dość ciekawe, ponieważ oczywiście jesteśmy w ciągłej łączności, ilekroć coś próbujemy wywalić na orbitę, ilekroć coś próbujemy właśnie tam wystrzelić, to cały czas mamy informacje, z jaką prędkością, pod jakim nachylaniem i tak dalej to leci, i tak żeby to, kurczę, jakoś trochę kontrolować i reagować, jeżeli by się stał jakiś, nie wiem, nagły, dziwny powiew wiatru, bo zdajcie sobie sprawę, że wiatry na szczególnie wysokich, na szczególnie dużych wysokościach mogą sięgać nawet kilkuset kilometrów na godzinę i mogą w bardzo dużym stopniu zaburzyć trajektorię rakiety. Okazało się jednak, że Ariane 5, mimo tego, że straciła jakikolwiek kontakt z Ziemią, była w stanie wykonać swoją misję od początku do końca całkowicie prawidłowo i dostarczyć ładunek na orbitę. Jestem ciekaw, co się stało z tymi wszystkimi śmieciami, które, czy one się poprawnie tam odłączyły, czy one spłonęły w atmosferze, czy komuś przypadkiem nie spadły do ogródka, bo i takie rzeczy się w historii zdarzały. No ale na ten moment wiemy, okazuje się, że nic się nie stało, utracono łączność, ale satelity są na właściwych orbitach i działają. I tutaj też taka notka, że współcześnie, jeżeli coś jest wystrzeliwane, to bardzo rzadko jest wystrzeliwany tylko jeden obiekt. Zazwyczaj jest to cała paczka tych obiektów, które później, jeżeli osiągną odpowiednią wysokość, przejmują własnymi silnikami jakieś swoje i robią swoje manewry i dzięki temu są w stanie się z takiego kosmicznego busa rozpierzchnąć i zacząć kręcić się po naszej orbicie, tak jak Pan Bóg przykazał. I żeby było śmieszniej jeszcze z takich ciężkich ciekawostek, już tutaj furiat wkleja, że niezwykła metalowa sfera spadła na pole w Peru. No nie zdziwiłbym się, jeżeli to były resztki drugiego członu rakiety SpaceX. Jeszcze wracając do tematu Ariane, tylko sobie jeszcze tutaj otworzę, symulacje wskazują na to, że drugi stopień źle ustawił się w przestrzeni. Spowodowało to zakrzywianie, odejście od planowanej trajektorii, a to spowodowało, że kierunkowe anteny stacji odbiorczych straciły kontakt z drugim stopniem, czyli po prostu były wycelowane w złe miejsce w niebie, czyli całość się zwyczajnie odwróciła, a że anteny były tylko z jednej strony, nie były w stanie nawiązać kontaktu dalej, co nie zmienia faktu, że jednak misja zakończyła się sukcesem, o czym, no, biorąc pod uwagę bardzo bolesną, bardzo krwawą, pełną brutalnych eksplozji historię wszystkich lotów kosmicznych, jest to coś bardzo, bardzo, bardzo istotnego. Jednakże satelity, jak teraz czytam z najnowszych doniesień, satelity nie są na właściwych orbitach, one są na orbitach geostacjonarnych, natomiast nie do końca tam, gdzie powinny być. Jeden z tych satelit SES-14 najprawdopodobniej uda się uratować ze względu na to, że ma całkiem fajny napęd jonowy i na tyle duże zapasy kseonu, że raczej nie będzie problemu, by dotarł we właściwe miejsce do orbity. Natomiast zajmie to dość dużo czasu. Drugi satelita zaś, Aljach 3. Allahu Akbar! Niestety ma konwencjonalny napęd na hydrazynę i nie jest jasne, czy ma wystarczające paliwa, żeby skorygować złą orbitę, na której się znalazł. I cały ten start był stosunkowo nietypowy, ponieważ planowano dostarczyć satelitę na orbitę supersynchroniczną na 9000 km wyżej niż zwykła, na którą Ariane zwykle dostarcza satelity lecące na geostacjonarną. I oczywiście od razu zachodzi pytanie, czyżby ktoś zapomniał zmienić jakiś parametr i dlatego drugi stopień wysłał satelity na jakąś niewłaściwą orbitę? No tutaj można wspomnieć właśnie legendarną historię uzarania rakiet Ariane 5, kiedy to pierwszy start się skończył kompletną katastrofą, ponieważ oprogramowanie do tej rakiety było pisane zarówno w Europie, jak i bodajże w Stanach Zjednoczonych, gdzie jeżeli chodzi o wysokość rakiety, jedni myśleli, że mówimy o metrach, drudzy myśleli, że mówimy o stopach, no i niestety, kiedy to wszystko złączono do kupy, okazało się, że ta rakieta nie ma najmniejszego sensu, nie ma najmniejszej szansy zadziałania. Tak, i mamy informację też, że ten pierwszy satelita z silnikami jonowymi trafi na zaplanowane miejsce na orbicie geostacjonarnej 4 tygodnie później niż się spodziewano, więc nie był to bardzo nieudany start, natomiast faktycznie coś stracono. Także cóż, także niestety takie rzeczy będą się zdarzały, a jeszcze z takich rzeczy niezwiązanych ze SpaceX i niezwiązanych z innymi prywatnymi firmami, które teraz zaczynają powoli podbijać kosmos, to należy bardzo wyraźnie zaznaczyć, że Donald Trump, mój ukochany, wydał dekret, że w roku 2025 wstrzymuje budżetowanie NASA na kosmiczną, na międzynarodową stację kosmiczną. Co to mniej więcej oznacza? Słuchajcie, stacje kosmiczne są naprawdę fajne. Pierwsza taka konkretna stacja kosmiczna, Space Lab, pozwoliła, która była naprawdę kompletną klapą, która, no, nie powiem, że nie powinna się zdarzyć, ale skoro już się zdarzyła, była kompletnie nieprzemyślana, no ale to jest tak troszkę jak idziemy po prostu w jakieś nieznane miejsce, jak bawimy się w konkwistadorów i nie do końca wiemy, co tam nam będzie działało. No i jeżeli wystrzeliliśmy ludzi, którzy tam pomieszkiwali kilkadziesiąt dni w tej stacji kosmicznej, którzy strasznie w ogóle się opierdzielali w tej stacji kosmicznej, gdzie ciężko było nawiązać z nimi jakikolwiek kontakt, już w ciągu pierwszych kilku tygodni udało im się przewidzieć takie rzeczy jak lawiny śnieżne w Alpach, coś takiego jak wybuch wulkanu w Meksyku. Na długo przed tym, nim na Ziemi pojawiły się jakieś odczyty, a to tylko i wyłącznie dzięki odpowiednim czujnikom, dzięki podczerwieni, dzięki skanowaniu termicznemu. Takie rzeczy były możliwe. Oczywiście współcześnie możemy to zastąpić robotami, no i tutaj możemy się zastanowić też, jaka jest zasadność używania współcześnie człowieka na orbicie, co jest oczywiście bardzo niebezpieczne dla zdrowia, co jest bardzo kosztowne, no bo nie oszukujmy się, nawet taki ważący 60 kg człowiek kontra 60 kg sprzętu, no to sprzęt będzie potrafił odrobinkę więcej czegoś takiego zrobić, no i oczywiście sprzęt nie potrzebuje czegoś takiego jak podtrzymywanie życia, toalety, powietrze i inne cuda, co sprawia, że faktycznie można tutaj zacząć się zastanawiać, czy ma to sens. Natomiast jeden fundamentalny sens, jaki widzę i który już był wdrażany, który był powoli badany już w zeszłym roku przez Międzynarodową Stację Kosmiczną, to jest wpływ nieważkości na organizm ludzki. I wystarczył jeden rok, był taki projekt w zeszłym roku właśnie, gdzie jeden z kosmonautów spędził okrągły rok na stacji kosmicznej. Astronauta, który miał swoją drogą brata bliźniaka i później porównano jego zdrowie z bratem bliźniakiem. No i okazało się, że już zaledwie rok wystarczył, żeby tutaj stało się coś bardzo dziwnego z tym człowiekiem, żeby tutaj naprawdę zaczął ciężko chorować, żeby się pojawiła osteoporoza, żeby się pojawiły problemy z oddychaniem, żeby się pojawiły nieodwracalne zmiany w układzie mięśniowym, których nie do końca idzie podregulować, co niestety odrobinkę prawdopodobnie odłoży nam start na Marsa, skolonizowany, to znaczy z ludźmi na pokładzie start na Marsa, ponieważ wtedy, kiedy będziemy musieli spędzić naprawdę kawał ciężkiego czasu w statku pozbawionym grawitacji, no to jednak ci ludzie, kiedy na tego Marsa wreszcie dolecą, to oni będą co najwyżej mogli sobie usiąść na wózku inwalidzkim i nic z tego praktycznego, koniec końców, nie będzie. Więc tutaj być może wchodzimy w erę czegoś takiego jak właśnie jakieś takie filmowe próby zrobienia sztucznej grawitacji, jakie pamiętacie z filmu Odyseja Kosmiczna 2001, czy czymś w tym stylu, gdzie wykorzystuje się siłę odśrodkową tylko po to, żeby docisnąć nas odrobinkę do gleby. No oczywiście, słuchajcie, oczywiście są pewne ćwiczenia, są specjalne pasy, które nas przyciągają do Ziemi i my wtedy biegniemy sobie po takiej bieżni i pilnujemy, żeby nam tkanka mięśniowa nie zanikła. No ale nawet jeżeli będziemy trenowali tak poprzez 2 godziny dziennie, to jak to ma się do 24 godzin dziennie, gdzie poddajemy się i cały czas walczymy z tą nieszczęsną grawitacją, która nas przyciąga do Ziemi. Więc to pokazuje dość dużo i nie wiem tutaj, nie sądzę, nie wydaje mi się. To znaczy tak, oczywiście niektóre eksperymenty przeprowadzane na ISS są jak najbardziej dziwne i wręcz groteskowe. Między innymi jeden z takich eksperymentów, o którym niedawno czytałem, to było to, w jaki sposób będą się rozchodziły korzenie drzewa, korzenie roślin w próżni. Okej, no fajnie to wiedzieć, tak? Tylko nie do końca ma to jakiekolwiek znaczenie. Przepraszam, że tak się co chwilkę wyciszam, ale mam odrobinkę niesprawny głos dzisiaj, także musicie mi, moi drodzy, wybaczyć. A jeżeli chcecie się pokłócić na temat tego, czy istnieje Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, to zapraszam was do zadzwonienia. Nocne radio, Skype, nocne radio. Jak najbardziej jestem tutaj otwarty na wasze głosy, na wszelką krytykę. Natomiast problem w tym, że stację kosmiczną można zobaczyć gołym okiem, tylko musimy sobie pójść gdzieś poza miasto, gdzieś, gdzie jest najbardziej ciemno i można sobie, nie wiem, na telefon ściągnąć jakąś aplikację, która pokazuje nam, gdzie te wszystkie obiekty są, no i może się okazać i poleci taka, to będzie najjaśniejsza gwiazdka na naszych niebiosach. Jeżeli sobie weźmiemy lunetę lub jeżeli weźmiemy sobie jakąś bardzo jakiejś takiej średniej, słabej klasy teleskop, nawet uda nam się zobaczyć a coś takiego jak panele słoneczne, jak jakieś statki, które przy tym dokują, czy to dragony, czy to sojuzy, będzie to dostrzegalne gołym okiem i sam coś takiego widziałem, więc no, powiem tak, rozumiem, że oczywiście to może być fake, natomiast widziałem to na własne oczy, wy też możecie zobaczyć to na własne oczy, więc cóż. Ale jak się nie zgadzacie, ale furiat, nie wklejaj mi tutaj foliarskich filmików. No naprawdę, każdy głupi może zrobić taki filmik. A tymczasem na antenie witamy profesora Leniucha, tutaj troszkę pomoże mi odciążyć głos. Witam cię, profesorze.
1: Cześć, potrzeba, witam was, słuchacze Nocnego Radia. Tak, właśnie po to zadzwoniłem, żebyś miał tą chwilę przerwy na regenerację głosu. Słuchaj, tak, właśnie o tej stacji międzynarodowej chciałem powiedzieć, bo już na czacie pojawił się tam nasz kochany furiat, który twierdzi, że nagrywane jest to w basenie, ludzie latają na sznorkach na sali gimnastycznej. I nie wiem, czy zdążyłeś tam powiedzieć o tym, są aplikacje na Androida, gdzie można sobie łatwo ściągnąć. Niektóre są darmowe, czasem warto zapłacić, chyba ja za moim domeniem Euraka, żeby się pozbyć tych reklam. No i co? I dzięki takiej aplikacji po włączeniu możemy się zlokalizować jakby geograficznie telefonem. No i dostajemy czasy, kiedy na naszym niebie, znaczy dni i godziny, znaczy, kiedy na naszym niebie.
0: Wiesz co, aplikacja, którą miałem, nie mam jej teraz u siebie, to nie pomnę jej nazwy, natomiast działała na zasadzie rozszerzonej rzeczywistości, czyli w momencie, kiedy kierowałeś swój telefon na niebiosa i to wtedy ci pokazywało, że tutaj się możesz spodziewać stacji kosmicznej, nie? I tak sobie odsuwasz ten telefon i patrzysz i jest, i gwiazdka, nie? I ta gwiazdka leci, a inne gwiazdki nie lecą, a ta gwiazdka leci, bo to jest naprawdę zajebiście najjaśniejszy obiekt na niebie.
1: Tak, potwierdzam. Ja często sam obserwuję. Ja używam aplikacji, właśnie specjalnie zieram teraz do telefonu, żeby wam powiedzieć. Ona się nazywa ISS Detektor. Jest w wersji darmowej, z jakimś banerem irytującym na dole, a naprawdę za chyba Euraka można kupić wersję bez banerka. No i ta aplikacja, tak jak mówisz, ona pokazuje troszkę na innej zasadzie. Chyba się ktoś próbował do nas dołączyć.
0: Tak, Max się tutaj pojawił.
1: Cześć, Maxie. Cześć. I ta aplikacja, można sobie ustawić tam współrzędne swoje i momentalnie dostajemy informacje. Ona też pokazuje, w której pozycji, gdzie dokładnie teraz ta międzynarodowa stacja kosmiczna jest.
0: Tak, ja to tutaj
1: jeszcze... Ciężko się kłócić z faktem czegoś, co jest naocznie widoczne, że tego nie ma, prawda?
0: Jeszcze się tylko odniosę do czata, bo tutaj wystarczy obejrzeć i zobaczyć, jak dziennikarze kłamią, że coś tutaj, że robią, że tam w basenach i tak dalej. Oczywiście, że robią w basenach na Ziemi, bo oni się w ten sposób uczą, ponieważ bycie w basenie jest najbliższym czymś nieważkości, co możemy uchwycić na Ziemi. Możemy oczywiście skorzystać z samolotu, który nazywa się swoją drogą Vomit Comet.
1: Ciekawa nazwa.
0: Tak, i który to właśnie używa, lata po takiej sinusoidzie, także bardzo w górę i potem bardzo w dół, także nie ma tam grawitacji, tylko że tej grawitacji tam nie ma przez 20 sekund, więc jeżeli miałbyś przetestować taki EVA, czyli wyjście, wiesz, w skafandrze i naprawę czegoś, co ci zajmie 6 godzin, dajmy na to, no to wtedy te 20 sekund nie bardzo ma sens. A jeszcze wam ciekawostkę sprzedam, że przy użyciu Vomit Comet nagrano film Apollo 13. I wszystkie te sceny, które były kręcone w nieważkości, były kręcone właśnie w samolocie, dlatego ta nieważkość wygląda tak bardzo dobrze. A tymczasem witamy na antenie Maxa.
2: No tak. Tak nie kurde.
0: Halo, Max się coś cierwie. O, no.
1: Tak. Cierwie pan.
2: Dobra, wie.
1: Poczekaj.
0: Albo im nie rwie, czekajcie.
2: No nie, że... to...
0: Moment, zobaczę, czekajcie, zobaczę na odsłuchu, czy jestem.
2: To ile razy... Ile razy, pomyślcie sobie. Trzeba zrobić taki lot. To są dopiero jajca, no i...
1: Koszty są przeogromne w takiego przedsięwzięcia, także...
2: Ale film też był jakiś tam dość no, uznawany za jednym z tam lepszych, tak? No, ogólnie fajna historia. Ogólnie też zadzwoniłem na chwileczkę, żeby tutaj powiedzieć dobry wieczór. Dobry wieczór, tak, ładnie. No. A że jestem fanem astronomii, no to myślę, że...
1: Jeśli jesteś fanem astronomii, to powiedz mi, jakiej używasz aplikacji do wyszukiwania ISS na niebie?
2: Żadnej.
1: Żadnej, bo okej.
0: Okay. On mieszka gdzieś tam... On mieszka gdzieś tam wśród Wikingów północy, on wiesz, spojrzy na niebo i już widzi.
1: Aha, no tak.
2: Dokładnie. Czeko. Ja mam tutaj rewontulet, czyli... czekaj, jak to jest po polsku? Zorzę polarną.
1: Aha. No, to możesz zrobić kiedyś fotki i wrzucić nam tutaj na noc na radio.
0: To nie zorza polarna, to chemtrails.
2: Ej, właśnie, potrzeba dostałeś ode mnie ten link z Chemtrails i właśnie tym eksperymentem ND-Max, który prowadzi NASA, by the way, tak a propos właśnie astronomicznie. Także polecam zapoznać się z tym tematem.
0: Nie wiem, czy dostałem, natomiast jeżeli chodzi o Chemtrails, to od razu sobie pozwolę na szybko zdebankować, bo tam było coś takiego, że jakiś oficjel NASA czy CIA się przyznał do tego, że faktycznie coś tam rozpylają i była bardzo zręcznie wycięta wypowiedź, jak się okazuje, bo potem sobie obejrzałem całą tą wypowiedź, bo fragment, który jest pokazywany przez foliarzy, mówi, że no tak, no i to tutaj lata i rozpyla aerozole. Natomiast ten projekt jest zapisany na 2022, on się jeszcze nie zaczął.
2: No, wiesz co, nie, miałem na myśli tak, to long story short. Jest taki nowy program prowadzony przez NASA i on nazywa się ND-Max Mission, dlatego tak się nim zainteresowałem, Max Mission. I to jest nowa misja badawcza NASA, która sprawdza, to po prostu jest latanie za samolotami, tak? I sprawdzanie po prostu jak, z czego jest złożony, z czego są złożone te pasy właśnie, które, czyli właśnie te trails.
1: Chyba żartujesz teraz, powiedz mi, że żartujesz.
2: Nie, poważnie nie. No teraz normalnie NASA to robi i będzie badać to, tak? Więc po prostu kogoś, kogo podejrzewało się o robienie chemtrailsów, tak naprawdę sprawdza ich skład i będą sprawdzać, jak to będzie wpływało na
1: wiesz, sceptykom i tak nie wytłumaczysz, będą twierdzili później, że to NASA zostało przekupione i że...
2: Jest, ale wiesz, gdzie ja mam sceptyków? Ja
1: no to właśnie, mając sceptyków, dokładnie tam nie potrzeba udowadniać, że się nie jest, wiesz, wielbłądem.
0: To znaczy,
2: no
0: mi
2: ale
0: się...
2: ale spoko, to nie jest udowadnianie, to jest po prostu przekazywanie informacji, tak?
0: To znaczy, wiecie, no spoko, mi się wydaje, że to nie jest do końca tak, że oni tutaj próbują udowodnić nie wiem, zdebankować chemtrails czy coś takiego. Bardziej mi się wydaje, że ten pomysł ma na celu sprawdzenie faktycznie, jak te spaliny na takiej, jak te smugi i tak dalej, w jaki sposób one wpływają na środowisko na takiej wysokości, bo de facto nikt tego nie zbadał, tak? Bo tak, sobie latamy i tak dalej, no możemy sobie założyć sondę do samochodu i się przejechać i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Pozdrawiamy Volkswagena.
1: Dokładnie miałem to dodać.
0: natomiast no tutaj wiecie, no tutaj to no nikt... Ciężar dowodu leży po stronie innej, tak? NASA nie musi się tłumaczyć, że nie jest wielbłądem, tak jak właśnie profesor Leniuch zauważyłeś, to ktoś inny musi sprawdzić, wiesz, wziąć i tak dalej, nawet zrobić kampanię crowdfundingową. A swoją drogą, w zeszłym tygodniu właśnie był dość ciekawy news odnośnie troszkę niższej skali, gdzie w Katowicach Straż Miejska zakupiła drona i tym dronem latała nad kominami, żeby sprawdzić, czy ludzie palą gównem, czy palą faktycznymi rzeczami opałowymi i już pierwsze mandaty za to zostały wystawione.
1: O, jak chyba pięknie! Och, miód na moje serce.
2: Czyli patolka została po prostu zniszczona i zdewaluowana.
1: Wiecie co, ja wam powiem, ja swego czasu wpadłem na pomysł, taki mieliśmy tutaj na osiedlu takiego klienta, który palił w piecu jakimiś plastikami, gumą, wpadłem na pomysł Może nie jest to miejsce dobre na antenie, żeby po prostu za pomocą drona położyć do góry nogami wiadro na kominie, żeby mu się to cofnęło i żeby poczuł to, co my. No ale powiem ci, byłem bardzo blisko, ale jednak załatwiłem tą sprawę w inny sposób, już nie ma tego problemu, ale...
0: I taka
1: ale
0: jest to... moja linia obrony, panie prokuratorze. To wiadro, to tam później tak te wichure były, jak te orkany tam z nad oceanu przyszły, to one tam to wiadro wpadły. Położyły.
1: Tak,
2: panie, dokładnie. Samo się zrobiło, panie.
1: Samo się zrobiło. Farciarz ma szczęście, bo jeszcze radio, te wiadro się mu zrobiło na dachu.
0: Tak. Radio mu się dostał zrobiło wiadro. Na dachu.
2: Wiadro gratis. No. A też w takiej sytuacji, no to tak naprawdę nie wiem, czy kampania społeczna akurat chcą dobrze, tak? Nie wiem, czy tam rządzący, czy ktokolwiek, whatever. Ale widziałem te reklamy, które są zajebiste, tylko to jest znowu mówienie inteligencji. No to przecież oni nie będą. To przecież oni nie będą.
1: Właśnie.
2: To trzeba.

0: i włącz po prostu, a my jesteśmy.
1: Moment, tak, tutaj no. Zrobię sobie inną konstrukcję.
0: No to. Zabrzmieć, ale zniżyć się do ich poziomu, powiedzieć im, co trzeba.
2: Poczekajcie chwilkę.
3: Poczekajcie
2: chwilkę, bo na chwilkę spadliśmy. A mieliśmy jakąś 24-sekundową przerwę. Mam tutaj taką antenę dodatkową i sobie przełożyłem hen wysoko. Mam nadzieję, że to coś zrobi. Natomiast na nagraniu będzie wszystko okej.
3: Okay. Spoko, teraz się słychać dobrze. Także ten. Patrz na czat. Gdy będę pisał, że cierwię, to znaczy, że cierwię. Znaczy na czat tutaj, gdzie jesteśmy na Skype'ie.
2: Okej.
3: Okay. Teraz jest w porządku. Tak, Max, masz rację. Często trzeba mówić do ludzi ich językiem, tylko problem jest z tym, kiedy trafiasz na takiego, wiesz, jakiegoś Janusza, który na dzień dobry, wiesz, pokazuje ci pięści i pokazuje, gdzie masz sobie szybko pobiegnąć, prawda? To wtedy nie ma sensu, bo na co narażać uzębienie i całą resztę, zwłaszcza, że z agresywnym, pijanym Polakiem możesz nie wygrać w tym przypadku, prawda? A kwestia mandatu z urzędu, którym jest zagrożony, dużo szybciej działa.
0: Znaczy, tak, dokładnie dlatego. Oczywiście to jest też taka wewnętrzna walka, typu wiesz, na przykład, czy kapować kogoś, no bo
3: nie wiesz co, to nie jest wewnętrzna walka. Wiesz co, dajesz.
0: Z drugiej strony po prostu najlepiej. Jak już tam rządzący, po prostu osoby odpowiedzialne za administrację, no po prostu będą sprawdzać, kto robi co, albo kto pali czym, tak?
3: Ale moim zdaniem
0: najlepiej badać po prostu osad z tego, z komina i tyle.
3: Tylko słuchaj, Max, w tym przypadku to była sytuacja, nie wiem, sprzed miesiąca, może półtorej. Wychodzę sobie jak to z Luną na spacer wieczorny, 23. Człowieku, komin się im palił, rozumiesz to? Komin się im palił, był tak zatkany tymi paprochami tej gumy, tego plastiku, że normalnie aż żarzył się na pomarańczowo, iskry szczelały dookoła. Smród jak cholera, wiesz co? Ja ci powiem tak, ja nie
0: granat
3: mam...
0: Granat wrzuć do komina, to im tak. Zrobisz tak naprawdę.
3: Ja nie mam obiekcji przed tym, wiesz, bo co innego jest donosić na jakiegoś tam sąsiada, czy na kogokolwiek o jakąś pierdołę, nie? Tylko dlatego, że masz taką fanaberię, ale w momencie, kiedy ty się autentycznie nie możesz wyjść na spacer, czy przewietrzyć sypialni przed snem, bo smród jest niemiłosierny i to robi jedna rodzina na całe osiedle, no to w tym momencie telefon do Wydziału Środowiska działa cuda, uwierz mi.
0: No, fajnie.
3: Ale wiesz co, Irlandia jest o tyle ciekawym krajem, że wykonałem taki telefon, tyle tylko, że nie anonimowo. To się przyznaję od razu. Zadzwoniłem, powiedziałem, gdzie mieszkam, imię, nazwisko, na dzień dobry poprosiłem, żeby mnie spisali i powiedziałem, w czym jest problem. Babka powiedziała, że wysyłają do nich list, w ogóle podziękowała za zgłoszenie, powiedziała, że to jest duży problem, że nie wolno palić nawet tym węglem takim, powinno się palić tym bezdymnym jakby. No i powiedziała, że...
0: Jest jak bezdymny węgiel?
3: Tak, jest taki mniej kopcący, że tak powiem. I słuchaj, jest taka sprawa,
2: tak, że masz tam odciągnięty cały syf.
3: No i babka mówi tak, wyślemy do nich list. I proszę dać znać w ciągu tam tygodnia, czy dwóch, czy jeżeli problem nie zniknął. Ja się tylko zastanawiam, jaką kwotę wpisała na potencjalnym mandacie, bo po prostu oni wysyłają w Irlandii najpierw ostrzeżenie, że jak się nie poprawisz, to dostaniesz karę. Ciekawe jestem, jaka była wysokość kary, bo jeszcze w sumie tego samego tygodnia już zaczęli palić torfem normalnie. Da radę? I co? I nagle na osiedlu nie śmierdzi? A powiedz mi, dlaczego ja mam narażać się na raka tylko dlatego, że nie wypada zadzwonić i komuś powiedzieć albo zwrócić uwagi? A wiesz, ja też nie będę narażał swoich zębów. Od tego są służby, żeby po zgłoszeniu się tym zajęły, prawda?
2: Ale jeszcze wracając do służb, to też nie jest tak, że mamy tutaj tylko kija w postaci drona w Katowicach. Mamy także marchewkę, ponieważ mamy programy dofinansowania do kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w lokalach i budynkach. I na przykład w takim Bytomiu mamy zwrot 70% kosztów kwalifikowanych, w Gdańsku mamy 100%, w Jeleniej Górze 50%, w Kielcach 50%, w Krakowie 80%, w Łodzi 75%, w Warszawie 75%, we Wrocławiu.

0: Sławiu 70 w Zakopanem 350 zł za każdy kilowat mocy.
1: Wow, no świetnie brzmi.
0: I dostajesz po prostu to z budżetu, tak? Kupujesz sobie piec ekologiczny, idziesz, za który zapłaciłeś tam 4 czy 5 tysięcy, idziesz do urzędu, pach, no i dostajesz 4 kafle do ręki.
1: Ach. Pach i 4 kafle do ręki.
2: Pach i 4 kafle masz w ręce i płacisz rachunek.
1: 4 piece kaflowe. Jeszcze się wbiję, bo muszę się z wami pożegnać, bo lecę spać, ale będę sobie was odsłuchiwał do... Więc możecie swoje seksowne głoski po prostu jeszcze podszarpnąć lekko, bo będę was sobie słuchał do mojego łóżka. To... Ale pamiętamy to... ręce na kołderce.
2: Dobrej nocki, Maksiu.
0: Trzymaj się i do usłyszenia.
2: O, Etam chce nam zestrzelić dobrego drona w Krakowie. Etam, niech cię wiatrówka broni. Nie waż się. Co tam potrzeba jeszcze?
0: Z innych newsów ostatnio sobie czytałem, że Polska ma swoje terytoria w przestrzeni kosmicznej. Bo tak sobie ostatnio trafiłem na bloga Prawo i Kosmos. I mamy dedykowane dla nas polskie pozycje na orbicie geostacjonarnej i ich przeznaczenie. Polska uzyskała prawo do używania i czerpania pożytków z dwóch pozycji na orbicie geostacjonarnej na mocy światowych konferencji radiokomunikacyjnych. Pierwsza znajduje się w jednym miejscu, bo tutaj mam rysunki, to nawet nie wiem, gdzie to jest.
2: Mógłbyś to wrzucić na czata, byłoby fajnie.
0: Okej, już tutaj wrzucam, wrzucę w ogóle całego linka do tego bloga, to sobie sami zobaczycie, bo to faktycznie, wiesz, jest to, kosmos jest taką, można powiedzieć, ziemią niczyją i kto pierwszy, ten lepszy, natomiast jest to o tyle fajnie, że faktycznie nikt nie patrzy na to, czy my mamy jakieś tutaj podstawy do tego, żeby, czy mamy w ogóle czymkolwiek to wystrzelić, co prawda mamy oczywiście polskie satelity i jest ich kilka, natomiast mamy też swoje terytorium w przestrzeni kosmicznej. Także to
2: zawsze.
0: Nie jest to aż taka wolna Amerykanka, jakbyśmy mogli sobie wyobrażać. Trzyma się to jak najbardziej kupy. A tutaj jeszcze w ramach kolejnego wątku chciałbym wam, jeszcze wracając do SpaceX i Falcon Heavy, bo mam tutaj nagranie z testu statycznego. Test statyczny polega na tym, że zasadniczo odpalamy silniki mniej więcej na około sekundy, sprawdzamy, oczywiście trzymając całą rakietę w ryzach, no i sprawdzamy, czy te silniki się poprawnie odpalą i czy te silniki poprawnie zgasną. Ty tego, profesorze, nie będziesz co prawda słyszał, natomiast ja tutaj puszczę sampla dla słuchaczy.
2: No, oczywiście, spoko. A sobie odsłucham na fofie.

0: I tu nie będę ukrywał, że głośniki troszkę, że głośniki tego troszkę przestały dawać, mikrofon, przepraszam, na którym to było ogrywane, przestały dawać, a parafię mamy na Księżycu? Nie, parafii na Księżycu jeszcze nie mamy, ale bardzo, bardzo, bardzo chętnie po kolędzie, nie? Tak wiesz, sobie przychodzisz do tych nóżek Apollo, życzy pan sobie kolędowania? O nie, o to ślubiku nie będzie.
1: Natomiast... Oj, na tą parafię na Księżycu to bym tam wysłał trochę osób jednak. Nawet? Sobie tam siedzieli i by mieli... Wreszcie by ich nikt nie prześladował.
0: Nawet miałbym parę nazwisk i jakby Jacek Blacha zadzwonił, to też pewnie miałby parę nazwisk w tym temacie. Jestem nawet pewien, kto.
1: Wyobrażasz sobie, tak siedzi tam i Janek i taki furiat obok siebie.
0: O Jezu.
1: To by było ciekawe.
0: Natomiast schodząc już powoli z tematu SpaceX, chciałbym jeszcze wam powiedzieć o paru innych fajnych rzeczach, które się wydarzyły. Mianowicie firma Rocket Lab, która nie ma szczególnie rozpoznawalnej nazwy, ale podczas drugiego lotu rakiety Electron, o której nikt nie słyszał, który został zakończony sukcesem w przestrzeń kosmiczną, została wysłana sztuczna gwiazda Humanity Star. Już wam ją tutaj wrzucę, żebyście
1: sobie... Co ty opowiadasz?
0: W kompletnym sekrecie i ona jest widoczna również gołym okiem z Ziemi, ponieważ zwróćcie uwagę na jej konstrukcję. Ona ma... Jedynym jej zastosowaniem jest właśnie odbijanie światła. 65 odblaskowych paneli, orbituje Ziemię co 90 minut. Jeżeli chcecie śledzić Humanity Star i zobaczyć ją na własne oczy, to jest zaprojektowana specjalna strona internetowa, którą również wam wrzucam na czacie. Tak, żebyście się mogli przy... I uderz w stół, a mnie blacha się odezwie.
1: Blacho, to odezwij się.
0: Kogo byś wysłał do parafii do Księżyca? Na Księżyc?
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Nic o parafii nie wiem. Natomiast dokonałem sobie na początku audycji małego researchu i Emiraty Arabskie chcą budować Scientific Center. To się dokładnie będzie nazywać Mohammed Rashid Scientific Center. Co ciekawe, w polskich przekładach jakiś debil Filip Gikowski przetłumaczył to na szpital, że Emiraty Arabskie chcą budować szpital. Także polecamy polskie serwisy, które robią przekłady z amerykańskich pism popularno-naukowych. Chcą to wpompować jakieś potężne pieniądze i projekt ma powstać w 2117 roku. Jak na razie pokazali rendery 3D i gdzieś w Emiratach Arabskich już jest laboratorium, które nad tym pracuje. Także etam polecam zbudować bunkier, bo islamiści już na kosmosie będą przed nami. I mogą czasami ustawić jakieś działo wycelowane w twój blog i w twoje mieszkanie wprost z Marsa. No to taka rakieta poleci parę lat, ale celność, myślę, będzie jak najbardziej przy tych środkach finansowych, które posiadają Emiraty Arabskie, a uwierzcie mi, posiadają nieograniczone prawie, że środki finansowe. Przy tych środkach finansowych będą w stanie dorwać każdego, kto na Allaha pluje.
0: Właśnie, tutaj a propos, że Arabowie szybciej niż Polacy wyszli w kosmos, to tutaj jednak przypomnę Hermaszewskiego, ale przypomnę go w anegdocie, a nie na zasadzie, że hurdur Hermaszewski, ponieważ widziałem kiedyś wywiad z Hermaszewskim, długo, długo po tym, jak już, no nie wiem, on pochodził z lat 90., jeżeli mnie pamięć nie myli, gdzie Hermaszewski został zapytany przez dziennikarza, czy kiedykolwiek, będąc tam w kosmosie, czy widział coś kiedyś takiego dziwnego, niewytłumaczalnego? I okazuje się, że tak. I mówi, że tak i tak wygląda przez wizjer. I taki mały cylindryczny obiekt, taki, na wysokość wielkości puszki dezodorantu, nie? I tak sobie leci powoli, i tak wiesz, i tak światło się odbija mu. I tak co to jest, nie? No i później się kontaktuje z Ground Control. No i pyta, no mieliśmy tutaj taki ten, no i tutaj sobie lata koło nas i tutaj prawie, że nam puka w szybkę, co to może być? No a Rusek na to, a srałeś przed chwilą? No tak. No to, no to to jest taki pojemnik, co my tam wystrzeliwujemy, jak ten, jak się wysrasz.
1: I to jest historia autentyczna.
0: Tak, to jest historia autentyczna. To jest historia autentyczna z wywiadu z Hermaszewskim.
1: Chciałbym tak. zobaczyć jego minę, kiedy się o tym dowiedział.
0: No to znaczy, kiedy, wiesz, on...
1: Kiedy przez tą chwilę myślał, że to jednak jakaś niezbadana cywilizacja, a to jednak jego kupka.
2: No ja tu jeszcze dodam, że na miejscu islamosceptyków to bym się bał, ponieważ w wielu miejscach, które w sieci, które informują, że tak powiem, o tych planach Emiratów Arabskich, pojawia się takie sformułowanie, że an area about twice the size of Alcatraz Island. Bardzo ciekawe porównanie do wyspy Alcatraz. Kto wie, czy to nie ma, że tak, czy to nie jest pewna sugestia, że ma to być takie właśnie Alcatraz dla islamosceptyków. Także kto nie jest Mahomedem, to na Marsa.
1: Tak. Nie wiem, czy czytacie czata, Etam tu będzie postulował, nie wiem, będzie pisał petycję, nie wiem do kogo, czy to będzie polski rząd, czy ktokolwiek, żeby umieścił krzyż na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, że powinien tam latać, także...
0: Znaczy, jest wiecie, problem jest w tym, problem z podróżami kosmicznymi zasadniczo jest taki, że każdy kilogram się liczy. Jeżeli mnie pamięć nie myli, nie mam tego pod okiem, więc cytuję z pamięci, ale podczas misji Apollo astronauci zabrali sobie kanapki. Pochowali gdzieś tam po kieszeniach, w tych swoich skafandrach, co oczywiście nie, no wiecie, no to tam 200 gram, no to nie zrobiło dużej różnicy, tam tona paliwa, czy w jedną stronę, czy w drugą, no to przy takiej ilości nie będzie zbyt dużo, no ale faktycznie zabrali ze sobą kanapki, no i dopiero później jak wylądowali, jak się do tego przyznali, no to NASA ich opieprzyła od góry do dołu, że jak te okruszki zaczną sobie latać i jak ktoś nie może w jakiś dziwny sposób sobie go wetknie w nosa, gdzieś tam się dostanie i tak dalej, no to sorry, winę tu, no ale będziemy mieli problemy, szczególnie, że pamiętajcie, że w tamtych czasach to jednak wojskowi piloci latali w statkach kosmicznych, a nie jacyś naukowcy, nie jacyś medycy, tylko ludzie właśnie z podstawowym wykształceniem w kierunku pierwszej pomocy. No ale drewniany krzyż również waży. A jakbyśmy zrobili taką polską stację kosmiczną, Jezu, ufam tobie.
2: To ja a propos kanapek, to może to nie jest do końca związane z tematem, ale jakiś czas temu swoją kanapkę na biegunie zostawiła jedna dziewczyna, której to hejterzy się odgrażali, że ją zjedzą, więc na biegunie gdzieś tam w jednym z centralnych punktów zostawiła im kanapkę, żeby przyszli, żeby po prostu sobie zjedli, tak? Jeśli mogą, tak? To był taki zwrot w stronę tych, którzy ją hejtowali. Także jeżeli ktoś podczas audycji Cyborga jest głodny, zapraszamy na biegun.
1: I smacznego. Tak przeczytałem właśnie, że dzisiejszy koszt wyniesienia 1 kg ładunku z Ziemi na niską orbitę okołoziemską są bardzo wysokie i wahają się od 10 tysięcy do 25 tysięcy dolarów.
0: Mówimy tu nieaktualne informacje, mój drogi, ponieważ jeżeli używamy wielokrotnie używanej rakiety Falcon 9, to wtedy ten koszt spada do 8 tysięcy dolarów. No to kiedyś mówiłem nawet o tym na ten temat na audycji, że w czasach jeszcze misji STS, czyli misji wahadłowych, to koszt kilograma wynosił około 30 tysięcy dolarów. No i
1: Srogo.
0: No i teraz wiesz, no i teraz to się zmieniło. A jeszcze jeden news jeszcze z planety SpaceX, ponieważ wczoraj był wynoszony GeoSat 1, którego trzeba było wynieść odrobinkę odrobinkę wyżej, wobec czego i to była dość przestarzała rakieta starego typu, oczywiście względem SpaceX, który ma parę lat oczywiście, wszyscy się spodziewali, że ta rakieta zwyczajnie sobie spłonie, wracając do atmosfery, ponieważ jeżeli by ona nawet próbowała wylądować, to ciąg, który musiałaby mieć w trakcie lądowania, prawdopodobnie zniszczyłby barkę, na której te rakiety lądują. I co się stało? Elon Musk stwierdził, że operacja zakończyła się sukcesem. Rakieta wylądowała na wodzie i sobie pływa. Używając... Mhm. Tak, nic nie zostało tam uszkodzone i tak dalej. Idealnie zlądowała na wodzie i tak sobie pływa i teraz ją... I w tej chwili dokładnie, jak teraz rozmawiamy, ją próbują zaholować na brzeg.
1: To jest bardzo ciekawe rozwiązanie.
2: To ja na koniec jeszcze tylko wrzucę, że gdzieś tam w międzyczasie też przemknęła mi taka informacja, taki artykuł odnośnie badania drobnoustrojów w kosmosie. Ponoć na jednej ze stacji ISS znaleziono jakieś drobnoustroje i opracowano metodę, gdzie da się wyciągać już, że tak powiem, w kosmosie, da się wyciągać DNA z konkretnych drobnoustrojów. W sensie, no nie jest konieczność tak, żeby potem przetransportowywać to z powrotem na stację kosmiczną na Ziemi i tutaj to badać w laboratorium, tylko wszystko odbywa się przy użyciu specjalistycznej aparatury i już na miejscu jest wykonywane przez roboty. Kto wie, kurwa, czy nie przez cyborgi. No i to tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko, aż po same kule. Cześć.
0: Dzięki no i do usłyszenia.
1: No i cię sprzedał. No, i to jeszcze na antenie.
0: No kurde, no jak ja teraz pójdę sekwencjować DNA na orbicie?
1: Wszyscy już wiedzą.
0: No, powalone. A w międzyczasie jeszcze jeden news kosmiczny, który co prawda prawdopodobnie nie zdarzy się nawet w najbliższym roku, moi drodzy, natomiast NASA planuje jednak eksplorację Wenus. Po wielu nieudanych doświadczeniach, ponieważ Wenus jest strasznie nieprzyjazną planetą, gdzie panują ogromne temperatury, ogromne ciśnienie, paskudne wiatry, jeziora amoniaku i inne syfy, NASA zaprojektowała koncepcję wenusjańskiego łazika. Propozycja, która jest częścią eksperymentalnego programu NASA Innovative Advanced Concepts, wymaga użycia łazika, na którego pokładzie znajduje się jak najmniej elektroniki. Pozwoliłoby to na wykorzystanie materiałów odpornych na wysokie temperatury, co z kolei przełożyłoby się na lepsze przystosowanie łazika do pracy w niebezpiecznym środowisku i dłuższy czas misji. No w historii wiemy, że mieliśmy dwie próby lądowania. Były to sondy Venera, które, z tego co pamiętam, jedna sonda zdołała zrobić dwa zdjęcia i to jest wszystko, co wiemy odnośnie... druga chyba też coś tam strzeliła, nie jestem pewien w tej chwili. Natomiast no, wysłano coś w miejsce, o którym nie wiedzieliśmy nic, ponieważ Wenus jest pokryta bardzo głęboką, bardzo grubą pokrywą chmur, no i to się niestety za bardzo nie sprzedaje. Natomiast właśnie odrobiono zadanie domowe, ponieważ te sondy latały w bodajże latach 70., pod koniec lat 70. I odrobiono zadanie domowe i łazik noszący nazwę The Automation Rover for Extreme Environments miałby posiadać zminimalizowaną liczbę elektronicznych urządzeń na pokładzie. Jego budowa ma zostać oparta o koła zębate, sposób poruszania się by przypominał ten, w jaki poruszałyby się czołgi podczas I wojny światowej. Dźwignie i przekładnie na pokładzie pobierałyby pomiary powierzchni i były zasilane przez małą turbinę wiatrową wykorzystującą ekstremalną atmosferę panującą na planetę. Zespół projektujący tego łazika posunął się tak daleko, że zaproponowano, aby do komunikacji pomiędzy łazikiem a orbiterem można by wykorzystać kod Morsa, który następnie byłby przesyłany na Ziemię ze względu na przeróżne zakłócenia, które występują w wenusjańskiej atmosferze. Orbiter po prostu kierowałby radar na znajdujący się na powierzchni łazik i gromadził przesyłane dane. Większość projektów tej komórki badawczej jest oddalona o dziesiątki lat od ich rzeczywistego wykonania. Celem tych projektów jest raczej sprawdzenie, czy koncepcja danej misji jest możliwa. Nie oczekujmy więc, że ten łazik w ciągu najbliższych lat, czy nawet za naszego życia poleci na Wenus, ale wyniki obecnych badań mogą utorować drogę innym misjom kosmicznym i być może w niedalekiej przyszłości ponownie odwiedzimy najbardziej piekielną planetę w Układzie Słonecznym. Także, moi drodzy, dzieje się.
1: I kolejne miejsce, gdzie można byłoby wysyłać niepokornych. Powiedz mi, potrzeba, a ty często się spotykasz, nie wiem, jeśli mogę ci tak zmienić trochę tego audycji, często się spotykasz z niedowiarkami, którzy kwestionują istnienie międzynarodowej stacji albo nagrań, które można obejrzeć?
0: Wiesz co, z niedowiarkami stacji kosmicznej nie, natomiast powiem szczerze, że ostatnio strasznie krwawe żniwo zbiera kwestia płaskiej Ziemi. I ludzie, którzy są wykształceni w miarę, czy to powiedzmy studenci, czy coś, jednak nie jestem za bardzo do tego przekonany. Miejmy swój rozum i godność człowieka, tak, jest, to, wiesz, to wszystko się bierze z braku umiejętności klasyfikacji informacji, nie? Jeżeli nie jesteś w stanie, po prostu, wiesz, nie wiem, jeżeli masz paletę badań, które mówią, że coś jest okej, i drugą paletę badań, i w kurde, jedno badanie, które mówi, że stacja kosmiczna nie istnieje, no to kurde, szanujmy się, no.
1: No i tutaj są potrzebni nasi sceptycy, którzy, jak widzisz na czacie Nocnego Radia, wrzucili tam chyba etam, płaską Ziemię. A to mnie też zastanawia, przecież etam jest fanatykiem astronomii, lata z tym swoim tam osprzętowaniem, gdzieś miał na jakieś wykłady chodzić astronomiczne, a teraz goś pisze o płaskiej Ziemi. Coś tu mi się kłóci. Potrzeba? Jesteś tam?
0: Dobra, jestem, bo tutaj się ktoś próbuje wdzwonić, ale wiem kto i nie do końca mam ochotę ich odebrać.
1: Aha, no spoko, no to nie wiem. Słuchaj, może ja będę, nie wiem do której będziesz prowadził audycję, jak długo nas tam jeszcze zostać.
0: Nie wiem, bo jak mówię, po głosie jak słychać, nie jestem dzisiaj w pełni formy, a jeszcze dzisiaj będę sporo mówił w dzisiejszych czasach ostatecznych i tak jak na samym początku zapowiadałem, będzie to audycja dużo krótsza niż zwykle, także może będę powoli stawiał tutaj kropkę.
1: No spoko, ja tam się objawię na tych czasach ostatecznych, zobaczę co przygotowaliście, czy ty z Krawcem.
0: Także... Krawiec, ja i Bajtiter.
1: O proszę, no to zacne trio.
0: No takiego komba to nigdzie nie uświadczycie. Dobra, słuchajcie moi drodzy, dzięki wielkie za telefon, dzięki Blacha, dzięki profesorze i dzięki Maxie za to, że się tutaj dołączyliście do naszej dyskusji. Ja was zapraszam za 2 godziny na czasy ostateczne. Do usłyszenia za 2 godziny. Na razie, cześć.
1: No cześć.

0: Cześć wszystkim, witam serdecznie. Jak tam życie? Jak tam się czujecie? Słoneczko wyszło dzisiaj, pięknie jest na dworzu. Tak wiosennie wręcz, można powiedzieć. Czym tam żyjecie? Nadal się karmicie?
1: Jakimiś awanturami, dramami?
0: Czy może o czymś przyjemnym chcielibyście pogadać? O, zapomniałem się zalogować na profil nocno-radiowy. No, ale na razie może jeszcze bez telefonów. Rozgadam się chwilę. Okej, ale już się zaloguję, żeby mieć to z głowy. Popijam sobie piwko, dobre. Coś mi ostatnio naszło na IPA. IPA, dupa, upa. Może ktoś kiedyś wytłumaczy, czym się różnią te gatunki, bo chciałbym wiedzieć. Chciałbym się lepiej znać na piwach. Muszę sobie pooglądać jakieś podcasty piwne. No, dobrze się znać, bo te piwa jednak różnią się od siebie. Tyle różnych smaków dzisiaj, tyle różnych odmian. Ciężko się w tym połapać. Ale po tych wszystkich smakowych dziwactwach to jednak takie normalne piwa wolę, nie jakieś miodowe, te pszeniczne, to też tak nie za bardzo. Ta IPA mi podchodzi jakoś, taka orzeźwiająca mi się wydaje. I względnie normalne jest to piwo, a nie jakieś udziwnione. No i tak sobie rozmyślam. Tak, browar Kopyra, tak, no to najsłynniejszy, tak, taki chyba... ekspert piwny, YouTube'owy. No właśnie, a ja sobie zdałem sprawę z tego, że właściwie to jestem szurem. I to nie wiem, czy przypadkiem nie takim stuprocentowym szurem. No tak, niektórych to cieszy tylko jak Jan Rodzyn się wywali i sobie głupi ryj rozwali. To też tak bywa czasem. I zastanawiam się, czy to przypadkiem nie jest... czy ktoś się nie starał, żebyśmy doszli do takiego stanu, że tak myślimy właśnie.

0: No, niezależnie nawet od tego, czy jakieś siły, oni starali się, abyśmy znaleźli się w takiej kondycji psychicznej, mentalnej, że właściwie każdy na każdego warczy, każdy z każdym walczy o różne ideologiczne sprawy. No, do znudzenia przypominam ten kawał, uważam bardzo mądry kawał o tym Żydzie, który niesie worek ze szczurami i nawala w nie kijem. I zapytany o to, dlaczego to robi, no bo szczury gryzą się między sobą, a nie gryzą jego. I to świetnie obrazuje właśnie być może rzekomy plan onych, żebyśmy my się żarli ze sobą. I mówię, niezależnie od tego, czy ktoś faktycznie się o to stara, czy nie, to działa. I to już powinno nam dać do myślenia. Działa w tym sensie, że my Polacy na przykład już nie mamy jakichkolwiek, mamy na obecną chwilę, mamy bardzo, bardzo malutkie szanse na to, żeby się jakoś zjednoczyć, zacząć wspólnie zmieniać ten nasz kraj na lepsze, żeby się obrócić przeciwko tym oszustom, bandytom, zdrajcom, którzy mają krew na rękach, którzy nas okradają z większości naszego majątku, którzy każdą kolejną ustawą dzielą nas jeszcze bardziej i polaryzują i wprowadzają kolejne takie dychotomie, mówiąc mądrze. No, działa, świetnie działa i niezależnie już, mnie to już nawet tak bardzo nie interesuje rozważanie, czy ktoś do tego dążył, czy to zawsze rozwiązanie może gdzieś być pomiędzy, no bo nawet jeśli nie było takiego planu, to gdzieś tam mądrzy ludzie na górze mogli zauważyć to zjawisko i starać się je pompować poprzez odpowiednie przekazy medialne, poprzez właśnie wprowadzanie takich praw nowych dla nas, które będą sprawiały, że z każdym kolejnym ich ruchem my się będziemy czuli, że są lepsi i gorsi, że jest kasta uprzywilejowana i kasta gorsza, pariasi i tak dalej. No, działa. Też, ja już się z was trochę śmieję, na przykład z takiego Zenona, już mnie bawi jego nastawienie takie, że nie pozwala mi właściwie, nie wiem, rozważać sobie, gdybać, marzyć. To już jest Zenon z całą sympatią dla niego, to jest bardzo fajny kolega, ale myślę, że pod pewnym względem, tak w cudzysłowie mówiąc w przenośni, jest kaleką troszkę. Jest bardzo dużo takich osób dzisiaj, myślę, że tak połowa społeczności spokojnie, ludzi, którzy nie potrafią już sobie podyskutować na luzie, bez spiny, o różnych zagadkowych rzeczach, o różnych pofantazjować. Tylko będą od razu, nawet będzie w nich agresja, złość, kiedy ktoś zacznie sobie rozważać coś, po prostu snuć jakieś opowieści niezwykłe, tak jak to kapitan Tomek lubił robić, nie? Jak ktoś podważy ogólnie obowiązującą jakąś prawdę naukową, a moim zdaniem może właśnie, może gdybam sobie, i proszę mi tego nie zabraniać, gdybam sobie, że może o to chodzi, żeby to prowadzić poprzez tę żywność, poprzez przekazy medialne, żeby ludzie mieli po pierwsze zamknięte umysły na nowości, żeby nie dopuszczali do siebie niczego, co nie jest oficjalne, co nie funduje nam państwowa edukacja, model pruski XIX-wieczny, który jest straszny, który sprowadza człowieka do robota właściwie, do robola, kształci robola, kształci super mądrego, znającego świetnie, mającego dużo informacji w głowie, ale takiego, nie wiem, kalekę, człowieka posłusznego, oddanego w 100% systemowi, to jest ten model. Człowiek oddany systemowi w 100%, słuchający, wstający, siadający na rozkaz, podnoszący rękę, jeśli chce zabrać głos, i tak dalej. wiecie, o co chodzi, nie? I nie wiem, po prostu jestem załamany tym, jak ludzie ze sobą dzisiaj rozmawiają, jak niemożliwe jest w ogóle zrobienie czegoś wspólnie już. Kiedyś tak nie było, ja te zmiany obserwuję na przestrzeni lat, jak to się zmienia, nie? Pamiętam czasy, kiedy, kurczę, można było z każdym porozmawiać o wszystkim, nie wiem, a dzisiaj to ludzie reagują alergicznie, kiedy wręcz taką złością, agresją. Dzisiaj z kolegą jednym gadałem, ale to wam powiem za chwilę o tym, jak się z bratem swoim pokłócił, został zwyzywany przez jego i jego dziewczynę tylko dlatego, że coś powiedział tam o COVID-zie. Cześć Zenon, witam cię serdecznie.
1: Szczęść Boże. Powiedz mi, Krawiec, ty jesteś grafikiem i to takim nie byle jakim, bo nawet napisałeś książki i tak dalej, nie? Gdybym zaczął opowiadać, że Photoshop to jest w ogóle praktycznie przez nikogo nieużywany program, że się nie nadaje do grafiki, że kolor biały to w istocie jest bardzo ciemny kolor, że dithering to jest metoda na to, żeby z kolorowego obrazu zrobić obraz czarno-biały, to bym wtedy robił to, co ty mówisz, bym wychodził z tego mainstreamu złego i bym tak, wiesz, poruszał tą wyobraźnię, miałbym otwarty umysł, czy po prostu bym pierdolił głupoty.
0: Nie wiem czy to jest dobra analogia, wiesz, bo wydaje mi się, że są takie dziedziny, w których można sobie pozwolić nawet na dyletanctwo, na gdybanie, na fantazjowanie, na to, co nazywamy otwartą głową, a są takie, gdzie to się bardzo słabo sprawdza, no w takiej wiedzy stricte, no, informatycznej, czy właśnie coś o grafice, ale też ci powiem, że na pewno bym nie zareagował jakąś tam agresją i nie pokłóciłbym się z kimś o tego Photoshopa, tylko bym tak, wiesz, się uśmiechnął i starał się raczej wytłumaczyć. No to druga sprawa, nie?
1: A wiesz, gdyby ci zaczęli tacy ludzie robić pod górkę i nie mógłbyś w końcu sprzedać swoich projektów, bo ktoś głupoty jakieś naopowiadał i musisz robić Gargamele, to byś wtedy już zaczął inaczej reagować. Natomiast owszem, ci ludzie też pieprzą głupoty w rzeczach takich stricte kwantyfikowalnych i my tych ludzi chwyciliśmy za rękę, kiedy pieprzyli głupoty w rzeczach stricte kwantyfikowalnych i powiedzieli, że nie, to nie jest moja ręka. Mamy też na przykład pierdzielanie pod tytułem, że niby Polska jest drugim na świecie producentem srebra, nie? Niby mała rzecz, nie? Ale jest piątym, a nie drugim. I to już jest, wiesz, kolejne jakieś przekłamanie rzeczywistości, które podchodzi. Jakie tam jeszcze były przekłamanie rzeczywistości, że tylko 20% ludzi na świecie ma bieżący prąd, cały czas prąd, dostęp do prądu. To jest kolejna bzdura, nie? Której się używa do budowy jakiejś narracji, promocji swojej osoby, zrobienia jakiejś kontrowersji, do takich partykularnych i w gruncie rzeczy egoistycznych interesów. A tak naprawdę po prostu zwyczajnie mija się z prawdą. I to taką prawdą, którą można dość prosto zweryfikować. Ale nie, jeżeli tym ludziom byś wykazał, że się mylą, no to jest rzucenie, wiesz, gównem wiatrak. Wielokrotnie na przykład już było mówione, że ludzie od nas w tym razie sprawdzili technologię cache. To byli ludzie, którzy byli pozytywnie do tego nastawieni, ludzie z wykształceniem. Więc wszystko było na tak, nie działa. Ty na przykład uporem powtarzasz, że może coś tam działa i wejście sprawdźcie. Sprawdziło już wielu nocników i nie działa.
0: No nie wiem, czy nie wyolbrzymiasz i nie koloryzujesz troszkę, bo to był, nie, zdaje się, jeden człowiek.
1: Nie tylko jeden. No, ale to jeden, no starczy.
0: Ale widzisz, popadasz w taką, z chęci udowodnienia mi czegoś, przejaskrawiasz. I to też jest trochę nieelegancki chwyt, bo z jednego człowieka, z któremu z jakichś tam powodów mogło to nie wyjść, dopuszczamy możliwość, że mógł coś źle zrobić.
1: Nikomu nie wyszło.
0: Słaba próba trochę. Nie, no, ale nie mówmy jednocześnie, Zenonie, ja cierpliwie czekam zawsze, aż się spokojnie wypowiesz. Słucham cię uważnie, więc proszę o to samo. No, równie dobrze można by wziąć pod uwagę te świadectwa, mówiąc w przenośni, tych, którzy twierdzą, że im działa. No i dużo takich osób jest. Dlaczego mam tylko brać pod uwagę zdanie naszego kolegi, który twierdzi, że mu nie zadziałało? To pierwsza sprawa. Po drugie, no tak, wiesz, cache, nie cache. Ja bardziej mówię w tej chwili przynajmniej o Wyobrażam sobie, znaczy dopuszczam istnienie takiej rzeczywistości, w której faktycznie jest jakaś walka materializmu z duchowością, w której są faktycznie jacyś źli ludzie, którzy mogą sterować publikowaniem też. Wiem, że to brzmi jak szuria, no wiem o tym, ale no ja to dopuszczam akurat. Mogą wypuszczać takie informacje, z których ty czerpiesz wiedzę w dużej części też. I ja nie mogę też w 100% zaufać, że ty pokażesz mi palcem na statystyki i ja zawsze muszę wierzyć, że te statystyki są dobre, wspaniałe i słuszne i prawdziwe w 100%, bo to rząd opublikował, bo to rządowi naukowcy. Ja dopuszczam możliwość, że ktoś może tutaj sterować, ktoś lobbuje nieelegancko, wiesz, łapówkuje, przekłamuje. To są ciężkie miliony, no to jest prawda znana od zawsze, że tam, gdzie jest gigantyczny pieniądz, tam są takie machloje, że się ludzi oszukuje. Mało to razy nas oszukiwała władza co do różnych rzeczy. Tworzyła się, wiesz, pseudonauka. Nie wiem, też byś tak wierzył nauce, gdybyś w nazistowskich Niemczech żył i by cię w szkole uczyli tam rozpoznawania kształtu czaszki i że pochodzisz od Ariów.
1: Można
0: i
1: po kształcie czaszki stwierdzić, kto jest jakiej rasy.
0: No to może nie jest.
1: To się robi codziennie i uczą tego na każdym uniwersytecie medycznym.
0: No ale ja mówię, może zły przykład, mówię o pseudonauce, która służy systemowi i jakiejś ideologii, czy komunizmowi, czy nazizmowi i nagle się dowiadujesz, że podchodzisz od Ariów i tak dalej i co?
1: To jest coś, co robią teraz szury, nie? Na przykład telechizmy i tak dalej.
0: No a kiedyś to była nauka, nie?
1: Słuchaj, nauka nie jest idealna, ale nigdy nic nie było równie dobre, nawet się o jeden rząd wielkości, o 1% nie zbliżyło co do tego, jak nauka zmieniła rzeczywistość i potrafi poprawić życie. I jak poprawnie opisuje tą rzeczywistość. Nic nigdy się nawet na 1% do tej skuteczności nie zbliżyło. Nigdy. A czy nauka ma jakieś swoje coś tam za uszami? Ma. Problem, ale ma same osiągnięcia, tak na dobrą sprawę. Nic nie ma żadnych osiągnięć w porównaniu do nauki. Żadne jakieś tam, wiesz, zjaranie się i myślenie o gwiazdach no nie doprowadza do tego, że na Marsie lądują sondy, nie? To do tego doprowadza nauka. A co do Kesze...
0: Strasznie technokratyczne widzenie świata masz
1: ale
0: takie,
1: tak,
0: że...
1: Ale tak to działa i ta rozmowa jest dzięki nauce, a nie dzięki temu, że ktoś sobie kwasa walnął pod oko albo się zjarał. Swoją drogą kwasa też mamy dzięki nauce, żeby było zabawniej. Natomiast jeżeli chodzi o ten... Jeżeli chodzi o technologię Kesze, to już przysięgam ostatni raz, postaram się ze wszystkich sił. Pamiętasz tą zabawę od samego początku. I od samego początku było jasno mówione, że to jest w pełni kwantyfikowalne, naukowe, policzalne i jest tylko i wyłącznie do prądu i nigdy nie zmieni się mambo jumbo ani nic takiego. A później, jak każde kolejne rzeczy były demankowane i okazało się, że to są pierdoły, ludzie dostawali zatrucia miedzią i tak dalej, no to nagle już zaczęło się rozmywanie tematu. I tak pamiętasz, taki wielki, ogromny wpis był na Nocnym Radiu, chyba największy jaki był, gdzie jeden z nocników opisał syndrom oblężonej twierdzy i przewidział, jak się zachowa technologia Kesze. Według tego klasycznego zestawu, jak działają sekty. Czyli nawet jeżeli udowodnisz sekcie, że wszystko, co mówi, to jest pierdoła, to ona się jeszcze bardziej zradykalizuje i będzie bardziej rozmywać temat, nie? Że to tak właśnie miało być. I dokładnie to się stało. Tak jak ten koleś dzięki nauce opisał, że to się stanie, tak się stało.
0: Oh, spoko. Wiesz, tak w zasadzie to ja bardziej chciałem porozmawiać o takich bardziej rzeczach oczywistych, nie wnikać w jakieś szurskie teorie, czy one są prawdziwe, czy nie. Temat szedł w taką akurat stronę, spoko. No ale chciałem, wiesz, tak bardzo ogólnie potraktować ten temat, to, że swoją jakąś tam wizję świata, w której telepatia mi się sprawdza. Dzisiaj na przykład doświadczyłem jej 3 razy, wiesz, takiego bardzo dziwnego znowu zjawiska, że rozmawiam o kimś z czymś i potem widzę w tym samym momencie na Discordzie. Raz, drugi i trzeci. Wcześniej, właściwie ostatnio co chwilę z czymś takim się spotykam i nie potrafię tego wytłumaczyć. Rozmawiałem z kolegą dzisiaj o tym, o takiej naszej właśnie wizji świata, która nam się zaczyna gdzieś tam jawić, że to faktycznie chodzi o to, że ci ludzie, którzy rządzą światem, to są w 100% materialiści i oni chcieliby przerobić ludzkość z kilku powodów na taką właśnie jak oni, działającą tak jak oni działają, że po prostu, bo to sprzyja tak temu, że posłuszni jesteśmy, że można nas kontrolować poprzez właśnie naukę, media i edukację, bo nauką można sterować też w pewnym stopniu, kształtując pewne opinie naukowe. Tak naprawdę ty może bardziej, ja jestem mniej w stanie zweryfikować różne naukowe informacje, bo jestem mało wyedukowany i będę wierzył w naukę, będę w nią po prostu wierzył, nie będę jej rozumiał, nie będę jej weryfikował, będę w nią wierzył. W naukę też można wierzyć i to jest bardzo na rękę tym ludziom jest też to, że zabijają w nas duchowość, bo duchowość jest czymś, co potrafi człowieka nakierować przeciwko systemowi, zmusić do walki. Miłość, empatia to jest coś, co ludzi fantastycznie łączy, uniezależnia od państwa. Państwo chce, żeby ono było rodziną naszą, wiesz, taki model trochę jak Chiny i tak dalej. I wiesz, stąd może atak właśnie na szyszynkę, to gadanie całe... No wiem, że to cię śmieszy i wiele osób to śmieszy, ale stary, są takie teorie, że szyszynka jest to właśnie to w naszym mózgu, co nam daje różne nadnaturalne z dzisiejszego punktu widzenia zdolności, takie jak jakieś pozazmysłowe odczuwanie, telepatia i wiesz, glifosat, metale ciężkie.
1: Robią, ja muszę kończyć, przepraszam, to zrobiłeś to, co szury robią, że jednocześnie twierdzą, że żadnego COVID-a nie ma, ale jednocześnie mówią, że COVID jest bronią biologiczną, nie? Ty teraz powiedziałeś, że ci, którzy rządzą światem, to są w 100% materialiści, ale jednocześnie twierdzisz, że to są jacyś pewnie lucyferianie i robią ofiary z dzieci i nie wiadomo co, i jakimś molochom i szatanom oddają cześć. To jest ta sama kolejna szurska narracja, która jest wewnętrznie sprzeczna i to nie przeszkadza. I z takimi ludźmi się nie da współpracować, którzy właśnie nie potrafią pogodzić się z tym, jak rzeczywistość działa i przyznać się do błędu. Ja wczoraj zacząłem od tego audycję, że poprawiłem swojego fejka. Ile razy ci się zdarzyło w tych mediach szurskich, tych oświeconych, że tak powiem i tak dalej, że zaczęło się od tego, że przyznali się do błędu, że popełnili fake newsa? No zero razy, nie? Bo to jest tam śmiertelny grzech coś takiego zrobić. I jeszcze jedna rzecz. Szukasz wszędzie tych onych, tak jak Klot, spisków i tak dalej, a nie widzisz, jak jesteś rozgrywany przez kogoś, kogo masz w cudzysłowie na wyciągnięcie ręki.
0: Bardzo proszę, bez sprowadzania do prywaty. Mnie no, to stary to naprawdę no dobra, męczy. Okay, męczy mnie taka...
1: Nie szukaj,
0: męczy mnie taka rozmowa. Ja chcę pogadać o czymś, wiesz, chcę sobie podyskutować. Nie chcę sprowadzać każdej rozmowy, w której się nie zgadzamy, do wyciągania jakichś moich prywatnych spraw, o których chciałbym zapomnieć, dobra, do ataków ad persona, do nawiązywania do jakichś aktualnych dram. Nie podoba mi się taka retoryka, to jest kopanie w jaja. Ja wolałbym z tobą się, wiesz, na szermierkę tutaj, wiesz, elegancki jakiś sparring czy pojedynek, a nie, że dostaję kopa w jaja, nie, stary, no.
1: Ale to nie jest chyba kop w jaja, to jest, wiesz, no, jakby clue problemu, nie? Jeżeli chcesz mówić o jakichś spiskach, to musisz je nawet przede wszystkim w swoim życiu ogarnąć i w takiej najbliższej okolicy, bo jak nie jesteś w stanie z takimi małymi rzeczami sobie poradzić, powiedzmy, że twoje życie się wali, nie? I tu mówimy to hipotetycznie o jakim X-ie, nie o tobie, nie o mnie, o kimś tam. Jego życie się wali, nie? Jest ciężko chory, żona go zostawiła, dzieci go nie kochają, zaraz wyleci z roboty. Czy to jest człowiek, który jakkolwiek ma sens w tym, żeby, jak to Kuba ostatnio powiedział, dawał impact i zmieniał świat? Te matki, jak on to powiedział, matki Teresy z gołą dupą, nie? Które chcą wielce zmieniać świat, a no słabo, nie? Słabo coś takiego robić, kiedy samemu się ma problemy. I wiesz, to jest taka metafora. Nie bierz tego do siebie, że ty jesteś jakąś matką Teresą z gołą dupą czy coś takiego. Ale ja myślę, że jeżeli chcemy mówić o jakichś spiskach, o jakichś problemach ekonomicznych i takich rzeczach, najpierw musimy jakieś podstawy mieć w ogóle. Te podstawowe rzeczy potrafimy umieć ogarnąć i wiedzieć, kurde, kto, wiesz, jak działa jakiś ONZ, jakieś banki czy coś, takie rzeczy,
0: dobrze,
1: jak działa fizyka.
0: Dobrze, Zenon, to umówmy wtedy... się tak, że zgłoszę się na rozmowę z tobą, jak będę godzien i jak się wyedukuję i poukładam se życie, bo na razie sam sobie nie radzę, więc nie bardzo jestem w stanie rozmawiać z kimś takim jak ty, który sobie ze wszystkim świetnie radzi pewnie, tak?
1: Nie, nie o to chodzi, zupełnie nie o to chodzi. Widzisz, krawiec, nie rozumiesz. Nie, szukasz rozwiązań problemów, które są blisko, szukasz ich daleko. i tyle. I jakoś masz, wiesz, masz dalekowzroczność i wskutek tej dalekowzroczności nie jesteś w stanie przeczytać książki. I to jest duża metafora i się tyczy wielu rzeczy. Dziękuję.
0: No mogę dobra.
1: Się rozłączyć, żeby nie było, że szepnąłem?
0: Spoko, spoko. No, bez hej. Złej krwi żegnamy się. Dzięki. No, ale no, sami widzicie, że coś ludzie nerwowi są, nie? I to też mi się jakoś tam klei, że komuś jest to na rękę na pewno, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać normalnie już, nie? Czasami. Może taki model jest kreowany, bombardowanie ludzi cały czas filmami, w których się tylko ganiają, zabijają, robienie idoli z ludzi, nie takich, którzy są wspaniali, którzy nie z gościa, który opłynął kajakiem morze, nie z gościa, który odkrywał nowe lądy, nie z super kobiety szpiega, która wykiwała Niemców, była odważna, nie z wielkiego artysty, który wprowadził coś zupełnie nowego, tylko z gościa, który se włoski utlenił na blond z przodu i wyciął z tyłu kurwa kutasa sobie i dał w mordę komu innemu i to jest idol na dzisiejsze czasy, nie? Albo ma kupę hajsu i nikogo nie szanuje i jest głośny, nie? Albo jakiś tam piosenkarz, który śpiewa disco polo, nie? No, chodzi mi o jakieś tam miernoty, no. Idolami są ludzie, którzy na to nie zasłużyli, a nie wspaniali ludzie, którzy się odznaczyli jakąś tam odwagą, światłym umysłem, czymkolwiek takim fajnym, nie? No i skłóceni jesteśmy. Wprowadzanie cały czas kolejnych praw, które nas dzielą. O, Mecha Polak się podłączył. Dawno nie gadaliśmy. Witam cię. Cześć.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja tak nie wiem, czy ja się wbijam w ogóle w dobrym klimacie, bo chciałem zadzwonić, widzę, że radio się wyświetla, mówię super, ale wpadłem, a tu widzę, że chłopaki mieliście jakąś sesję przed chwilą. Ja bardzo przepraszam, jeśli jakby chwila jest nieodpowiednia.
0: Nie, tam tak, tam wiesz się trochę, my z Zenkiem się lubimy, on lubi trykać się tymi rogami swoimi, kozimi, i wiesz, i tam się trochę trykamy, ale to tak, staram się, żeby to się nie przerodziło w jakąś tam awanturę i agresję wielką, no tam wiesz, spoko jest, nie?
2: Jasne, czaję. Wiesz co, przypomniałeś mi się, jak dzisiejsze śledziłem akcję, która się pojawiła w Toruniu, a akurat mnie resztawka ją podrzuciła, gdzie jeden z klubów, przepraszam, klubów, jeden z barów, może restauracji, tak to nazwijmy, żeby oni się nie obrazili na mnie, mi nie pozwali, powiesił u siebie na szyldzie plakat, że oni nie obsługują policji ani rodzin policjantów. I w ramach akcji Polska bez podziału. I przypomniałem się to, co mówiłeś kiedyś na temat tego, że w jakiejś audycji, już nie pamiętam której, że Polacy mają problem z tym, żeby prowadzić jakiekolwiek dyskusje nawzajem, jakby wiesz, zero poziomu porozumienia. Nie wiem, czy akurat miałeś okazję śledzić fit tej akcji, czy nie.
0: Czy co miałem okazję śledzić?
2: Jakby co się działo z tą akcją, słyszałeś w tym plakacie, czy jeszcze jakby...
0: Nie, tej akcji nie śledziłem za bardzo.
2: No cóż, no jakby właściciele stwierdzili, że to nie jest akcja marketingowa, co moim zdaniem jest typowa akcją marketingową z ich strony. Mówią, że wywiesili ten plakat dlatego, że byli przetrzymywani w lodowie policyjnej przez kilkanaście godzin, wywieźli do innego miasta i że oni nie chcą współpracować z takimi służbami, które jakby wspierają opresję w tym państwie. No co złego im zrobiły rodziny policjantów w tym samym momencie? Albo wiesz, w jaki sposób moglibyśmy uderzać na przykład drogówki, która też nie ma nic wspólnego jakby z całą tą sytuacją. Nie?
0: Wiesz, ta chęć zemsty mnie też tak jakoś tam dotyka, to znaczy, że daje się ponieść tej chęci i pamiętam, że jeszcze do niedawna byłem za tym, żeby faktycznie zwalniać rodziny policjantów w ramach takiego rewanżu, że oni się przyczyniają
2: do... Cyrowskiego, tak? Wszystkich won.
0: Wszystkich won,
2: żeby wyrzucić.
0: No ale widzisz, no i budzimy się w takiej rzeczywistości, w których kierują nami zemsta, zawiść, agresja, a jak ludzie siedzą w domach, to ktoś, kto uprawia sport, ruch, to jemu część tego stresu, który w sobie ma naturalnie, idzie mu, wiesz, w mięśnie, w ruch. Jak siedzimy teraz w domach, to tłamsimy to w sobie i w ogóle, no pomijając już takie zjawiska, jak po prostu, no, naturalne takie rzeczy, że jak mąż z żoną siedzą cały czas w domu, no to się wcześniej czy później pokłócą o coś, a tak to chodzą do pracy, wiesz, i rozmawiają z kimś innym, a tak są zdani na siebie i w końcu mają siebie dość. No i będzie plaga rozwodów, samobójstwa, agresja, nikt z nikim nie może się dogadać, każdy nerwowy. I wiesz, ale czy takiego świata, czy takiego świata chcemy?
2: Totalnie nie rozumiem, jakby skąd to czarnobictwo, w sensie, no jest lockdown, z tym nic nie możemy zrobić, ale wydaje mi się, że sytuacja wygląda lepiej niż przy pierwszym lockdownie. W sensie pamiętam, jak często spotykałem się z takim odzewem ze strony ludzi, którzy byli pozamykani z rodzinami w domach, że o Boże, ja z tymi ludźmi nie mogę wysiedzieć 2-4 na dobę, albo nie wiem, studenci ze współlokatorami czasami, jak tak wylądowali, też w podobnych sytuacjach, nie? No i jakby pierwszy lockdown był o wiele gorszy niż teraz, bo jesteśmy do tego po pierwsze troszeczkę przyzwyczajeni, a po drugie już uczymy się ze sobą żyć. Moim zdaniem to jest coś innego i ciekawego, a nie takie, wiesz, te straszne fatum, które wisi nad nami, seria samobójstw, która się pojawi.
0: Ale to jest dość oczywiste, stary, że do tego to prowadzi i że takie są skutki, no bo to jest najnormalniejsze w świecie zjawisko. Więźniowie, którzy siedzą długo w celi ze sobą, też się zaczynają ze sobą żreć, bo są, po prostu mają siebie dość. No wiesz, no to chyba nie wierzysz w taki świat, że mąż i żona tak się kochają, tak są w siebie wpatrzeni wszyscy, że mogą ze sobą przebywać dzień i noc i już nie mają siebie dość. Ja widzę takie zjawiska, że ludzie się kłócą ze sobą, jak za długo są ze sobą, co jakiś czas tego jakoś tam doświadczam, wiesz, w życiu, czy w rodzinie, czy wśród bliskich. Wydaje mi się to zupełnie naturalne, takie coś, że mamy to... ten problem w dużej części z głowy i mniejsza jest skala tej, wiesz, agresji, złości, jak się chodzi do pracy i się wygadasz, wiesz, z kimś w pracy się pokłócisz i się rozładujesz trochę, potem z żoną się długo nie widziałeś, no to widzisz ją i się cieszysz, że ją widzisz, no to takie normalne chyba, nie? Czy nie? Czy uważasz, że nie?
2: Nie, no oczywiście, w sensie jakby ludzie są istotami społecznymi i my lubimy przebywać w społeczeństwie, nie? A to przebywanie razem jakby tworzy taką, nie wiem, trochę zhomogenizowaną komórkę, która już średnio jakby zaspokaja nasze potrzeby uspołeczniania się, tak? Ale no wiesz, mówisz, że ludzie nie są w stanie ze sobą przebywać tam załóżmy 3 miesiące razem, na przykład mąż z żoną, no nie wiem, no jestem w stanie sobie, wiesz, z rękawa spać przykładami, że można, bo na przykład jeśli to się trafi świeże małżeństwo, które akurat trafiło sobie lockdown na miesiąc miodowy, który się przedłużył do 3 miesięcy, to raczej podejrzewam, że wiesz, aż tak bardzo tu nie narzekali, nie?
0: Watach napisał coś mądrego, myślę. Jeśli jest lepiej, to dlaczego jest gorzej? Nakładaj machę i płać, bo jest super. No właśnie, ale to jest taka ciekawa myśl. Jak jest lepiej, to dlaczego jest ze wszystkim gorzej? I wszystkie dziedziny życia nawalają, wszystkie instytucje, nic, gdzie nie spojrzysz, to jest jakaś patologia i zepsute jest to jakby, nie? Więc dlaczego ma być, dlaczego mam nagle stwierdzić, że świat nie jest taki zły, że nigdy nie żyliśmy w lepszych czasach, skoro nic nie działa, ludzie się ze sobą nie potrafią dogadać, nie działa służba zdrowia, edukacja, rząd, media, wszystko jest jakoś spatologizowane. I wiesz, nawet jakieś takie dziwne sytuacje, że są inne normy żywnościowe w Europie i to, co my jemy, jest niedopuszczone, powiedzmy, w Stanach. Mówię tutaj o normach dotyczących zawartości glifosatu. Uh-huh. I wiesz, i przyłączasz sobie miernik na normę europejską i ci pokazuje, okej, okay, możesz to szamać, a przyłączasz sobie na normę amerykańską i nie jedz tego, bo zdechniesz. No, to kto ma rację tutaj, nie? I czy jest faktycznie tak super, że karmią nas gównem i żremy szkodliwe gówno? No bo raczej, skoro takie kraje jak USA czegoś dochodzą do wniosku, że coś jest rakotwórcze i zabraniają tego i nie wolno tego stosować, a my to żremy, to coś tu jest nie tak jakby chyba, nie?
2: No okej, okay, tylko teraz pozostaje pytanie, kto nas tym karmi? Jeśli już uznamy, że, wiesz, że normy żywnościowe są przekroczone w Europie, zadajmy sobie pytanie, kto jest odpowiedzialny za sprowokowanie takiej sytuacji?

0: niż Stany Zjednoczone, a mówisz o normach ze Stanów Zjednoczonych, w których one są bardziej prokonsumenckie. A więc tutaj to może niekoniecznie jest kwestia pieniądza, tylko to jest kwestia wysoce zdemokratyzowanego społeczeństwa, aktywnego demokratycznie, tak? Które dba o to, że ich instytucje zajmujące się kontrolą żywności wykonują swoją pracę, a społeczeństwo europejskie, czego by o nim nie mówić, jest po prostu leniwe. I nie chce się tym zajmować, bo w większości uważamy, że to, co dostaliśmy przez naszą spuściznę, wielką demokrację i olbrzymią kulturę, więc już jest wszystko po prostu na najwyższym poziomie, nie musimy się o nic martwić. Jak wygląda kontrola sanepidu w Polsce, tak? Kiedy dowolna restauracja wie o tym, że sanepid przyjdzie jakiego dnia i o jakiej godzinie i jest w stanie się przygotować na to.
1: No teraz już nie
2: Amazon.pl
1: bardzo wie.
2: 7 zł.
1: Przepraszam bardzo, do Nejcik
2: Hejseł
1: przyszedł.
2: Amazon.pl już dostępny dla robaka, wersja okrojona i do dupy, tak jak lubicie, na kolanach.
1: Hej, hej, Amazon.pl już dostępny dla robaka, dla Polaka robaka chyba, tak? Wersja okrojona i do dupy, tak jak lubicie, na kolanach. Dzięki Amazon, zachęcam innych też, jak wam się podobają audycje w ciągu dnia i chcecie więcej i nawet każdego dnia, to rzućcie donejcika, usypiasz czujność ludzi, a niewiele już zostało, Zenek odwraca za to kota ogonem, choć od początku nie byłem przy rozmowie, mogę się mylić, pisze watach, ale to do kogo było watach? Do mnie? No ja chyba raczej nie usypiam czujności, chociaż możesz tak uważać, tylko to napisz czemu tak uważasz, że usypiam. Bo co, jakieś tematy zastępcze może, czy coś. Mi się wydaje, że mówię o ważnych, o takich najważniejszych chyba sprawach, które, no, wracając do rozmowy z Mechapolakiem, może masz rację, no faktycznie. Dla mnie to wszystko brzmi jak jakiś szatański spisek. Sprzedać wolność za wygodę, doprowadzić do sytuacji, że oddajesz większość swojej kasy i jeszcze się z tego cieszysz. Zapewnienie takiej zamienienie zawodu dziennikarza w kogoś, kto kreuje opinie, a nie porównuje je i zestawia ze sobą i zmusza do myślenia, zafundowanie najtańszej, najgłupszej, chamskiej rozrywki zamiast czegoś ambitniejszego, rzucenie nam samych tworów popkultury, które będą agresywne, przepełnione tylko i wyłącznie seksem, walką, zamiast czegoś, co nas jakoś poruszy, zmiękczy nasze serca, skłoni do refleksji, zakazanie substancji, które, co by nie mówić, otwierają oczy. Ja tu się nie zgodzę z tymi, którzy mówią, no, weź sobie kwasika, zajaraj, będziesz fajnie, nie? No, to są jednak substancje, które zmieniają człowieka. Po głupia marihuana, za którą jeszcze nie tak dawno w USA czarnoskóry mógł pójść na 10 lat do pierdla, to fajnie, nie? Też. To jest jednak coś, co otwiera trochę oczy w tym sensie, że przestawia cię na inne tory myślenia trochę. Bardziej się robisz antysystemowy, bardziej skory do wyłamania się z pewnego szablonu. Nawet jeśli, kurwa, zapomnisz, jak się nazywasz i ile jest 7 razy 8, no to skutek uboczny, no. Jesteś głupszy w czymś, ale jesteś mądrzejszy w czymś innym może. Nie wiem, można by tych rzeczy, które są wypaczone, które nie działają tak, jak powinny, wymieniać, można to w nieskończoność praktycznie. I prawie wszystko dzisiaj tak działa, więc dla mnie to jest trochę taki jakiś szatański spisek, tylko pytanie, kim są ci szatani?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że nawet jeśli istnieje coś takiego jak ci wielcy szatani, którzy by tym wszystkim operowali, to nie ma spersonalizowanych jednostek trzymających, powiedzmy, społeczeństwo za twarz, tylko jest to, powiedzmy, kolektywnie kapitalistyczna decyzja całego rynku. Nie? Tak jak mówiłem, no moim zdaniem to jest po prostu zwykła kwestia lenistwa. Mówiłeś o wyższej kulturze, którą powinniśmy przyjmować, no nawet załóżmy, że masz taką władzę i możesz tak zrobić, że nagle włączasz wszystkie kabarety, głupie filmiki z Instagrama czy z TikToka, które ludzie oglądają jako swoją rozrywkę i każesz im oglądać, no nie wiem, załóżmy w teatr telewizji TVP. Wiesz, nawet mówmy o takiej drobnej kulturze, nie przesadzajmy jakby z czymś bardzo głębokim. To ludzie by cię prawdopodobnie zlinczowali, domagając się tej rozrywki, podobnie jak lud rzymski chleba i igrzysk. No?
1: Ale to, żeby się tak stało, to nie znaczy, że jest to jakieś naturalne zjawisko i predyspozycje na

0: bo to się zmieniało w historii naszej wiele razy i kiedyś czymś normalnym było to, że nawet jakiś robol, najprostszy człowiek do teatru sobie szedł z flachą, czasami se siedział na widowni i teatr oglądał. Za głupiego PRL-u było dużo większe czytelnictwo, ambitniejsze programy w telewizji. Podawaliśmy przykłady kiedyś, że to zupełnie, zupełnie inaczej wyglądało i ta telewizja tamta to była jakaś z dzisiejszego punktu widzenia telewizja dla intelektualisty. Wręcz często, no nie mówię, że cała, ale było dużo takich programów, w których podawałem przykłady, na przykład program Boomerang, w którym analizowano przekazy medialne. I to był program dla zwykłego człowieka, dla zwykłego Jasia, tak jak ty i ja, że sobie siadaliśmy i oglądaliśmy program, w którym analizowane są przekazy medialne i wyłapywane są różne haczyki, jak manipulują nami. Wyobrażasz sobie taki program dzisiaj, nie wiem, w TVP, czy na TVN-ie, czy na Polsacie? Albo, nie wiem, to, że kabarety typu kabarecik Olgi Lipińskiej zostały... gdzie śpiewano, gdzie tańczono, gdzie były jakieś mrugnięcia fajne okiem, które zmuszały do myślenia, te różne skecze, nagrania. No dzisiaj mamy gościa, który co drugie słowo kurwa, chuj i pizda i nikogo to nie żenuje, zauważ. Wtedy byłoby to nie do pomyślenia, że ktoś publicznie używa takich słów. W ogóle, nie? Książeczki dla dzieci, w których czytałeś o tym, o czym dzisiaj sobie tu w audycjach nadajemy, o, nie wiem, o UFO, o piramidach, wiesz, o takich sprawach i za chwilę komiks po prostu za ileś tam stron, nie? Młody człowiek, nastoletni, czytał sobie o różnych tajemniczych rzeczach, o odkryciach, o wynalazkach, o kulturach innych. I to było naturalne. Dzisiaj no, masz głupawki jakieś tam, biegnie, strzela, fikołka, robi gwiazdy z dupy, wystrzeliwuje i to jest dla dzieci.
1: Jeśli mówimy o kulturze masowej, bo kultura wysoka, moim zdaniem dalej istnieje, nie? Chociaż nie jest powiedzmy na pierwszym planie, jeśli chodzi o to, co jest dostępne w mass mediach. Nie, bo jakby nic nie broni ci pójść do teatru, nic nie broni ci pójść do opery. Nic nie broni ci pójść na dowolną wystawę sztuki i tam, powiedzmy, nakarmić swoją duszę artysty, tak? Tym, czego byś tam poszukiwał w danej czeluści kultury, do której byś zmierzał. Ale to nie znajduje się na pierwszym planie, nie? No i dalej, wydaje mi się, że jakby sama kwestia tego, że ludzie w ten sposób zaczęli funkcjonować, to jest związane z kwestią pauperyzacji jakby kasty inteligenckiej w naszym społeczeństwie, tak? Dlatego, że umówmy się, mamy teraz, przynajmniej w naszym kraju, wielką armię magistrów, którzy tym swoim tytułem mogą sobie bardzo ładnie wyłożyć buty, jeśli chcą być wyżsi na rozmowie o pracę, ale dzięki temu tytułowi kiedyś mogłeś się odznaczać jako osoba, która w jakiś sposób była wyedukowana. I to wiązało się również z podniesieniem twojego statusu, ale również z reprezentacją tego statusu. Czego dzisiaj absolutnie nie musisz robić, jeśli każdy jest magistrem, to...
0: To nikt nie jest magistrem.
1: Dokładnie. Dokładnie.
0: No, no niestety. I zdewaluowało się wykształcenie w dużym stopniu.
1: Tak, tak.
0: I wszystko się zdewaluowało w dużym stopniu. I pieniądz się dewaluuje i wszystko.
1: To jest jakby zeitgeist, bo nie jesteśmy w stanie w żaden sposób, jak to nazywałeś, jak zwykłe Janki, nie jesteśmy w stanie wpływać na decyzje, jakie podejmuje całe społeczeństwo. No ja zobacz sobie, że mamy dwóch takich, powiedzmy, dosyć znanych z moich gości na YouTubie. Z dwóch stron polityki mamy Janusza Korwin-Mikke, który biegał sobie i przez 30 lat chyba, to mi się wydaje, przynajmniej, biega i głosi poglądy prowolnorynkowe. I po tych jego 30 latach dopiero dzisiaj jakby odzywają się minimalne te warstwy społeczne, które głosują na Konfederację. To są ludzie jakby wychowani przez 30 lat stachanowskiej pracy tego człowieka. Z drugiej strony mamy troszeczkę młodszego gościa działającego, czyli towarzysza Michała, gościa, który nawołuje do komunizmu. I on też pewnie po 30 latach to się skończy tym, że 5% społeczeństwa będzie miało takie poglądy, jak ma towarzysz Michał. Nie? Jeśli on będzie tak samo cisnął, jak cisnął Korwin. No wiesz, no to są jednostki, które jakby działały swoim zdaniem, w swojej opinii pro publico bono, żeby w jakiś sposób zmienić to społeczeństwo na lepsze, a gdzie są jakby pozostałe osoby, które były zaangażowane w życie publiczne. Nie? Polityków mamy od cholery i trochę, ale każdy z nich jest w stanie ambiwalentny w tym, co robi. Mamy bardzo dużo bogatych ludzi w naszym kraju, ale te osoby w odróżnieniu od kapitalistów, powiedzmy, sprzed I wojny światowej, nie zajmują się, wiesz, fundowaniem rzeczy, które byłyby dobre dla całego społeczeństwa w naszym kraju, nie? Jakby wrzucenie jakiejś kurtki, rękawiczek czy nart do aukcji owsiaka to jeszcze nie jest to samo, co budowanie sierocińców w Łodzi czy szpitali. Ale społeczeństwo niczego więcej nie potrzebuje. Jakby ja wydaje mi się, że kwestią tego, co jest tutaj właśnie jakby tym motorem tego lenistwa, to, że my musimy być leniwi, bo spędzamy zbyt dużo czasu w pracy, a za tą pracę dostajemy zbyt mało pieniędzy. Nam się nie chce angażować w cokolwiek innego.
0: Na pewno się wiele rzeczy na to składa, w tym to, co powiedziałeś, że już ludzie nie mają siły, już im się nie chce po prostu i chcą sobie odpocząć zwyczajnie. Często ludzie nie mają środków. 60% Polaków podobno nie jest w stanie, nie ma żadnych oszczędności takich, wiesz, więc żyją trochę z dnia na dzień.
1: Ja,
0: to i dla
1: ja
0: kogoś,
1: się
0: kto...
1: Zaliczam się wiesz, do tej ekipy, sam straciłem wszystkie oszczędności przez COVID-a.
0: Tak?
1: No niestety, no miałem poduszeczkę finansową, odkładałem sobie, myślałem, że tutaj mecha Polak kupi sobie kiedyś samochodzik i może będzie mógł sobie jeździć. No to tak się skończyły moje plany.
0: No kurczę, to współczuję ci bardzo, bo to jest taka trochę, kurwa, tragedia, bo stają ci wtedy przed oczami pewnie te chwile, kiedy sobie odmawiałeś czegoś raz, drugi, trzeci, kiedy sobie oszczędzałeś, wiesz, a tu nagle pyk, no... Jest to przykre, ale też w pewien sposób myślę, że czasem oczyszczające takie, że wiesz, nie jesteś pierwszą osobą, z którą gadam na takie tematy i ludzie, którzy tracą, którzy nagle są w dołku finansowym, czują takie uwolnienie czasami trochę, wiesz, że ja już, wiesz, nie jestem niewolnikiem tego pieniądza, wiesz, jestem takim wolnym jasiem gołym z tobołkiem na plecach, mogę wszystko, nie? Coś w tym stylu, takie, wiesz, o co mi chodzi, że jest w tym coś takiego oczyszczającego. Ja na przykład jako biedak całkiem szczęśliwy jestem, ci powiem. No to oczywiście, no nie można mieć wszystkiego i wielu rzeczy nie mam, tych, co mają ci, co mają dużo hajsu, ale ja za to mam wiele rzeczy, których nie mają bardzo często ci, którzy się poświęcają pracy, wiesz, jedno przedsięwzięcie, drugie, stres, cały czas zarobieni, nie? Ostatnio mieliśmy taką rozmowę też, to nie będę się powtarzał, ale jest w tym też coś dobrego czasem. Może cię to skłoni do jakichś refleksji na przykład ciekawych, nie? Życiowych takich i stwierdzisz, że są rzeczy o wiele ważniejsze, do których doszedłeś w swojej głowie, nie? Dzięki temu, że jakieś plusy w tym wszystkim, nie? No...
1: No na przykład odkryłem, że jestem szczęśliwy z tego powodu, że nie mam kredytu na mieszkanie, nie?
0: O.
1: No bo akurat ludziom, którzy wylądowali na tej czapie bezrobocia w COVID-zie, no to dosyć współczuję się, i dalej mają raty, które muszę sobie podliczać, nie?
0: No tutaj pisze Waltach o wygaszaniu oczekiwań, tak? To premier Morawer stwierdził, tak, że trzeba pierw rozbudzać oczekiwania, a potem je wygaszać i on ma takie recepty na rządzenie. To jest takie rządzenie psychopaty, który już nie patrzy na ludzi, nie z nikim się nie liczy, nikomu nie współczuje, nie ma żadnej misji chwalebnej, tylko on gra w grę sobie, nie? On patrzy na nas jak na takie ludki, które ma w grze komputerowej jakaś tam cywilizacja i on sobie tak patrzy na świat. To jest psychopata. I ktoś, kto tego nie widzi, jest jak ma ograniczoną percepcję, tak po prostu, no. Ludzie tego nie widzą za bardzo, a cała ta sytuacja z COVID-em wydaje mi się, że trochę skłania ludzi do takiego szerszego myślenia, spojrzenia na świat. Ludzie się trochę też jednoczą mimo wszystko. Coraz prężniejszy jest ten ruch zbuntowanych. Pojawiają się kolejne różne gwiazdy, takie, które kręcą filmy, robią prowokacje różne, bardzo są popularni i fajnie, fajnie, mnie to cieszy bardzo. Jak widzę, że się ludzie jednoczą przeciwko systemowi, to jestem przeszczęśliwy i chciałbym dożyć czasów, kiedy tych ludzi się pozbędziemy. Przypuszczalnie spierdolą za granicę w końcu, jak się sytuacja zaogni i to może być dla nich naprawdę sroga kara. To jest taka banicja, nie? Oni będą już skazani, znaczy z taką kasą to tak bardzo tego nie odczują, bo sobie kupią jakiś piękny dom gdzieś tam, nie wiem, na końcu świata, ale będą gdzieś tam czuli, że są wygnańcami, no jakoś to odczują na pewno. To jest ta karma, która do nich wróci.
1: Nie wiem, jak nasi słuchacze, powiedzmy, tego podejdą, bo z tego, co wiem, mamy słuchaczy all around the globe i część z nich jest zadowolona z tego, że wyniosła się z naszego, powiedzmy, ciemnogrodu, tak? Który tutaj sobie sami ufundowaliśmy. Więc czy taka banicja byłaby karą dla ludzi, którzy, powiedzmy, przyczynili się silnie do demoralizacji społecznej, albo rozbijania jakby wszystkich istniejących tutaj jakby tych łańcuchów społecznych, które nas trzymały razem.
0: Nie podoba mi się ten przepis na dzisiejszą cywilizację właśnie. Kredyty, chwilówki, tu piszecie, no, zapatrzenie w telewizor, brak jakichś refleksji w ludziach, takie, wiesz, bardzo płytkie myślenie. Ludzie się o byle pierdołę żrą ze sobą. Dla mnie to jest często abstrakcja, jak ludzie się potrafią o byle gówno. Od słowa do słowa dochodzi do tego, że siebie nienawidzą po prostu, tak zwyczajnie się nienawidzą. I to często, wiesz, o takie błahe sprawy chodzi, a tu mamy w tle naprawdę coś poważnego, co gdzieś tam nas omija. Mamy rząd, który właściwie nie jest nasz i który nie wiadomo, znaczy no wiadomo, no już nie chcę mówić w czyim interesie.
1: Od 1920 roku tak Polacy mówili o każdym rządzie, który powstawał tak naprawdę, nie?
0: Bo może tak było, bo może tak faktycznie było.
1: Część narodu, która twierdzi, że ten rząd nie jest nasz. Narutowicz to jest prezydent wybrany przez mniejszości. Albo, nie wiem, Platforma, Morawiecki z całą swoją ekipą. Nie, to nie są nasi ludzie. Kiedy nasi ludzie dojdą do władzy, tylko że tych naszych ludzi tak naprawdę nie ma. No zwrócę to uwagę, nie? Jakby gdzie istnieje coś takiego jak faktycznie funkcjonujący jakiś ruch społeczny w czymkolwiek. Czy to byłaby jakaś subkultura nawet związana z muzyką, nie? Czy to byłby jakiś ruch polityczny, który jest de facto niezależny od całej dzisiejszej neoliberalnej nomenklatury. Nie? No nie masz czegoś takiego. Nie?
0: Ja widzę rozwiązanie w tym, żeby faktycznie u nas do władzy doszli narodowcy, bo oni jacy są, tacy są, ale mają w sobie jakąś taką często honor, godność i chęć naprawdę zmienienia tego kraju tak żeby byłby to nasz kraj, a nie kraj, w którym rządzą różne, przeróżne siły, które sprawiają, że jesteśmy, wiesz, pariasami we własnym kraju i niewolnikami i dbają o interesy. Przykład, wiesz, na przykład ten z Onetem, który nagle, no, nie jest nasz. Wiecie w ogóle, że portal Onet założył Optimus?
1: Kluska założył Onet.
0: Tak, Kluska, który dzisiaj pasie barany, nie? I dziś potem to wykupił TVN, no dzisiaj jest to niemieckie tam, Axel Springer czy coś, no i serwują nam takie informacje, z których się, które mają nam zohydzić różne rzeczy, przekonać nas, że jakieś karabinki są do dupy, bo tam Niemcom jest na rękę, żeby tam od Polaków nie kupili Ukraińcy, tylko od Niemców. Wiesz, o co chodzi? I to może działać na wielu, wielu polach. To, że mamy w benzynie tyle różnych opłat i ta benzyna u nas jest tak droga, a gdzie indziej jest bardzo tania, to jest bardzo ważna rzecz. To są elementarne sprawy, bo cena, ostateczna cena tej benzyny, w której mamy jakiś podatek drogowy, który został zdefraudowany, bo nie poszło to na drogi, w której mamy akcyzę, VAT, wszystko i tam. I ostatecznie ta benzyna kosztuje o wiele drożej niż w innych, niż w niektórych innych krajach. To się przejawia na to, przekłada na to, że wszystko mamy droższe, bo od ceny benzyny zależy cena wszystkiego potem, tak? Jak od ceny prądu, tak? I wiesz, to są rzeczy naprawdę cholernie ważne, a o tym się nie mówi, tylko mówi się, a ten Kaczyński, Tusk, a ty, a Szury, a to, a ty weź spierdalaj, wiesz, i żremy się między sobą, jak te szczury w worku tego Żyda, nie? A oni knują i rozkradają, i wyprzedają, i już zacierają rączki i kombinują, jak tu teraz oddać nasze lasy, metale rzadkie, wodę, powietrze, ziemię, kamienie, niebo, chmury, żeby to wszystko było nie dla tych polskich Polaków, robaków, tylko dla nas.
1: Czy wiesz, wydaje mi się, że jeśli powiedzieć o narodowcach, to właśnie jest ta opcja polityczna, która jest proponentem tego, żeby rozdać to, co jest, powiedzmy, naszymi surowcami strategicznymi, tak? No bo chcąc, nie chcąc, narodowcy idą rączka w rączkę z wolnorynkowcami. I jak posłuchasz sobie wolnorynkowców, nie wiem, tam pana Mencena, pana Sośnierza, to oni na twardo ci stwierdzą, że lepiej byłoby dla Polski, gdyby tutaj wszystko było prywatne. Przez co de facto musimy to rozumieć tak, jako że lepiej, gdyby to znalazło się w rękach zagranicznych, bo fakt faktem, zagranica ma większy kapitał niż nasi, powiedzmy, przedsiębiorcy, którzy mogliby coś nabywać.
0: No i tym sposobem wyprzedano cały majątek narodowy za psichuj, za złotówkę, a można było to jakoś zrestrukturyzować, starać się, wiesz, no w ogóle, słuchaj, jak ja mam w domu, powiedzmy, jak mam stary samochód, stary komputer, stare mieszkanie, ale własne, to mam jednak, nie? A jak nagle dojdę do wniosku, że ktoś inny lepiej o to zadba, to ja skończę na ulicy przy śmietniku, a ktoś o to zadba, że ten wyremontuje mi samochód, tylko że to już nie będzie mój samochód, moje mieszkanie. Wiesz, do czego zmierzam? Ja wiem, że wolnorynkowcy powiedzą, że to nieopłacalne i utrzymywanie tego drogo kosztowało, ale zaraz, jednak stać było te PGR-y, żeby jednak dawać ludziom pracę, płacić, każdy pracował, coś tam był przerób. Można było to jakoś zmienić, ulepszyć, przystosować do nowych czasów, a nie za psi chuj to wszystko porozdawać.
1: Tylko, że niestety PRL miał ze sobą dosyć ciężki bagaż polityki społecznej związanej z tym, że mimo tego, że u nas wprowadzano komunizm, to nie uczono Polaków życia w państwie komunistycznym. Nie? Jakby z nas nie robiono człowieków sowieckich, kolektywistów, którzy uważali, że fajnie jest żyć w jakiejś takiej grupie, tylko u nas dalej własność prywatna była czymś, powiedzmy, priorytetowym dla każdego z mieszkańców tego kraju. Nie? I nie wiem, jak inaczej restrukturyzacja z twardego komunizmu w liberalną demokrację miałaby wyglądać niż w ten sposób, że po prostu przekazuje się to jakimś firmom. Nie? No bo wiesz, bo inaczej wylądowalibyśmy w czymś w rodzaju jakiegoś państwa autorytarnego, gdzie jakby rząd jest właścicielem większości środków produkcji jesteśmy zależni od decyzji tego, jak rząd będzie podejmował swoje własne decyzje. Zobacz, jak wygląda opresja związana z przymusem ekonomicznym w małych miejscowościach, nie? Gdzie no to nie wzięło się z brudnego tyłka, że na wsiach głosuje się na PSL, w małych miejscowościach i nie dlatego, że oni wszyscy ci ludzie uważają, że ludowcy są tacy wspaniali, oni dbają o interes chłopa i robotnika, tylko ci ludzie po prostu pracują w firmach, w których ich właściciele są dobrze poukładani właśnie z jak to nazwać, z małym szczeblem partii PSL-u i ten mały szczebel dosyć mocno dba o to, żeby mieć wystarczające wsparcie wśród swoich pracowników, nie? Jakby to wyglądało, gdybyśmy my byli uzależnieni przy naszych decyzjach wyborczych, nie? Bo wtedy, wiesz, to wtedy to była podstawowa decyzja co wsadzić do garnka, nie? Lata 90. Bylibyśmy uzależnieni od ludzi, którzy by nami rządzili, tak? No bo nie podejrzewam, żeby to przeszło tak gładko, jak przeszło to w tym takim, powiedzmy, dzikim stylu, jaki został rozwiązany. No, wiesz, ja też nie jestem proponentem tego, uważam, że można byłoby to rozwiązać lepiej w jakiś sposób, tak? Że no, naprawdę wybraliśmy jedną z gorszych opcji, nie? Ale przynajmniej nie najgorszą, tak? to trzeba dodać.
0: No ale też właśnie, no jak sam mówisz, są pewnie lepsze opcje. Ja też się na tym nie znam za bardzo, ale dla chcącego nic trudnego i zawsze można coś wykombinować i tylko trzeba chcieć i trzeba się starać i muszą te decyzje podejmować ludzie, którym faktycznie zależy, żeby tutaj w Polsce było lepiej, a nie żeby ktoś spoza sobie tutaj znowu zarobił, tak? I też, tak jak w Atach pisze, że to nie na, właśnie, że to ta nie nasza władza wykończyła Optimusa. Tak, ja myślę, że dokładnie tak jest, że za tymi decyzjami to nie są jakieś pomyłki urzędników przypadkowe, tylko to jest jakaś zakrojona na szeroką skalę akcja i powolutku doprowadza się do takiej sytuacji, że ktoś się pomyli, ktoś wyda zły wyrok, ktoś dostanie łapówkę i koniec końców jest tak, że Kluska będzie wypasał barany i ma dość wszystkiego. Wielu ludzi takich, którzy mogliby coś fajnie zmieniać, kończy właśnie jako rolnik, gdzieś spierdala, na wieś. Mają już dość, tak? Czy satyrycy, jak Rewiński, czy taki Kluska. Takich klusek to sporo jest w tym talerzu polskim naszym. Czytałem ostatnio o różnych takich przypadkach, gdzie przedsiębiorców się wykańczało i robiły to służby, robiła to władza. To właśnie, nie wiem, już nie chcę tutaj za bardzo w takie tony iść, o czyje interesy tutaj dba ta władza, tamta władza, bo to się zaczyna taka trochę hardkorowa rozmowa, nie? Ale tak czujesz, że to zawsze, znaczy od dawna tak to działa. Dobra, słuchaj, Mecha Polaku, może ktoś jeszcze do mnie zadzwoni. Super się gadało z tobą. Właśnie na taką dyskusję liczyłem, szczerze mówiąc, w radyjku i bardzo się cieszę, że zadzwoniłeś.
1: Jasne. To fajnie, że nadajecie i co, to do usłyszenia, nie?
0: No, dobra, do usłyszonka. Dzwoni częściej, bo chyba z rok do mnie nie dzwoniłeś, czy coś takiego.
1: Ostatnio po premierze Cyberpunka. No dobra, cześć.
0: Cześć.

Zenon, wiesz, no nie wszystkie poglądy narodowców, a nawet wiele z tych poglądów nie będzie mi w smak i będę myślał odwrotnie, ale staram się jakieś rozwiązanie tutaj znaleźć i myślę, kto by tu się nadał do przejęcia władzy, nie? I myślę, że no ze wszystkimi swoimi wadami i różnicami ci narodowcy są chyba jedynym ratunkiem w tej chwili, bo oni, mówię, często są tacy po prostu, no jakby to powiedzieć, no mają jakąś misję, mają jakieś ideały, o, ideały, nie? W sobie. Ja znałem takich narodowców, przychodzili do nas na przykład, był taki jakiś kolega tam, jak z Wikingami się bujałem, całkiem fajny gość, naprawdę, no świetny facet, można było sobie z nim pogadać o różnych sprawach, miał jakieś poglądy ciekawe, no ale był sobie narodowcem, no i co? No ale miał też ciekawe zainteresowania, na przykład walczyliśmy sobie na miecze, nie? No i podejście do wiary. No tak, no, no ale czasami może trzeba, kurczę, coś wybrać, nie?

0: chętnie bym zbadał temat właśnie tego, jak żywność wpływa na nasze myślenie. Takie rzeczy związane właśnie z żywieniem, z ruchem, jak to nas zmienia, nie? No bo jesteśmy istotami zależnymi mocno od jesteś tym, co jesz, się mówi, nie? No i można by zbadać faktycznie, jak na nas działa to dzisiejsze jedzenie, jak na nas działa ta duża ilość cukru, różnych niefajnych substancji, jak ten glifosat, czy metale ciężkie w jedzeniu. I to nas może przybliżyć. Ja chcę odkrywać prawdę, nie chcę się z wami przekomarzać na ideologię i... No, Zenon mi zawsze tutaj kija stara się gdzieś w szprychę włożyć i wcześniej tu pisał, a Fame MMA to co? Dobre? No i taki tutaj tego i mnie tutaj podszczypuje, a czy ja mówię, że jestem wolny od tego, czy zgrywam jakiegoś wielkiego mędrca? To, że się dzielę z wami swoimi przemyśleniami, chcę dyskutować, rozmawiać, dochodzić do jakichś wniosków, to a przy okazji oglądam Fame MMA. No i tak, i będę teraz też znowu oglądał Fame MMA, bo chociaż może nie będę, nie wiem, zobaczę, ale lubię też głupie show takie, gdzie tam się napierdalają, lubię sztuki walki, lubię MMA i lubię Fame MMA, no i nie wiem, czy z tego powodu mam teraz, nie wiem, powiedzieć, dobra, to ja jestem też wśród tych głupków, to nie jestem godny, żeby z wami rozmawiać tutaj. Widzisz, Zenon, spróbuj tak spojrzeć na siebie trochę z boku, na przykład tak stań obok siebie, nie, i wyjdź z ciała i spójrz czasem na siebie, to naprawdę dobrze robi. Wyjdzie ci, że może jesteś trochę złośliwy na przykład i umniejszasz innym czasami trochę, no bo do tego się sprowadzają takie przytyki, nie, że o, tu Fame MMA ogląda, o, a pamiętasz, co mówiłeś, a pokaż, co ty w życiu osiągnąłeś, nie? No, nie chciałbym w ten sposób rozmawiać też. Też się uczę na przykład lubić ludzi. Zenon, gdybym nie miał tej umiejętności lubienia różnych ludzi, to bym ci dawno powiedział, wiesz, spierdalaj, nie? Ale jakoś potrafię znaleźć sobie siłę, żeby cię uważać za fajnego kolegę, na przykład, mimo że bywasz wobec mnie złośliwy, tak? I nie zawsze potrafisz dyskutować w elegancki sposób, tylko kopiesz po jajach trochę. Ktoś inny na przykład ma inne wady, które też mnie drażnią. Wiecie, ile osób mnie tutaj czasami drażni czymś, jakimś swoim zachowaniem, swoim jakimś nieogarnięciem, swoją jakąś taką chęcią udowodnienia za wszelką cenę, że ja mam rację, ktoś inny, nie? Ktoś inny jest jakiś fajtłapowaty czy coś, ale tak staram się uczyć lubić ludzi. Wydaje mi się to fajne i odkrywam w tym duży potencjał. Tym, że nie zareaguję od razu, jak ktoś na przykład za bardzo szura, że tam będę z niego się śmiał od razu, nie? No, foliowa czapeczka, idź ty, wierzący w zabobony tłumoku, idź stąd, to nie radio dla ciebie, nie? Właśnie nie, właśnie lepiej sprawia mi przyjemność to, że ktoś taki zadzwoni i mogę usłyszeć jego historię, to jest zajebiste po prostu, nie? Jakieś takie spory, które są między różnymi tutaj społecznościami. Nie podoba mi się to zupełnie. Nie czerpię z tego przyjemności. Ale wiem, że są ludzie, których to powiedzmy żywi jakoś, nie? Którzy się regenerują i znajdują w tym jakiś taki wentyl, że mogą się, nie wiem, tam z kogoś pośmiać. Czy mieć jakiegoś wroga na przykład. Może mieć społeczność jakiegoś wroga tutaj, nie? Jakiegoś szura, czy jakiegoś lekarza, czy jakiegoś tam i zrobić sobie z niego tam jakąś lolkrowę. Mnie to już nie bawi za bardzo, wiecie, tak? Może z wiekiem tak się zmieniam, bo kiedyś byłem bardzo awanturniczy, nie? I taki właśnie, nawet, kurczę, bardziej niż Zenon byłem awanturniczy, nie? Na przykład jak teraz się pojawiła Jola na czacie, którą pozdrawiam, serdecznie, no to Zenon będzie zaraz ją wypytywał o różne rzeczy, żeby tam nie przywita się, nie? Tam cześć, coś tego nie zagada w żadnym temacie. Innym tylko będzie się dopytywał, żeby o coś tam, żeby pokazać, że on ma rację. Na przykład, nie? A że Jola jest na przykład szurką i Zenonowi to sprawia przyjemność. Nauczyłem się to rozumieć w pewien sposób. Sorry, że tak o tobie, Zenon, mówię, ale będę ci trochę odpłacał. Jak ty mnie tam gdzieś podszczypniesz, to ja cię też podszczypnę, nie? I tyle, bo też nie chcę być taką tutaj łajzą, która się tam da, nie? Będzie tam dawała tylko też mogę czasami zaatakować trochę kogoś, ale staram się to robić tak jakoś nie... na spokojnie, tak żeby nie było z tego wielkiego halo, nie? Wielkiego ajwaj od razu. Zdaję sobie sprawę z tego, że będę niepopularny, bo bardziej popularni są tacy wojownicy, tacy, którzy właśnie wojownicy odbytnicy, którzy dorzucą do pieca, kogoś tam zjebią, kogoś tam rzucają gównem, udowodnią komuś, że jest głupi, zwyzywają, znajdą jakiegoś wroga, wskażą palcem, to ten, wiecie, co z nim zrobić, nie? No takich się lubi, to są ludzie kolorowi, barwni, jak z komiksu, jak z gry komputerowej, a taki krawiec, taki fajtłapa, nie? Będzie tutaj ojciec Mateusz taki, nie? Będzie tu mówił, nie bijcie się, dobra, przestańcie, bądźmy dla siebie dobrzy. No, to już tak słabe, nie? To już mu nawet donata nie damy. Niech to może jak mu nie damy donata, to się wkurwi i będzie jakaś fajna awantura. No, spoko. Też nauczyłem się przez ostatnie lata jakoś tak nie przywiązywać wagi dużej do pieniędzy. Może dlatego, że nie wiem, że są jednak fajni ludzie gdzieś tutaj, często trochę z tyłu, którzy pilnują, żebym jakoś nie zdechł z głodu na przykład, nie? Pozdrawiam wszystkich takich dobroczyńców cichych, dobrodziei, dzięki którym mogę sobie wejść, ponagrywać coś, mogę sobie znaleźć czas na to, pogadać do ludzi. I nauczyłem się, że to jest wartość fantastyczna, fajni ludzie dookoła. Nawet jak są niedoskonali, nawet... jak mają swoje wady liczne, jeden tutaj jest mega szurem, drugi jakiś awanturnik, trzeci przemądrzały, no fajnie, to jest kolorowo, nie? Taka wioska smerfów, no wśród smerfów też był smerf ważniak, smerf fajtłapa i tak trochę na to patrzę, no i się tam specjalnie nie spinam z tym, nie? Trzeba trochę dorosnąć chyba do tego, żeby się nauczyć szanować ludzi za to tak ogólnie, że są, że jesteśmy wszyscy tutaj mieszkańcami tej planety, każdemu człowiekowi się należy jakiś tam szacunek. Ja się tu spotkałem z takimi opiniami, że osób starszych to niekoniecznie trzeba jakoś specjalnie szanować, tylko dlatego, że starszy, tak? Od razu, a broń cię, Panie Boże. Jak jest głupi, to jest głupi. A ja się z tym właśnie nie zgadzam. Uważam, że fajna cywilizacja, taka rozwinięta, dojrzała, to taka, w której się szanuje starszych ludzi, małe dzieci, się o nie dba, nie krzywdzi się ich. Pomaga się osobom, których los źle potraktował, spotkało ich nieszczęście jakieś, trzeba pomóc. To jest super cywilizacja. No, Zenon często podkreśla, że on utożsamia właśnie fajną cywilizację jako rozwiniętą technologicznie, jakąś taką, no wiecie, że wszystko mamy tu wypasione, super, wykształcenie, zabobon zlikwidować. No nie, tak teraz trochę, sorry, przepraszam, jeśli znów się mylę, jeśli coś głupiego powiedziałem, ale tak trochę brzmisz czasami. Zenon pisze, że rozwinięta cywilizacja to taka, w której ceni się prawdę i fakty. No może to też by było miło, gdyby tak było, nie? Zabobon nie jest raczej niczym dobrym, a to widzę jako właśnie odwrotność, nie? Szacunek należy się za działania i osiągnięcia, a nie za stan bycia. Ale są różne rodzaje szacunku. Jest taki elementarny szacunek, że nie traktujemy drugiego człowieka nigdy jak śmiecia, nawet jak jest niedoskonały, nawet jak jest, nie wiem, niedołężny, nawet jak do niczego nie doszedł. No nie wiem, nie lubię takich kryteriów, jeśli mówimy o takim elementarnym szacunku, ale są różne, no można kogoś szanować jako eksperta, nie? Można kogoś szanować jako autorytet moralny, można kogoś szanować właśnie za to, że doszedł do czegoś, to tak by różne rodzaje szacunku. Ciężko powiedzieć, że jest jeden szacunek, taki ogólny, nie? Ja mówię o takim elementarnym szacunku. A szacunek za wiek to jest moim zdaniem coś takiego, że odnalezienie w nas empatii, która sprawia, że rozumiemy drugą osobę, jej...
1: 50 zł. Vive la krawiec fight łapa.
0: Mecha Polak się tu ukrywa. Zmienił się dwie literki, myślał, że nie poznam. 5 dyszek, wow, dzięki stary, naprawdę, zajebiście, cieszę się, kurde, ekstra. No, krawiec zdonatowany to krawiec szczęśliwy, a jeszcze bardziej szczęśliwy, jak dzwonią fajni ludzie, tacy jak na przykład Becia, witam cię.
2: Siema, dzwonię, żeby poszurać, powiedzieć swoją prawdę, na przykład jaką wierzę.
0: Proszę cię bardzo i chętnie posłucham, tylko spróbujmy trochę dźwięk poprawić, bo brzmisz tak trochę, coś tam, nie wiem, musisz się albo oddalić, albo zbliżyć, albo coś.
2: A teraz?
0: Czekaj, ściszę tutaj podkładzik jeszcze trochę. No, jak będzie, tak będzie. Mam nadzieję, że...
2: Nie wiem, jestem na słuchawkach, więc powinno być okej.
0: Jest w miarę okej teraz.
2: Ja na przykład wierzę, że są różne to co przestrzenie, uniwersy i po prostu, a każdy ten uniwers ma w swojej głowie swoją świadomość. I dlatego jedni są, że wierzą w płaską ziemię, inni w ogóle nie wierzą w ziemię, inni wierzą w okrągłą, inni w jakąś tam, no w miliony różnych wersji, ponieważ jest 7 miliardów ludzi. I moim zdaniem może być jakaś taka uniwersalna, że ktoś tam był na Księżycu, widział, że jest okrągła, jakieś dowodziki. Okej, ale czy to ten dowód mi jakoś zmienia coś w życiu? No nie, a ludzie, no nie oszukujmy się, wiara jest bardzo mocna w ludziach, u każdego tak naprawdę, ma największe znaczenie. I czy to jest ważne? Ja na przykład czuję się czasem, jakbym miała kilka osobowości, bo ja na przykład rozumiem i szurów, rozumiem płaskoziemców, bo dlaczego by nie? No mi to nie robi różnicy, jaka jest ziemia. Czy to zmienia coś w moim życiu? Nie zmienia totalnie. Jaka jest prawda? No też niekoniecznie. Tak naprawdę może być wiele nakładających się na siebie części i dlatego tak ciężko dojść do jednego oficjalnej wersji, ponieważ naprawdę no i ekonomia ma, i może trochę ktoś się wtrąca, i jacyś tam, ktoś może być w spisku, ktoś może być w zakładzie, jedni mogą być po prostu wykupieni i to może być, wiele tych prawd może być prawdą i może jest nawet może tą prawdą. I dla każdego, a ktoś powie, że nie ma w ogóle, że to wszystko, co widzimy w telewizji jest prawdą i dla niego to będzie prawda. Więc dlatego prawdy nie ma jako jednej oficjalnej, bo po prostu każdy w co wierzy, to dla niego będzie prawdą. I ktoś, nie wiem, wierzy, że będzie na frutarianizmie i będzie żył i tak w to wierzy, że jakoś daje radę i żyje. Ktoś powie, że nie da rady przeżyć bez mięsa i jakoś żre tylko to mięso i żyje. To, że nas trują, no jest chemia, jest jakieś, wszystko to jest jakąś częścią prawdy, ale ludzie, którzy pracują przy tym jedzeniu, oni myślą o tym, żeby przeżyć. Każdy chce przeżyć, być szczęśliwym i dlatego nie ma jakiejś jednej grupy odpowiedzialnej za coś, nie ma jednej grupy, która chce naprawdę zniszczyć ludzkość, bo jest 7 miliardów ludzi, gdyby oni chcieli wybić ludzi, to już by dawno to zrobili. Tylko po prostu każdy chce jakoś zarobić i to się tak zapętla, że jedni już są przekupieni, więc nie mogą już się wychylić. Jedni są po prostu taka, nie wiem, piramida finansowa, że też jej się nie da zniszczyć. I to by było jak domino, jakby zaczęła wychodzić prawda, jakieś kto z kim jest w jakiejś tam zależności. To by po prostu musiało się wszystko rypnąć i ludzie... Myślę, że nie daliby rady sobie, bo załóżmy, że polityków wszystkich zamykamy wszystkich spiskowców. No załóżmy, że nie wiem, są iluminaci, którzy rządzą i politycy są w tym spisku i zamykamy ich. I kto wszedłby na nich, na ich miejsce, żeby sobie poradzić z tym, jak świat jest już w to zamieszany, zakłamany i w ogóle, no myślę, żeby to doprowadziło do totalnej katastrofy już w ogóle, nie? Bo ludzie nie wiedzieliby, co robić totalnie, bo by nagle płaskoziemcy stwierdzili, że oni teraz są władcami być. I myślę, że to by zawsze władza trochę jednak zmienia postrzeganie. Obojętnie, jak ktoś by chciał być waleczny i dobry, to jednak jak już jesteś im wyżej, to zmienia strasznie postrzeganie i widzi się te zależności.
0: No, niby możemy mówić o prawdzie obiektywnej i subiektywnej, nie? Z czego ta subiektywna to przez wielu nie będzie uznawana w ogóle za prawdę, tylko ta obiektywna, która dotyczy nas wszystkich i nie jest jakby zmanipulowana, zniekształcona przez nasze jakieś prywatne, przez naszą percepcję, przez nasze jakieś doświadczenia, nie jest zakłamana i przez to się nie staje prawdą subiektywną. Ale kurczę, tak ostatnio słuchałem sobie jakiegoś podcastu czy jakiegoś tam streama i doszedłem nagle do wniosku, że obie strony konfliktu, ktoś tam się kłócił z czymś, jedna strona polityczna, lewa z prawą i nagle zrozumiałem, to takie, wiesz, chwilowe było jakby objawienie, że tak naprawdę wszyscy mają rację, a prawdę ustali ten, kto wygra ten spór po prostu, kto będzie miał większą siłę. Tylko to się tyczy bardziej takich ideologicznych rzeczy, a nie naukowych, nie? Nie nauk ścisłych, tylko bardziej jakichś takich, wiesz, spraw związanych z tym, jak układamy sobie tu nasze życie w tej Polsce, co jest dozwolone, co nie jest dozwolone, jak rozumiemy państwo, że to jest takie bardzo subiektywne właśnie, nie? Że po prostu prawdą stanie się nagle to, co ustali ten, kto wygra, nie? Kto obali tą władzę, to on nagle sprawi, że prawdą będzie co innego, ale to będzie prawda dotycząca bardziej naszych stosunków międzyludzkich, religii, polityki, ideologicznych spraw, nie? To jest takie bardzo względne, wydaje mi się, często. Nie sądzisz?
2: Tak, no ja uważam, że ogólnie zawsze prawda jest gdzieś po środku. Jakby wymieszać zawsze te wszystkie grupy, to by był ideał. Tylko ludzie lubią gdzieś walczyć i lubią się gdzieś zamykać właśnie na to swoje zdanie. Tak, i nawet naukowcy są zamknięci na swoją ideologię pod względem nauki, że tylko nauka się liczy. Ale gdzieś ja wierzę w jakiś tam świat duchowy, czy to jest świadomość, czy dusza, nie wiem, ale wiem, że jest coś takiego, coś więcej. Może być to eter, czy jak to sobie właśnie tam ludzie różnie nazywają. Może kiedyś naukowcy to jakoś udowodnią, tylko oni bardzo tak patrzą bez takiego większego, jakiegoś głębszego sensu. A na przykład moim zdaniem mitologia i religia to jest takie przedstawienie historii takiej duchowej nawet planet, nie? Że wiesz, naukowcy, dobra, są takie planety, składają się z tego i z tego, ale na przykład, że te planety mogą mieć też świadomość i na przykład te mitologie wszystkie, które powstały, że bogowie walczyli ze sobą, mieli swój charakter, często właśnie przypisywało się im nazwy podobne do planet, że to mogło być właśnie takie duchowe przedstawienie tej historii. No ja tak uważam. Dla mnie to by było takie połączenie tego i tego, tylko oczywiście jedni się nie zgodzą i drudzy się nie zgodzą, ale z drugiej strony zawsze ta walka gdzieś pcha do tego rozwoju, no nie można tego odjąć, że prawie wszystko, co powstało gdzieś tam dla tej wojny, no ale moje serduszko jest nadal z Indianami, nadal jest matką Gają i ja się ze światem duchowym bardzo się jednoczę, tylko ja umiem zrozumieć nawet psychopatę, rozumiem, że robi to dla zabawy, rozumiem, że lubi się zabijać ludzi i spoko, nie? No ja to wszystko rozumiem. Chciałam kiedyś naprawić świat, ale się nie da, bo po prostu ile jest ludzi, tyle jest właśnie świadomości, tyle jest punktów widzenia. Jedni będą wierzyć w to, drudzy bardziej w to, ale to razem składa się w jedną całość. No nie da się tego odjąć, nie da się odjąć nauki, nie da się odjąć świata duchowego, bo gdzieś to się przenika. No tego nie można po prostu zlekceważyć.
0: Da się zmienić świat, tylko to wymaga mobilizacji, osiągnięcia pewnej takiej masy krytycznej. Nie wiem, czy dobrze mówię, no pewnego odsetku, odsetku, jak się mówi, cholera, głupi człowiek. pewien procent ludzi musi po prostu się przebudzić i podjąć pewne działania i potem już to pójdzie. Tak samo jak na YouTubie, jak osiągasz pewien status, jeśli chodzi o zasięgi i tak dalej, to potem już efekt kuli śniegowej, nie? I następuje. No po prostu, ale to jest ciężkie, to, bo wiesz, bo dzisiaj każdy tak mówi, a to co, ja sam wyjdę. A to takie błędne koło to trochę. Też, wiesz, powiedzmy, że krawiec jest leniwy, krawiec nie jest nieterminowy, bo ma małe, bo dostaje mało pieniędzy od klientów i mu się nie chce pracować terminowo. Ale gdybym się zmusił, żeby pracować terminowo, to dostawałbym dużo pieniędzy i by mi się chciało być terminowym, no ale mi się nie chce, bo mam mało pieniędzy. Wiesz, o co chodzi? Takie często w życiu takie błędy, tak jest taki efekt błędnego koła, nie? Że trzeba to z tego błędnego koła wyjść po prostu. I dopóki się tego nie zrobi, to zawsze będziemy się kręcili w kółko i no, my się tak kręcimy w kółko trochę, chyba, nie? W tej naszej cywilizacji.
2: No tak, ale no ja na przykład, mogą mi ludzie nie wierzyć, ale ja wielu ludziom pomogłam wyjść i znaleźć po prostu, nie chodzi o prawdę, chodzi o szczęście. Moim zdaniem szczęście jest najważniejsze i nieważne jaka jest twoja prawda, tylko żebyś był szczęśliwy. Jeżeli zabijasz ludzi czy tam niszczysz ich, robisz to dla pieniędzy, a nie jesteś szczęśliwy, tylko pragniesz, to jest uzależnienie, to nie daje ci pełni szczęścia. A gdy ja jestem szczęśliwa, no to może nienawidzę ludzi czasem, chciałabym ich wybić, ale nie robię tego, nie zrobiłam nikomu nigdy nic złego. A sprawiłam, że ludzie, z którymi się otaczam, których poznałam, gdzieś zaczęli dostrzegać wschód słońca. Wschód słońca, nawet tak piękny kurewsko, wschód słońca, zachód słońca. To jest taka radość, że nawet się tym ekscytować, patrzeć i wtedy pozytywna energia zaraża ludzi dalej i to też właśnie najpierw trzeba zmienić siebie, później wokół ludzi jakoś nakierunkować chociaż na szczęście. Oni nie muszą wierzyć w to, co ja. Oni nie muszą robić tego, co ja, ale żeby byli szczęśliwi i jak robi ktoś coś z pasji i szczęścia, to zmienia ludzi wokół siebie, zmienia spojrzenie na to wszystko i to naprawdę rozszerza się i tak można zmienić. Nie trzeba od razu wojną, nie trzeba zmusić ludzi do wiary w swoje ideologie. Niech każdy wierzy w co chce, tylko żeby nie zmuszał właśnie człowieka. Tylko właśnie, żeby fajnie spędzić czas, to co mówiłeś, żeby każdy mógł pogadać z ideologii takiej, z lewicy, z prawicy, z takiej, takiej, szurskiej, takiej. Tylko fajnie pogadać. Widzimy się na przykład na piwko i się śmiejemy po prostu, nie wiem, z bycia sobą. Po co jakieś tam ideologie dodatkowe, nie? Tak uważam.
0: No,
2: fajne to by było.
0: Wyobraźmy sobie polityków naszych, którzy się nagle spotykają, podają sobie rękę z różnych opcji i zaczynają myśleć i rozmawiać ze sobą tak na luzie, w przyjaznej atmosferze, jak tu zmienić kraj na lepsze. Zaczynają być zdolni do kompromisów pewnych i kulturalnie, i grzecznie, z szacunkiem dla drugiego człowieka rozmawiają o tym, w którą stronę pójść. No dla nas jest ważne to, musicie to zrozumieć. Okej, dobra, no ale wiecie, coś w zamian, to wy nam ustąpcie z tym. Zupełnie inny świat by był, nie? No ale to jest niemożliwe, bo każdy ma, jak to ktoś ładnie powiedział, głowę we własnej dupie trzyma i... I ego. Wydaje mi się, że dużo rzeczy załatwia ta wyśmiewana, ta pogardzana dobra intencja, o której tu czasami wspominam. Tak trochę za kapitanem Tomkiem, który często używał tego terminu,
2: o,
0: dobra
2: właśnie,
0: intencja.
2: Mogę powiedzieć coś właśnie o tym, jak to było na fali, radio na fali, tak, czy coś?
0: Tak.
2: Ogólnie to właśnie kiedyś trafiłam na taką stronę, nieważne, z moich upodobań, w której był jeden tylko film właśnie z tego radio na fali o polu morfogenetycznym. Następnie trafiłam na kanał Enkiego, następnie tam się chyba raz trafił ten Tomek, później właśnie wy zaczęliście gadać i nagle w końcu trafiłam tutaj i cały czas właściwie też gdzieś tam pompuję, wspominacie to radio, więc to jest dla mnie, to jest właśnie takie fajne, takie właśnie trochę duchowo, magiczne, że gdzieś z upodobań się trafia nagle gdzieś i nagle się trafia do towarzystwa, które na przykład znało i miało kontakt, nie? To jest dla mnie właśnie, to jest dla mnie fascynujące.
0: No, wspominam, bo wiesz, no ja to radio zakładałem, byłem jednym z założycieli Radia na Fali, nie? No to wspominam miło tamte czasy i pamiętam, że wtedy byliśmy jeszcze zdolni do tego, żeby rozmawiać ze sobą, a właściwie trzy zupełnie różne charaktery to radio zakładały, no bo ja, kapitan Tomek i Michał Klot, nie? I byliśmy bardzo różni od siebie i to fajnie, fajny taki triumvirat się z tego zrobił i grało. A dzisiaj to już jest nie do pomyślenia. Dzisiaj każdy, kto próbuje jakoś tutaj łączyć, coś organizować, nie mówię już nawet o nas i o Enkim, tylko o różnych innych przypadkach. To już jest mur, nie? I każdy organizuje się we własną taką grupkę, własne podwórko, we własną bandę i bardzo niechętnie, nieufnie patrzy na tych, co przychodzą z zewnątrz. Taki syndrom oblężonej twierdzy się coraz bardziej zrobił. Też ta ciągła wojna szurów ze sceptolami, naukowców z marzycielami. Jakby to było o co walczyć w ogóle, że to taka walka o nie wiem, jakby tu chodziło o życie i śmierć, nie? Dramat, to jest upadek cywilizacji trochę i to czas, takie czasy, to są czasy ostateczne, w których jest pogarda człowieka do człowieka. No, może to musi się tak skończyć, że będzie nas bardzo mało, że zrobi się jakiś kataklizm i będziesz całował ziemię przy stopach, jak spotkasz drugiego człowieka i będzie dla ciebie największym szczęściem to, że możesz z nim usiąść przy ognisku i pogadać i napić się piwa. Jakiego piwa tam, jakiejś wody brudnej się napić, to będzie nektar dla ciebie, się brudnej wody napijesz, siądziesz przy ognisku, będziesz przeszczęśliwy, że możesz sobie pogadać z drugim człowiekiem. Tyle nienawiści w ludziach, to akurat Jan Paweł II miał rację z tym akurat, jak to kiedyś zauważył, że tyle, coś takiego mądrego powiedział, nie pamiętam tych słów, ale coś, co się sprowadzało właśnie do tego, że tak wiele jest braku szacunku człowieka do człowieka, braku, nie wiem, dialogu, miłości człowieka do człowieka, jakiejś takiej, no po prostu walka, rywalizacja, kto ma rację, kto ma większego kutasa.
2: Ja już chyba się z tym pogodziłam, dlatego bardziej żyję nienawiścią niż miłością. Dlatego więcej mówię o wybiciu ich niż o naprawieniu, bo nie da się zrobić tego, bo jak nie będą chcieli, to nigdy się tego nie zrobi. I dla mnie na przykład to wszyscy się teraz boją i że co będzie katastrofa. Dla mnie to, mi to jedno, mam to gdzieś, może niech to pierdolnie, może będzie lepiej, nie? Może kolejna cywilizacja będzie lepsza. No na pewno inna, no nie wiem, no ciężko mi powiedzieć, porównać, bo to jest właśnie takie sprzeczne we mnie też, ja jestem trochę taka sprzeczna, że jednocześnie rozumiem, że to poszło dalej po prostu jakoś technologicznie, że wcześniej było bardziej właśnie duchowo, naturalnie, później bardziej wojennie, męsko i że to teraz taka mieszanka energetyczna, dlatego moim zdaniem są geje i w ogóle, bo teraz się wymieszały energie damskie i żeńskie, ale to jest moje wywody dalekie. Ale no, jednocześnie nie widzę nadziei dla tej ludzkości, ale jednocześnie widzę tą nadzieję na przykład kolejną cywilizację i na przykład to, że ludzie teraz wstampnęli się w domach i zaczęli jakoś myśleć, no, spotkali się sami ze sobą. Może to katastroficzne skutki ma, ale przynajmniej cieszę się, że po prostu musieli stanąć serio już sami w tym domu ze swoją głową i muszą zacząć myśleć pod jakąś stroną się pokazać, postawić, nie wiem, jakoś analizować to. No, udowodniło to już zresztą początki, papier toaletowy, że na całym świecie był wykupywany papier toaletowy, udowodnił, że ludzie naprawdę są głupi, niemyślący i reszta analizowania tego, kto jest mądry, a kto głupi, to moim zdaniem nie jest aż tak ważna, skoro naprawdę na całym świecie najważniejszy był papier toaletowy, nie? No to żenada, naprawdę. No i to jest takie sprzeczne, ludzie są sprzeczni, zawsze będzie podział trochę na lewo, trochę na prawo, trochę właśnie na... No zawsze będzie jakiś podział, bo to jednocześnie dzieli, ale jednocześnie jednoczy, bo to, że 7 miliardów ludzi naprawdę potrafiło jakoś żyć na tym świecie i tak w różnorakich barwach, ideologiach, to jest naprawdę cud moim zdaniem, no bo to już dawno powinniśmy się wybić. To, że istniejemy, to jest naprawdę w ogóle jakaś abstrakcja. Naprawdę. I zawsze będą ludzie, którzy chcą walczyć o prawdę, o dobro i będą ludzie, którzy tego nie chcą. I przez to, że będą te dwie grupy, to jakoś zawsze dadzą, myślę, że będzie przetrwanie tych różnych grup, nie? Że to jakaś wojna między grupami prowadzi do tego, że one jednocześnie istnieją, taki paradoks.
0: problem jest w tym, że celem tych wszystkich wielkich ideologii, czy mówimy o religiach, czy o ustrojach, to chyba nigdy nie jest to, żeby czynić świat lepszym. To jest tylko taka przykrywka i iluzja, i pretekst do tego, żeby się zemścić na jakiejś grupie, żeby pokazać, że jesteśmy my, jesteśmy ci wybrani, my lepsi, a tamci to parchy, brudy. Albo żeby przejąć władzę od tych, którzy byli wcześniej. A całe gadanie o tym, żeby było lepiej, żeby ludziom się żyło dostatniej, żeby byli szczęśliwi, to są slogany raczej, nie? Chodzi o coś innego. Przypomniałem sobie, mnie to jakoś rozbawiło, jak usłyszałem. Tomek kiedyś mi powtórzył żart, który powiedział Mehran Keshe, że ludzkość to jest taki klaun, który się zakochał we własnym błyszczącym wielkim guziku, takim, wiesz, przy spodniach, i czekam tylko, aż ten klaun się w końcu wypierdoli i se głupi ryj rozwali. A może ten klaun powinien przed lustrem stanąć? Może takim lustrem są właśnie psychodeliki fajnym? Tak naprawdę, gdyby... Tu się zgodzę z Tomkiem, że po prostu dzisiejsze elity to jest banda dziadów najebanych alkoholem.

0: transem i po jakichś tam grzybach albo ayahuasce widzieli różne rzeczy, czy tam się kontaktowali, bo po prostu on nie może być widziany w świecie materii. I to jest on po prostu, ale to są różne właśnie opisy stanu świadomości. I właśnie w tej książce o tym DMT, to na początku wszyscy widzieli właśnie jakieś tam właśnie klaunów, którzy się bawili. Później jakieś światło i jeżeli ktoś się wystraszył tego, no to się obudził, a jak nie, no to poszedł dalej. Później się obudził na jakimś stole, w którym widział właśnie jakichś kosmitów, którzy mieli niby rozcinać. Ale jak ktoś się wystraszył, to się obudził, a jak ktoś się nie wystraszył, to nagle się okazało, że ci, co tam rozcinali, to byli obojętni, ci kosmici. Oni tylko chcieli testować, oni chcieli tylko zbierać informacje o ciele. A byli jeszcze kosmici i jakaś tam dziewczyna na przykład, że poczuła, że ma z nimi więź. I jak w końcu wizja poszła jeszcze dalej, no to ona nagle się pojawiła właśnie na jakiejś innej planecie, właśnie z tymi jakby swoją rodziną kosmiczną i ona chciała zadać tyle im pytań. A oni zadawali jej pytania, bo oni się ciekawili, jak to właśnie jest na Ziemi. I moim zdaniem właśnie te wszystkie takie teorie, że o, jacyś reptylianie, co są psychopaci, co nam robią jakieś mieszanki DNA, albo co są właśnie jacyś tam dobrzy, którzy traktują nas, czy jakaś też książka jest, że w ogóle to właśnie nasze dusze wybrały, żebyśmy tu żyli wspólnie z różnymi rasami właśnie kosmitów, to oni właśnie widzieli po tym DMT, które w ogóle jest w roślinach, właśnie gdzieś tam w mózgu, czy tutaj w tej szyszynce, czy gdzieś, i gdzieś tak, jest w roślinach, wszędzie praktycznie jest to DMT, tylko ono się ciężko wyzwala. Ale skoro doprowadza właśnie do takich rzeczy, czyli jak LSD, czyli właśnie do takich omamów czy coś, i widzą podobne rzeczy, w które ludzie wierzą, co są teraz nazywani szurskimi, no to moim zdaniem to jakby to wymieszać, to tłumaczyłoby to wiele rzeczy. Że właśnie to mogą być energie, które właśnie w psychodelicznym świecie się pokazują bardziej, bardziej właśnie duchowo i to są pod względem wizji, a my nie możemy tego widzieć. My tylko widzimy, nie wiem, na przykład jakąś planetę, która tam nic dla nas nie ma, ale pod względem jakiejś ezoteryki, jakiejś energii, to tam mogą być jakieś postacie, jakieś kosmici, nie? Dla mnie to się nie wyklucza, dla mnie to naprawdę ma sens.
1: Dla mnie też. Jak najbardziej mi się klei taka wizja świata, w którym to świecie jeszcze bardzo wielu rzeczy nie odkryliśmy, tak jak dla człowieka, który żył, nie wiem, w średniowieczu czy w starożytności, byłoby totalną abstrakcją, jakąś szurską wizją z bajki, gadanie o polach magnetycznych, o prądzie, a już wyobrażenie sobie, że kiedyś będą żyli ludzie, którzy będą, tak jak my się tutaj komunikowali, rozmawiali ze sobą, jeden człowiek z jednego krańca świata, z człowiekiem z drugiego krańca świata, przez jakąś dziwną, płaską, magiczną kulę HD. Płaska kula, to dobre, nie? Sam, to ja wymyśliłem, jakby co, płaska kula. No to czy latamy sobie w powietrzu? No i tak samo może kiedyś odkryją ludzie, że jest na przykład wiele różnych rzeczywistości, które się na siebie w pewien sposób nakładają i dostęp, a nasz mózg potrafi stać się jakimś odbiornikiem, anteną. Złotych. Przepraszam bardzo, donejcik.
2: Pozdrawiam, gest V.
1: Rzecz święta, dobrodziej, 5 zł. 5 zł od Szura, pozdrawiam. Dzięki, Szurze. Szurze, mój Szurze. O, no i to mi się podoba, piątaka dla cwaniaka. Dzięki bardzo. No i będziemy traktowali to, będą w szkole o tym uczyli, że są różne nakładające się na siebie alternatywne rzeczywistości, które się potrafią w niektórych warunkach miksować ze sobą, stąd dziwne zjawiska, jakieś efekty Mandeli, z których sam się śmieję teraz, ale podaję to tylko jako przykład jakiś tam, nie? No i tego typu sprawy, no a szanuję też ludzi nauki dzisiaj, absolutnie, no ale myślę, że czasem mogą być trochę niewolnikami tego, co obecnego stanu rzeczy, obecnego tutaj status quo, nie? I trochę za mocno są w tym zakorzenieni. Nie są zbyt mało elastyczni. A psychodeliki, one mogą właśnie wzmacniać możliwości naszego mózgu, który pozwala nam używać tej tajemniczej szyszynki i sprawiać, że dostajemy dostęp do dodatkowych jakichś pól, których jeszcze nie zbadaliśmy. Może to są jakieś pola, w których właśnie są pewne informacje. Może faktycznie po śmierci potrafimy zachować nasze

0: jestestwo w jakimś stopniu, w jakiejś formie energii, która się wyzwala. No, cała ta szyszynka się bardzo aktywizuje podczas naszych narodzin i podczas śmierci i się to DMT w dużych ilościach wytwarza. Może to może być prostsze niż się wydaje, tylko czasami ciężko nam uwierzyć i omijamy takie rozwiązania, które mamy tuż przed oczami i szukamy jakichś Bóg wie jak skomplikowanych, nie? Bo wydaje nam się, mamy takie odczucie zawsze, że coś, co rozwiąże, coś, co będzie jakąś zupełnie nową jakością w naszym rozumieniu, nową zupełnie wiedzą, to jest bardzo odległe i to musi być mega skomplikowane, nie? A to może być tuż przed naszymi oczami, tylko że jesteśmy ślepi na to, bo to jest zbyt blisko, nie? Jesteśmy dalekowidzami.
1: No ja na przykład powiem coś ze swojego życia i to jest moje doświadczenie, dlatego ciężko nie wierzyć w coś, co się doświadcza. Na przykład ja każdej nocy mam sen. Każdego ranka go pamiętam. I w końcu w którymś momencie zaczęłam je spisywać i praktycznie wszystkie te sny, kluczowe elementy w tych snach w końcu zaczynają się spełniać. I obojętnie, mnie to nie wchodzi, czy ludzie w to wierzą, czy nie, ale po prostu jak już wiele lat to się dzieje i że naprawdę jakieś różne zdarzenia, czy osoby, czy takie stany psychiczne się dzieją w tych snach, w końcu się wydarzają, naprawdę. Nawet kiedyś miałam na przykład, że chciałam właśnie wyjść z domu bardzo i jak już w końcu wyszłam, to ludzie byli zombie. No i teraz jak widzę właśnie tych ludzi w maseczkach, którzy są bardzo smutni i byliśmy zamknięci w domu, to mi się przypomniał ten sen, który miałam, nie wiem, z 10 lat temu, bo trochę tak się czułam, jak taka zamknięta w domu, chciałam w końcu gdzieś wyjść, zobaczyć ludzi, a jak już wychodziłam, to widziałam tych smutnych ludzi w maseczkach, jak trochę takie zombiaki. I nie wiem, nie umiem tego wytłumaczyć, ale no to się zdarza, naprawdę. No i tak mam, to jest moje doświadczenie, to nie jest coś, co przeczytałam gdzieś, czy jakieś coś, ideologię, w którą wierzę, czy coś, tylko po prostu moje doświadczenie, które no naprawdę spisuję wiele lat i się dzieje.
0: Dałabyś radę zamienić się na chwilę w showmankę i poprowadzić sama radio? Przez minutę ja bym sobie skoczył po piwko do lodóweczki?
1: No to musisz powiedzieć, co tam czytają, co pisali ludzie, żebym, nie wiem, odniosła się do czegoś.
0: O, to jest jedno pytanie konkretnie do ciebie. Becia, a masz sny erotyczne? Erotyczne? To ty odpowiedz na pytanie, a ja wracam za chwilę z piwkiem.
1: Nie, snów erotycznych nie miewam. Raz tylko miałam, że zostałam porwana i zniewolona po to, żeby mnie wykorzystać seksualnie, ale tak nie mam, ponieważ nie wiem, jakoś zawsze byłam zaspokojona, więc dlatego jak sny moje się gdzieś mniej więcej sprawdzają, to nigdy jakoś w takich snach nie miałam jakichś erotycznych, nie wiadomo jakich odnośników. Ale ja jestem zboczona, więc ja nie potrzebuję w snach, naprawdę nie potrzebuję.
0: No właśnie, niektórzy o tym śnią, a niektórzy mają w realu. Ja to raczej ten pierwszy.
1: No, a ja właśnie mam w realu, więc ja nigdy nie potrzebuję. Nie miałam braku, więc zawsze się działo coś innego w tych snach.
0: W sumie to byłoby fajnie, gdyby się okazało w końcu, że rzeczywistość jest o wiele bardziej niezwykła, niż nam się obecnie wydaje i doszlibyśmy do tego, że są różne niesamowitości, niż gdyby się miało okazać, że wszystko jest takie przyziemne, zwyczajne, materia sama i parująca kupa mięcha. Nie?
1: No ja właśnie tak miałam. Ja myślałam 5 lat od tam nastoletniego życia, 5 lat codziennie o śmierci, bo moja mama tam gdzieś psychologicznie się, no była psychologiem ogólnie, no i pomagała ludziom właśnie, ale w domu. Ja nasłuchałam się tyle dramatów ludzkich, że dla mnie przedstawiała się wizja świata tak tragicznie i tak okropnie, że ja chciałam umrzeć po prostu. Myślałam każdego dnia, jak się zabić. Ale w końcu... No nie udało mi się żadna, no i w końcu, nie wiem, dostałam właśnie jakiegoś sna, jakiś miałam sen, w którym, nie wiem, jakieś tam, jakąś miałam wizję jakiejś osoby, która powiedziała, weź, olej to wszystko, niech życie cię zaskoczy. No i obudziłam się i mówię, dobra, życie, zaskocz mnie, nie? I to nie było właśnie, dobra, muszę żyć, dostosować się, tylko zaczęłam ja stawiać warunki światu, nie? Weź, zaskocz mnie, życie, świat, kurde, jak mam przeżyć, to dobra, zaskocz mnie. No i nagle weszłam w trochę bardziej właśnie taki duchowy, ezoteryczny, można powiedzieć, ale po prostu dla mnie to był ratunek, żebym ja się nie zabiła. I to nie chodziło mi o to, czy to jest, czy to nie jest. Ja po prostu chciałam sobie poradzić ze swoją głową. I im bardziej w to wchodziłam, im więcej jakichś takich różnych tematyk czytam i jakoś przyswajam się do tego, tym jestem bardzo szczęśliwa, naprawdę. Na przykład Potęga podświadomości Josepha Marfiego, nie wiem jak się czyta, te nazwiska pojebane, Potęga podświadomości. Tam nawet są do Biblii jakieś cytaty, odnośniki, ale to była pierwsza książka, która zmieniła moje życie pod tym względem, że naprawdę znajduję w każdym negatywnej rzeczy coś pozytywnego. I ja już się nawet nie umiem smucić. Jak mam chwilę jakiegoś załamania, to gdy za bardzo się martwię ludźmi. Ale tak sama dla siebie czuję się bardzo szczęśliwa. I wcześniej jak właśnie w takie ezoteryczne tematy się zagłębiłam, no to nie byłam zbytnio, nie miałam ludzi, zbytnio nie byłam zaakceptowana. Ale w końcu znalazłam takie towarzystwo bardziej w tych tematach. Zaczęłam opowiadać różne rzeczy, więc się otworzyłam. Tak to nigdy bym się nie zadzwoniła do radia. I ja dlatego jestem wdzięczna Jankiemu, że w ogóle znalazłam to radio, ponieważ to były chyba pierwsze jakieś takie osoby, które się obcym otworzyłam, tak żeby zadzwonić, żeby z nimi pogadać i w ogóle. Ja się tam spoko czułam, nie?
2: 25 zł.
1: W każdym razie...
2: Kropka.
1: No, jak już się tak wygadałam, to i zaczęłam trochę czytać bardziej inno tematycznych, ale też na takie podobne tematy książek, to nagle wszystko, co czytałam, pisałam i stwierdzałam i śniło mi się, nagle zaczęło się sprawdzać. I nawet no, to radio jest dla mnie zajebiste, że w końcu znalazłam fajnych ludzi, bo tyle, ile na Discordzie jest jakichś żartów, śmiechów i w ogóle, to dla mnie też jest bardzo pozytywna rzecz. I dla mnie to jest magia. Dla mnie to, że jestem szczęśliwa, że dzieją się różne takie wydarzenia, może na zwykłe, zwyczajne, ale dla mnie to jest magia. Dla mnie szczęście jest magiczne.
0: Dzięki Rafale, donejcik zacny, 25 zł blikiem wpłacony i komentarz, uwaga, czytam, kropka, koniec. No taki bardzo zwięzły komentarz, małomówny, ale szczodry, Rafał, dzięki. No, słuchaj, Becia, no myślę, że wspaniała cecha właśnie, to są super ludzie, którzy potrafią znajdować jakieś plusy w czymś nawet niefajnym. To jest super, tacy ludzie dodają innym energii. Tacy ludzie sami są często szczęśliwsi. W ogóle taki apel może, taka rada, nie wiem, dla pesymistów, dla malkontentów, dla ludzi zniechęconych. Jak znajdziecie w sobie tą siłę, żeby właśnie tak znajdować fajne rzeczy. Na przykład, no, można to trochę zmienić, może taka cecha na przykład polegająca na znajdowaniu fajnych cech u ludzi, którzy nas czymś denerwują innym. Ale mówimy, ale to jest fajny człowiek, bo z kolei coś tam innego w nim doceniamy, nie? To też jest takie szukanie czegoś dobrego w czymś złym, nie? Tak jakby. I są jeszcze inne takie cechy, no nie wiem, jakiś dystans do świata, a ta duchowość, to też, no jak jestem raczej ateistą, to doceniam tą wartość właśnie duchowości, wiary, to, że potrafi ludziom odmienić życie często, nie? Znam wiele takich świadectw, no tam kiedyś się tam z chrześcijanami też kumplowałem bardziej, no to widziałem, jak ludziom się zmienia świat po tym, jak tego Boga znaleźli, Pana Jezusa, nie? I jacy szczęśliwi nagle, w społeczność się organizują, spotykają się, mają jakiś cel. No dobra, no to co mam teraz, dlatego że ja nie lubię religii, to mam ich na przykład zniechęcać do tego i taki wściekły ateista mam przychodzić i ich tam dręczyć. Ja, czytaliście Dawkinsa? A co powiecie na taki cytat z Biblii? Jakieś takie im tam przeczytać, nie? I ja tak robiłem w sumie, tylko po latach zrozumiałem, że to jest trochę bez sensu w sumie, bo wiesz, tak psuć ludziom na siłę w imię prawdy tylko, nie? Bo prawda jest najważniejsza. Ja będę w imię prawdy ich edukował i kształcił tu cwela i im psuł. I co? I tak sobie wyobraziłem, że osiągnąłem w końcu ten cel i przekonałem taką szczęśliwą osobę, która tam śpiewa Kumbaya, my lord. Gdzieś tam się spotyka i jeździ szczęśliwie, a ja przyjdę i ją przekonam w końcu. I ona taka smutna powie, no faktycznie, ale to głupie. I tak dostanie depresji i wyskoczy przez okno, a ja powiem, aha, dobra robota. prawda zwyciężyła.
1: No dokładnie, no, dlatego ja uważam, że szczęście jest najważniejsze, bo nawet ludzie jak sobie życzą zdrowia, mówię, kurwa, po chuj to zdrowie, skoro, nie wiem, stracisz wszystko i będziesz bezdomny, nie, ale zdrowym. Ja uważam, że życzę zawsze ludziom szczęścia, bo jakby mieli szczęście, to nawet jak zachorują, nie wiem, będą mieli pieniądze, żeby wyzdrowieć, ale będą mieli rodzinę, ludzi, którzy przyjdą, nawet jak będą w szpitalu czy coś. I dla mnie uważam, że szczęście jest najważniejsze. Niech ludzie sobie wierzą w co chcą. Ja nie lubię ludzi smutnych, bo właśnie tacy doprowadzają do gorszych rzeczy, bo jednak jak jest się smutnym, takim zrzędliwym, wrednym, to się później zaczepia wszystkich, chce się sprowadzić ludzi do swojego poziomu, jak ja jestem, bo ja wiem po sobie, to z mojego doświadczenia, ponieważ ja się piłam do nauczycieli, do moich znajomych, wyzywałam ich od szmat, frajerów, bo po prostu chciałam umrzeć, no to co mnie obchodzą oni, tak? No co mnie obchodzą? Ja mam ich szanować? Ja mam ich szanować, skoro jestem nieszczęśliwa? Dopiero jak zaczęłam być szczęśliwa, to dopiero w ogóle zobaczyłam, że o kurczę, nie? Ci ludzie chyba też mają uczucia, nie?
0: No tak, tak. Jacy by nie byli. Nawet ten policjant, mimo że on tam się przyczynia w pewnym stopniu do niszczenia naszej gospodarki i tak dalej, to też chodzi mi o to, że można na przykład się tarmosić z tymi policjantami, dręczyć ich, zasypywać ich tam. Proszę się przedstawić, gdzie czapeczka? Jak pan się nazywa? Czemu pan odchodzi ode mnie? Ma pan obowiązek stać tu w tym momencie. Jak pan odejdzie, pan już jest w sądzie. Stracisz tą pracę, ty chuju, ty. I tak wiesz, i tak tarmoszenie się, nic się tym nie osiągnie, bo on też przybierze postawę wojownika, przyjmie i będzie tylko napierdalanka, nie? A ktoś, kto się z tego wyłamie i zacznie jakoś normalniej rozmawiać, przekonywać, wykaże się jakimś zrozumieniem, może więcej osiągnąć, obawiam się, niż ktoś, kto dąży do konfrontacji tylko. Więc czasem trzeba trochę na spokojnie. Tylko to jest bardziej... to jest bardziej wymagające. Ty pomyśl, jak ciężko jest czasami... Przykładowo, trenujesz sporty walki MMA, nie? Jesteś fighterką.
2: Ogień. 10 zł.
0: Przepraszam bardzo, bo
2: droga Beciu, na Discordzie sama miłość,
0: coś do ciebie.
2: Specyficzne poczucie humoru, ale zgodzę się ze szczęściem. Zaraz ci przeczytam. Najważniejsze, bo podobno na Tytaniku ludzie zdrowi i bogaci byli, tylko szczęścia im zabrakło.
0: Okej. Okay. Droga Beciu, na Discordzie sama miłość, specyficzne poczucie humoru, ale zgodzę się, że szczęście jest najważniejsze, bo podobno na Tytaniku ludzie zdrowi i bogaci byli, tylko szczęścia im zabrakło. I to do ciebie. Ogień, dyszka, dzięki. No jest ogień, kochani, jest ogień. Ale dzisiaj mnie obdarowaliście za wszystkie czasy. To tak, nie wiem, skomentujesz? Chyba to nie ma co komentować, no to taka bardziej tutaj...
1: Nie, no ja skomentuję właśnie to, że na przykład tutaj do was przyszłam mówiąc, że wybiłabym ludzkość, że ich nienawidzę i zostałam przyjęta. A na przykład dzisiaj z tobą trochę zahaczam o szurskie duchowe tematy i bardziej miłościowe i na pewno więcej dostanę hejtu, więcej ludzi mnie nie lubi, nie? Więc widzisz, jak to jest.
0: Tam nie lubi, nie wiem. Ja myślę, że ludzie czasami przybierają taką pozę trochę, ale gdzieś tam w głębi duszy co innego myślą na przykład, nie? Tylko mają pewną pozę, pewnego takiego skina, skórkę, jak w programie jakimś Winamp czy coś, nie? A chciałem powiedzieć, że zmierzałem do tego, że trudniej jest czasami odpuścić, niż na przykład dać komuś w ryja, nie? To jest cięższe. Na przykład jesteś silna i zaczepia cię jakaś taka mała bździągwa do ciebie podbiega i w kostkę cię kopie. Ty, suko!
1: Podać idealny przykład, bo właśnie tu ostatnio pisałam na ostatniej tam audycji, której się, że właśnie do mnie pruło się 20 typów pod klatką i nie mogłam nawet wejść, więc powiem jak udało mi się z tym właśnie zawalczyć, właśnie nie walką. Znaczy na początku to było strategia, więc skoro oni mnie wyzywali, pruli się, szarpali mnie czasem i w ogóle, ale nie dało się z nimi wygrać, bo to osiedlowe 20 typków, takie kurwa kozaki, ale do kobiet się pruło, no nieważne. W każdym razie na początku poznałam jednego chłopaka, dziewczynę. Zaprzyjaźniłam się z nią. Ona zaczęła się pruć do tego chłopaka, że mnie wyzywają. Więc on już wjeżdżał na ziomków. Później w końcu stanęłam naprzeciwko 5 centymetrów przed tym jednym typem, który najbardziej się na mnie uwziął i powiedział nam: dobra, kurwa, wyjem mi i dajmy sobie spokój już po prostu, nie? No i on się tylko patrzył, pruł się, a ja się do niego prułam. No i w końcu się zaczęli chłopacy śmiać, że dziewczyna się do niego pruje. I tak sobie zyskałam ich szacunek. A później byliśmy w ogóle dobrymi ziomkami, nie?
0: Też miałem w życiu takie sytuacje.
1: Dlatego mówiłam ostatnio o psychopatach. Czasem trzeba pokazać jakąś, nie wiem, wolę walki, jakoś, nie wiem, strategicznie podejść. Nie zawsze się da być ofiarą. No, jak nie mogłabym pokonać ich fizycznie. Jakbym była ofiarą, to by oni mi nigdy nie dali żyć, nie?
0: No. No niestety, życie bywa takie właśnie niesprawiedliwe, że bycie spokojnym, niekonfliktowym potrafi się tak zemścić. No ten przykład z jakimiś kolegami z wczesnych lat moich szkolnych, nie, którzy zaczęli funkcjonować już od początku w naszej społeczności szkolnej jako ofiary i to trwało już do końca praktycznie. A kolega nowy, który przyszedł i, bo ja byłem takim trochę, wiesz, bulim przez jakiś czas i tam jak zobaczyłem, że nowy jakiś przyszedł, to zaraz tam zacząłem go tam pchać i co, ty myślisz, że co tutaj będziesz? A on okazało się, że jest, wiesz, tam wojowniczy i tam garda i mnie tam i się bijemy od razu, nie? No i zaczęliśmy szanować kolegę i zostaliśmy od razu najlepszymi kolegami, nie? A kolega, który był inny, grzeczny, cichy, no to dawał tak sobie dogryzać, śmiać się z siebie, nie? Cicho siedział. No więc no tak się, nie ma takiego przepisu jednak na życie, że bądź ugodowy, grzeczny, szanuj innych, a życie ci odpłaci. No niestety tak nie jest.
1: No tego się nauczyłam, że na początku trzeba mieć trochę maskę, trzeba być twardym, żeby później ludzie nie wiedzieli, jakie masz słabe punkty, nie? Dopiero, nie wiem, poznajesz towarzystwo, możesz się trochę bardziej pokazać, że się jest trochę słabszym, trochę bardziej emocjonalnym, ale na początku trzeba być niezłym skurwysynem i szczerze powiem ci, że prawie wszystkie moje znajomości, które nawet niektóre wiele trwają do dziś, właśnie zaczęły się od tego, że albo się do siebie pruliśmy, kłóciliśmy, nienawidziliśmy się, a przez to, że pokazaliśmy swój charakter, to do teraz mamy szacunek i kontakt, nie?
0: Ale wiesz, też to, że tak jest, to nie musi być jakiś naturalny stan rzeczy wynikający tylko z tego, że nie wiem, że tak jesteśmy skonstruowani, tylko mogą to być pewne skutki tego, jaki świat sobie stworzyliśmy, po prostu chory, nie? No i my tu rozmawiamy w tym momencie o radzeniu sobie w chorym świecie, nie? No to wiesz, to nie musi być jakaś recepta na fajny świat i tak dalej, tylko sposób na radzenie sobie w tej chorej rzeczywistości.
1: No, no tak, no tak, no tak, dokładnie. No mówimy o tym, jak sobie poradzić.
0: No
1: nie, to nie jest normalny świat, no niby dla mnie nie był, no po co chciałam się zabić, no dla mnie on zawsze był pojebany, nie? To, że nagle ludziom dopiero teraz się zaczął robić, no to dla mnie, dlatego ja często mówię z pogardą trochę dla ludzi, bo ja nie rozumiem czasem, jak oni dopiero niektóre rzeczy widzą, nie? Dopiero dla nich jest coś źle, a wcześniej nie było, nie? Jestem za dużo myślicielką, ja za dużo przeżywałam, nawet, nie wiem, dzieci w Afryce, które głodują, nie wiem, przeżywałam bezdomnych w Ameryce, przeżywałam ludzi wykorzystanych, zgwałconych, przeżywałam ludzi sprzedanych, za bardzo przeżywałam za cały świat po wszystko i rozumiałam wiele cierpień, a ludzie nie mają takiej refleksji, najczęściej zajmują się swoim własnym tyłkiem, nie?
0: Zaraz ci ktoś taki naukowy bardziej to wyjaśni, że masz po prostu zbyt rozwinięte neurony lustrzane, które powodują zbytni przyrost empatii, która jednak nie sprawdza się w społeczeństwie, które polega na tym, że tak i ci wyrecytuję jakąś taką formułkę jak robot. Dobra, Becia, słuchaj, odbiorę może jeszcze ktoś do mnie dryndnie, powoli będę kończył audycję. Dzisiaj w ogóle o 21:00, jak masz ochotę posłuchać radyjka, to wpadnij, może coś się będzie działo, chociaż dzisiaj tu właśnie nie wiadomo, ale może coś będzie jeszcze, no, ale fajnie się gadało i zadzwoń do mnie jeszcze kiedyś.
1: Dobra, na razie.
0: Cześć.

Niektórzy to takie komputerki są, nie? Krawcze, twoje rozważania oscylujące wokół magii i wróżek są zupełnie nienaukowe i nie przystają człowiekowi wychowanemu w XXI wieku. Gardzę tobą. To, że sobie siądziesz przy ognisku i zaczniesz sobie marzyć i bajać, nie doprowadzi cię do poznania prawdy ani na centymetr. Zwróć proszę uwagę, że twoje nielogiczne i zupełnie absurdalne wnioski mogą niektórych prowadzić na manowce i sprawiać, że społeczeństwo będzie ogłupiałe.

0: KGB-rut, który się pojawi w niedzielę w audycji Nocny Jaszczur, będzie o przełęczy Diatłowa, tak? Dobrze mówię? Przełęcz Diatłowa. Nie wiem, czy dobrze mówię. Myślę, że KGB-rut wykrzesa z tego nowe jakieś ciekawe rzeczy, bo ten temat już się gdzieś tam pojawiał, ale no zobaczymy. KGB-rut, tylko tym razem musimy poustawiać wszystko, żeby cię było głośno i wyraźnie słychać, bo inaczej ukryję audycję, skasuję. Przepraszam bardzo, ale musimy dbać o czystość dźwiękową w naszym czysto dźwiękowym radiokrystalicznym. Czyste musi być. Jestem Führerem radiowym. Nie ma miejsca dla trzeszczących. Nie ma miejsca dla świszczących i tych, którzy są zbyt cicho. Głośność musi być ustawiona idealnie. Taki Führer radiowy jestem.
1: Gomul Pipa. 5 zł. Dla Zenka na dłuższy ląd, dla Krawca na zamek do umysłu, a jak coś zostanie na bolida, dla stałej dzwoniącej fufu buźka mrugająca okiem.
0: Gomuł Pipa, to piękny pseudonim. Piątaczek. Dla Zenka na dłuższy ląd. Oj, przydałoby się, przydało. On jest zbyt nerwowy, on chyba zbyt rzadko sika, mi się wydaje. Mam taką teorię, że Zenuś zbyt rzadko sika. Musisz częściej sikać, Zenuś. To dlatego jesteś taki podenerwowany, bo ci pęcherz po prostu... gdzieś tam ci uwiera cię, ci pęcherz, ci naciska na inne narządy i to powoduje takie lekkie podenerwowanie właśnie. Musisz częściej sikać. I co tu jest jeszcze? Dla Krawca na zamek do umysłu. Na zamek do umysłu nieodgadnionego. Ale jak to rozumieć? Zamek. Może klucz do zamka bardziej, żebym otworzył i żebym coś tam znalazł. A jak coś zostanie na bolida dla stałej dzwoniącej fufu. No tak, fufu cały czas dzwoni i tak, sorry fufu, ale nie dajesz innym jakby dojść do głosu po prostu, weź trochę, wiesz, ogarnij się, nie jesteś tu sama, nie jest tak, że cała antena twoja, wiesz, fufu, nie? Kto tu coś napisał? Nocne radio. Ciekawe, kto to się zalogował, to potrzeba? Czy może Zenuś, czy kto to? Przecież jak ktoś naukę neguje, może... sobie wyjebać na Syberię, wyrzec się cywilizacji, jaka mądra myśl. Czyli, tak krótko mówiąc, jak się nie podoba, to spierd. Dlaczego ja mam na Syberię od razu się wyprowadzać? No może od razu 2 metry pod ziemię najlepiej, jak ktoś neguje. Jak ktoś neguje naukę, to ukatrupić. 2 metry pod ziemię musi mieć przeprowadzkę. Ale poza tym, czy my tu mówimy o jakimś negowaniu nauki? My mówimy o... To jest takie trochę myślenie właśnie, że jak nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko nam od razu. Jak nie jesteś lewak, to jesteś katol. Jak nie jesteś katol, to jesteś pedał. Jak nie jest czarny, to jest białe. I takie myślenie, nie? Trochę. Nie muszę się wyrzekać od razu całej cywilizacji, całego dorobku naukowego, jeśli coś podważam. A nawet nie tyle podważam, co uważam, że nauka jest, powiedzmy, zbyt skostniała i zbyt mało otwarta. Mogę jednocześnie dostrzegać wartość nauki w tym, że się nie rzuca na każdą szurię, że nie dzwoni ta nauka do Gabriela 12 tysięcy szabel, że ta nauka nie jara się nagłówkami wyczytanymi na szurskim blogu i że ta nauka no jest taka, jaka jest, bo to jest jej wartość, ale jednocześnie mogę to w niej cenić, a mogę też uważać, że jednocześnie jest trochę zbyt skostniała i trochę oszukana, że zaprzedała się bożkowi Mamonowi za bardzo. Tak jak nasza Temida daje dupy, to nauka wzięła szekle i tam trochę bajeruje ta nauka na przykład. Nie? Mogę tak uważać, czy nie mogę, czy zabronione jest? Jak zabronione, jak to moje radio? Przecież ja tu wszystko mogę. A jak nie mogę, to przez nogę i już mogę. Kto mnie tu zabroni? Kto mnie tu podskoczy? Kto mnie dzisiaj tu podskoczy, to go walnę między oczy. No, i tyle. Szkoda strzępić ryja, pisze Floki. Do Błażeja, który mi tu tłumaczy, że jest coś, co się zowie metoda naukowa. Aha, czyli Floki, że to ten głupi krawiec to tego nie zrozumie, tak? Że to szkoda strzępić ryja, to do mnie, tak? No, miło, miło. Chyba, że coś źle zrozumiałem. Ja się tak nie przejmuję bardzo, że ktoś tam mnie znielubi na przykład. Też jeśli ktoś miałby mnie znielubić tylko z tego powodu, że na przykład czymś się tam zafascynowałem i trochę zmieniłem swoje myślenie i w coś tam mniej wierzę albo czegoś nie doceniam, w co ktoś tam wierzy, no to... To ja się pytam, czy ten ktoś mnie w ogóle kiedykolwiek lubiał. Taki ktoś, nie? No bo z takiego powodu kogoś znielubić, nie? No, było, nie było, donaty się zgadzają. No tak, tak. Najważniejsze pieniążki, nie? Nie wiem, czy nie biorę za bardzo do siebie teraz tego, co piszecie, ale masz na myśli, Zenon, że tak gadam, co mi tam... Znaczy, tak gadam, żeby mi się donaty zgadzały, bo tak czuję, że jak będę tak gadał, to dostanę donaty, tak? Czy coś w tym stylu? Czy może nadinterpretuję to, co tutaj napisałeś i nie masz złych intencji, pisząc?

Nie, Zenon twierdzi, że nie, nie. No, ale widzisz, Zenon, to jest właśnie przykład tego, że możemy często to, co ktoś napisze, interpretować właśnie tak na minus, nie? Że przypisywać komuś złą intencję. I wydaje mi się, że często ulegamy temu. Jeśli kogoś nie lubimy, zalazł nam za skórę, to wiesz, ty teraz napiszesz coś takiego i ja mogę, wiesz, o, ale mi chce dogryźć, nie? A ty sobie tak on napisałeś, że no tam spoko, ale przynajmniej donejciki są, tak w tym sensie, nie? Bez żadnego tam, bez żadnej złośliwości. I... No, ja widzę, Zenuś, ale wydaje mi się, że ty ulegasz często właśnie takiemu ocenianiu, nie? Twoja percepcja jest czasami mocno nastawiona na to, żeby przypisywać komuś właśnie złą intencję i interpretować, co ktoś napisał, że on miał złe zamiary, bo kogoś na przykład tam nie lubisz. Ale to nie mówię tylko o tobie, tylko tak mówię, że jesteś jedną z wielu osób, które być może ma taką cechę, nie? Ale sam cię prosiłem jakiś czas temu, że może mniej trochę oceniania, czy tam coś, jak tam sobie tu gadamy, że tam nawet dzisiaj, nie? Więc a teraz sam to robię, bo cię oceniam. Więc też popełniam błędy. No, nie jestem kryształowy, absolutnie nie jestem kryształową duszą indygo i gwiezdnym dzieciem zrodzonym z pyłu gwiezdnego. Nie, absolutnie. Moje czakramy są mocno rozregulowane i szyszynka zwapniona. Potwierdzam. No, Zenon, jak się nazywa taki rodzaj argumentowania z powoływaniem się na zdanie większości? Ad populi? Zapomniałem, jak to się nazywa, widzisz, mało jestem wyedukowany, ciągle mi się myli, wszystko ze wszystkim. A jakbym się zjarał, to już w ogóle by mi się myliło wszystko ze wszystkim, ale by mi się kleiło wszystko ze wszystkim z kolei. I wszystko by się zgadzało ze wszystkim. Może ktoś ma ochotę zadzwonić. Floki, nie guć nas na siłę, nie jednaj nas na siłę. Może my się musimy trochę pokłócić ze sobą, tak wiesz. Ale tak jak kumple, nie? Wiesz, dać sobie tam z plaskacza, czy coś tam. Co, kufa, co? Co? No, co, kufa? No, co, kufa? No, może tak po prostu mamy taką potrzebę chwilową.

No, jesteś mało wyedukowany, smutna buźka Zenona. Kiedyś walczyłeś, byłeś sceptyczny. Teraz się dałeś tym brakom edukacji ponieść. I to jest smutne. Tak po prostu. Nie mogę. Smutno zrobiło, cholera jasna. Dobra, trzeba kończyć. Gówniane radio. Dobra, sami chcieliście. Środa. Śląska. Lombard. Godziny otwarcia. Enter. Środa Śląska. Plac Wolności. Od 8 rano otwarty do 20. Dni robocze. Dobra. Sami chcieliście.

No to jeszcze zdążę, ale nie wiem, muszę wypiąć. To jest do 20. W pół godziny to nie zdążę już porozpinać, tu wypiąć. Musiałbym jeszcze go wyczyścić, bo taki obskurwiały to... To może mieć wpływ na cenę. Poza tym wolałbym sprzedać chyba jednak ostatecznie jako artefakt mój mikser niż dać do lombardu. Artefakt Krawca, mikser, którym nadawałem przez tyle lat dla was. Dorzucę tą szarą bluzkę, w której uratowałem dziewczynkę. Mam 5 sztuk. Dorzucę. Smutno się zrobiło jakoś, nie?

chciałbym mieć taką czapeczkę, jak ta na ilustracji. To wygląda jakby ta tekstura, faktura folii aluminiowej była nadrukowana na czapeczkę. Tylko to ciężko wyprodukować taką czapeczkę wbrew pozorom, bo to musi być raczej taki profesjonalny druk. Raczej sobie nie zrobimy takiej czapeczki, zamawiając na jakimś tam kapslu, czy innych takich serwisach, które nam coś nadrukowują, bo tam są takie określone pola, nie? Nie zadrukują nam całej czapki na taką teksturę raczej. No więc to nie byłyby tanie rzeczy, panie Paździoch, taka czapeczka, ale chciałbym mieć taką czapeczkę właśnie, która by wyglądała jak z folii aluminiowej.

0: Krawiec, jak tu nie wierzyć w teorie różnorakie, jak sam na niebie ustrzeliłem parę fajnych, dziwnych rzeczy aparatem FinePix z 330-krotnym zoomem. Są takie zoomy? 330-krotny? Co za zoom? Jakiś chyba teleskop. O, tu widać, nowy słuchacz się pyta, jaką dziewczynkę Krawiec uratował. Nieważne jaką. Nie zrobiłem tego dla poklasku, żeby się chwalić teraz tutaj. O, Zenon w końcu coś pozytywnego po raz pierwszy dzisiaj napisał i tutaj i nie jest to pytanie o jakieś tam rzeczy, czy są prawdziwe, czy nie. Nie jest to podszczypywanie Krawca, nie jest to zaczepianie nikogo, nie jest to tutaj podszczypywanie kogoś, tylko pisze, że super mu się gołąbki udało zawinąć. No i takie komentarze proszę, coś pozytywnego, gołąbki zrobił, no. Coś konstruktywnego, zrobiłeś gołąbka, człowieku, man. Taki jeden gołąbek, wiesz, ile to radości. Ile to, jakie to pyszne jest, człowieku, no. Dobry gołąbek, nie jest zły. Wiesz, w sumie, w tym gołąbku jest, wiesz, cząstka ciebie. Wiesz, ten gołąbek. Człowieku, możesz go zanieść sąsiadowi teraz. Powiedzieć, sąsiad, przyniosłem ci gołąbka, człowieku. Masz tu gołąbka. Pyszny gołąbek. Człowieku, jest takiego jeszcze nie jadłeś. A sąsiad powie, stary, zajebisty. Wchodź do środka. Zajeramy. I wiesz... Z takiego gołąbka. Wszystko się zacznie, wiesz. Okaże się, że sąsiad jest zajebistym gościem, wiesz, który będzie twoim najlepszym kumplem, wiesz. Rozumiesz, po prostu przygoda życiowa, noła. Nowe życie, wiesz. Rozumiesz, po prostu. A wszystko przez tego gołąbka. Jeden gołąbek, człowieku. Jeden gołąbek. Zawiń go, wiesz. Zawijaj gołąbki. Zrobisz coś fajnego, wiesz. No. Muszę wyszarpać od starszej... przepis na ten, na zupę porową. To wszystkim wam zapodam. Jest przepyszna. Zjadłem sobie w ogóle sałatkę jarzynową, pyszną. Bigosik pyszny, leczo pyszne. Wszystko starsza zrobiła i jestem przeszczęśliwy. Jednak nie potrafię takiego dobrego bigosu zrobić. Niby te same składniki, ale nie wiem, jakaś dobra intencja chyba w tym bigosie jest czy coś. Bo wszystko tak samo zrobiłem i nie jest taki dobry. Czyli to jest dowód na to, że intencja jednak działa. I syfa masz, ale to choroba umysłu. Panie Watach, nie wiem do kogo to było, czy do mnie, czy do kogoś tutaj innego, ale proszę nie obrażać. Panie, nie obrażaj pan, dobre? No, nie wolno. Ja bym sobie zjadł rybkę, pisze Bystre Oko. Ale co, Bartłomieja? Ty kanibalu! Wiecie, że jak macie taką czapeczkę jak ta na ilustracji, to was nie mogą z satelity promieniami.
1: MARI 83.
0: O.
1: 5 zł. Piątek dla cwaniaka. Dobra audycja. Hej, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach.
0: No proszę, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Dzięki za tego piątaka dla cwaniaka, Mario. Bardzo miło. No też myślę, że przyjemna audycja, ciekawy temat. Czasem musimy sobie trochę na luzie pogadać o różnych niezwykłościach. Nie wiem, ja to lubię czasem, no a chyba wszyscy czasami lubimy. No nie wiem, tak nagrywać ciągle audycje jakieś tematyczne, przygotowane, konkretna wiedza, w końcu coś, no nie wiem, no bez przesady, no. każdy lubi sobie czasem troszkę pogdybać, troszkę pofantazjować, jakieś teorie snuć, a poza tym uważam, że wiele z tych rzeczy, o których dzisiaj mówiłem, to są całkiem konkretne sprawy. Ale zawsze można tutaj przyczepić się do jednej jakiejś rzeczy najbardziej szurskiej i się śmiać, że atak na szyszynkę. Nowe hasło, nie? Atak na szyszynkę. To tak strasznie szursko brzmi, atak na szyszynkę. A się kiedyś zdziwicie jeszcze, się okaże na przykład, że ta szyszynka... Nie no, słuchajcie, rozbierzmy to na kawałeczki. Zgadzamy się tutaj chyba w większości, nawet największy sceptol, że DMT poszerza nasze postrzeganie świata, rozszerza bardzo, dziwne rzeczy widzimy, nie? Pytanie teraz, no można się zastanowić, czy jest to zaburzenie percepcji totalne, tak jakbyś kopnął w monitor, kopnął w mikser i źle słychać nagle szumy. Czy jest to jakieś poszerzenie tej percepcji, takie, że jest jakaś dodatnia tutaj wartość, nie? Ja bym stawiał zdecydowanie na to drugie. No to skoro ta szyszynka zbliża nas do większej duchowości, odczuwania jakichś dziwnych rzeczy pozazmysłowych, rytuały, ajałaski i tak dalej, nie? No ludzie po tym odmienieni wychodzą, nie? No to komuś może zależeć, żeby w nas to, żeby nam to ograniczyć, żeby nam faktycznie zwapniała ta szyszynka. No, chodzi mi o to, że nie wydaje mi się to aż takie głupie strasznie. Ale często po prostu jak coś brzmi śmiesznie, to od razu temat nam się wydaje śmieszny, nie? Jak ktoś ma śmieszny głosik, no to wszystko, co będzie mówił, będziemy się śmiali, nie? Bo no, nie patrzmy na formę tak zawsze, nie? Tylko może się zastanówmy trochę. Nie oceniajmy książki po okładce, może tak. Nie, to też nie to. No wiecie, o co chodzi, no. Że jak coś brzmi śmiesznie, to nie... Coś brzmi głupio, to nie znaczy od razu, że jest głupie. Kiedyś jak ktoś powiedział, że Ziemia jest okrągła, to się wszyscy śmiali. Uhuhu, kurwa, okrągła. To byśmy pospadali, ale głupek. Weź, idź stąd.

0: Nie, to było tylko nawiązanie do tego, że choroby weneryczne to tylko choroby. Aha, tu w watach się wytłumaczył. No, a chyba jest tak, że jak ktoś ma kiłę, to mu usiada na łeb faktycznie, nie? I coś tam się w mózgu zmienia. I człowiek się staje wariatem, jakimś takim psychopatą strasznym. Niektórych dyktatorów się posądza o to, że właśnie kiła im na mózg siadła. Na przykład Adolf Hitler miał złapać kiłę od, przepraszam za słowo, żydowskiej prostytutki, kobiety, kurtyzany lekkich obyczajów. I stąd też jego nienawiść do tej rasy. Także w atach zasugerował, że mam kiłę i perproksy
1: ol... 5 złotych. Dlaczego pociągi się nie wyprzedzają, bo jeżdżą po kolei?
0: Co? Że jak? Że co? He, he, he, napisał. Dzięki za piątaka. Dlaczego pociągi się nie wyprzedzają? Bo jeżdżą po kolei. Aha, bo jeżdżą po kolei. A, taka gra słów. He, he, he. Zrozumiałem, kurwa. Dobre, dobre. No to jednak chyba było niegrzeczne ze strony Wataha.
1: 73. 10 zł. Jak się dobrze szura, to i płogę się z gówna wyszura.
0: Ale mądrości tutaj, no naprawdę, to trzeba zapisywać do jakiejś świętej księgi tutaj nocnikowej. Jak się dobrze szura, to i podłogę się z gówna wyszura. No wspaniałe, geniusz, geniusz, proszę państwa, no. To są dopiero mądrości wiekopomne. No, w atach się tu broni, że nie taka była jego intencja, men. I sugeruje, że Zenon za bardzo wziął do siebie tutaj tą kiłę. No, Zenon tak bierze trochę do siebie, bo od razu ta kiła przeszła, no tutaj, no, w jego wypowiedzi na Ole. Się rozniosło od razu, zaraz przejdzie na wszystkich słuchaczy ta kiła. Cholera jasna. Jedna głupia wypowiedź tutaj i już przechodzi ta kiła na kolejnych słuchaczy. Przestańcie. Przestańcie. To do mnie było. W takim razie. Wszyscy mamy kiłę. No, ale to do mnie było, to do mnie. Mnie tutaj zarażono kiłą. Cholera. Zawsze, zawsze na mnie wszystko się kończy. Tutaj spływa na mnie. Jestem gdzieś tam na dole tej piramidy i tak robicie, robicie i to wszystko tak spływa na mnie. Nawet jak między sobą się obrzucacie fekaliami albo ktoś tam uprawia chocholitaniec w fekaliach, to zawsze mnie opryska trochę właśnie to i tak... stepuje ktoś sobie w tych fekaliach tam. A ja przychodzę akurat, a co tam robicie? I tak, o! I tak mam na twarzy dużo takich kropeczek właśnie, no i tak to się kończy.
1: Hehe, 10 zł. Co robi archeolog? Szuka w gruncie rzeczy.
0: A, to takie żarciki. Takie inteligentne żarciki. Szuka w gruncie rzeczy. No właśnie. Dobre, dobre. I znowu dyszka. No proszę. Kurde, to fajny, bardzo fajny dowcipy. Znasz jeszcze jakieś? Kurde, jak za każdy taki dowcip będę dostawał dyszkę, to... Chętnie bym usłyszał jeszcze jakiś dowcip dla poprawy humoru. Nie wiem jak wy, ale ja się bawię świetnie. Kurde, przestańcie mnie tak donatować, bo woda sodowa mi do głowy uderzy i się rozleniwię, zrobię się roszczeniowy. Dobra, przyznam się wam szczerze, specjalnie dzisiaj taki temat wybrałem i udaję szura, a tak naprawdę nie wierzę w to wszystko. głupoty takie są same i w nic, co mówiłem, to w nic nie wierzę absolutnie. To są pierdoły dla ciemnego luda. Dla ciemnego luda, prymitywa i po prostu gardzę takimi, co wierzą w te rzeczy, ale tak sobie pomyślałem, pogadam im takie pierdoły, bo lubią zabobony, donejciki będą szły i teraz se kupię złoty łańcuch. Już mam upatrzony. Frajery. Wystarczy im trochę tu naściemniać, pogadać głupot i już na złoty łańcuch jest. I teraz będę szczęśliwy, se kupię złoty łańcuch. Całe życie o takim marzyłem. Kurde, frajery. Kurde. A ich zrobiłem w bambuko. Trzeba kombinować.
1: 10 złotych. Dlaczego na dworcu śmierdzi? Bo tam jest rozkład.
0: No, nawet dobre. Kurde. Fajne. To... No, takich słuchaczy to ja rozumiem. Właśnie opowie dowcip, rzuci dyszkę. No, taki humor lubię. Właśnie to jest taki humor, który mi odpowiada, właśnie takie poczucie humoru. Krawcze, czy panie krawiec opowiedzieć panu dowcip? A za ile? A za dyszkę? To opowiedzieć? A czy śmieszny? No, jak za dyszkę, to śmieszny. A za dwie dyszki, to boki zrywać. A za trzy dyszki, to mogę się nawet zesrać ze śmiechu. Bardzo mi to odpowiada. Zadyszka. O, zadyszka właśnie. To są takie zadyszki, te dowcipy. Zadyszki. Hi, hi, hi. I teraz naukowo wytłumaczysz, czym jest świadomość, a może jednak magia. Tutaj chyba Jola cały czas z Zenonem się przekomarza i dyskutują sobie. Tak się domyślam. Czym jest świadomość? To chyba by się dało wytłumaczyć naukowo. Świadomość to jest takie coś, że ja wiem, że jestem, że...
1: Skąd warszawiak ma wełnę mazowiecki?
0: Skąd warszawiak ma wełnę? Ma zowiecki. A, zowiecki! Panocku! Hej, bardzo dobry dowcipasek! Ma zowiecki! Bardzo dobry, a nie załapałem na początku, kurde. Dobre. Nie słyszałem nigdy tych dowcipów. To on sam je wymyśla? Kurde, dobre, dobre. Bardzo dobre i takie, które nie obrażają nikogo. Dzięki, kurde. Fajne są te zadyszki. Bardzo dobre. Nie zacznij kasłać jak Ator. No... Pozdrowiam z Podhala, hej! Napisał dobrodziej. No, a co do tej świadomości, no to faktycznie jest ciężko wytłumaczyć jakoś tak naukowo chyba, nie? Ciekawe, czy potrzeba na przykład, albo Zenon by się jakoś zmierzyli z takim tematem. Zadzwońcie i wytłumaczcie, czym jest świadomość, cwaniaczki z bombą w nosie. No bo to na razie ciężko nam jest zmusić na przykład sztuczną inteligencję do uzyskania świadomości, nie? Traktujemy to nadal jako science fiction i obawiamy się tego. Przedstawiamy takie wizje, gdzie Skynet z Terminatora nagle uzyskuje świadomość, osiąga. No jest to... bo to nam się kojarzy cały czas z czymś nagłym, że albo ta świadomość jest, albo jej nie ma. A ja zawsze uważałem, że świadomość to jest rzecz taka trochę

0: No bo tak, bo panowie szurowie czasami właśnie są takie teorie, że wszystko ma swoją świadomość, tylko kamień ma bardzo, bardzo, bardzo, bardzo malutką świadomość. A robaczek ma taką, już no, taką troszeczkę większą. A kuń ma jeszcze większą.
1: Sponsorowanie złych człowiek... mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: SS, 3 złote, na wodę sodową.
0: Na wodę sodową, do głowy, tak? Żeby uderzyła. No, od 3 złotych to taka malutka woda, taka... taka skromna, malutka. SS. No, to... To jakiś słuchacz...
1: Sponsorowanie złych nazista. Mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
2: TVP.pl 3 złote. Dzik w szoku po wypadku ugryzł przechodnia i zaatakował policjantów.
0: To news z ostatniej chwili, rozumiem, tak? TVP.pl. Dzik w szoku po wypadku ugryzł przechodnia i zaatakował policjantów. No, to się dzieje dopiero. No, co się dzieje w tym kraju, to już chyba koniec świata jest. Dzięki, dzięki. To Niemra. Aha, to może Niemra faktycznie. Nie, SS Niemra. No tak. Na wodę z szuratora. No tak, z saturatora, z szuratora. No tak jakby różne osoby się tutaj pojawiają, ujawniają. Może z okazji takiego tematu bardziej właśnie alternatywnego. No... to może trzeba więcej takich tematów. Może się jakoś przygotuje. Możecie rzucać jakieś propozycje, nie? O czym by można zrobić audycję. Spróbuję tutaj kolegę może namówić, żeby się zjawił. Chyba powoli dojrzewa do tego, żeby się tu pojawić, bo trochę się bał, że go tu wyśmieją, nie? Ja mu mówię, no u nas to tak różnie, wiesz, i tacy, to on trochę się boi, nie? Ale powiedziałem dzisiaj koledze, że ma kompleks szura, że się wstydzi, że jest szurem i mówię mu, bądź dumny, że jesteś szurem. Jesteś szurem. Zdaj sobie z tego sprawę i bądź z tego dumny. Jarek, tak, Jarek. Jarka chcę namówić właśnie. On jest takim w sumie mega szurem teraz. Ale takim szurem jakby level 100, nie? Nie takim, który się rzuca na wszystko. Jak mnie dzisiaj zarzucił, sobie rozmawiamy i on mówi, ja akurat wierzę, że lądowanie na Księżycu było sfingowane. A mówię, tutaj sobie rozprostowałem ręce, podtrzymajcie mi piwo. Ja ci to zaraz tutaj obalę wszystko, to dawaj, co tam ci się nie zgadza. I myślałem, że powie coś o fladze, tam o Kubricku, nie wiem o czym tam, co tam jeszcze bym potrafił mu obalić, czy kolorowanie zdjęć przez NASA, coś tam, to już się tu... A on mi dał takie rzeczy, co w ogóle nie słyszałem. Tam zła skala Ziemi w stosunku do Księżyca, znaczy zły rozmiar. Nie, to by się dało, bo są przecież różne obiektywy i Ziemia może być albo całkiem malutka, albo bardzo wielka, w zależności od tego, jaki obiektyw, nie? No to by akurat bym wytłumaczył. Ale coś mówił najbardziej to mnie frapuje to, że NASA pokasowało różne tam materiały i tam powyrzucali gdzieś, pokasowali. No tak cenne rzeczy, bo co, im się nie mieściły w magazynie się nam, panie, i panie, na twardym dysku nam miejsca zabrakło, to żeśmy musieli coś wykasować, nie? No tak, akurat, nie? To jest mega dziwne. I to mnie najbardziej przekonuje, że coś tu śmierdzi, bo wiecie, no tam jakieś sznurki, że się pojawiają czy coś, no to ktoś mógł dorysować sznurki, nie? Jakiś taki

0: zatwardziały szur, który bardzo chciał przekonać, że to jest stringowane i sam dorysował sznurki. Wszystko się da jakoś tam wytłumaczyć, ale to, że wykasowali kuźwa jakieś materiały, nagrania, to się w pale nie mieści po prostu, nie? Z tak wiekopomnego wydarzenia. Bo co? Jaki powód może być inny niż taki, że coś tam było takiego niewygodnego, coś kompromitującego? O czym tam jeszcze gadaliśmy sobie z Jarem? O żywności. On się mocno tym interesuje, właśnie żywnością. No i myślę, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy, bo no, to co jemy, to tym jesteśmy, jak już mówiłem, nie? I to ma bardzo duży wpływ na nasze samopoczucie, a być może nawet na postrzeganie świata, no bo jeśli faktycznie niektóre rzeczy są, mają taki skład, że ostatecznie wpływają na nasz organizm w taki sposób, że tracimy pewną właśnie percepcję, jesteśmy jacyś tacy przymuleni. No tyle się mówiło o tym właśnie zombieniu, nie? Które miałby powodować fluor w paście do zębów. Czy tam chlorowana woda, nie? Coś takiego było. Właśnie tam się nie znam tak dobrze na tym, ale no tak się mówi, że długotrwałe obcowanie z tymi substancjami zmienia człowieka w takiego bardziej układnego, takiego zombie. Dobrze, panie władzo. Grzesiek jest, wyskoczył jak Filip z konopi, jak pajac z pudełka. Nie, przepraszam, to było niegrzeczne. Witam cię, Grzegorzu.
1: Może być i pajac. Czemu nie?
0: Nie, pajac to ja. Już się trzymajmy tego, że pajac to ja.
1: Dobra, tak dzisiaj antagonistycznie, dzisiaj mocno właśnie na czacie widzę ludzie podzieleni.
0: No niestety.
1: Może by zrobić kiedyś debatę, kilka wziąć na warsztat teorii i szuria kontra nauka i ciekawe, czy przedstawiciel szurów tutaj kogoś na pierwszą linię frontu wyślą, czy ktoś się odważy stanąć, bo tak też zauważyłem, że fajnie pisać komentarze nieraz, a działa, a w 78 się pomylili, no i co teraz? Nie, tak, a pogadać, przygotować temat i powiedzieć, no to już by było trudniej.
2: Są dowody na to, że Egipcjanie mieli metro, kolej i mieli komputery, procesory miedziane.
0: Nie, no, można by. Ja myślę, że seria Sprawdzam Potrzeby jest bardzo ciekawa pod tym względem, bo on brał na warsztat różne właśnie teorie spiskowe, różne legendy takie i to tłumaczył, co tam jest nie tak w takiej obiegowej opinii, nie? Czy tam, no, że wszyscy jesteśmy przekonani, że coś tam się stało, a się jednak nie stało. Znajdźcie sobie, Sprawdzam na YouTubie, to jest osobny kanał i chyba z 40 odcinków nagrał. Bardzo myślę, taka niedoceniona seria, jak wszystko, co potrzeba robi.
1: Również polecam, bardzo lubię serię Sprawdzam. Też może sobie odświeżę, bo już chwilę nie słuchałem.
0: A też sobie chyba odświeżę. A może by ktoś zrobił serię Sprawdzam Potrzebę na przykład i obalał wszystko, co potrzeba obalił w serii Sprawdzam.
1: A potem jeszcze ktoś tak obalam.
0: Sprawdzam. Tak. Sprawdzam sprawdzających. Właśnie, kto sprawdza sprawdzającego? Czemu nikt sprawdzającego nie sprawdzi? Jak to tak? Aż czym dzwonisz tak właściwie? Jakiś temacik, coś?
1: Tak, taki mały temacik. Wczoraj na Discordzie zaczęliśmy rozmawiać po audycji i tak wyszło. Chodziło mi po głowie, żeby porozmawiać o klasycznych książkach, o Czasu do Czasu i zadeklarowałem się na Discordzie. Chciałem powtórzyć, żeby się nagrało, że pod koniec każdego miesiąca o jakimś klasyku, książce chciałbym pogadać i może ktoś się przyłączy, bo wiesz jak to jest. Nieraz się chce przerobić książki typu Folwark zwierzęcy, Nowy Wspaniały Świat, czy 84 rok, tego typu rzeczy, a jakoś nigdy nie ma czasu na to, tak? Nie znajduje się czasu na takie rzeczy, a one są dosyć mocno w popkulturze eksploatowane. Te przykłady cały czas się powtarza, więc myślę, że warto sobie zrobić powtórkę z tych książek i na koniec każdego miesiąca jedną sobie omówić. I pod koniec marca właśnie Folwark zwierzęcy na pierwszy strzał wybrałem i pod koniec każdego miesiąca o jednej książce chciałbym pogadać. I bo sam chciałem sobie przypomnieć, a przy okazji może i nie jestem sam w tym. Może jeszcze ktoś by chciał. Mogłaby wyjść fajna pogadanka z tego.
0: Dla mnie bomba. I co, i nadawałbyś na żywo audycję?
1: Wiesz co, to już mniejsza z tym, czy tylko na Discordzie, czy na żywo, czy ktoś by z Discorda retransmitował, to myślę, że to jest drugorzędna sprawa. Ważne, żeby zaskoczyło, tak, żeby co miesiąc coś robić.
0: Jakby ci bardziej odpowiadało na Discordzie, to ja chętnie będę to retransmitował na antenę, na przykład, żebyś ty miał, wiesz, spokój, bo tak naprawdę jakbyś musiał się zająć tutaj jakąś obsługą programu czy coś, to już możesz być trochę zdezorientowany, nie? I trochę może cię to rozpraszać. A tak to sobie na Discordzika pyk, tutaj, wiesz, nie musisz się niczym przejmować, a ja już się zajmę resztą, nie?
1: Okej, no to dogadamy się co do technikaliów, a tutaj słuchaczom 94 osoby nas słucha, to jest łatwo do znalezienia, chyba nawet audiobook jest na YouTubie, więc to jest powszechna wiedza, czyta się samą książkę chyba 3,5, 3, 4 godziny, więc naprawdę łatwizna, to jest chyba lektura szkolna nawet w którejś tam klasie, podstawówce nawet. Więc coś łatwego na początek, a kto wie, może zażre i co miesiąc się uda zrobić coś fajnego. No.
0: Ale to byś nie czytał całej książki chyba, nie?
1: Bo
0: to
1: nie,
0: tylko
1: nie.
0: Byś omawiał bardziej. A może jakieś fragmenty by się też
1: proste streszczenie, omówienie, tak? I odniesienia do popkultury i potem dyskusja. Jak inni ludzie też widzą, jak odebrali tę książkę. No po prostu o klasykach, co tu dużo mówić. Nic odkrywczego, tak? Też nie, żeby nie szukać drugiego i trzeciego dna na siłę, bo to nie o to chodzi. Te książki są właśnie znane. Ale taka powtórka z popkultury, po prostu.
0: No, same fajne tytuły wymieniłeś. I Folwark, i Orwell, i Huxley, no to same fajne, no, rzeczy. I to takie właśnie też trochę takie, jakby to powiedzieć, nie tyle spiskowe, co kompatybilne trochę z tymi tematami, o których mówimy, bo mówimy dużo o cywilizacji, o kondycji moralnej ludzi, nie? O jakieś czarne wizje tutaj przedstawiamy, no to się fajnie wpisuje w takie tematy. Myślę, że to może być hicior.
1: Ja wiem, czy hicior, taka powtórka bardziej z popkultury. Nieraz na pewno tak miałeś, że czytałeś, czy słuchałeś jakiejś książki i znasz niby odniesienie, ale tak nie pamiętasz kto, co, w jakiej sytuacji, tak? I tak trudno sobie przypomnieć, o co to chodziło w tym momencie książki, a tak to będzie właśnie motywacja, żeby sobie przeczytać jeszcze raz, bo pod koniec miesiąca będzie się lepiej słuchało audycji na przykład. To w sumie tyle. Cóż, o czym tu więcej gadać. Prosty pomysł i tyle.
0: Nice. I like. Bardzo mi się podoba ten pomysł. Nawet dostałem dreszczy. O, tylko padło hasło. Jola z Drajczyni tu napisała, że Papa Enki nadaje i od razu 15 słuchaczy mi ubyło. O, wypindy, zdrajcy, ja wam, dobra, już jutro będę czekał przed 8 pod Lombardem już nawet.
1: No to mogę już od razu powiedzieć, że potęgi podświadomości nie będzie, na pewno. Tak z góry, to nie zasuguje ta książka na omawianie. Nie no, żarty. Spoko, to chciałem się podzielić. A co do szczegółów, to jeszcze się tam zgadamy. Do końca miesiąca daleko jest, więc do lokalnej biblioteki możecie szurać i wypożyczać klasyki.
0: No, a ty taki mało szurający jesteś, nie?
1: Kiedyś byłem bardziej szurający, takie energie, czytałem książki od wieku 15 lat, takie zaczęło się od motywacyjnych, potem właśnie te potęgi podświadomości, przeróżne energie, panie, i to potem mi przeszło. Jak dostałem depresji pierwszej, to...
0: Szyszynka ci zwapniała po prostu.
1: Zwapniała w cholerę. Co zrobić, panie?
0: Nażarłeś się glifosatu tych, no... metali ciężkich.
1: Były bardzo ciężkie, okrutne metale. Spożywałem same złe rzeczy.
0: No tak to bywa, no co ci poradzę. Musisz sobie otworzyć czakram odbytu.
1: A to chyba, wiesz co, przez lenistwo da się stracić pociąg do szurania, bo nie żyjemy 1000 lat, żeby sprawdzić każdą... Jest 7 miliardów ludzi, czy 8 już, czy 7. I sprawdzić każdego indywidualną teorię na życie, no to by trzeba było żyć ten miliard lat i dla każdego spróbować zrozumieć. No nie mamy tyle czasu, więc musimy się opierać na tym, co jest powtarzalne w naszej czasoprzestrzeni. No właśnie to jest uniwersalne i powtarzalne, co się da udowodnić. I to nie jest braknie czasu, żeby pochytać, a co dopiero takie indywidualne jakieś teorie, które się nie powtarzają, tylko są dla każdego przypis, każdy sobie nową wymyśla, tak? No, człowiek na ziemi, więc to jest nudne, tak naprawdę. Szuranie jest nudne moim zdaniem. Na dłuższą metę, bo od czasu do czasu jest fajne. Każdy jest szurem, moim zdaniem. Ja też jestem szurem w wielu tematach, a wielu jeszcze pewnie, że myślę, że jestem oświecony, jestem szurem, to jeszcze wiem. Więcej tematach na pewno. Także tak.
0: Jesteś nieprzebudzony. Śpisz, człowieku, śpisz. Śpię. Obudź się, albo śpi dalej. Niech cię zaczipują. Nie, ale tak mówiąc serio, to obcowanie z teoriami spiskowymi bardzo takie długotrwałe, wieloletnie, zagłębianie się w to może doprowadzić do depresji, a w skrajnych przypadkach nawet do zaburzeń psychicznych, myślę. No bo wiesz, to mózg jest plastyczny i delikatny w sumie. Delikatne trochę urządzonko, nie można w nie kopać tak sobie. No i w końcu jak wpadamy w taką wizję świata, w której wszyscy nas trują, depopulują, przejmują władzę, nic nie jest takie, jak się wydaje, nic się nie dzieje bez... Nic się właściwie nie dzieje przypadkowo. Nawet pani z warzywniaka, jak ci sprzedała kalarepę, to ona nie zrobiła tego tak o. Tylko ktoś za tym stoi. No to wiesz, to w końcu zaczynasz popadać w paranoję. Masz jakąś manię prześladowczą. No niestety, tak to działa. Tak to widzę, że u niektórych się niestety zbyt mocno to weszło.
1: Tak, tak to działa. Jeszcze pan licho, kiedy pomyślimy sobie, że pani nam tu marchewkę dała spod lady, że tam był dwa razy glifosat, nie pojedynczy, tylko podwójny, żeby nas schamić już totalnie, albo że na Księżycu były sznurki, to było kręcone w Hollywoodzie, a nie na Księżycu, no to jeszcze nie zrobimy tym nikomu krzywdy, ale często właśnie wierząc w takie rzeczy, jak energie pozytywne, negatywne, odrzucamy swoich najbliższych, bo nie myślą dostatecznie pozytywnie albo o nas i to jest straszne, tak, odrzucamy najbliższych, którzy chcą nam pomóc często, no to...
0: Sam dzisiaj usłyszałem taką historię właśnie, że ludzie się potrafią konfliktować i się pokłócić o to, czy ktoś w coś wierzy. Wiesz, tak z COVID-em były tematy związane i padły różne tam przykre słowa, nie? I tak jak się ludzie potrafią pokłócić na święta o Kaczyńskiego i nie ma świąt, i wiesz.
1: Straszne rzeczy.
0: I bombki chuj strzelił, nie? Świąt nie będzie. Po
1: tak, a jedynego szura, którego toleruję, to jest KGB-ru.
0: To jest nasz.
1: Tak. No, także może by się jeszcze ktoś znalazł, ale KGB-ru zdecydowanie na przodzie moich ulubionych szurów jest. Także tego gościa mogę słuchać. Dobra, no to ja się przyłączam na odsłuch. Dopiero z pracy wróciłem, jeszcze siedzę w uniformie z pizzerii, kurde.
0: Uniform.
1: Idę coś sobie do jedzenia zrobić.
0: Dałeś się w uniform
1: korporacyjny. Ubrać
0: korpo uniform, w mundurku chodzisz jak posłuszny lemming i tak, karmisz ludzi tym syfem korporacyjnym z białym pieczywem, które jest bardzo niezdrowe, człowieku. Trujesz tak, ludzi, zatruwasz.
1: Glifosat to się leje, panie, z tych pudełek od pizzy, kurde.
0: No, wiesz, to pizza nie jest zdrowa. Ja bardzo lubię pizzę, ale jest... Szkodzi mi białe pieczywo. Mam... Coś mi się tak... Zaczerwienienia mi się robią na skórze od białego pieczywa, dlatego tylko ciemne. Jem już od dłuższego czasu. I
1: no to pizza na murzynku, na cieście. Polecam.
0: Pizza na murzynku.
1: Tak, jak białego nie lubisz. No tak... Dobra, już nie próbuję żartować.
0: Murzyńska pizza.
1: O, tego nie powiedziałem, przepraszam bardzo.
0: Ty rasisto. Co, jak murzyńska to z bananem, tak?
1: Nie, no to wtedy nie będą ci wychodziły różne rzeczy na twarzy.
0: No, banany akurat zdrowe, mają fosfor. Dobra, Grzesiu, to trzymaj się w takim razie.
1: Spoko, no to ten, to trzymajcie się i na razie, hej.
0: Hej, hej. Dzwonił Etam, już go odbieram, ale chciałem wam pokazać zdjęcie, które tutaj dostałem od Gandalfa. I to jest bardzo tajemniczy obiekt. Gandalf to sprawdzał w stelarium i nic nie było na niebie o tej porze tego dnia. Patrzcie, no to jest zagadkowe bardzo. Tak patrzę. Co to jest? Patrzcie, może jakiegoś bruda miał. Nie, no nie wygląda jak brud, taki bąbelek. Co to może być? Jakaś kulka taka. Dobra, dzwonię do odzwaniam do Etama. Może on będzie wiedział. To jest tajemnicza sprawa. Co za małość.

0: The truth is out of there. I want to believe. No i nie odbiera, no. Jak to tam, jak się go nie odbierze od razu, to potem strzela focha, wychodzi na balkon z reklamówką i już go nie ma. Na żytnim cieście, krawiec. No, pizza na żytnim jest coś takiego? Dobrodzieju? Panie dobrodzieju. Znowu chyba dzwonił, ale miałem akurat czata włączonego i nie odebrałem. Dobra, odzwaniam. Tak, od Anasza do Kajfasza będzie teraz. Wiecie co? Etam ma chyba takiego Skype'a, że tylko w jedną stronę działa, że do niego się nie da zadzwonić. Etam, jak słyszysz, no to dzwoń. Teraz mam Skype'a tutaj i obserwuję. Dobra. W końcu się udało. Etam, czemu ty masz takiego Skype'a, że tylko w jedną stronę działa?
1: Znaczy, żeby mi ludzie nie przeszkadzali. Ale tak poważnie to po prostu nie wiem, bo jeszcze nie do końca rozgryzłem, bo ja mam bardzo taki, wiesz, skomplikowany tutaj system. No kiedyś wam wyjaśnię, bo to by było zbyt szurskie pewnie, w takim szurskiej audycji. Znaczy o szurach, tak? Dlaczego ja mam akurat tak zrobione, że mam wielokrotne trasowanie cebulowe, jeszcze dwa VPN-y i w ogóle. No, ale tak wracając do meritum, no cóż, z szurami to jest strasznie dzisiaj, bo tak, jest kupa ludzi wierzy o tym, że żeśmy na Księżycu lądowali. Ja na przykład wczoraj dyskusję taką rozpocząłem, jest pod wideo, nawet ci chyba linka wysłałem, tego pana, który jest synem, no kto Tytusa rysował, zapomniałem nazwisko, ojejku, papa Chmiel, tak, papciu Chmiel. On jest człowiekiem, który zajmuje się projektowaniem, właściwie teraz dyrektorem, który zajmuje się projektowaniem już misji jako całości, tak, w NASA. No i tam właśnie taka dyskusja się rozpoczęła, nie powiem, że przeze mnie zapoczątkowana, na temat tego zwierciadła. Już tutaj wielokrotnie z potrzebą, żeśmy chyba rozmawiali też na ten temat, że jest to niezbity dowód na to, że Polacy, chciałem powiedzieć, że ludzie nie byli na Księżycu. Nie tam jakieś filmy, chociaż filmy też. Kiedyś może się pokuszę, jak będę już miał możliwość korzystania z OBS-a, żeby taką analizę wideo zrobić, bo oglądałem materiały takie niepocięte, podobno niepocięte, które są całą jedną z misji, dokładnie 17 Apollo, całe tam ileś tam godzin nagrań. I powiem tak, na moje psie oko to po prostu to jest jedna wielka ściema i to widać po prostu warstwy na tym, takie jak nie wiem, i to nie chodzi mi o warstwy z After Effects, tylko warstwy planów malowanych z tyłu. Nawet widać połączenia z gruntem, które tam są, jak się dobrze kontrast ustawi. I mimo, że to są materiały, już trzeba powiedzieć, poddane wielokrotnej obróbce, bo jak wiadomo, filmy z misji Apollo, przynajmniej oficjalnie, zostały zagubione, spalone czy coś tam. No, po prostu nie ma tych celuloidowych taśm, na których to było. A dlaczego jeszcze bardziej się przekonałem o tym, że to zwierciadło jest fejkiem? Po prostu odwróciłem sytuację. Przestałem szurać i postanowiłem zaprojektować ten eksperyment, który robi się dzięki temu zwierciadłu samodzielnie. Co byście zrobili? Znaczy, trzeba najpierw wiedzieć, po co to zwierciadło zostało postawione. Zostało postawione po to, żeby dokładnie mierzyć poprzez wiązkę laserową, która zostaje od niego odbita, jaka jest odległość, bardzo precyzyjnie odległość poprzez pomiar czasu powrotu tej wiązki między Księżycem a Ziemią, a dokładnie między powierzchnią Księżyca a Ziemią. Ja to kiedyś wyjaśniałem, dlaczego jest to niemożliwe, wycelowanie w to. Tam potrzeba oponował, że to jest wiązka laserowa o bardzo dużej szerokości i tak dalej. Ale i tak jest to nonsens. Dlatego, że jeżeli byście chcieli zrobić taki pomiar, no to co byś zrobił, Krawcze, zamiast takiego zwierciadła, gdzie wiadomo, że nie wcelujesz? Za cholerę, choćbyś się wściekł, nie wcelujesz to. Nawet gdyby miała 2 kilometry ta wiązka. Co można zrobić, żeby pomierzyć tą odległość? Jeżeli możemy mierzyć prędkość bardzo precyzyjnie, czas tego promienia, tak, prędkości, z dużą precyzją możemy mierzyć czas, do 1,22 miliardowej sekundy, poniżej nie da się zejść już, co też ma swoją ciekawą szulską teorię, dlaczego nie można mierzyć mniejszych jednostek czasu. Co byś zrobił? Jak nie wiesz, to powiedz od razu, nie wiem, to ja ci powiem.
0: Zacytuję Jana Pawła II, niestety, nie wiem. Nie wiem.
1: Otóż, po jaką cholerę ustawiać zwierciadło, które wiadomo, że wystąpi błąd kolimacji? Jeśli się trochę zagłębialiście w optykę, będziecie wiedzieć, o co mi chodzi. Błąd kolimacji w przypadku strzelania takim laserem i powrót do detektora na Ziemię. Nawet gdyby to się udało. To jest o wiele prostszy eksperyment. Umieszczam na powierzchni Księżyca nie zwierciadło, a nadajnik radiowy, który mówi halo, takie umowne halo, na przykład bip robi, tak? I teraz tak, na ziemi wciskam przycisk, który wysyła wiązkę radiową w kierunku tego nadajnika na Księżycu i ten na tą wiązkę odpowiada bipem z powrotem. Fala radiowa porusza się dokładnie praktycznie z tą samą prędkością, praktycznie, bo w różnych ośrodkach to może być różnie, co fala laserowa, tak? No i mamy eksperyment, który możemy zrobić bez żadnego celowania, kolimacji, budowania specjalnych pryzmatów i tak dalej. Po prostu wysyłamy sygnał radiowy, wraca sygnał radiowy i wzór na odległość Księżyca od Ziemi jest jaki? Odległość wynosi C razy T od tego halo, które wraca, tak? Jedna druga dokładnie tego C. I tyle. I cała filozofia, tak? Nie trzeba żadnego celowania, laserowych jakichś tam pryzmatów, które mają dokładnie wiązkę odbić pod kątem prostym, co jest praktycznie niemożliwe, bo mamy, jak mówiłem, ruch kuli ziemskiej wokół własnej osi, czyli prędkość kątową około 2000 km na godzinę, prędkość obrotową wokół własnej osi Księżyca, tak? Księżyc obraca się wokół własnej osi, nie tylko synchronicznie dookoła Ziemi, jeden obrót wokół własnej osi na obrót dookoła Ziemi, czyli 27, ileś tam dnia synodycznie, a jeszcze wykonuje takie lekkie ruchy w prawo i w lewo wokół własnej osi, co pozwala nam zobaczyć nie tylko jedną stronę Księżyca, ale 68% jego powierzchni. Nie? Nudne to jest strasznie, co mówię, ale jedną szurską tą chcę udowodnić. To jest dla mnie niezbity dowód, że żadnych misji na Księżyc nie było. Kropka, basta.
0: Mamo, jeszcze 5 minut.
1: Teraz popatrz, dobra. Krawiec coś śpi, a ja dalej mówię. Popatrzcie teraz. Teraz popatrzymy, odwracamy znowu strony. Gdyby wam rok temu równo powiedzieli, że w lutym, pod koniec lutego, no teraz mamy już 2 marzec, nie? To ludzie będą chodzić w maseczkach, jakichś przyłbicach na głowie, takich tarczach, i jeszcze będą jakieś rękawiczki zakładać do sklepu gumowe czy coś, i to będą robić wszyscy na ulicy w Polsce, to byście powiedzieli, że ten ktoś jest szurem. No? Nieprawdaż?
0: Cześć, Tamie, witam cię w nocnym radio. Cholera, zasnąłem, poczekaj, przepraszam.
1: Ciekawie mówię, a ty mi przerywasz. No. Teraz popatrz, nawet sam, sam już nie doszły, już nieobecny minister Szurowski powiedział, że co mają zrobić na pytanie redaktora w radiu chyba Z, czy tam jakimś RMF-ie, co mają zrobić i co noszą te maseczki. I dlaczego noszą? Powiedział, że nie wie i trzeba je zdjąć i spalić. Nie? Coś w tym stylu powiedział.
0: Różne rzeczy tam mówił. Raz Szumowski mówi, że maseczki nic nie dają, potem dają. Morawer raz mówi, że rozporządzenie nie może być nad konstytucją, potem może. No się zmienia cały czas wszystko.
1: Nie może być. Prosta jest delegacja. Dekrety międzynarodowe, czyli jakieś tam konwencje, potem konstytucja, potem ustawa, a potem rozporządzenie i rozporządzenia lokalne, idąc jeszcze niżej, bo są jeszcze mniejsze zarządzenia, na przykład spółdzielcze i tak dalej, i tak dalej. Można jeszcze można to stopniować, bo są jeszcze pomniejsze. Także jest pewna gradacja tego wszystkiego w naszym prawie. Aczkolwiek pomijalne to jest w prawie anglosaskim, gdzie mamy ten precedens, gdzie sędzia wybierany oczywiście demokratycznie, sędzia na kadencję jest osobą, która może stworzyć prawo, tworząc precedens w danej sprawie. Jako taki. Jeszcze ja bym jeszcze tutaj dał w ogóle ławników i tak dalej, 12 gniewnych ludzi do tego dorzucił, żeby to było takie bardziej, że tak powiem, rozmyte troszeczkę, bo to jeden człowiek to może czasami głupotę palnąć, nie? Ale jak jest jednak co 12 głów, to nie jedna, nie? No ale tak to bym zrobił właśnie.
0: Szkoda, że u nas w polskim sądownictwie nie ma prawa precedensu właśnie jak w USA. To by chyba odciążyło sądy, nie? O co tak się starają, żeby tak odciążyć te sądy? To by tak ułatwiło robotę troszeczkę, nie? Że był już jakiś wyrok w jakiejś sprawie i można się powołać na niego tak po prostu i już.
1: Znaczy w naszym prawie, bądźmy sprawiedliwi, jest artykuł, który mówi, że dwie adekwatne do siebie sprawy nie mogą się rażąco od siebie różnić orzeczenia tego. Jest tak zwana linia orzecznicza.
0: Łaj tam, to a kto zabroni sądowi? Chociaż u nas sądy jakoś tak jeszcze czujemy, że często wydają słuszne wyroki. Teraz na przykład sędzina orzekła, że oddaliła pozew strony, która się burzyła o to, że Matka Boska dostała tęczową aureolę, i sędzina w uzasadnieniu wyroku powiedziała, że no, katolicyzm, katechizm Kościoła i tak dalej, to powinna być raczej miłość, zrozumienie, a nie jakieś napierdalanie się cegłami po głowie i walka. I tak mądrze to zabrzmiało. Ja nie wiem, no symbole są po to, żeby ich używać do czegoś, nie? W Stanach jest to ponoć normalne, że nawet flagi można używać do zamanifestowania czegoś i ją tam spalić i nie będzie to traktowane jako jakaś zbrodnia. No, ja też uważam, że symbole są po to, żeby coś mówiły, żeby prowokowały czasem, żeby zmuszały do dyskusji. U nas się za bardzo skupiamy na samym tam, że szargał symbol czy coś, a nie docieramy do sedna, co ktoś chciał przekazać, nie? Nie podejmujemy dyskusji. No takie prymitywne trochę myślenie, nie? Że najważniejszy jest sam symbol, a nie to co on mówi.
1: Znaczy wiesz, no tak też już nie szurając, tylko prawdę mówiąc, gdyby Polska była Francją i gdyby zamiast tej Matki Boskiej z tęczową aurolą, co mi tam osobiście może nawet nie przeszkadzać. Znaczy mam taki niesmak, tak? Nawet jako taki kiepski katolik mam taki niesmak, bo No, uważam, że jednak mimo wszystko pewnych takich rzeczy, no nie powinno się pewnej takiej cienkiej linii przekraczać, ale gdyby to była Francja i był prorok Mahomet siedzący na jakimś, nie wiem, tęczowym bananie, to wbiegłby wierny, wysadził się razem z tymi, którzy to nieśli, nie byłoby żadnej sprawy. Następni by już nie nieśli, bo by się bali i tyle. Tak by się sprawa skończyła po prostu. No i tyle, no to jest kwestia różnic cywilizacji. Polska jest krajem bardzo, że tak powiem, spokojnym. Mamy bardzo spokojne społeczeństwo, pomimo łamania wielu, wielu, wielu praw przez stróży prawa, którzy jakoś dziwnie tak się patrzą. Wcześniej przyglądałem na tych filmach, no niedaleko ciebie, bo to we Wrocławiu ten ryneczek, gdzie tam jest ta pokazówka taka zrobiona, gdzie blokują wejścia do lokali. I tam ja tak patrzyłem po oczach. Bardziej mnie niż treść interesowało przyglądanie się reakcjom, tak bez dźwięku tych policjantów. Ja mam wrażenie, że oni coś dostają. Oni dostają jakieś prochy, bo to po prostu tyle obelg, ile idzie w tych ludzi, którzy tam no, nie są wiele winni, no poza tym, że nie odmówili wykonania rozkazu, co do czego są zobowiązani, tak? No ale jednak to są młodzi, jacyś tam złapanki, pierwsi lepsi, którzy dopiero co do policji trafili, ich posyłają na ten pierwszy front, to mięso armatnie, nie? No i tak wydaje mi się, że oni po prostu są czymś odurzeni. Tak, takie mam wrażenie. No bo ja bym osobiście nie wytrzymał. Ja bym po prostu zdjął tą czapkę, zdjął tą maskę i po prostu bym odmaszerował i tyle. Tak jak mi każe suweren, nie? Bo to akurat byłoby zgodne z prawem. A potem bym się szarpał w sądzie pracy z komisarzem o to, czy ten. Notabene jutro idę na komisariat, bo muszę jedną sprawę, która mnie wkurzyła, wyjaśnić.
0: O, to z kamerką. Nawiasem. Z kamerką idź, może zostaniesz jedną z takich nowych gwiazd, wiesz, na YouTubie.
1: Nie, ale to absolutnie nie ma nic wspólnego z tymi, z tą zarazą, ani nic zupełnie z innej beczki tutaj, że tak powiem. To jest w sprawie prawa nie tyle karnego, co wykroczenia pewnego. Chcę być donosicielem akurat w tym przypadku, bo człowiek jest jeden, który mniej córę wkurwił i po prostu tutaj chcemy sprawę jak gdyby, no, jakby to powiedzieć, pchnąć w kierunku prawnym, bo jest tam ciężkie naruszenie pewnego, ale nie będę na razie wnikał w szczegóły, bo powiem szczerze, że jeszcze nie zdążyłem się dokładnie wczytać, czy mam rację. Prawdopodobnie mam ją, bo pamiętam, że do jakiegoś czasu przynajmniej miałem, tyle tylko, że obawiam się, że w ostatnim roku mogło się zmienić na tyle dużo w prawie, które jest całkowicie niestabilne, to jest jak trzęsienie ziemi, że mogę mieć już teraz nie rację, nie?
0: Mogę mieć nie rację, to pięknie to powiedziałeś się tam, mogę mieć nie rację.
1: Czyli nie mieć racji.
0: No, ale to fajnie zabrzmiało, lubię takie... takie powiedzonka właśnie, taką nowomowę jakby, to mi się zawsze
1: piszmy to w takim razie do tezaurusa słownika Etama słów dziwnych i nowomowy.
0: No ty jesteś taki najbardziej memiczny tutaj i ciągle jakieś z tobą, wiesz, nie wiem czy ty widzisz, ale już dwie gry wyszły z tobą, komputerowe gry zrobione przez Emarcinsa. Ciągle się gdzieś tam pojawiasz, jakieś memy, przeróbki z tobą robią, sztuczna inteligencja zamienia twarz Schwarzeneggera na Etama, Etam jakiś śpiewaka biorą i nagle Etam śpiewa.
1: O, to muszę wam nowe zdjęcie wysłać, bo jestem niezaktualizowany. O, wczoraj zrobiłem sobie takie zdjęcie fajne dwóch kudłaczy, ja i pies, uśmiechnięty. Notabene wczoraj naszego Jagerka potrącił samochód. Na szczęście nic się nie stało, troszkę krwi na torebce Turama. Także mieliśmy szczęście, że się nic nie stało psiakowi.
0: To dobrze. A co do tych nakoksowanych gliniarzy, no to mówi się, że antyterroryści są ostro tam na Amfie i stąd taki wjazd na pełnej kurwie, jak to się mówi, wiesz. I tak jakieś dziecko tam złapią, o ścianę rzucą, no bo tacy właśnie nakoksowani. Ale są też tutaj do ciebie. Krawiec zapyta Etama, ile obecnie spraw ma otwartych, bo on co audycję gada o sądzeniu się z każdym dookoła, więc pewnie ma doświadczenie.
1: Nie, ja nie mam ani jednej sprawy otwartej. Ja miałem jedną sprawę, o której wam opowiadałem, ale ja się rozliczyłem, zamknąłem sprawę, tak? To nie, tutaj akurat winę przyznałem rację, natomiast moralnie oczywiście tam nie ma mojej winy. No ale to jest trochę skomplikowane, nie chcę mi się tego tłumaczyć, bo to będzie strasznie zawiłe i nudne, nawet jak dla mnie. Zaraz będę właśnie pisał na forum prawnym temat, który chcę jutro poruszyć, żeby mnie ewentualnie odwiedzić. Chciałem pójść do prawnika, ale szkoda mi trochę to 100 zł. Wolałbym nawet na nocne radio wpłacić niż na tego.
0: Sam się znasz na prawie, to po co ci prawnik?
1: Nie, wiesz co, ale tutaj jest jednak potrzebna, powiem tak... Ja na prawie się jako tako znam, znaczy umiem się w nim poruszać, natomiast w momencie, kiedy mamy jakiegoś takiego kontrofensora, powiedzmy w postaci komendanta czy kogoś, no to komedianta. Są ludzie, którzy mają do czynienia na co dzień, tak?
0: Teraz się mówi komedianta. Teraz się mówi komedianta.
1: No tak, no ja na przykład pan komediant. Ja na przykład od razu wyłapię, jeżeli jakieś procedury będą u niego. No, pierwsza procedura będzie miał maskę, tak? Przede mną będzie stał, będzie miał maskę.
0: Masoneczkę.
1: No i to już nie jest funkcjonariusz. Nie jest funkcjonariusz. Ustawa, to ktoś chyba sprawdził kiedyś na czacie i przyznał mi rację, że od bodaj 94 czy 2 roku o mundurowaniu się nie zmieniła, więc nie tylko imiennik, ale również maska. Funkcjonariusz, żeby przystąpić prawidłowo do czynności, musi tą maskę zdjąć, to nie jest część munduru.
0: Funkcjonariusz winien się na początku przedstawić, imię, nazwisko, komenda, z której jest, przedstawić powód legitymowania, to już nie są czasy milicji, chociaż tak się na nich mówi teraz, milicjanci znowu, no ale powinien przedstawić powód legitymowania, czy zaszło podejrzenie, że coś tam. Na koniec powinien pouczyć obywatela o przysługujących mu prawach do złożenia skargi i odwołania się, i tak dalej. Potem stuknąć obcasikami i zasalutować i oddalić się. No.
1: No dokładnie, a w dzisiejszych czasach ten początek, o którym mówiliśmy, czyli to tam ta odznaka i tak dalej, czyli krótko mówiąc o tym przedstawieniu się, przede wszystkim powinien udowodnić, że jest policjantem. Bo zamaskowany człowiek to mi się kojarzy z cowboyem, który napada na bank, a nie z policjantem, tak? No tak. Były takie filmy, gdzie na przykład przebierali się za policjantów, czy jakichś takich strażników miejskich, maskowali się i wpadali do banku i był napad, nie? Swoją drogą ja dziwię się, oczywiście nikogo nie namawiam, ale gdyby w XIX wieku kowbojom kazano nosić maski, to wszystkie banki byłyby obrobione i saluny z kasy.
0: A czy pan funkcjonariusz może sobie nie życzyć, aby go kamerowano, jak to się pięknie mówi? No moim zdaniem nie, no jest, skoro jest funkcjonariuszem publicznym, to chyba to jest jednoznaczne z byciem osobą publiczną, chociaż może niekoniecznie. Funkcjonariusz publiczny, a osoba publiczna. Znaczy, wolno w sumie nagrywać każdego, pod warunkiem, że, bo co innego nagrywanie, co innego publikowanie. Jeśli publikujemy i jest zmieniona, jest zasłonięta twarz, tam zblurowana, no dobrze by było jeszcze głos w sumie zmienić, ale to mało kto robi. No żeby nie był rozpoznawalny. Nie wolno nakręcać kamerką danych różnych tam wrażliwych i tak dalej. No są jakieś tam różne zasady, dobrze je w sumie znać, ale zastanawia mnie właśnie ten przypadek, kiedy funkcjonariusz deklaruje, że sobie nie życzy, no to wtedy odpowiadamy, to nie jest koncert życzeń, to taka popularna odpowiedź, nie? Panie, to nie jest koncert życzeń, nie?
1: To też ci, co dzwonią w sprawie długów, tak, ja taki kanał teraz znalazłem, nie pamiętam nazwy tego kanału, ale tam jest pełno tych nagrań właśnie z tych windykacji, co te firmy kupują jakiś tam dług po latach, już przedawniony często, i wydzwaniają na jakiś numer telefonu i ten. Zresztą ja szczerze mówiąc dziwię się tym osobom, które odbierają, bo można po prostu te numery łatwo zablokować, i to wszystkie, bo to nie jest tak, jak tam jeden z tych ludzi powiedział, że oni sobie zmienią numer i z innego będą dzwonić na ten sam. Nie, blokujemy numer poprzez ograniczenie odbierania jedynie do listy kontaktów, które mamy w telefonie, i tyle. I cała sprawa. Natomiast to na takich telefonach można oczywiście zarobić, bo jeżeli tych telefonów jest więcej niż 3, to już podpada pod artykuł o nękaniu. I jeżeli tylko mamy włączony automat, taką funkcję w telefonie, bo to nie każdy ma, ale można sobie aplikację zainstalować z automatu nagrywającą wszystkie rozmowy, no to można się ubiegać, nawet 20 tysięcy odszkodowania można dostać za coś takiego, także jeszcze można na tym zarobić. A tacy, którzy zbierają te długi, to są oczywiście dobrym płatnikiem, są tak, pewnym płatnikiem, także nie ma tutaj problemu. Nie?
0: Dług można rzekomo oddawnić poprzez jakieś tam operacje jakby aktualizujące ten dług, ale tutaj już się nie... Tu już nie znam szczegółów, trzeba by się dokładniej tam wywiedzieć.
1: Weszła ustawa, nie pamiętam w którym roku, bo to już parę lat temu było, która już tą sytuację zmieniła, już nie ma czegoś takiego, że złożenie sprawy odnawia tok, że tak powiem, tego, ale to by trzeba było sprawdzić, bo ja to tylko słyszałem gdzieś tam pobocznie w jakimś właśnie... nie artykule, tylko w jakimś nagraniu wideo, tak, że coś takiego jest. Nie no, w Polsce akurat tutaj, jeżeli to zdaje się Lublin, to jest Lublin, chyba w Lublinie jest taki sąd elektroniczny, który sprawa się odbywa na tej zasadzie, że takie długi w pakietach całych są zasądzane przez firmę, która już to wykupiła w pakiecie, za ułamek ceny tego prawdziwego długu, przedawnionego już. I ten sąd, to automat, tam sztuczna inteligencja czy coś zatwierdza, i to wszystko jest jak gdyby z automatu robione, nie? Także tam nie ma czegoś takiego jak jakaś sala rozpraw czy coś takiego, nie, to automat robi. Sąd internetowy to się chyba nazywa, czy jakoś tak. Także tak to się odbywa, nie? I to wszystko po prostu jest często niesprawdzone, nie ma tych dokumentów w formie oryginalnej, tak, że tam ktoś podpisał, a kserokopia być nie może oczywiście. Także to tutaj zostaje tylko temu, który się ubiega, musi... osoba, która walczy z czymś takim, po prostu musi powiedzieć jedną prostą formułkę. Proszę uzupełnić w sądzie wszystkie papiery zgodnie z sztuką prawniczą i tyle, i musi złożyć dokumenty oryginalne. A najczęściej w tych sprawach, których tam przynajmniej ponadzywali, to tego nie ma. Nie mają po prostu, mają jakieś na przykład ksero, gdzie na przykład na każdym ksero jest ta sama pieczątka i ten sam podpis pod tym samym kątem zrobiona, bo to ktoś tam sobie nadrobił te dokumenty. No wiadomo, w dzisiejszych czasach, jak się dyplom odbije na drukarce atramentowej, to wygląda jak oryginał. Ja zresztą sam byłem niechcący, że tak powiem, kopiarzem takiego dokumentu, bo trzeba było zrobić ksero córze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, no i zrobiłem ksero w swoim urządzeniu wielofunkcyjnym, notabene za 100 zł, czyli nie jakimś super drogim, tak? No i zrobiłem taką odbitkę kolorową i pani nie była w stanie poznać w sekretariacie, co jest oryginał, a co jest kopia, nie?
0: No widzisz.
1: No, dopiero ja swoim, że tak powiem, geniuszem postanowiłem jej podpowiedzieć, że wystarczy odwrócić stronę i zobaczyć podpis na pieczątce, że jest delikatnie wypukły z drugiej strony. Natomiast ten, który wyszedł na drukarce, nie jest wypukły z drugiej strony, bo nikt nie naciskał tam długopisem. Ale gdyby było podpisane piórem, to już by był problem, nie?
0: Jak jesteśmy przy takich tematach, to ciekawostka dla słuchaczy. Jak spróbujcie kiedyś załadować sobie do popularnego Photoshopa obrazek z banknotem, to dostaniecie taki komunikat, że niestety jest to niemożliwe. I spierdalaj.
1: Wiesz co, nie mów im takich rzeczy lepiej, bo jeszcze zaczną wkładać banknoty do Photoshopa. To jest, kochani, nie słuchajcie się Krawca, nie róbcie tego, bo po pierwsze cholera wie, co ten Photoshop robi dalej z tym, ale jak niech on na przykład ma taką funkcję wbudowaną, o której wy nie wiecie, że jak jesteście połączeni z internetem, to wyślę na służby wam informację, że do Photoshopa trafiła, do skanera trafiła, czy nawet sterownik skanera może takie coś wysłać, trafiła jakiś nominał, tak?
0: Nie sądzę, ponieważ jest w internecie cała masa różnych obrazków z banknotami. Kiedyś szykowałem okładkę do audycji, jakąś planszę i
1: no nie czarujcie,
0: skopiowałem, no to wiesz, gdyby słowo. Przypuszczam, że takich osób, które robią jakąś grafikę z banknotami, jest bardzo dużo i gdyby tak służby dostawały jakieś cynki, to by tego było bardzo dużo, to raczej nie. Po prostu
1: dobra,
0: jest
1: dobra, Krawca, zratowałeś budżet tam, dobra, mówmy szczerze.
0: Chciałem sobie podrukować trochę, no co, nie można, bo mi zabrakło nic.
1: Do bankruta, nie wiem. Ty ograsz w bankruta na pewno, czy w tego, czy w Monopol, czy jakie się było jeszcze? Eurobiznes, Fortuna, bankrut, Monopol, jeszcze coś było. Jeszcze jakaś polska wersja, bo się złotówkami grało.
0: Była jakaś taka fajna, taka bardzo polska odmiana, w której była, nie wiem, jakaś stara Warszawa, czy coś takiego, jakieś dzielnice Warszawy, coś takiego, nie pamiętam, ale taka miała specyficzny wygląd. Dużo tego wychodziło, tych takich wariacji różnych Monopoly. No sam Eurobiznes, no to w sumie to podruba jest taka, nie? A bardzo popularny u nas był ten Eurobiznes.
1: No, bo było euro, tak?
0: Euro, panie. No, on tak. Był brzydki w stosunku do Monopoly. On był taki bardzo, znaczy taki minimalistyczny był, chociaż różne wersje tego wychodziły, znaczy różne edycje, bo wychodziły takie, gdzie plansza była tam taka powleczona lakierem, że to błyszczało ładnie, tak trochę lepszej jakości ten plastik, a były też takie wytanione wersje, gdzie taka była matowa plansza, ten plastik już taki widać, że jakiś z recyklingu, i różne były odmiany tego Eurobiznesu.
1: No ja tutaj się przyznam, że za czasów tu mnie zainspirowało LK Avalon, które wypuściło robokonstruktora do gry Robo, gdzie można było swoje plansze robić. Ja napisałem na Atari, małe Atari napisałem, znaczy nie dokończyłem jak wszystkie moje projekty prawie. Zacząłem robić taką właśnie grę planszową typu właśnie Monopol na Atari. Tylko tam pozmieniałem, nie były hotele, a były burdele na przykład, nie, to takie różne inne ustrojstwa, których nie było w tych planszówkach. No ale niestety z uwagi na 64 kB pamięci w moim 800 XL po zrobieniu grafiki i pierwszych procedur gry, losowania, bo tam takie kostki się jakby rzucało, Tylko tyle, że się wciskało guzik, to zabrakło im pamięci. No i projekt upadł.
0: Może by się dało zrobić wersję Monopoly nocno-radiową.
1: Tylko no w sumie tak, tylko...
0: Co by tam było? Co byśmy tam wykupowali? Znaczy... Byśmy kupowali kolejne audycje pewnie, byśmy przejmowali kolejne audycje, albo różne radia byśmy przejmowali, nie? Tam kontestacje kupujesz za 100 zł, no, ale nocne gramy, radio za 1000.
1: Z pieniędzmi, nie? Donatują i tam takie ten... Tylko nie, no to znowu nie można, bo by ci do indeksu stron zakazanych byś zaraz miał ustawę hazardową nad sobą. To u nas jest popierdolenie z tym, nie można nic zrobić konkretnego, nie? Bo ja na przykład kiedyś miałem zajebisty pomysł na firmę, no przecież 100% rentowności, no nie, 50% rentowności, ale pewny zysk, że ja robię takie coś, że robię na taką miejską firmę tutaj w Szczecinie. To by tylko było dla zameldowanych w Szczecinie, by trzeba było udowodnić, pokazać dowód i ten, wtedy by się dostawało taki kupon i byłoby tam taki kwadracik. 49 cyferek od 1 do 49, a może nawet 50, bym jeszcze 0 zrobił, żeby być oryginalnym. I na koniec tygodnia ludzie by tam skreślali na przykład 7 cyferek, żeby też było oryginalnie, 7, nie 6. No i teraz byłoby losowanie. Raz w tygodniu w Radiu Szczecin na przykład bym się umówił, sobie wykupił reklamę z tych pieniędzy, które zbiorę. Ten kupon by tam kosztował 10 zł, dajmy na to. I losowaliby te numerki. Nie? I szczęśliwy ten, kto trafił te 7, by dostawał wszystko. Nie byłoby za 6, za 5, za 4 i tak dalej, tylko ten, kto trafi wszystkie, nie? Jeżeli ten, kto trafi wszystkie, to 100% tego, co było za te kupony, trafia do niego. A jeżeli nie trafia, no to totalizator, czyli ja biorę całość i następne losowanie, nie? Taki fajny pomysł na biznes. Ale kurde, się dowiedziałem, jak zadzwoniłem, że nie ma PKD, i mi powiedzieli, że proszę pana, ale w Polsce jest państwowy monopol loteryjny. Ja mówię, aha, no to takie buty, kurde. A to było już za ustawę Wilczka. To była jedna z tych działalności gospodarczych zarezerwowanych dla państwa. A, no ale to jest kurczę. No
0: tak. Było kilka. Produkcja materiałów wybuchowych, kantory, jak mówisz, hazard też. No więc może nie była aż tak bardzo, znaczy była dość liberalna ta ustawa Wilczka, no ale jak już mówiłem w jednej audycji, moim zdaniem to było takie chwilowe otwarcie furtki, przewidziane tylko na jakiś czas, żeby się zorganizowali ci wszyscy ze służb, co tam się nakradli, żeby sobie pozakładali kantory, firmy i zakłady i potem cyk, zamykamy. I już dla Polaków, robaków już nie wolno. Już co wolno wojewodzie, to nie tobie smerodzie. Dobra, etamy, ja będę powoli kończył, bo już trochę taki zmęczony jestem w sumie, więc
1: no ja kończę też audycję. W ogóle, ja zmęczony zadzwoniłem, nie w ogóle. No, ale może jeszcze tak jedną pociągnę tutaj, bo po donate'ów nie ma, to ja się wcale nie dziwię, że ty jesteś zmęczony. Krawca ożywiają donate'y 111.11, taka magiczna liczba, 5 jedynek, to w sumie kiepskie oceny, ale w sumie dają piątkę, nie? Tak jak z moją maturą, ja dostałem 4, czyli 2 mierne, nie? I teraz popatrz, zróbmy taki biznes na przykład, co by stało na przeszkodzie. Pamiętasz, jak Bandi oddawał krew, żeby ratować domowy budżet, nie? Albo spłacić kartę. No, na przykład takie Allegro, ale właśnie z częściami zamiennymi, że na przykład nerkę sprzedaje swoją, nie? Krew oddaje za pieniądze. No, na przykład dlaczego honorowe krwiodawstwo? Ja na przykład tego nie widzę. Ogłaszasz się normalnie, masz grupę krwi taką i taką i oddasz za 100 gram tam powiedzmy 500 zł. A może ktoś potrzebuje i ma 500 zł, nie? Ja naprawdę nie widzę w tym nic złego. Nie? No to kiedyś to jeszcze czekoladę dawali, a teraz podobno i jeszcze honorowi krwiodawcy za komunę, pamiętam na SDM-ie ku Alei Fontan, mieli osobną kolejkę, nie? Że bez kolejki wchodzili, tak jak kobiety w ciąży i emeryci, czy renciści, bo już nie pamiętam, czy jedni i drudzy, czy tylko renciści. No, także tutaj jest pole do popisu i to jest może i szuryzm z mojej strony, ale do zaakceptowania, myślę. Nie jeden by, bo na przykład kobieta ma męża, który nie może, nie? I teraz ona chce mieć dziecko. No i ile się małżeństw przez takie coś rozpada, tak? A tak bym sprzedał w strzykawce zamrożone, wysłałbym. By było. Można byłoby też z odbiorem osobistym, także spokojnie wszystko się da. Nie? Ten pomysł ze strzykawką to ja muszę zrealizować. Ciekawy jestem, czy mi Allegro nie usunie takiej oferty.
0: No, Przypuszczam, że wiele osób tutaj od nas byłoby zniesmaczonych i zakazałoby, bo by było...
1: Ale ja nie każę im tego jeść.
0: Byliby źli, że się rozmnażasz, Etam, że będzie więcej takich Etamów.
1: Nie, zaraz. Ja ten pomysł powiedziałem jako ogólny. Nie to, że ja by, znaczy oczywiście w pierwszej kolejności myślałem o sobie, ale ja tego, jak wiesz, jak coś powiem, to tego nie zrobię, więc co zdrowsi chłopacy tutaj, pójdźcie sobie na badanie tych waszych tych pesteczek, naboi, czy macie ruchliwe tam odpowiednio i tak dalej. I z takim certyfikatem można spróbować wystawić. Jest w ogóle wiele rzeczy, które można byłoby wystawić, a jakoś się nie wystawia, nie? Na przykład nie widziałem, żeby kolej wystawiała wagony na przykład socjalne. Kiedyś naprawdę na każdej takiej mniejszej stacji turystycznej były wagony socjalne, czy na przykład w Międzyzdrojach były takie trzy stałe. A teraz to wzięli, pocięli, nie ma tego. No, a tam mógł człowiek tam, żeby tam pojechać, posiedzieć 2 tygodnie na takich w czasach socjalnych. Nikomu to przeszkadzało. Ja na przykład bardzo lubiłem siedzieć w wagonie socjalnym, gdzie były 2 przedziały, była ścianka zburzona, połączone ze sobą i był taki fajny pokoik. Jeden był zrobiony jako pokoik telewizyjny i się siedziało 2 tygodnie. Warunki może trochę spartańskie, bo kibel był pociągowy. Oczywiście taki, to takie trochę zaniedbane było, mogli to ładniej zrobić, ale były wakacje? Były. Tanie, bo to kosztowało tam parę złotych, nie? No, także...
0: Także kończymy, no.
1: No dobra, no.
0: Dobra.
1: Czuję, że nikogo tutaj nie naciągnę na 111.11. Jakbyście przedali 111.11, krawiec pójdzie sobie się zdrzemnąć, a mnie zostawi na Skype'ie, sorry, tak się tak szcządzę tutaj, krawiec, i będę mówił dalej. Ja będę czekał na następny ten. Jak 10 minut minie, to... Chcecie posłuchać mojego monologu? Dawno ich tutaj nie męczyłem.
0: Etam Kałowiec będzie nam tu rozrywki organizował. No.
1: Nie, no ja mam bardzo dużo ciekawych tematów ostatnio, że przecież ja mam doświadczenie już roczne samotnego ojca, oj, kochanie, i ja wam tym mogę rzeczy poopowiadać. Ja na przykład teraz mam do zrobienia listę taką to do, która już 60 kartek zajęła, bo ją ciągle przedłużam i kurde, musiałem zeszyt zmienić, nie?
0: No przedłużasz, to fakt, tak.
1: No. Także tutaj, kurczę, coś mam do zrobienia.

0: jedno, bo mi tam nie zależy na tym, żeby było 100 osób, no ale sobie pogadać trochę, nie? Ale kurde, zacząłem stwierdzać, że nie mam o czym, nie? To jest w moim przypadku taką sprawą, jakby to powiedzieć, dziwną, nie? Bo zawsze mam coś do powiedzenia. Że dzisiaj córce wykład robiłem. Spokojnie, bez krzyku, bez tego, chociaż akurat mogą się zezłościć na to, nie?
1: No i tak to jest dobra, właśnie.
0: Jak chcesz skończyć, a inni nie chcą mnie słuchać, no to trudno.
1: No bo to czemu ty dzwonisz, jak już ja jestem padnięty po 4 godzinach, jak już mówię, że no to kończymy i wtedy i dzwoni Etam i opowiada różne historie, no z czego niestety połowę już znamy,
0: do tego właśnie dążyłem, że chciałem ci wytłumaczyć, że jako samotny ojciec mam teraz mniej czasu, mam pełno obowiązków, żebyś ty widziałeś wprawdzie, nie odpuszczałeś na antenie bałagan w kuchni. Uwierz mi, że ten bałagan został sprzątnięty i znowu ten bałagan jest. Taki
1: wierzę
0: sam.
1: Ci, ufam ci, ufam tobie, Etami.
0: Trochę większy. Nawet mam przed sobą suszarkę z praniem, która stoi w pokoju dużym, na środku i schnie. No, także to
1: fascynujące.
0: Nie jest taki,
1: kurde, naprawdę. Opowiesz kiedy indziej o tej suszarce, Etamie. Dzięki za miłą pogawędkę. No i trzymaj się. Hej, hej.
0: Dobra, to słuchajcie, a mogę się zareklamować? Jeszcze na koniec?
1: Dobrze, tak w trzech słowach będę liczył.
0: Tiny czas.
1: Raz.
0: Łamane. Pyskoteka. Po krawcu. 5 słów było.
1: No, u nikogo to nie działa, niestety. Weź się tam naucz tego Discorda, zhakuj Discorda. W końcu.
0: Nie, ja już się nauczyłem, on chodzi pod Brave'em, pod taką przeglądarką Brave chodzi, ale puścili ostatnio na wszystkich głównych portalach, że Brave udostępnił dane z połączenia z Torem, bo Brave ma zintegrowany Tor, udostępnił po wszystkim, nie? A wiesz, co to oznacza, jak na głównych portalach coś takiego pisze? Że należy używać Tora, bo oczywiście on tego nie zrobił, tylko po prostu piszą, żeby nie używać, bo nie mogą go złamać, to co tam ludzie między sobą wymieniają, nie? Dobra, pozdrawiam wszystkich, przede wszystkim tutaj, kto mi tutaj się pierwszy narzuca, WB, pewne osoby pozdrawiam też i pewne osoby i ich żony i potrzebę, który zapewne tam pod audycją skomentuje moje zwierciadło z Księżyca, jakby zrobić test na prędkość, na odległość między powierzchnią Ziemi a powierzchnią Księżyca. Powierzchnią, zaznaczam, nie centrum masy.
1: Już nie mogę tego słuchać. No, dobra, to ciekawy telefon od Etama. No, trzymaj się, stary.
0: Na koniec powiem, że przystępne cenowo teleskopy Newtona mają średnicę zwierciadła wtórnego 76 mm, takie, na które was stać.
1: Papa.
0: Dobra, to
1: papa.
0: Było na tyle kwestii szurania.
1: Papa.
0: Trzymaj się.
1: Cześć, hej. Papa. O Jezus, ale mnie wymęczył. Boże. Nie furia, do widzenia. Dobra, dziękuję wam za słuchanie. Za donejciki wspaniałe. Czuję się dofinansowany. Czuję się... Nie furiat, kończymy audycję, nie mam już sił. Powiedziałem, już ledwo co Etama wytrzymałem, a jeszcze ciebie na dokładkę to w ogóle mnie rozwalisz. Zabije mnie to. Stracę ochotę i kopnę w mikser i pójdę do lombardu o 7 rano. Dobra, no to co? No to trzymajcie się miłego i za 5 minut może coś się jakimś cudem wydarzy w nocnym radio i ktoś wejdzie, na przykład Byte Eater, chociaż już straciłem nadzieję. A jak nie wejdzie Byte Eater, to może ktoś inny zrobi niespodziankę i wejdzie. Nie wiem. Jak mi dają radio, to nadaję. Do widzenia.

0: Dobra, zaraz ci powiem później. Nie, no dobra, powinno. Także jest, dobry wieczór.
1: Nie ma o czym gadać.
0: Tak, jesteśmy online. No, z takim niewielkim.

0: lekkim opóźnieniem godzinnym, ale to zmora jest ojcem, ja jestem ojcem i jakowoż tacy czasem jesteśmy bardzo zajęci. Zresztą moja to do teraz nie śpi, bo żona się nią zajęła, ale właśnie miała drzemkę troszeczkę za późno i się dziecko zbuntowało i powiedziało, że ono no to w dupie spać nie pójdzie. No i jest dosyć późno, dlatego się zrobiło.
1: W jakim języku to powiedziało?
0: Chyba we wszystkich trzech próbowało. Także tak. Dziecko dzisiaj musiało zostać troszeczkę spacyfikowane. No ale taki jest żywot dwulatka, nie? Że rodzice czasem muszą cię spacyfikować.
1: Czy twoja córa ma już ten tak zwany bunt dwulatka?
0: Że najpewniej.
1: Nie reaguje na polecenia i w ogóle wyjebane jajca ma na rodzice.
0: No tak.
1: Kurde, to mój ma to chyba... Mój młody ma chyba to pół roku wcześniej. To jest niemożliwe.
0: No, moja już ma jednak ile? Moja ma rok, 2 lata i będzie 3 miesiące, także to już chyba jest ten czas. Czas najwyższy. Jak to Korwin ma gazetę. No, dzisiaj gościa żadnego nie ma. Gościuwa nasza z Izraela jeszcze się nie ten, bo ona jest jakaś, wiesz co, ona chyba nie pasuje do naszego radia, bo ona chce się przygotowywać.
1: Ale z czego?
0: No właśnie nie wiem, z czego...
1: Co ona chce? Listę pytań od ciebie, na które ma się przygotować?
0: No.
1: I w ogóle listę strasznie profesjonalnie podchodzi. Może duży ten kanał ona prowadzi?
0: Nie, to jakiś tam, wiesz, ale nasze zasięgi, nie?
1: I pewnie jej pierwszym pytaniem będzie to samo, co zadała, nie pamiętam, jak się nazywa.
0: U Janka chyba. No, będzie, jakie macie zasięgi?
1: Duży macie kanał, ile zasięgów? Ani, 100 tysięcy widzów, live.
0: Nie, ale widzisz, może i zasięgi mamy małe, ale ciekawi ludzie czasem przychodzą. Kiedyś i teraz, to może się zdarza, także... Nie musimy koniecznie widzieć, jakbyśmy chcieli być popularni, to byśmy musieli mówić to, co widzowie chcą usłyszeć. Zresztą sobie pierdołki obgadywać, czy pić na antenie, ale to się akurat zdarza. Nie zakłamujmy
1: się. To się zgadza, ale jeżeli chodzi o tą popularność, to robimy chyba wszystko na przekór, tak żeby jednak popularnym nie być, bo...
0: No nie mamy działu...
1: Nie zauważyłem, żeby się komuś coś specjalnie podobało z tego, co mówi.
0: Właśnie, nie mamy w ogóle działu marketingu, nie? To jest najgorsze. No, jakoś...
1: To może się do tego udamy, do, jak to się nazywa, do CD Projekt Red, to oni mają aż nad wyraz rozbudowany ten dział marketingu. Wypuszczają bubel, reklamując go jako 10. cud świata.
0: No widzisz, no Apple też tak ma, także to byśmy do Apple też się mogli udać. Nie, akurat Apple wypuszcza dobre produkty.
1: Znaczy Apple'owi to się w ostatnim czasie przecież parę rzeczy udało, nie? Ta seria procesorów M to w sumie w pewien sposób zrewolucjonizuje te komputerki przenośne. Nie wiem, czy się interesujesz takim tematem.
0: Nie, ja jestem pani inżynier od stali i betonu. Ja to muszę być, wiesz...
1: To tak... Powiem ci, że na intelowskim, na porównywalnym, jeżeli chodzi o moc obliczeniową, procesorze Intela, taki MacBook sobie pracuje, dajmy na to 6 godzin, a na autorskim procesorze Apple'a pracuje około 20 godzin, więc to jest potężna różnica.
0: Nie no, w ogóle Apple jest znany z tego, że ma dobrą optymalizację wszystko pod swoje sprzęty i dlatego to wszystko tak ładnie chodzi.
1: No ale to teraz mówisz o trudności działania aplikacji, a tu chodzi o taki stricte pobór mocy, żywotność, to nie jest, że jakaś zwiększona bateria czy coś, tylko po prostu pobór energii jest znacznie zmniejszony przy zachowaniu tej samej mocy. I to już jest takie bardziej inżynierskie, elektroniczne rozwiązanie niż tam informatyczne.
0: No właśnie, a jak te, jak, bo CD Projekt jedno wypuścił, ale miało być gdzieś tam elektryczne samochody, tak? Milion polskich. To jest dobry marketing.
1: Chyba za 2 lata podali, tak?
0: No, teraz podobno jakieś próby drogowe.
1: No przecież jest na Izraela cała dwa modele. Jeden jeżdżący, drugi makieta.
0: No, ja podejrzewam, że wiesz co, możesz sobie w Chinach...
1: Swoją drogą mamy potężny potencjał, że cię wtrącę, nie? Ale pracuję w takiej firmie, która zajmuje się elektryfikacją różnych urządzeń, między innymi... Ktoś, chyba masz telefon blisko mikrofonu ustrojony.
0: Tak, przepraszam.
1: Między innymi produkujemy zespoły napędowe, baterie, falowniki i tak dalej, systemy odzyskiwania energii z autobusów elektrycznych z Solarisa, więc myślę, że nie byłoby żadnego problemu, żeby również to trochę zminiaturyzować na potrzeby auta osobowego. Dużo jest firm typu PESA, która ledwo żyje i mogłaby na przykład klepać budy do takich samochodów i wkładać, tak jak to w tej chwili robi, do pociągów, tylko tym razem do samochodów, nasze napędy, i to kurwa dałoby ręce i nogi, tylko że nie wiem, czy to pójdzie w Polsce. Czy jest w ogóle chęć kooperacji, stworzenia czegoś takiego, czy to nie jest taki marketingowy bełkot.
0: Jezu, widzisz, ja tu przy okazji, jest wieczór, mam chwilę, właśnie rozpakowałem prezent, żonie zamówiłem, i wszystko mi się tu porozwalało, bo to takie opasła księga. Jeszcze jestem z tych starodawnych, którzy kupują książki, nie? Na prezenty.
1: Książki telefoniczne, tak.
0: Nie, takie opasłe tomisko takiego wydawnictwa, się Taszę nazywa. Dosyć znane. No ale co do PESY, to w ogóle PESA była pięknym przykładem, ten, jak to się nazywa, prywatyzacji menedżerskiej czy pracowniczej. To sami wykupili, ci tam pracowali od Skarbu Państwa.
1: Tak, ale później Skarb Państwa stał się udziałowcem w pewnym momencie.
0: No, musiał ratować ich, bo oni tam stali się zakładnikiem swojego sukcesu, nabrali... No właśnie, to taki zazwyczaj.
1: To nie tak, że stali się zakładnikiem swojego sukcesu, tylko wycofali się kontrahenci w trakcie
0: nie, realizacji. To jedno, bo nabrali...
1: Oczywiście nabudowali na kredyt, nabrali na potrzeby...
0: To chyba nawet jest tak, że oni nabrali ten, nie? Nabrali zamówień, które dobrze wiedzieli, że nie zrealizują.
1: No gdzie? No, na przykład jeżeli chodzi o Niemcy, to były lokomotywy typu Link budowane i ich już było kilkanaście sztuk przygotowanych, gotowych, kiedy na przykład Niemcy przez 2 czy 3 lata zwlekali z nadaniem homologacji, a później wyszło, że wiesz, musieli płacić odsetki za tą zwłokę i na przykład jakaś transza lokomotyw poszła w ogóle za darmo, którejś części w ogóle nie przyjęli, bo stwierdzili, że są używane, przecież musiały być przetestowane na jakichś trasach, testach, dostać homologację, nie przyjęli ich z racji tego, że były używane i w ogóle pod górkę im wszyscy robili.
0: No,
1: Rosjanie w trakcie, czy Ukraińcy w trakcie budowy metra, jednostek na metro, ichniejsze, zerwali kontrakt. Pomimo tego, że ileś już sztuk było też wybudowane. Tak?
0: No nie, ale...
1: Złe kontrakty się wplątali trochę.
0: Jeszcze mieli kontrakty, które nabrali i wiedzieli, że mają mocy przerobowych, nie mają. Pomimo to je nabrali. Także też takie były. No ale dobra, PESA to jest...
1: No może u szczytu, powiedzmy, tam nie wiem, kiedy fabryka Pronoparo pracowała, może tak było, ale już w tej końcowej fazie to raczej produkowali i po prostu nie mogli tego sprzedawać.
0: Bo PESA to jest mój konik, bo to oni są z mojego miasta. Ja to bardzo ich lubię. No,
1: PESA to jest były właściciel, ciągły właściciel mojej byłej firmy, czyli za ten tekun jest. Tam pracowałem przez kilka miesięcy w PESA na delegację.
0: No, także byłeś, mieszkałeś w moim pięknym mieście, za którym tęsknię bardzo.
1: Tak, na Błoniu mieszkałem.
0: Jeszcze na Błoniu mieszkałeś? No, ja miałem kiedyś dziewczynę na Błoniu. Zresztą taki koniec zupełnie świata jest. Tam są te zakłady.
1: Całkiem przyjemna okolica. Taki duży sosnowy taki park, las.
0: No i tam jest taki pawilon, nie? Handlowy, taka giełda.
1: No i my mieszkaliśmy w hotelu, który został, znaczy w byłej piekarni przerobionej na hotel pracowniczy. Nie wiem, czy kojarzysz.
0: Nie, ja tam tylko...
1: Czy tam ciastkarni, czy
0: się nazywało Hotel Ikar, ciastkarni, no to nawet nie wiem, czy to tam...
1: Nie pamiętam, jak to się nazywało.
0: Na Błonie jeździ słynny autobus 69. Najdłuższa linia w Bydgoszczy. No, ale my tak dzisiaj w ogóle bezstematowo, bo taki w ogóle jest czas Hanuka z jednej strony. Się zaczęła już, świeczek jest 6 na świeczniku. No, dlatego właśnie nie ma Izraelczyni, bo oni tam sobie świętują. W tym Izraelu. Tutaj weszliśmy w lockdown w Niemczech.
1: Zaraz, ona jest Polką, ale chrześcijanką, czy chyba Polką, tak, chociaż... która wyemigrowała do Izraela, ale jest tam Izraelką,
0: ona się ożeniła.
1: Żydówką, tak?
0: Nie, ona się ożeniła po prostu z Żydem.
1: Przeszła na judaizm.
0: To się dowiemy.
1: No, skoro świętuje, to raczej przeszła.
0: Nie, to takie zwierzę, Hanuka, jak u nas gwiazdka, nie? Jak już mieszkasz, to widzisz, to nawet jak mam w pracy muzułmankę, to ona też gwiazdkę świętuje, no bo
1: No, każdy sobie lubi dawać prezenty, nie?
0: No, jest gwiazdka, choinka jest, nie?
1: Kogo to obchodzi, skąd to święto się wywodzi? Bardzo się fajnie spędza czas i prezenty.
0: No ja też mam choinkę przytachałem z obiegu taką dwumetrową, bo akurat bo mogę. No właśnie, czemu to robię? Bo mogę, no, to jest najlepsza odpowiedź.
1: Trzy choinki w zeszłym tygodniu kupowałem dla teściu, dla ojca i dla siebie.
0: Inna sprawa. W ogóle ten.
1: Tylko ja w ciastoramie, ja wspomogę, ja szwedzki biznes wspomogę.
0: A
1: Ja sam.
0: Kastorama to jest szwedzka, tak? Francuska? Nie,
1: Nie wiem w sumie
0: holenderska.
1: jaka jest. Myślałem, że tak samo szwedzka jak IKEA, ale może
0: Nie,
1: nie.
0: chyba nie, może. Nie, ja w Obi, bo tu nie ma nic innego. W ogóle niemiecki rynek jest zamknięty dla zagranicznych marketów, to tak a priori. No, ale tak beztematycznie zupełnie. Bo jednak tydzień był taki, jakby to powiedzieć, tygodniem oczekiwania, kiedy wreszcie kurwa będzie wolne. No, i domu ogarnianie i tak dalej. I w ostatniej wtopie też troszeczkę jestem obrażony. Tutaj się boję nadawać, bo się boję, że zaraz mi coś zdechnie. Ale jak zauważyłeś, gdy nie ma gościa, gdy nie ma tematu, to net śmiga jak.
1: Znaczy, wiesz, wcześniej też w miarę dobrze było cię słychać, jeżeli chodzi o Skype'a, gorzej z transmisją na YouTube. Nie wiem, czy
0: No
1: śledzisz
0: właśnie nie,
1: czat,
0: o
1: bo
0: to
1: ja na razie
0: chodziło.
1: dopiero spojrzałem na czat i chyba ludzie się jeszcze nie żalą, że coś przerywa, czyli jako tak idzie.
0: No, także było dobrze, ale tylko wtedy, kiedy nic ciekawego nie nadajemy, wtedy jest dobrze. To jakiś jest spisek przeciwko nam, ci powiem.
1: To może jakąś flaszkę trzeba otworzyć.
0: No, bym powiedział, że to jest żydowski spisek.
1: Bardzo luźno tematycznie to poprowadzić.
0: Tak, nie, ja bym powiedział, pamiętasz, nasz pato stream o samochodach był bardzo, bardzo ciekawy.
1: Nie wiem w sumie, czy tam coś ciekawego powiedzieliśmy, ale wyszło
0: Ciekawego nie,
1: jakoś.
0: ale ludzie lubią takie nieciekawe rzeczy, no. Ale w zeszłym tygodniu mam nadzieję, że dziewucha się na nas nie obraziła, bo mam nadzieję ją tutaj jeszcze parę razy ściągnąć na antenę, bo się okazało, że jest to osoba, która ma ładny głos, umie porozmawiać i tam czasem coś ciekawego ma do powiedzenia. A tak myślę, że może porozmawiamy sobie o tym, jak to być rodzicem, bo i ona jest rodzicem, ty jesteś i mi się też tak zdarzyło w życiu. Tylko
1: Ale
0: powiem.
1: to przy następnym nagraniu, tak?
0: Tak, żebym, jeśli się da
1: Taki
0: jeszcze.
1: temat audycji.
0: Tak,
1: A
0: jeśli.
1: bo z nią rozmawiasz tak trochę prywatnie i co? I bardzo się obraziła, czy ciężko wyczuć po
0: Nie
1: prostu?
0: no, właśnie po audycji to tak nie za dużo z nią rozmawiałem, bo ja mam troszeczkę urwania w głowie w pracy i poza, także nie miałem, no ale się dowiem jakoś w tym tygodniu. Bo się pochwalę, dostałem swój własny projekt do prowadzenia następny w pięknym kraju Słowenia, także za miesiąc się wybieram do Słowenii po świętach.
1: Skoczynę narciarską budować.
0: Nie no, w mojej pracy w ogóle, jak ktoś przychodzi i mówi, o, mamy nowy projekt, to się nikt nie pyta, co to jest, bo wszyscy wiedzą, co to jest.
1: Szklarnia.
0: Blisko nie, huta szkła. Także będzie to huta szkła, ale w wersji premium. Taka, wiesz, bajerancka, 100%. W ogóle Słoweńcy to jest taki bardzo, bardzo praktyczny naród, ale taki bardzo dokładny nawet niż Niemcy i bardzo mądry. W każdym razie, dlaczego to mówię? Bo oni przyszli z tym, że chcą to topić to szkło używając energii odnawialnej, nie? I żeby nie było emisji, to będą robić chyba jeden piec właśnie topić elektrycznie. No i elektrycznie to wszyscy zaraz, o, zeroemisyjnie. Oni, nie, panowie. Mówi, że. No prąd trzeba gdzieś wyprodukować, no jak wyprodukujemy go z węgla brunatnego, to gdzie to będzie niskoemisyjne? No, kurwa Niemcy takie oczy, bo to wiesz, wszyscy Niemcy jeżdżą elektrycznymi samochodami i dla nich to jest eko, nie? Pomimo, że ten prąd pozyskują z węgla brunatnego.
1: Przecież w Niemczech chyba jest 60% prądu z węgla brunatnego pozyskiwane.
0: No i to nawet w mojej okolicy są takie gigantyczne odkrywki. Gdzie są dwa
1: Wbrew
0: pa.
1: pozorom, to Niemcy krzyczą najbardziej na ekologię, a wcale nie są najbardziej ekologiczni. Chyba najbardziej ekologiczni są Skandynawowie i Francuzi. No, chociaż z kolei Francuzom można zarzucić to, że jednak rozszczep jądr preferują,
0: Nie no.
1: ale jednak to jest ekologiczna
0: A
1: technologia.
0: domowa jest bardzo ekologiczna. No i właśnie Słoweńcy.
1: No ale ma inne niebezpieczeństwa, takie powiedzmy.
0: No.
1: Są, ludzie dalej uważają, że są niebezpieczne te rzeczy.
0: Nie, no nie są. Właśnie, Słowenia, taki malutki kraj, 2 miliony ludzi, mylony często ze Słowacją, także mówią Czechosłowenia, tak mogłaby powstać.
1: Bardzo podobny język chyba nawet.
0: A słyszałeś o Australii, o Węgrach? Bo to też tak mylone, nie?
1: Australio,
0: Australio,
1: Węgry?
0: Węgry, tak. No bo były Austro-Węgry, ale to też się myli. Austria, Australia, nie? A Australio, Węgry.
1: No nie, nie słyszałem.
0: No ale Słowenia. Słowenia, nie wiem czy wiecie, ale jakieś chyba 50% prądu tam pochodzi z atomu. W takiej małej
1: Mają
0: Słowenii.
1: atomówkę?
0: Mają
1: Czy
0: atomówkę.
1: kupują?
0: Nie, mają. Mają jeszcze za Tity
1: Właśnie
0: wybudowane.
1: to jest śmieszne, że w Polsce wszyscy są przeciwnikami atomu, znaczy większość społeczeństwa jest przeciwnikami atomu, prawdopodobnie do tej pory byśmy mieli już dawno taką elektrownię, ale wszyscy nasi sąsiedzi dookoła mają, nawet taka Białoruś ma chyba dwie i taka Litwa ma jedną elektrownię atomową. Już nie
0: No,
1: wspomnę o
0: sześć.
1: Czechach, czy Słowacji, czy Niemczech. No,
0: I czy
1: Niemcy się tylko...
0: Ukrainie?
1: No, Ukrainie to nawet nie ma co
0: Nawet
1: wspominać.
0: Szwedak. Nawet Szwedzi przez morze mają i Finowie.
1: Szwedzi to w ogóle jest bardzo ciekawy kraj, bo on podobno, Szwedzi nam podobno zapłacili hajs za to, żebyśmy nie kończyli budowy tej pierwszej elektrowni, kiedy pierdyknął Czarnobyl. Bo to miała być, nasza elektrownia miała być taką kopią zbudowana na tych samych reaktorach.
0: To jest całkowita nieprawda.
1: Znaczy, słyszałem taką plotę,
0: Nie,
1: no.
0: nie, nie, nie. Nasza elektrownia była na najnowszych technologiach, projektowana na już tych wysokociśnieniowych. Nie, wrzącowodnych, tak.
1: A, to o to się czepiasz. Myślałem, że o to, że nas ten przekupili.
0: Nie, ona była budowana na nowych elektrowniach, tych tak jak całej zachodniej Europy i
1: Na
0: elektrowni.
1: jakiej zachodniej Europie? Przecież to była radziecka jeszcze technologia, to
0: Nie, nie,
1: czasów
0: nie,
1: PRL projekt.
0: nie. Nie. Projekt już nie pamiętam. Gdzie jako był, ale w każdym razie producent to była Skoda. I
1: Producent czego? Czego producent?
0: producent reaktora to była Skoda.
1: Skoda produkuje reaktory? Przecież w tej chwili to chyba technologię jądrową to mają tylko Francuzi, Niemcy, Ruscy, Amerykańcy i Japońcy na świecie.
0: I RPA.
1: No nie mówię o tych, którzy mają bombę, tylko
0: Nie,
1: mają
0: nie, nie, nie,
1: technologię
0: nie.
1: budowy
0: RPA ma bardzo
1: reaktorów.
0: zaawansowaną technologię małych reaktorów atomowych. I no, ale witamy słuchacza, tylko niech skończę. Tak, szerokości. Bo słyszę, że
2: Myślałem,
0: prowadzisz.
2: tak, nocny kierowca, nie wiem, czy tam się obiło uszy, bo jestem króciutko. Ja mam prośbę taką, ponieważ przez YouTube'a jak najbardziej można odsłuchiwać, ale przez taką aplikację, przez którą ja cały czas słucham streamową Repli Radio, łączy się i jest cisza. Czy można by było coś sprawdzić w ustawieniach, bo tu strasznie dużo pochłania internetu za granicą, a ja niestety na polskim telefonie po Europie jeżdżę i cały czas was słucham.
0: Aha, dobra, tylko nie wiem jak to
1: Streama
0: ma.
1: radiowego nie uruchomiłeś.
0: Czego? Nie, ja uruchomiłem radiowy.
1: Streama radiowego.
0: Proszę mnie
1: Repli
0: tu.
1: Radio to jest taka apka, którą ściągnąłem i tam generalnie dużo bardzo stacji jest, a was słucham od roku, tak? I raczej nigdy nie było z tym problemu, nie? To jest taka pewnie do streamowania. Ja tam technicznie jestem bardzo słaby. Też bym się chętnie pewnie do dyskusji mógł włączyć, jakbym mógł coś posłuchać, a jak będę przez YouTube'a, wiesz, leciał, to momentalnie mi to wyczerpie, nie?
0: Dobra, ja
1: Moje możliwości.
0: zobaczę, co
1: Wiesz
0: to
1: co,
0: jest z
1: to
0: tym.
1: może być problem jakiś z swoją aplikacją, bo w tej chwili wszedłem na stronę Nocnego Radia i stream normalnie działa, słyszysz? Może spróbuj sobie
0: Tak,
1: wejść na
0: ale
1: stronę
0: słucham.
1: Nocnego Radia i odpal streama stamtąd.
2: A powiedz mi, a przez stronę Nocnego Radia to nie jest jakieś mocne zużycie, tak? To jest takie
1: Nie, no.
2: standardowe.
1: To jest tak samo jak przez twoją aplikację. Leci tylko dźwięk, nie ma żadnego wideo i tak dalej.
2: Dobra,
1: Minimalne zużycie.
2: to przepraszam, bo nawet nie wiem, czy zakłóciłem rozmowę, czy nie.
0: Nie, nie, jak najbardziej. A gdzieś tam lecisz?
2: A jadę teraz z Czech w kierunku Holandii.
0: A, to będziesz przejeżdżał obok mnie.
2: Znaczy, ty chyba w Aachen jesteś, nie? Jak dobrze
0: Ja
2: kojarzę?
0: teraz troszeczkę bardziej na północ kupiłem dom Heinsberg i tutaj bardziej, no, Heinsberg, Düsseldorf, te rejony.
2: No ja jestem w tej chwili na wysokości Hanoweru i będę odbijał tutaj na drogę numer 30, kierunek powiedzmy Bad Oeychhausen, tak?
0: A
2: Tam na granicę.
0: gdzie na granicę jedziesz? Na Venlo?
2: Nie, idę tutaj na Bad Oeychhausen, potocznie na nią się mówi Odensal.
0: Ale nie mówię, jak na Holandię, to gdzie lecisz? Na Venlo?
2: To znaczy nie, nie. Na Venlo to jest przejście graniczne, jak się jedzie prosto tutaj z Dortmundu, a ja odbijam, jakbyś popatrzył na
0: Arnhem?
2: Mapę tak bardziej... nie, do góry, na północ. To
0: jeszcze,
2: jest
0: Groningen.
2: Odenthal. Odenthal z Groningen, dokładnie. Appeldorn.
0: A, tamte rejony. To daleko mnie miniesz. No niestety, ale...
2: Ale jak najbardziej, ja, wiesz, no inaczej. Odsłuchałem dzisiaj swojej pierwszej rozmowy, bo rok czasu słuchałem i się, że tak powiem, próbowałem zmusić do tego, żeby zadzwonić. Wyszło jak wyszło, no ale będę próbował dalej, może się rozkręcę.
0: Także ten, no. Także życzę szerokości na A2 i Hanower to A2 podejrzewam.
1: To każdy dokładnie, tak chyba ma, że...
0: Będzie ten...
1: Telefon jest niezadowolony.
0: A będzie postój na Grabszen słynny?
2: Garbsen. Nie. Staram się dojechać już w miejsce docelowe. Najczęściej zawsze tak robię, ponieważ te parkingi są takie dość ciasne. Mogę kiedyś więcej na ten temat opowiedzieć, bo dosyć długo jeżdżę. Miałem też firmę transportową, także w temacie jestem... No nie, różne firmy miałem generalnie. Ale między innymi transportową, więc jestem w temacie mocno, nie?
0: Bo Garbsen to słyszałem, jakieś kultowe miejsce jest.
2: No, to się na to mówi Uniwersytet Garbsen, ponieważ część kierowców to jest specyficzna kasta ludzi. Ja bym ich bardzo mocno podzielił, wiesz, na takich, którzy coś tam mają w głowie, a na takich, którzy coś tam usłyszeli i na zasadzie takiego głuchego telefonu sobie coś przekazują. No i bardzo często, jak ten ostatni coś powie, no to wychodzi śmiesznie, jeżeli ktoś ma jakąś wiedzę. No i z tego tytułu jest takie powiedzenie Uniwersytet Garbsen, czyli tam, wiesz, na tym uniwersytecie za starych czasów popijali sobie wódeczkę i różne trunki i tam młodzi słuchali starych, nie starając się tego w jakikolwiek sposób sprostować. A rozmowy były na różne tematy, wiesz, o fizyce kwantowej, począwszy, kończywszy na Marsjanach, a gdzieś tam o polityce. Ale totalne bzdury z tego wychodziły najczęściej i ludzie, którzy wiedzą, o czym mówię, no to się śmieją, a drugim takim kultowym miejscem to jest Dżanguera, to jest przejście graniczne z Hiszpanii na Portugalię, gdzie no Dżanguera to jest strefa umysłu generalnie, bo tam się działy przynajmniej cuda, za przeproszeniem, tak? Gołe baby chodzące po samochodach i tam, wiesz, balety dziwnego rodzaju, no jest dużo tych opowieści, nie?
0: O, to już drugie takie kultowe miejsce, bo Garbsen to zaliczyłem parę razy, na kawę się zatrzymam, a jeszcze nie byłem w Portugalii, także namówiłeś.
2: No, bo opowiadam, zjechałem prawie całą Europę i kawałek jeszcze innych kontynentów, także, ale audycja jest o czym innym, także może tak, wejdę na odsłuch, jeżeli będę miał coś do powiedzenia, no to pozwolę sobie zadzwonić, jeżeli
0: Ja pozwolę cię złapać kiedyś po audycji, chyba cię zaproszę do audycji, żebyśmy sobie właśnie porozmawiali o Europie, transporcie i tak dalej. To będzie piękna audycja, no, drogi.
2: Bo ty masz, przepraszam bardzo, że to z opóźnieniem, a nie lubię wchodzić w słowo. Powiedz mi taką rzecz, czy ty masz też dostęp, jak ja napisałem na Skype'ie, wiadomość tutaj na Nocnym Radiu, czy tylko Krawiec?
0: Nie, mam, tylko po prostu nie spojrzałem, muszę się przełączyć, ja bardzo przepraszam.
2: Ja tam w skrócie opisałem swoją historię swojego życia, które jest jeszcze, powiedzmy, bardzo takie pozakręcane, aczkolwiek teraz trochę się normuje. Tak, wiesz, takich podpunkcikach poleciałem, no bo jest o czym opowiadać generalnie, tak? No, jest... Może nie o wszystkim będę mógł od razu, albo będę w jakiś sposób chciał to poprzekręcać, żeby też być dalej anonimowym, ale jak najbardziej, chętnie. A czasu mam dużo, no bo praktycznie jeżdżę codziennie od rana do nocy, czasami w nocy, przez 6 dni w tygodniu i słucham was praktycznie przez cały czas, jak jeżdżę, na takiej zasadzie, że na tej właśnie aplikacji odsłuchuję sobie to, co akurat ta aplikacja nadaje. Nie wiem, czy to jest z automatu, czy ktoś ma na to wpływ, ale postaram się to też robić przez stronkę. Może będzie to trochę lepsze.
0: Okej, okay, ale...
2: A może też podpowiesz mi w takim razie, bo najczęściej jestem w Niemczech, jak to zrobić, żeby tego internetu mieć trochę więcej, bo próbowałem zakupić, ale no niestety pani mnie pogoniła, ponieważ nie mam tutaj jakiegoś takiego ID niemieckiego, czy tam lokalizacji. Jadę na polskim internecie, a polski internet na maksa, które w tej chwili udało mi się, że tak powiem, wydobyć, to jest jakieś 9 gigabajtów miesięcznie. Chodzi na tym mapa, chodzi na tym jeszcze, powiedzmy, cały czas radio wasze, tak? Więc no, ubywa, a później naliczają i to taka bzdura wychodzi. Ale trudno, czasami...
0: Zrób sobie niemiecki numer, tutaj masz za chyba 30 euro, masz nielimitowany internet w całej Europie, także...
2: Tak, ale nie można go nabyć niemieckiego numeru, jeżeli się nie jest, powiedzmy, posiadaczem adresu w Niemczech, z tego, co ja zrozumiałem.
0: Wiesz co, trafiłeś na głupią babę, bo jakieś kupowałem taki na kartę, nie? To koleś nawet mnie nie pytał o adres, wpisał adres sklepu, nie, i dał mi.
2: No chętnie, nie porozmawiam, bo mogę wysłać pieniążki nawet i podać adres, wiesz, można...
0: Pomożemy, pomożemy.
2: No, dobrze, nie przeszkadzam, wchodzę na stronkę i jak coś to do usłyszenia, a jeżeli nie będę miał nic do powiedzenia, to na pewno chętnie wysłucham. Na zakończenie, słucham twoich audycji bardzo często, bardzo ciekawa tematyka, nie tylko twoich, wszystkich generalnie, tak, no, ale ty jesteś też bardzo często osobą... która tutaj, powiedzmy, nadaje, aczkolwiek też bardzo często słucham tych wcześniejszych. One są w czasie niepoukładane, więc czasami się gubię w wątkach, ale jest okej.
0: No ja już tu będzie 3 lata, nie? Jak jestem.
2: Pozdrawiam serdecznie.
0: Również szerokości i tam i przyjemności na drodze.
2: Dzięki serdecznie, pozdrawiam.
1: To już 3 lata ciągłych problemów technicznych.
0: No, ale powiedziałem 3 lata z roczną przerwą, bo tak jak dziecko się urodziło, to wiadomo.
1: To tak, rozmawialiśmy o reaktorach, więc zapomnieliśmy jeszcze wspomnieć, że to jeszcze przecież takie małe państwo Chiny jeszcze ze swoją technologią jądrową.
0: Tak. No, wiadomo.
1: Taki tam mały gracz.
0: Ale co chciałem powiedzieć, bo musimy zrobić, widzisz, kiedyś audycję z kolegą popowiada o jeżdżeniu po tirach. To musi być fascynujące.
1: To w sumie mój też jeździ tirem, to może by ja go jeszcze poprosił.
0: O właśnie. No, a potem...
1: Całe życie kierowca tira, nie?
0: Nie, lepiej nie, bo wiesz co, że teściu tam się za bardzo, wiesz, zadzwonią ci dziwni ludzie, potem ten i będziesz miał od teścia potem, wiesz, wpierdziel, nie? Z teściem to lepiej żyć dobrze. Będziesz się miał za jakieś patusa, gdzie zadaje się z dziwnym towarzystwem i...
1: Jest dziwne.
0: No, ale były reaktory, właśnie ten nasz Żarnowiec. Jesteś? No. Nasz Żarnowiec to miał być budowany właśnie na tym, na technologii czeskiej. Reaktory wyprodukowane przez Skodę.
1: To Czesi posiadali swoją technologię reaktorów?
0: Tak, Czesi budowali reaktory.
1: Bardzo ciekawe. Oni chyba... Prywatna firma? Kurde.
0: Nie, no Skoda wtedy państwowa była chyba, nie?
1: Państwowa.
0: Ale Skoda chyba teraz została wykupiona przez Dosan i oni robią to, Koreańczy, nie? Bo Koreańczycy też mają swoją technologię jądrową, nie? Żeby nie było, nie?
1: Jestem ciekaw, bo kiedyś to ta klika tych państw posiadających technologię jądrową była dosyć mała, ale czy to się tak po prostu rozrosło po tym, jak sobie tam RPA z Izraelem zaczęło dłubać i tam z tego RPA to tak wszystko wypłynęło? Znasz trochę historię tego? Jak to się rozpowszechniło?
0: No RPA,
1: to
0: chyba
1: takie jakieś... państwa, takie kurde, niestabilne w sumie państwa, jak nawet Pakistan przecież się dorwał do technologii jądrowej.
0: No właśnie, ty to jest ładny temat na audycję. Dobra, to dzisiaj pociągniemy, to technologia jądrowa. I no taki lewaczki.
1: Chociaż nie znam się, ale się powiem.
0: Ja kiedyś miałem taką książkę trzytomową, się nazywała Teologia bomby atomowej, czyli historia powstania nuklearnego systemu odstraszania. Coś takiego, opasłem to nisko, ale nie przeczytałem, muszę znaleźć się.
1: A ten nuklearny system odstraszania jest dosyć ciekawy. Ostatnio słyszałem wypowiedź, już nie pamiętam gdzie i kogo, to z geopolityką było trochę związane, że facet stawiał taką tezę, że jest opinię, że jest zawiedziony, że nie pozwolono Iranowi dokończyć budowy swojej bomby.
0: Nie, ogólnie bomba atomowa to jest, można powiedzieć, gwarancja spokoju.
1: Właśnie twierdził, że to by bardzo ustabilizowało ten Bliski Wschód, wręcz by zażegnało wszystkie konflikty i to nikogo by już nie fikał, tak jak to się w tej chwili dzieje. Że...
0: Tak, bo...
1: Izrael sobie pozwala wszystko, do kogo chce, chociaż bomby nie użyje, ale gdyby ktoś inny jeszcze tą bombę w tamtych rejonach posiadał, to już po prostu by nie fikał tak jak fika i nie destabilizowałby tego rejonu, no bo chyba to jednak Izrael najbardziej ten rejon destabilizuje swoją politykę.
0: No ja bym tu stawiał bardziej na Stany, które te, bo widzisz, Izrael nawet dzięki Stanom wszedł...
1: No Stany z Izraelem, zgadza się w sojuszu.
0: No, ale Izrael posiada jakieś chyba 500, 600 głowic i to głowic... osadzonych rakietach międzykontynentalnych.
1: Tyle? Ja to usłyszałem. Ja słyszałem o liczbie gdzieś do 100 dobijających. 76.
0: Ja słyszałem, że już mają około 500 i...
1: Na cholerę tyle. Jaki to ma sens do tego produkować? Tak samo jak Stany Zjednoczone ileś tam tysięcy, chyba do 4000 dobijały. No, nie wiem, później, póki... nim zaczęli redukować swoje arsenały. Po co to tyle tego jest?
0: Chyba Rosja Radziecka ma największy arsenał teraz jakiś, nie wiem... Gdzieś, Rosja Radziecka.
1: Radziecka nie miała chyba największego.
0: Rosja, nie no, Rosja teraz ma chyba jedyny.
1: Wiem, że przez jakiś czas w ogóle odzyskiwała z tych rakiet paliwo, bo kurwa nie miała czym swoich elektrowni zasilać.
0: No i w ogóle energetyka atomowa jest wyjaśnieniem, czemu Francuzi siedzą cały czas na przykład w Mali. No bo tam są ich kopalnie uranu, nie?
1: No uran wbrew pozorom chyba nie jest jakoś tam bardzo drogi. Najdroższy w tych wszystkich elektrowniach to nie jest paliwo, tylko budowa. Sama technologia jest bardzo droga.
0: No ale dobra, bo zaczęliśmy...
1: Skończmy, bardzo czasochłonne.
0: Skończmy może wątek tego nieszczęsnego żarnowca.
1: No i tam... No ja złą plot teraz poprzednio, nie wiem, co powiedzieć.
0: Właśnie, tak to były reaktory budowane przez Skodę i one działają te dla żarnowca w Finlandii, proszę pana. Finlandia przejęła chyba za symboliczną złotówkę od nas te reaktory i sobie tam je zainstalowała. Także reaktor z żarnowca nadal działa i ma się bardzo dobrze. A nie wiem, czy wiesz, największa elektrownia na świecie to jest... Nie, poza wodnymi oczywiście to jest właśnie też atomowa i w Japonii, ale ona...
1: No w Japonii jest największa?
0: Tak, na drugim wybrzeżu jak Fukushima.
1: Bo w ogóle chyba największą elektrownią świata to jest na Huanghe chyba?
0: To jest tabaczek przełomów, nie?
1: No to jest chyba największa elektrownia.
0: Jest tak pojebana inwestycja, która...
1: A w ogóle słyszałem, że tam są jakieś problemy konstrukcyjne, że to jest obłos od rozpierdolenia się całego tamu.
0: To jedno, ale nie wiem, czy wiesz, ale budowa tej tamy zmieniła dobę.
1: Coś słyszałem, ale to wiadomo, to takie marginalne są raczej zmiany.
0: Tak, ale no...
1: GPS już raczej nie pomija.
0: Biegun się przesunął o, proszę państwa, o 2 centymetry z powodu chińskiej budowy.
1: Co się przesunęło?
0: Biegun.
1: Biegun.
0: Tak, Chińczycy nawet spowodowali swoją inwestycją przesunięcie biegun o ziemi. To jest bardzo...
1: A jak, podobno, że jakby wszyscy Chińczycy podskoczyli, to by ziemia zadrżała.
0: No, z sejsmiką możliwe. No także tak to było z żarnowcem. Wielka szkoda, że to nie powstało, bo mogłoby to rozwiązać wiele naszych problemów z energią. Nasze bloki energetyczne się starzeją.
1: Nasze problemy z energią to nie jest tylko bloki energetyczne. Przecież w ogóle nie mamy infrastruktury. Ta polska infrastruktura, która się skończyła modernizacja uelektryzowieniem wsi tam w latach 80., to od tamtego czasu ledwo co została w ogóle zmodyfikowana. Tam głównie to się wiąże to raczej z naprawami doraźnymi.
0: No właśnie, to mój...
1: Więc nawet przy dzisiejszych analizach jest w ogóle problem z wytyczeniem miejsca, w którym można było postawić elektrownię z racji tam no, tych geologicznych aspektów, że tam brak krótko położonych wód podgruntowych i tak dalej, a dwa, że nie ma infrastruktury, która mogłaby tą energię produkowaną przez elektrownię odebrać.
0: No, mój, się pochwałem, mój wujek nawet dostał medal, jak to było, jak on się nazywa, ten medal zasłużony, nie? Medal zasługi PRL, tak, projektował linię właśnie wysokiego napięcia, wujek z Poznania.
1: No, udział w elektryfikacji polskiej wsi, tak?
0: Nie, no takie duże linie tam, 110 kV projektował.
1: 110 kV, no to też trzeba tam powiedzmy jakąś linię puścić, żeby powiat wsi dookoła miasta osadzonych zasilić.
0: No i on chyba nawet przyłożył rękę do tej stałoprądowej linii pod Bałtykiem. No, mamy takie połączenie bodajże ze Szwecją, nie?
1: A w jakim celu ono jest, bo nie słyszałem?
0: Stałoprądowe, wysokie napięcia, to tam chyba już idzie w...
1: Ale w jakim celu ono istnieje? My kupujemy od Szwecji prąd, czy sprzedajemy, o co chodzi?
0: Chyba kupujemy. Ono spina w ten... W ogóle tutaj kiedyś jadąc sobie na rowerze, przejeżdżałem granicę z Belgią i na dawniejszym tutaj celnym...
1: No raczej to nie jest chyba stałoprądowe, jak już to zmiennoprądowe, spadki napięcia duże będą na takim dystansie. Nie wiem, jakiej
0: przykład... Nie, to chyba właśnie... Nie, no to chyba stałoprądowe mają lepsze na długie dystanse są.
1: No bo dlaczego te naziemne te słupy, linie, trakty kolejowe są... Znaczy nie kolejowe, tylko linie wysokiego napięcia są na prąd zmienny. A nie na stałe. Na transformatorach nie ma jakichś przetwornic i tak dalej, które by dopiero wtedy to
0: Nie, no jak najbardziej, proszę, tutaj już sobie otworzyłem, bo ja elektryk ze mnie dupa jest, nie? Ale jest jak najbardziej high voltage direct current, czyli sieć wysokiego napięcia, przesyłająca prąd stały. Proszę pana.
1: Zgadza się, ale nie wiem, w jakim celu stały.
0: Tego, ja nie jestem elektrykiem.
1: No, ja jestem tylko typem, który składa puzzle elektryczne.
0: No, i, ale jest coś napisane, że ten na dużo, 50 km podmorskimi jest najbardziej opłacalny, ponad 50 km jest przesył prądu stałego. Tak napisali. Także nie wiem, czy tu się czymś się kłócić, czy coś.
1: Ciekawostka. Nie, no nie mam zamiaru się kłócić, bo nie mam nic, w sumie żadnych argumentów na to. Wiem, że tylko się ten spadki napięcia rekompensuje się zamiast zwiększaniem się przewodu, to podnoszeniem napięcia i tyle. Straty w sensie.
0: No a tu, tutaj właśnie cóż się tam dzieje?
2: Halo, halo?
0: Halo?
1: Halo, halo.
2: Tam już wszystko dobrze z tą aplikacją. Jeszcze raz chciałem tylko potwierdzić. Nie wiem, jak ja tutaj się dołączyłem do rozmowy, czy w dobrej formie robię, czy tak mogę po prostu, nie?
0: Ależ nie, proszę, proszę, dzisiaj to...
2: Chciałem w odnośnie tematu tak szybko też wtrącić, bo akurat w momencie, kiedy już was usłyszałem, mówiliście o projekcie w Żarnowcu, a jeszcze był taki projekt jak Gąski, nie wiem, czy słyszeliście, to jest pomiędzy Kołobrzegiem a Mielnem, tak mniej więcej w połowie. I to był projekt najnowszy. Tam miała być technologia francuska, bardzo zaawansowany. Słychać mnie w ogóle? Przepraszam.
0: Tak, słychać się, słychać.
1: Tak, bardzo
2: tak, projekt był bardzo, bardzo, bardzo mocno zaawansowany. W skrócie powiem, jak to wyglądało. Powstała takie stowarzyszenie ludzi mieszkających w okolicy, szczególnie ludzi, którzy zajmują się turystyką. Mieli na takim pomarańczowym plakacie napis Atom Stop, to była bardzo spora organizacja, weszli w jakiś tam mezalians wtedy z tą naszą tfu partią, która w tej chwili rządzi, no i dzięki temu, że powiedzmy ta partia wtedy bardzo mocno dbała o to, żeby zdobyć sobie nowych zwolenników, szczególnie w zachodniopomorskim, to udało im się przeforsować, że ta elektrownia, która już tak naprawdę była na etapie, no wykupowania gruntów,
1: tak?
2: No, wykupowania gruntów w okolicy. Zrobili tam taki bardzo prosty patent, takie obejście, bo rozmawiałem kiedyś z człowiekiem, który uczestniczył w tym projekcie, nawet był moim kierowcą przez jakiś czas, starszy pan, który w bardzo podeszłym wieku zrobił sobie prawo jazdy. Mało tego, były kiedyś pracownik UOP-u polskiego, a wcześniej służby wewnętrznej w polskiej milicji jeszcze wtedy. I zrobili to w taki dziwny sposób, że te grunty zakwalifikowali do projektu Natura 2000 i to po prostu, że tak powiem, uchroniło, żeby na tym terenie nie wybudować tej elektrowni. A sprzeciwy były takie, że ludzie, którzy tam mają bardzo dużo gospodarstw turystycznych, bo to jest pas nadmorski, sugerowali to tym, że w momencie, kiedy ta elektrownia by powstała, ten reaktor, to widoczny by był z odległości około 30 km i miało to potencjalnych turystów odstraszać. Ci, którzy byli za tym, stwierdzili, że wymiana wody, no bo wiadomo, ta wymiana wody odbywałaby się też z wodą z Bałtyku, no bo do chłodzenia jest potrzebna duża ilość wody, tak jak w tej niesławnej elektrowni w Japonii, spowodowałaby, że temperatura wody wzrosłaby o te 2-3 stopnie, no a Bałtyk jest dość chłodny i to znowu mogłoby przyciągnąć turystów. Więc
1: albo,
2: to taka...
1: albo powodować rozrost sinic, których teraz szaleją regularnie co sezon. Więc byłyby też nici no, z turystyki.
2: Mogłoby też tak być. No, ale no generalnie skończyło się na tym, że w Gąskach jest piękna latarnia morska, którą można zwiedzać, a elektrowni nie ma.
1: I nic poza tym, i turystów brak.
2: I turystów też brak, ponieważ no wiadomo, jakie mamy w tej chwili czasy. Znaczy no w okresie, w którym nie było tej tak zwanej kwarantanny, to tam tętniło to życie, a w tej chwili to jest marazm. A jakby była elektrownia, no to jakieś firmy, które gdzieś tam w okolicy produkują beton, jakieś inne różne rzeczy potrzebne do budowy, miałyby przez 7 lat pracy. Nawet taka ciekawostka.
1: No i później przy obsłudze tej elektrowni, tak? Przecież różne rzeczy tam musiały pod stacją trafo i inne rzeczy powstawać, które musieli ludzie przecież obsługiwać, naprawiać i tak dalej.
2: Tak, jeżeli byście spojrzeli na mapę drogową Polski, to jest taka nowa droga S6, to jest droga łącząca w tej chwili, powiedzmy, Kołbaskowo-Berlin, dochodzi ona do Koszalina i tam się kończy, ale nie idzie po starym śladzie drogi szóstki tej krajowej, tylko w pewnym momencie odbija w stronę właśnie Kołobrzegu i Gąsek, bo zamierzeniem było to, żeby infrastruktura drogowa umożliwiła dojechanie tam właśnie, wiesz, różnych towarów, które były potrzebne do wyprodukowania, zbudowania tej elektrowni. Tak samo jest nieopodal w Słupsku, który miał zrobioną piękną obwodnicę nagle, nie wiadomo dlaczego, no, była ona potrzebna, ponieważ tam była, jest budowana baza w Redzikowie amerykańska, więc to wszystko zawsze ma jakieś tam podwójne dno. A jak się spojrzy na mapę, to naprawdę jadąc z Koszalina w tej chwili do granicy, nadrabiamy 30 parę kilometrów, ale dzięki temu do Kołobrzegu łatwiej można dojechać. Także to tak mniej więcej wygląda.
1: Drugi projekt. No w ogóle słyszałem o tych projektach jeszcze kilku. Nawet w tej chwili są chyba 2 czy 3 lokalizacje. Już nie pamiętam jakie, bo dzisiaj jesteśmy kompletnie nieprzygotowani. Mamy taki bardzo luźny temat i luźną rozmowę. Są 2 czy 3 lokalizacje na potencjalną elektrownię, ale zbyt dużo mimo wszystko innych właśnie utrudnień typu infrastruktura drogowa czy sama elektryczna, które uniemożliwiają, tak trochę blokują takie projekty. I na przykład z konceptem jest budowa wielu małych reaktorów, właśnie takich, jakich specjalizuje się RPA, tak jak Bożej mówiłeś.
2: No tutaj ciekawostkę mogę dorzucić, aczkolwiek pewnie wiecie o tym, że w Polsce po II wojnie światowej wydobywano bardzo dużo uranu w okolicach Kowar, tak? I tam nawet było takie, tak, tam było takie miasteczko, które było całkowicie odizolowane, no i tam jest taka wielka dziura, tylko że no, nasi koledzy ze wschodu bali się, że my to wykorzystamy do budowy swojej bomby atomowej, bo taki projekt też był. No i cała ta, tego uranu była wywożona, tak, eksploatowana do nich. Nie pamiętam.
1: Tak, wyczyścili nas dokładnie z uranu.
2: No dokładnie może nie, ale w dużej części. No i przy tym uranie też przy okazji też tam było złoto, tak? Także można o tym dużo poczytać. To nie są jakieś tam fake newsy, bo są opracowania. Nawet będąc w okolicy Wałbrzycha i Towar, rozmawiałem z tubylcami z Kamiennej Góry, to jest dokładnie bardzo blisko tego miejsca i opowiadali o tych czasach jeszcze, bo pamiętali jak to wyglądało i są tam ludzie, którzy też pracowali w tamtym czasie, w tamtych rejonach, tak? To było dosyć spore miasteczko i dosyć spora populacja, która, no, to było takie zamknięte miejsce, takie jak coś, jak Borne-Sulinowo, gdzie była baza rosyjska, tylko no, to była taka baza wydobycia uranu w Polsce, tak? Także Polska mogłaby mieć bez problemu swoją bombę atomową, no bo ma też ku temu złoża, tak? Czy tam miał?
1: Złoża ma wiele państw, technologii nie mamy żadnych. I raczej nikt tam nie pozwoli jej pozyskać. No, przecież to jest we wszystkich interesie, aby jak najmniej państw posiadało taką technologię. To chodzi o to, żeby ją sprzedawać, a nie rozpowszechniać.
2: No, dokładnie. Także jak coś mi jeszcze ciekawego wpadnie do głowy i będzie w temacie, to postaram się jeszcze coś powiedzieć. Działa wszystko perfekcyjnie, nie wiem czy coś robiliście, ale działa. Albo to był problem u mnie, być może to coś tam tutaj miałem.
1: Problem rozwiązał się sam, to był jakiś problem z aplikacją, najwidoczniej, nic nie robiliśmy.
2: Super. Serdecznie pozdrawiam, drogi, trzymajcie się. No.
0: Również. No, ale byliśmy przy tych... stałoprądowych, tak?
1: O tym przewodzie, tak? Pod Bałtykiem.
0: No, a tutaj o mnie właśnie, bo mówiłem, jechałem z jakimś na rowerze, jak jeszcze w Aachen mieszkałem. No i dojechałem do właśnie belgijskiej granicy, tam na starym tym placu celnym z ziemi wystawały takie kosmiczne obiekty. Takie, wiesz, jakieś dziwne stojące izolatory wielkie. Gdzieś mam to zdjęcie, tego nawet wrzucałem kiedyś na audycję. Już dawno temu. No, wyglądało to bardzo kosmicznie, nie pamiętam, sobie poczytałem, próbowałem dojść, co to było. A to właśnie była końcówka tego kabla stałoprądowego, bo tutaj budują taki kabelek łączący Liesz i Aachen o napięciu 380 kV podziemny. No i właśnie tam akurat go budowali i końcówkę tego kabla sobie zaizolowali. To wyglądało naprawdę przepięknie, takie wielkie ceramiczne stało, wielkie. No a tu cię poprawiałem, że właśnie przesył jest zawsze i co mniejsze straty energii na stałoprądowe. Jest dużo takich okay.
1: No dobra, to tam w sumie nie rozumiem, dlaczego w takim razie na prądzie zmiennym wszystko jest przesyłane. Przynajmniej na ziemię. Może ja dlatego, że po prostu tak generatory produkują, żeby tego nie przekształcać i strat generować.
0: No, nie tutaj też właśnie niedaleko mnie budują tą jak to się nazywa, przetwornię, jakby to nie jest stacja transformatorowa, bo to jeszcze przerabiają na prąd zmienny. Nie wiem, jak to się, nie wiem, falownik to odwrotnie, nie?
1: Nie, falownik przerabia na prąd zmienny. Z stałego na zmienny.
0: A wódz mówi, że ma łączyć HD-Link. Nie, to wodzu to nie był HD-Link, tylko to się nazywa Allegro. To nasze połączenie belgijsko-acheńskie. A HD-Link to może jest właśnie, co ma...
1: Allegro?
0: Allegro, tak, dokładnie. Aachen, Liesz...
1: To podobna nazwa, znaczy.
0: Czekaj, to teraz ci powiem. Aachen, Liesz, Grid Overlay. O. Dokładnie tak, czyli w skrócie Allegro. Taka nazwa. Jesteś?
1: Tak, jestem, tylko mutuję się.
0: Żeby... Aha, mutujesz, dobra, bo już myślałem, że się...
1: Trącać.
0: Nie, okej, okay, to dobrze. Nie, bo jak mi, to, wiesz, jak wchodzisz na mut, to taka powstaje dziura, a ja już jestem przeczulony, jak wiesz, że tracę połączenie. O, już mam
1: tak,
0: ten jakiś...
1: Tak bardzo słychać, nie? Że w momencie, kiedy nie jestem zmutowany, to takie szumy jakieś robię, tak? Czy co?
0: Nie, ale taki, wiesz, taki szumik jest zawsze, jak jesteś niezmutowany. A jak mutujesz się, to jest taka cisza kompletna i od razu zaczynam, wiesz, mieć ten, jak to się nazywa, obawy, że po prostu się rozłączyliśmy, bo już mam psychozę, tak, mam już taką. Co zrobić? To już mnie ten internet poprawił. Ale zobacz, dzisiaj internet nie ma żadnego gościa, nie ma tematu, internet śmiga pięknie. Także to jest jakiś spisek i to nie wiem, czy żydowski. Czasem. W ogóle jedną audycję, a miałem temat, właściwie miałem, chciałem o Chorwatach i tych ich obozach, ale dobra. Nie, to na jakiś czasie musimy przygotować troszeczkę. Ale jesteśmy przy energetyce jądrowej i liniach wysokich napięć. No, Niemcy
1: wyłaniają. Z tymi liniami to tak może. To jest tylko taki dodatek w sumie, tak? Wszyscy to muszą mieć. No, elektrownie jądrowe nie wszyscy mają i nie wszyscy muszą.
0: Witamy słuchacza jeszcze z Europy. Już niedługo.
3: Halo, halo, cześć.
0: Halo.
3: Słychać mnie, tak?
1: Hej, hej.
3: Dobrze, bo miałem dzwonić na echo, a z przyzwyczajenia wchodzę na Skype'a i zadzwoniłem na nocne rady od razu.
1: Też można.
0: Można, no. Witamy, nic się ciekawego nie dzieje, ale witamy.
3: To odpowiem głosem znanym, lubianym. Można, jeszcze jak.
0: Ależ prącie cię bardzo.
3: Tak, tutaj się zaraz wymążę, bo wpisałem sobie linię wysokiego napięcia prądu stałego. Tak, jest coś takiego jak High Voltage Direct Current. W każdym razie chodzi o to, że tam ponad 500 km już się opłaca na prądzie stałym przesyłać, ale to jest stosunkowo nowa technologia.
1: Tak, tutaj, tak, dlatego mówię, no, polska technologia jest przestarzała transmisji.
3: Stosunkowo mówię do technologii prądu, która...
1: Któryś rok, nie?
3: Tak, tam technologia prądu, przesył prądu ma tam, nie wiem, ze 140 lat, a wręcz można powiedzieć, że tam 20-30 lat ostatnio to jest stosunkowo nowa technologia. Tu mi powiedział, że znaczy nie, no napisał słuchacz Kemeke, że właśnie ze Szwecją mamy od 20 lat takie połączenie, kupujemy prąd i właśnie jest.
1: No tak, właśnie od tego się zaczęła ta rozmowa.
3: A nie, już...
1: Też tego nie wiedziałem, Błażej o tym wspomniał, fajna ciekawostka.
3: Spoko i jestem przerażony, bo wchodzę na nocne radio i tu pisze, że Pozna Hanukowa, no to już edukuje się z Hanuki, A tu o bombie atomowej gadacie, elektrownie.
0: Nie no, bo jest ten, późno Hanukowa, bo już Hanuka się kończy niebawem, za całe dwa dni, a ostatnia audycja była przed Hanukowa, no to jest późno Hanukowa a, teraz.
3: Że Żydzi wymieniają te terminy, bomba atomowa i Hanuka przemiennie, nie? To nie.
0: No nawet jedna wojna, którą toczyli się, nazywa od święta żydowskiego, czyli wojna Jom Kippur, 73 rok.
3: A, czyli tradycja jest nazywania świętami z wojen. Dobra, okej.
0: Okay. tak coś... wyszło, no, bo to już nie jest wina Izraela, to po prostu sąsiedzi stwierdzili, że najlepiej zaatakują w święto, bo tam ci będą spać, czy coś tam. Tak, jakoś to się złożyło i tak, wiesz. Tak,
3: zawsze to przewaga zaskoczenia, tak.
0: Dokładnie.
3: Chciałem powiedzieć też, że bomba atomowa, a jeśli jakiś kraj posiada infrastrukturę i technologię elektrowni atomowej, to jeszcze mu bardzo, bardzo, bardzo daleko do tego, żeby skonstruować bombę atomową, chociaż jedną głowicę, bo uran, czy tam pluton do, wykorzystany do tej głowicy atomowej jest
1: to
3: bardzo...
1: Jeszcze... Może dwa rzędy wielkości wzbogacone, żeby
3: dokładnie wykorzystać. To jest wyższa szkoła jazdy, więc...
0: A są elektrownie, które chodzą w ogóle na niewzbogacony uran. Też takie są.
1: Tak? No, słyszałem, że czwarta generacja reaktorów jądrowych jest w ogóle już tak skonstruowana, że nie da się z nich kompletnie bomby pozyskać.
0: A właśnie te piękne BWR-ki, które wykorzystywali w Czarnobylu, to Rosjanie je skonstruowali właśnie dlatego, nie tylko dlatego, że były tanie, ale właśnie one pluton produkują. Także to też miało swoje uzasadnienie.
1: No,
0: ale nie, no, wiecie, no, technologia produkcji, no nawet takie RPA opanowało tam, mieli, jak to się nazywało, Penint Lab, czy już zapomniałem, ta miejscowość, gdzie w RPA były te właśnie zakłady wzbogacania uranu. Gdzie tam wirówki, to jest dosyć prosta technologia, to są takie wiróweczki, które się wpuszcza do nich bodajże heksafluoruranu, taki żrący gaz i
1: tam... Tak, tylko że one bardzo długo muszą kręcić i musi ich być bardzo dużo, żeby uzyskać z tego jakąś tam ilość.
0: No Niemcy wykorzystywali magnetron. No,
1: w tysiącach sztuk z tego co kojarzę, to było chyba w Iranie liczone.
0: Tak, to są takie malutkie wiróweczki, to jest tysiące na sali.
3: No to mówicie o tym w Iranie, które padły ofiarą ataku cybernetycznego i czyli w te wirówki, wirusa i one kręciły tak
1: nieefektywnie.
3: Niefrasobliwie, że tego uranu nie ukręciły. Była tak.
0: No bo one się kręcą tak szybko, że jak tam im spadnie zasilanie, w ogóle się wyłączy i nagle zaczną hamować, to się po prostu rozlecą, nie? Jak za szybko zaczną hamować. No, jak się odłączyło zasilanie, to po prostu się same rozleciały.
1: Nie wiem w sumie, jaki był ich los. Może też po prostu wtedy to porozumienie jądrowe, co ze Stanami podpisali, to przypieczętowało ich żywot, tych wirówek. Nie wiem, jak to było do końca.
0: No, pan Trump się wycofał, ale on już niedługo będzie. Ale w ogóle taka jest ciekawa osoba w naszym kraju, która do końca, nie wiem, jaki on ma interes, nie wiem, jak głęboko można mieć wiarę, no, ale on ciągle wierzy, że Trump jeszcze zostanie prezydentem, mówię o niejakim Cejrowskim, który ciągle mówi, że tak, to jest wszystko gówno prawda, że Biden będzie prezydentem, Trump na pewno w sądzie wygra i te wybory unieważnią. No, jak bardzo można być odjechanym od rzeczywistości?
1: No, z szurami i z teoriami spiskowymi jest tak, że po prostu niektórzy są leniwi i łatwiej jest przyjąć jakąś kurwa gotową teorię i bzdurę, niż po prostu coś zweryfikować, sprawdzić, douczyć, czy się doczytać, tak?
3: Z Cejrowskim się nie polemizuje. W Cejrowskiego się wierzy albo się nie wierzy i tyle.
0: To, do Cejrowskiego się strzela.
3: Pośrednich bytów, tych bytów, możliwości.
1: Ja mam strzelać.
3: W każdym razie, choćby nawet ten Biden już zostanie zaprzysiężony, to będzie miał najsłabszy mandat prezydenta Stanów Zjednoczonych, jaki kiedykolwiek któryś
1: prezydent dostał wcześniej. Ale o jakim mandacie mówisz? Międzynarodowo, czy
3: tak, międzynarodowym i też przez swoją ludność.
1: To znaczy elektorskich głosów całkiem sporo będzie miał, dużo więcej chyba niż Trump.
3: Mimo wszystko, ale w szemranych wyborach. Tak.
0: No ale też jest... Trump też wygrał.
1: Ja też widzę, że trochę jesteś wyznawcą tej teorii spiskowej Trumpowej.
0: Nie, no, no ten Trump też wygrał dzięki głosom korespondencyjnym, proszę pana.
3: Ja wiem, tylko Stany Zjednoczone to są taką, są kolebką, kreują się zawsze, kreowali się przez ostatnie tam prawie że 100 lat. Tak, od końca I wojny światowej na kolebkę demokracji i zaczęli pokazywać innym krajom, jak to należy funkcjonować, jak to jest ważne i jak to musi być przejrzyste działanie, nie zakulisowe, tylko właśnie demokratyczne i oni zapoczątkowali taką modę na nowoczesną demokrację właśnie. I teraz, pierwszy raz w historii, oni się zakapućkali w tej swojej ideologii. I teraz

0: terminowa w sprawie energetyki, bo Niemcy chyba najwięcej importują gazu z Rosji. To tak w kurwę więcej niż inne kraje ościenne.
1: A to z tego względu, że idą w ekotechnologię i muszą, czyli na przykład jakieś wiatraki, panele słoneczne. W razie, no tak, gdyby słońce nie świeciło, a wiatraki nie kręciły,
2: tak,
1: to
2: bo
1: muszą
2: ich cały...
1: szybko uzupełnić w czymś całą... energię, czyli spalić gaz najszybciej.
2: Tak, całą energię atomową właśnie gazem zastępują. I...
0: Tak, właśnie i do tego dążę właśnie. I to nie jest chyba konsekwencja tego, że idą w wiatraki i te panele fotowoltaiczne, tylko może to jest wręcz odwrotnie, że...
1: Chodzi, że nie modernizują reaktorów, tylko je zamykają?
0: Właśnie oni wcześniej już mieli problemy. To jest ciekawa historia, bo odkąd, ty Błażej pewnie będziesz bardziej wiedział, pod koniec lat 40. chyba, czy na początku 50. Amerykanie przytargali broń atomową do zachodnich Niemiec. Niemcy już byli dosyć pacyfistycznie. Następne pokolenia powojenne, czy nawet pierwsze pokolenie bezpośrednio powojenne, było bardzo pacyfistycznie nastawione i w Niemczech zachodnich, jako w pierwszym kraju na świecie, chyba były strajki przeciwatomowe. W ogóle w Stanach Zjednoczonych atom był ubóstwiany, tam była propaganda proatomowa. I kupowali sobie popcorn, ciemne okulary i patrzyli, jak w Nevadzie bomby wypieprzają. I było fajnie. A Niemcy
2: już chyba
0: byli
2: nie ma broni
0: straumatyzowani.
2: Atomowej.
0: Ale była właśnie przez jakiś czas,
2: Tak,
0: ale
2: tak.
0: Niemcy
2: I ona
0: przez krótki czas.
2: Wyprowadzona do Holandii i teraz się w Holandii znajduje.
0: Bardzo krótko była, bo był opór społeczny. I teraz mnie ciekawi to, czy oni likwidują swoje elektrownie atomowe z tego względu, że właśnie chcą być tacy pro...
1: Nie, po prostu
0: że
1: ich
0: energia
1: reaktory
0: jest zła.
1: Do
0: tylko
1: końca
0: skończę,
1: swojego życia dochodzą.
0: Tylko skończę. Czy jest druga sprawa, że mają tak dobry układ z Rosją na import gazu, że będą nawet oni pośrednikiem w eksportowaniu albo no tam oni importują dalej na zachód, ten gaz jeszcze na tym zarabiał i mają bardzo dużo patentów na wiatraki i właśnie te panele. W to zainwestowali grube miliony i teraz nie pozwolą, żeby sobie taka Portugalia, Hiszpania czy Polska zbudowała nowy reaktor, to będą lobbowali w Unii Europejskiej za tym, żeby wiatraczki, nie? Bo atom nie bardzo. Jakby to było, jakby sobie Polaczki atomy
2: Nie,
0: powybudowały.
2: No z tego co ja się orientuję, tutaj Niemcy jakoś niespecjalnie przeszkadzają komukolwiek budować atom.
0: No, ale sami zamykają swoje. Ja myślę, że też nie pozwolą na około, żeby ktoś inny je budował, bo czemu
1: A ja
0: mieli
1: myślę, że
0: zamykać
1: jeszcze jest
0: sobie?
1: trzecia możliwość. W Francji niedawno, nie wiem czy skończono, czy rozpoczęto budowę reaktora termojądrowego ITER, tam to któryś z rzędu reaktor, ale
2: Nie,
1: chyba
2: no, zaczęto budowę.
1: jeden z pierwszych, który ma realną szansę na zadziałanie, że
2: No
1: tak
2: tak, w
1: powiem.
2: tym roku zaczęli wylewać fundamenty pod
0: Ale
2: niego.
0: Mówicie o tym zimnofuzowym? Ten
2: tak, tak, tak.
1: No,
2: ja nawet...
0: Science fiction jeszcze. Chyba
1: to jest
0: Chińczycy,
1: trochę
0: no,
1: science,
0: najlepiej.
1: to jest
2: Nie,
1: trochę
2: miałem...
1: science fiction, ale to jest czysta energia w sumie, nie? Nie masz takiego
2: Miałem to
1: promieniowania.
2: szczęście, że mojej byłej dziewczyny wujek, Japończyk, którego poznałem, zresztą przyjechał kiedyś do Londynu, bo tam jego córka studiowała. Właśnie był z ramienia Japonii, bo to tam parę krajów uczestniczy i między innymi Japonia to finansuje. Był właśnie ze strony Japonii tam jakimś koordynatorem, uczestniczy w każdym razie w tym projekcie. Mówi, że to ja tam byłem 10 lat temu w Londynie i on mówił, że to tak jeszcze 20 lat i będzie hulać.
1: Znaczy on
2: No,
1: podobno
2: jeszcze
1: przez
2: 10.
1: 10 czy 15 lat w ogóle ma się rozpędzać do momentu, kiedy zacznie, tak powiem, przynosić dodatni bilans, ale zmierzam do tego, że Niemcy lubią technologie nowe. W tej chwili ich reaktory są już tak, że tak powiem, u krańca swojej, że tak powiem, żywotności i nie modernizują ich, nie wydają kolejnych setek miliardów na to, żeby budować kolejne reaktory pracujące przez 40 lat, bo być może za 10 czy 15 lat wejdą sobie w technologię fuzji jądrowej.
0: Tak, to też
1: Zaczną
0: jest
1: dopiero.
0: No, bardzo... Zmora, bardzo ciekawa obserwacja właśnie, może to jest ta trzecia droga, że oni wiedzą, że nie warto już w tą starą technologię,
1: że to już powoli
0: starą,
1: zaczyna właśnie być przestarzała
0: tak,
1: technologia.
0: Inwestować, bo już są na tyle pewni, że dojdą do ładu z tą zimną fuzją, że to po prostu stanie się śmieszne, tak, utrzymywać takie coś. To jest w tej zimnej fuzji chyba najlepsze, że nie wiem, gdyby wystrzelić taką elektrownię w powietrze, czy nagle przestać ochłodzić, czy dostarczać energii, cokolwiek, to ona się po prostu wyłączy. Nie ma żadnego
1: Nic się nie
0: promieniowania,
1: stanie,
0: żadnego boom, nie ma nic.
2: A produktem ubocznym jest po prostu hel. Znaczy,
0: Tak.

0: tak, spalania.
1: Którego jest zresztą na Ziemi mało, jest potrzebny w przemyśle.
0: Tak.
2: Spoko, to ja się wymądrzyłem, to posłucham dalej, ja tak się wymądrzam, bo tyle wiem, co posłucham sobie.
0: Elektryka nam
2: trzeba samochodem na YouTubie właśnie. Właśnie ciekawiło mnie, w co te Niemcy grają. Czy z tego powodu, że oni, Niemcy, tacy bardzo naród, jak to się mówi, ten, co oni
1: pragmatyczni są bardzo.
2: Pragmatyczny, tak. Właśnie. Swoje atomy zaorywują sami. Właśnie to mnie ciekawiło. No to już jestem poinformowany. Są trzy drogi. Trzy drogi. Jest lewa, no, lewa droga, prawa droga i środkowa droga.
1: No.
2: To na razie, trzymajcie się, dzięki za rozmowę.
1: Jak ty myślisz, Błażej, czy to jest
0: prawdopodobne? Mówi, że zimna fuzja to science fiction, no to nie jest żaden science fiction, bo już...
1: Jakie science fiction? Już bombki od dawna wybuchają, wykorzystując.
0: Tylko trzeba to kontrolować, a teraz właśnie ITR zaczął wylewanie fundamentów po ten swój największy Totamak, tak to się nazywa, to urządzenie, zresztą to się z rosyjskiego ta nazwa wzięła, bo chyba pierwszy był pod Moskwą gdzieś, no i już wylewa właśnie pod niego fundamenty i są magnesy już pozamawiane i tak dalej. Bo jest jedna rzecz, którą jak wynajdziemy, to bez problemu będziemy mogli mieć zimną fuzję, czyli magnesy nadprzewodzące w temperaturze pokojowej.
1: Możesz powtórzyć, bo zamyśliłem się, coś nie dotarło do nic. Że co trzeba by myśleć, że
0: magnesy nadprzewodzące w temperaturze pokojowej.
1: Ale z czego to wynika? Co ma pozwolić na ich odkrycie? Właśnie poprzedniego zdania nie usłyszałem.
0: Bo największy problem jest w tym utrzymaniu tej...
1: Mówisz o utrzymaniu.
0: Tak, utrzymaniu tej reakcji kontrolowanej. Będą ma być kontrolowana, a nie tak, że pierdolnie się ten...
1: Nie tyle jest kontrolowana, co stale podtrzymywana. Kontrolować to trzeba rozszczep atomów, a tutaj po prostu trzeba stale podtrzymywać.
0: To jedno, ale to trzeba kontrolować, bo niekontrolowaną to bez problemu.
1: Niekontrolowana wygaśnie po prostu, tak? Znaczy nie podtrzymywana wygaśnie, a niekontrolowana reakcja.
0: To mamy takie i one tam sobie na rakietach tkwią.
1: Kolejnego Czarnobyla.
0: Nie, niekontrolowaną to fuzję to dzisiaj robimy bez problemu i to co się nazywa bomba termojądrowa i tak sobie, no możemy nadal to robić, tylko nie możemy kontrolować tej energii, tej bomby termojądrowej.
1: No niech będzie, no słówek się czepiamy. Znaczy tam ta fuzja sobie zachodzi dotąd, dopóki się uran w milionach, miliony stopni temperatury.
0: No i właśnie to się trzyma te... wiązki tych atomów w polu magnetycznym i do tego są potrzebne magnesy nadprzewodzące. No i na razie te magnesy, one nadprzewodzą, ale w jakichś tam bardzo chyba wysokich temperaturach, nie, bardzo niskich temperaturach, bardzo niskich temperaturach. No i energia zużywana do chłodzenia tych magnesów jest większa niż energia uzyskiwana.
1: No na chwilę obecną, dlatego mówię, że ten reaktor przez ileś lat się będzie rozpędzał i docelowo na...
0: Ale chyba już magnesy
1: przy
0: właśnie...
1: Przy 500 megawatach wydatku będzie dawał jeszcze 200 gratisów. Będzie produkował 700 przy 500 utrzymanych. No to jest, wiadomo, testowy reaktor, tak to być może doskonalenia zostały wprowadzone w kolejnych generacjach.
0: Cezek
1: napisał, o ile ten wypali, no już było kilka takich, które też miały szansę na działanie, nie działały.
0: Cezek napisał, że to Kamak będzie w 29, nie, to właśnie ten budowany, bo jeden ITER już powstał, nie, i on uzyskuje już tam prawie dodatni bilans ma. Ten reaktor, a teraz chyba magnesy już mamy w coraz wyższych temperaturach nadprzewodzące i no jest coraz lepiej, może w końcu ten bilans będzie, tylko podejrzewam, że to nikomu się nie opłaca budowa takiej elektrowni, nie, bo no bo jednak jak wybudujemy już termojądrową elektrownię, to wódz tutaj opieprza, ale dobra. Jak ten. Wodzu, zadzwoń, jak chcesz sprostować, to zadzwoń. Witamy na antenie każdego słuchacza, nie?
1: Także... Czepia się słowa, że powiedzieliśmy zimna fuzja.
0: Dobra, nie no. Mówię, jak jakiś słuchacz chce poprawiać tutaj, to prosimy, żeby zadzwonić, a nie pisać, bo to nie wiadomo w ogóle ten. No, ale gdzie byliśmy właśnie? Technologia, jeśli ona zostanie opanowana i będziemy mieli takie elektrownie, to ona nikomu nie jest na rękę, nie? Bo tak, lobby naftowe,
1: Jak to nie jest nikomu na rękę? Jest na rękę tym krajom, które, nie wiem, będą sprowadzały chyba Hel 3 z Księżyca, tak? I sobie zrobią monopol na to. Już lobby naftowe kilku tych, powiedzmy, szejków, myślę, że nie przebije monopolu państwa, takiego jak na przykład Chiny czy Stany Zjednoczone.
0: Ale Stany Zjednoczone są częścią tego lobby naftowego, także Stanom Zjednoczonym...
1: Tak, samochody dalej będą jeździły, powiedzmy, nie wiem, w części przynajmniej na ropie naftowej. No to wytwarzanie, ponad nie, jest raczej w znikomej ilości wytwarzane z ropy.
0: No z ropy, ale z innych paliw kopalnych, nie? Ale nie, w dużej części też jest wytwarzane z ropy, są takie elektrownie.
1: Tylko sprawa jest taka, że to będzie tak kosmicznie drogie, że pewnie cała Unia Europejska będzie się zrzucała na pojedyncze sztuki.
0: Nie no, to się zrzuca cały świat na ten jeden.
1: W ciągu
0: nie?
1: dekad.
0: Na ten, je, na ten jeden to już cały świat, widzisz, nawet Japonia w to się angażowała. No ale to nie jest jakoś tak nikomu za bardzo potrzebne, no bo z jednej strony lobby naftowe, z drugiej strony jak i inne właśnie gazowe, nie wiem, no, gazowych elektrowni jest bardzo dużo, lobby jądrowe, bo to jednak są te elektrownie atomowe potrzebujące uranu. To też jest taki ścisły klub, no elektrownia termojądrowa to... Każdy sobie może postawić, nie potrzebuje tam żadnego uranu, tylko sobie wodór. Każdy może sobie wytworzyć. Nie ma żadnego problemu. Nie ma odpadów, czyste to jest. Piękna sprawa, nie? No ale nie za bardzo opłacalna właśnie, tak jak chcemy szachować kogoś. Ale jeszcze jedna technologia, Niemcy ostatnio czytałem, czy to mi nawet mój szef podesłał, Niemcy opatentowali jakiś sposób, to jest chyba jakieś glony, czy co, nie wiem, jakieś medium, które wiąże wodór, w tym sensie, że on się staje niewybuchowy, nie tak jak jest wybuchowy, i nie możesz go spalać razem z tym medium. I to Niemcy mówią, że to jest właśnie jakaś technologia przyszłości dla samochodów przynajmniej, żeby w samochodzie wodór mógł być spalany, normalnie tak jak gaz. Bo na razie wodorem jest taki problem, że jest problem z jego przechowywaniem. To są zbiorniki bardzo wysokociśnieniowe.
1: No tak, jest
0: bardzo ciężkie.
1: Na podobnej zasadzie jak gaz CNG.
0: Tak, one są bardzo, bardzo ciężkie, wodór jest strasznie łatwo palny.
1: Mało pojemne.
0: Tak.
1: Bardzo niskie zasięgi osiągają te samochody.
0: I wodór w ogóle, jak coś pójdzie nie tak, no to on jest bardzo wybuchowy. To...
1: W ogóle, nie wiem, wcześniej wydawało mi się, że samochody zasilane wodorem to będą takie zwykłe samochody, znaczy będą działały w taki prosty sposób, jak zwykłe samochody spalinowe, gdzie w komorze spalania będzie się po prostu wodór spalał z tlenem i tam będziemy wodę mieli. A to wygląda tak, że to spalanie wodoru będzie napędzało silniki elektryczne najprawdopodobniej.
0: Nie, to jest obecna technologia, kiedy są ogniwa paliwowe.
1: No, obecnie tak wygląda, tak.
0: Ogniwa paliwowe, które wytwarzają i też uważam, że jeśli by nie było tego medium, co Niemcy wymyślili, gdzieś opatentowali, ale muszę to... no nie jestem przygotowany z tego akurat tematu.
1: Co, i to medium pozwala, to coś tam, mistyczne rzeczy, które Niemcy opatentowali, pozwala na zastąpienie benzyny w prosty sposób wodorem, tak?
0: Tak, tak, tak, tak. Jak...
1: Wolsze spalania będzie się zwyczajnie wodór spalał, tak?
0: A czekaj, sobie wpiszę nawet drogę. Może znajdę.
1: Wiem, że Mazda silnik Vanka próbowała zasilać wodorem. Znaczy, zasiliła i jeździły te samochody prototypowo, ale nie wiem, jak to tam wyglądało. Czy to też silnik Vanka wtedy po prostu pracował jako generator prądu do jakiegoś silnika elektrycznego? Nie wiem. Nie jestem. Nie doczytałem, nie pamiętam.
0: A, bo to Mazda i ten. Ja też mam, widzisz, nowy samochód. Ty jeździsz swoim, a ja swoim. Ale mój nowy samochód to ma ten. On ma pedał gazu podłączony do głośnika.
1: Jaki mam nowy samochód? Dawniej mówiłeś?
0: No. Nie, no, ty masz. Zaczęła jeździć twoja Mazda.
1: On już jeździ od roku, tylko bez przerwy jest na jakichś poprawkach. Tak, potem jest, tak się jakieś dziwne fanaberie wytwarza z samochodem, to jak się fabrykę próbuje poprawić.
0: No, a ja właśnie nie, mam bardzo fabryczny samochód. A mianowicie wiesz, co mam. Mam 205.
1: No wiem, mówiłeś.
0: Z 87 roku i...
1: Diesla.
0: Tak, diesla. Jeden,
1: tutaj ekologicznym Niemcem jesteś.
0: Tak, 1.9 diesla.
1: Pięknie fryty przepala, co?
0: Tam wszystko przepala. On tam
1: Jeździłeś już na oleju frytowym?
0: Tak, wlałem trochę. Mam, no nie dużo wlałem, bo tam chyba, nie wiem, ze
1: Ale kupiłeś nowy świeżutki, tak, żeby
0: nie Nie. Przefiltrowałem, wiesz co, bo ja tu żonie powiedziałem, jak będzie też coś robiła frytownicy, to wiesz, przez filtr do kawy tak sobie przelałem i dolałem, to jest dolewka, nie? No to może tam, nie wiem, z litr tego wlazło.
1: No to zwracam honor, to jesteś ekologiczny, bo produkt po gotowaniu po prostu spaliłeś do napędzania samochodu.
0: Tak, to znaczy, wiesz, to była mieszanka, tam do 50 litrów wlałem 1 liter na razie. Się boję więcej, ale no bo zima jest jednak. No mi się zapcha, ale on tam przepali wszystko, to jest...
1: No nie wiem, w dawnych, w tych mercach, beczkach pamiętam, że dawniej taksówkarze zapierdalali, jeździli na oleju.
0: Można, ale latem.
1: Po smażeniu fryt i czuć
0: bo nie, bo zimą on się zestali i pompa go nie przepompuje, nie, i to będzie problem. Ale latem jakieś ciepło to...
1: No to zgadza się, no zimą być może jakąś mieszankę można zrobić jeden do jednego czy coś, ale na to napierdalali, podejrzewam, czyściocha i nawet się nie zastanawiali.
0: Nawet są takie instalacje, chcę sobie zamontować taki ten przepływowy ogrzewacz, nie? Żeby się z baku brał, się ogrzewał tam do 90 stopni i wtedy będzie szedł do pompy. Takie są wynalazki. I to niemiecka firma nawet to produkuje. No i teraz właśnie energia odnawialna, no bo jeździmy na czymś, co powstało z ziemi, tak, wyrosła sobie roślinka, pochłonęła CO2, potem to CO2 tam...
1: No to wiesz, tak samo można powiedzieć o ropie, no też jest technologia odnawialna, powstała sobie w ziemi, tylko się trochę długo odnawia, no, naturalna, nie?
0: To jest ten problem, a to jest właśnie zwykły cykl krążenia węgla w przyrodzie, także sobie tam wlewam ten... olej roślinny. No, ale udało mi się właśnie, byłem w urzędzie tutaj, jak to się nazywa. O, Grzesiek mówi, że do Mondeo lał właśnie czysty olej i jeździł. Także, no muszę spróbować.
1: Nie ma się co bać, próbuj.
0: No, ale na razie niedużo, bo jednak niedużo tych frytek smażyłem, ale już tutaj idę do restauracji, właśnie chcę obok jednej, drugiej, żeby ten olej mi zlewali. I wtedy w ogóle widzicie ostatnie audycje, jak się...
1: Właśnie, sorry, że przerwę. Właśnie wczytałem, wklepałem sobie na Wikipedii tą Mazdę w wersji hydrogen i strasznie, kurwa, mało moc to osiągnęło w hydrogen modzie. Miało połowę mocy zwykłego benzyna, znaczy gazowego, benzynowego modu, opcji. Kiepściutko.
0: A nikt nie powiedział, że to będzie szybkie, nie? To nie ma być szybkie.
1: No, być może tak, ale zdziwiony jestem, przecież to wodór to jest w sumie dużo czystsze paliwo niż jakaś tam ropa.
0: Ale chyba mniej kaloryczne.
1: Że tak mało energii to generuje.
0: Mało kaloryczne.
1: No, ale... Nieefektywny jakiś tam proces spalania czy coś, nie wiem. Nie wiem, no.
0: Ale byłem
1: nie jest nic zapisane tym, jak to się odbywało.
0: Byłem tutaj w urzędzie powiatowym i sobie go już przejestrowałem. Teraz mam dumną literkę H na tablicy, czyli historisz. I ma w dowodzie rejestracyjnym, gdzie jest klasa emisji, ma wpisane old timer dokładnie. I to oznacza, że emituje zero szkodliwych gazów. Można wjeżdżać sobie do każdej strefy ekologicznej. Piękna sprawa. No ale co chciałem powiedzieć, że mam podłączony pedał gazu do głośnika chyba, bo wciskasz pedał gazu. No ale ci mówię, że w ogóle siedzę tutaj w tym...
1: Odgłaszasz pedałem gazu, tak?
0: Nie, wciskam gaz, robi się coraz głośniej, ale nic się nie dzieje poza tym. No właśnie to jest.
1: Turbina może ci pada.
0: Jaka turbina?
1: No jeżeli, jak to jest wolnostący diesel, to w sumie nie wiem, czego się spodziewałeś.
0: No jest wolnostący, jest niesamowita moc 60 koni wyciśnięta z tego 1.9.
1: No to w sumie może się nie dziać nic po wciśnięciu pedału gazu faktycznie.
0: Nie, no dzieje się, jest bardzo głośno. Nie, w ogóle nos mi się coraz bardziej zapycha, wam powiem, że jak zima przyszła, to już...
1: Koronka, tak? Cię złapa?
0: Nie, koronka to nie, ale jak przyszła zima, bo latem to było bardzo miło tutaj, tak chłodno, fajnie, nie, jak na dworze upał w tej piwnicy, no ale jednak jak temperatury na zewnątrz spadły do jakichś 2-3 stopni nocą, ja sobie siedzę w tej piwnicy, to kurwa, im dłużej tu rozmawiam, to coraz bardziej mi się nos zapycha.
1: No, u mnie na przykład w brygadzie wczoraj, nie, przedwczoraj, żona jednego z pracowników w mojej brygadzie, tam 15-osobowej, miała stwierdzoną koronkę. On przyszedł do pracy w poniedziałek, bo oczywiście nie dostał żadnej kwarantanny. Z firmy tego nikt nie wygonił. Wczoraj też sobie pracował, dopiero po południu dopiero stwierdzili, że ma spierdalać do domu, skoro jego żona ma stwierdzonego już koronawirusa. Kurwa, ale to działa.
0: Bo mnie też będziesz miał.
1: Znaczy on jest zdrowy. A. On jeszcze był zdrowy, nie? Jego żona miała.
0: O, tutaj
1: może być może przeniósł już do firmy.
0: Wudzu mówi, że ten Bitcoin już 21 tysięcy dolarów. To wam powiem, że jak go kiedyś kupiłem, jak był chyba, nie wiem, po dyszce czy coś takiego, kupiłem pół Bitcoina i no i on zaczął spadać jeszcze bardziej.
1: 21 tysięcy dolarów?
0: No i zaczął jeszcze spadać bardziej.
1: Jak ostatni raz się interesowałem, to było ale za 25 tysięcy złotych, a to teraz prawie 4%.
0: No i zaczął tam spadać wtedy i tam się wkurwiłem, ale powiedziałem, że to nie sprzedam, bo chuj, tak już tą kasę utopiłem i zapomniałem w ogóle, a teraz zaczęli wszyscy mówić, że to rośnie. I tak spojrzałem, o kurwa, nie? Zrobiło mi się dwa razy więcej.
1: Co masz tego Bitcoina? Czy część Bitcoina?
0: Nie, mam pół Bitcoina, proszę pana. Kut Bitcoina, o którym zapomniałem zupełnie. I teraz muszę mojego mnemonika znaleźć, żeby się dostać do mojego portfela bitcoinowego. I nie wiem, czy mam go sprzedać, czy to jeszcze pójdzie do góry. Wodzu, doradź. Sprzedać, czy jeszcze pójdzie.
1: Oddaj na ten. Oddaj, znacjonalizuj to.
0: Do niemieckiego państwa?
1: Do polskiego albo do izraelskiego.
0: Nie, no Izrael to chyba ma dużo swoich. No ale giełda słabiutko ostatnio. W ogóle, nie wiem, taka dziwna rzecz, bo tą szczepionkę Pfizera dopuszczają i w Stanach, i w Wielkiej Brytanii, teraz mają w Europie dopuścić, czyli raczej wiadomości dobre dla firmy, nie? To powinno ten... Wodzą mówi, żeby sprzedawać. No to sprzedaję. Wezmę jutro, jak dojadę do biura, to wezmę, się tam zaloguję do swojego portfela i to sprzedam. W cholerę. Nie żadnego Misesa. Na złych ludzi nie daję. No, w każdym razie ten... gdzie byłem? A, giełda słabiutko, no. A ten Pfizer, kurde, po każdym jednym zatwierdzeniu tej szczepionki w kolejnych krajach ni cholery nie chce iść do góry, tylko jeszcze idzie na dół. Coś w tym jest.
1: No, złe nastroje społeczne chyba. Może o to chodzi.
0: Że nikt się nie chce szczepić.
1: Zgadza się, tak mi się wydaje. Poza tym w ogóle podejrzana sprawa też o tym z tym Pfizerem i amerykańskim tym instytutem, bo dotychczas to oni tam chyba potrzebowali 40 miesięcy testów, żeby zatwierdzić jakąś szczepionkę, a mimo to i tak popełniali jakieś błędy, za które później tam państwo płaciło odszkodowanie i tak dalej, a w tej chwili ile trwały te testy? 8 miesięcy. I została dopuszczona bezproblemowo.
0: Pytanie, czy oni mieli ją
1: śmierdzi
0: wcześniej.
1: Śmierdzi to.
0: A może oni mieli ją wcześniej?
1: A, może tak być.
0: I może bardzo długo była testowana, jest bardzo dobra, ale po prostu my tego nie wiemy.
1: To 90% to nie jest z palcem ssane.
0: No właśnie, może oni wiedzieli to 90% już jakieś 3 lata temu. I no.
1: Także pozostaje nam się zaszczepić.
0: No może nie, ja nie wiem, dobra. To ciężki temat, bo to faktycznie trochę śmierdzi. Znaczy może nie trochę śmierdzi, to powiem tak, nie? No, to jest czysty kapitalizm, nie? Czyli coś, co tego wódz bardzo kocha. No, jak cię zwalniają z odpowiedzialności prawnej i możesz zarobić na tym grube pieniądze, to właściwie czemu nie? No a że parę ludzi umrze czy coś tam, no to właściwie. To jest cena, którą...
1: Dobra, ale gdyby prywatnej firmy państwo nie zwolniło z odpowiedzialności, to przecież oni nigdy by nic nie wypuścili, bo by poszli z torbami po pierwszej wpadce, a tak zawsze coś państwo, powiedzmy, zapłaci za nich te odszkodowania, a oni i tak utrzymają się na wodzie i w dalszym ciągu mogą jeszcze coś w przyszłości dobrego wymyślić.
0: No niby,
1: tak,
0: niby
1: po prostu byli zawinięci i nie byłoby ich.
0: Niby istnieje w naszym, wiesz, społeczeństwie coś takiego, w naszej rasie ludzkiej, co się nazywa etyką. No ale w kapitalizmie to tak nie za bardzo etyka istnieje. No, także jak można zarobić kaskę, to się kaskę po prostu zarabia i tyle, nie? No, także szczepionka jest, ale... Kurde,
1: można kaskę zarobić, nikt się nie martwi, że w Afryce sobie zrobiliśmy wysypisko śmieci, a Europa jest taka czysta i ekologiczna.
0: No właśnie, na przykład to. Albo że tam właśnie sobie w Bangladeszu szyją nasze ciuszki, które są bardzo tanie. To też nie ma żadnego problemu z tym. No.
1: Tak, nic nie ma, nie.
0: Także to, tak to się kręci. W ogóle dekapitalistyczne inwestycje czasami przeraża ich logika, nie? To już tam kiedyś mówiłem, że mnie przeraża, jak tutaj jestem gdzieś ten. Gdzie to było? Takie są. No, pełno tych sklepów jest takie tam wszystko po 1 euro, czy tam po 2 euro. I tyle tam jest, kurwa, badziewia z plastiku, z jakichś innych. Ale zobacz, ile to jest nakładu pracy. I nikt tego nie kupi, nie? Bo większość tych rzeczy to są naprawdę badziewie, które nikt nie kupi, tylko po prostu wyprodukowali. Ma nóż, a widelec. Ale to jest ropa wydobyta, nie? To jest petrochemia, to jest przerobienie plastiku, to jest transport oceanami, to są ludzie, którzy tu. I to, miliony w to zainwestowane po to, żeby jakieś pierdoły wytwarzać, ale chyba taki najdziwniejszy przykład tej logiki kapitalizmu to jest to, że Australia kopie sobie ten, jak to się kurwa nazywa, jak się nazywa ruda aluminium?
1: Kobalt?
0: Nie, na B.
1: Boksyty.
0: No, Australia sobie kopie boksyty i wiesz, gdzie te boksyty są przetapiane na aluminium?
1: W Wietnamie.
0: Nie wiem gdzie. Jeszcze dalej. Proszę cię, na Islandii.
1: A czemuż to tak, co?
0: No bo tam mają darmowy prąd, bo on jest tam z geotermii i z innych takich rzeczy. No ale kurwa, te boksyty trzeba przewieźć tymi statkami, które palą miliony ton mazutu i sobie tam płyną i potem jeszcze trzeba z tej Islandii zawieźć gdzieś to aluminium, nie?
1: No przetop aluminium jest bardzo mało opłacalny, stąd na przykład cena puszek i tak niska jaka jest. Bardzo dużo energii elektrycznej.
0: Obrońca kapitalizmu zadzwonił.
1: Bardziej opłaca się spalić trochę tego paliwa statkami niż topić to na miejscu.
0: No, ale ile to siarki idzie, nie? Do tego.
1: Kogo to obchodzi? To, tak jak mówisz, kapitalizm, hajs się liczy.
0: No, ile to siarki i tego mazutu. Dobra, oddajmy apoglecie kapitalizmu głos. Witam Australię.
3: Cześć lewaki, kłaniam się wam. Jacek mówi.
1: Cześć doktor.
0: Fajnie, że macie lato. Fajnie, że macie lato, bo ja tu kurwa marznę.
3: Cześć, i włączę kamerkę, to zobaczysz to lato, stary. Jest dzisiaj Singapur w Canberrze. Autentycznie jest 100% wilgotności. 30 stopni i leje cały czas po prostu, masakra. Włączę ci kamerkę, to ci pokażę, jak chcesz. Po prostu dramat.
0: To przeżyłem w październiku ostatnim, bo byłem w Hunan i tam też było właśnie jakieś 30-37 stopni. Wilgotność, tragedia. Nie da się przeżyć. Gdyby nie piwo, to bym nie przeżył.
3: No, bo ma być najbardziej mokre lato w historii Australii, słuchaj. No, w górach się nie mieści, w tamach się nie mieści woda. To jest coś niespotykanego. No, nie będzie łatwo. Ale
0: wyślijcie tą wodę do Alice Springs. To może będzie jakieś pola tam może zrobić, czy coś.
3: A czy mamy ją wysłać? Chyba dobrą intencją, bo tak to inaczej nie za bardzo jest, jak ją wysłać do Alice Springs.
0: A widzisz, a taki lewak...
1: Statkach za Ameliną.
0: Nie, taki ten. Lewak się nazywał Kaddafi i tak zbudował sobie z środka Sahary wodociągi, które szły właśnie do miast na wybrzeżu. Jeden z największych inżynieryjnych projektów świata. Do dzisiaj istnieje.
3: W Australii za to, kochany, kapitaliści straszliwi budowali rurociąg, który idzie z Perth do Kalgoorlie, żeby wydobywać złoto i żeby mieszkali tam ludzie. Kilkaset kilometrów ma taka wielka rura, nawiasem mówiąc robiona w Niemczech, którą przywieziono do Australii i która tłoczy wodę z Perth do
0: Kalgoorlie. Niemieckie lewaki. Dobra, ale... Zadzwoniłeś, bo chciałeś pewnie opieprzyć nas tu za coś.
3: Nie, chciałem się zapytać, bo żeby tak poważnie, czy ty wiesz, że ty jesteś wywrotowcem i bezideowcem, uszczuplającym dochody państwa bezideowcem, jak to mówił Kazik, dlatego że jak to ty lejesz olej po frytkach do diesla, a akcyzy do państwa nie odprowadzasz? Jak to masz przeciwko państwu działać?
0: Taki jestem bardzo ten, bardzo... No, bije się w serce, no.
1: Państwo jak najmniej się mną interesuje.
0: Tak? Nie, z jednej strony moja propaństwowość, a z drugiej moja proekologiczność. I takie dwa wilki we mnie walczą ze sobą.
3: Ale czekaj, że jak się spala ten olej po frytkach, to nie jest tak, że ilość tlenków azotu przede wszystkim i ilość sadzy to rośnie makabrycznie w porównaniu do normalnego diesla? Przecież tamte łańcuchy...
1: Ale
3: to taka ekologia z ekonomią ktoś pomylił chyba znowu.
0: Nie, no, ale jednak CO2 to nie jest kopalne, tylko to jest roślinne.
3: No, ale Błażeju, to CO2 może tak, ale uwierz mi, to nie jest ekologiczne. To jest, bo to, co jest najgorsze w dieslu, to nie jest CO2. To nie, ja wiem, że teraz Greta strasznie zgrzyta zębami w Niemczech, jak to mówię, ale najgorsze w dieslu...
0: Greta nie jest z Niemiec.
3: No, ja wiem, że Greta to w Szwecji to siedzi teraz zgrzyta zębami. No, ja nie wiem, wiem, że Greta nie jest z Niemiec. Jeszcze tego brakowało, żeby Greta była Niemką. To już w ogóle byłby dramat. No, no ale... Ale chcę powiedzieć, że najgorsze i sadza straszna, dlatego są filtry cząstek stałe, których twój Peugeotik podejrzewamy raczej nie ma.
0: No w 87 to takich pierdół nie montowano w samochodach.
3: No właśnie, no właśnie, dlatego ja nigdy nie kupię diesla w życiu po prostu. To diesel to jest dobry do karuzeli spalinowej i lokomotywy wąskotorowej i ciągnika rolniczego, ale nie do samochodu jest dobry diesel. Imho, moim zdaniem.
0: Znaczy, ja jeździłem całe życie benzynami i chyba pierwszy diesel, jaki w życiu kupiłem, to była Alfa Romeo 156. To był pierwszy diesel, bo tak zawsze myślałem, że diesle są takie chujowe. No i kupiłem tam Alfę i tak po pierwsze mało paliła, po drugie była elastyczna jak benzyna, no bo te włoskie diesle są bardzo fajne. No i tak zostałem z tymi dieslami. Mam jeden benzynowy samochód, to w garażu stoi taki SLK, ale to na lato. A tak to jeżdżę dieslami, bo robię długie trasy i to jednak tutaj w Niemczech są mniejsze podatki na diesla, także jest tanie. Ja, przy moich, jak to się commuting, dojazdach do pracy, to bym je zrujnowało, jakbym benzyną jeździł.
3: A ja właśnie benzynę mam i benzynę sobie kupiłem jeszcze jedną i czekam, aż mi ją dostarczą, ale to, no cóż, co zrobić. Ale jak mówiliście o tych ogniwach paliwowych, i ogniwa paliwowe są super, tylko że to, co się zmoradziwiłeś, że tak mała moc jest, to jest moc właśnie ogniwa paliwowego. I te ogniwa paliwowe, szczerze mówiąc, to moim zdaniem nie będzie tak, że wodór zacznie być spalany w samochodzie w ten sposób.
1: Ogniwa paliwowe mają 50% wydajność, nie? Czy tam 40%.
3: No właśnie, one mają bardzo dobrą wydajność w porównaniu z silnikiem spalinowym.
1: Właśnie mało wydajność. Silniki spalinowe już 50% przekraczają, a diesle do 60%, więc są sporo wydajniejsze chyba niż ogniwa paliwowe.
3: Ale ogniwa paliwowe mają szansę się rozwinąć jeszcze. I to w znacznym stopniu. Natomiast silnik spalinowy doszedł do ściany. Tam już nic nie zrobisz.
1: O, teraz... W Formule 1 to o procent dwa walczą w ciągu dekady, nie?
3: No właśnie.
0: No patrz, bo sobie otworzyłem wiki, żeby nie być gołosłownym, to lewak Kaddafi wybudował ten system i on wodę dostarcza na odległość 1600 kilometrów. Czyli tych rur będzie tam z 10 tysięcy kilometrów.
1: Teraz może trochę zaszłam. No, no. O Kaddafim słyszałem taką bajkę, że on podobno marzył, aby na Saharze zbudować olbrzymie, takie wspaniałe lustro fotowoltaiczne, dzięki któremu by generował darmowy prąd dla całej Europy. Znaczy prąd dla Europy. To jakieś takie plany były. Nie wiem, czy to teoria spiskowa, czy co? Coś takiego słyszałem. Coś wiecie na ten temat?
0: No ja powiem, że Kaddafi to miał takie różne dziwne pomysły. No,
1: nikt nic nie wie, więc chyba tak przyszło.
0: Ale nie, on miał różne dziwne pomysły. Zresztą polecam przeczytać jest tłumaczenie na polskiej jego zielonej książeczki. To nie był głupi facet i te pomysły, co tam w Libii zrobił, to nie są takie głupie. W szczególności tam sieć tych wodociągów, z tego co czytam, to jest, one mają 2820 kilometrów. O średnicy 6 metrów wodociągi i transportują...
3: Kaddafi był zbrodniarzem i zwyrodnialcem, tak mówiąc szczerze. Jakoś mi go w ogóle nie szkoda, ale dlaczego...
1: Właśnie jest wszyscy... taki problem, że nigdy nie słyszałem jakoś o jego zbrodniach. Póki on był, to przynajmniej z Mali, ze Środkowej Afryki.
0: Kaddafiego największą zbrodnią to był ten zamach, który sfinansował.
3: Lockerbie,
0: tak.
3: Ale oprócz tego... Zamach nad Lockerbie. Tego linie Panam poszły się kochać. To był lot samolotem gdzieś z Londynu, o ile pamiętam, do Stanów i podłożyli bombę w walizce terroryści, którzy byli sponsorowani przez Libię, no i nad szkockim miastem Lockerbie bomba wybuchła. Dlatego mówi się o tym zamach nad Lockerbie. To był 747 Panamu, 88 albo 87 rok.
1: A, to już wiem, dlaczego nie znam tej historyjki, no po prostu byłem za młody. 89 się urodziłem.
3: Ja w 87 miałem 3 lata, to też to nie znam stamtąd. Nie było tak, to że siedziałem...
1: Wszystko słyszałeś na ten temat.
0: No to ty jesteś 84?
3: Ja jestem rok orwellowski, tak.
0: No to jestem 83, to patrz tylko rok różnicy.
3: Widzisz? Taka różnica, a jaka różnica? Ale ja właśnie chcę powiedzieć, dlaczego to jest tak, że ci komunistyczni, socjalistyczni władcy, oni nigdy nie oddadzą prywatnym firmom, żeby coś zrobiły, tylko mają zawsze jakieś wspaniałe pomysły, które okazują się klapą ekonomiczną. A to budują
0: Te wodociągi działają do dzisiaj. Ale wodę dostarczają. Ale ludzie mają co pić, no.
3: No dobrze, ale ktoś do tego musi dopłacać.
1: Niektóre
3: tak?
1: inwestycje na siebie nie zarabiają, na przykład te kapitalistyczne elektrownie jądrowe to się nam po 40 latach zwracają.
3: No, ale się zwracają.
1: Gdzie niektóre już do kresu swojej wytrzymałości dochodzą, więc są co najwyżej na zero inwestycje.
0: Kiedyś tutaj największy król Prus, jaki istniał, który zresztą w głównym miejscu Aachen pomnik stoi, czyli Fryderyk Wielki, jak tam tworzył swój pierwszy na świecie system szkolnictwa publicznego, to był całkowicie deficytowy. Ale ile dobrego to stworzyło Prusy jednak mocarstwem później.
3: Ja jestem konserwatysta, Błażeju, i dla mnie to miasto to Aquisgrán, to po pierwsze, a nie Aachen.
0: No, Aachen. Ja mieszkam w Niemczech, to tu jest Aachen, no u was jest Aquisgrán, po francusku Aachen. Jest Aix-la-Chapelle.
3: Aachen, jakoś to brzmi dla mnie tak jakoś z niemieckiego pornola, takie Aachen, Aachen.
0: Jest jedno z dwóch niemieckich miast, które mają podwójne A na początku, drugie to jest Aalen.
3: A ja nawet mieszkałem w mieście, które ma podwójne A na początku kiedyś, wiesz, i to bardzo wiele lat.
0: W którym? A w Danii, Aalborg. Ale w Niemczech są tylko dwa, jest Aachen i Aalen.
3: No widzisz, w Danii jest kilka, szczerze mówiąc. Ale no, kilka jest. Aarhus, Aalborg.
0: Ale nie, polska nazwa Aachen jest bardziej poprawna, bo polska nazwa Aquisgrán jest bardziej poprawna, no bo pierwotną nazwą tego miasta był Aquisgranus, czyli wody Granusa. No to rzymskie miasto.
3: No właśnie. Piękne. Tak samo jak polska nazwa Monachium, to jest stara jeszcze nazwa pochodząca z łaciny, którego tak się już nigdzie się nie używa poza Polską. A piękna nazwa.
0: Francuska Aix-la-Chapelle się odnosi tutaj do katedry. Także ogólnie kiedyś, tutaj, teraz już zunifikowano i wszędzie pisze Aachen, czy to w Belgii, czy w Holandii, ale jeszcze jak do siostry jeździłem w wczesnych latach 2000, późnych 90, to jeszcze było ciężko się zorientować, bo jak idziesz przez Belgię, to wszystkie drogowskazy prowadziły do Aix-la-Chapelle, co ciężko skojarzyć z Aachen, no ale potem stwierdzono, że jednak to lepiej zunifikować i teraz już jest wszędzie Aachen.
3: Ja mogę napisać tak jak Niemcy piszą na autostradzie A20, jak się jedzie na Polskę, piszą Stettin w nawiasie Szczecin. Tak.
0: No i na dziesiątce jest Warszawa. Nie.
3: Tak, zjazd z ringu berlińskiego na A10 i tam jest napisane Warszał i w nawiasie Warszawa. Dużo pamiętam ten zjazd, ostatni zjazd z ringu.
0: No tutaj też w Niemczech jest Liège po francusku, łamane przez Lüttich po niemiecku, także... Jakieś tam...
3: Lüttich. Kurczę, czy ciebie nie drażni ten niemiecki w uszach? Mówię poważnie. Ja bym zwariował, mieszkał w Niemczech.
0: Nie, bo ci powiem, ja tu w Nadrenii jak żyję, to ten nadreński niemiecki jest dosyć taki bardziej soft, nie? Oni nie mają tego ani twardego R, ani tak, dosyć miękko mówią, wymawiają, także nie mam jakiegoś większego problemu.
3: Ja jestem germanofobem, to przyznaję się bez bicia. Ale wiesz co, jeszcze wracając do kapitalizmu, bo to, że państwa kupują szczepionkę i płacą za to, to nie jest kapitalizm. To jest kapitalizm, tylko wtedy działa dobrze, że jest połączony z wolnym rynkiem, a jak państwo kupuje szczepionkę, to nie jest to wolny rynek, tylko to jest po prostu państwowa, socjalistyczna instytucja, więc...
0: A właśnie, a kto kupuje w Stanach szczepionkę? To mnie zastanawia. Bo tam przecież wszystko jest prywatne, jeśli chodzi o służbę zdrowia.
3: No tak, zgadza się. Ja nie mam pojęcia, kto tam kupuje szczepionkę. Nie wiem, ale no mają też Ministerstwo Zdrowia w Stanach.
0: Ministerstwo mają, no bo tam jednak trzeba jakoś troszeczkę to kontrolować, no bo inaczej to by jakieś tam dziwne rzeczy wynikły, bo jednak no jest parę rzeczy, które... zawsze będą deficytowe. Jakaś tam straż pożarna, nie? Czy tam wojsko.
3: Nieprawda, nie zgodzę. Straż pożarna bardzo długo była prywatna i świetnie się sprawdzają prywatne straże pożarne, dlatego że ludzie w gminie się zrzucają i mają. A jest różnica jeszcze jedna, uważam, i to jest ważne, bo są dwa podejścia takie, można powiedzieć, do socjalizmu. Z jednej strony mówisz, tak jak na przykład w Polsce jest z prywatnymi szpitalami czy prywatnymi NZOZ-ami, że owszem, państwo płaci za świadczenia, ale prywatna firma to obsługuje. W Skandynawii na przykład Falk jest prywatną firmą, która obsługuje straż pożarną, czyli państwo wykupuje usługi, ale już stworzenie tych usług zleca prywatnej firmie, prawda?
0: No
3: ale
0: to ma trochę wydaje... więcej sensu, no bo jednak te usługi, które będą deficytowe, no to tam podatku się wszyscy rzucą i tak wiadomo. No bo służba zdrowia też, no, prywatna była długie lata, potem tam jednak w Europie wprowadzono te publiczne służby zdrowia, podniosło to średnią życia. No i jak spojrzymy, no jednak ten największy kraj trzeciego świata, czyli Stany Zjednoczone, cały czas mają prywatną i no ta średnia życia, umieralność noworodków i tak dalej, te wszystkie statystyki mówiące nam o zdrowotności tego społeczeństwa, no wśród krajów OECD są tam na całym końcu, raczej bliżej krajom trzeciego świata.
3: Australia ma, no chyba trochę przesadziłeś teraz, bo muszę sprawdzić statystyki, ale w Australii mamy mieszany system, państwowo-prywatny, ale no tak naprawdę, jeśli chcesz mieć ubezpieczenie, znaczy chcesz być dobrze, chcesz się dobrze leczyć, to powinieneś mieć ubezpieczenie prywatne, które jest dość drogie w Australii.
0: O właśnie, ty, ale... to taka jest ciekawostka, bo w Niemczech ubezpieczenie prywatne musisz mieć, nie? Masz dwa ubezpieczenia, masz prywatne i to ustawowe. Ustawowe to są kasy zdrowia, które są, działają na zasadzie spółdzielni, czyli jak wchodzisz do nich, to stajesz się ich członkiem, współwłaścicielem i tam wypłacają dywidendy i tak dalej, nie? Ale jesteś ich współwłaścicielem, nawet są głosowania na zarząd, nie? Co jakieś 3 lata przysyłają mi list, który tam do wypełnienia, kogo chcę w zarządzie, nie? To jest tam taka demokratyczna kontrola nad nimi. No ale one są kontrolowane, znaczy ich działalność jest w ramach państwowej i tak dalej, no i są prywatne. Ubezpieczenia prywatne są dla tych, którzy mają swoją działalność gospodarczą, tudzież jeśli przekroczysz tam jakiś próg dochodowy chyba 90 tysięcy na rok euro. Czyli dla ludzi bogatych, tudzież przedsiębiorców. Wtedy już nie jesteś przez państwo chroniony, tylko musisz iść na prywatne. Jest tak niesamowity tutaj właśnie prawnicy i ci doradcy podatkowi i tak dalej robią wszystko, ludzie chodzą, byle tylko wejść w tą państwową służbę zdrowia, żeby tylko uniknąć tych prywatnych ubezpieczeń, bo one są tańsze wielokrotnie niż te państwowe, no i są też droższe, jak chcesz mieć bardzo dobre usługi, ale zawsze są gorsze niż te kontrolowane przez państwo. Także nikt nie chce tych prywatnych.
3: A to jest inaczej, bo u nas bardzo dużo ludzi ma prywatne ubezpieczenia i sobie chwali. Każdy, kto ma prywatne ubezpieczenie, z niego korzysta, no bo to powoduje, że w prywatnych, bo większość, na przykład w Canberrze są dwa szpitale. Słuchaj, Canberra to jest miasto, które ma prawie 500 000, a tu z okolicami ma 500 000 i są dwa dosłownie średniej wielkości szpitale, dlatego że całą resztę obsługują prywatne podmioty. I tutaj
0: no to nie dwa szpitale, tylko dwa państwowe, tak?
3: Znaczy dwa państwowe szpitale, tak, przepraszam, dwa państwowe szpitale, reszta to są po prostu, no w sumie nawet nie tyle państwowe, nie, jeden jest państwowy, to jest Canberra Hospital, a drugi jest prywatny, chyba taki katolicki on jest nawet, musiałbym to sprawdzić, jak jest dokładnie, bo on jest założony przez jakieś siostry zakonne dawno temu, Calvary, musiałbym sprawdzić, czy Calvary Hospital jest państwowy, czy on jest współwłaścicielem, no muszę to zobaczyć, ale to dwa duże, powiedzmy, szpitale takie są, ale ta reszta są prywatne podmioty. W tych prywatnych możesz zapłacić poprzez ubezpieczenie państwowe, albo możesz zapłacić, jeśli chcesz mieć lepsze warunki, przez ubezpieczenie prywatne, które, no, muszę przyznać, że niestety ubezpieczenie prywatne w Australii jest dość drogie. No, ja tam płacę chyba $350 na rodzinę na miesiąc, ale to jest, no, po prostu dużo ludzi to ma i to jest absolutnie dla chętnych, no i ludzie sobie to chwalą.
0: A masz coś takiego, udział własny?
3: Mam udział własny na niektórych rzeczach, ale to jest maksymalnie, mam chyba do $5000 w czymś, a już nawet nie pamiętam w czym, ale miałem coś takiego, zaczyna się to ubezpieczenie, to przez jakiś czas dla pewnych usług ubezpieczyciel nie świadczy usług i to jest maksymalnie przez państwo ograniczone do 2 lat chyba, albo do roku, już teraz nawet też nie pamiętam. Czyli na przykład, jeżeli się zapisujesz dzisiaj, to za karetkę, bo przyjazd karetki też jest płatny w Australii, $800, to zapłaci ci ubezpieczyciel po 24 godzinach. Ale w sprawach na przykład stomatologicznych dopiero po pół roku odpłacenia mogą zacząć, żeby nawet jeżeli masz to coś, co się nazywa w Stanach pre-existing conditions, to możesz je mieć, ale jest okres karencji, kiedy ubezpieczenie cię jeszcze nie ubezpiecza, mimo że już płacisz na niektóre rzeczy. Ale już po tym roku czy po dwóch, to już za wszystko musi ci ubezpieczenie zapłacić.
0: Tak no to widzisz, działa. Tu też masz takie między dwoma krajami, które tu przez granicę są, jest Holandia i Niemcy. W Holandii tam są tylko prywatni ubezpieczyciele, tylko regulowani przez państwo, czyli na przykład jest taka regulacja, że nie możecie odrzucić ubezpieczyciel, nie? Nikt nie sprawdza, jaki masz pre-existing condition, tylko po prostu każdy musi cię wziąć. Ale oni wszyscy mają, i to chyba jest minimalny udział własny, jest przez państwo regulowany, nie możesz mieć zerowego. No i sky high, nie? Jak chcesz bardzo mało płacić. No i Holendrzy robią wszystko, tylko żeby się w Niemczech ubezpieczyć, bo niemieckie państwowe ubezpieczenie, nie państwowe, społeczne ubezpieczenie, regulowane przez państwo, ma zerowe, nie? Premie tak zwane. Czyli jak już zapłaciłeś, no to cię nic nie obchodzi, nie? Idziesz do lekarza, po prostu idziesz. Leki są odpłatne, 5 euro, nieważne jaki bierzesz.
3: A kto świadczy, Błażeju, kto świadczy w Niemczech głównie? Kto jest płatnikiem, w takim razie muszą te społeczne ubezpieczenia. A kto świadczy usługi? Raczej państwowe, czy raczej prywatne podmioty?
0: Szpitale są raczej państwowe, a te takie mniejsze wszystkie kliniki to są prywatne, nie? Czyli tam, nie wiem, fizjoterapeuta, czy lekarz rodzinny i tak dalej, to są wszystko prywatne praktyki, nie? Ale są opłacane. Ale z tym, że właśnie jak jesteś na prywatnym, no to wtedy masz tą udział własny, który tam chyba maksymalnie to 1500 euro w roku. W Holandii to jest zawsze. I to chyba ten minimalny to jest 350, który zawsze musisz mieć. Jak żona była jeszcze na holenderskim ubezpieczeniu, to jeszcze się jej nie zdarzyło, żeby ubezpieczenie nie zapłaciło za cokolwiek, nie? W roku, no bo tych 350 euro nie wykorzystała, także. A jeszcze jest...
3: Strasznie są ci Niderlandcy, ludzie tam, oni z Niderlandów, to są... No ja im nie ufam też.
0: Nie, w ogóle jest taka ciekawostka, że w Niderlandach poza tym, że masz ten udział własny, to żaden ubezpieczyciel na przykład nie pokrywa żadnej diagnostyki. Co tutaj w Niemczech jest odwrotnie, bo jeśli robisz diagnostykę, to ci spadają, nawet coś ci tam kasa chorych odeśle, czy nawet ci prywatni popierają to, żeby robić diagnostykę, no bo jednak to jest w przyszłości, jak robisz diagnostykę i ci wykryją raka wcześniej, no to leczenie będzie kosztowało o wiele mniej, bo będzie krótsze. Ma to sens. A w Holandii właśnie diagnostyka, proszę państwa, jest całkowicie płatna. Czyli żona jak była w ciąży i musiała tam robić sobie badania, nie? Za wszystko przychodziły fakturki, bo ubezpieczenie holenderskie prywatne tego nie pokrywa, bo po co? Także ja już słyszałem, że były takie kawały chodziły, że właśnie jak Holender dostał zawału, to panie wołał taksówkę, tylko nie karetkę, i panie wieź mnie tutaj 2 kilometry za granicę, obym był w Niemczech. No tam mnie do niemieckiego szpitala zawiozą, to przynajmniej faktury nie dostanę.
3: Raj, te Niemcy, raj, wielki, raj, no tak, raj.
0: Nie,
3: tak,
0: jeśli chodzi o służbę zdrowia, to... Jeśli chodzi o służbę zdrowia, to muszę powiedzieć, że jest ona, no wszyscy narzekają na służbę zdrowia, zawsze mogła być lepsza, ale jest, muszę powiedzieć, bardzo dobra, jeśli o to chodzi. No leki, na przykład leki mają taki system, że leki są po 5 euro. Czyżby coś się...
3: Wszystkie?
0: Tak, jak to...
3: Z tym się zrobił dla dziadków, dlatego że mówimy o chorobach i ubezpieczeniach zdrowotnych.
0: Ale jest, właśnie, leki są po 5 euro, jak z ubezpieczenia dostajesz, wszystkie. Także dla dzieci są darmowe, nie? Dla dzieci to zostaje taką, bodajże ona jest zielona recepta, czy różowa, już nie pamiętam, ale one są darmowe dla dzieci do lat 18, a potem jest po 5 euro. I nieważne, czy lek kosztuje, nie wiem, 50 centów, czy 2000, zawsze płacisz 5. Koniec.
3: No proszę. No ale ktoś za to musi płacić, panie Błażej. Ktoś
0: nie,
3: za
0: no,
3: to musi
0: ja,
3: płacić.
0: Ja płacę i ty płacisz dosyć niewiele, nie? Bo...
3: Ja nie płacę, wypraszam sobie. Ja państwu niemieckiego podatków nie odprawiam.
0: Nie, nie, ja mówię, w Australii za ubezpieczenie płacisz dosyć niewiele, bo moje ubezpieczenie zdrowotne, które jest z mojej pensji odciągane, to jest około 350-400 euro na miesiąc.
3: No ale to czekaj, no, ja mam też państwowe, też płacę, nie, no, ubezpieczenie i prywatne.
0: Nie, nie, nie. To moje państwowe, które mi pokrywa wszystko, to właśnie jest to 350-400 euro w miesiącu. I tą pokrywa moje dziecko i mnie, a moja żona, taki knyf, ona musiała przejść na działalność gospodarczą, bo ona świadczy usługi za granicą w Holandii, a Holendrzy nie są skłonni do dawania pozwoleń na pracę, także musi robić B2B, także Niemcy powiedzieli, no sorry, jesteś biznes, to idziesz na prywatne. I biedna moja małżonka.
3: No widzisz, ale ja jeszcze chciałem powiedzieć, jak się będę żegnał, to coś, bo ty o tym wspomniałeś, o tym Fryderyku, co założył system szkolnictwa. Ja chcę powiedzieć, że anglosaski prywatny system szkolnictwa jest o wiele lepszy niż niemiecki kontynentalny państwowy. Ranking uniwersytetów światowych jest tego najlepszym przykładem. Ja byłem w szkole polskiej, która jest oparta na niemieckim systemie, w sumie na niemieckim systemie szkolnictwa. Moja córeczka jest w anglosaskiej szkole i właśnie rozmawiamy z moją żoną często, że zazdrościmy jej, że my nie byliśmy w takiej szkole, jaka ona jest. Także myślę, że tu akurat państwowy system się kompletnie nie sprawdził, jeżeli chodzi.
0: No nie wiem, nie wiem, może niemieckie uniwersytety, ale jednak te wszystkie ośrodki badawcze i tak dalej. Jakoś to w Niemczech funkcjonuje, nie jest to kraj jakoś specjalnie...
3: Jest może kraj z tego świata, ale jest z tyłu. Ja się upieram za większością. Zresztą nawet Niemcy o tym sami mówią, że doktoraty niemieckie są słabszej jakości niż powiedzmy...
0: No, ale innowacyjność w Niemczech tam, no, Wielka Brytania jednak, no...
3: Oj, kochani, innowacyjność w Niemczech trochę leży. Jeżeli chodzi o nowoczesne technologie, szczególnie elektronikę, to w porównaniu z rozmiarem kraju, to oni się nie mogą równać. Nawet z Wielką Brytanią, która to w elektronice, no, długo już jest w sumie chyba największym ośrodkiem elektroniki w Polsce w badaniach, razem z Holandią, nawiasem mówiąc. Dobrze, ja uciekam, bo idę zarabiać szekle. Na razie, hej.
0: Hej. No właśnie, a Holandia to jest w ogóle taki kraj, który wszyscy w Europie, przynajmniej w Unii, są dla niego troszeczkę, no, czekaj, która godzina, a już mogę używać brzydkich słów, kurwieni.
1: No tak, no, Holandia się bruje jak wściekły pies, a ma 5 milionów mieszkańców.
0: Nie, bo Holandia i Luksemburg i... Czy to jeszcze było, to bardzo pozwalają sobie korporacjom nie płacić podatków, jak tylko mogą. Zmora, zostawię cię na 2 sekundy tutaj, do 5 sekund samego, bo muszę się udać, wiesz gdzie.
1: Gdzie?
0: No muszę się udać tam, gdzie król piechotą pokutę.
1: Nie, no odbiliśmy totalnie od tematu.
0: Bo jest zimno. Powiedz coś o tym.
1: Włącz jakąś muzyczkę.
0: Powiedz coś o służbie zdrowia w Polsce.
1: Wszyscy wiedzą, jak jest, przecież każdy z nas mieszka w Polsce.
0: A bo o koronawirusie. Dobra, ja spierdzielam na 2 sekundy dosłownie.
1: Dobra, raz, dwa.

0: Nie wiem, czy. O, chyba się odciszyłem, bo coś gadałem. Komentowałem komentarz potrzeby odnośnie ścigania komunistów. Gdzie oni ścigają? Do czego ścigają? Do kapitalistycznymi rękoma
1: Jestem.
0: zbudowanego systemu kanalizacji.
1: Jestem.
0: Ty
1: Mówiłeś o.
0: zmutowałeś się? Bo się chyba odmutowywałem przed chwilą, o czym gadałem.
1: Się zmutowałem, tak, zmutowałem się. A co mówiłeś o systemie kanalizacji?
0: A, bo padło pytanie, czy, jak to jest, że komuniści sikają, czy oni sikają, i znak zapytania.
1: No, zdarza się, no, też jesteśmy ludźmi. Także, no, fizjologia też nas dotyczy. No, nic co ludzkie nie jest mi obce. No ja też. Szedłem, siadałem i zrobiłem tragedię. Proszę Państwa.
0: Jakub.
1: Wlazłem w coś i zbiłem szklankę, proszę Was. Czyli jest po prostu tragedia, no. Jezu, muszę kiedyś zrobić porządek w tej piwnicy, bo naprawdę to już powoli zaczyna być taki typowy.
0: Zostałem pomylony z Zenonem, a Zenon jest mylony z tobą,
1: Nie,
0: więc
1: to ja.
0: dziwne, że jeszcze nie zostałem z tobą pomylony.
1: Ale nie, w ogóle
0: Parzeju w dwóch.
1: Zenon nadaje tak bardzo rzadko i praktycznie go tam w radiu chyba ostatnio nie ma, żeby prowadził swoją audycję, a jednak ciągle jestem mylony z Zenonem i nie wiem o co chodzi, a staram się i to bardzo ciężko mi to przychodzi wielokrotnie, żeby nadawać regularnie, a jednak ciągle ktoś myśli, że jestem Zenonem, to ja nie wiem o
0: Ale
1: co chodzi.
0: teraz też w budzu pomylił mnie z Zenonem. A
1: Ciebie
0: ciebie
1: pomylił.
0: mylą z Zenonem, więc dziwne, że jeszcze mnie nie pomylono z tobą.
1: Nie, w ogóle jak Zenon dzwoni, to mówią, że ten, dwa bliźniaki, nie? Jakoś mamy taki podobny głos, bardzo nieradiowy, nieładny, no ale zdarza się. No, także w ogóle to nie tyle
0: Co ja
1: szklank.
0: zrobię, że mam krzywe zatoki i mówię przez nos całe życie?
1: Też, a ja siedzę w zimnej piwnicy, mi się nos zatyka, ale w ogóle wlazłem taki, mam kufelek, kurde, kujawiaka. To takie piwo było zbyt gorzkie kiedyś i to już te kufelki nie do dostania. Nie dam, chyba mam z cztery, a już mam trzy, bo właśnie w niego wlazłem. Ja tam sobie zawsze herbaty robiłem pół litra, bo one takie ładne, pół litrowe i były termo, i są termoodporne, że można sobie herbatę w nim zrobić, zalać wrzątkiem. I kurde, teraz pływam w tej cholernej herbacie, a ja słodzę. I dosłodzę dwie łyżki na szklankę, czyli do kufelka mi wchodzi pięć łyżek tego cukru i ta kuźwa wszystko się lepi na podłodze. Taki
0: Ja
1: dzień.
0: mam pomysł genialny na
1: No.
0: audycję. Zakończmy ją, bo już jest późno.
1: Dobra, wiesz co, bo nie, no, tragedia się stała, no, wlazłem w to i. Nie, no, tak i koniec audycji po prostu, no, przerażający. Dobra, to była audycja o niczym dzisiaj właściwie. Czy będzie za tydzień koleżanka z Izraela, to się jeszcze dowiemy. Ale jak w ogóle tydzień temu z Ujungą, to było całkiem spoko, nie? Jak gość jest, to jest tak weselej, nie?
0: Mi się podobało, fajnie się są gadało.
1: No. No, trochę internet nie domagał, wiadomo, ale przynajmniej koleżanka dopisała i było całkiem sympatycznie. Zawsze jakiś taki świeży powiew na antenie, nie?
0: Kończcie słuchać harpa. No dobra, to czołem.
1: Dobra, trzymajcie się i do

Cześć, witam was serdecznie w audycji Czasy Ostateczne. Krawiec przy mikrofonie, kłaniam się w pas. I zapraszam dziś na audycję, w której chciałbym wam powiedzieć parę słów o koncernach. Znowu zakrzykną, co niektórzy, no bo ostatnio też było. Ale to jest część druga. Ostatnio było o koncernach farmaceutycznych, tak zwana Big Pharma. No a dzisiaj będzie o koncernach naftowych. Parę słów chciałbym w tym temacie powiedzieć. No, wiem, że jest piątek, piątunio i niektórzy by woleli sobie posłuchać jakichś zabawnych rzeczy, rozweselić się. No to będzie później czas na to, bo później będą luźne gadki. Myślę, że w godzinkę się uporam, to nie muszą być długie audycje. Ale może będzie tak, że luźne gadki będą kontynuacją tejże audycji, gdzie no, na pewno zahaczę trochę o temat konsumpcji. No i potem możemy sobie luźno już o tym pogawędzić. No ale to zobaczymy. No, konsumpcja na pewno jakoś, nie jakoś, tylko myślę, że mocno, ma bardzo mocny związek z ropą.

Muhammada Buhariego. No, domyślam się, że wpis Buhariego zakwalifikował się jako zwyczajne łamanie regulaminu Twittera, no bo było tam grożenie śmiercią wrogom. Oczywiście mógł to być pretekst, bo wszystkie popularne media społecznościowe są zawsze wielkim problemem dla skorumpowanej, zamordystycznej władzy, a obecnie nadal taka jest w Nigerii. U nas, zauważcie, też każdy jeden rząd podejmuje rozpaczliwe próby ograniczenia swobód w sieci. Bardzo by chcieli, nie? No, oczywiście robią to, wycierając sobie zakłamany, plugawy ryj, wstrętny, różnymi wartościami, w cudzysłowie oczywiście wartościami, bo no, może cudzysłów nie jest tutaj jakoś niezbędny, bo niby są to jakieś wartości, ale to z ust tych skurwysynów to zawsze brzmi jak jakieś kłamstwo. Nawet jak mówią o dobru dzieci, to ciężko to jakoś serio traktować, no bo wiemy, że po prostu wcale im na tym nie zależy, bo jak może zależeć na dobru dzieci tej bandzie gangsterów, którzy są czasami umoczeni w afery, gdzie są burdele z dziećmi, nie? No to były takie afery w naszym rządzie. Ciekawe, czy coś się dzieje w tym temacie, czy choćby jedna głowa poleciała, to może jedna, tak, zawsze się znajdzie jakiś kozioł ofiarny, jakiś najniższy w hierarchii. No, z koncernami też tak zwykle jest, z czego będę się starał dowieść dzisiaj. No, w ogóle sam Kurdupel i jego banda aparatczyków, to oni by najchętniej odcięli w ogóle w Polsce dostęp do normalnego internetu i zrobili jakiś taki chujowy internet narodowy. Chujowy internet narodowy. Czyli Chin, taki zrobiliby Chin nam tutaj. No ale zwykle jak podejmują takie działania, to obywatele się bardzo mobilizują i ruszają w bój, no bo nie przeżylibyśmy bez dostępu do pornoli i różnych twitterków i innych duperelków. To jest bardzo dla nas istotne. No, że przesadzam, no, internet świetna rzecz. No, ale myślę, że takim symbolem konsumpcjonizmu bardziej by zdecydowanie był samochód, który jeździ dzięki ropie, przynajmniej większość samochodów nadal. No, mogłyby już dawno temu, myślę, samochody być napędzane i inną energią. Wszystkie, tylko no wiadomo, że jeśli w grę wchodzą miliardy dolarów rocznie na jeden taki koncern, bo tyle mniej więcej mają dochodu te różne koncerny, no to koncerny naftowe oczywiście, typu tam Shell, BP, jakieś inne tam Lotosy. No, to są duże pieniądze. Można za to korumpować rządy nawet sobie i przyczyniać się do wielkiego zła. Stąd myślę, że to skojarzenie właśnie krew szatana to jest bardzo dobre, bo rozchodzi się wszystko po krainie pięknie. Znaczy wszystko, mam tu na myśli te najbardziej plugawe, najgorsze rzeczy. Korupcja, niewolnictwo, wyzysk, choroby, śmierć. Można powiedzieć, że to wszyscy jeźdźcy apokalipsy skakują na koń i gnają przed siebie. Więc krew szatana, jasne, czemu nie? Też taka czarna. I to taka mroczna dosyć substancja, no bo powstała z wymarłych dawno temu organizmów. Można by nawet sobie tak symbolicznie jakoś to zwizualizować, że inne istoty poświęciły

0: swoje życie? Korzystamy jakoś z ich życia, z ich śmierci i możemy to różnie spożytkować, a chodzi o energię. Mam tu gdzieś statystyki. 46% aż tyle. 46% tego, co wytwarza się z ropy, to jest benzyna. 46%, sporo, nie? Paliwo do silników odrzutowych to aż 9%. Tu się nawet zdziwiłem trochę. Olej napędowy i inne paliwa 26%. No czyli jeszcze ciężki olej o połowy 4%. Asfalty też. Asfalt. No, drogi, samochód, paliwo, też no, odrzutowce, to też trochę konsumpcja, bo latamy sobie z miejsca na miejsce. No też tym samochodem możemy szybciej, więcej, bardziej. Możemy zapierdalać i się dorabiać pięknie dzięki tej czarnej mazi powstałej z martwych organizmów. Moglibyśmy to jakoś inaczej spożytkować, być może. To też jest jakiś temat do dyskusji, nie? Czy ta czarna energia, czy ta czarna maś, ta krew szatana może napędzać tylko konsumpcję, a może można by więcej tego spożytkować do czynienia dobra? No robi się też środki czystości z tej ropy, jak czyścicie swój piękny kibelek. No tam gdzieś jakiś mieszkaniec Delty Nigru na przykład sobie teraz się przechadza po wysypisku z toksycznymi odpadami. Cały taki oblepiony, brudny, gdzieś tam na czarno sobie rafinuje tą ropę, żeby zrobić trochę benzynki z tej ukradzionej ropy, żeby sobie parę dolarów zarobić, bo jest biedny. Bo mu koncern zatruł, zmienił jego krainę w krainę cieni i nie za bardzo może już sobie coś sadzić, jakieś drzewka, bo wszystko jest zatrute. Koncern zmienił bieg, zrobił jakieś dopływy z morza, zasolił wszystko, w ogóle nic nie chce rosnąć, dzieci piją zgniłą wodę, którą dostały gdzieś tam od koncernu, białasy sobie nią czyszczą urządzenia mechaniczne, ale dają to czarnym do picia, mały murzynek choruje, dostaje czerwonki. No, ale za to wy możecie sobie w plastiku napić się pysznej kawki na stacji BP, British Petroil, i się cieszyć, że wam jest dobrze, nie? No, skorumpowany rząd, no bo to duże pieniądze, wiecie, taki koncern typu Shell stać na to, żeby dawać na przykład miliardowe nawet łapówki. Kurde, gdzieś to miałem zapisane, jakie to rekordowe łapówy tutaj szły. Słuchajcie, łapówy dochodzą nawet od takich koncernów do 150 miliardów euro, czujecie? To są takie łapówy dla rządów. Kurde, sprawdzam tutaj. Nie, przepraszam. Przestrzeliłem. Jakie 150, co ja pierdolę? No też mi się dziwnie to wydało. Miliard, zaledwie 1,3 miliarda. No, to nie jest tak dużo. To nie jest tak dużo. No, tak więc nie ma Twittera w Nigerii, bo zawsze można powiedzieć, no coś tam tłumaczył, że to są wywrotowcy i chcą zniszczyć, no każdy dyktator tak gada. No nieszczęsny to jest ogólnie kraj, podczas, tam się cały czas leją. Podczas wojny z Biafrą zginęło około 3 miliony ludzi, czujecie? 3 miliony ludzi w 2 lata, to 2 lata trwała ta wojna, sporo, nie? Straszliwe nierówności. Jedni zarabiają setki milionów rocznie na tej ropie. Są tacy nigeryjscy miliarderzy. No, ale to są tacy ludzie, którzy już mają obstawę wojska. Chodzi za takim 30 żołnierzy z karabinami i sperma szatana jest też taka propozycja. No i a inni nie mają nawet dostępu do czystej wody i chorują. Zniszczono im ich krainę całkowicie. Ciemna ziemia i odpady ciągnące się po horyzont. Tak wygląda wiele miejsc w delcie rzeki Niger. Yo, Niger. No, albo ludzie pracują sobie za 100 euro dla takiego koncernu czarnoskórzy i no i przez to długość życia im się skraca tak o 10 lat na przykład, nie? Bardzo głośno trochę podkład. O 10 lat. To dosyć sporo, no. 10 lat, tym bardziej, że tam średnia długość życia to tak do 50, nie? Mniej więcej. No 50 parę, może jak dożyjesz, to jesteś szczęściarzem. No i tak się właśnie cały czas zastanawiam, czy to przypadkiem nie jest tak, że po raz kolejny duże koncerny, w tym przypadku naftowe, nie ponoszą w dużym stopniu odpowiedzialności za tragedię tego kraju, za tragedię zwykłych ludzi. Konkretnie chodzi o na przykład brytyjsko-holenderski już teraz Royal Dutch Shell. Słynny Shell, tak. No to jest tam główny beneficjent przemysłu petrochemicznego. I to się zaczęło od lat 50. właśnie w Nigerii, kiedy Brytyjczycy odkryli tam złoża ropy. Delta Nigru to jest szczególne miejsce, bo tam się wydobywa około 2 milionów baryłek ropy dziennie. I to jest rekordem na kontynencie afrykańskim. No to takie zagłębie ropne. Ropniak taki, wielki ropniak. I potężne, potężne pieniądze, które jednak nie wpływają w żaden sposób na poziom życia zwykłych obywateli, nie licząc odszkodowań, które raz na wiele lat da się wywalczyć jakiejś małej grupie wyjątkowo podle potraktowanych ludzi, bo taki koncern jak Shell potrafi współuczestniczyć w mordowaniu. To znaczy, no jak to koncerny? Koncern przypomina takiego skurwysynka, hitlerowca w okularkach, który nie potrafi walczyć, nie potrafi strzelać, ale gdzieś tam siedzi w bunkrze i wydaje tylko rozkazy, wynajmuje kogoś, nie? Taki tchórz, bo można szanować jakoś w jakiś sposób wojownika, nie? Silnego kogoś, wojownika, nawet terrorystę w jakiś sposób można szanować, że on o coś walczy, własnymi rękami walczy. A jakoś tak mniejszy szacunek jest dla takiego zaplutego Toadiego, który gdzieś tam się chowa i wynajmuje za pieniądze, powiedzmy, się patrzy. W tym przypadku rządowych się patrzy ze służb, się patrzy żołnierzy. No i tak właśnie robią koncerny. No i od lat posądza się takiego Shella o to, że w żaden sposób nie pomaga tym właśnie plemionom, które tam dawniej sobie normalnie żyły, hodowali coś, uśmiechnięci, chodzili, no a tam, gdzie się pojawia ropa, to pojawia się wielkie zło i niesprawiedliwość i nędza i mało, że nie dostają za bardzo od koncernu żadnych pieniędzy ci ludzie w formie odszkodowania za zniszczone, zdewastowane kompletnie środowisko, za odcięcie dostępu do wody, za wiele krzywd, bo tam się tych ludzi, którzy starają się walczyć z tą niesprawiedliwością, starają się protestować, no to ich się porywa, bije, torturuje, zabija. I Shell uczestniczył w takiej nagonce, wydał po cichu, prawdopodobnie nie jest to udowodnione, ale była sprawa w sądzie, byli oskarżeni o to przez członków rodzin tych pomordowanych, którzy zostali zabici podczas sfingowanego procesu, podczas parodii procesu, gdzie zostali skazani na śmierć z powodu jakichś tam wymyślonych oskarżeń, nie? I mówi się, no ci członkowie rodzin twierdzą, że byli zastraszani, że byli tam, że to Shell wydaje tak po cichu rozkazy. Swego czasu Shell z ustami swoich tam cwaniaczków, gadaczy wyszkolonych, przekazywał w świat taką informację, że my się nie chcemy mieszać. Teraz z kolei co innego twierdzi, bo sprawa jakoś tam wraca. Po latach, wiecie jak to w przypadku koncernów, sprawa się ciągnie 10 lat, potem przerwa, potem znowu odwołanie, znowu 10 lat, wiecie jak to jest. Jak się ma pieniądze, to można kupić sobie czas po prostu, nie? I się sądzić w nieskończoność. No i dzisiaj Shell twierdzi, że starał się załagodzić sytuację i apelował o to, aby ułaskawić tych działaczy, którzy tam protestowali, różnych, no, takich, którzy tam chcieli, domagali się, aby skończyć z tym całym syfem. No i mieszają się w zeznaniach, bo wcześniej mówili co innego. No ale cóż, także niewolnicza praca za 1000 euro, no może pieniądz nie taki zły, szczególnie dla Nigeryjczyka, no okazja, fucha, no ale sprzedalibyście 10 lat swojego życia i harowali w pocie czoła bardzo ciężko za takie pieniądze? Ja na pewno nie. W 2009 roku zapadł wyrok, na mocy którego Shell miał zapłacić 15,5 miliona dolarów rodzinom 9 powieszonych właśnie po tym procesie w Nigerii. A powiesili ich w 95. No też sobie trwał proces i trwał, nie? Kilkanaście lat. Koncern zapłacił te 15 milionów i można się zastanowić, czy to jest dla Shella dotkliwa kara, czy nie. Skoro podczas właśnie różnych afer korupcyjnych w tej Nigerii padały łapówki rzędu 1,3 miliarda, nie? W dolarach. No ale stać ich na takie łapówki, bo tu chodziło o zakup dużego morskiego pola naftowego w tym czasie. Także zdewastowane kompletnie środowisko. Oglądałem sobie dzisiaj zdjęcia, reportaże, jak się tam ludziom żyje. No i mamy tutaj niesprawiedliwość, biedę, choroby, tortury, niewolnictwo, właściwie wszystko, co najgorsze, nie? W 2004 kalifornijski koncern, inny koncern, Unocal, musiał wypłacić odszkodowanie za niewolniczą pracę przy budowie rurociągu swojego i tu już była niewolnicza praca w dosłownym tego słowa znaczeniu. Dla koncernów wszystko to, co oni piszą na swoich stronach, to jest zawsze takie jakby bardzo perfidne wykrzywienie tego, co się dzieje naprawdę. Bo koncern napisze, że... Znaczy, tak jakby to sam szatan pięknie nakłamał, tak żeby to było po części jakby prawdą, ale taką upiorną prawdą. No podam wam przykład. Na stronie jakiegoś tam koncernu znajdziecie informację, że zawsze bierzemy pod uwagę kulturę danego kraju i zasady tam obowiązujące, starając się szanować różnorodność i tak dalej. No to w ten sposób sobie właśnie dostosowują się do reguł panujących w danym regionie, że jeśli niewolnictwo jest tak półlegalne albo legalne, no to z tego korzystają, nie? No to bardzo takie perfidne. Shell osiągał też ogromne zyski dzięki wojnie w Iraku, bo dostał tam koncesję i pewien taki monopol. No i tutaj można się zastanowić, czy ci, którzy mają największy hajs, największe wpływy, takie wpływy, że potrafią sterować rządem, totalnie go skorumpować. No bo właściwie rząd Nigerii jest totalnie skorumpowany i na pasku tej jakby korporacji, koncernu i jest sterowany. Robi to, co sobie Shell zażyczy. Jak trzeba kogoś uciszyć, to go uciszy. Jak trzeba zrobić jakiś pokazowy proces, to to zrobi. No, trudno, żeby tak nie było, skoro dzięki koncernowi, właśnie dzięki Shellowi, odbudowano pięknie stolicę, prawda? No więc no, tu można, ktoś może powiedzieć, że jest jakiś z tego zysk, jakiś profit się opłaca, no, kapitalizm głupcze i w ogóle, no, stolicę pięknie odbudowano. No i chodzą sobie, spacerują sobie po tej stolicy nieliczni grupka bogaczy, miliarderów, nie, którzy zarabiają po te 300 milionów rocznie. No i pytanie, czy to jest w ogóle dobra sytuacja, kiedy tworzy się taka kasta, taka oligarchia bogaczy, którzy potem sobie, którzy są często podłymi ludźmi, bo ktoś, kto sprzedaje w pewien sposób duszę swoją, nie licząc się z tym, ile nieszczęść jest wywoływanych, powodowanych właśnie no, przy okazji tego, że działa sobie, że zarabia sobie wielki koncern naftowy i on sobie też coś z tego dostanie, no ktoś po prostu nie liczy się ze szkodami, z nieszczęściem innych ludzi i może to jest właśnie taki przykład bogacza najbardziej wstrętnego. I Shell jest też odpowiedzialny za liczne katastrofy ekologiczne, na przykład wyciek 330 tysięcy litrów ropy w Zatoce Meksykańskiej w maju 2016 roku. To była bardzo wielka katastrofa. Wcześniej BP, czyli British Petro Oil, konkurent Shella, chyba drugi gdzieś tam w rankingu, też spowodował ogromny wyciek ropy i też w Zatoce Meksykańskiej i to była jedna z największych katastrof ekologicznych w historii. Zdajcie sobie sprawę z tego, jakimi szkodnikami są te koncerny naftowe. Powodują, no, na ekranie widzicie taki świat właśnie koncernu naftowego, gdzie setki tysięcy litrów ropy zatruwają wody, giną stworzenia, no cierpią nie tylko ludzie, biedę, chorują na straszliwe choroby, ale też nasi bracia mniejsi. Także katastrofy ekologiczne, wielkie katastrofy ekologiczne, nie wiem, czy nie największe. No, a to wszystkich nas dotyka w jakimś stopniu, nie? Nielegalne wycinki lasów. Koncerny nie mają problemu z tym, żeby gdzieś wykarczować jakiś ogromny teren i pozbawić środków do życia, w ogóle możliwości jak egzystowania ludzi, którzy wcześniej z tej przyrody żyli, nie? Po prostu no się ich wypierdala gdzieś tam, nie? Można wryja dać takiemu, gdzieś go tam kopnąć, wyrzucić, przegnać, zabić. Korupcja, bieda, współudział w mordowaniu, jak już mówiłem. Oto świat koncernów naftowych właśnie. A chciałbym sobie tutaj zerknąć może właśnie na stronę. O, jest strona. Tutaj ciekawe, od razu mamy skojarzenie z czymś zupełnie fajnym, ze sportem. Chyba zaczynam rozumieć, czym jest sport i jaka jest jego ogromna wartość. Zauważcie, że każda wielka korporacja, wielka firma, spółka reklamuje się właśnie sportem. Sportowcy to jest uniwersalny i najlepszy sposób, są najlepsze skojarzenia, zdrowie, sport, ruch, nie? Ostatnio tutaj była też dyskusja, okazało się, że Skała, który wcześniej też się dziwował, jak można, jak grupa facetów w majtkach może biegać w tej, we w tej i kopać skórzany worek nadmuchany. No a i polubił bardzo. No i tu mamy od razu, tu mamy, dobra, sport, tu mamy uśmiechniętego pana. No, wiecie co? To wszystko jest sztuczne. Ten pan jest sztuczny cały i to jest pewnie zdjęcie z jakiegoś stoka, zupełnie żadnego związku nie miało. Znaczy facet nie wiedział w ogóle, że kiedykolwiek będzie reklamował jakieś BP zasrane. Po prostu zapłacili mu, żeby się uśmiechnął, stanął przy samochodzie. Być może ten samochód został na Photoshopie pokolorowany na zielono. Też kiedyś robiłem takie rzeczy. Pokolorowany na zielono, żeby się zgadzał z zielonym kolorem BP. No, zielonym też nie bez powodu, bo kojarzy się, że ekologia może, nie? Zielony, ekologia, kwiatek. No, taka kontra, żeby odegnać jakiekolwiek skojarzenia z truciem, z tym, co naprawdę się dzieje. Trucie, choroby, nieszczęścia. No, mamy kwiatuszek rosnący, zielony i wszystko zielone. No, gdyby mnie wynajęli, też bym tak to jakoś starał się wymyślić. Makłowicz? O, proszę bardzo, też mu zapłacili. Co ma taką dużą głowę? Przykleili mu tą głowę? Jakiś taki głowę ma za dużą, nie? Jakby. Reszta ciałka mała, głowa duża. Może ten nie mógł przyjechać i wzięli mu tam, wycięli głowę i wstawili do innej postaci i tak się za bardzo nie dało inaczej. To jest właśnie problem z wycinaniem głowy, ze wstawianiem, bo czasami chce się zakryć tą poprzednią głowę, więc się tą nową głowę daje trochę większą. Mamy tu parówki, najbardziej, jedno z bardziej syntetycznych typów pożywienia chyba, nie? Takich najbardziej zakłamanych. Dobrze się to wpisuje, dobrze, parówka, sztuczna parówka zrobiona ze zmielonych różnych rzeczy, gluten dodany, chemia, żeby to się nie psuło, żeby jak najdłużej, no takie zakłamane też. I najlepiej jeszcze w plastikowym opakowaniu to dać z bisfenolem, żeby w ogóle nas jeszcze podtruwało, żeby sobie z kolei koncern farmaceutyczny mógł zarobić na jakiś tam, na leczeniu nowotwora na przykład, albo na czymś innym potem. O, panie Makłowicz, wszyscy niby tak pana lubią, a pan się tutaj wysługujesz koncernom i taki jesteś pan specjalista od jedzenia, a jakieś syfiaste fast foody pan reklamujesz, sprzedałeś się pan, panie Makłowicz. Weź tu pan, może nie przychodź lepiej. No, co tu jeszcze? Widać w ogóle stronę, widać, dobra. Co mamy dalej? Mrozimy na pokuszenie. O, co to? Jakiś mrożony napój. Też sama chemia w plastiku. No, tego plastiku też nie mielibyśmy, gdyby nie ropa, nie? No, także jak będziecie następnym razem na stacji BP, to przypomnijcie sobie te, niech wam się skojarzy, że wy sobie tu zimną kawkę pijecie, a tam w jakiejś krainie cieni jakiś murzynek sobie siedzi w brudzie, w syfie i nie bawi się jak wasze dziecko plastikowymi klockami ze wspaniałej ropy, tylko się patykiem bawi, bo to jedyna zabawka, na jaką może sobie pozwolić. Hamburgery, szmery, bajery, stacja BP. A w tle, a to dziwne, że tutaj dali jednocześnie reklamę marketu Ruchan, gdzie się ludzi rucha w dupę. A pamiętam, jak jeszcze kazali, jak w obozie koncentracyjnym, rzeczy do foliowego worka swoje wkładać i gdzieś tam do przechowalni dawać. Nie można było wejść z jakąś torebką, z niczym, tylko trzeba było do foliowego worka. Się czułem, tak mi się śmiać chciało, bo mówię, co to jest, obóz koncentracyjny, czy co, jeszcze tatuaż z tyłu głowy mi zróbcie. No i wracamy do punktu. O, kim jesteśmy, to bardzo ciekawe. Odpowiedzialność społeczna, CSR. Jakiś skrót, o. innowacyjne podejście, odpowiedzialność, nagrody, kultura, kultura organizacji, kultura korporacyjna, nowoczesne technologie. BP w Polsce, British Petroil, odpowiedzialność społeczna. No, pajacyk, nieśmiertelny pajacyk. To bardzo jest wygodne zamieścić sobie takiego pajacyka. Nie wiedziałem, że to jeszcze istnieje. A, ale już nie można nakarmić pajacyka. Ale ważne, że jest pajacyk i dobrze się kojarzy. Akademia Przyszłości. Szlachetna paczka. Ale jesteśmy szlachetni. Nasza strategia CSR dotyczy pracowników, środowiska, otoczenia rynkowego i oczywiście społeczności lokalnych. I biegną zadowoleni, uśmiechnięci. Hurra! Hurra! Korpogadka. Chcemy mieć wpływ na społeczne postrzeganie i rozwiązywanie problemów. Nie boimy się tematów trudnych. No, ciekawe, co innego zauważyłem w wywiadach, na przykład z przedstawicielami Shella. W ogóle wydawało mi się, że jakby robot mówił. Zupełnie inne wrażenie odniosłem, kiedy się wypowiadał rebeliant, który walczy właśnie z Shellem, John Togo. No właśnie, bo koncerny naftowe doczekały się też własnych terrorystów. Tak, terrorystów, to znaczy takich się nazywa, wiadomo, bo oni są ci biedni i chowają się w lesie i mają karabiny. A panowie w garniturach są ładni, bogaci i pokazują ich w telewizorku. No to muszą być ci dobrzy, prawda? Muszą być ci dobrzy, bo są ładni. I przykładem właśnie takiego bojownika walczącego z koncernami naftowymi jest wspomniany John Togo, który oczywiście stał się wrogiem numer jeden w Nigerii, także dla rządu. Dziennikarzom udało się dostać do tego człowieka, co nie jest proste, no, jak się jest wrogiem publicznym numer jeden. Pogadali z nim i no, oczywiście pełna konspiracja, weryfikacja, specjalne procedury i przemieszczanie się tam wiele kilometrów, to motorówką, to samochodem, w końcu spotkanie w jakimś ukrytym miejscu. John Togo ma nawet twarz zdeformowaną od kuli. No taki prawdziwy bojownik i wiecie co, jak słuchałem go, to tam widziałem prawdziwego człowieka. Takiego, który nie sprzedał swojej duszy i który potrafi rozmawiać jak normalny człowiek. Nie używa takich dziwnych, jakichś wyuczonych sformułowań, które mu napisał pan z działu wypisywania mądrych, poprawnych politycznie i dobrych marketingowo przemówień i wysłał mu je mailem i pan się na pamięć nauczył. No, zupełnie inny człowiek, taki prawdziwy człowiek, a tamten to tak robot jakiś taki bardziej. No i no tak, no, grupka skorumpowanych miliarderów, aparatczyków, rządowych kurw sobie zarabia bająckie sumy, a pan Togo siedzi w lesie i no owszem, czasem kogoś porwie, jakiegoś zagraniczniaka albo o zgrozo, zniszczy własność prywatną. No i tutaj wódz w tym momencie myślę, że jak Obi-Wan z Gwiezdnych Wojen, ciekawe czy jest wódz. Słuchajcie, nawet jak go nie ma, to on teraz tak otworzył oczy, jak leżał na łóżku, tak gdzieś padło tutaj słowo zniszczyć własność prywatną. I jak Obi-Wan poczuł wpływ ciemnej strony mocy, w ogóle własność prywatną niszczyć, kto to widział. No ja bym się chętnie zapytał właśnie wódza, jak on się zapatruje na taką sytuację, kiedy większość żyje w nędzy, w zdewastowanym środowisku i choruje i nie ma możliwości już nawet zarobić, bo im zniszczono wszystko. A Shell sobie zarabia na cudzym nieszczęściu w delcie Nigru. i zarabia sobie miliardy, nikomu nie pomaga, truje naszą wspólną planetę, naszą wspólną własność, może tu tak trzeba patrzeć, to nasza wspólna własność. No, a gdzieś tam obok się przechadza taki Timmy Presilva, nigeryjski miliarder, setki milionów euro rocznie, no i chodzi sobie w obstawie 30 żołnierzy. No i... Ale to pan Togo właśnie jest prawdziwym człowiekiem, który nie gada wyuczonymi tekstami, jak ten Patafian strzela w garniaku, robot. On tylko o liczbach mówił, wiecie co? I się dziwnie zachowywał, jak psychopata. Ja bym mu zrobił test Turinga jakiś, bo... Nie wiem, on gada to samo, co mają napisane na stronie internetowej. Jakiś taki bełkot, nie? Tam nasz koncern dokłada wszelkich starań, aby przyczynić się globalnie do wprowadzenia w życie naszej dewizy dobra droga Shella. I dokonujemy działań mających na celu bla, bla, bla, bla, bla, bla. No, tam dziennikarz coś przerywał, ale proszę pana, czy możemy porozmawiać o losie mieszkańców Delty Nigru? Idąc naprzeciw oczekiwaniom globalnej społeczności. Proszę pana, no ale pan się zaciął, to pan jest żywym człowiekiem? Halo, halo. Nasza dewiza, którą realizujemy, no to już nie jest człowiek. To już nie jest człowiek. Ja bym gdzieś go zamknął w jakiejś szafie, niech tam gada może, nie? Znaczy, ja bym skrócił może jego egzystencję, bo nie wydaje mi się, żeby coś dobrego wnosił. Czy to jest sens, tak, trzymać takiego gdzieś, takiego korpodupka, który tylko gada jakieś wyuczone teksty, no to można robotem go zastąpić i co, nie wiem. A może by było, może jest tak, że jak się takiego wyśle tam gdzieś do Jezusa na spotkanie, to może to dobre jest właśnie. Może nawet Pan Bóg się cieszy wtedy, że tu o jednego mniej czy coś. Grzechy nam wybacza za to. Kto wie, no to wiecie to, nie morduj, a nie zabijaj, to dwie różne rzeczy. To dla gojów jest nie zabijaj, tak zrobiono, nie? A tamci sobie zostawili, nie morduj, bo to bardzo dużą różnicę robi jednak. No ale to trochę inny temat. To już sztuczny pan taki. W ogóle wszystko jest tu sztuczne. Ta strona, te teksty. Jak włączycie sobie nawet reklamę albo popatrzycie na dowolną ulotkę dowolnego koncernu petrochemicznego czy innego, to nieważne, czy to będzie Orlen, BP czy inny jakiś Lotos, to zawsze będzie to wideo, zdjęcia kupione gdzieś ze stoku. Po prostu ludzie, którym zapłacono, żeby się uśmiechnęli i skakali do góry, biegli gdzieś tam, wiwatowali, skakali do wody. I pytanie, no, czy skoro to... Jakim cudem może istnieć sobie taki twór, taka organizacja, nazwijmy to organizacją, nie bawmy się tam, koncerny, korporacje, jak zwał, tak zwał, jakaś organizacja. Która ma na koncie uczestnictwo w mordowaniu, niszczenie, totalną dewastację planety, co się potem przekłada na nieszczęście ludzkie, wielkie tragedie, choroby. Wyzysk, niewolnictwo, korumpowanie rządów, łapówki, co zostają skazani, płacą odszkodowania miliardowe. Nikt nie ponosi odpowiedzialności. Przypuszczam, że wyroki dostają mniejsze niż ja za posiadanie trawki. Swoją drogą teraz jacyś policjanci, zapadł wyrok. Policjanci, którzy wywieźli pana pijaczka, żula do lasu, przez co tenże pan przeniósł się na łono Abrahama lub na inne niebiańskie łono, w zależności od wyznawanej religii, no to no zabili go właściwie, nie? Tym przez to, że go zostawili gdzieś w lesie, on tam umarł, nie wiem, zimna czy coś, dostali rok w zawiasach. No i znowu wyrok mniejszy. niż ja za posiadanie diabelskiego zioła, po którym czarnoskórzy gwałcą białe kobiety nasze narodowe, polskie. Tak słyszałem, kiedyś takie były w Stanach reklamy. Propaganda taka, no to ja już nie rozumiem, to mam tej temidzie napluć w ryja, czy tej kurwie w tej opasce, bo ja jej nie szanuję, znaczy, przepraszam, wszystkie panie lekkich obyczajów, to tak się tylko mówi, kurwa, w stosunku do polityków, czy do reprezentantów naszego wymiaru niesprawiedliwości, i do reprezentantów naszego nierządu, to tak się tak ich nazywam kurwami, ale nie chciałbym bardzo, żeby jakaś pani ciężko zarabiająca na życie własnym ciałem, żeby się poczuła urażona. To się tylko tak mówi. Ja bardziej szanuję takie panie.
1: Śmiechu warte. Ha, ha, ha!
2: Dane RODO. 20 zł. Na zachętę.
0: I zachęcił. Całkiem miła zachęta, dane RODO, aha, czyli nie wiadomo kto to, to jakiś anonimus, animuszem dużym.

0: A jak wy się zapatrujecie na to wszystko? Nie czujecie czasami moralniaka? Trochę, bo ja trochę tak. I przyznam wam, że to jest jeden z powodów, dla których, może jeden z głównych powodów, dla których właśnie odchodzę od nadmiernej konsumpcji od lat i staram się minimalizować swoje potrzeby i nie mam tu na myśli zmniejszanie za pomocą wymyślnego urządzenia technologii specjalnej drugiego kapitana nocnego radia. Minimalizować potrzeby, nie o to chodzi. Coraz więcej ludzi tak podchodzi do tej sprawy, że zmniejszanie konsumpcji, minimalizowanie potrzeb swoich, proste życie, to, że wsiądę sobie na rower zamiast jeździć tym samochodem, który, no jak mówiłem, dla mnie jest trochę symbolem konsumpcji, bo pozwala zarobić szybciej, więcej, jeździć do pracy, zapierdalać po prostu i żre tą ropę, no a no niestety jej wydobycie, no to jest
1: śmiechu warte.
0: Dramat.
1: Ha, ha, ha!
2: Flavored Gumball. 10 zł na paczkę frytek.
0: No, popatrzcie, taki miłośnik frytek, Gumball, i dzieli się frytkami. I to jest przykład właśnie prawego, dobrego człowieka, który mimo, że sam by zjadł frytkę, to da frytkę drugiemu jeszcze. I niech wasza ręka nie zadrży, dając frytkę. No. Dzięki, Gumball, dzięki. No ale właśnie ropy się używa też do wyrobu plastiku, tego, który też można powiedzieć jest trochę symbolem takiego konsumpcyjnego trybu życia. Wywalamy ten plastik, zanieczyszczamy nim też środowisko. Ja i tylko kurwa ja, bo ja se muszę zjeść szybko, gotowe kupić, zaoszczędzić muszę czas, bo muszę mieć go więcej, żeby zapierdalać, bo żeby do czegoś dojść, trzeba zapierdalać. I mi się plastik też kojarzy. No co wy, powariowaliście?
2: 20 zł na złodziejskie zapiekanki i proste życie.
0: Na złodziejskie zapiekanki? Co to są złodziejskie zapiekanki? Nie słyszałem o takich, ale na proste życie bardzo chętnie. Sfergi. Kto to jest? No, na pewno hojny człowiek, bo dwie dyszki dał. Dzięki. No i myślę, że nie powinniśmy się tak śmiać z tych ludzi, którzy tak się odwracają od tego konsumpcjonizmu, chcą żyć trochę inaczej. Zastanówcie się czasami, czy to nie jest jakaś propaganda, której ulegacie trochę, nie? Że co innego wam chcą wtrynić do główki i czym innym was zarazić, przedstawić inne wzorce, ośmieszyć trochę właśnie to, tych ludzi, nie? Ten sposób na życie, to taki biedak, łapserdak, nic nie osiągnie. Popatrzcie, jaki jest kult sukcesu, kult pieniądza. Właściwie ciągle ostatnio napotykam na jakieś takie rozmowy o pieniądzach. No nie u nas to tak jakoś staramy się normalność zachować. Nie nagrywamy audycji, gdzie gadamy, kto co ma, ile zarobił, nie? Ale tak w internecie ogólnie to widzę, że ciągle te pieniążki, pieniądze, zarobki, deale, a co z tego ma, a ten się nakradł, a ja mam więcej, a zamierzam kupić, a dziś wam pokażę, coś sobie kupiłem. I rozpakowuję jakieś tam. Nie wydaje wam się to żenujące, że koleś się chwali, co sobie kupił? Jakieś programy dla dzieci i tam dziecko pokazuje, co sobie kupiło i nagrywa o tym, nie? Że ja tu mam, kupiłem sobie takie coś. Pokazie i rodzice obok niego siedzą i mają taki pomysł na biznes, żeby sprzedać to show, które robi dziecko, z taki konsumpcjonizm do kwadratu, nie? Dziecko rozpakowuje sponsorowane, ktoś wysłał, jakiś producent wysyła zabawki, dziecko to rozpakowuje i pokazuje, zarabiają na tym jeszcze, nie wiem, i jak coś obrzydliwego, po prostu świat zwariował, to nie jest idiokracja, to jest coś gorszego, bo idiokracja była śmieszna, była zwariowana, a to jest jakieś takie obrzydlistwo, po prostu, nie? No i pamiętajmy, no, że to dziecko w Nigerii to się patykiem bawi, no i pije brudną wodę śmierdzącą z chorobami, nie? I patykiem się bawi, bo nie ma tych zabawek. No i takie smutne trochę. No jak mówiłem, łazieneczkę sobie czyścicie, to też musicie mieć czysto, nie? Żadnego kłaczka, musicie mieć taką jak z katalogu albo jak w telewizji pokazują. A ja mam czasami syfiastą taką i powinienem się jakoś gorszy czuć z tego powodu. No, jest kult czystości. Dzisiaj wszyscy są czyści, pachnący. Właściwie to ktoś, kto nie używa dezodorantu, to jest takim renegatem dzisiaj trochę, nie? No, a bywa właśnie, że koncerny kreują potrzeby, tak jak u nas to mówili, że wykreujemy zapotrzebowanie emocjonalne na szczepionki, żeby chcieli. No to właśnie taka perfidia trochę. Jeden z koncernów, na przykład w którymś kraju afrykańskim, nie pamiętam w którym, bardzo usilnie zniechęcał kobiety do karmienia piersią. A to robił ten, Nestle to robiło. Nestle przekonywało kobiety, murzynki, że karmienie piersią jest coś wstrętnego, choroby i rozpacz i samo zło. Bo oczywiście lepszym rozwiązaniem są nasze odżywki gotowe, zapakowane w wspaniałe plastikowe buteleczki gotowe do użycia. Wystarczy przekręcić i już można karmić. Szybko, łatwo i przyjemnie. Oczywiście też doprowadziło to do wielkich tragedii, bo można tu obwiniać te biedne kobiety, że rozcieńczały niezbyt zdrową wodą te gotowe, butelkowane odżywki dla dzieci, do karmienia małych dzieci. No ale co miały zrobić? Człowiek biedny popełnia różne głupstwa i czasami popełnia je z biedy. Nie przesadzałbym z przedstawianiem Nigerii jako kraju trzeciego świata. Nigeryjczycy mają w tej kwestii co innego do powiedzenia. No, wspominałem o tym, że stolica jest pięknie odbudowana dzięki właśnie takiemu Shellowi. Całkiem fajnie to wygląda. Była też jakaś tam jest taka nieformalna stolica technologiczna, którą też korporacja, koncern pomógł jakoś tam fajnie zrobić. No, ale to są takie perły, a gdzie indziej bieda, wojny, korupcja. Cześć, Gumball. Wojny, bieda, korupcja i Gumball. Cześć.
3: Cześć. Powiem ci, aktywowałeś mnie, bo kiedy słyszę słowo Nestle, to wyciąga mi się taki nóż w kieszeni. To jest jedna z tych korporacji, która ma w dupie wszystkich i mówią, że to firmy olejowe, jakieś tam różne robią syf i robią. Nie będę się sprzeczał, nie? Ale Nestle to jest po prostu szmata i inaczej tego nie mogę nazwać. Razem z tymi wszystkimi innymi korporacjami typu Coca-Cola, PepsiCo, bo co oni najwięcej robią, to taka podstawa, wypierdalają brudną, zajebaną wodę, a pobierają sobie czystą. I jeszcze twierdzą, że woda to nie jest prawo człowieka. To powiedział gość od Nestle. W dupie mają ludzi. Oni by najchętniej chcieli, żebyś ty nie miał dostępu do takich zwykłych rzeczy. Zwykłych, typu woda. I żebyś musiał od nich to kupować. Zabutelkowane i chuj. I nawet żebyś w kranie nie miał, najlepiej dla nich. To jest to, co mnie najbardziej denerwuje. Ale jeszcze jest tyle głębszych rzeczy, takich jak na przykład to, że Nestle po dziś dzień nie może dostać certyfikacji Fairtrade. To jest dobra płaca dla tam wszystkich pracowników, nie? Co to oznacza? Mają niewolników. Po dziś dzień nie potrafią pozbyć się niewolniczej pracy przy plantacjach kakao. Po prostu szlak nie trafia. Bo oni się jeszcze bronią tym, ale patrzcie, mamy Green Forest Alliance nalepkę, czyli dbają o środowisko, nie? To tak naprawdę te Green Forest Alliance polega na tym, że dopłacisz trochę kasy na deszczowe lasy i w sumie zaklepanej mamy nalepkę. Więc no kurwa, jak słyszę o takich korporacjach, to aż mi się gotuje w głowie.
0: Skała tutaj protestuje, że jego zdaniem woda nie jest prawem człowieka, a ja bym się spierał, bo wydaje mi się, że planeta należy do nas wszystkich i jakieś takie podstawowe dobra, cień, woda,

I witajcie moi drodzy na afterku dnia 6 września roku 22. A nie wiem, tu zarządza 69, a mówię, że nie masz świerszczyków. No nie mam świerszczyków, ale znam świerszczyki. No, także na spokojnie. Poza tym mam też żonę, także easy. No, ale stwierdziłem też, że dobra, już jestem gotowy, piwo otwarte. No, piwo otwarte i można odpalać. Pan prezes pyta się, co tu się. No, a wtorek po audycji, co się ma dziać. Jak się o 23.30 dopiero kończy roboty, no to tak bywa, że się nie wie, co się dzieje. A była bardzo fajna audycja dzisiaj. Ludzie byli bardzo chętni do rozmów. No, także te. No. Jak macie ochotę zarzucić jakiś temat, no to wiecie. Skype, Nocne Radio albo Discord. Na czym wolicie. No, a dzisiaj rozmawialiśmy o czasopismach komputerowych i o moim palcu. Złamanym. Znaczy nie złamanym, bez ścięgna, mniejsza. Tak, Wudzu, połowa ludzi nie wraca głównie dlatego, że ta połowa śpi albo w ogóle nie słuchała. Fajnie to pokazało to, co się działo w nocy z niedzieli na poniedziałek, kiedy rano został wyłączony stream. No i tak naprawdę dużo osób jeszcze tak naprawdę, w cudzysłowie, słuchało ciszy. Więc nie ma znaczenia, bo kto ma słuchać, to i tak słucha, a to, że transmisji równoległych jest niewiele, to też nie ma znaczenia dla mnie, bo liczycie się wy, którzy słuchacie na żywo, a osoby, które słuchają na martwo, no to będą mogły się pośmiać i napisać w komentarzach, co sądzą na ten temat. No, także nie ma spiny, jak to mawiają. No. No ale póki co nie ma tragedii, prawda? Siema Grzesiu. No, ludzie się schodzą na spokojnie. Porobimy może jak kiedy my, co wy na to? No. Jeżeli chodzi o jakieś, nie wiem, cuda, które działy się w ostatnim czasie, co wy sądzicie na temat tego odwołania naszego pana od Telewizji Polskiej ze stołka? Bo dla mnie to trochę wygląda, jakby miał po prostu dostać awans i wzięli go, wyrzucili tylko dlatego, żeby mógł sobie odprawę wziąć. No ale w razie czego możecie zadzwonić, dać znać, co na ten temat sądzicie. No i co? Jedziemy dalej. Na razie jeszcze muzyczkę trochę zgłośnie. No i czekamy na ludzi.

Wudzu pisze, że dawno u Barbera nie był wygląd jak zwierzę. No powiem ci, mój drogi, że u mnie podobnie, tylko jeżeli chodzi o włosy. Dawno u fryzjera nie byłem stosunkowo. No i na tym tej zapowiedzi dzisiejszej audycji głównej było widać, że mam takie już trochę afro. Mi się taka żaruba robi. No to ja nie lubię. Ja nie lubię. No i może się w końcu mówię do jakiegoś fryzjera i mnie też skrócą o głowę. No Grześku, jeszcze minuta 20 sekund do końca pracy. No mam nadzieję, że spokojnie tyle wytrzymają wszyscy. Chociaż widzę, że ludzie odchodzą. Nie odchodźcie, nie odchodźcie. Siedźcie z nami i rozmawiajmy. Będzie fajnie mówili. No. Także na spokojnie. No, ale no u Barbera byłem dwa razy, jeżeli chodzi o zarost. I ostatecznie stwierdziłem, że broda mi się... A, godzina 20 minut, to sorry Grzesiu. Myślę, że tak, przez godzinę 20 minut też posiedzimy. No chyba, że będzie posłucha i nikt nie będzie dzwonił. No to niestety ktoś inny będzie musiał zająć twój czas. Przypominasz mi pana Leszka z kanału na YouTube. Nie wiem, kim jest pan Leszek.

z kanału na YouTube, ale mój tata miał na imię Leszek, więc może dlatego. I ludzie mówią, że jestem do niego podobny. Hehe. No. A tak z ciekawości, to co tam u was? Jak wieczór mija? Piweczko zimne, chłodne? A może herbatka? Bo dzisiaj startowałem od herbatki i mój litrowy kubek niestety się opróżnił dosyć szybko. Więc teraz już tylko piwerko mi zostało na dzisiejszy wieczór. A później już tylko woda. Jak zwierzę. No, ale to też dobre rzeczy mawiają.

A tak w ogóle, jak się wasze dzieci, jeżeli macie dzieci, bawią w szkole, w nowym roku szkolnym? Bo moja żonka już dzisiaj zrobiła rozróbę w szkole, bo się dzieciaki źle zachowywały. No, to jeszcze Wódz pyta, na jakim softcie nadaje. OBS-a mam. Mam OBS-a i z niego korzystam. No, zimny Leszek nie jest zły. No, mojemu ojcu chyba nie przeszkadza, że jest zimny. Hehehe. No, a teraz piję soczek z czerwonej porzeczki własnej roboty. No i super za mojskie drogi. Ja aktualnie w Krakowie nie mam chyba żadnych tego typu soczków. Maliny mam. Jakieś malinowe soczki, co moja mama robiła. I moja żona robiła swego czasu. Co to za stypa, Łukasz się pyta. To, jaka stypa? Dopiero zaczynamy. To dzwoni Łukasz. Dzwoni Łukasz i jedziemy z dymami. No, a nie stypa. Zawsze się trochę stypi.

No, ale nie ma co narzekać. I tak jest całkiem nieźle, prawda, jeżeli chodzi o to zbieranie się wasze, bo dopiero za minutę mamy zaczynać oficjalnie. Tylko ja tak wszedłem sobie z dupy wcześniej, bo już miałem wszystko gotowe, bo tak i stwierdziłem, że nie ma co już czekać. No, i jedziemy. Żarciki, w co? A ja tylko przypomnę, że jeżeli chcecie pogadać, to albo Discord, checktool hash 2137, albo Skype, nocne radio. I no. A wódzu nie ma nic mądrego do powiedzenia i ogólnie jakiś taki smutny. No widzisz, jesienny dołek cię łapie, jesienny dołek. Ja w sumie dawno już jesiennego dołka nie miałem, jeżeli chodzi o takie rzeczy. A dużo osób z tego co kojarzę ma coś takiego. No bo wakacje się skończyły, słońce coraz niżej, coraz mniej tego słoneczka, coraz szybciej się robi ciemno. Zimno jak cholera, jak się wychodzi wieczorem z psem na spacer. No to jak to tak się cieszyć? No więc nie dziwię się, że smutek.

0: się łapać, nie? No, ale z drugiej strony co się dziwić, jak było w pewnym momencie 35 stopni i nagle się zrobiło 20. No ale takie uroki tej naszej polskiej, polskiego klimatu. No i takie pytanko mam do was całkowicie off-topowe. Oglądaliście w końcu te nowe pierścienie władzy? Bo na dobrą sprawę widziałem, że tam Zenon coś robił. Nie obejrzałem jego filmiku jeszcze. A jak to się ładnie mówi, obejrzałem sobie te dwa odcinki i w sumie całkiem spoko ten serial się zapowiada. No taki spoko fanfic wygląda. No, za Zamojski drogi pisze, że zwłaszcza jak pomyślę, że Wungier po 2500. No, mój drogi, nie wiem, czy ja to mówiłem, jak się zaczynała wojna. Chyba nie, bo chyba jeszcze wtedy nie nadawałem. Ale ja od razu trułem brać węgiel, póki jeszcze jest, bo będzie ciężko. No i mojej mamusce udało się po 9 stówek jeszcze wyrwać. No. No ale to było w lutym, tak? Końcówka lutego. Zaraz jak się wojna zaczęła. To już od razu wiedziałem, że o, zaraz się dymy zaczną. No. No ale. Szkoda, że taki mądry nie byłem, jak trzeba było bitcoiny kupować, co? To wtedy nie byłoby problemu, że węgiel drogi. To tak ciekawości, Zamojskie drogi. Jak oglądasz jakieś filmy, seriale, to jakiego typu? Bo anime nie, Władca Pierdzieli nie, to co? Tylko pewnie wychodzi na to, że tylko jak rozpętałem II wojnę światową. Ja tam jestem ciekaw, co zrobią z tego anime cyberpunka, które zapowiadają na Netflixie. No i to już słowo klucz, anime, ale wygląda nieźle. No i Studio Trigger to robi, a to jest naprawdę fajne studio. No, myślę, że jak już wezmę się na poważnie za temat przegadywania anime, to może i Gambola wcisnę, bo i on lubi Studio Trigger. To jest jedno z lepszych studiów, które robi anime aktualnie. No i coś ciekawego może poopowiadamy na ten temat. Ale cisza, muzyczka się skończyła. Konwój? Science fiction przeważnie. No to science fiction? Człowiek z wysokiego zamku i dla całej ludzkości. No powiem ci, że ja ogólnie jestem osobą, która mało ogląda rzeczy, w sensie mało filmów i mało seriali. Z tymi chińskimi bajkami to miałem taki problem, że jak skończyłem liceum, to może sobie zrobiłem tam ze dwa seanse animców, no i później nic, bo mi tak w ogóle to nie podchodziło, tyle było gówna, że uznałem, że nie, to jest nie na moje nerwy. No i na dobrą sprawę w zeszłym roku wróciłem do oglądania chińskich bajek. I nie narzekam. Zwłaszcza, że głównie oglądam stare, które już widziałem ze dwa razy. A, biały miś z okienka właśnie przekazał magiczną wiedzę na temat tego, jak sobie przedłużyć. No, robienie po 50 przysiadów dziennie z wolno zwisającym kilogramowym odważnikiem przywiązanym za żołędzia wydłuża długość o 5 cm w ciągu miesiąca. Na początku trochę boli, ale warto. Mam już 34 cm i do nowego roku zamierzam podbić rekord świata, 52 cm. To tak jak z tym dowcipem o małym murzynku. Rasizm! O małym murzynku, który pyta ojca: tato, kiedy będę mógł ruchać kobiety?
1: Synu, będziesz mógł to zrobić tylko wtedy, kiedy twój żołądź dotknie pępka.
0: Ten mały murzynek wyciąga penisa z majtek, no i tak przerzuca przez siebie, przez lewe ramię, przez prawe ramię i tak przez ramię ciągnie do pępka. Tato, jeszcze trochę.
2: He, he, he, he, he, he, he. Żałosny dowcip, he, he, he.

No. Ale tak mi się akurat przypomniało. Wudzu pisze, że lubi Totoro. To jest studio Ghibli, nie? Ghibli. Oni głównie właśnie takie powieści, znaczy powieści, to się nazywa chyba... Damian pisze, że rasistowskie żarty zawsze na propsie. No, to są takie właśnie nie powieści, tylko jak to się ładnie mówi... Nie bajki, tylko baśnie. O, baśnie, tego słowa mi brakowało. No, także ogólnie większość z tych rzeczy, co studio Ghibli wydało, no to raczej się spodoba większości ludzi, nawet tych, którzy nie przepadają za anime. Głównie też dlatego, że kreska jest taka bardziej przyzwoita, jeżeli o to chodzi. Jedyne, co było ciekawe, to The Boys, ale to tylko, ale to też dlatego, że obejrzałem 3 sezony pod rząd. Jakbym oglądał drugi, trzeci on, o czasie, to jednak ziew. No, bo Ghibli to baśnie, dokładnie. No nie wiem, ja zacząłem sobie wczoraj oglądać piąty sezon Ricka i Mortiego na HBO Max. I powiem wam, że kurde, lubię te bajuchy właśnie tego typu, które są niekoniecznie dla dzieci. Humor, jeszcze z polskim, polski dubbing ma to do siebie, że oni po prostu na siłę wrzucają polskie docinki gdzieniegdzie. I to jest tak fajny klimat. Tak fajnie to jest zrobione, że no, jak ktoś jeszcze nie widział, to polecam. No, a dopiero teraz oglądam głównie dlatego, że oglądałem kiedyś na Netflixie, tylko w pewnym momencie Rick and Morty był wykupiony właśnie chyba przez HBO i dlatego już nie było dostępnego na HBO, znaczy na Netflixie. No, a że dopiero wczoraj zacząłem się bawić z HBO, to no. No i Damian pisze, że 6 jeszcze nie zaczął. No to możemy we dwóch sobie obejrzeć na spokojnie na Discordzie i pogadać później. Co sądzimy na temat 6 sezonu Ricka i Mortiego? A co lipa, panie? O czym lipa, panie? Wow, o co ci chodzi? Jaka lipa? Nie ma lipy. No. Nie ma lipy, jest super. Wszystko gro. A jak nie gro, to trzeba coś zrobić, żeby zagrało. No, ale... Ja jestem ciekaw, co biorą twórcy Ricka i Mortiego, bo naprawdę to, co się tam czasami dzieje, to jest takie... No, chyba, że biorą po prostu wszystkie dowcipy, jakie słyszeli od podstawówki i to przerabiają w science fiction, bo też to tak trochę wygląda. Vindicators? 10 odcinków? O co chodzi z Vindicators? Obrońcy 3. Aha, Rick and Morty, okej. O to chodzi, dobra. Dobra, to wiem, o co chodzi. Dobra, a jeżeli chodzi jeszcze o... O? Aha, o bajki, tak, miałem mówić bajki na YouTubie tego typu, z superbohaterami. No to jest coś takiego, co się nazywało... Kurczę, nie sobie przypomnę. Dajcie mi chwilę, zgłośnię muzyczkę i zaraz do was wrócę. A ty, Wow, jak mówisz, że nie mój klimat, nie oceniam, to zawsze możesz, wiesz, na czacie zarzucić swój jakiś temacik, to możemy o tym też pogadać, bo wiesz, afterek, mamy się fajnie bawić, tak? Odpalamy piwko i jedziemy do przodu. Chyba, że jesteśmy Damianem i jedziemy do roboty. To przykro mi, Damianie. Mam nadzieję, że będzie ci się miło pracowało nas słuchając.

A to sorry, sorry, bo ja tutaj się nakręcam, a ten... A to była tylko odpowiedź WoW na pytanie Zamojskich Dróg. Sorry, sorry, zwracam hodor, dobra. A to, co szukałem, to był serial animowany o nazwie Super Nau Koledzy, gdzie Nikola Tesla, Maria Skłodowska-Curie i tam jeszcze było kilka innych osób, chyba Einstein, walczą z nazistami. I to dawno temu wychodziło, nie wiem, czy tylko na YouTubie, czy nie tylko, ale chyba było, miało być finansowane przez Kickstartera, a od jakiegoś czasu, albo jakiś czas temu natrafiłem na to, że jest w pełnej polskiej lokalizacji, na YouTubie też dostępne. Także Super Nau Koledzy, mogę wam nazwę jeszcze wrzucić na czat, jakby ktoś szukał. No i na dobrą sprawę od 15 roku to zaczęli robić, a nie wiem, czy jeszcze robią. Na Filmwebie jest niby, że niezakończone, więc pytanie, czy po prostu pomysł zdechł, czy po prostu skończyli. America the Motion Picture. To super bohaterskie czy historyczne? Chyba to jest to, co oglądaliśmy kiedyś, tak? Ja bym powiedział, że BOW, że i super bohaterskie, i że historyczne, tak? Bo mamy i postacie historyczne, i coś tam mamy związanego właśnie z historią Stanów Zjednoczonych, America, fuck yeah. No ale też mamy supermoce, więc BOW. Więc BOW. To jest jeszcze dostępne na Netflixie, czy to ściągnęli? Czy to jest serial, znaczy film Netflixa, dystrybutor Netflix? No, to jest chyba na stałe tam zamontowane. Ale spoko, spoko filmek był. Spoko animacja. Fajnie zrobiona, z jajcem. Tak właśnie po drugim, trzecim piwku bardzo, bardzo spoko wchodzi.

A ja tylko przypomnę, że jeżeli chcecie zadzwonić, no to możecie wrzucać swoje pomysły na Skype'ie, na Nocne Radio, ewentualnie Discord, CzechTulu, hash 2137. Chyba, że będziecie chcieli grupowo bardziej pogadać na Discordzie, to możemy po prostu przeskoczyć na czat głosowy i tam dyskusję przeprowadzić. No, ale to wiecie, musicie się sami zadeklarować, co wolicie. No, ale myślę, że takie podejście, jak jest aktualnie, że kto chce, to dzwoni, to jest chyba to lepsze, bo nie zmusza nikogo do niczego. A wiesz co, biały miś? Family Guy i South Park, reszta może nie istnieć. Ja z Family Guy'em mam jakiś problem. Nie byłem jakoś fanem tego nigdy. Nie, to co widziałem nie zachęciło mnie do powiedzmy do obejrzenia kolejnych odcinków. A South Park z kolei mnie przytłoczył ilością troszeczkę, bo jak to się ładnie mówi, koło 10 sezonu może? Gdzieś tam właśnie 12 lat temu przestałem oglądać South Parka i w momencie, kiedy wróciłem, że zacząłem oglądać jakieś więcej rzeczy, to już było tego tak dużo, że no, ciężko mi było się też połapać. Chociaż z tego, co kojarzę, to właśnie o ile te wcześniejsze sezony były bardziej przeznaczone, jak to się ładnie mówi, do oglądania losowo, tak te nowsze są odcinkami powiązanymi. No właśnie, jak się na bieżąco ogląda, bo mówią o aktualnych tematach, ale też chyba powiązane są te sezony teraz z sobą, że jest jakaś większa historia w tle, o ile dobrze kojarzę. Chociaż no, wiem tyle, co z jakichś tam strzępków wiedzy gdzieś wyrwanych z kontekstu, prawda? Więc to też jest taka wiedza z dupy, jak to się ładnie mówi.

A może ktoś by chciał zadzwonić, powiedzieć coś o South Parku? Bo to w sumie jest też ciekawe zjawisko. Było chyba wielokrotnie poruszane na łamach Nocnego Radia. Ale czy było tak przedyskutowane? No, wiecie o co chodzi. No. Mech odcinek robił w kilka dni, raz nie nadali, bo prądu im zabrakło. Ale że South Park po prostu robił tak pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, pyk? To wiesz, Damianie, ja mówię, ja jestem tak, że z doskoku wiem, że coś się tam mniej więcej dzieje. No, ale... Inaczej, ostatnia rzecz, jaką kojarzę, którą robili, ostatni jakiś tam fragment odcinka, który oglądałem, to było to, jak był pogrzeb w przyszłości Kennego bodajże. Żaden spoiler, zawsze jest pogrzeb Kennego. Tylko to było w przyszłości, że Cartman miał dzieci i że COVID i ten, i zamknięty South Park, bo to było ostatnie miejsce, że gdzie jedna osoba się nie zaszczepiła i musieli zamknąć całe miasto, bo jedna osoba była zakażona. No. Także tutaj nie mam też za dużej wiedzy na ten temat. No, ale z chęcią bym posłuchał co i jak, bo ciężko chyba mówić o spoilerach do serialu, który tak naprawdę jest, jakby to ładnie powiedzieć, szyderą na to, co się dzieje dookoła. No.

Jeżeli się nie mylę, to robił to w 4 dni, około przed premierą, by mieć jakieś info na bieżąco. A jak im prąd siadł na kilka dni, to się nie wyrobili. No okej, okay. Ciekawe w sumie. No ale z drugiej strony, no właśnie, jeżeli chcą na bieżąco robić odcinki, no to właśnie musi być tak, muszą tak zasuwać. No ale w sumie nie jest chyba ciężko zrobić taki odcinek South Parka, jeżeli wszystkie asety, nazwijmy to, mają gotowe, tak? Bo te postaci się ani nie zmieniają wyglądem, pewnie animacje też robią za pomocą jakiegoś narzędzia z tymi, ze szkieletami, więc to o rachu ciachu pewnie im idzie. No, ale tak dziwnie, że tak czat zamarł, to wiecie, możecie też się trochę uaktywnić, a nie, że gadamy o South Parku i o bajkach, tylko narzućcie temat, mamy się bawić, czy nie? Czy nie chcecie się bawić we wtorek, 6 września? Chociaż w sumie już środa, no to trzeba przygotować memesa, skoro już środa.

0: Jestem bardzo smutny, bo ze środą wiąże się to, że w środę się mówi, że jest środa, moi ziomkowie, tak? Ale nie mogę znaleźć żaby, która jest z przeźroczystością. Ale to na spokojnie sobie będę szukał. Aborcja? Co za aborcja? Aborcja. Ale o co chodzi z aborcją? Weź może ten... powiedz więcej, o co chodzi. O, dobra, wiem czemu, ja wiem czemu nikt nas nie słucha. Zbigniew Stonoga ma live'a. Zbigniew Stonoga ma live'a na green screenie, na zielonej ścianie i dlatego nikt tu nie przyszedł prawie. Tylko 16 ludzi. Okej, okay. Walaszek rzucił dziś nowy odcinek Blok Ekipy po miesiącu czekania, zajebisty jest. Z Walaszkiem mam ten problem, że cały czas go widzę jako Figo, czy tam Fagota, już nie pamiętam którego. Obaj tacy sami. Ojejku, jejku. No ale jak możemy ze Zbigniewem Stonogą walczyć, albo w ogóle jego live'a przebić? Ja wiem, że wszyscy tutaj chcą go słuchać. Może niech ktoś ze środy zadzwoni, skoro to środa. No, nie mam przeciwko. Ja myślę, że z Gdańska też można dzwonić, skoro to środa. Zaraz mi się telefony będą urywać. No, jak Zbysiu skończy swój apel. Dobra, nie, bo kliknąłem, to zaraz bym poleciał, zaraz by poleciały. Co myślisz, Czektul, o powrocie na Księżyc Amerykanów i lipnym starcie SLS? Będzie coś z tego, czy nie? Jakby to powiedzieć. O. Wykrakali. Albo wykrzyczeli. Dzień dobry.
1: Co wykrakali? No,
0: Ania mówi, że może ktoś ze środy zadzwoni, jak skoro środa.
1: A ja sobie właśnie popijam herbatkę z miodzikiem pysznym, który dostałem od Ani właśnie.
0: No proszę. W sensie.
1: Jakie to dobre, lepsze niż cukier, dużo.
0: No a powiem...
1: z tym są... No, no.
0: Mów.
1: Nie, ty mów.
0: Dobrze, to ja powiem. Ja w sumie przestałem słodzić w początkach gimnazjum herbatę, w sensie cukrem i... Tylko wtedy, kiedy coś mnie nabiera, to wtedy sobie walę taką potężną łyżkę właśnie miodu do herbatki i wtedy zapijam. No, tyle chciałem powiedzieć.
1: Też mi bardziej chyba z miodem smakuje. Cukier ma w sobie, nie ma takiego aromatu fantastycznego, a to jest jeszcze miód z jakimś z brzoskwinią dodaną, czy coś takiego. Jest to fantastyczne, fantastyczna sprawa. A z tym South Parkiem to w ogóle od lat się zastanawiam i może ktoś z was zna odpowiedź. Jak to jest, że Matt Stone i Trey Parker robią te odcinki takie kontrowersyjne, dosrywają każdemu, kto im się nawinie pod rękę, aktorom, celebrytom, naukowcom i politykom, co też istotne, a nie słyszy się za bardzo o procesach sądowych. Jakiś. Patrzyłem na reakcję, na przykład Russell Crowe się wypowiada, czy i pytają się go w jakimś wywiadzie, a widziałeś South Parka ze sobą? On, widziałem, fajny, nawet śmieszny tam. Może nie wiem, może ci Amerykanie nie mają takiego zwyczaju się pozywać o wszystko. No ponoć właśnie mają, tylko może oni to robią przy innych okazjach. Żeby jakiś, nie wiem, jak telewizor komuś wpadnie do basenu, nie? Ten przysłowiowy i porazi prądem.
0: Wiesz co, ja się zastanawiam, czy czasami to nie jest tak, że w Polsce się pozywa ludzi za nieśmieszność, a w Stanach raczej mają jakiś tam dystans i tego kija trochę krótszego, jak już w tyłku mają. I to może być to. Ale to na przykład to mi się musiałby się wypowiedzieć, jak to tam w tych Stanach jest.
1: No to Misiu to może znać jakąś tam rzeczywistość wokół siebie, niekoniecznie no. Się musi orientować, dlaczego na przykład twórcy South Parka nie śmigają po sądach, a może śmigają właśnie, tylko po prostu ustalili sobie taki plan, że o tym nie informują, że to kryją mocno w tajemnicy, Z jakiegoś powodu, może żeby nie zachęcać i innych, żeby ich nie podawali do sądu, nie?
0: Tak, tak, tak. No, no nie wiem, no mi się wydaje, że to właśnie chodzi o to, że tam jest trochę inaczej z tą wolnością słowa, nie? Że u nas zaraz się ktoś obrazi, zaraz kogoś pozwie, przecież prosty przykład, Keltus, przecież dostał ten, był za nieśmieszność skazany. Tak, dosłownie.
1: Tak, no to taki temat dyskusyjny, no bo wiesz, na pewno kojarzysz słowa tej piosenki, nie?
0: Kojarzę.
1: No nie uważasz, że jest troszkę rasistowska na przykład?
0: Ale pytanie, czy mówimy o tych samych piosenkach, bo tu chodziło o Polkach w Egipcie.
1: Tak.
0: No to czy ja wiem?
1: Może nie rasistowska, tylko... Znaczy,
0: stygmatyzująca.
1: Znaczy wiesz co, tam spadają słowa takie jak czarnuch na przykład i dużo takich tam jest. No bardzo ostra piosenka, która też stawia w nie najlepszym świetle polskie kobiety.
0: No ale to jest stygmatyzowanie konkretnych działań, które się wydarzają. Czy się dalej wydarzają? No wiesz, no Popek też śpiewał o kasztanach spadających z nieba, prawda? No.
1: No, rzadko kiedy są chyba tak ostre piosenki jak tamta, keltuzowa.
0: Ale on też specyfikę ma taką, że dosyć ostro śpiewa, tak? W sensie, że też nie przebiera w słowach, jak już.
1: No, a Damian przypomniał, że rozumiem, że aktor, który podkładał głos za szefa, za tego kucharza, się obraził za śmianie się ze scjentologów, tak?
0: To się jakiego było, no.
1: No, wiem, że Mel Gibson się też chciał przyblokować w ogóle emisję odcinka jemu poświęconego. Nie wiem, jakim cudem dostał info, że będzie taki odcinek. No może oni informują. Cholera wie, jak to wygląda, nie? Szkoda, że tak od kuchni właśnie więcej nie wiemy. No chciał przyblokować, nie udało mu się, więc pewnie było grożenie sądem i tak dalej, a może nawet i wytoczył im proces potem. Cholera wie, no bo... Ale oni się zdają tym w ogóle nie przejmować. Nawet jak coś było, to przecież Mel Gibson potem wracał i gościnnie się pojawiał w różnych odcinkach i... cały czas w tych majtkach biegał samych, jak taki świr po prostu, w majtkach samych, takich białych i dziwnie się zachowywał i zrobili z niego takiego totalnego świra i tam nie maskują się w tym sensie, w takim stylu, że zmieniają te nazwiska, imiona trochę bohaterów, przekręcają czy coś, tylko jest normalnie Mr. Gibson no, czy inny tam.
0: No ja ci powiem, że wydaje mi się, że po prostu zobaczył, że on chyba więcej z tego miał profitów niż jakieś tam nieprzyjemności i dlatego to tak zostało.
1: No nie możesz, nie chce mi się wierzyć, że ze wszystkimi tak to jest. W ogóle no możemy zakładać, że na przykład większość osób ich nie pozwała, że uznali, że stracą na wizerunku, bo to taki popularny serial w ogóle na świecie i w USA, więc nie ma co się z nimi sądzić, procesować, bo wyjdę na smutnego buca jakiegoś, ale na 100% musiały się znaleźć osoby, które wytoczyły proces twórcom. Komu się w ogóle wtedy proces wytacza, ciekawe? Czy właścicielowi wytwórni, studia, czy twórcom?
0: W sumie to jest dobre pytanie.
1: Nic nie wiem.
0: Bo inaczej, scenarzyście, bo on to wymyślił? No w sumie dobre pytanie, bo to jest powiedzmy teraz wydawcą South Parka. Czy oni sami się...
1: South Park Studios to się jakoś nazywa, ale...
0: Okej, czyli tak jakby sami siebie wydają.
1: No, coś takiego.
0: Okej. No, to dobre pytanie.
1: A wy jak to jest wszystko, nie? Bo no, była też Bruce, takie postacie jak Bruce Jenner, czyli ten sportowiec, który zmienił sobie płeć, to on tam się pojawia w wielu różnych odcinkach i wszystkich rozjeżdża samochodem. Nie wiem, być może było coś takiego, że wypadek miało i oni z tego tak łoją, jakby się w ogóle niczym nie przejmowali. Im bardziej komuś dowalą, tym są bardziej szczęśliwi. Tak jakby, wiesz, w ogóle wszystko po nich spływało. To ciekawe w ogóle jest.
0: No, wiesz, może oni już mają taką, jak to się ładnie mówi, renomę, że może po prostu po nich to spływa, bo wszyscy wiedzą, że tak już ma być, tak? I że jeżeli bierze się za ciebie z South Park, no to niestety przepadłeś i nie wygrasz. bo internet jest za silny, żeby z nimi walczyć. Bo to no może też to być.
1: Tak, no, że każdy sobie to przemyśli na spokojnie i wie, że odcinek tak czy owak się ukaże, że świat go zobaczy, że sądzenie się to kiepsko wypadnę, jak się będę z takimi fajnymi gostkami od tego słynnego serialu sądził, bo nie mam poczucia humoru, tak? Brakuje mi autoironii, dystansu do siebie i tak dalej. George Clooney chciał podkładać głos w tym serialu, bo lubił satyrę, to zaproponowali mu głos psa Stana Geja. Psa Stana Geja?
0: W sensie Stan miał psa, który był gejem.
1: Aha, pies tak. Gej.
0: Tak, Stan to jest ten jeden z tych małych. No.
1: Tak, to ten mały. Ale to ciekawe, nie? Że no panie Clooney, no dobrze, damy panu jakąś postać. Co pan powie na psa geja? No ciekawe. Ale to ciekawe, czy prawdą jest to, że Trey Parker i Matt Stone to są Żydzi. Nie to, żeby to jakieś miało wielkie dla mnie znaczenie, ale to zawsze tak ciekawostka. Jak się
0: no, wtedy byłoby im prościej, jeżeli byśmy brali
1: tak.
0: pod uwagę, że...
1: Może mamy do czynienia ze słynnym żydowskim humorem, który no w Polsce był zawsze ceniony. Też szmoncerze różne, nie? I dużo kabaretów nawiązywało do humoru żydowskiego. Niektórzy byli Żydami, po prostu nasi kabareciarze. Czy słyszymy się w ogóle?
0: Tak. A. Halo? Czekaj, halo? Nie słyszysz mnie? A, bo ja sobie mikrofon wyciszyłem u ciebie, w sensie na Skype'ie, a gadałem do tłumu.
1: A. No. A mnie w ogóle było słychać?
0: Tak, ciebie było bardzo ładnie słychać. Po prostu wyciszone miałem na Skype'ie siebie. Tyle. No, słyszymy was obu. No, także ja gadałem do tłumu, odpowiadając tobie.
1: Jan Kobuszewski, z tego co wiem, jest Żydem, a bardzo ceniony właśnie aktor, komik też, reżyser. Jak się nazywa taki sketch, gdzie właśnie Żydzi dwaj ze sobą rozmawiają tam o wekslach, o pożyczeniu pieniędzy. Też fajny był.
0: Ja
1: myślę, że spora część naszej sceny kabaretowej to mogą być osoby właśnie żydowskiego pochodzenia.
0: No wiesz, wbrew przypuszczeniom Polska stała Żydami przed wojną, tak? A pytanie, ilu ich tam zostało po wojnie, którzy nie wyjechali do Izraela czy w inne miejsca.
1: Poza tym Żydzi tak często wybierają taki zawód, właśnie niekoniecznie jakiś robotnik czy na roli, tylko właśnie artysta, biznesmen, nie? No takie zawody...
0: Myślowe,
1: o, no. Dobrze, podsumowanie.
0: Tak, sketch Duży Sęk chyba, mówi Wódz Wielki Niepokój.
1: A, Sęk, tak, Sęk. O, Andrzej pisze, ja też jestem Żydem, no proszę bardzo, to gratulujemy.
0: Legenda głosi, że jakiś mój pradziadek był Żydem, a ile w tym prawdy, nie wiem.
1: Ania pisze, Matt Stone, matka Żydówka, bingo, no to po matce się jest, nie, Żydem. No. No proszę, czyli mamy kolejny przykład, a Sacha Baron Cohen, jeden z najlepszych komików na świecie w ogóle, moje ulubione żarciki są Sacha Barona Cohena, no i też Żyd. Mhm. Mają talent do satyry, to trzeba im przyznać.
0: Tak. No, a ja tak tylko powiem, że jeżeli chcecie dołączyć do rozmowy, albo zarzucić jeszcze jakiś własny temat, no to aktualnie na Skype'ie gadamy, także zapraszam. Nie będziemy się z Krawcem do, powiedzmy, nas dwóch tutaj zostawiać, tylko możemy was poczęstować trochę częścią anteny.
1: No, dzwońcie buce.
0: Powiedz mi, Krawcze, co to się w niedzielę podziało?
1: Nie wiem, ponoć ludzi obrażałem, a nie ponoć śmiertelnie obraziłem, bo się zachowałem jak cham ostatni. Kilka osób mi zwróciło uwagę. Kogoś jeszcze chyba. A ja nic nie pamiętam zupełnie.
0: No to mocne miałeś te piwerka.
1: To w niedzielę było? Jaką niedzielę?
0: Tak, w niedzielę.
1: W niedzielę było. Tak.
0: Audycja niedzielna Ani na 5000 subów. Tak w skrócie.
1: No tak, ja, wiesz co, chyba mi ta przerwa w piciu bardzo źle zrobiła, bo przyznam się szczerze, że wypiłem pół litra sam, to dosyć sporo.
0: No.
1: I padłem po prostu, poszedłem, zniknąłem chyba, tak? Że audycję dokończyliście sami, tak?
0: W pewnym momencie się po prostu obraziłeś, że cię wyciszamy, bo jesteś zbyt niemiły dla wszystkich. I stwierdziłeś, że to idźcie i sobie sami robcie tą audycję, mnie to tylko wyrzucić z tego radia. No i poszedłeś. No i chyba ktoś do ciebie dzwonił, czy Ania, czy Gumball, żebyś przyszedł i audycję zamknął.
1: Sami nie możecie?
0: No nie, ty byłeś hostem.
1: No, że się chamsko do wszystkich zwracałem. Tak, naprawdę? Ja nic nie pamiętam, naprawdę. I to pokazuje, jak zgubny jest alkohol, że przecież wiecie, że ja raczej jestem miły dla ludzi i unikam nawet jakichś awantur, a się nachlałem i wyszła świnia jakaś totalna, chamisko. Nic nie pamiętam, naprawdę. A co mówiłem do ludzi na przykład? Podajcie jakieś przykłady, bo ja naprawdę nie pamiętam.
0: Wiesz co? To było tak, że na przykład zadzwonił nocny Marek i ty do niego cały czas o jagódce.
1: Marek zadzwonił? Jaki nocny Marek?
0: No Marek.
1: Jest taki ktoś? Nocny Marek?
0: No tak się przedstawił.
1: To kiedyś ktoś taki dzwonił, nocny Marek, tak?
0: No, i od jagódki.
1: Od jagódkę to ma profesor Leniuch.
0: A może Leniuch to był tak? Jeszcze nocny Marek później rzeczywiście. Tak. To jednych i drugich obrażałeś trochę.
1: Naprawdę?
0: Trochę ja? Tak.
1: I coś o jagódce mówiłem?
0: Tak. W sensie, że beka. Ale Leniuch mówił, że nie beka. No mniejsza. Inaczej. Możesz sobie sam odsłuchać przecież.
1: Już się boję teraz włączać.
0: No.
1: Nie no, ja naprawdę, ale to jest niebezpieczne, bo skoro nic nie pamiętam z tego, co mówiłem, już na drugi dzień nic nie pamiętałem, nie? Taka po prostu czarna dziura, to człowiek może wszystko zrobić. Mógłbym, dlatego właśnie no, kiedyś tak bywało, że na imprezach się z kimś tam przemotałem, komuś w ryja, nie? Dawał i to też pokazuje, się innym człowiekiem staje i w ogóle siebie nie kontroluje. Ktoś, jakiś demon wchodzi po prostu.
0: O, Marek Zemsta pisze Wudzu.
1: No, chyba to nie był Marek Zemsta. Marek Zemsta nigdy nie dzwonił do nocnego radia. To chce Wódz żartuje, bo to jest redaktor z kontestacji.
0: Okej. Okay. No, a propos kontestacji, sześć newsy?
1: Ja pisałem o Ani takie coś?
0: No, mówiłeś.
1: To naprawdę, to znaczy to w sumie to może być uznane za komplement, ale ja tak się nie odzywam. No dobra, no. Przepraszam, faktycznie.
0: No, a co do kontestacji, to nie wiem, czy słyszałeś.
1: Ciebie okazyłem, czy czekaj, tylko jeszcze powiedz, co o tobie nagadałem.
0: O mnie nic nie nagadałeś, mnie się nie da obrazić. No. Mnie tak już obrażali w życiu, że jestem, wiesz, kulodporny. A ten, co do kontestacji, to Martin wraca do kontestacji.
1: Tak?
0: No. Przynajmniej tak w poniedziałkowej audycji Hugo mówił, że zmienia się właściciel kontestacji, że za tydzień w poniedziałek, czyli tam za kilka dni zmienia się, znaczy będzie audycja jakaś wspominkowa. Że fajnie by było, jakby osoby, które gdzieś tam dawno temu słuchały i się udzielały, to fajnie jakby zadzwoniły i wspominały z nimi. I że Martin ma wrócić do kontestacji. Chociaż tak zrozumiałem, wiesz, opacznie, bo tam przez 10 ostatnich minut ostatniego odcinka to poniedziałkowego gadali.
1: No, słabo to widzę trochę, bo Martin musiałby jakiś hajs wyłożyć, to jest akurat pewne, że no, jak Hugo znam, to on tak się nie pozbędzie, że komuś lekką rączką da.
0: Lepiej. Hugo ma chyba mało do gadania, bo ktoś wykupił kontestację.
1: Może Marek Zemsta, on chyba dziany jest, nie? Na motorze jakimś wypasionym jeździ.
0: No, zobaczymy za tydzień, co tam będzie.
1: To właśnie kiedyś radę dostałem, że Krawiec, chcesz wyjść z biedy, to zacznij handlować nieruchomościami na przykład. No, Ania się nie obraża, widzicie. No. To dobrze. Bo to by mnie tylko... W sumie, bo... A, nieważne.
0: Mnie to tam chuj. Gumball, ne. Ale Anię. Ani nie można prosić.
1: Nie, chciałem powiedzieć, że komentarze, bo tam kilka komentarzy dostałem, to aż bardzo się tak nimi nie przejmuję, nie? Że mi tam, wiem, że to Misiu mi napisał, że się chamsko zachowałem, ktoś jeszcze.
0: Znaczy inaczej, do Ani to chyba najbardziej chamskie było, a ty to co osiągnęłaś?
1: Ja tak powiedziałem, co tak. Osiągnęłaś?
0: Tak.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Kurde, to dobre. To dobre. To ja się z jakimś takim prymitywem robię ze szkolnej po prostu, jak się napiję totalnie.
0: Tak, tak, tak. Z tym mi się tak kojarzyło.
1: Ale jaja. Oho. Kurde, no ludzie, no przecież od lat się znamy, wiecie, że to nie jest standard jakiś, nie? A może właśnie w tym kierunku trzeba iść, trzeba wszystkich poobrażać. Zasłynąć chamstwem.
0: Ty poczekaj, bo nie patrzyłem, jakie statystyki były za tą audycję, ale to wiesz, to może to żyła złota. A może żyła skału. Cholera wie.
1: Ania osiągnęła, myślę, więcej ode mnie w życiu, jeśli już przy tym jesteśmy. To kulą w płot.
0: No. No. Nie, no 969 wyświetleń w porównaniu do ostatnich audycji niedzielnych to całkiem nieźle. No.
1: Teraz się na pewno rzucą do słuchania, jak usłyszeli, że pijak, sztajmes, a na Discordach, co ciekawe, co o mnie pisali różnych. To już się domyślam. Bo tam, jak jestem grzeczny, to nawet mnie specjalnie nie oszczędzają, a tak się zachowuję, to tam to musiało być coś wyjątkowego. No proszę, no proszę. O, a tu wyszedł twój żydowski przodek. Dobrze, że nie tyłek, tylko przodek. Właśnie, bo już sprawdzimy statystyki. Może pieniądze. Pieniądze z tego nagrywania. No, dzisiaj Czektulowi nic, nawet dyszki nie daliście. To właśnie, to są właśnie żydowscy słuchacze.
0: Ty, właśnie, a propos pieniędzy. Ty... Ania ci tam podesłała jeszcze, żebyś wrócił w opis audycji, wracając do tej niedzielnej audycji, żebyś wrócił w opis audycji ten, jak to się nazywa, linki dam do innych typli, a ty, nie, wszystko dla mnie.
1: No nie mów, że tak mówiłem, a to w trakcie audycji podesłała?
0: Nie, przed audycją.
1: Przed audycją ja już byłem pijany, ale nie przypominam sobie, żebym coś dostał. A to bym akurat zauważył.
0: No.
1: Popatrzcie, ludzie, no.
0: No.
1: Ale to też jak się upiję, to taki może jestem...
0: O, wiem, tak bywa.
1: Pazerny strasznie, bo tak na co dzień to nie jestem aż taki pazerny. Przecież macie tu swoje tipli. Znaczy, ty masz na przykład.
0: No.
1: Ania to wiesz, to ona ma takie swoje, wiesz.
0: Żeby innych ratować.
1: Żeby tam coś było na funduszu radiowym w razie czego,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, tak.
1: No, a ona tak, wiesz, ona... A nie, znowu za dużo gadam, jakby pijany był.
0: No, ale wiecie, moi drodzy, możecie dołączyć do rozmowy, także na spokojnie. Aniu, czemu nie? Chyba, że do roboty już idziesz, w sensie do spania, bo rano robota. No, także możemy pogadać na luźno. Już możemy zostawić tego krawca biednego, bo on wycierpiał w poniedziałek pewnie.
1: Nie tak bardzo.
0: Nie? Okej. Okay.
1: Zadzwońcie, to was poobrażam trochę.
0: No, będzie weselej. O, Jan Diabeł II się pyta, czy kupiłeś nowy telefon.
1: Nie.
0: No, macie odpowiedź.
1: Krótko i na temat. Nie. Ale co, i szkolną cały czas robiłem, to musiało być męczące, jak cały czas tam o szkolnej coś.
0: Nie, no w pewnym momencie po prostu, jak za dużo gadałeś nie w temacie, to po prostu cię wyciszyłem.
1: A, dobrze, to dobrze. I bardzo dobrze, no, ja się w ogóle nie gniewam. To trzeba było pijaka wyciszyć.
0: No, tylko z drugiej strony, my gadaliśmy sobie po tej stronie, jak byliśmy na Skype'ie, a ty nadawałeś, więc dobre pytanie, jak to wyszło ostatecznie na zewnątrz, bo tego nie przewidziałem.
1: Aha, no, ale potem chyba jakoś przywróciliście net. No, o tyle dobrze, że się potem zmyłem w miarę szybko, nie? Chyba. Czy nie? Czy długo?
0: Nie, no, koło 12 poszliśmy, się rozeszliśmy.
1: No ale ja wcześniej chyba zniknąłem, bo mnie woda powaliła.
0: Aha, no tak, koło 11 chyba jakoś tak.
1: No to jeszcze mieliście tą godzinkę.
0: Tak.
1: Przynajmniej to dobre. No widzicie, no jest nauczka, no. A tak długo nie piłem. Nie wiem, czemu ja kupiłem tą wódkę. W sumie. Bez sensu to było. No bo obiecałem Ani, że nie będę zjarany, to przyszedłem narąbany. No. Słowa się trzeba dotrzymywać. Bo jak jestem zjarany, to zdaniem niektórych też jestem dziwny i jakieś dziwne jazdy są. Czyli co, na trzeźwo prowadzić?
0: No, czemu nie? Adam Łamysz pyta, czy mielibyście prowadzący ochotę porozmawiać o brojlerach? Miałbyś ochotę porozmawiać o brojlerach? O tucznych kurczakach i indykach?
1: Świetny temat. No to jest smutny los jest tych przemysłowych.
0: No.
1: Ptaków.
0: Znaczy nie tylko przemysłowych. No pamiętaj, że też normalni ludzie sobie kupują takie brojlery. Znaczy pytanie, czy śmierć pod toporkiem to jest smutna śmierć, tak? Bo hodowane są tylko na mięso. Jezu, kurwa, taki temat na afterku. Aś wymyślił Adam Łamysz.
1: My ludzie też może się okazać, że jesteśmy hodowani na tak zwany lóż, czyli jakaś bliżej niezidentyfikowana energia, substancja międzywymiarowa, cokolwiek, co uwalnia się z nas po śmierci i tym się karmią byty takie, które są dużo wyżej od nas i jesteśmy po to hodowani. Eksperymentowali podobno z różnym pozyskiwaniem tego luszu, z roślin, z bakterii, ale to nie było to. Najlepszy lusz tworzy człowiek, bo my mamy te emocje nasze, różne skrajne. Właśnie on się w nas kumuluje, zbiera, jak mamy jakieś emocje bardzo silne, strach, miłość, nienawiść, współczucie i tak dalej, bardzo silne. No to się w nas to zbiera i uwalnia się przy śmierci, po to jesteśmy hodowani, taka jest teoria luszu.
0: Ty popatrz, to ostatni dodatek w World of Warcraft był mniej więcej o tym.
1: Podobno temat był poruszany na różne sposoby w różnych dziełach science fiction, w filmach, w książkach.
0: No bo w World of Warcraft było tak, że właśnie po śmierci, jak tam odpowiednie złe siły zepsuły tą machinę śmierci, no to przejmowały tą esencję życiową, która była tam nazwana anima. Jakoś tak.
1: No, to taka jakby mana dla bogów, nie? Bo też jak się o tych tematach mówi, to się wspomina czasami wizje z różnych światów, RPG, fantazy, gdzie na przykład bóstwo się karmi jakby wiarą swoich wyznawców i im więcej ma tych wyznawców, tym bardziej rośnie w siłę, nie? W AD&D na przykład tak jest.
0: Tak.
1: To ten Realms.
0: Tak, a tutaj Damian mi jeszcze przypomniał na Discordzie, że pytanie do was, którzy tutaj jesteście, moi mili, bo taki plan mam z Damianem, żeby sobie obejrzeć kilka filmów klasy, no nie wiem, Zombie Army, tam z Death Snow, jak zwał, tak zwał, i po prostu poprowadzić kiedyś o tym nie afterka, tylko właśnie o takich gówno filmach poprowadzić. Spoilera. O, wyleciała mi nazwa z głowy.
1: O, w filmach takich klasy B albo klasy C, jak to woli, to już coś tam było nawet. Ale to są takie tematy, do których miło wracać, bo one są po prostu lubiane, popularne.
0: No. Tutaj Damian właśnie, jak tak, Ania pisze, że klasy Z. Tam zi. No, bo z Damianem swego czasu oglądaliśmy trochę tego typu filmów. No właśnie pisze, filmy klasy Szypuła, dokładnie. Jednorazowy shot. No, jak zwał, tak zwał.
1: Od dawna się znacie z Damianem? No bo to wyszło dzisiaj, że to twój ziombel.
0: W sumie od... Ja mam 29 lat, to tak 20... 20? Jakoś tak. Od podstawówki, czy tam gimnazjum.
1: No, to starzy kumple.
0: No.
1: Ściągaj, ściągaj tu kolegów, zawsze o paru słuchaczy więcej.
0: Dokładnie, może nadających.
1: Może.
0: Jak się spodoba.
1: Teraz musimy wprowadzić taką zasadę. Ktoś chce nadawać, niech po prostu czymś nas urzecze. Niech nagra jakieś demo, coś podeśle. Tyle, nie?
0: Dokładnie.
1: Więcej to warte niż milion słów, ustaleń, planów i tak dalej. Chcecie nadawać, podeślijcie jakąś audycję. Najlepsze, na co was stać, a my ocenimy w gronie redakcyjnym.
0: No, myślę, że to jest dobry pomysł. No, bo akurat może się okazać, że znajdziemy kogoś ze złotym głosem, tak? Kto się trochę wstydzi, ale go możemy obrobić.
1: O, możemy go robić. No dobra.
0: No, dzień dobry, Aniu, nawet dobry wieczór.
1: To zmożny, żeby był jakiś. Mamy taki
2: dzień dobry wieczór. Nie, no ja zgłaszam sprzeciw. No, takim czymś to zniechęcicie ludzi, że co, mają wam wysłać to, co najlepsze? Właśnie nie. Mają tylko powiedzieć, że chcą i że są gotowi i że cokolwiek będą nadawać. Nie, no nie możemy tak wysoko podnosić poprzeczki, no halo.
0: Dokładnie, mieszmy tam, gdzie jesteśmy. Chcesz nadawać? Masz tu pasy.
1: Słuchajcie, na waszym przykładzie widać, że ja tylko najlepszych brałem i zamierzam się tego trzymać.
2: No właśnie, ja tutaj jednego punktu nie zrealizowaliśmy z tego mojego tam zamierzonego planu na audycję niedzielną, bo chciałam, żeby każdy się właśnie ocenił a propos tej misji Nocnego Radia, czyli nieprofesjonalne radio. No i tak, tak jak cię bardzo lubię, to po prostu no, muszę ci powiedzieć, że no, ty, no, nie ma nadziei dla ciebie za bardzo, nie?
0: Przesrane.
2: Ale, no przesrane, nie? Ale wiesz, no wybaczam ci o tyle, że po prostu no, już masz takie doświadczenie i po prostu nie dasz rady. Ale z drugiej strony robimy w takim razie na 70%, nie? Cała reszta jest mega nieprofesjonalna. No i tutaj ja pomogłam Krawcowi, żeby właśnie tak jeszcze, wiesz, rzutem na taśmę przed tym spotkaniem zrobił kilka nieprofesjonalnych audycji i tutaj, tak powiem, ten plan został wykonany. No, także myślę, że jest okej, a tak jak mówiłam, no, ktokolwiek, cokolwiek ma do powiedzenia, może z nami audycję robić. No bo rozumiem, że wy się zgadzacie, że jakby co, to współ będziecie prowadzić takie audycje.
0: Tak, dla mnie to nie jest żaden problem. Jeżeli komuś tam potrzeba poasystować, to...
2: No, a Krawiec, słuchaj, ja ci chciałam powiedzieć, bo ja mam świetne dwie opcje dla ciebie na zarabianie pieniędzy. Jedna taka właściwie od zaraz, a druga taka, no to trzeba się trochę posądzić. Więc właśnie na Discordzie tam chłopaki wrzucili takie fajne babeczki, które gotują na YouTubie w samych fartuszkach. One nawet nic nie mówią, nic jakiegoś wykwintnego nie gotują, a mają miliony odsłon. I po prostu pomyślałam, że ty mógłbyś taką męską wersję takiego, wiesz, szefa kuchni w samym fartuszku zrobić.
1: To było nieśmieszne i afront osobisty.
2: Dlaczego?
1: Dla mnie i się
2: ja wiem, że nie lubisz twarzy pokazywać, to mógłbyś sobie taką maskę Zorro na przykład założyć.
1: Albo taką jest... maskę BDSM, jakąś z ćwiekami skórzaną.
2: No to już jak tam fantazja cię tam poniesie, to pewnie. A dwa, słuchajcie, ostatnio trafiłam na takiego newsa, że babka we Włoszech pozwała swoich sąsiadów o to, że straciła pracę, ponieważ pies tych sąsiadów szczekał non-stop, także w nocy, i ona przez to chodziła niewyspana do pracy, nie zrealizowała tam swoich jakichś celów sprzedażowych, straciła tą pracę i teraz ci sąsiedzi muszą jej wypłacić odszkodowanie.
1: No u nas jest inne prawo zupełnie jakieś takie. Dzisiaj czytam znowu, że pedofil, ksiądz dostał 2 lata w zawiasach i znowu zawsze przypominam te moje 2 lata w zawiasach za trapkę.
2: Ale zakładam, że ci twoi sąsiedzi nie są księżmi katolickimi i spokojnie możesz ich pozywać.
1: Aha, bo parasola ochronnego nie ma, tak? Watykańskiego.
2: No, otóż to, no otóż to. Także wiesz, działaj, działaj.
1: A Ania zrobiła Star Treka, nie wiem czy widzieliście, fajny. Ja się uśmiałem dzisiaj i powiem ci, że właśnie takie to powinno być z tym syntezatorem mowy, I myślę, że lepiej zrobić takie coś właśnie z syntezatorem mowy niż z jakimiś tam naszymi głosami. Coś. Czy się tam zbierać, czy coś. To właśnie takie fajne, na szybko zrobione. No, takie w stylu dema, nie? Ale czy
0: ale
1: wszystko...
0: Ja chcę się nie zgodzić, ja nie jestem aż taki przemądrzały. Chyba, że jestem. Ja jestem bardziej bucowaty, ale nie przemądrzały. Bez przesady.
2: Ale ty tam byłeś przemądrzały?
0: Tak mi się tak to odebrałem troszeczkę. Że ta audycja to taka, wiecie, dobra była, bo dużo słupków, tam dużo wyświetleń.
2: No ale prawda jest taka, że żadnemu z was się to nie spodobało, no bo za bardzo pewnie odbieraliście to do siebie, nie?
0: No tak.
2: A to właśnie trzeba, wiesz, no, z dystansem i w ogóle i nie, no ja tak, wiesz, nie miałam na myśli, żeby ciebie przedstawić, tak.
0: Dobra, pytanie do ludzi na czacie, czy widzieli już to nagranie? No, szybko, musicie na czacie napisać. Widzieli, nie widzieli. Jak nie widzieli, to zaraz puszczę.
1: Tak czy owak puść może, bo to jest chyba mało znany kanał. Ja tam widziałem, jeden film jest na tym kanale.
0: Znaczy, no bo to... ja nie mam linku samego, ale Ania mi wysyłała filmik sam. Chociaż nie wiem, czy to znajdę. A, dobra, to jest Nocne Radio. Dobra, musiałbym się na Czektula przylogować. Dobra. To Aniu,
2: dobra,
0: poproszę
2: tam...
0: link.
2: Obejrzą sobie, a tam to nie jest nic takie tam, wiesz, high-five po prostu tam.
0: O proszę, trzy osoby już napisały. Andrzej Makro i nie widział, Zamojskie Drogi nie widzieli. Dawaj. No to daj link, to zaraz, wiesz, udostępnimy i...
1: Ja ci wkleiłem.
0: O, i super.
1: Kosmiczne opowieści.
0: No, to ja sobie tylko przygotuję tutaj ekran i zaraz wyszeruję.
1: Ciekawe, jak Ania to zrobiła, jak ona to zmontowała, to mnie ciekawi.
0: Jest nowa aplikacja w Windowsie wbudowana, którą trzeba, trzeba ją dociągnąć. I to jest taki Windows Movie Maker.
2: Tak? Bo ja robiłam to inaczej.
0: Tak,
2: okej.
0: Okay. Nie, bo ale dzisiaj...
1: Ja chętniej posłuchał, jak Ania to robiła, niż
0: to,
1: jak...
0: Dobrze, to tak, Aniu mów, a ja później powiem, jak robiłem cię i ten, tą swoją, swój ten filmik.
2: No, ja szukałam jakiegoś darmowego syntezatora mowy i znalazłam jakiegoś takiego, który miał dużo języków. No i niestety było problem taki, że w Polsce to był tylko było dwóch facetów i trzy babki. Dlatego Gumball mówi tym samym głosem, co Czektul. No i była tam... Aha, no i najpierw zaczęłam nagrywać osobno każde wypowiedzi i tak po 5 minutach zorientowałam się, że tam jest taka opcja dialogu, że po prostu możesz sobie każdy tekst osobno, wiecie, wkleić, ale jakby za jednym razem, wybierając konkretną osobę, która ma to mówić i konkretną linię tekstu, więc to bardzo łatwo poszło, bo wpisałam tam te, wkleiłam te konkretne teksty, tylko że starczyło mi tylko na połowę mojego scenariusza i mówię, okej, okay, dobra, no to teraz robię drugą część dialogu, ale już druga część dialogu to już trzeba było zapłacić. Także... Taki był nie do końca darmowy ten syntezator mowy.
1: Ale dałaś radę, jak robisz takie rzeczy, to gratuluję, bo to już trzeba trochę wiedzieć, jak to złączyć w takie nagranie wszystko.
2: Nie, ja nie wiedziałam. Ja się tego wszystkiego dowiedziałam w niedzielę przed audycją.
1: No. Nie, fajnie. Nowe skille, nie? Jakieś przy okazji.
2: No, co. Wpisuję sobie do CV już, że robię fanfiki.
1: Produkcję wideo.
2: Tak. Dokładnie. No, to jeszcze tylko brakuje, żeby Gumball się włączył. Ale wiecie co, ja wam powiem, nocniki, że ja generalnie no, nie lubię czegoś takiego, że no, jest ten after i kto dzwoni? Redakcja dzwoni. Kurna, to nie o to chodzi. Ja już to dzisiaj obiecywałam, że ja do Czektula nie zadzwonię, bo dzwoniłam w sobotę. Mówię, nie, dzisiaj absolutnie nie dzwonię, bo już po prostu wszyscy będą mieli mnie po dziurki w nosie. Ale nikt nie dzwoni. No i Ania musi zadzwonić. Także słuchajcie, jeżeli nie chcecie właśnie tak często mnie słyszeć, musicie po prostu sami dzwonić. I tak jak mówiliśmy właśnie w niedzielę, po to jest wszystko live, żebyście dzwonili. Bo tylko wtedy ma to sens. No.
1: No, i wpłacać pieniążki.
0: Dobra, Miśki. Przygotowałem sobie to, że mogę przerzucić nagranko. To co, półtorej minutki ciszy z waszej strony i niech sobie obejrzą ci, co nie widzieli, ok?
2: Mhm. Ania Productions.
0: Dokładnie tak. Jeszcze wyciszy tylko muzyczkę w tle i jedziemy.
3: Tak se wszedłem, telewizor w kabinie mnie się popsuł. Zaraz się tym zajmę, krawiec. Wezmę swój podręczny zestaw naprawczy i zobaczę, co da się zrobić. Super, dziś galę MMA chcę obejrzeć.
4: Krawiec, przecież miesiąc temu mówiłeś, że już więcej tego gówna nie wykupisz.
3: Ta, nie miałaś czasem czegoś upiec? Chyba coś się przypala w kuchni. Tym razem zapowiadają się naprawdę fajne walki i lubię czasem popatrzeć, jak się ludzie napierdalają po mordach. Inni wolą mecze hokeja podwodnego oglądać i jeszcze audycje o tym robią, to jest dopiero bezsensowne i nudne. No co?
4: Spoko, zrozumiałam, jeszcze zagryź szkolną.
3: O co ci chodzi? Będę se oglądał, co chcę.
4: Ale nie musisz ciągle o tym gadać?
3: Przesadzasz, Ania.
4: Nie sądzę, poczytaj sobie komentarze.
5: Luźne gadki o tym, czy Barney rozwali szkolną, to jedna z najchętniej oglądanych audycji w tym miesiącu. Ma tyle wyświetleń, co wszystkie nocne zmiany razem wzięte.
4: O, wielkie dzięki, Czektul.
3: Dajcie spokój, przecież nie liczba wyświetleń się liczy. Każdy rób ta, co chce ta.
5: Gumball, ty co powiesz?
3: Ja tam też lubię szkolną. Widzisz, nikt nie ma z tym problemu.
5: Może byśmy przygotowali się do audycji?
3: Ja pierdolę, jak dobrze, że już mnie tu nie ma.
4: Tak, weźmy się do roboty.
5: Trochę mi się odechciewa przygotowywać coś, jak i tak zjarany krawiec będzie miał zawsze największą słuchalność.
0: No, także moi mili, już widzicie, o co chodzi.

0: tam XD, XD i coś tam, no tu też, co to kurwa, no to może ta depresja tak na niego działa, że ma takie odzywki tylko.
1: Ej, ale właśnie, jest wrzesień, a już jesienna depresja wskakuje, a lato jest oficjalnie.
2: A ja w ogóle nie kumam ludzi, po prostu czy my naprawdę musimy zawsze na tą pogodę narzekać. Było wcześniej 30 parę stopni, to wszyscy marudzili, że jest za gorąco. Teraz się fajnie ochłodziło trochę, jest wreszcie do ludzi. Nie, to też źle. No halo.
1: To nie ja jest problem, wiesz co, to ja widzę, że to nie jest problem temperatury, a klimatu. Jak byłem we Włoszech i tam było 40 stopni, czy tam 36, w ogóle tego nie odczuwasz. Jest super, fajnie, okej. Okay. A tutaj siedzisz przed komputerem, pracujesz, leje się z ciebie. Albo wyjdziesz na zewnątrz, to jeszcze gorzej.
2: Znaczy wy tam, myślę, w Krakowie, Wrocławiu, no to macie przerąbane, bo takiego nie macie tego wietrzyku. Bo tutaj na Pomorzu to jest fajnie, bo zawsze jest jakiś wiaterek i zawsze praktycznie na wieczór się robi dużo chłodniej, nie? Mm. Znaczy tutaj to jest inny klimat pod tym względem.
0: Ja mam spoko, bo w dolinie podobno jakieś mieszkam.
1: Kraków też jest w dolinie, się zbierają te wszystkie dymy.
0: Rolnik sam w dolinie. No, a też w tym filmiku Star Trekowym to też śmiechłem, jak było o tym, że film Krawca po pijaku tam czy Barney rozwali szkolną ma więcej odsłon niż ileś tam audycji Ani. No tak, no ludzie lubią głupoty, ludzie lubią jak to, programy typu Au moje jaja.
2: No, słuchajcie, dzisiaj takie miałam takie, no, rzutem na taśmę spotkania z takimi ludźmi, z którymi się jeszcze przed COVID-em widywaliśmy tam raz na miesiąc, powiedzmy, żeby sobie stare filmy oglądać. A, no i tam mam takiego znajomego, który po prostu no, jest specem w ogóle od tej polskiej kinematografii. A, i po prostu sobie myślę, kurde, z nim to bym mogła tych spoilerów o tej polskiej fali po prostu przynajmniej kilka zrobić, nie? Ale tak sobie myślę, no tak, obejrzę tam, wiecie, dziesiątki tych dołujących filmów, bo dzisiaj też taki jeden film obejrzeliśmy, że po prostu myślałam, że się poryczę. Taki film o Nowej Hucie z lat, końca lat 50., jak to wiecie, ten socrealizm wyglądał.
0: To może być jest... ten człowiek z marmuru, coś takiego?
2: Nie, no człowiek z marmuru to jest dużo, dużo nowsze.
0: Człowiek z żelaza był, człowiek z marmuru.
2: To był film Zagubione uczucia Zarzyckiego o takiej kobiecie, która samotnie wychowuje czwórkę dzieci, jest przodowniczką pracy. Tak naprawdę to był film o tym jej synu 14-letnim, który zajmował się tą trójką dzieci, kiedy ona tam właśnie wyrabiała 300% normy. No taki no, mega taki ciężki film. Dobry, ale ciężki. A także dlatego sobie dzisiaj tego aktorka słucham, bo muszę sobie humor poprawić po tym filmie.
1: Mam nadzieję, że się udało.
2: Tak, zdecydowanie poprawiliście mi humor, ale mówię, że no już się tam umówiłam z nim, że zrobię z nim audycję tak czy siak, ale mówię, kto będzie o tych polskich filmach słuchał, nie?
0: Ja.
2: Kurczę, znowu 30 osób na krzyż, ale i tak zrobię, nie? Bo tak ja zawsze mam takie...
1: Ania, no, pomyśl sobie... Jak ty będziesz myślał o jakimś temacie, który chcesz zrobić, to pomyśl sobie o mnie, który robi dla dwóch osób o Dragon Ballu.
2: Jakich dwóch? Ale jakich dwóch, słuchaj, no. Tak, nie liczy się liczba odsłon, dokładnie.
1: Dokładnie, jakoś się liczy.
2: Za to.
0: No. Musicie więcej pić. Wam dam radę radiowca, musicie więcej pić.
2: Ale Krawiec, wiesz co, ja cię muszę o jedną rzecz zapytać. Bo to mi nie daje spokoju.
0: Tak.
2: Jak ty to zrobiłeś? Bo ja przed audycją rozmawiałam z tobą jeszcze i wydawało mi się, że jest wszystko okej. Okay. Ty to pół litra wypiłeś w pół godziny na pusty żołądek?
0: No, przed audycją sobie dźwięknąłem trochę, ale no wiesz, ma się ten łeb, no to nie było tak bardzo może słychać, widać i czuć. Potem sobie w trakcie audycji pociągałem, no i pękła flacha, no. Całą flachę sam wypiłem. Normalnie padłem. Jak padłem jak czyżyk po sraniu.

0: Mówię, cel został osiągnięty, bo ty się tak bałeś, że to będzie takie sztywne spotkanie, bo ty się chyba przestraszyłeś tej mojej rozpiski, co ja tam chcę zrobić, bo ty zawsze tak się jeżysz, jak ja ci jakieś plany wysyłam. I też mam tutaj teraz nauczkę, że nie, absolutnie żadnych plików tekstowych Kraftowi nie wysyłać, bo to się zawsze źle kończy.
1: Od krawca nie można niczego wymagać, bo on i tak tego nie zrobi. I nawet najlepszą rzecz, jak podeślesz, to on to rzuci gdzieś w kąt, nie doceni. Tak trochę wygląda to, no. Ale z drugiej strony, no, bo Ania, wiecie, Ania się stara i poważnie czasami podchodzi do tematów i rozpiskę faktycznie zrobiła. Tam były różne właśnie punkty, co poruszymy o radiu. Tylko że pomyślałem wtedy, że to pamiętam jeszcze. To chyba po tym już nic nie pamiętam, ale pamiętam, pomyślałem sobie, że już tyle było tych rozmów o radio, o nocnym radio, o tym, w którym kierunku iść, co tu zrobić, że to po prostu Ania może nie jest tak bardzo, może nie pamięta tych starszych audycji na takie tematy, nie?
0: Nie pamiętam, ale sobie odsłuchałam i właśnie śmiać mi się chciało, bo tam przed 3 laty, przed 6 laty, dokładnie te same tematy, nie? Czemu babeczki nie dzwonią, czemu tak mało wyświetleń, czemu, wiesz, tak to wolno idzie. No ale teraz dzięki Tomisiowi idzie bardzo szybko, także jeszcze raz dzięki Tomisiu za twoją
1: Dziękuję.
0: pomoc.
1: Dziękujemy, dziękujemy. Co prawda nadal słucha nas tu 26 osób, ale dziękujemy. Cieszymy się z słuchu.
2: Ej, ale ty mówisz, że 26, ale tak jest chyba więcej niż było w trakcie mojej audycji normalnej.
0: Nie,
2: Także nieźle.
0: specjalnie sprawdziłam. Było
2: Tak?
0: 30 osób,
2: O
0: a teraz jest
2: kurde.
0: 28, bo ja się tak, wiesz, jak ty podzieliłeś tą audycję, mówię, o nie, teraz mało kto wróci. Ale jednak wrócili, także
2: No, jest git.
0: może to i dobry pomysł, no, żeby dzielić to na te aftery i na te główne tematy.
2: No, kto będzie miał wrócić, to wróci. Jak to usnął, to i tak nie słucha, więc bez sensu, więc no.
0: Dokładnie.
1: No, tu wściekłe ataki, bo zarzucają, że pół litra to nic. No, chciałbym zobaczyć tutaj śmiałka, co wypije litra. Jak tacy jesteście twardziele. To człowiek może tak wypić litra wódki i się trzymać?
0: Ale nie propagujemy picia alkoholu.
1: No.
0: Naprawdę. No,
1: Ja
0: jesteś
1: od dzisiaj nie
0: tacy.
1: piję. Nie piję.
0: O, bardzo dobrze. Już będzie tego, będzie już tych pijackich audycji niestety na ten rok.
1: No, bo to konkurencja. Wcześniej musiałeś, Czektul, konkurować ze Zbigniewem Stonogą.
2: No, o tym mówiłem, no.
1: Teraz tu info, że Szabel nadaje. O, jak Szabel nadaje. Ten to się fajnie ustawił. Przyjdzie sobie i nagrywa tylko się na kamerkę. Ja mam taką teorię, że on sobie wkleił obrazek taki nieruchomy, jak przed kamerką jest po prostu, że
2: A.
1: niby jest, a tak sobie gdzieś tam śpi. Ludzie gadają przez całą audycję i donejciki tylko spływają.
2: To ja ci
1: Widzę.
2: sprzedam lepsze info. U mnie w firmie ludzie, szefostwo doszło do wniosku, że to nie może być tak, że ludzie są na spotkaniu, pracują zdalnie i kamerek nie włączają. Siedzi na spotkaniu 30 osób, wszyscy muszą włączyć kamerki. To
0: To
2: co
0: co
2: zrobił
0: ty
2: mądry
0: dajesz?
2: Czektul? Co zrobił mądry Czektul? Zrobiłem sobie zdjęcie, kamerka zaklejona,
1: Panikował.
2: siemanara.
1: Myślałem, że
0: Ale
1: ma
0: wiesz,
1: kina.
0: ale oni się zorientują, że to jest zdjęcie. Ty nagraj po prostu
2: Nie
0: siebie tak, wiesz,
2: zorientują
0: przez
2: się.
0: godzinę,
2: Nie
0: jak tam się
2: zorientują się, bo
0: ruszasz.
2: nie ma szans na to, żeby im się wyświetliło więcej niż 12 mordek na spotkaniu.
0: A, czyli po prostu podłączasz się jako 15 i masz z głowy.
2: Dokładnie tak.
0: A, cwaniak, cwaniak.
1: Jesteś cwaniak jak dzieciaki dzisiaj na e-lekcjach, nie? Też różne triki. To Czektul też. Jeszcze sobie nagraj taki filmik, gdzie komentujesz raz na jakiś czas. I tak to właśnie jest.
2: Tak, jak ruszam
1: O, tak,
2: głową, jak ruszam
1: że raz
2: głową.
1: na to. Tak.
2: No, to ten. Wezmę sobie OBS-a, zainstaluję na firmowym kompie i tam tylko wrzucę sobie takie nagranie, że. Bo z OBS-a można sobie jako kamerkę ustawić, nie?
0: Czego się chciałam ciebie zapytać, bo twoja żona jest nauczycielką, czy ona tam pod koniec sierpnia ma trochę doła, że wraca do szkoły, czy raczej się cieszy, że wraca do pracy?
2: Jedno i drugie. Czasami bardziej się cieszy, czasami bardziej się smuci. No ale wiesz, jak ostatnie 2 lata mieliśmy trochę zabiegane wakacje, to nie wiadomo kiedy minęły, więc tak. Nawet nie wiedziała, kiedy się skończyły te wakacje teraz.
0: Bo nie wiem, czy widzieliście, był taki news, że właśnie jedna nauczycielka po radzie pedagogicznej popełniła samobójstwo, nie? No, smutna wiadomość i w ogóle, ale to tak siłą rzeczy łączysz to z tym faktem, że musi wrócić do pracy. O, nie, no, dla dzieciaków moich to jest ciężki powrót. Ja to się cieszę, że ich nie ma w domu, że idą tam do tej szkoły, ale oni to po prostu ciężki ten tydzień.
2: No, ja ci powiem, że moja żonka to ma w tym momencie półtorej etatu, bo nie ma drugiego informatyka, tak jakby, żeby dzieci biją w terury. Nie ma drugiego informatyka, który by uczył dzieciaki. No i się dyrektor i zapytał, czy w razie czego pociągnie maksymalną ilość godzin. To powiedział, że no spoko. No to ma od poniedziałku do piątku, od 7 do 15. W środę ma za to, powiedzmy, tam jedną lekcję, ale to i tak ma dwa kółka jeszcze do zrobienia, bo musi, więc...
0: Czyli odczuwają te szkoły mocno to brak tych nauczycieli, tak?
2: Tak, jest problem.
1: Ciekawe, tak jeszcze nawiązując do tematu walenia w rury, ty może się spytaj sąsiadów, o co im chodzi.
2: Kurwa, to jest przesrane, daj spokój. No, za każdym razem wieczorem siedzę przy kompie, gadam, czy to do mikrofonu, jak nagrywam audycję. No, trzeci raz nagrywam audycję w ciągu ostatniego tygodnia i cały czas walą w te rury. No, co im chyba chodzi?
0: A może im przeszkadza to, że ty nadajesz?
2: Może. Ale już nie jestem jakoś bardzo głośno. Okno mam zamknięte.
0: A w jakim ty bloku mieszkasz? Słyszysz, jak sąsiad siku robi?
2: Nie. To jest potężny żel beton, który nic nie przepuszcza.
1: Moi się chyba przyzwyczaili, że się drę w nocy.
2: No.
0: I że spadają szklanki i łyżeczki ze stołu.
1: A coś spadało?
2: Tak, łyżeczka. Na pewno łyżeczka spadła. Aha, i były zakłady na czacie, ale to nie wiem, czy będziesz słuchał tego, czy oglądał. Były zakłady na czacie, czy twoja klawiatura dożyje następnego dnia, czy ją zażygasz. Jak już tak...
0: O Jezu, cześć! Wtedy wszystkiego!
1: Ale na szczęście nie jestem żadnym tu szefem nocnego radia, czy kapitanem, jestem zwykłym redaktorem.
0: No. Tak? A od kiedy?
1: Od teraz.
0: W niedzieli?
1: Od teraz. Od dzisiaj ty, Aniu, jesteś panią kapitan.
0: Nie, ja właśnie pisałam Krawcowi, że tak to właśnie jest, jak się wpuszcza babę na pokład i zawsze się pojawiają problemy. No niestety, tak to jest. Każdy marynarz ci to powie. No ale dobra, spróbujemy. Spróbujemy mimo wszystko to jakoś pociągnąć.
2: O, transmisje równoległe, no 31. To chyba poziom wzrósł.
0: No dobra, chłopaki, ja się będę wietrzyć, bo... No mówię,
2: czas spać.
0: Chciałabym, żeby... Nie, jeszcze mam tutaj do posłuchania was trochę i ten, ale chcę, żeby na przykład wódz zadzwonił, Grzesiek chyba już powoli kończy pracę, także wiecie, no to miło było, dobrej nocki i ten, do usłyszonka, pa.
2: No dzięki za telefon, fajnie się gadało, hej.
0: No, hej.
1: Pa.
2: No,
1: ja mogę jeszcze chwilę zostać?
2: Ile chcesz. Że tak powiem, nieograniczone są ilości ludzi na Skype'ie. Nawet mogę ci... No, nie, w sumie to nie dam ci przejąć mojej klawiatury, żebyś nadawał dalej, ja pójdę spać. Bo to może być trochę problematyczne, ale ten... Ale ja się nigdzie nie wynoszę. Jak chcesz siedzieć, to siedź. Możemy siedzieć i rozmawiać. Zawsze to będzie przyjemniej.
1: Mówisz, że twoim ulubionym anime jest Dragon Ball?
2: Nie ulubionym, ale ostatnio byłem właśnie inaczej. Audycja powstała głównie dlatego, że byłem z kumplem na kinówce w kinie, bo pierwszy raz od dawna jakieś anime w ogóle leciało w kinie, w polskim. I to był właśnie powód, dla którego stwierdziliśmy, a w sumie byliśmy w kinie, to ponagrywamy trochę. No. Ale czy ulubiony? Nie. Czy lubię? Tak. W ten sposób.
1: A jakie jest ulubione?
2: Ulubione? Chyba Neon Genesis Evangelion?
1: Serio?
2: No.
1: Takie super?
2: Może nie super, ale ulubione. Mam inaczej. To jest tak, że dużo mam z nim różnych wspomnień, tak? Bo to też nie chodzi o to, czy film jest dobry, czy zły. Tu chodzi o to, czy ty go lubisz. Bo na przykład nie każdemu polecę Ewangeliona, bo to jest specyficzne anime. Ale na przykład jednym z innych moich ulubionych, chociaż chyba manga jest lepsza, jest NHK Niyoko So, czyli Welcome to NHK, po tam bardziej znane, opowiadające o hikikomori, czyli osobie chorej na takie, jak to się nazywa, społeczne wykluczenie, nazwijmy to. Choroba ogólnie pochodzi z Japonii, bo tam najbardziej te społeczeństwa były rozwinięte w tym czasie. I po prostu koleś boi się wychodzić do ludzi. No i to jest, powiedzmy, opowieść o tym, jak on z tej choroby wychodzi powoli.
1: No, to mi się zawsze podobało u Japończyków, że u nich ta manga i anime jest często nośnikiem do opowiedzenia naprawdę jakiejś bardzo ciekawej historii na poważnie. Na tyle ciekawej i na tyle poważnej, ważnej historii, że u nas ze świecą szukać w naszej kinematografii podejmowania takich tematów, nie? Właśnie jakieś wykluczenie społeczne. Raczej takie prostsze są te nasze historie.
2: Tak. A to, o czym mówię, to NHK, to jest chyba na podstawie powieści, tak, japońskiej. Więc na początku była książka, później zrobili manga, na koniec zrobili anime. Ale anime też ma naprawdę fajny klimat, bo dobra muzyka jest, dobrze zanimowana. Ogólnie jest całkiem spoko.
1: Tu jest też pytanie, żebyś streścił może o czym jest Ewangelion.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. To streszczę za chwilę. Witamy Michała.
3: Witam. To hikikomori to nie jest żadna choroba, tylko to jest izolacja społeczna i to jest, ludzie się sami izolują z własnej woli.
2: Z własnej woli myślisz?
3: No, z tego co ja wiem na ten temat, bo też widziałem dokument o tym.
2: Let's google it. Hikikomori.
3: No, to są ludzie wykluczeni, ale w sumie ja im się nie dziwię, bo tam jest bardzo duża presja, podobno w Japonii, na to, żeby być produktywnym, żeby dwie roboty naraz, wiesz, mieć, tylko kasa, wiesz, ciągły pęd gdzieś tam, nie? I ludzie po prostu zaczynają mieć to w dupie i się alienują od takiego stylu życia, nie?
1: Mhm. No, w Korei Południowej też to jest bardzo duży problem w ogóle, nawet nie tyle samo alienowanie się, co różne takie społeczne niefajne rzeczy, bullying w szkołach, czy właśnie taka dziwna hierarchia w pracy, że musisz się zwracać, moja ukochana siostro, mój starszy bracie do jakiegoś kurwa dupka, co siedzi biurko przed tobą, nie? I ważniejsze. Takie dziwne mają te zwyczaje.
2: Okej, Michale, powiem ci tak. Możliwe, że jest tak, jak mówisz, no ale powody, dla którego się alienują, mogą być takie, że po prostu są na przykład przytłoczeni tym samym społeczeństwem i dlatego...
3: No. Znaczy, o to mi głównie chodziło, nie? Tam, wiesz, z tego, co wiem, co mi mówił, no, tam nie będę mówił kto, nie? Ale ktoś, kto mieszka w Japonii, to mówią, że tam jak masz jedną pracę tylko, a masz, wiesz, żonę i dzieci normalnie, wiesz, tam utrzymujesz rodzinę, to jak masz jedną pracę, to ogólnie w społeczeństwie jesteś nierobem, wiesz? Jesteś uważany za nieroba, nie? Bo tylko 8 godzin, no tak, bo tylko 8 godzin pracujesz, nie? No to jesteś leniem. Żona ci nie daje, wiesz, nie odzywa się do ciebie, wiesz, nie ma focha, dzieci cię nie lubią, bo ojciec to powinien, wiesz, zapierdalać, nie, na dwa etaty i nie mieć czasu na nic, nie.
2: Tylko dokładnie, a później 60 lat i do grobu.
3: No, tam tak jest podobno, nie? Też ostatnio, co się dowiedziałem, że w Japonii strasznie spadł ten spożycie alkoholu, że tam powiedzmy, jak tam wypijali, powiedzmy, przeciętny Japończyk, jak wypijał 100 piw rocznie na przykład, to teraz wypija tylko 70 i mają problemy z tym straszne, bo im produkcja, wiesz, spada i mają kampanie w ogóle, wiesz, które namawiają młodzież, żeby, wiesz, więcej piła, nie? co jest niepoważne niby, bo tego, to nigdzie indziej na świecie coś takiego nie miałoby prawa bytu, a jednak podobno jest tak w Japonii, że namawiają ludzi młodych normalnie, pijcie alkohol, chodźcie do knajp, wiesz, bawcie się, imprezujcie, nie? Bo nam tu, wiesz, w statystykach wychodzi, że sprzedaż siada, nie? Dziwny kraj ta Japonia, nie?
1: Zaskakujące.
3: Albo te mieszkania, jak tam mają, kurde, w tym, gdzie, jak to się stolica nazywa? Tokio, nie?
2: Tokio, no.
3: Że tam, wiesz, to jest to greater Tokyo area, to jest tak jak, nie wiem, czy wiesz, jak Londyn wygląda, tam jest tam z 10 czy 12 milionów ludzi, to podobno ta greater Tokyo area, nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, Tokio i przedmieścia, to jest 4 razy większe niż Londyn, a mieszkanie, jak wynajmujesz, gdzie trzeba 2 czy 3 godziny metrem do centrum jechać, to dostajesz taką klitkę tam, nie wiem, 2x3 metry i tam jest w to wbite wszystko, w sensie łazienka, kuchnia jakaś tam prowizoryczna, łóżko piętrowe i jeszcze takie ciche, takie cienkie ściany, że tam, wiesz, kaszlniesz, to ci sąsiedzi, wiesz, w ściany pukają, nie? Bo tam wszystko jest z papieru, nie? I kosztuje to podobno horrendalne pieniądze, naprawdę. Że się nie opłaca w ogóle tam mieszkać nawet. A ty mówisz, jak tu, że ci walą w kaloryfer.
2: No cóż mogę powiedzieć.
3: No nie, widziałeś tego gąciarza, jak tam pokazywał, jak mieszka tam w Japonii gdzieś, nie? Ile, w jakim mieszkaniu i ile płaci. To
2: nie, wiesz co, gąciarza przestałem kilka lat, kilkanaście lat temu oglądać. Jak gąciarz przestał nagrywać ten śmieszne filmiki w internecie, to przestałem go oglądać.
3: Aha. No. Nie wiem, ja jak gąciarza w ogóle nie oglądałem, ale ten odcinek akurat, gdzie tam pokazywał, jak mieszka, to akurat obejrzałem. Nie? To naprawdę, kurczę, mieszkanie 2x3 metry kwadratowe, nie? I kosztuje tam, nie wiem, na polskie powiedzmy, nie wiem, z 5000 zł na przykład. Nie? Także dziwnie. No, tam nie wiem, nie chcę przynudzać, ale chyba tylko tyle chciałem powiedzieć.
1: Bardzo ciekawe rzeczy opowiadasz, Michał.
3: No, to prawda, zgasiłeś mnie krawiec. Mówisz, tak, no nie wiem. Mówimy o tym.
2: Na czacie ktoś tam po drugiej stronie pisze, że w anime NHK Niyokoso, czyli o tym, o którym mówiłem, też jest o Hikomori i ma w tą fobię społeczną. No.
3: Czy to jest fobia społeczna? Ja tak szczerze mówiąc nie wiem, czy to jest fobia, wiesz. Ja sam taki mam podejście do tego wszystkiego, że pierdolę tak naprawdę, taki modern way.
2: Znaczy, wiesz, pytanie czy stwierdzenie pierdolę modern way i ogólnie spotykanie się z ludźmi i tak dalej, to z własnego wyboru to jest już coś takiego, co mógłbyś nazwać chorobą? Czy to, że boisz się wyjść do ludzi, bo wydaje ci się, że wszyscy ci obgadują i tak dalej, to już jest choroba, tak?
3: Znaczy, ja myślę, że ja chyba mam introwertyzm, bo ja zawsze się lepiej czułem w chacie siedząc, wiesz, we własnym świecie, niż gdzieś tam, wiesz, z ludźmi łazić, coś tam robić, to raz. A dwa, że wiesz, dorosłem trochę i tak poznałem ten świat i wiesz, tak uważam, że nie warto czasami, wiesz, się tam na innych ludziach skupiać, lepiej się skupić na samym sobie.
2: No, to wiesz, w tym anime, o którym mówiłem, chodzi o to, że koleś po prostu boi się kontaktów z ludźmi, tak? Że jak przychodzi do niego jakiś komiwojażer i chce go zagadać, że dobry, może chce pan kupić jakieś tutaj nowe garczki czy coś, to on nie otwiera, boi się w ogóle, wiesz, kontaktu z tymi. A jak ma robić zakupy, to tylko w nocy, jak najmniej ludzi, żeby było w sklepie.
3: No, nie dziwię mu się w sumie.
2: No, no i ogólnie to jest też jedna z fajniejszych anime i mang, które akurat można było każdemu polecić. Bo nie jest... No inaczej, porusza fajne tematy i też jest właśnie w dobry sposób zrobione.
3: Aha. Nie wiem, ja to...
1: Można powiedzieć, że to jest po prostu film obyczajowy, nie?
2: Coś w tym stylu, no. No tylko na przykład moja żona z anime ma ten problem, że sam fakt, w jaki sposób to jest narysowane, to już ją odrzuca. Jak ona usłyszy język japoński, to już się zatyka uszy. Więc pewnych osób nie da się przekonać do tego.
3: No to dziwna kultura jest, ich się nie da zrozumieć przede wszystkim.
2: Pamiętaj, że Japonia to jest jedyny kraj postapo, jaki istnieje na świecie. To jest jedyny kraj, na który spadły bomby atomowe, więc no można się dziwić, a z drugiej strony no dobrze, że nie biegają z tak zwanych skórkach z dziurą na dupie, tak?
3: Nie wiem, ja słyszałem, że Japończycy to jest jedyny naród, o którym się mówi, że jest trójlicowy, że oni nie są nawet dwulicowi, tylko że oni mają trzy twarze jakby, nie? Takie nawet u nich powiedzenie jest, że jedną twarz to mają taką, wiesz, do świata, nie? Jak wychodzą tam na ulicę, rozmawiają z ludźmi znajomymi, to tak dają się poznać z jednej strony, z drugiej strony się dają poznać rodzinie, czyli tam bliskim ludziom i tak dalej, są tacy bardziej otwarci, a trzecią swoją twarz to jest tak naprawdę ich naturalna jakby, wiesz, postawa, naturalna twarz. I tą trzecią swoją stronę to oni to znają tylko oni, nie? Że są tacy jakby tacy dziwni, że nawet ich tam, nie wiem, najbliżsi ludzie, tam rodzina, powiedzmy, nie, mąż, żona, czy tam brat, siostra, że nawet nie zdają sobie do końca sprawy, wiesz, kim jest ich ten.
2: No, ale ogólnie Japonia jest ciekawym krajem, bo oni tam naprawdę mają, są mocno konserwatywni i mocno trzymają się tych wszystkich tych zaszłości, tak, kulturowych. Z chęcią bym posłuchał osoby, która była w Japonii na dłużej, mieszkała tam i poznała ludzi, nie? Ktoś tutaj w radiu był, kto, nie wiem, czy miał żonę Japonkę?
1: Błażej.
2: No.
1: Chinkę.
2: Okej. Okay. No to jeszcze inna kultura. Okej. Okay.
3: No, był gość taki, rzeczywiście. No, dawno nie dzwonił chyba nawet.
2: No.
3: Przynajmniej dawno go nie słyszałem. Tak.
2: No, bo fajnie by było właśnie, wiesz, posłuchać od kogoś, kto jest w temacie, bo zna te klimaty, tak? My tam, powiedzmy, gdzieś czytaliśmy albo oglądaliśmy jakieś chińskie bajki, cudzysłowie, albo jakieś filmy Kurosawy, no to możemy powiedzieć, że no, tam dziwny kraj, nie?
3: Tak naprawdę... No. Sorry, przypomniało, wiem, że na YouTubie jest jakiś gość, tylko to jest Amerykanin, co prawda, ale on mieszka w Japonii, właśnie ma żonę Japonkę, czy tam byłą żonę Japonkę i to wiem, że opowiada. Wiem, że coś takiego widziałem na YouTubie na pewno.
2: O, Damian pisze, że ma kontakt z osobą żyjącą w Japonii, która tam jest od urodzenia. No to Damian, musimy zaprosić ją do radia, tylko niech się polskiego nauczy, albo nagramy materiał offline i później napisy dodamy.
3: No to by była fajna audycja, bardzo ciekawa, szczerze mówiąc, gdyby coś takiego, wiesz, wypaliło.
2: No.
3: Chętnie bym tego posłuchał.
1: A to prawda, że Japonki mają w poprzek? Czy to mit?
3: Tak.
2: Nie wiem.
1: Właśnie, nikt nie widział, to nie wiemy.
3: Najebane mają w głowach.
2: Umie jedynie pisać po angielsku. No to może być problem.
3: Nie no, nie mają w poprzek, ale mają tak niżej trochę, nie wiem jak to nazwać, tak jeszcze, tak jakby za górami i za lasami, nie wiem jak to powiedzieć, kurwa.
2: O, z tego co Damian widział, to mają rozpikselowane.
3: No. Dobra, nie będę tutaj ten miał. Dobra, to ten, wietrzę anteny, bo mi się myśli. To się przewietrzę. Na razie, trzymaj ta się.
2: No hej, trzymaj się.
1: Trzymaj się, cześć.
2: Krawcze, ja cię na chwilę jeszcze zostawię i zaraz do ciebie wracam.
1: Leć, latawcze, wiatronogi.
2: Lecę i wrócę niebawem.
1: A moim ulubionym anime i mangą jest Berserk. Bardzo lubię Berserka. Chyba bym wybrał to właśnie dzieło.
2: Też bardzo lubię Berserka, tyle chciałem powiedzieć na koniec, wrócę, to pogadamy dalej.
1: już się tego rozbierał, już tamtego, albo usłyszał Berserk. No. Miura, jak się nazywa twórca? To jest, czytałem, że to jest jedna z najlepiej sprzedających się mang w ogóle w Japonii. Więc... Serial anime. Kentaro Miura. Świetnie się do dzisiaj sprzedaje Berserk, 41 tom. No, szkoda, że serial się doczekał tylko ekranizacji do 13 tomu. Jakoś tak. I jeszcze kilka tych wersji, za każdym razem reset, od nowa. Nie każdemu się spodobał ten cel shading i tak dalej. No, to jest świetna opowieść o najemniku, o takim bardzo twardym gościu, który miał ciężkie dzieciństwo, wychował się wśród najemników. No i pewnego dnia przyłącza się do takiej grupy innych właśnie najemników, wojowników i poznaje Griffina, takiego rycerza, pięknisia. No i sporo się kręci wokół ich przyjaźni tak naprawdę i stosunków, które się bardzo drastycznie zmieniają. Jest bardzo ciekawy świat, bo to jest właściwie średniowieczna Europa, ale w wydaniu oczami japońskiego twórcy, więc on łączy bardzo sprawnie ze sobą kulturę naszą europejską, jakby rzeczywistość europejską i taką właśnie mangową anime. Jest ciekawie, bo ciekawe jest, bo ponieważ świat na początku jest właściwie niemagiczny, nie ma tam za bardzo magii, żadnych stworów i nagle to się wszystko zmienia. Pojawiają się straszliwe różne demony. To jest też jedna z najbardziej takich drastycznych jakby, no nie dla czytelników i widzów o słabych nerwach na pewno, bo tam jest bardzo dużo drastycznych scen. Scen związanych z seksem, z przemoc, różne demony. To jest bardzo mroczna opowieść. Opowieść o przyjaźni, o zdradzie, o miłości, o poświęceniu, o takich najbardziej elementarnych rzeczach, to wszystko ubrane w ciekawy scenariusz. To znaczy, manga w pewnym momencie przestała mi się podobać, taka zaskomplikowana, już taka jakby ten Miura na oparach jechał po prostu.
2: Wiesz co, wydaje mi się, że głównie dlatego, że też nie do końca wiedział, w którą stronę iść, żeby się spodobało właśnie fanom. O ile cała ta historia była o walce biednego człowieka, który przetrwał napaść demonów, stracił wszystko, co miał, miłość, stracił przyjaciół, stracił wszystko, tak? I musi ciągle uciekać przed demonami przeszłości, przed demonami, które chcą go zabić, i szuka tylko zemsty. I w pewnym momencie znajduje też jakąś tam rodzinę nową i tak dalej. I jak pogodzić te nowe rzeczy ze starymi, za którymi ludzie tak naprawdę przyszli do tego miejsca, prawda?
1: No tak, ciężkie zadanie. Wiadomo, że każdy twórca się trochę wypala i na początku się wypstrykuje z tego, co ma najlepsze, nie? Potem już chce kontynuować serię. No, tak jak mówisz, Guts stracił wszystko i naznaczony jest tym znamieniem takim, że te demony go ciągle właściwie ścigają, nie?
2: No i właśnie tutaj Damian dobrą rzecz przypomniał, że urodził się z łona kobiety, która już nie żyła, bo została powieszona.
1: Tak, to jest właśnie jedna z tych drastycznych scen, których tam jest multum po prostu. No bo nie przypominamy sobie czegoś takiego w żadnym filmie za bardzo, żeby to pokazano, tak? A tutaj jakoś to przemycono, to i wiele innych rzeczy. To może jakoś jest nawiązanie do tej nieustępliwości i charakteru Gatsa, że on jest taki zawzięty, nie?
2: Tak.
1: Po prostu i wytrwały na maksa, no bo to się wiąże trochę z tym, jak się urodził.
2: No, a jest z nami Dariusz, witaj.
4: Siemanko.
2: Siemanko.
4: W Japonii to miałem dziewczynę, Japonkę, i to prawda, że Japończycy nie myją zębów, co jest kurwa straszne w ogóle. Że
1: w ogóle?
4: Takim jebie z ryja po prostu, że to jest masakra, nie? Z metra, nie można podejść na metr.
2: A to prawda o tej białej gorączce?
4: Że tak lubią tych białasów?
2: Tak.
4: No to prawda jest. No okay. To Japończyki i Chińczyki to lubią właśnie te białasy bardzo. Chinki jako Japonki. No, mam ziomeczka, który mieszka w Chinach, to tam ma branie, no ale ma dziewczynę, to tak za bardzo nie korzysta z tego. Poza tym on nie lubi Chin.
2: To dobrze, to powiedz mi, były skośne te ich pipki, czy nie? Tej twojej dziewczyny.
4: No, nie chciałem nie ściągnąć gaci, no.
2: To co mówisz, że jest ten white fever, jak nie ma white fever?
1: No i podobno jeszcze Japończycy mają taki bardzo luźny stosunek do seksualności swojej, do nagiego ciała, a tu nie chciała pokazać. To się kłóci jakoś.
2: Dokładnie.
4: No, mówię, że chłopaka mam w Niemczech.
2: Ja tu widzę rozbieżności, o których mówisz.
4: A jest ciekawostka taka, że no gra na tym, na konkursie szopenowskim, no. I razem na pianinie graliśmy, a potem mnie zaprosiła na loda. No ale tak jak z ryja jebało, że nie wytrzymałem i uciekłem. Za przeproszeniem, nie chciałem użyć takich ciężkich słów, ale już jest po pierwszej nocy, to chyba można, czy nie można?
2: Nie, wiesz co, ja nie wiem, niech krawiec powie. Można czy nie można?
1: Wszystko można.
2: No, to już można powiedzieć.
4: No. A dzisiaj audycja taka do komputera, czy... Bo ja się obudziłem niedawno, tak?
2: Nie, no nie? Teraz jest afterek. Wcześniej była audycja o starych gazetach komputerowych.
1: Trochę mało stare te gazety były.
2: No, no w sumie 12 lat. Ej, ale powiem ci, że mnie zdziwiło to, że jak wziąłem tą pierwszą gazetę, to równo miała 12 lat.
1: Ale wiesz co, jak czytałeś te różne artykuły do kupienia tam z gazetki w środku i patrzyłeś ogólnie na sprzęty, które w tamtym czasie były, to nie za dużo się zmieniło, wiesz, monitory płaskie, jakieś tam pendrive'y 64 giga, 32, myszki takie jak teraz, wiesz, tak o to mi chodzi, że właściwie taki sprzęt jak teraz, no może troszeczkę droższy na przykład.
2: No powiem ci tyle, że no tak jak ja do tej pory, no do listopada zeszłego roku miałem no pierwszej generacji i7 w swoim PC-cie. No to ona by mi pewnie wystarczyła do i teraz, ale uznałem, że to jest dobry moment, żeby kupić, bo zaraz może się okazać, że wszystko będzie jeszcze 3 razy droższe. I tylko dlatego kompa sobie kupowałem w zeszłym roku.
1: Mój komp już dosyć leciwy, a wcale jakoś tak nie odczuwam, że nie wiem, że jakiś lepszy muszę mieć czy coś. No. Wszystko działa, gry chodzą, wszystko pięknie, ładnie. Nie ma problemu.
2: No prawda jest taka, że jak się ma odpowiedniej klasy stary procesor, to on da radę jeszcze w miarę długo.
1: Ale fakt, było tam coś wymieniane. No.
2: A jak ten RAM ode mnie?
1: Rewelacja.
2: Leży.
1: Nie, rewelacja, naprawdę.
2: Okej. No dobrze, Dariuszu, a powiedz mi, co tam ciekawego robiłeś w tej Japonii, jak byłeś?
4: Znaczy, ja nie byłem w Japonii, tylko to na tutaj przyjechałem do Polski na koncert chopinowski jako pianistka. I stałem na przystanku pod Nowotelem i ona tam czatowała na jakiegoś amanta. I akurat się ja nawinąłem i zapytałem ją o godzinę, a tam zaprosiła do Nowotelu, tam do siebie mówi, że ja jej mówię, że lubię grać na pianinie, ona mówi, że ma pianino u siebie tam w Nowotelu i że przyjechała grać na koncert chopinowski. No to pomyślałem, no dobra, pójdę sobie pogram trochę, nie? No to sobie poszedłem. No i śmieszna sytuacja, bo potem mój znajomy ją gdzieś tam wypatrzył na Tinderze i ona wspominała o mnie znajomemu. No, a na drugi dzień jak wyjeżdżała z kraju, to akurat też byłem w centrum i widziałem, jak jedzie autobusem.
2: Zdążyłeś pomachać?
4: Pomachałem, tak.
1: Z Japończykami to jest taka ciekawa sprawa, że oni tu czasami korzystają po prostu... Wiem, że do jakiejś fajnej, naprawdę niezłej gry na PlayStation to sobie nagrywali muzykę u nas, wykorzystując nasze chóry, jakieś takie orkiestrę, chóry, bo to jest po prostu tańsze, a bardzo dobre, tak, że dobrej jakości. Też taki reżyser Mamoru Oshii przyjechał sobie tutaj nakręcić Avalon, taki też był film, taki pseudo-Matrix trochę, jakiś taki zubożony, ale spodobały mu się te nasze tramwaje właśnie, no myślę też, że ceny, nie, za to wszystko.
2: A to na przykład jeżeli chodzi o te wszystkie chóry, czy to filharmonie, czy tam jak się mówi, te większe zgromadzenia muzyków, no to, to naprawdę często jest wykorzystywane, czy to w grach różnych, czy w filmach, jako właśnie osoby, które nagrywają ścieżkę dźwiękową. Nie wiem, czy... Czekaj. A nie, dobra. Będę już wtedy mówił głupoty. Nie ma co. Dobra, nieważne. Ale wydawało mi się, że sporo, sporo tego było wykorzystywane.
1: No. Tak.
4: Ulubionym kompozytorem Japończyków jest nasz Chopin, czy też polski Chopin. Oni lubią bardzo polską kulturę i ten. Bardzo lubią no, naszą kulturę podobno. No ale ciekaw jestem, czemu nie myją zębów, pewnie do tego, żeby nie mieć próchnicy. No ale no, mogliby chociaż stosować sodę oczyszczoną, czy coś, nie? Bo to tak naprawdę, no.
2: A może cały czas wodę piją?
4: Wodę święconą powinni pić, żeby tak nie waliło z tych buzi, no.
1: No, Polacy też coś mają słabość do Japonii, przecież przypominam, znaczy wszyscy przypominamy sobie naszego noblistę, że nam chciał zrobić drugą Japonię tutaj, nie? Tak się chwali. Drugą Japonię nam tu zrobi.
4: Lech Wałęsa? No tak. No ja, no to przecież cała Polska to jest zakochana w Mario, całe pokolenie wychowało się na Mario. Nintendo tutaj w Polsce dobre pieniądze zarabia, przecież ja też wychowałem się na Mario i bardzo lubię Mario.
2: Wiem z tym Nintendo? Może teraz jak Switch wyszedł, ale wcześniej? Wydaje mi się, że przed Switchem to nie było Nintendo aż tak rozchwytywane w Polsce.
1: Mi się wydaje, że nigdy nie był jakiś szałpał za bardzo na Nintendo, no bo co, nawet jak Super Nintendo było na topie, to u nas te Pegasusy, nie? No. Czyli klon podróby, więc to u nas to właśnie ominęło to Nintendo dosyć mocno.
2: Mi się wydaje, no, że właśnie dopiero Switch teraz wprowadził Nintendo na polskie domy, bo do tej pory to jak już to PlayStation albo Xbox. Bo do tej pory raczej...
4: No. Podróbę Nintendo, czyli o Pegasusa oczywiście. No.
2: No ale to też nie był, wiesz, aż taki szałpał. Tak mi się
4: nie
2: wydaje.
4: Nie no, za moim czasem to wszyscy gówniarze mieli te Pegasusy.
1: No Pegasusy, ale nie Nintendo, no. Czyli klony mieli.
4: Nintendo to ja na oczy nie widziałem.
2: No, takie... Famicoma to mało kto miał, czy tam NES-a.
1: No tam. Z Polakami jest tak, że u nas zawsze były i pewnie nadal są dosyć popularne takie konsole, które można zhakować, złamać. Nintendo zawsze było ciężkie do piracenia, no bo te kartridże, nie? Te formaty ich własne, różne, to nie było. A płytka, tu przegrać płytkę, to już inaczej, nie?
2: No, wiesz, no ale te kartridże 9999 in one to dawały radę, tak?
1: Czyli piraty, nie?
2: No piraty, jak najbardziej. Gdzie różniły się tylko, powiedzmy, prędkością ruchu, czy tam kolorkami.
4: No ale PlayStation bardzo popularny też jest japońskie, nie?
2: No tak, no. Tylko że PlayStation, no to wiesz, jednak Sony, a nie Nintendo. Nintendo ogólnie na świecie daje radę, no ale Polskę to całkowicie ominęło. No mówię, dopiero tak naprawdę Switch teraz zrobił jakąś większą rozróbę, jeżeli chodzi o Nintendo w Polsce. Bo Pokémony, jeżeli na przykład żyły, albo Mario w umyśle ludzi, no to były raczej emulatory, albo nie wiem, choćby karty, tak? Czy tam jakieś inne rzeczy. No ale jeżeli chodzi o konsole, to nie, to nie istniało w Polsce. To śladowe ilości.
4: No a z Japonii to się lubię Hatsune Miku bardzo. Fajne jest.
1: Jakaś wirtualna idolka, tak? Jest chyba.
4: Tak, tak.
2: Tak, Vocaloid Yamahy. Syntezatorowy no. Do śpiewania.
4: No, myślę, żeby nagrać płytę kiedyś z Hatsune Miku za mnie.
1: ciekawe, że na przykład w takim kraju jak Polska nigdy u nas nie było popularne coś takiego jak wirtualni idole, nie?
2: Tak w ogóle sobie zastanawiam się nad tym właśnie.
4: Dociera z 10-letnim opóźnieniem, no to za 10 lat możemy spodziewać wirtualnych idoli.
2: A Jan Paweł II?
1: Wirtualny idol? Tak?
2: No siedział w Watykanie, a wszyscy go w Polsce kochali.
4: Znaczy, no w Polsce to mamy raczej takie kukiełki niż idoli, no bardziej, no. Jakieś wydmuski z zachodu tutaj, co mają zarabiać hajs na jakieś tam koncerny amerykańskie, żydowskie i tam rosyjskie, kondominium niemiecko-rosyjskie, no.
2: Ej, ale właśnie, ktoś tam ostatnio pisał na Discordzie, że ten, że w Polsce wprowadzają strzelanie na strzelnicach dla dzieci. To się pytałem, zaraz, o co, Brown do władzy doszedł, że kościół szkoła strzelnica, czy co? Także, nie wiem, słyszeliście coś o tym?
1: Nie.
2: Że strzelnice dla gówniaków w szkołach? Dariusz, a ty coś słyszałeś?
4: No nie, ale to prawdziwy, z prawdziwej broni mieliby strzelać?
2: No nie wiem, swego czasu strzelali z KBKS-ów. Nie wiem, Krawiec, czy u ciebie były jakieś na przysposobienie obronnym tego typu zabawy?
1: Nie.
2: Nie? Okej.
1: Okay. Jakoś mnie to minęło.
4: Ja to w liceum to z łuku strzelałem. Prowadziłem zajęcia z łuku właśnie.
2: No bo wiecie, okazuje się, że nagle Brown przejmuje władzę w PiS-ie, jakby miał być kościół szkoła szczelnica. No ale... Właśnie, a co sądzicie o tym odwołaniu Kurskiego? Bo to tak wspomniałem o tym na samym początku, nie było u nas jeszcze audycji o tym, a to wszędzie o tym głośno.
4: Ja dopiero się obudziłem, nie słyszałem o
2: No ale Kurskiego odwołali już wczoraj chyba, albo przedwczoraj. Już nie jest szefem tego.
1: Sam się nie spodziewał. Kaczor podjął decyzję na urlopie, jak to Kaczor. Tam coś sobie podumał chwilę i dobra, wywalić mi go. Już, no. Bez Kurskiego może być mu ciężko, bo właściwie PiS bardzo dużo zawdzięcza tej propagandzie, takiej tępej propagandzie, kłamliwej, że po prostu czarne jest białe jest czarne, bez żenady, nie? I Kurski, nie znajdzie się chyba drugi taki tak cyniczny, tak kłamliwy, tak po prostu bezwzględny w swoim robieniu wody z mózgu ludziom człowiek.
2: A ja się zastanawiam, czy to czasami nie chodziło o to, żeby po prostu Kurskiemu dać awans, no bo jeżeli go odwołali, no to weźmie sobie ten odprawę, prawda? No a przygotują mu tam jakąś ciepłą posadkę w rządzie, no i sobie pójdzie tam i tam jeszcze sobie zarobi dodatkowe. A tutaj wezmą jakiegoś innego, żeby kontynuował dzieło.
1: Trzeba dać jeszcze komuś zarobić. Jarosław ma taką, zawsze taką miał, ma i będzie miał strategię, że on lubi tworzyć różne zależności wokół siebie, że temu da zarobić, temu się da dorobić. Bardzo wielu pisiorów, widziałem takie, Roman Giertych zrobił u siebie na kanale takie zestawienie różnych pisiorów, którzy się wzbogacili właśnie dzięki temu, że wtryniono bardzo miernych ludzi, którzy normalnie by mogli, nie wiem, być jakimś tam zastępcą kierownika w McDonaldzie, co nie urażając tu nikogo, ale dostali jakieś wysokie posadki i tak średnio po 6 baniek każdy, nie? Jakiś tam, jak już naprawdę jest szmatą nic nieznaczącą, to 4 bańki se zarobił na posłowaniu. No, uwłaszczają się na Polsce, rozdrapują, rozkradają i to się nigdy nie zmieni, bo jest społeczne poparcie. A to, że Kurski będzie miał miękkie lądowanie, już jego żona z kolei wróciła do TVP. Tak, więc to jest akurat pewne, jak amen w pacierzu.
2: No, ktoś tam po drugiej stronie pyta, kto za niego. To szybko pogooglałem. Póki co Mateusz Matyszkowicz jest wybrany na przejściowego prezesa. Polski filozof, publicysta, redaktor naczelny kwartalnika Fronda Lux.
1: Wiadomo, że wszyscy będą związani, będą mieli pewnie jeszcze, pewnie ma korzenie ZHN-owskie być może, chociaż za młody chyba widziałem po ryju. No ale Fronda, no to też chrześcijańskie pismo.
2: Proszę. W latach 2016-17 dyrektor TVP Kultura, w latach 17-18 dyrektor TVP1, od 19 członek zarządu, a od 22 prezes TVP.
1: No. Jak zarobi sobie te z 6 baniek, z 5, to wezmą następnego w trynią pisiora, wsadzą. No niestety, tu już nie będzie inaczej raczej, bo po prostu to jakby, wydaje mi się, weszło trochę w naszą kulturę, że tak się rządzi i tak się nagradza swoich i Polacy nie widzą w tym nic złego. Kiedyś takie sądy sobie słuchałem i Polacy tak mówią coś w stylu: no i dobrze, a o kogo ma dbać, jak nie o swoich? I dobrze, że dał, to właśnie dobrze, a co, a Tuskowi miał dać? No już, po prostu to jest takie przyzwolenie bardzo duże na to. To jest naturalna rzecz, że się rządzi w taki sposób, że jesteś jakimś tam wataszką, masz swoją armię przyboczną, najlepiej jak to są jakieś miernoty, bo się będą słuchać i będą zdani na ciebie, no i tak się tu rządzi.
2: No, Zamońskie Drogi pisze, że za krótko żyjesz, Czektul. No, że tak powiem, ja jestem osobą, która wierzy, że jeszcze może będzie dobrze. Jeszcze może kiedyś będzie dobrze w tym kraju.
4: Najlepiej by było, jakby Kononowicz został prezydentem, a Major premierem.
2: Korwin króla, lewaki, dupa cicho.
4: No tak. Albo Kononowicza na prezesa TVP, no.
2: To by nic nie było.
4: Właśnie. Ja i tak nie oglądam telewizji, to mam to wywalone, nie? A oglądacie telewizję? Bo też chyba nie oglądacie.
2: Nie. Ja nawet, wiesz, jak pojawia mi się jakiś Onet albo Wyborcza, jakieś artykuły, to pomijam. Jakoś nie chcę propagandy z żadnej z tych stron.
4: No ja tam raz na tydzień sobie przejrzę Wykop i tyle. Tyle mi wystarczy z tych wiadomości wszystkich w świecie.
1: Może właśnie powinniście się więcej interesować tym, co w waszym kraju się dzieje, a nie mieć wszystko na wszystko wywalone jaja i potem się dziwimy, że jest jak jest, nie? Jak nikogo to wszystko nie interesuje, co tam się dzieje.
2: Wiesz co, ja swego czasu mocno działałem, żeby coś się działo w ten sposób, że może nie należałem do młodzieżówki KNP, Kongresu Nowej Prawicy, albo później do tych partii, ale no coś tam działałem, powiedzmy społecznie, żeby ludzi uświadamiać, że może pomyślcie czasami o podatkach, na co to wszystko idzie, kto to zabiera i tak dalej. Starałem się ludzi edukować, ale ludzie wszyscy dookoła mają to w dupie. I ja uznałem w pewnym momencie, kuźwa, na co cały ten mój trud? Po co? Dlaczego ja się mam tak męczyć, starać, wychodzić na głupca, że agituję?
1: Meh. Mrówcza praca, jak się spodziewałeś, że jakąś nagrodę za to dostaniesz czy coś, no to niestety. No.
2: Jedna osoba, która by powiedziała, kurwa, masz rację, to by wystarczyło.
1: Za dużo byś chciał.
2: Dokładnie. No.
1: Nie. A Jarosław teraz się sądzi z jakimś dziennikarzem, który nagrał coś o tym, że Jarosław jest gejem i że służby go szantażują. No to już dawno temu o tym w Nocnym Radio było i wygląda na to, że no coś w tym faktycznie chyba jest. I tam była postawiona taka teza, że on dlatego tak walczy z tym LGBT, z tymi gejami, bo sam jest gejem, tylko takim kryptogejem i chce to wyprzeć. I on bardzo go to męczy, że on musi chodzić do kościoła taki brudny, skalany gejostwem czy coś. No wiecie, to jaki to człowiek, nie? No ciekawe by to było, że jest szantażowany. Najważniejsza właściwie osoba w państwie, która o tylu rzeczach decyduje, jest przez jakichś bezpieczniaków cały czas szantażowany od dziesięcioleci już, że mieli go niby zwerbować, bo podrzucili mu jak to służby jakiegoś pedzia wynajętego i on z nim tam bzyku, No i do dzisiaj to pokutuje, nie? I do dzisiaj musi płacić za to cenę. Ciekawa wizja, nie?
4: A to Stonoga mówi, że ma jakieś taśmy takie, że tam coś tam działał. Kaczyński z kimś tam coś tam robili. Ale to nie za bardzo
2: opłacę. Ja myślę, że jakby Stonoga miał jakiekolwiek taśmy, to już by nie wyszedł z pierdla.
4: No pewnie tak.
1: Pili kipisz i stracił te materiały, też jest to możliwe, ale on faktycznie mówił, tylko że on przedstawiał taką wersję, że Jarosław jest... lubi młodych chłopców, pederastą jest on, bo to tak się nazywa, pederastia, że młodzieńcy cię kręcą w szczególności i że niekoniecznie właśnie gej, tylko pederasta.
4: No ale co, cieszylibyście się, jakby Biedroń został prezydentem?
2: Nie wiem.
1: Nie miałem nigdy nic do Biedronia, wydawał mi się spoko gościem.
4: No i mi też wydawało się spoko, nie? Ważne, co się robi dobrego dla ludzi, a nie co się wkłada sobie tam w cztery litery, nie?
1: Też nie wiem, co on tam dobrego zrobił. On propagował jakieś jeżdżenie na rowerze zamiast samochodem. Takie bzdurki trochę chyba, nie? W sumie. Znaczy, jakoś tam dobrze chyba rządził. Nie wiem, nie miał, z nikim się nie handryczył, nie wojował. Nie forsował niczego tam na siłę, taki brakuje nam chyba takich polityków, którzy po prostu by zajmowali się robotą swoją. Dzisiaj mamy samych showmenów, awanturników, wojowników, kurwa, i każdy ma misję i to święta misja.
2: Kurwa, i a czy czasami nie było tak, że w tym Słupsku, jak był prezydentem Biedroń, to tam jakieś powiedzmy działy rzeczy niestworzone, typu jakieś machloje na przetargach i tak dalej? Znaczy, nie wiem, słyszałem tak, ale możliwe, że coś tam się działo też, tak, nie bardzo.
1: Pamiętam, możliwe.
2: No, Biały Miś z okienka pisze, że Biedroń jest spoko, dałbym mu szansę. Ivy Place pisze, że Wałęsa publicznie powiedział, że Kurdupel jest gejem i potwierdzi to przed sądem i Biedroń jest świadkiem w tym procesie i palikot.
1: Masz. Ale to aktualna sprawa w związku z tym procesem, który teraz jest? Czy to dawniejsze sprawy?
2: To już Ivy Place musi napisać.
1: Ciekawe, jak to jest z tym Jarosławem. No, mi się wydaje, że nie ma ważniejszych spraw niż dojście do tego, czy nasi posłowie są szantażowani, czy że są na nich haki, no bo wiadomo wtedy, że oni wykonują rozkazy różnych dziwnych, ciemnych typów i ciągną Polskę w dół, za nogi, przy każdej możliwej okazji.
2: Więc... Viplace pisze, że aktualna z dzisiaj.
1: O kurde, no i pięknie, brać się za Kurdupla. Ja nic nie mam do gejów, ale do takiego Jarosława, który jest tym gejem i jednocześnie walczy z jakimiś gejami, i się nie przyznaje i kłamie, to mam już i nie chcę takiego kogoś w ogóle zakłamanego, nie? Bo, no po co nam zakłamani rządzący? Jak są zakłamani w różnych takich obyczajowych sprawach, to będą zakłamani i w innych sprawach, no. Niech spierdala, Kurdupel.
2: Ej, Dariusz, bo tutaj pisze do ciebie Pawełek, żebyś potrolował coś, bo nudy.
4: Co mam potrolować?
2: Nie wiem, może może porozmawiamy o czym się, nie wiem, jakieś piramidki złote.
4: Co, piramidkę mam.
2: Udusiłem chłopa, no sorry, nie chciałem cię udusić.
4: Mam piramidkę w lodówce, trzymam, bo jak trzymam na zewnątrz, to nie mogę spać. Tak dużo energii mi daje.
2: No wiem, rozumiem. Klatka Faradaya się robi z lodówki i cię chroni przed piramidką.
4: Dokładnie. O, no, to. Odkryłeś mój sekret.
2: No nie, no fizyka po prostu.
4: No tak. No
2: lekcje w gimnazjum. Nie ma za co.
4: No ale jak pierwszy raz ją przyprowadziłem do domu, tą piramidkę swoją, no to miałem chyba z 10 godzin takich mocnych snów, nie? Jakiś porypanych, no, ale takie żywe sny były, nie? Polecam piramidkę, jak ktoś chce sobie pospać, fajnie. To, jakby mi się uda zasnąć przy niej, no to są zajebiste sny, naprawdę.
1: Kiedyś się Trzebą kłóciliśmy troszkę na taki temat piramidkowy właśnie, no bo ja podałem mu przykład, że ta te piramidki czeskiego jakiegoś wynalazcy do ostrzenia żyletek, to one były opatentowane, to znaczy, że i uznałem, że skoro ktoś to przyjął patent, zgłoszenie, no to nie jest to bzdura chyba i chyba faktycznie działa to ostrzenie żyletek. Poza tym jakby to było tak sprzedawać te, coś, co nie działa tak po prostu. No, potrzeba argumentował wtedy, jeśli dobrze pamiętam, że to był taki czas dawniej trochę, że można było opatentować wszystko sobie, nie? Co się tylko tam chciało i tak trochę to przedstawił.
4: No tak, to chyba było opatentowane jakoś w latach 60. w Czechach właśnie.
2: Znaczy, ja powiem tak. Był taki jeden Michał, co podobno taką piramidkę zbudował i sobie żyletki ostrzył. Ale sam takie piramidki nie zbudowałem, więc nie mogę powiedzieć, że działa albo nie działa.
4: A to był Michał G?
2: A chyba tak.
1: Michał G? No, tylko że

0: Jest z nami Grzegorz. Witaj.
1: Siema, cześć.
0: Praca skończona?
1: Praca skończona. Prysznic wzięty, piwo otworzone. Pomyślałem, że zadzwonię.
0: No i super, witaj. Na dośmy nie rozmawiali na wtorkowych afterkach.
1: No, bo w pracy jestem akurat do 12, czyli po polskiemu do 1 w nocy, więc rzadko tak długo są też afterki. No.
0: No, mnie też dawno nie było, na dobrą sprawę.
1: No, to także będziemy się częściej pewnie słyszeć. Akurat tak się złożyło, że pierwszy telefon, jaki kiedykolwiek wykonałem do radia Gównoradyjka czy gdziekolwiek, no to był i innych streamów, to był właśnie do Teorii Chaosu i akurat była audycja o orgonitach. I pamiętam, jak tak, Claude opowiadał właśnie o tym, że coś tam jest, że coś tam działa, a ja byłem taki sceptyczny, co kiedyś byłem bardziej otwarty na różne niestworzone energie, ale i tak byłem sceptyczny co do tego, bo to się nie broniło. No tak przypomniałem sobie, to już w cholerę lat temu było. No właśnie, przez tyle lat nikt nie zbadał, nikt, wystarczy kupić sobie pieprzony mikroskop, nie musi być jakiś atomowy za grube dziesiątki tysięcy złotych, tylko taki prosty mikroskop, może nie zabawkowy, ale żeby ten metal zbadać, zmierzyć, robić zdjęcia, da się lustrzankę do takiego podpiąć, potem na jakimś programie mierzyć, czy faktycznie to ostrze się wygładza, czy robi się cieńsze na krawędzi. Chyba jest to do ogarnięcia.
2: No, ale jak... Czy jest? No właśnie nie wiem, Grzesiek, czy jest. Bo to Claude mówił właśnie o mikroskopie elektronowym, żeby się przydał. No ale on oczywiście takiego nie ma, no to zmierzył tak na oko, nie? No i mi takie mierzenie na oko to tak średnio, wiesz. No jakby ostrzejsze, nie?
3: Da się to zmierzyć za pomocą kartek. Ile kartek ci przetnie przed, ile po piramidce na przykład, nie?
2: To sprytne to, nawet.
1: Tak, Dariusz, tylko musiałbyś mieć wagę jakąś, to ostrze zamontowane i jakąś przeciwwagę, która jest taka sama, bo kiedy przecinasz ręką, no to wydaje ci się, że równo ciachasz taką samą siłą, a to tak nie do końca mamy wyczucie w ręce, żeby z tą samą siłą zawsze te kartki ciachać i to będzie bardzo niemierzalna.
2: To już chyba proste, zrobić jakieś wahadło i grawitacja zrobi swoje, nie? Grawitacja zawsze taka sama będzie i niech spadnie ta żyletka na te kartki na przykład.
1: No to już ma bardziej sens.
3: No z tego, co się orientuję, no to jak jacyś tam archeolodzy zostawili mięso, jakiś stek w piramidzie i podobno potem po miesiącu wrócili tam i ten stek był cały świeży i jak nowy, nie? Taki soczysty i tak dalej. No i podobno te piramidy tam, jak tam archeolog miał raka, to spał tam w piramidzie przez cały dzień i wyleczyło mu to raka. No bez powodu te piramidy nie mają takiego kształtu, jaki mają, bo jest takie coś jak promieniowanie pola kształtu i faktycznie coś może być na rzeczy. No,
1: czy jest, czy nie ma, no to nie, no, coś, co jest niemierzalne, no to trudno powiedzieć, że jest, jak nie jest.
3: Właśnie, jak to zmierzyć, to pole promieniowania kształtu?
1: Bo energia ma jakieś joule, ma różne wartości, tak? Prąd ma jakieś wartości, przepływ przez czas, tak? Na różne sposoby można różne energie mierzyć, a jeśli nie ma danej jednostki nawet, to jak tu mówić o energiach?
3: No jeszcze mogę zdradzić taką sytuację, bo byłem u takiego naukowca od technologii Keshe, co zajmuje się głównie tą technologią. I on miał w szopie taką dużą piramidę, ona miała tam metr wysokości i była pozłacana i zbliżyłem się na pół metra do tej piramidy i normalnie jakby piorun mnie strzelił, nie? Tak jakby, no poczułem taki prąd, nie? I podskoczyłem.
1: Spoko, jak to powiedziałeś, ten naukowiec Kasze?
3: No.
1: Wiesz, tak brzmi jak

0: Dziwnie.
1: A miałeś do czynienia z jakimś urządzeniem od kaszy, Grzesiek?
0: Nie, nie miałem, ale obserwowałem kiedyś na YouTubie, jak te magrawy nie działają, tylko filmy i też Tomu zrobił tutaj z naszego uniwersum zrobił urządzenie i też nie działało z tego, co mówił.
1: No jest
0: Także.
1: jedna osoba wśród nas, która się jakimś cudem zdecydowała w ogóle to skonstruować.
2: I właśnie,
1: A
2: bo
1: poza
2: czy.
1: tym to tak jak z tymi piramidkami, że tylko wierzą w to, że działa albo nie
0: Tak.
1: działa, ale nikt nie przetestuje.
0: Ale nie trzeba testować, jak na przykład ja powiem, ogłoszę, że wszędzie 2 plus 2 jest 4, a u mnie w piwnicy 2 plus 2 równa się 5. Tylko musicie przyjechać, mi zapłacić 100 zł, wejść do piwnicy i sprawdzić.
1: No nie wiem, czy to jest
0: No ale
1: dobre
0: i ktoś, i
1: porównanie.
0: ty byś powiedział, no ale byliście w tej piwnicy, a może tak jest. No nie jest. Tak samo jak jest zasada zachowania energii i tyle. I to już to jest argument ostateczny i tam już z kieszeni nic nie zostaje po prostu.
2: Ej, właśnie pytanie, czy są gdzieś ogólnodostępne jakieś plany, jak robić takie rzeczy, te magrawy i tak dalej?
3: Są, tak. Mahram Kesy opublikował tam na
2: Dobra,
3: Facebooku.
2: ej, Radiusz, to weź mi podeślij, albo inaczej, wróć na Discorda Nocnego Radia, zobaczę, co się z tego da zrobić i może jak będę w Chmielowie tam u siebie za jakiś czas, to może coś zacznę grzebać.
1: By było fenomenalnie. To by było więcej warte niż wszystkie nasze tu spory razem wzięte o to kesze.
3: Ja się od lat, od chyba 10 lat zajmuję technologią kesza i mam magrawa kesa normalnie. Korzystałem z tych gansów wszystkich, piłem wszystkie gansy. Powiem wam, że po tych gansach czułem się taki naspeedowany, tak zdrowo się czułem, bardzo dobrze się czułem. Przeziębienie od razu przychodziło, nie? Bo tam po godzinie, nie? Po piciu gansu, a te health penny, to na przykład miałem koleżankę, która była po operacji kręgosłupa i no, morfina jej nawet nie pomagała na ból kręgosłupa, dałem jej health penna i powiedziała, że przeszedł ból od razu, nie? Od ręki.
2: To podeślij mi te schematy, które są potrzebne, i ja sobie postaram powoli dłubać nad tym i będę wszystko po kolei nagrywał.
0: O, to też, to
1: Kurde, to ja
0: ciekawe.
1: się cieszę zajebiście. No, czyli ja bym to podsumował tak. Mamy magrawa od Tomu, który nie działa, i mamy magrawa w posiadaniu Dariusza, który działa.
0: Z taką energią się Dariusz zgodzę, że ludzki umysł jest naprawdę niezbadany jeszcze w dużej mierze i można sobie przez jedną piramidkę, czy halfpen, czy inny magrew dużo sobie obiecywać i w jakimś sensie to się sprawdzi. No to tego nie wykluczam absolutnie.
2: I Wiplet się śmieje, że będę kręcił druta. Nie, lepiej, ja będę ciągnął druta. Ja chcę tego druta tak pociągnąć, że aż free energy poleci.
1: Płynna plazma. Nie no,
2: Dokładnie.
1: tak naprawdę to mamy jeden do jednego. No, Tomu twierdzi, że nie działa. I cały czas się śmiejecie z tego, co kiedyś powiedziałem, że brzydki, dlatego nie działa. Przecież wielokrotnie tłumaczyłem, o co mi chodzi, że jak mamy jakieś urządzenie, które wygląda bardzo kiepsko, jakieś radio, z którego wystają druty, pęknięte jest, to jest większe prawdopodobieństwo, że nie będzie to urządzenie działać poprawnie, niż jak mamy jakieś ładne, dobrze wyglądające, błyszczące, chociażby z tego powodu, że jest nowe. No nie wiem,
4: Halo? Słuchasz mnie?
2: Tak,
1: Tak.
2: słychać cię, ale chciałem cię zaanonsować, Michał, powoli. Krawiec mówi.
1: Ten magraf od Tomu faktycznie wyglądał jak jakaś makulatura spięta sznurkiem. No, więc dla mnie to ma znaczenie i to jest właśnie może ta intencja. Jak ktoś coś robi z intencją pod tytułem na odpierdol się, a tak to wyglądało trochę, no to jest większe prawdopodobieństwo, że sknoci coś, czy zrobi właśnie na odpierdol. I już. Chyba wytłumaczyłem po raz tysięczny i mam nadzieję, że tym razem będzie to zrozumiane. Dziękuję.
2: Okej.
4: To ja tylko na sekundkę chciałem, tutaj wrzuciłem, nie wiem czy widzicie, ale wrzuciłem na tą rozmowę tutaj na Skype'ie, filmik taki króciutki, tam jest pokazane jak zrobić sobie free energy w domu. Możesz sobie nawet teraz na streamie puścić, żeby ludzie zobaczyli. Taką ciekawosteczkę tylko wrzuciłem. Nie wiem, czy widać tylko ten pliczek, co przysłałem.
2: Tak,
4: On ma...
2: widać, jak go ściągnąłem, właśnie obejrzałem, ale powiem ci, a gdzie kurwa są drugie końce kabli?
4: No właśnie nie ma i to jest dziwne.
2: Wiesz co jest dziwne? Bo jest podpięte kuźwa do włącznika światła.
4: No ale nie no, tam widać, że są magnesy na przeciwległych
2: biegunach. Bo to nie ma żadnego znaczenia, bo jedna osoba zrzuca... Dobra, chwila, ja zaraz odpalę.
4: Ozwojowany... Czekaj, jeszcze ten, żebym nie wyszedł na szura foliarza. Ja nie mówię, że to jest na 100% wiesz, działające, bo sam tego nie zrobiłem, nie? Chociaż się przymierzam do tego, tylko nie wiem, gdzie teraz taki głośnik w ogóle stary, gdzie dostać. Ale jest to na pewno ciekawostka, nie? To tyle z mojej strony. Dziękuję.
2: Dobra, proszę.
0: A tak jeszcze dodam do mojego przykładu z tą piwnicą, że u mnie w piwnicy 2 plus 2 równa się 5, trzeba zapłacić, a jak komuś zły wynik wyjdzie, to powiem, że miał złą intencję. I stówy nie oddam. Także.
1: No, przykładem takiej na maksa kiepskiej intencji, to ja myślę, to są wszystkie te osoby, które nawet nie pomyślą, żeby to zrobić, bo to jest śmieszne, to jest głupie i nie będą robiły. To jest już taka zła intencja na maksa. Ja nawet nie będę się tykał tego.
2: Ja wielokrotnie myślałem o tym, żeby zrobić sobie jakiegoś tam, powiedzmy, hembastera, coś w tym stylu. Tylko nigdy jakoś nie miałem na to czasu, ani innych chęci, żeby to zrobić. Nawet planów nie chciało mi się szukać. A tutaj, okej, do Dariusza poszła prośba. Skoro są dostępne te wszystkie, jak to się mówi, blueprinty, to poproszę na Discorda, ja sobie to obejrzę i sobie zrobię.
3: No tutaj ci rzucam. Już ci rzucam. A już.
1: No żeby to jakieś dobre były schematy, bo tam się coś odrobinę zmieniało w tych schematach, nie? Że były jakieś poprawki.

0: zainteresować tymi rozwiązaniami, które sam kapitan Tomek proponuje jako wielki orędownik, zwolennik tej technologii, który pracuje nad tym od wielu lat i usprawnia i tak dalej, by on miał taki kanał temu poświęcony, technologia plazmowa to się nazywało. Zobaczę, czy jeszcze jest.
1: Czyli z tego, co słyszałem, to działający generator Free Energy, no to nazywa się generator Sirsa i są nawet w Stanach, tam się spotykają i budują sobie te generatory. Podobno Sirs zostawił na dworze ten generator, to wleciał w kosmos z ogromną prędkością.
2: Dobra, ale ja chcę tylko od was. Obejrzyjcie sobie filmik, który wrzucił Michał. To jest ten 754 na czacie tutaj na Skype'ie. Przed chwilą to skończyło lecieć na dla wszystkich reszty słuchających. No i tutaj są właśnie głosy, że ten filmik to ściema i tak dalej. Lewitacja to niedarmowa energia. Moje zdanie jest takie. To, że tam sobie te magnesy się odpychają, to nie ma żadnego znaczenia. To jest fajny gimmick, sobie lata. A to, że te żarówki się zaświeciły, to jest tylko i wyłącznie to, że ktoś po drugiej stronie w tym samym momencie włączył pstryczek i się zaświeciło. Bo nie widzimy tych kabli. O, Dariusza, słuchaj, dymy. Pymca.
0: Myślę, że dobrze, żebyś się Czektul nie zniechęcał jakimiś tam opiniami.
2: Nie, w żadnym wypadku. Ja chcę konkretne blueprinty i będę robił.
0: No, bo możesz znaleźć pewnie takie filmiki, które wydadzą ci się głupie, czy podejrzane, czy jakieś, że to totalna pseudonauka i tak dalej, ale po prostu zrób. Powiedz sobie, a nuż widelec, co mi szkodzi, spróbuję i zrób. Ja jestem sam ciekawy, co tam ci wyjdzie.
2: No właśnie, właśnie to chodzi, żeby raz na zawsze zamknąć mordy jednej albo drugiej stronie. Działa, nie
3: działa. Nie będzie
2: raz
3: na zawsze, bo będzie, że miałeś złą intencję i się nie liczy twój eksperyment.
2: No pewnie
0: miałeś,
2: tak.
0: Miałeś schematy podrzucone przez iluminatów, żeby...
2: Tak.
3: No. Bardzo trudno jest udowodnić coś na filmiku na YouTube, no bo że jakaś energia coś się unosi, czy jakaś żarówka się zapala, no chociaż głupia ładowarka indukcyjna, tak? Można sobie położyć pod biurkiem i nie ma kabelków, nie ma niczego i nam się telefon ładuje. Patrzcie, czary, nie? I jeszcze dopnę do telefonu USB z jakimś piramidką właśnie i patrzcie, się ładuje się, nie? Smartfon, kurwa. No, a tam pod spodem jest ładowarka indukcyjna. No i zawsze coś można w filmiku odcyganić i to nawet niekoniecznie montażem, tylko na 100 sposobów, więc to jest takie...
0: Znaczy na początku to jest dziwne wszystko, to trochę i takie, no ja też nie mam do jakiegoś wielkiego zaufania do tej technologii. Na początku to miała być technologia off-grid w ogóle, która ci daje po prostu darmową energię. Potem się to ewoluowało w coś, co ci pozwala zaoszczędzić energię. No i standardowe pytanie, dlaczego wszyscy ci ludzie tyle pieniędzy chcą za te wynalazki, skoro tym można rzekomo złoto wyprodukować sobie na przykład. Takie różne dziwne rzeczy. I miały być latające samochody już 15 lat temu. A ktoś mi podrzucił newsa, że Mehran się znowu szykuje. Już tym razem wypuści latający samochód. Były takie śmieszne filmiki, gdzie leci se samochód po niebie, a potem się okazało, że to taki sprytny Zeppelin po prostu ktoś się skonstruował, nie? Taki jakiś nadmuchiwany, wyglądający jak samochód.
2: Ej, ale tutaj sam Mehran Keshe pisze, odcinam się od kapitana Tomka, miał szansę zostać moim uczniem, a jedyne, czego dokonał, to ośmieszenie siebie i technologii, którą z dobrą intencją oddałem w jego ręce.
0: No, cóż.
1: No. To jakoś sam wypłynął na szerokie wody, zajmował się tą technologią Keshe, potem jakąś inną odkrył i teraz jest zarobiony. Już raczej się nie pokazuje medialnie. Podobno jest milionerem.
0: Gdzieś tam się może pokazuje. To znaczy, ja też to coś bym mógł tu powiedzieć, ale nie o wszystkim mogę tam coś mówić, ale zresztą i tak by było to wyśmiane, że mnie zbajerował coś tam, więc bez sensu.
1: Znaczy, moim zdaniem każda technologia działa na 50% Na przykład ja czuję się bardzo dobrze przy swoim agrawie. Na zasadzie placebo na pewno to działa i to się ceni. A jeżeli ktoś nie chciałby, na przykład chciałby mieć działającego magrawa tak w 100%, taki, który by dawał dobry nastrój na przykład, no to wystarczy podłączyć magrawa pod generator fal elektromagnetycznych i nastawić go na 528 Hz. I już badania naukowe podają, że jak się ma przebywa w polu tam 528 Hz, no to wydziela się testosteron w mózgu, który działa przeciwlękowo, a także ma działanie takie, że leczy raka, nie? Przeciwdziałanie rakowi od razu masz, nie? No ja podłączałem właśnie ten generator pod generator plazmy, właśnie ten magrawa pod generator fal elektromagnetycznych i nastawiałem go na 528 Hz, no to czułem się o wiele lepiej niż wcześniej.
3: Dariusz, ile ty płacisz za prąd, że trzy generatory podpiąłeś, żeby się lepiej czuć? To drogie rzeczy.
1: No coś tam płacę.
3: Jeden generator od plazmy, drugi od herców, trzeci od magrawa. Kurde.
0: Ja nie wiem, czy osoby, które naprawdę mocno ten temat wzięły na warsztat, krytykowały najczęściej, to czy oni tak naprawdę rozumieją tak do końca, jak się robi tego magrawa. Tak przepraszam, że tu nie wierzę trochę w tego magrawa Tomu. Jestem człowiekiem małej wiary tutaj. Ale to nawet nie chodzi o to, że nie wierzę. Po prostu zakładam, że mógł go nieprawidłowo jakoś tam zrobić. W ogóle czemu nie zakładamy, że jest w dalszym ciągu tyle samo albo w ogóle nieskończona ilość rzeczy jeszcze do odkrycia, z których sobie zupełnie nie zdajemy sprawy, że jesteśmy trochę jak takie dzieci we mgle dalej, jak porównamy się do ludzi, którzy żyli w średniowieczu czy w starożytności. Oni też wiele nie wiedzieli o rzeczywistości. Nie potrafili skonstruować radia, czegoś takiego, i radio, urządzenie, które przenosi głos, to byłaby dla nich czysta magia. Takie proste radio dla nas, nie? Dla jakichś tam Egipcjan czy Rzymian, jakby zobaczyli takie radio, to by się mocno wystraszyli. Że to
3: tak, tylko dla nich to by był progres. Tak jak doszli ludzie do wniosku w końcu, że Ziemia nie jest płaska, tylko okrągła, no już tam w pierwszym wieku przed naszą erą już Grecy tam to wyliczyli. Już wysyłaliśmy satelity, które robiły zdjęcia Ziemi, najpierw kawałka, potem się tak wsiądaliły, że cały glob w końcu nie tak dawno. Dalej są ludzie, którzy wierzą w płaską Ziemię i to jest regres, to nie jest progres. To jest regres. I tak samo po odkryciu tego prawa zachowania energii, mówienie, że jakieś pudełko z drutem robi prąd sam z siebie, no jest bzdurne i to jest regres, nie progres. Także.
0: Tu nie chodzi tak właściwie o ten prąd głównie, to taka była zachęta trochę z tym prądem, że można prąd oszczędzić. Tu chodzi o jakieś mistyczne, znaczy nieodkryte jeszcze pole, które można wzmocnić za pomocą tych gansów elektryczności i że to pole po prostu ma bardzo ciekawe właściwości. Może leczyć, może sprawiać, że jakoś elektryczność inaczej działa. No nie wiem, bo tu też było pytanie o deparchator. Czemu ja się śmieję z deparchatora na przykład, skoro dla niektórych ten magraf jest czymś takim właśnie, ale to przypominam, że deparchator nawiązywał do kesze, znaczy Marek Podlecki mówił, że to nawiązuje do kesze, ja to tak przerobiłem trochę, to kesze bardzo dobre jest, ale ja tu usprawniłem, bo dodałem żaróweczkę i wiatraczek.
3: Chociaż Free Energy istnieje, ETA mu udowodnił, mówił, że po prostu wystarczy przedłużacz z mieszkania podłączyć do gniazdka na klatce.
2: Czy tak naprawdę Free Energy to nie jest zamontowanie sobie tego generatora prądu na wiatr, na dachu?
3: No nie, bo to jest przekształcenie. W ogóle właśnie energii się nie produkuje, tylko energia się zawsze przekształca z czegoś na coś.
2: No tak, tak.
3: Nie ma czegoś takiego jak tworzenie energii, tylko zawsze jest jakiś proces i tu jest mechaniczny, tak, wiatr. na energię tam, to jak dynamo działa z pola elektromagnetycznej
2: no
3: w końcu
2: na
3: prąd.
2: Z tego, co ja kiedyś słuchałem pewnego teoretyka spisków, no to tam było mówione, że ciemna materia, czy tam jakaś energia, której jeszcze nie jesteśmy w stanie pojąć, przekształca się na taką energię elektryczną w tych wszystkich magrawach i tak dalej, prawda?
0: Ja na przykład już zapomniałem zupełnie, na jakiej zasadzie działają te magrawy. Kiedyś tam się trochę interesowałem, to trochę więcej wiedziałem. Ale słuchajcie, zróbmy taki fajny eksperyment myślowy, bo mi się wydaje, że pewne nieporozumienia mogą wynikać z tego, że naszym aktualnym językiem, językiem naszej nauki dzisiejszej, ciężko nam opisać te rzeczy i ludzie się czepiają, jaka to plazma, to przecież plazma to coś innego. No właśnie trochę może to wynikać z braku odpowiednich terminów, słów. Spróbujcie na przykład...
2: No problemy z tłumaczeniem.
0: No też może, ale po prostu brakuje nam globalnie w naszej nauce pewnych określeń, nazw. I popatrzcie, wyobraźcie sobie na przykład, że ja jestem król, siedzę tu na tronie, wy jesteście wielkimi wynalazcami i przenieśliście się w czasie i chcecie mi wytłumaczyć, mi królowi w średniowieczu żyje i wytłumaczcie mi, jak radyjko działa. Dowolne słowa, jak chcecie. No, spróbujcie mi to wytłumaczyć.
2: Dobrze,
3: właśnie, to jest problem, że radyjko działa, a kasza nie działa, no to już jest łatwiej.
0: Nawet spróbuj mi, Grzesiek, wytłumaczyć w jakikolwiek sposób, no postaraj się, weź sobie...
3: Panie, pójdziesz pan do lasu na dwójkę, a ja będę u ciebie w pałacu, dam ci takie pudło i będziesz mnie słyszał, będziemy se gadać. O, albo ja będę mówił, ty będziesz słyszał. No i tyle.
0: W ten sposób byś wytłumaczył królowi, jak działa radyjko, tak mniej więcej?
3: Tak.
0: No to widzisz, no to może tak samo głupio brzmią tłumaczenia dzisiaj, jak ktoś ci chce wytłumaczyć, jak działa jakiś magraf czy deparchator. Tak samo to głupio brzmi, ale to nie znaczy, że to jest głupie, bo tak samo nie byłoby głupie, jakbyś to próbował temu królowi żyjącemu w dawnych czasach wytłumaczyć, jak to radyjko działa. Ty miałbyś dobrą intencję, chciałbyś mu to wytłumaczyć, ale kompletnie by ci brakowało słów, których możesz użyć, rozmawiając z tym królem.
3: Ja myślę, żebym się dogadał. Chyba chodzi na dwójkę do lasu. Chodził przynajmniej kiedyś. Tak króle robili. Także ten. Ja nawet chciałbym, żeby jakieś było jeszcze pole niezbadane, żeby to trudne było do uchwycenia. W sumie Czek, tu ciemną energię wcześniej pytałeś, no to Nobel za to czeka, tak? Jeśli ktoś te dowody jakieś znajdzie na tą ciemną energię, szukają. Nie mogą znaleźć.
2: No tak słyszałem właśnie.
3: Tak, w tych obserwacjach astronomicznych całe gromady galaktyk, które się kręcą, że na samej grawitacji powinny inaczej się kręcić w symulacji, a jednak się jeszcze inaczej kręcą, że coś tam jeszcze musi być. No ale jeszcze nie odkryliśmy tego. Ja bym chciał, bo to jest taka fajna, romantyczna wizja, że nie wszystko już za pomocą tego szkiełka, tak, jak co to było? Szkiełko, oko, szkiełko, nie. No aha, że mierzymy, tak, i szkiełko, i ważymy, i nie, że jest coś jeszcze poza tym mierzalnym światem. To jest taka fajna, romantyczna wizja, bardzo atrakcyjna, ale to tak, nie oszukujmy się, no tyle miliardów w CERNie, co poszło na zbadanie no, każdej cząstki z osobna, prawie jaką można było znaleźć, no i jakiś mechan kasze w garażu, w zapierdzianych dresach wynajdzie energię. No nie wynajdzie raczej.
0: Skąd wiesz, że w garażu w zapierdzianych dresach? Może tak zaczynał, ale z tego co słyszałem, to normalnie ma jakieś tam laboratorium, wiesz, pracowników.
3: Okay, ja bym chciał, ja kibicuję. Jak ktoś znajdzie, to super. Cokolwiek, no, jakieś podstawy chociaż, żeby kierunek dały, że może tam coś jest, tak? No to super.
0: Okej, okay, no tak, zróbmy kolejny mały eksperymencik.
2: Ale jeszcze starego nie zakończyliśmy, bo na czacie się pojawiły fajne odpowiedzi.
0: O.
2: Ania napisała, bierzesz jednego krawca, jeden mikser i masz. I to już jest radio.
0: Takie radio.
2: Tak. Z drugiej strony masz, co Damian napisał, jakbym miał w średniowieczu tym ciemnotą i kościołowej tłumaczyć, jak radio działa, to już bym wolał chrust zbierać na przyszły stos.
0: No i to się właśnie stało trochę, być może też zbudowano stos dla kapitana Tomka, dla Mehrana Keshe, tylko taki współczesny stos, trochę inaczej działający.
2: No.
0: No.
1: Nauka mówi, że fizyka kwantowa mówi, że między nano powierzchniami, czyli my, jak ma się na przykład jedną płaską powierzchnię o szerokości jednego atomu i położy się na nią drugą powierzchnię też o szerokości jednego atomu, to między w środku tam wydziela się energia i do tej pory nikt nie wie, z jakiej racji tam wydziela się ta energia. Czyli takie zjawiska kwantowe występują i można by było zbudować taką baterię kwantową właśnie. Bo odkryto takie zjawisko, ale zapomniałem, jak się nazywa właśnie. Może ktoś pamięta.
0: Nie bardzo. Ale pomyślałem sobie, że może to w ogóle okazało się, że pewne wynalazki, przyjmijmy na chwilę hipotetycznie, że technologia Keshe działa, ludzie, prawie wszyscy, 90 parę procent ludzi się dopytywało o tą produkcję złota. Jak ta złota? I co, gdzie ta złota? Albo jak miałem na prądzie oszczędzać? Wiecie, o co mi chodzi? Mało kto się interesuje takimi rzeczami jak leczenie, jakieś oczyszczanie wody, że pewne wynalazki może muszą poczekać na swój czas, bo nawet gdyby działały, to psu na budę i ludzie się tym nie interesują. Włączają im się tylko dolarki w oczach, włączają im się dolarki i tak patrzą na ten wynalazek, a może on jest czymś więcej. Ja mówię cały czas hipotetycznie, że jakby ludzkość nie przeszła pewnego testu, wszyscy się skupili na pieniążkach, tych zasranych pieniążkach, gdzie moje pieniążki.
2: A propos pieniążku, bo ja właśnie w trakcie twojego monologu zacząłem patrzeć na to, co mi Dariusz tutaj podesłał na czacie Skype'owym. I tam trzeba zapłacić właśnie pieniążki, żeby mieć dostęp do tego Magrava. Proszę Dariuszu, podeślij mi to na privie, na Discordzie i będzie git, ok? Już pobrane.
1: Okej, okej.
0: Ale jakie pieniążki? Przecież to schemat musisz znaleźć, tylko jak to zrobić.
2: No nie,
0: to
2: no.
0: Za schemat chcą pieniążki?
2: No poprosiłem Dariusza o link i tam podesłał mi do instrukcja.pl. Jest tam powiedzmy cały dokument. No i czytam, no jest informacja o tym, że czytam tak jakby preview, no i że zapłać, żeby ten, albo podepnij kartę, także spokojnie, Dariuszu,
0: nie,
2: podeślij.
0: Nie, to jakaś trefna strona.
2: No, ja podeślij mi już PDF-a konkretnego.
0: Wiesz co, CheckTool, wpisz sobie sam Magra w Keshe i znajdziesz bardzo dużo wyników. Ja nie wiem, czy Dariusz ma po prostu, wiesz, pod ręką, bo to, że on ma tego Magrava, to nie znaczy, że ma od razu zapisane jakieś strony mądre na temat budowy samego Magrava. No, przypuszczam, okay, że ty, Dariuszu, sobie po prostu kupiłeś Magrava gotowego, tak?
1: No, ja kupiłem gotowego.
0: No, więc tak to wygląda. Trzeba sobie poszukać, bo a tu pisze Eevee Place, krawiec, przecież kotek mruczek testował HealthPena i co? I się zesrał. No tak, i to się zesrał w sensie dosłownym, bo przypominam, HealthPen to jest z kolei takie urządzenie w kształcie długopisa, które też ma rzekomo jakieś, no też bazuje na tej technologii Keshe i ma uzdrawiać w jakiś sposób. No i Kotkiewicz był na takich warsztatach, gdzie uczyli, jak zrobić te HealthPeny. Zrobił sam, przyszedł z nim do domu, otworzył go i dostał sraczki. I to ewidentnie było tym spowodowane. Czy to nie jest jakiś dowód na to, że w jakiś sposób to w dziwny sposób zadziałało na niego? No, jakbyście to wytłumaczyli, sam Kotkiewicz nie potrafił wytłumaczyć, skąd się u niego wzięła ta sraczka.
3: Ja wytłumaczę bardzo prosto. Ta technologia zaczęła go oczyszczać ze złych rzeczy i aż za dużo w niego złości było i się zesrał. Ale gdyby był trwały w tym używaniu tego narzędzia, to potem tam łzy by mu pociekły, z uszu ropa pewnie i w końcu by się oczyścił i by był zdrowym, duchowym człowiekiem.
1: A CheckTool mi ten link działa normalnie, to nie wiem, to ci tam...
2: Tak, działa normalnie, ale po przejechaniu czterech stron w dół, czterech stron tego dokumentu, masz prośbę, że ten, że to jest tylko podgląd. Już ci wysyłam, jak to wygląda. To pobierz i mi wyślij, okej?
3: Okay? Takie pytanie szybkie mam, bo ty masz tutaj w opisie Discord, check tool, hashtag 2137. Wylosował ci Discord te cztery numerki 2137? Poważnie?
2: Nie, to możesz zmienić w dowolnym momencie.
3: A, nie wiedziałem, że można zmienić, okej.
2: Okay. To by było zbyt piękne, jakby wylosował.
0: To, co powiedziałeś, Grzesiek, tak prześmiewczo tutaj o tym, o tej sraczce, to tak, wiesz, to można to i na poważnie jakoś do tego podejść, że po prostu nastąpiło to oczyszczenie jakieś w organizmie i brudy, toksyny z niego wyfrunęły po prostu najkrótszą drogą. I wiesz, no tak się oczyszcza czasem organizm, robisz jakieś takie właśnie sraczuszki, nie?
3: No, nie mogę potwierdzić, zaprzeczyć. No, ale potrzeba poddał się. Może faktycznie terapia nie została ukończona i poddał się w środku, czy na początku samej tej drogi oczyszczania się. No, widzisz.
0: No, a może trzeba było to kontynuować. No.
1: No, a jeśli chodzi o takie technologie, to mamy wspaniałego tutaj wynalazcy naszego Taratajcio, który wynalazł Zapera Nunchako. I on zbudował na podstawie badań dr Hult i Clark. To takie urządzenie elektryczne, które emituje delikatny prąd o różnych częstotliwościach i na przykład eliminuje pasożyty w organizmie, bakterie, wirusy, grzyby, pleśnie i wszelkie robactwa. No. Tylko że on to sprzedaje 370 zł i to trochę drogo, nie? Dla mnie, bo ja sobie takie coś mogę się podłączyć pod prąd tutaj, podłączam się pod prąd z kuchenki elektrycznej, biorę sobie dwa przewody albo żarówkę sobie podkładam pod prąd stały i mam ten sam efekt, nie? Trochę drogo, 377 zł, no ale no, na pewno działa, nie? Tą bakterię ci wyeliminuje, pasożyty, bo to tam, wiesz.
0: To ma niby działać za pomocą jakiejś częstotliwości, czy wibracji, które są niekorzystne bardzo dla tych drobnoustrojów i są z nimi niekompatybilne, bo wszystko ma według tych teorii swoją jakąś częstotliwość, nie? I stąd też ta muzyka o jakichś tam częstotliwościach różnych innych, alternatywnych, że po prostu coś się lepiej dostraja na przykład do naszego organizmu, albo z kolei są takie częstotliwości, które bardzo negatywnie i zabójczo wręcz działają na różne drobnoustroje. Czemu nie? Czemu nie? No. Wszystko jest możliwe pod warunkiem, że nie wiesz, o czym mówisz.
2: Dariusz, tu jest pytanie do ciebie. Ile dałeś za tego Magrawa? W sumie też ciekaw jestem.
1: 400 wydaje. Ale no. Ja tam miałem cały zestaw. Cały zestaw miałem.
0: To taniutko?
1: Miałem tam chyba 3 litry gansów, jeszcze 4 halfpenny. No to normalnie bym zapłacił za to chyba 700, nie? Tak to za 400 wykupiłem.
3: Jak po 2-3 tysiące były przecież. Magrawy sam halfpen chyba po 100 wychodził. To nie wiem, jak ty tak tyle dostałeś rzeczy za 400, no to...
1: No tak mi się trafiło.
0: No to akurat adwokatem diabła. Ludzie tak zawsze się dziwowali i w głowie im się nie mieściło, że takie urządzenie, które ktoś ręcznie robi, skleja to, poświęca ileś tam dni, że ono może kosztować 2000, ale jak widzimy na wystawie jakieś buty, czy kożuszek, czy komputer, to nawet 10 tysięcy damy za torebkę, nie? Wyprodukowaną gdzieś w fabryce nawet jeszcze i nikt nie ma z tym problemów. To też coś mówi o kondycji tak mentalnej współczesnego człowieka.
1: Znaczy, no ja polecam każdemu kupić tę Magrawa, na pewno polepszy się was nastrój, bo to pole elektromagnetyczne wtedy przyjmuje jakby postać tego torusa. A torus, to mamy w sobie takiego torusa też. No i no ten efekt placebo na pewno też działa. Człowiek się lepiej czuje po prostu, że zakupił coś, co nie działa, ale działa. No, no na pewno będzie miała pozytywny wpływ na wasze zdrowie. No to mogę zapewnić.
0: A pytanie, tak wracając do piramidek jeszcze, czy zwłoki się konserwują w tych piramidach ze względu na jakiś tam klimat odpowiedni, tak? się zasuszają i nie gniją. No, jest jeszcze proces balsamowania, ale ja słyszałem, że tacy zwykli Egipcjanie, u których też było ogólnie obowiązującym pochówkiem, nie właśnie gdzieś tam zakopywanie czy spalanie ciała, tylko właśnie mumifikowanie było ogólnie powszechne, tylko że każdy sobie budował taki jakiś grobowczyk czy piramidkę, na jaką go było stać. No, faraon miał mega jebitną, a jakiś tam egipski Kowalski miał maleńkie coś, ale też były te zwłoki, po prostu zasuszały się. No, może skąd się wzięło to przekonanie, że piramidka konserwuje? No bo mumie w Egipcie, nie? Piramidy.
1: A no, może, na
0: nie, a może kształt. A może kształt właśnie, jak działa.
1: No ja uważam, że te piramidy w Egipcie to były wielkie elektrownie, bo no jak już mówiłem, tutaj byłem u takiego naukowca Keshe, co miał taką piramidkę i podszedł na pół metra do niej i prąd nie kopnął konkretnie, nie? Także aż podskoczyłem, nie? Na pewno to promieniowanie kształtu ma jakąś rolę w tym wszystkim i to były wielkie elektrownie, które pewnie służyły do pozyskiwania prądu do żarówek, bo wtedy już chyba mieli nawet żarówki, nie? Bo na tych hieroglifach jest jakiś schemat żarówki nawet. Tam tych egipskich, nie?
0: Może, no te bateria, ta bateria z Bagdadu, no to mało strasznie wydajne jakoś tym, to wiesz, to jak zasilanie czymś z ziemniaka, nie? To takie słabo efektywne. Ale się zastanawiam, może taka piramida faktycznie w jakiś sposób z racji swojej skali, ogromu, bierze energię z próżni na przykład. Chociaż, no, jakby się, tak słyszałem, że ta energia próżni to trochę taka wydmuszka, że jakby wziąć całą energię z próżni tą dookoła nas, to byśmy sobie jedną żaróweczkę zapalili, nie? Nie wiem, jak to jest. Ale to mówią wszystko tacy bardzo akademiccy tutaj myśliciele, którzy cały czas operują tylko i wyłącznie wiedzą aktualną. I dobrze, bo to od tego jest nauka, nie? Nauka nie jest od bujania w obłokach, tylko od konkretów. Tu i teraz budujemy coś z tego, co już mamy, wspinamy się na ramionach gigantów, a nie, że sobie robimy fikołki i skaczemy, gdzie nam się podoba.
1: No samemu sobie można zrobić radyjko krystaliczne, gdzie nie ma, nie trzeba baterii złotych używać i jakby, nie wiem, 1000 takich radyjek zrobić, to można by było cały dom normalnie zasilić, nie?
2: A ja tutaj chciałem przerwać i podziękować Bukowskiemu za kawałek drutu na magrafa. Nie musiałeś tego robić, skoro tu jesteś i ty zarabiasz.
0: A tutaj ciekawa myśl, biały miś z okienka pisze, to się chyba zmienia, bo to był miś o małym rozumku, miś z okienka, teraz biały miś z okienka pisze. Zauważyłem, że głównie narkomani wierzą w takie chore gówno.
2: Ej, ja wierzę w takie chore gówno, a nie jestem narkomanem, ale chciałbym to sprawdzić i żeby mi działało.
0: Ej, tylko nie narkomani, dobra?
2: Alkohol to nie narkomani? A herbata to nie narkomani? Kto pije herbatę? Kto się pobudza herbatą albo kawą na czacie? Raz, dwa, trzy,
1: ja
2: proszę na czacie.
3: A coś miał mówić ten, no to kawałek druta będzie. Ten Dariusz powiedziałeś o tym radyjku z tym kryształkiem, coś, który się część jest tak delikatnym, tak delikatną rzeczą, że odbiera fale, ale one są nadane, tak? Już jest jakiś tam szum, nawet gdyby nie było radia, nie powstała pierwsza rozgłośnia radiowa, to jest jakiś tam szum radiowy, nawet od Jowisza coś do nas dopływa przed atmosferę, czy od Słońca jakieś promieniowanie i ona drga, tak? A jeśli jest nadajnik niedaleko nas i są te fale bardziej, nie wiem, czy tak można powiedzieć o falach uporządkowane, że jest tam jakaś informacja zawarta i to można bez prądu faktycznie. Tak było w dwudziestoleciu międzywojennym, że bardzo się rozpowszechniło w Polsce radio, to bez, bo prądu nie było nawet w miasteczkach jeszcze wtedy niektórych. To może już w miasteczkach było, ale na wsiach to daleko było do elektryfikacji jeszcze tych wszystkich obszarów i ludzie faktycznie słuchali radia. Tylko chyba antena miała tam 27 metrów, z tego co pamiętam, między drzewami trzeba ją było rozłożyć i były takie prymitywne słuchawki, gdzie jedna osoba mogła słyszeć, ale podobno tak robili ludzie, że jak byli cicho, siedli sobie w kółeczku i te słuchawki dali do jakiejś tam miednicy, nie wiem, tam jakaś woda była, na tym winnica znowu. Nie byli cicho, to ponoć było, można usłyszeć tą audycję radiową, to co nadawali więcej niż jedną osobę. Podobno bardzo proste w konstrukcji urządzenia i bardzo ciekawe. Może kiedyś się też skuszę i zamiast magrawa to takie radyjko se czasne.
2: No, niektórzy mówią, że z ołówka, żyletki, z czegoś jeszcze, czego nie pamiętam w tym momencie, możesz zrobić takie radyjko najprostsze.
1: Tak. Słuchawka jeszcze, nie?
0: No tam miedź musi być chyba, nie?
3: Tak, musi być jakaś cewka tak nawinięta zawsze.
0: No, to bardzo proste urządzonko. Kiedyś kolega, taki też elektronik, zrobił tak proste radyjko. Ono się składało właśnie z jakiegoś drucika miedzianego, jakiejś tam, kurczę, pierdolniczka, żaróweczki.
3: Magry pisze, gówno radyjko.
2: No właśnie miałem mu pisać, że hehe, to o nas, hehe.
1: A wiecie, jakie jest najprostsze radio możliwe do osiągnięcia dla człowieka, do słuchania, żeby sobie słuchał, bez sławki, bez prądu?
3: No. Nocne radio.
2: No pewnie jakaś ta wieża przekaźnicza, wieża wysokiego napięcia i liść.
0: Jak wystawisz łeb przez okno i krzykniesz, sąsiedzi, czemu jeszcze nie śpicie? To jest najprostsze radyjko.
2: Tak, i sąsiedzi później biją w tą rurę i ten morcem ci wybijają, ty jebany chudio, idź spać, a nie drzesz ryja.
1: No najprostsze takie właśnie, to właśnie patyk, można patykiem odbierać radio. Jak się przyłoży do anteny, no to wtedy normalnie transmituje ci tam sygnał, nie? Możesz sobie posłuchać. Na przykład Radio Maria, a jeszcze prostsze, no to jak ktoś ma plombę metalową sobie w zębie i mieszka blisko nadajnika, to nie ma schizofrenii, tylko odbiera radio tym plombą.
3: To tak z patyka to można sobie posłuchać kory. Co najwyżej.
2: Ej, ale nie, jeżeli chodzi o właśnie ten... Po prostu te przekaźniki wysokiego napięcia, które gdzieś tam dotykają jakichś liści, no to ten prąd, który przechodzi między tą wieżą a liściem, no to on odgrywa tam odpowiednie dźwięki. Znaczy, pewnie fake and gay, który, to co widziałem na YouTubie, ale no, wygląda to w miarę
1: sensownie. Było prawdziwe. No.
0: No. Jeszcze można se fajkę odpalić i papierosa rozżarzonego do ucha se wsadzić i słuchać żara, nie?
2: Tak.
1: Michale, żar.
2: Albo włożyć głowę do bagna i słuchać bajora, tak?
1: Albo włożyć głowę do pralki i słuchać techno.
2: Nie zapomnij o tej cegle w środku pralki.
1: No tak. Ma cegła musi być, żeby nie rozwaliło pralki.
0: Techno, jeden tańczy, drugi zdechnął.
1: Amfa, techno.
3: Dzisiaj słuchałem podcastu Zbrodnie Kryminalne, kiedy się z RMF uprowadzał. Nie, jakoś tak. Zapomniałem, jak się program nazywa, nieważne. Rozmawiali o oszustach i był jeden oszust, który to było w latach... Na początku XX wieku. Sprzedał koleś dwa razy wieżę Eiffla. Udało mu się, takie różne przekręty robił. Duży wynajął luksusowy budynek, limuzynami przywoził gości i tak dalej, i tak dalej. I ponoć nie opłacało się Paryżanom tego utrzymywać. No i on na złom sprzedał za bezcen, tak? Niby bezcen, ale to i tak w cholerę kasy za to wziął. Takie ciekawe robił przekręty, ale na początku jego przekrętem, na którym jechał przez wiele lat, było pudełko, które produkowało dolary. Że się zakręcało i raz na godzinę wylatywał banknot 100-dolarowy. To już jak do Stanów się przeniósł. I tak to działało, że sprzedawał takie urządzenie za 30 tysięcy dolarów, włożył 2-3 banknoty na początek tej taśmy, a później był zwykły papier nawinięty na to. A co ciekawe, ludzie, i on znikał, tak, z miasteczka do miasteczka się przemieszczał i ludzie nie mogli iść na policję, bo robienie banknotów jest nielegalne. I nikt tego nie mógł zgłosić. Co za genialny plan. To jest free energy, no, maszynka zajebista po prostu. No ludzie, niektórzy mają głowę. Niezłą.
0: Słyszałem, że jak robotyka była jeszcze taka zupełnie na początku swojej drogi w ogóle to było, to konstruowano takie roboty, że człowiek był przebrany po prostu za robota i udawał robota. Tacy szarlatani różnie byli, którzy twierdzili, że proszę, tu jest robot i siedział tam jakiś poubierany kurwa, w kostium robota koleś.
2: No, a ja tutaj chciałbym pokazać to, co wam wysłałem na czacie, czyli jak odpalać radio za pomocą trawy.
1: O, dajesz.
2: No, wam na czacie musisz wysłałem.
0: Zjarać się musisz tak na potęgę, żeby aż
2: prawie. Się... No, ale tutaj na wykopie jest cały artykuł o tym i jest filmik, także teraz odpalam. I to jest też półtorej minuty.
0: Jak skonstruować komputer za pomocą płyty pilśniowej, szklanej kulki, sprężynki od długopisa i gumki od majtek?
4: A znasz po czemu? A ja nie znam. Nie baszać mi po dziecku. Suka.
5: А тут, кстати, уже все.
4: Смотри. Это есть изоляция.
5: Это на что? Это керамическая. Хотя в руках этого ебанет.
4: Сука, зато мы услышали новости.
5: А теперь? Плохие мои все частейше бросают погляд на вырубы работы.
4: Сука!
1: Заберу себе, блядь.
5: Хорошо, блин, хороший...
2: No, także jak widzicie, da się.
1: Da się.
2: Da się. Nikt nie powie, że nie da się słuchać za pomocą trawy radia.
3: No, mógł dwa patyki wziąć, to by było stereo, jakby tak przyłożył.
1: Albo siedem patyków i bas, to by było 7
3: jeden. Taką kłodę na dole, to by był subwoofer.
2: I no, na pewno nikt tam z tyłu telefonu nie miał włączonego.
0: Ja słyszałem, że 90% materii to energia.
1: Znaczy, no, cała materia to jest energia skondensowana bardziej. To jest skondensowany dźwięk i światło, nie?
3: No, na pewnym poziomie kwantowym wszystko z energią, to też tak często różni... ludzie o zabarwieniu spiskowym wykorzystują ten termin, czy nawet w tych książkach, jak one się nazywają, takie do, że jesteś zwycięzcą, tam tak kwantowe.
2: Coachingowe.
3: Rewolucje coachingowe, tak? Też często tym piszą wszystko z energią. No to prawo przyciągania całe i to wszystko, no.
0: Co, to twoim zdaniem takie głupkowate jest?
3: No, The Secret, tak? Już zapamiętam, gdy jakaś laska to napisała, no to od początku do końca, skok na kasę i żeby było śmieszniej, to jakoś w Stanach to wybuchło, potem spadło i ma swój renesans co jakiś czas, ludzie o tym zapominają, a potem ktoś to wyda na nowo w zmiennej formie i dalej jakoś to działa.
2: Chcesz mi powiedzieć, że afirmacje nie mają przełożenia na to, co się dzieje dookoła nas?
3: No, trochę mają, ale to, co jest w naszej, no. Dookoła nas, tak, co wychodzi z naszej, to, z naszego działania, tak, a nie z działania osób trzecich. Na przykład tam było, że będziesz myślał o tym, że jedziesz na parking pod supermarket i że będziesz myślał, że tam będzie twoje wolne miejsce i nikt tam nie zaparkuje i zawsze będzie. No kurwa.
2: No nie wiem, ja w tej książce przeczytałem, że jak będę myślał o tym, że codziennie dostaję $100, to dostanę $100. Co prawda nie myślę o tym, że dostanę $100, więc nie dostaję tych $100.
0: Strasznie spłaszczacie jakby ten temat.
2: Tak, no ja jestem strasznie, jeżeli o takie rzeczy chodzi, to ja strasznie spłaszczam. To muszę się przyznać.
0: O potędze naszego myślenia, tego, że jakiś temat nam chodzi po głowie. Znaczy, sam nie wiem już, jak to było tam przedstawione, czy bardziej na poważnie, czy tak, no właśnie, że myślisz też, że $100 i pojawi się. Zdaje się, że faktycznie trochę tak to było przedstawione, tak bardzo dosłownie, że nieważne, czy myślisz o czymś negatywnym, czy pozytywnym, to przyciągasz to.
1: Zło.
0: Że przyciągamy pewne rzeczy. Kurczę, nie wiem, jak się ludzie zastanawiają nad tym, czy żyjemy w symulacji, to nikogo to nie śmieszy, nie? Ale jak wkraczamy na takie tematy o potędze myślenia, to już wszystkich to śmieszy. Mówimy o alternatywnych rzeczywistościach, mało kogo to śmieszy i sami naukowcy o tym mówią, a już inne jakieś niestworzone rzeczy to zupełnie ludzi śmieszą.
2: Ja widzę taki spisek, że naukowcy wtedy się śmieją, kiedy sami to wykorzystują. Dobra, tak na serio. To powiem ci, że wydaje mi się, że im jest bardziej możliwa, im bardziej możliwe są pewne rzeczy, tym bardziej jest to wyśmiewane, a jeżeli wiesz, dobra, źle to ująłem. Jeżeli mówimy o takim sekrecie, który mówi, że jak sobie pomyślisz, że będziesz dostał tą stówkę codziennie, to ją będziesz dostawał, bądźmy szczerzy, brzytwa Okhama, tak? Nie ma szans, że ktoś ci będzie codziennie wysyłał stówkę pocztą na twój adres. Ale jeżeli chodzi o jakieś takie rzeczy mniej możliwe, typu nie wiem, żyjemy w symulacji, wszyscy jesteśmy w Matrixie podłączeni jakimiś rurkami, żeby z nas tylko zbierać energię i żyjemy po prostu tak, jesteśmy komputerami, które gdzieś tam sobie działają, no to raczej jest tak dobra, widzieliśmy to w książce, tak, widzieliśmy to w filmie, no to pewnie sobie ktoś to tak wymyślił, no i tak jest, tak? Po co to wyśmiewać? No naoglądał się Matrixa. Tyle.
0: No, czy ja wiem. Strasznie jakoś tak płytko podchodzi się do tych tematów. Rurkami podłączony, bateryjki, Matrixa.
2: No tak.
0: Te różne teorie o życiu w symulacji, to one przybierają przeróżne formy. I niekoniecznie to musi być, że się żywią nami jakieś istoty, że jesteśmy dla nich bateryjkami, bo tak w Matrixie było. W ogóle jak sobie wyobrazimy świat z jednym wymiarem więcej, no to nasz trójwymiarowy świat będzie tak jak dla nas świat płaszczaków 2D. I niestworzone się rzeczy robią, jeśli jakaś istota z wymiaru, ze świata, gdzie jest więcej wymiarów, przenika do tego, gdzie jest o jeden wymiar mniej, nie? Tam się niestworzone rzeczy dzieją wtedy. To jest przedstawiane na różnych ciekawych symulacjach i raczej nikt nie podchodzi do tego jak do szuri jakiejś, tylko taki eksperyment myślowy, bo w zasadzie nie wiemy, czy są jakieś inne wymiary rzeczywistości alternatywne, gdzie na przykład wszyscy żyją dwuwymiarowo, nie? I nie mogą, mogą tylko przejść albo nad kimś, albo pod kimś właściwie. Nie mogą obok kogoś przejść.
2: Ja tu się zastanawiam na temat tego, w jaki sposób teraz można w to wszystko na przykład wciągnąć Boga, prawda? I na przykład życie po śmierci i tego typu rzeczy. Czy czasami nie jest tak, że osoby wierzące, że coś po śmierci jest, to nie jest tak naprawdę element tego właśnie czwartego wymiaru, że oprócz tego, co my teraz widzimy, to istnieje właśnie ten czwarty wymiar duchowy, gdzie na przykład te dusze sobie istnieją, wędrują i tak dalej.
0: No, w sumie masz rację, tak, do tego się to sprowadza. No, w takim, takie nadistoty, one najprawdopodobniej nie byłyby w ogóle skrępowane, ograniczone w żaden sposób, jeśli chodzi o formę, pod jaką się pojawiają u nas. Trochę jak taki twórca gry, który tworzy sobie awatarka i pojawia się w tej naszej tu symulacji jako dowolna postać, którą sobie tam zaprojektuje, nie? Dla niego to jest świat podrzędny, nie w sensie, że podrzędny, że gorszy, tylko że podrzędny, tak jak dla nas podrzędnym światem jest taki, który sobie ja stworzę se grę na Unity, czy narysuję coś na kartce, czy w mojej głowie jest ten świat. Ja jestem dla tego świata Bogiem i wszechstwórcą, mogę wszystko, nie ograniczają mnie nawet prawa, żadne prawa, bo ja mogę te prawa sam ustalać.
3: To jest ciekawa instytucja Jezusa, który to jest tak jakby, załóżmy, że nasz świat jest, cały wszechświat jest symulacją, który znamy. I ten ktoś z wyższego poziomu patrzy na nas i tam ach, nudzi mi się. To sam zrobię sobie samego siebie małego i ograniczę się prawami w tej symulacji poniżej, piętro niżej. I ciach, mamy Jezusa, który przyszedł. Nie? I on mówi, że on jest tam u Boga i że coś jest wyżej i opowiada. No i go zabili, no bo się ograniczył sam tą fizyką prawami. I to jest ciekawe. To jest niesłychanie ciekawa instytucja. Nie, chyba Jezus nie był pierwszy, tak? Prometeusz był pierwszy, jeszcze wcześniej ktoś tam był. Mniej więcej o to samo chodziło. Że był od bogów, ukradł ogień, dał ludziom i że był z nimi i tych praw boskich nie wykazywał. To jest ciekawe. No i religia to jakby złapała bardzo ochoczo.
0: Z tymi czterema wymiarami czy trzema to właśnie też różnie jest chyba, bo czasami niektórzy dodają ten czas jako kolejny wymiar, a czasami po prostu biorą pod uwagę X, Y, Z, nie? Samo przemieszczanie się w trójwymiarowej przestrzeni, tak jak na ekranie monitora w programie typu 3D Studio.
3: Koncepcja fotonu nie daje mi, może nie, że spać, ale rozmyślam nieraz, bo tak, foton sobie leci z naszego Słońca do nas 8,5 minuty, tak, a wcześniej odbija się tam w tej między skorupą, a tam środkiem, w tej przemianie wodorów Hel, w tej fuzji, tam ileś tam tysięcy, czy dziesiątek, setek tysięcy lat, zanim akurat tak uda się tam skoczyć, tak, że wyskakuje ten foton, leci sobie na Ziemię. Czy widzimy najstarszą galaktykę, na przykład, co jest tam 13,5 miliarda lat od nas i ten foton musiał do nas przylecieć, wpaść w oko instrumentu,

0: dla tego fotonu, który od Słońca na Ziemię sobie przyleciał, wpadł nasze, odbił się od na przykład monitora, czy od biurka, wpadł nam w oko za dnia. A temu, który przypłynął, te przyleciał w 13,5 miliarda lat do Ziemi. Dla tego fotonu i tamtego fotonu czas nie istnieje, czyli dla nich one stoją w miejscu, one się nie poruszają. Tak naprawdę. Fotony nie przemierzają żadnej przestrzeni, bo one są czasem i przestrzenią w jednym i dla nich one są punktem. One się nie przemieszczają z ich punktu widzenia. To jest bardzo pojebane.
1: Jak to pojąć, takie rzeczy w ogóle, nie? Albo my się tu zastanawiamy nad wielkim wybuchem i to też taka zupełna abstrakcja. Dla nas rozmyślanie o wielkim wybuchu, nawet dla osób, dla wielkich umysłów, dla naukowców, to jest nadal taka spekulacja gdzieś tam balansująca na granicy mistyki i nauki, bo to są dziwne tam rzeczy opisywane i często bardzo różne od siebie.
2: Ja tylko powiem, że tak, foton jest oficjalnie bezmasowy, prawda? Ale jakąś energię foton może nieść, prawda?
3: Tak, to no. Powinien być masę w takim razie.
2: Więc wzór ten, który mamy, E równa się mc kwadrat, wskazywałby na to, że energia jest równa 0, no bo m, czyli masa, jest zerowa. No, tak tylko to chciałem powiedzieć. Tylko druga sprawa, że foton ma tą, jak to się mówi, jest korpuskularno-falowy, tak? Czyli jest i falą, i jest tą korpuskułą, czyli tą no, cząsteczką. No, ogólnie foton spojrzał.
0: Tak, w zależności od tego, co badamy akurat.
2: Dokładnie.
0: Tak. Tak, jak był taki kawał, że to było o nieoznaczoności Heisenberga, że leci sobie foton, leci, za czym jego policja i mówiła: pędził pan 270 km na godzinę, a foton odpowiada: kurwa, dzięki, teraz nie wiem, gdzie jestem. Geekowski bardzo.
1: Te teorie Heisenberga chyba gdzieś tam nawiązują do teorii chaosu chyba trochę, nie? I w Breaking Bad było to jakoś delikatnie poruszone.
0: Akurat nie oglądałem tego serialu, nie wiem.
1: Nie oglądałeś Breaking Bad?
2: Ja też nie.
0: No, oglądałem pierwszy sezon i się odbiłem, jakoś nie zaciekawiło mnie.
1: Ciekawe.
2: A mnie całkowicie, ja całkowicie go ominąłem, bo jakoś nie miałem okazji go oglądać wcześniej.
0: Tak, nie wiem, czy tutaj otwieramy nowy ten rozdział NR, fizyka energetyczna, free energy, naukowo-atomistyczna, ale jak można by zmienić temat, to ten, bo w ogóle chyba z tym zadzwoniłem na początku. Mówiłeś, Czek, tu o filmach typu Z, tak?
2: Tak, takich najgorszych.
0: Taki chciałem polecić i oglądałem niedawno przezajebisty film i to jest Atomowy rekin.
2: Atomowy rekin.
0: Atomowy rekin. Gdzie? 2016 bodajże.
2: No właśnie na filmie widzę 3-1 na 10.
0: Zajebisty.
2: Okej.
0: Okay. Polecam. Dawno tak się nie bawiłem i obejrzałem ostatnio 5 różnych filmów o rekinach, takich już zwariowanych. To w błocie rekiny w dżungli są, na przykład wbijają w głąb lądu, czy na galon, to jest 5 części o rekinach. Nie wiedziałem, że to rekino jest tak bogate, ale lubię od szczenek, tak, poprzez wszystkie adaptacje totalnie bzdurne, czy też bardziej ambitne. Gdzieś lubię to kino, gdzie jest woda i jest coś złego w tej wodzie i na różne sposoby ludzie chcą to złe zabić. Taki jest schemat. No, więc w samym takim kinie o rekinach, ile jest filmów? No wysyp. Chyba kilkadziesiąt.
2: No, to będzie co do oglądania. Już Damianowi podesłałem, napisał, że wygląda mocno słabo. No to znaczy, że chyba dobrze.
0: Mocno słabe, ale w dobry sposób. Niektóre są słabe filmy, w takie nużące, denerwujące, a on jest tak, że się od początku do końca ogląda tak, ach, fajnie.

0: polecam.
1: Pytanie, oglądałeś to? O, poszedł Dariusz. Oglądałeś to na trzeźwo czy po spożyciu?
0: Na trzeźwo akurat.
1: Okej.
0: I spoko było. Także dobra. Po spożyciu pewnie jeszcze lepiej to wygląda. I sam oglądałem, a takie filmy są najlepsze w grupie jednak. To, to też powinno się lepiej oglądać właśnie w kilka osób. A z tym oglądaniem filmów ty chciałeś to na Discordzie zrobić?
1: Wiesz co, kwestia jest taka, że przegadamy z Damianem i zobaczymy. Aha. Czy po prostu odpalimy na Discordzie oglądanie wspólne i później podyskutujemy na audycji, czy po prostu każdy w swoim zakresie.
0: Swego czasu, dawno, dawno temu oglądaliśmy jeszcze z Gumballem, Bierutem, tam w parę osób, brazylijskie, wenezuelskie, jeszcze inne południowoamerykańskie seriale. Była mega zabawa, tak w kilka osób oglądać. Jak już nie dawaliśmy rady, robiliśmy pauzę, tak, obgadaliśmy wątki, pośmialiśmy się i lecimy dalej. Taki był ten sposób oglądania, no niesamowita zabawa, także spoko.
1: No, to możliwe, że wrócimy do tego jeszcze.
0: No, ja jestem za, jak coś to się pisze. Tylko tak, jak fajnie by było, gdybym w pracy nie był.
1: No, to wiesz, jeszcze się dogadamy. Zrobimy, wiesz, rozpiskę, kto kiedy może i...
0: Okej. Okay. Dobra, no to chyba ten, ja będę spadał.
1: No, ja też myślę, że powoli czas na kończenie, bo ja też wstaję rano do roboty, także...
0: O, jest.
2: O, ciekawe.
0: Ja jutro mam wolne akurat, to ten... Spoko. Ale już jestem zmęczony po pracy. Dwa piwa wypiłem już. Zmęczony jestem całkiem.
1: No. To dzięki, że zadzwoniłeś.
0: Spoko. No, dzięki za audycję i ten. Do usłyszenia. Trzymajcie się, nocniki. Hej.
1: No, dzięki. Hej.
2: Tareczka.
1: No.
2: A ja to nie dzięki, że zadzwoniłeś?
1: Nie, no ty jeszcze co powiedziałeś, że już odchodzisz?
2: No ty mówiłeś, że kończymy, ja też już w sumie się zbieram, trzecia godzina, no. Jak chcesz pogadać, to z przyjemnością sobie posłucham.
1: Nie, no też dziękuję ci, że zadzwoniłeś i w sumie całego afterka prawie przegadaliśmy wspólnie.
2: No i tak ma być.
1: No, jakbyś chciał pomyśleć sobie kiedyś, że takiego nocnego Marka kiedyś z Zenonem w tym 2019 roku nagrałem. To nagrałbym znowu, tylko potrzebuję kogoś do pomocy. To wiesz, możesz dać znać.
2: Dobra, jasne. No.
1: Także dziękuję, że dzisiaj zadzwoniłeś na afterku. Porozmawialiśmy sobie na wiele fajnych tematów. No, tego magrawa może zbuduję u siebie i zobaczymy, co tam ciekawego będzie. No, tylko będę musiał znaleźć jakiś w miarę sensowny ten wzór. Jak to zrobić, tam blueprint.
2: No, trzymam kciuki, bardzo jestem ciekawy i liczę na to, że się nie zniechęcisz jakimiś tam opiniami w internecie, po prostu spróbuj, zobaczymy, co to wyjdzie. Jak drugi tutaj magraf skonstruowany w naszym towarzystwie nie będzie działał, to mi to bardziej da do myślenia i będę wtedy namawiał trzecią osobę, żeby zrobił dla pewności, to trzech razy w sztukę.
1: Dokładnie, za czwartym nauka. No.
2: To dziękuję bardzo za audycję i trzymajcie się, i ty też.
1: No, dzięki, hej, dobrej nocy albo miłego dnia. No, dobrze, nocniki, to dzięki, że byliście. No, na druta już mam, dokładnie, także sobie go nawinę albo obciągnę. Dziękuję, że byliście, dziękuję, że słuchaliście. Mam nadzieję, że niektórym jeszcze wieczór przedłużyliśmy, niektórym pracę umililiśmy. No i co? Słyszymy się następnym razem. A kiedy? Zobaczymy. Zapewne za tydzień, a jak nie za tydzień, to może i wcześniej. No, a tymczasem kończymy. Dziękuję, że słuchaliście i do następnego razu. Hej!

0: Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dobry wieczór. Ja jest z wami Gumball, który nie pił, chociaż pił, ale monsterka.
1: Nadal piję.
0: Bardzo dobry dzisiejszy wieczorek. Powiem wam, że zastanawiałem się, czy podołam tej audycji, albowiem stwierdziłem, że zrobię to trochę inaczej. Miało być o teoriach spiskowych, szurstwie, foliarstwie, przeglądzie YouTube'a. Znaczy to też będzie, to jest zawsze najłatwiejsza rzecz, jaką można zrobić i się nibębenić. Ale ja uważam, że największym spiskiem, a właśnie pisek, tylko bez ek, i nazywa się PiS. Myślę, że wszyscy się ze mną zgodzą, że pół kraju zostaje rozkradane w tym momencie. Zresztą wcześniej też było rozkradane. PO, prawda? Wcześniej mieliśmy komunistów dzielących się z nie komunistami, którzy też byli komunistami, a potem mieliśmy już tylko komunistów. Wszyscy kradli. Myślę, że to się nie zmieni. Powiem wam, że trochę mnie śmieszą różne rzeczy, co się dzieją. Jak maseczki na przykład zostały... Nie, przepraszam, maseczki. Respiratory zostały wykupione przez dealera broni. Jakoś tak, nie? Nie, jakoś tam miało gdzieś to trafić. Nie, się zamyło. Wszystko jest fajnie, nie? Szumowski sobie pewnie teraz robi kawkę, herbatkę. To nie wiem, czy tam coś ogląda. Na przykład w tym momencie JOT rozprowadzają. Nie wiem po co. Zastanawiam się, czy to kolejny nie jest skam naszego rządu. Rozprowadzają JOT po różnych miejscach, czyli pewnie go nakupowali, prawda? Czyli znowu, prawda, przekładamy pieniądze z jednej kubki na drugą kubkę. Co tu się na czacie dzieje przy okazji? Spójrzmy. Salam aleikum. Gumball, Gumball, Gumball, Gumball. Hej, Gambolek. Hej, hej. Pierwsza łapka w górę. Dalej jak coś. Astrologia a propos. No, dzisiaj poruszymy też różne teorie spiskowe, prawda? Miałem się przygotować. Znaczy, to był plan. Plan się nie udał. Niestety dzisiaj byłem na tonie różnych rzeczy. W pokroju od rana do wieczora. Praktycznie pół godziny przed audycją udało mi się urwać, więc nie było szans na żadne przygotowanie. Zrekompensuję wam to. Na pewno będzie audycja o teoriach spiskowych, takich, gdzie będę jednak bardziej przygotowany. No mógłbym, prawda, pomówić o Żulikowskim, no to teraz, prawda, jest bardzo popularny temat. Mógłbym porozmawiać o jakichś tam rzeczach, które znam, Magrawy, prawda. Mógłbym powiedzieć coś o Tadeuszu Owsianko, mógłbym o Adolfie Kudlińskim coś powiedzieć, też znam. No wiadomo, to już pan Adolf Kudliński nie żyje, ale też bardzo dużo zrobił. No mógłbym też o jakichś nowszych rzeczach powiedzieć. Ostatnio widziałem wiatrak na baterie, ale nie takie specjalne, tylko mind control. One pozytywną energię zbierają. Znaczy wcześniej ten mind control było negatywne, teraz jest pozytywne i jakoś się samo napędza. Nie wiem, ja to muszę obadać ten temat, to jest coś ciekawego. Temat bardziej świeży niż sam Żulikowski. Chyba, żeby ze mną się dzisiaj na niczym nie przyłapał. Prawdopodobnie przyłapie mnie, ja dzisiaj jestem chilloutowy. Uważam, że wszystko, co mówię dzisiaj, jest fikcją, to jest kłamstwo, to jest satyra. Proszę mnie, nie teges. Jakie w ogóle mam sobie tutaj czaty? Mnie oszukali, banda decydentów. Ja mam czat sobie i ten czat jest do dupy, bo mi ostatnie rzeczy nie pokazują się dobrze. Ja sobie go na tablecie ustawiłem. Ten czat tak mi trochę wycina. Kurde. Chodźmy jak czat naprawić, co? Czemu teraz OBS-a tak zwalili? Zepsuli OBS-a, powiem wam. A to tak fatalnie go zepsuli. No i muszę coś zrobić. Czekać. Zaraz się poprawi to. Pop-out? Może pop-out zrobię. O! I działa, gitara. Naprawiłem. Się czasem różne rzeczy robi. O, i super. I mamy to. Tak dużo muszę tego... Siema, Gumball, wszystkiego lepszego z okazji urodzin. No właśnie, miałem być następne urodziny. Kto ma dzisiaj urodziny? Komu śpiewamy 100 lat? Czy to oznacza, że Gumball wraca do nocnego radia? Możliwe. Nie wiem. To, że ja w ogóle się dzisiaj zmogłem na tą audycję, oznacza, że jednak jest jakaś zmiana. Bo tej audycji w ogóle miało nie być. A już miałem... 20-30 minut temu pisałem list pożegnalny. Spisywałem testament. To miało być tak, że pół mojej karty dostanie krawiec, pół mojej karty dostanie check tool, procesor trafi do Ani z Trójmiasta, Zenek dostanie zasilacz, tak Zenek, pamiętam o tobie. Płyta główna do potrzeby, a reszta według zasług. Jeszcze nie ma Etama. Doprawda, Etam się pewnie pojawi. A ja dzisiaj piję jak nie wiem. Jak szalony, powiem wam. Nie oczekujcie niczego od tej audycji. Powiem wam, wyluzujcie się dzisiaj. Weźcie sobie piwerko. Nie, w sumie nie możecie, dzisiaj jest wtorek, kurwa. Nie wiem co tam możecie. Wodę z kranu. Nie, kurde, wodę z kranu lepiej nie, bo podobno słyszałem, że teraz rtęcie w wodzie, nie? To tam z tego, tej Odry wszędzie wlewają. Wiecie, tak wink wink, nie? Żartuję. Nie, żeby nie było. Nie ma tutaj racji bytu rtęć w takiej wodzie, bo po prostu woda, która trafia do nas, do kranów, nie jest w ogóle z rzek. Jest z głębi. Znaczy, no, z tego, podziemi zwykle. To są jakieś podziemne źródła wody. Jak tam proces z Dino? Wypłacili za... O dziwo tak, powiem wam, że z Dino to... Czy i tak i nie. Nadal uważam, że ta firma to jest trochę dno, bo się zwolniło więcej osób z niej niż zatrudniło się. Powiem wam, że rotacja, jaką widzę, jest masakryczna. W sensie młode osoby odchodzą szybciej niż przychodzą nowe. I tak mówię o młodych osobach, bo o dziwo. Dino jednak chce zatrudniać młode osoby, ale no nie udaje im się to. Myślę, że to nie jest firma, która prosperuje dla młodych. No możecie śmiać się, ale jednak młodzi szukają czegoś lepszego niż... Kurczę, co mnie tak bierze? Ten monsterek, powiem wam, Nitro, to chyba mi włączył tryb Majora, bo zaczynam bekać. Też nie, Major to nie beka. Kononowicz beka? Nie. To może będę dzwonił do... tego Gieresia, gdzie kolejny słuchacz trolujący. Witam. W ogóle muszę sobie ten tablecik lepiej postawić. Powiem wam, to jest świetna sprawa mieć tablet. Polecam wszystkim nadającym. Tylko ja go źle mam ustawionego, ale jakbym miał go lepiej ustawionego, to w ogóle. Muszę sobie go tak po środku dam, ale kurde, w tej klawiatury nie będę miał. Muszę sobie takie miejsce wytegować. Bo tablecik pozwala na takie czytanie czatu osobom, które mają wadę wzroku jak ja. Tak, mam wadę wzroku, chociaż nie wiem ile, ale mam. I nie lubię czytać rzeczy, które są daleko, bo jestem krótkowidzem. Ale to chyba każdy wiedział, bo znaczy nawet jak ktoś nie wiedział, to raczej się domyślał, bo z moim inwentarzem siedzenia przy komputerze to tak musi być. W ogóle... To słyszałem, że to jest mit w ogóle z tym, że od siedzenia przy komputerze psują się oczy i tak naprawdę to się już dzieje na początku, jak jesteśmy dzieciakami, czyli nie mówię mój wiek, bo ja mam 24, nie 12, mówimy o 12 latach, coś w tej okolicy i dzieci, które siedzą przed komputerem, lub jakimi rzeczami, dopiero to wtedy te wady się tworzą, bo no ten wzrok się rozwija, prawda? Ale też nie wiem, czy to tak do końca jest. Wiem, że na pewno to jest trochę mit z tym, że jakby siedzenie przy komputerze psuje nam ten wzrok, to może pogarszać nam ten wzrok, jeśli on już miał wadę. Ale jeśli podobno nie ma, to nie ma wpływu, ale też nie mówię, że tak jest lub nie jest, po prostu gdzieś to słyszałem. Odkładaj na RTX-a, no chętnie bym go kupił. To co? Czekajcie, pstryknę. Czekajcie, pstryknę czy nie pstryknę? Pstryknę. Myk. Widzieliście? Na razie 100 zł. A potem zobaczymy. Jak chcecie więcej audycji ze mną, to musicie. Powiem wam, że tak trochę jednak stwierdziłem, że wracam. Tak pomyślałem sobie, kurde, za dużo profesjonalizmu jest w tym radiu. Brakuje tego czegoś. Brakuje tego niedoinformowania, wiecie? Brakuje tego polskiego, nocno-radiowego zżygania się na stół. A powiem wam, że miałem puścić www.szamba24.pl na początek, ale stwierdziłem, no dobra, jeszcze nie ta audycja. To jeszcze musi być tak 4 do przodu i będziemy tak wtedy do Szamba wchodzić. Telefony psują. Pytaj. U mnie to tak z komputerem, że przestałem grać, bo wzrok siadł od razu. No super. A mi siadł od razu jak tego. Zobaczyłem GTA 6. O, tak, GTA 6. Ja mam wtyki w NASA. CIA, FBI, CBS, HDMI, SATA. Mówię wam. Wziąłem piękna gra. Znaczy nie. 4090. Powiem tak. Mam jedną nerkę, mam drugą nerkę. Jak się wycina nerkę? Ktoś ma jakiś tutorial? Znaczy taki najlepiej bezbolesny. Albo ten. Check tool, przyjedź do mnie. To ten, zrobisz mi operację. Będzie wycinanie nery. Nie mylić z Nerem, który chyba już nie żyje. Jeszcze był Aaron od psa Jacka, ale to Aaronie nie wiem. Byłem, że był Nero, a Aaron to ja nie wiem. Chyba, że Aaron to ten sam pies, tylko że Conan nie umie mówić. Nie znam na szkolnej. Możliwe, że coś jest nie tak z nowymi monitorami. Kupiłem Philipsa 32 cale i nie lubię patrzeć na ten monitor. Może wiesz co, może jakiś taki lipny on jest, a może za duży, może po prostu nie lubisz grać na dużych monitorach. Fakt, 32 cale to jest sporo. Ja mam chyba 24. Głowy nie daje. Może być większy. Nie, 24 chyba. I dla mnie jest sam raz. Chociaż ja mam 3 monitory. Plus jeden tablet. Chciałbym mieć 5. Jak burżuj. Ale niestety jestem biedoszybem. Znaczy mam ten piąty monitor, tylko że już go nie podłączę. Nie to, że nie mam miejsca, tylko Windows stwierdza, że nie. A raczej chyba nie Windows, tylko karta graficzna już fizycznie nie daje możliwości na piąty. Bo pewnie przepustowości braknie. Chociaż nie wiem. Znaczy nie tak, że mnie to jakoś bardzo boli, bo po prostu fajnie wygląda. Taka stacja kosmiczna, znaczy kosmiczna to może nie, ale wiadomościowa. Tak się nerki pozbywa. Ja mam monitor z Danii, jechał do mnie 300 km kurierem. No, do mnie też, tego. Głośnik. Podróba JBL-a, flipa piątki. Na PPR-ze mówią świetne. Miałeś z Węgier? Ale jak wiecie, Węgry teraz są sankcjonowane przez Unię Europejską, no to Węgry powiedziały, nie, to pan musi teraz Chin i to głodni poszli do Chin i teraz mi to idzie z Chin. Shenzhen, jakoś tam, Shenzhen, obok Hongkongu. Wolny Hongkong? Ktoś wie? Chyba już niewolny, szybki teraz jest. Szybko tam zapierdalają. Witam wszystkich serdecznie. Witam. W ogóle miałem zaprosić cię tam, ale chyba ja tam śpi. Przepraszam za literówki. Piszę z klawy. RFM, FM. i nieco słaby zasięg, mimo wymiany baterii. No właśnie. A wy jak tam, jak śpicie, to macie RMF FM, czy tylko ten, głęboki sen? Czy może SK wam się włącza? A może ten, nocne radio? Ej, tam ma naprawdę? Czekajcie, aż muszę to sprawdzić. Nie wierzę, nie wierzę. Wie, o nie!
1: Po prostu jestem troszeczkę
0: oszukał mnie.
1: Rozjechany ostatnie dni. Zresztą mówiłem wam o tym, że jestem rozjechany, taki trochę, jakby to powiedzieć, humorzasty. O, to by było bardziej dobrze.
0: No, czekajcie.
1: Nadaje, czyli gumball.
0: Czekajcie. Co tu się dzieje, panie Tamie? To pan mnie to tak...
1: Ale ja Gambola bardzo lubię, także ustąpię mu miejsce.
0: Nie ustąpię.
1: Sobie młodszy.
0: Nie ustąpię, nie musisz. Tramwaj
1: jak za komuny napisane.
0: Wow.
1: Ja też bredzę trochę, no. Każdy z nas trochę bredzi.
0: Proszę, widzieliście?
1: Wiesz, jak się gada przez kilka lat...
0: Jestem pian.
1: Czasem i nawet w przypadku tych... gadających przez kilkanaście.
0: To może, nie, to ja mam to wszystko. A, nie ma, to chyba nie działa.
1: W sprawach bieżących. B, nadawać te rzeczy, które sami lubimy.
0: Chyba się zdoksowałem. O, to możecie mnie teraz wysyłać te... Czekajcie. Krany? Albo te. Chyba się... No, się chyba zdoksowałem.
1: Z ciągiem rzeczywistych, z nieokreślonym...
0: Czekajcie. Jakie mogę tu coś napisać Tomowi? Czemu mi nie działa?
1: A,
0: nie to konto. No właśnie.
1: Też taka sama sytuacja jak chyba pi.
0: No, ja tu będę gadał, a ja tam będzie też gadał i będzie fajnie.
1: No właśnie, chcę to zrobić, zadzwonić do Gambola, zadzwonię. Ale tutaj skończę nadawać po prostu, bo wiecie co? Nie będzie mi ci szło na pewno dobrze. Jak mówię, myślałem, że będę zatkaj dziurą, ale nie jestem zatkaj dziurą.
0: Ja jestem zatkaj dziurą.
1: Często nie gada sam, to wiecie, to może coś ciekawego będzie.
0: Ja to jestem zatkaj dziurą, przyszedłem.
1: Dawaj, nadawaj? A Gambol też nie podsłuchuje tutaj. No to dobra, no to... Możemy się dzwonić i będziemy się słyszeć nawzajem na kanałach. Tylko czekaj, uruchomię. To był ciekawy eksperyment, słuchaj. Żeby nas było nad... Ciebie będzie słychać...
0: Nie wiem.
1: Może czekaj, tylko odpalę, daj mi sekundkę, odpalę Skype i znajdę słuchawki. Zróbmy socjologiczny eksperyment w takim razie.
0: Tylko powiem wam, że...
1: Kurde, muszę, wiecie co, muszę uważać teraz na bark, na łopatkę i na kręgosłup. Trochę oszczędzać się. Znaczy,
0: dwie łopatki.
1: Niestety w tym wieku.
0: Chyba, że jakiś film z YouTube'a wygląda jakiś na żywo? Nie wiem.
1: Dziewczynę młodą znajdę, to...
0: Dobra, Etam będzie dzwonił. Nie będę już tutaj robił świrów. Tak chciałem pokomediować, jak to robi ten... Szabel.
2: Doktor Hajsiwo. 10 zł. Na dobry początek dla kwiatu młodzieży nocnego radia. Bardzo przyjemna muzyczka. Nareszcie jakaś luźniejsza audycja, tego było mi trzeba na dyżurze.
0: Doktor Hasiwo. A to pan też jest zaklęty... Nie, to on nie zaklął, w sumie on pomógł. To Etam dzwoni, na opasce mi już pokazuje, tylko Etam dzwoni... Poczekajcie. Etamie, dzwoń na nocne radio! Na nocne radio dzwoń! Tak, czekaj, ale na nocne radio dzwoń!
1: A, przepraszam cię, już, dobra, okej. Okay. Rozłączam.
0: Okej. Szanowny Gambolu, nie sądzisz, że w Dino powinny się pojawić już kasy? Już? To jest blisko. I powiem wam, niedługo to będzie. Weszły kasy dotykowe. To już jest tylko krok od tego, co wprowadziła Żabka. Czyli kasy obracane. Nie żartuję, to ma Żabka. Kasjerka wam obraca kasę i ona jest w trybie samoobsługowym. I możecie sami się obsłużyć. I ja daję wam głowę. Ja wam mówię, to jest Nostradamus w tym momencie, że przyjdzie moment, to będzie rok, maksymalnie sobie. 2 lata, że po prostu każde dino będzie miało samoobsługową kasę. A w międzyczasie zadzwonił do nas: Etnom, witaj, Etamie, trochę cię podsłuchiwaliśmy na audycji, ale cieszę się, że jesteś.
1: A ja nie zauważyłem, bo jej nie było na pewno, bo mnie wyświetlało. Ja po prostu dlatego wszedłem, bo chciałem się dzisiaj, że tak powiem, udać.
0: Ja się spóźniłem.
1: Aha, no to widzisz, no to ja się nie spóźniam. Ja jestem taki ten, wiesz, szybki, Bill, nie? Zawsze czekam 15 minut, a dzisiaj poczekałem chyba 10. Dlatego stąd dzwonk pewnie, a później tym pisali, że krawiec nadaje, ja mówię, kurde, no chyba nie, no bo nie ma tego, no ale nie zauważyłem wśród tych kafelków takiego typowego logo Nocnego Radia, co po prostu świadczy o tym, że się starzeje, że nie zauważyłem.
0: No mi też no, się czasem nie pojawia, nawet ciebie nie zauważyłem, wiesz, to mi tylko powiedzieli na czacie, więc... Faktycznie coś nie pykło na YouTubie, ale mi się zdaje, że nie ty się starzejesz, tylko YouTube po prostu nas wyklucza. My jesteśmy wykluczeni społecznie i tylko dzięki
1: nie,
0: naszym...
1: Nie, no zazwyczaj, kiedy uruchamia się Nocne Radio, u mnie jest na głównej stronie na pierwszej pozycji. Natomiast teraz dziś jakoś się zabłąkało się jak ten... Znaczy jak już sprawdzałem, to po prostu nie było jakby, nie? A może się cache przeładował, to też tak może być, że... Po prostu, ponieważ mam otwartą przeglądarkę i sobie tutaj na tej przeglądarce już coś miałem otwartego wcześniej, to może się po prostu zapamiętała ta strona. No nieważne. Jaki masz dzisiaj temat?
0: Dzisiejszy temat miał być teorie spiskowe, ale w zasadzie stwierdziłem, że to trochę... Znaczy, będzie ten temat, tylko ja się nie douczyłem, więc zacząłem od PiSu, a skończąc na wiedzy oświeconej, tak naprawdę luźne gadki. Można powiedzieć... Hyde Park, jeśli wiesz, co to znaczy. A,
1: no to wiem, co to znaczy, to u mnie jest podobnie, tylko po polsku, bla bla. Aha. Taki tytuł audycji.
0: Aha, no to w sumie dobrze.
1: Bla bla. A co o PiSie żeś mówił, bo coś pewnie dobrego.
0: O jodzie mówiłem, który rozprowadzał. Teraz jest, porównałem to do tutaj tej sytuacji, kiedy pan dealer bronił maszyny te rozprowadzał, nie pamiętam co. Już mówiłem, tylko już zapomniałem, bo mi się plącze w głowie. Te respiratory właśnie. To ja stwierdziłem, że ten jod, który teraz rozprowadzają, to oni wiedzą, że raczej nie ma skażenia, bo na razie nie ma, ale oni go rozprowadzają, bo pewnie chcą przełożyć hajs z kubki na kubkę, żeby poszło do ich portfela.
1: Znaczy jodek potasu, który rozprowadzają, bo oni są w postaci suplementacji, tak? Tylko to jest suplementacja, której nie wolno brać tak na co dzień. Jakby ktoś naprawdę chciał się tutaj troszeczkę zacząć interesować nasyceniem tarczycy na wszelki wypadek, bo to trzeba zacząć wcześniej. Jeżeli już byłoby skażenie jodem radioaktywnym, to oczywiście to nic nie da, jeżeli zacznie się brać dopiero wtedy, kiedy ono dotrze. To trzeba byłoby już teraz nasycać, to jest taki preparat, to jest suplement diety i on jest dostępny w aptekach, nazywa się kelp i jest to suplement, który tam jedną pigułeczkę dziennie bierze po prostu do jedzenia i tyle. Zresztą radzę przeczytać ulotkę, bo ja miałem bardzo dawno temu kelp, w 2011 roku, kiedy walnęła Fukushima i wtedy, czy została walnięta, bo to różne są teorie na ten temat. Natomiast, jak mówię, no może są teraz inne dawki, tak? No wtedy była w takiej...
0: Tysiąc chyba to jest dawka, którą powinno się stosować w wypadku właśnie, kiedy jest jod, ten jonizujący w powietrzu. Mm. I przy normalnych sytuacjach, podobno, kiedy nie ma zagrożenia, to jest maksymalnie chyba 100.
1: Mm. No, a drugi suplement to jest dość drogi suplement. On kosztuje około 100 zł za takie opakowanie 100 tabletek. To jest spirulina, o której wam wspominałem, czyli wyciąg z alg morskich i one powodują oczyszczanie z izotopów radioaktywnych, bo trzeba wiedzieć, że płyn Nugola, taki, który był podawany po Czarnobylu, czy po, jak to woli, kto woli, po Prypeci, to po prostu to jest na nic, tak? Znaczy w tym starym reaktorze starego typu, owszem, on zabezpiecza, aczkolwiek jest CS, natomiast w te, które są w tej chwili, tam paliwem jest MOX, także francuski, także to jest Tam jest oprócz cezu i jodu jest jeszcze niod, tellur. Prawdopodobnie jest w śladowych ilościach uran i pluton, także to w ogóle nie ma o czym mówić nawet. To się w żaden sposób nie da zabezpieczyć. Jedynym sposobem jest po prostu zaklejenie szczelne okien, nie wychodzenie z domu, no i kominów takich w ogóle po prostu. Totalnie ten. Nie no, taka jest prawda. Sprawdźcie sobie, jakie elektrownie są. Znaczy w Niemczech zapewne są na MOX-ie robione. MOX pisze się dużymi literami, paliwo MOX. To jest dużo bardziej toksyczne paliwo od plutonu, które się rozkłada. Połowiczny rozpad jest 21 tysięcy lat atomu plutonu, więc no, właściwie tutaj nie ma o czym mówić. W takim normalnym układzie, gdzie to by było w powietrzu, to właściwie to, no, to można zabezpieczyć tą tarczycę, oczywiście, że tak, ale cez wejdzie w kości, tak, no to o czym my możemy mówić.
0: No to się działo w USA, prawda? A ja jeszcze chcę tutaj do czatu takie zapytanie dać, może informację. Znaczy, bo coś tam Putin ma dzisiaj powiedzieć, jakby ktoś miał info, co to będzie, bo ja tak w sumie czekałem na te informacje. Głównie z tego powodu, że ciekawi mnie, czy rzeczywiście zmobilizuje swoje wojska. To znaczy, ma być mobilizacja w taki dosyć ciekawy sposób, bo aneksję chce zrobić. Aneksję, no, chce tam referendum zrobić w tych Doniecku, Ługańsku i tym trzecim, który zawsze zapominam. No i sobie chce zrobić tam właśnie to referendum demokratyczne, tak, wink wink, demokratyczne, no i wtedy sobie zabierze te części, znaczy w sumie no dopóki tam będą wojska rosyjskie, to będzie jego. No i on sobie tak stwierdzi, znaczy tak przynajmniej uważam, że będzie i większość ludzi uważa, że po prostu powie, no jeżeli teraz Ukraina będzie chciała odebrać nam te tereny, to znaczy, że atakuje Rosję, a jeżeli atakuje Rosję, to znaczy, że to jest wojna i my możemy sobie tutaj brać ludzi, no bo jest stan wojenny i możemy teraz każdego do woja brać. Więc
1: znaczy w Polsce dokładnie taka sama ustawa obowiązuje w tej chwili, przy czym w Polsce nie są wyłączone z niej kobiety. W Polsce również kobiety w przypadku zagrożenia mogą być powoływane zgodnie z nową ustawą. Także ten
0: równouprawnienie. Bardzo, bardzo się cieszę, że w końcu równouprawnienie wchodzi.
1: No, znaczy powiem tak, no, branie ludzi masowe to i tak nie ma sensu na dzisiejszym polu walki. Chyba, żeby wziąć pod uwagę, że ci ludzie będą potrafili obsługiwać tanią, ale skuteczną, taką właśnie jak te pioruny tam były i tak dalej. Bo to rzeczywiście jest tak, że sprzęt taki drogi, który fruwa na przykład, nie? Ja nie mówię o czołgach, bo czołgi jest ciężko zniszczyć stosunkowo takiej osobie dzisiaj, w dzisiejszych czasach, tak? Takiej osobie, która tam jest partyzantem jednoosobowym oddziałem samobójczym, tak? Przypomniałem się żywotu Briana. Oddział ratunkowy samobójczy, nie? Do ataku i się zadźgali, nie? Tak uratowali Briana biednego. Natomiast latające jest prosto zniszczyć przy pomocy prostych środków. No, samolot najprościej zniszczyć latując dronem do silnika, który ma tam jakiś przypięty kawałek tytanowej rurki, tak? Nie mówiąc już o tym, że można Sentex podpiąć pod to. Natomiast śmigłowiec to wystarczy w tylny wirnik trafić, tak? No już pilot nie opanuje sytuacji. Chyba, że jest to helikopter nowszego typu, który ma śmigła, te, które się kręcą nad nim w dwie strony, bo są też takie, które mają dwustronne te. No to wtedy nie ma tego wirnika tylnego. No ale to są stosunkowo proste obiekty do zniszczenia.
0: No dobra, bo to wiadomo, to są rzeczy. A co powiesz na temat Platformy Obywatelskiej, a raczej Koalicji Obywatelskiej, która w pewien sposób sprzeciwiła się Unii Europejskiej? Czy teraz chcą jakoś tam super opcje tworzyć i w ogóle? I nagle Tusk tak trochę się sprzeciwił Unii. Czy ciebie to zadziwia, czy nie?
1: Znaczy nie traktowałbym poważnie wypowiedzi i jakichkolwiek ruchów politycznych na rok przed wyborami. Potencjalnymi, bo ja sądzę, że one nie dojdą do skutku. Natomiast zobaczymy. No. Po prostu, jak to się mówi, pożyjemy, zobaczymy, chyba że nie pożyjemy. Nie zobaczymy, nie? Albo zobaczymy, bo też tak może być. Może wcale tak nie jest.
0: Ja uważam, że zobaczymy znacznie więcej niż myślisz. Ludzie są pesymistami. Ja myślę, że nasi władcy nie chcą, żebyśmy zniknęli, ale nie chcą nas w dobrobycie. To znaczy oni by chcieli nas najchętniej pod butem, czyli najmniejsza krajowa i zapierdzielaj w fabryce. Nie masz mieć niczego, no, tak. A i masz być zadowolony.
1: To znaczy to nie chodzi o to, żeby nie mieć niczego, tylko bo tak jakaś tam własność typu szczoteczki do zębów to będą, nie? Natomiast znaczy powiem tak, no i tak nikt nie będzie tego przestrzegał. Może jakieś młodsze pokolenie się na takie coś da nabrać, natomiast starsze pokolenie nie będzie się... To będzie moment, kiedy zostaną zwolnieni politycy poprzez fizyczną likwidację, natomiast bo to się tak prosto nie da wprowadzić. Natomiast powiem tak, no życie na abonament już się od jakiegoś czasu zaczęło, nie? Ja się z tego śmieję oczywiście, bo moje pokolenie to w ogóle sobie z tego ja robię jakieś tam abonamentowe sprawy, tak? Natomiast są rozwiązania, które są sensowne w tej chwili. Mam na myśli technologię, na przykład wykluczenie pojazdów. Chociaż no, to nie jest wolnościowe myślenie, ale wykluczenie komunikacji indywidualnej z dużych aglomeracji. Uważam w pewnym sensie, że jest słuszne, bo to jest duże marnotrawstwo, no po prostu. Ja uważam, że jechanie samochodem na 4 czy 5 osób, jeżeli chodzi o miejsce przez jedną osobę, bo zazwyczaj tak to jest, to jest po prostu zwyczajne marnotrawstwo.
0: No ja się trochę z tobą zgadzam, mimo że dużo ludzi niestety nie powiela tej opinii. Ja też uważam, że samochód i w ogóle wszystkie formy transportu dla mnie to jest dostanie się od punktu A do punktu B. Dla mnie nie jest ważne w jaki sposób, no może być w różny sposób, ważne żeby było wygodnie i żeby było w miarę szybko. No i tanie, ale to tanie no prawie nigdy nie jest takie jak się
1: no
0: chce.
1: No ja też właśnie zawsze uważałem, że nieważne jak będzie samochód wyglądał, ale żeby dawał od punktu A do punktu B, dlatego zawsze byłem miłośnikiem małego Fiata czy takiego Mini, który miał jeszcze ten Jaś Fasola. Albo na przykład ostatnio z tych nowszych takich...
0: Tylko wiesz, problem jest z tymi samochodami, że one się psują, bo ja na przykład jestem fanem, jeśli chodzi o samochodów, które się nie... Znaczy, każdy samochód się psuje, bo nie ma niezniszczalnych, a jestem fanem samochodów mniej sportowych, mniej zaciętych, ale takich, które po prostu już są sprawdzone. Można powiedzieć, że dla kobiet. No bo tak się mówi na te samochody, które po prostu jeżdżą, no są proste i nie mają specjalnie jakichś rzeczy, które mogą się popsuć.
1: Ja bym chciał, żeby po mieście ludzie jeździli na motorynkach, tak jak w Hanoi w Wietnamie. To fajnie to wygląda, jak te motorynki tak sobie jeżdżą. Znaczy to są skuterki takie, nie? To bardzo mi się to podoba. Fajne takie małe, dwie osoby zabierze.
0: Włochy i Francja. Szczególnie chyba Włochy, bo tam dużo osób jeździ, chociaż w Francji też, ale mi się zawsze Włochy kojarzyły z tymi mopedami, różnymi małymi skuterkami, komarami. Te opcje takie, wiesz, jak na przykład w Francji z bagietkami jedzie taki i ma właśnie taki skuterek. To raczej dla mnie Francja Włochy niż jakieś Hanoi, ale okej.
1: No tylko wiesz, no tam są jednak aglomeracje. Ostatnio zacząłem sprawdzać właśnie takie miejsca, powiedzmy na starość, żeby się wyprowadzić z Polski, bo tutaj no, zanosi się na to, że to nie będzie dobre miejsce do życia. No i no, tam Wietnam no, to takie jest troszeczkę mniejszy chyba powierzchniowo od Polski, a kurczę, tam 150 milionów ludzi już jest. No to są już naprawdę duże ilości. Nie? Jak masz tam, w takim tłumie masz tych motorków pełno, no to tylko trzeba też założyć, za 10 lat oni się dorobią prawdopodobnie samochodzików jakichś, nie? No, bo tam jednak ta gospodarka jest zupełnie na innych zasadach oparta. Tam jest w ogóle wszyscy prawie płacą gotówką. Także tam nie ma czegoś takiego jak u nas, jakieś płatności elektroniczne. Czy są oczywiście dostępne, ale generalnie to obrót gotówkowy jest, nie? Bardzo silny. To jest taka ostoja. Znaczy, cały ten pas, Wietnam, Filipiny, Kambodża, Laos, Nepal. Tak.
0: O Jezu, Laos, nawet mi nic nie mów. Jak ja słyszę Laos, to mnie szlak trafia, bo tam się te konferencje tych bogaczy dzieją.
1: No ale to są państwa, które są tanie, tak? No mieszkanie za 150 zł wynajmiesz na nasze, no mówię takim prostym mieszkaniem.
0: Ale bogacze to są jacyś tacy, dla mnie to jest straszne skrzywienie umysłowe. Zdarzałeś o tym, co się stało w USA? Że tam do Vineyard, nie wiem jak to się nazywa, coś tam z Vine, ale taka miejscowość typu no, wypoczynkowego i gdzie jeżdżą jakieś popularni celebryci, politycy, Joe Biden, Obama, inni tam. I do tego miejsca zwieźli, znaczy gościu z Florydy zwiózł uchodźców, bo stwierdził, znaczy nielegalnych uchodźców, bo czy tam imigrantów, nie wiem jak to się na to mówi, bo tak, bo dlaczego mieliby być w Florydzie, czy mieliby być w Teksasie, czemu tam mają być, gdzie te warunki są trudne, zawieźmy ich do bogatego miejsca, gdzie są bogaci ludzie. I ci bogaci ludzie stwierdzili, nie, nie może być. Nie, nie, nie, to za dużo dla nas. I takie, kiedy miliony trafiają w miejsce, gdzie jest lipa, to jest spoko. Ale jak paru trafi tam, gdzie są bogatsze, to takie nie, nie może być, bo czy oni tego nie powiedzą wprost, ale to chodzi o to, że jak plebs pomiędzy bogatymi, a ja to tak widzę. Pewnie też tak widzisz?
1: Znaczy, powiem ci tak, no, dzielnice muszą być po podziały różne. I tak
0: Poczekaj,
1: jak ty
0: poczekaj,
1: mówisz.
0: czekaj, poprawię, bo tutaj Zenek się wtrąca i myślę, że ma rację. O, jeszcze donajcik, sekundka.
2: Mar, M, 25 złotych. Dawno gumba la, la, la, la, la nie było. Daję 5 złotych na zachętę, żeby częściej nadawane było. Was tam jest tyłu w numerze, że wieczorna audycja mogłaby być codziennie.
0: No, dobra, spoko. Dziękuję. Tak, będzie częściej. Ale
1: Masz
0: jeśli.
1: jakiś cel? Masz jakiś cel dzisiaj zbieractwa?
0: 100 złotych.
1: A tak, ale mówię cel w sensie nie sumę, tylko cel, że tak powiem, rzeczowy jakby.
0: Niech będzie pizza na jutro. Bo dzisiaj
1: Aha.
0: już nie zamówię.
1: O, to będzie 120-centymetrowa
0: No,
1: pizza.
0: będzie taka największa, jaka może być. Ale wracając, dobrze, dobrze mówisz, Zanek, ja tu troszkę spłycam temat, bo ja wiem, że to. Bo ogólnie nie interesowałem się tym aż tak, ale wiem, że Floryda nie graniczy, prawda, z Meksykiem. Tak mi się przynajmniej zdaje. Teraz mogę spojrzeć na mapę, bo
1: Wiesz
0: Floryda.
1: co, tam ona
0: Bo.
1: jest bardzo blisko, ciasno tam
0: Tak,
1: koło
0: tak,
1: tego,
0: tak.
1: przez morze na pewno.
0: Tak, przez morze, ale w Meksyku też. Boże, nie Meksyku, w Teksasie, ja już gadam. W Teksasie tam najwięcej tej migracji, a Floryda też się tam zdarza, no bo przez to morze, prawda? I to się tam dzieje. Tak jak właśnie mówię tam. I dlatego ja mówię Floryda, Teksas, bo to są. Teksas najbardziej jest poszkodowany, ale to gościu z Florydy, tak przynajmniej się zdaje, ten DeSantis, nie? To zrobił. Można mnie poprawić, ale zdaje mi się, że to jest typo z Florydy. Także. I do kilku miejsc wysyła, ale między innymi na taki rejon dla bogaczy, ale ogółem do tak zwanych sanctuary. Tak, dokładnie, tak jak Zenon mówi, do Sanctuary Cities, czyli właśnie takich miejsc dla. To są takie miejsca, gdzie praktycznie żyć nie umierać, no. No i to jest taka gruba sprawa, teoretycznie polityczna, bo to jest taki. Nie chcę mówić wybryk polityczny, ale to jest taki wybryk polityczny, żeby wiadomo, bo się zbliżają te midterms, czyli to są do chyba Senatu. Jezu, nie wiem jakie oni mają te tam opcje swoje, ale nie na prezydenta, tylko tak jak u nas jest do Sejmu, nie? No to coś tym ten deseń, ale nie do końca, bo tam to jest złożony system polityczny, którego ja nie rozumiem i nie będę próbował tłumaczyć, więc po prostu musicie sami sobie wygooglować, co to jest midterms i zobaczyć, o co tam chodzi, ale w każdym wypadku wybierają tam chyba sobie różne opcje ludzie i wiadomo, trzeba głosować i potem z tego troszkę przychodzi na prezydenckie wybory, więc jak teraz sobie nabiorą pędu, to potem jeszcze na prezydenckich, bo pewnie DeSantis będzie chciał iść na prezydenckie. Ale to są sprawy USA. No, ja chciałem tylko powiedzieć o tej sytuacji, bo jest dosyć ciekawa. Dobra, Eta, możesz teraz mówić, ja cię na sekundkę zostawię, okej?
1: No dobra, dobra. Nie wiem, czy słyszeliście, a tak już mówimy o takich poważnych sprawach, to w Rybniku, to wiem z kanału Prosto o Prawie, w Rybniku jeden gościu jakiś czas temu wygrał sprawę przeciwko, no nazwijmy to, władzy lokalnej za smog. Taka trochę sprawa typowa, z której byśmy się kiedyś śmiali, jak w Stanach Zjednoczonych, za to, że ma nieczyste powietrze, nie? No i wygrał tą sprawę. Zresztą ja szczerze mówiąc, kiedyś wam opowiem taką historię z moich młodych lat, kiedy nie tyle miałem nieczyste powietrze, co zakład pracy, który był niedaleko, niedaleko budynku, dosłownie o 30 metrów, miał komin, który walił prosto w mój pokój, w związku z czym w okno mojego pokoju, w związku z czym po prostu śmierdziało dymem. I wierzcie mi, walczyłem z tym 2 lata, ja już wtedy miałem kamerę wideo i nagrywałem te kopcenia w nocy i nie byłem nic w stanie w latach 90. z tym zrobić. Znaczy, planowałem tam zrobienie to trochę samowolki, natomiast nie zrobiłem jej, bo przestałem tam mieszkać, ale była taka sytuacja. Zresztą zakład przestał, o tak, to było bardziej w tą stronę, zakład przestał istnieć. Przestali faktury na wysokości 4. piętra i walił po prostu w budynek, tak? Prosto dymem z komina. Nie wiem, czy oni tam palić. Śmierdziało to, jakby sklejkę jakąś spalali. Nie? No i tutaj facet w Rybniku wygrał odszkodowanie od władz lokalnych. No, czyli krótko mówiąc, skarbu państwa. Nie lubię tego słowa skarb państwa, bo to nie jest ani skarb, ani państwo żadne. Ani państwo żadni nie są. 30 tysięcy złotych. No i co? No i podobno tylko szczęście jest takie, że już mu wypłacili to odszkodowanie, ale ten prokurator generalny, to jak dobrze pamiętam, tego vloga skasował to. Jest jakieś prawo, które pozwala po prostu jednoosobowo taki wyrok sądowy w Polsce unieważnić, nie? Bo coś tam, jakiś tam artykuł i tak dalej. No, mnie się z tego śmiać chce od razu, bo ja bym takiego gościa pozwał imiennie za coś takiego, gdybym, bo to sąd sprawę rozpatruje, na pewno był jakiś biegły powołany i tak dalej, a sobie jakiś gostek, kurde...
0: Przepraszam, bo tutaj pytanie jest do ciebie, Etam. Zenon pyta się, jak idą pozwy przeciw kolejno Microsoftowi, YouTube'owi?
1: Ale ja nie składałem softu przeciwko Microsoftowi, a przeciwko YouTube'owi też nie składałem pozwu. Mówiłem wam, że musiałbym jechać do Stanów, bo tam jest troszeczkę inaczej. Tam jest ten common law, czy jak to tam się nazywa, że trzeba być osobiście na terytorium, żeby dać komuś glejt na to, żeby cię reprezentował. Nie można tego zrobić zdalnie. Nie ma takiej szansy, żebym mógł w tej chwili z Polski, dlatego rozumiem, kiedyś była jakaś taka sytuacja, chyba to był Cimoszewicz i tam jakaś na terenie Stanów będzie, ale tam jego córka, czy tam ktoś był z rodziny na terenie Stanów Zjednoczonych. To jest ta różnica. No niestety, ale my tutaj mamy bardzo małe pole do manewru, żeby, że tak powiem. Ja chciałem po prostu dla sportu, żeby zobaczyć, czy to jest w ogóle możliwe. Tak? Ja rzeczywiście wymieniłem tam korespondencję z agencją, czy agencją, no to, drużyną adwokacką, bo tak to się fachowo nazywa. I po prostu, a jak najbardziej było to do ruszenia by było, tak? Tylko mówię, no musiałbym, znaczy z wizy teraz nie trzeba uzyskać, ale pojechać tam po prostu zwyczajnie, nie? I jako osoba, która ma usunięte, bo to się, takie rzeczy się robi w tym, w stanie, w tym przypadku właściwym dla siedziby firmy, nie? A właściwie grupy kapitałowej, bo trzeba wiedzieć, że to nie jest tak, że Google jest właścicielem YouTube'a. Nie. Właścicielem Google'a jeszcze jest i tam tych wielu firm. Ja znalazłem taki wykres, gdzie jest pokazany taki tortowy, ta piramida cała własności. I tam jest jedna firma i tam jest kilkadziesiąt tych różnych takich, które nam się wydaje, że to Google ma tam. To... Nie, Google też jest jedną z wielu, która jest jeszcze większa grupa kapitałowa. No, także się wtedy odnosimy do tego, bo problem leży w czym? Problem leży w tym, że regulamin YouTube'a zaznacza się jeden raz, nie? Natomiast on się później zmienia, mutuje jak gdyby przez czas, ale wy podpisaliście go w pewnej wersji i zgodnie z prawem, to niezależnie od państwa, to jest tak, że jak umowę zawierasz, to jest ta umowa, którą w tym momencie nie można jej jednostronnie aneksować. Aneks wymaga zgody dwóch stron. Także ten tam powprowadzano i to co mi przysłano jest po prostu z dupy wzięte, to wiem na 100%, nawet nie muszę znać amerykańskiego prawa, że wiem, że to jest na 100%, bo cały kanał był założony dużo wcześniej niż ta cała parodia z tym C19, tak, to po prostu, znaczy parodia, no. Tam było tyle rzeczy ponaciąganych po prostu, to dzisiaj to wiadomo, wychodzi to wszystko po kolei, przecież nawet ta cała trzyliterkowa, już nie pamiętam, organizacja ta medyczna w Stanach zaczęła, tam zaczął jakiś emerytowany ich dawny przedstawiciel mówić na te tematy, tak? No ale mówię, nie chcę tego tutaj mówić na tym YouTube, po co by to na jeśli ostrzeżenia wysyłać, to w ogóle...
0: No widzisz, no tutaj pewne osoby no niestety podważa twoją wiarygodność przez to, bo twierdzi, że się zaklinałeś i mówiłeś, że tak będzie. I...
1: No, bo kwota, która padła, miliard dolarów, była jak najbardziej realna. To nie jest, że ten. To w tamtym prawie jest takie, że są możliwe, bo został usunięty film, natomiast on nie powinien zostać usunięty. On powinien zostać żeby nie można było oglądać.
0: Ale ja się z tobą zgadzam, tam pewnie mógłbyś wygrać jakieś duże sumy. Go fakt faktem, no musiałbyś właśnie jakoś pewnie to dobrze wyargumentować, mieć jakby no bez sztabu, jak to się mówi, prawniczego, tu nic nie byś nie wskurał, bo niestety Alphabet, czyli matka Google'a, czyli YouTube'a, bo to tam się podzieliło, to pewnie z powodów podatków. A no niestety, no ma takich prawników, żeby cię posadzili. Chociaż, znaczy nie, że do mnie nie, tylko po prostu nie udałoby ci się zbyt wiele ugrać. Chociaż, no jakbyś miał chociaż dobry argument.
1: Znaczy nie mam bladego pojęcia, jak to działa w USA, tak? No, w Polsce jest zasada, kto ma lepszego papugę, ten wygrywa, a w Stanach czy tak jest?
0: W Stanach, kto ma lepszy przekaz medialny, myślę, wygrywa, bo zauważ na przykład, żeby nie było teraz, to co mówię nie jest ani poparciem tej osoby, tylko po prostu twierdzę jak jest. Była sytuacja z Alexem Jonesem i co się działo? No, było transmitowane wszędzie, niczym dobre reality show. I pokazywano sędzie, jak to ona jest koksem, jak to ona robi różne rzeczy. No i pokazywano też różne takie... To było w taki sposób pokazane, żeby Alexa Jonesa jeszcze dowalić. No, on pewnie... Znaczy on nie jest niewinny, żeby nie było. Ja uważam, że trochę sobie naskrobał. Ale też to, co tam się działo, to widać, że była taka trochę szopka, żeby jeszcze bardziej podkręcić i jakby... zrobić z tego większą korzyść, czyli jakby pokazać ludziom, no patrzcie, jak będziecie coś tam robić, to skończycie jak on.
1: Nie wiem, ja tego Alexa Jonesa znam z głosu, bo on taki był bardzo, bardzo mocno chrapliwy, jak lektor trailerów do filmów. Natomiast, czy tam z tego, jak to się nazywa, trailer, tak dobrze powiedziałem. Natomiast tak osobiście to tam parę razy oglądałem stronę tą Infowar.pl.
0: PL to chyba com jest, bo PL to nie ma polskiej wersji.
1: A nie, nie pamiętam. Wiem, że była wersja, która była tłumaczona na język.
0: Przez VPN-a chyba musiałeś chodzić, bo powiem ci, że ciekawa sprawa, Polska, znaczy mi się zdaje, że to ogólnie Europa jest zablokował, ale jak próbuję wejść na Infowars bez VPN-a, no... wchodziłem z różnych operatorów, to jest blok ewidentny.
1: Znaczy ja troszeczkę inne stosuję techniki, znaczy ja nie mam takiej tego możliwości, żeby mi zablokować oglądanie jakiejś tam strony i tak dalej, ale to jest bridge'owanie, to nie jest VPN. Ale to mówię, no to ja mam już tak poustawiane po prostu, że ja spokojnie czytam sobie i rosyjskie strony i jakieś takie te po prostu... No, inna troszeczkę.

0: to jest w ogóle bagna, nie,
1: ostatnio,
0: którego nie lubię.
1: Ostatnio ja jestem oglądaczem kanału Audyt Obywatelski. On tam ostatnio właśnie robił taką, tak, znaczy z nim był taki fragment, gdzie on został zapytany, czy jest sygnalistą czegoś tam. On mówi, że nie wie, co to jest sygnalista, nie? Znaczy po prostu ORMO, nie? Zwyczajnie, no. Ja to się domyślam, że o to chodzi, tak? No, ale też nie rozumiem do końca tego sformułowania, co to jest sygnalista.
0: Momencik. Tutaj dostałem wytłumaczenie, co to jest. Na dwóch miejscach. Ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. No ja powinienem już być dawno na takim dark watchu tego ośrodka. Przynajmniej mój Twitter powinien przynajmniej tam być. Nie no, żartuję. Jeszcze mój Twitter nie jest takie złe, bo wiem, że jakbym coś napisał na Twitterze, to raz bym bana dostał. Ale tak bym czasem chciał jakieś rzeczy powiedzieć. I wcale nie rasistowskie. Tylko ja dobrze wiem, że jakie powiem, to nieważne jakie powiem, nawet mogę powiedzieć je super w formach, to i tak każdy będzie wyjmie z tego, co będzie chciał, bo dzisiaj nie liczy się to, co mówisz, tylko do jakiej spółki należysz, w sensie, że jesteś po naszej stronie, nie, że spółki skarbowej, tylko chodzi o to, że musisz być w odpowiedniej grupie, to wtedy jeszcze cię wybronią. Jeszcze będzie okej, okay, ale jak będziesz w złej grupie, to nieważne co powiesz, będziesz tym złym. I powiem jedno. Wiecie, zaraz mnie wyklinać, ale uważam, że przepraszanie w dzisiejszych czasach to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić, bo są ludzie, i nie wszyscy, żeby nie było, uważam i wierzę w to, że są ludzie, którzy naprawdę chcą, żeby nie było rasizmu, żeby nie było zachowań seksistowskich, rasistowskich, ksenofobicznych, tych wszystkich rzeczy, które istnieją.
1: No, ale same widzisz, te słowa są idiotyczne same w sobie, bo rasy ludzi są. Tak. I rasizm jest rzeczą normalną, tak, bo rasy ludzkie różnią się między sobą.
0: Ja wiem, ale jest tu trochę taka głębia, że chodzi o po prostu to wyzywanie się, prawda? To takie, że wiesz, jedna rasa jest lepsza, druga gorsza i to takie...
1: No wiadomo, bo w pewnych rzeczach jest, no to jest oczywiste.
0: To można tak sprowadzić do tego, prawda? Tak jak Korwin sprowadzał i to w pewnym sensie gdzieś ma podstawy logiki, tylko to zawsze wychodzi źle. To znaczy wiadomo, że to w pewnym sensie ma sens, ale z drugiej strony wiadomo, że niektóre osoby mówią to po to, żeby nakręcić. Ale do czego ja chcę dojść? Bo chcę dojść do czegoś ważnego, że są rzeczywiście osoby, które bronią i ja wierzę, że Zenon nie jest żadną tam, mam nadzieję bynajmniej, osobą, która robi jakieś tam rzeczy takie typu, no powiedz jedno słowo i zaraz zostanie skancelowany. Myślę, że nie. Ale są takie osoby i to jest najgorsza rzecz dzisiejszego świata. No, ludzi, którzy niszczą wolność słowa. I ja takich osób nie mam zamiaru nigdy przepraszać i nigdy nie będę przepraszał, bo te osoby nie chcą moich przeprosin, ale chcą, żebym po prostu, znaczy nie, że ja, ale jeżeli tak by się wydarzyło, po prostu chcieliby zniszczyć mnie, kogoś. To jest ich cel. To nie jest ich cel, żebym był lepszy, bo to powinien być ich cel, żeby mnie poprawić, ewentualnie, żeby było lepiej. Nie, ich celem jest zniszczenie osób, które im się nie podoba. I żeby nie było, nie mówię o wszystkich. Ja mówię o tutaj szczególnych jednostkach, które prowadzą duże grupy, które o tym często nie wiedzą, że są w takich dużych grupach kontrolowanych przez, powiedzmy, jednostki, które chcą tam, powiedzmy, kogoś zniszczyć albo coś tam zrobić. No, są to często politycznie uwarunkowane rzeczy, bo tak naprawdę ma to mało wspólnego z...
1: Znaczy, tutaj jest, troszeczkę przeceniasz rolę grup i ludzi na ich czele. Nie, tak naprawdę zniszczyć prawdziwych destrukcji mogą dokonać pojedyncze jednostki. Natomiast grupy to jest zawsze, grupą jest łatwo sterować, tak? Łatwo jest podrzucić kogoś, jakąś agentę. Jak ktoś działa w pojedynkę na zasadzie partyzanckiej, jest znacznie bardziej niebezpieczny niż grupa osób. No, ale to tak. to jest taka wiedza z technik operacyjnych tutaj potrzebna troszeczkę.
0: No a tutaj Jan Diabeł dobrze mówi, ja ci jeszcze przerwę, żebyś mógł mówić, że co do donosicieli, to lepiej się nie chwalić, że się donosi, bo w pewnych przypadkach, na przykład wojny, stanu wojennego i tak dalej, donosicieli się likwiduje zawczasu profilaktycznie. I to jest prawda. Donosicielstwo jest tylko dobre, znaczy w cudzysłowie dobre, żeby nie było. Ja uważam, że nigdy donosicielstwo polityczne nie jest dobre. Według mnie, ja wiem, że to jest harda opinia,

0: i można byłoby wchodzić na wiele ustępstw, ale ogólnie uważam, że to jest złe w większości wypadków i dlatego jest złe, bo jeżeli się zmieni system, to z automaty jesteście w złej pozycji. To nie tak, to jest krótkotrwałe jakby są przywileje i te przywileje też mogą zniknąć, jeżeli coś się zmieni. I tacy donosiciele, ubecja i inne rzeczy, chociaż w Polsce to jakoś tam, kurde...
1: Nie, w Polsce się no, od razu przewerbowali.
0: No właśnie, mówię, że w Polsce to jakoś tak przeszło bez echa, no ale w Niemczech, no oprócz naukowców, którzy... A naukowcy to jest inna para kaloszy, oni mogą sobie robić co chcą i tak można ich przecież wziąć, żeby robili dla nas. I USA przykładowo. No ale większość tam osób no została jednak pyk, no bo byli...
1: No ale to były osoby, które były niewartościowe, jeśli chodzi o naukę, tak? Natomiast akcja Spinacz, która była ta słynna, to chodziło o to, żeby wziąć naukowców, tak? Oni tam mieli też za uszami, z pewnością, natomiast no, w normalnych warunkach przecież ci, którzy program robili V2, to przecież w normalnych warunkach też by byli skazani. No, wiadomo, że to były interesy, tak? Że
0: zawsze.
1: O to, bo jednym chodziło o to, zresztą akurat Wernera, to tam oni szukali i Ruscy i Amerykanie, tak? Oni tam się przebijali jakoś do strefy amerykańskiej, bo Amerykanie mogli być w Berlinie szybciej, nie? Nie było tam wielkiego z tym problemu. Zresztą, tak prawdę mówiąc, to w Berlinie byłaby Polska, gdyby tyle dali, rzucili broń, co dzisiaj na krainę U, to byśmy w Berlinie byli 4 września pewnie.
0: Nie no, ja powiem tak, bo tutaj jest pewna rzecz. Misio o małym rozumku mówi, że byli donosiciele. Bo za komuny już wtedy wojny nie było. I się dorobili, to fakt. Się dorobili i to w Polsce zostali sobie i ładne mają często emeryturki. Problem polega na tym, że wy nie jesteście tymi ludźmi. Nigdy nie będziecie, nawet jakbyście chcieli. Nie macie takich ustawień, jakie oni mieli. Więc jak będziecie donosicielami, to nie skończycie jak oni, tylko znacznie gorzej. Ja nie mówię tego, bo chcę być niemiły, tylko dlatego, że w naszym pięknym świecie, jak nie masz koneksji, to jesteś nikim. I nikim skończysz. Więc to jest, powiem tak, lepiej nie być donosicielem, jeśli nie ma się miliona, no może nie miliona, ale dużo kontaktów. No jak macie kontakty, to wiecie jak się ustawi, więc ja wam nie muszę tłumaczyć, jak żyjesz tą. Myślę, że każdy ma swój rozum. No ale po prostu uważam, że nie jesteście jak ci, którzy sobie dobrze poukładali życie, bo oni wiedzieli jak sobie poukładać życie już wcześniej i to donosicielstwo to było tylko dokładanie do tego.
1: No, przede wszystkim każdy donos musi się wiązać w tym przypadku z rekompensatą finansową za to, nie? To tak jak to było za komuny, nie? Że na przykład była jakaś lepsza pozycja poprzez finanse, czy wygranie w totka, tutaj mam na myśli konkretne osoby, które takie sytuacje miały, nie? No.
0: Andrzej Wartner się pyta, czy istnieją naukowi donosiciele. Oczywiście, nazywają się naukowcami po prostu. Myślę, że każdy naukowiec jest w pewnym sensie donosicielem, ale donosicielem dla społeczeństwa.
1: Czyli... No ale widzisz, w dzisiejszych czasach to właściwie no, to donoszenie, nie wiem, no, że ktoś tam coś mówi, na przykład, nie wiem, na czarnych czy coś, no, to jest głupota, nie? Tym bardziej, że na przykład czarni się śmieją z tego, bo czarni sami na siebie mówią czarni.
0: A to prawda, często tak jest, że my myślimy, że coś jest obrazą. Była mysz ta Speedy Gonzales, kojarzysz?
1: Tak, coś takiego.
0: No i była fama, że to obraża Meksykanów i w ogóle tam pochodzenia hiszpańskiego. No i okazało się, że gówno prawda i że oni się śmieją z tego, bo to fajna mysz taka i w ogóle i śmieszne. Więc często biali ludzie, mówiąc wprost, no biali ludzie często odzywają się za innych. I to jest dopiero rasizm. Rasizmem nie jest to, że się stworzy coś śmiesznego, tylko moim zdaniem właśnie to, kiedy ktoś się odzywa za kogoś innego. Dajcie im się powiedzieć, to wtedy będzie git.
1: tak jak kiedyś odkryłem Tiny Chata na samym początku, jeszcze zanim w ogóle jakikolwiek tam coś robiłem na tym Tiny Chacie, i tak sobie badawczo chodziłem po tym Tiny Chacie, no i trafiłem na właśnie na Murzyna z Ameryki, który sobie tam skręcał jakiegoś papieroska czy coś. No i on do mnie, i tak zaczęli, widzieliśmy się w kamerkach, nie? On do mnie coś tam, co tam u ciebie, neger, nie?
0: Może takich słów
1: po prostu nie... dla niego to było normalne, w sensie to dla niego to było koleś, nie, na takiej zasadzie. To zrozumiałem dopiero po chwili rozmowy takiej. Wiesz, że jeszcze ja miałem jeszcze ten stres, że ja słabo znam angielski, nie? Ale on mi wyjaśnił, że po prostu to jest takie, no, zwrot. Oni tak się po prostu tak mówią, no. Czy to biały, czy to, no, po prostu mówią neger. No, to po prostu tak weszło w taki slang, nie? Po prostu ichniejszy. Pewnie to też tyczy się jakichś tam dzielnic określonych, nie?
0: Takie...
1: No, mówię, no, kurde, dziwnie się poczułem, nie, neger.
0: Co tam, no, bo to oni często tak do siebie mówią.
1: Czy skąd jesteś, nie? Coś takiego do mnie tam gadał, nie? Mówię, no. Kurde, widzi mnie w kamerze, nie? A...
0: Normalna sprawa, normalnie się tak gada. To jest ich taka gadka, tak jak raz ta Farianie albo inni będą mieli jakieś opcje. To oni też mają. Każdy ma jakieś tam odzywki. I w ogóle się wzięło, znaczy, bo ich odzywka to jest trochę taka, jak u nas na przykład się mówi na Polaka cebulaka, wiesz? To jest takie ładne, swojskie i fajnie się tak gada do niektórych, że Polak cebulak, bo wiemy, że to jest taki żart. Ale z drugiej strony, bo teraz próbuję tłumaczyć rasizm, nie? Tak na żebyś ty zrozumiał, co chodzi z tym N-mordem i tym. Że mamy tego Polaka cebulaka i teraz wyobraź sobie, że nagle cały świat na nas mówi Polak cebulak, nie? I każdy tak mówi na ciebie, mimo że to było w porządku, jak mówiłeś ten, ale nagle to zaczyna boleć, tak każdy mówi na ciebie, mimo że oni nie mają złych intencji.
1: Przypomniałeś mi jedną sytuację, gdzie ja zostałem nazwany lachem przez chłopaków z Ukrainy. Zacząłem się śmiać, mówię, a wy ukry, mówię, ja lach, a wy ukry, nie? Też się zaczęli z tego śmiać.
0: No, wiadomo.
1: Nie, bo to jest takie, wiesz, z ich strony lach na nas to jest takie niby właśnie tak jak neger, nie? A z naszej strony to właśnie ukry jest taki.
0: Tak, wiesz, no. To może nie mów tego N-worda, bo YouTube jeszcze będzie blokował, bo oni mają te algorytmy na to hardo ustawione.
1: Znaczy tak, to jest tak zwany bot fonetyczno.
0: No, to nie tak, że ja chcę cię uciszać, ale wiesz jak jest.
1: Wiem dokładnie, bo takim pisaniem czegoś takiego się kiedyś zajmowałem. Jeszcze za czasów, kiedy, że tak powiem, rozpoznawanie mowy nie było w ogóle jakby trendy, tak? W 90-tych latach próbowałem, znaczy, się takie rzeczy robić. Znaczy, rozbijanie głosu na fonemy i sentencyjność tego.
0: Kurde, ale powiem jedno, że już pizzę będę miał, bo mam 42 zł jeszcze gdzieś mi na Tipli chyba 10 zł utknęło. Ale już nie utknęło, bo dostałem tutaj wystarczająco, żeby wyciągnąć je. Więc będzie na pizzę, coś czuję. No, na pewno.
1: A mi ostatnio ludzie nie dają, a ja tam się tym nie przejmuję.
0: No właśnie, musisz ze mną nadawać. To może...
1: Im dłużej będę zbierał na ten komputer, tym później będę go musiał kupować.
0: Ezom, słuchaj, ja ci daję propozycję. Zrobimy tak, jak ja nadaję na przykład za nią, z Trójmiasta, że będą dwa donaty, będą dwa paski i kto będzie chciał na kogo donatować, będzie donatował i ty będziesz współnadawał ze mną na tym radiu.
1: O co?
0: Ale słuchaj, no mi to nie przeszkadza, ja lubię z tobą gadać. Myślę, że ludzie też siebie trochę lubią, mimo że narzekają często, ale uważam, że naprawdę fajnie się słucha z tobą audycji, głównie dlatego, że no ty jesteś taką osobą, którą można słuchać długo. No czasem się przy tobie zasypia, ale niektórzy nawet to uznają za zaletę, bo nie potrzeba im melatoniny wtedy, żeby spać dobrze.
1: No ja wiesz, ja już wyczuwam po tylu latach, chociaż wiesz, no, latami się nie mogę tutaj na przykład do Krawca równać tego nadawania, ale już ja już wyczuwam, kiedy na przykład ktoś mnie trochę prowokuje czy coś. Wiem co też, jak ja powiem, będzie kontrowersyjne dla 60%, powiedzmy, bo te 60% do mnie przylgnęło ludzi, a 40 wie, że to też już, że ten, to już jest kwestia osłuchania tak długiego okresu czasu, że ten, a notabene, tak jak tutaj odpowiadałem, zanim się tutaj połączyliśmy razem, tak jak tam Zenek wczoraj napisał jedno słowo, ja to wyczuwałem, bo on tylko to napisał, nic więcej, Natomiast wywołała to u mnie reakcję, ale ta moja reakcja też była celowana. My się już znamy, jak to się mówi, jak było takie powiedzenie polskie.
0: A właśnie, jeszcze chcę powiedzieć, bo zapomniałem, że jeszcze ta audycja jest u Etama, w sensie, bo Etam dzwoni z swojej audycji, a tu jest audycja, ale u Etamu też jest audycja. O, momencik.
1: Ale u mnie jest aż 7 słuchających, takich najwierniejszych. To jest właśnie ta grupa tych procent, która mnie rozumie dokładnie już i właściwie niczym nie zaskoczę. Natomiast, tak jak mówiłem, prawdziwy nadający nadaje nawet dla jednego słuchacza, a nawet dla samego siebie.
0: Pytanie, czy lubię Zenona? W sumie nie mam nic z niego. Może powiedzieć, że go lubię. Nie mam na pewno... Czy można powiedzieć, że trochę miałem jakiś tam trochę jakąś taką razę spinę, ale myślę, że czas leczy rany. Więc myślę, że tutaj nie mam jakiegoś wielkiego problemu z Zenonem. Zenon lubi się droczyć, lubi trochę być wredny, ale myślę, że ostatecznie potrafi być potulny. Nie mam wielkiego problemu. Także tak, mogę powiedzieć, że go lubię. Dzięki za 3 złote, Zenon z OMZRIK. To myślę jakiś drugi Zenon, bo to ten pewnie nieprawdziwy Zenon. No i w każdym przypadku możecie przyjść na audycję Tama. Nie mam jej niestety nigdzie tutaj, żeby... A nie, mam chyba, żeby wam zalinkować. Także zapraszam.
1: Nie trzeba.
0: Możecie donatować.
1: Ale ja mam strasznie wysoki ten cel, tam jest próg. To nie jest to co u ciebie, to wiesz. Spokojnie. Jeśli ja mam odpowiedź o Zenonie, to... Jeśli ja mam odpowiedź na to pytanie też o Zenonie, to ja za Zenona też nic nie mam.
0: Czekaj, momencik.
2: Gunnar, 15 zł. Jebać konfidenta, ta postawa jest przeklęta, nie wdycha rura nadęta. A co do tematu audycji, to kto to jest ten oświecony?
0: Okej. Teraz mi się wkleił dobrze link, nie wiem czemu wcześniej się nie wkleił. Coś dziwnie kopiuje mi się z Edge'a. Często mi się nazwa sama kopiuje zamiast linku, to jakiś dziwny myk. Tutaj od razu przeczytam do Nate'a. Jebać konfidenta, to... Postawa jest przeklęta, niech zdycha rura nadęta, a co do tematu audycji, to kto to jest ten oświecony? No właśnie. Nie wiem. To pytanie pozostawiam wam, otwarte pytanie. Czy jest z nami oświecony? No właśnie, to pytanie jest ważne, bo zastanawiam się, czy jest osoba w naszym radiu, która jest pewna swoich słów, ale nie, że wie, że jakby wie, bo wie, tylko że jest kurwa tak pewna tego, co mówi, że mogłaby, nie wiem, obciąć sobie coś, gdyby nie było to prawdziwe. No, czy jest z nami oświecony?
1: To się nazywa determinacja, coś takiego. Że człowiek karze się, to w psychiatrii jest coś takiego, że człowiek się karze za to, jak nie ma racji, nie? Jeżeli nie wychodzi na jego, nie? Znaczy sam przed sobą musi to przyznać, bo to nie jest kwestia uznania, bo mamy dwa rodzaje racji. Kiedy słuchamy, zależy nam na tym, żeby respondenci nam przyznali rację, a druga to jest to, żeby być samemu przekonanym o swojej racji. Są dwa takie stopnie. Ten drugi to jest taki silniejszy, tak? Bo jeszcze trzeba samemu, bo możesz na przykład wiedzieć, że nie masz racji, a poprzez odpowiednią manipulację, to właśnie ten Schopenhauer w erystyce opisuje, jak to robić, możesz przekonać do siebie osoby, mimo że nie masz pojęcia o temacie nawet, już nie mówię o tym, żeby mieć rację.
0: No, erystyka, tak, dobrze mówisz.
1: Tak, no politycy to czytają na potęgę, tak. I tam zresztą nie tylko erystyka jest, bo to jest dużo rozwinięć tego.
0: Tym bardziej przekonującym jesteś, tym lepiej możesz kogoś w konia zrobić. Zresztą to prawda.
1: Niekoniecznie.
0: Ale determinacja jest ważna, tak jak mówisz, bo faktycznie ja myślę, i to nie jest to, że ja chcę kogoś to obrazić, ale niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który nigdy, nie wiem, nie nadział się na gościa, który mówił tak po prostu z przekonaniem, że mu nie uwierzył od razu. W sensie, ja miałem, tak? I myślę, że nie ma osoby tutaj, która by takiej rzeczy nie miała, że po prostu znalazła typa na YouTubie gdzieś tam albo nawet powiedzmy w prawdziwym życiu że go posłuchała, nie miała żadnych dowodów, nie miała niczego ta osoba, po prostu słuchaliście go i on tak mówił z przekonaniem, że po prostu oczywiście tak, tak to musi być. I niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który nigdy tak nie miał. No ja nie wierzę i nawet jak ktoś powie, że nigdy tak nie było, ja w to nie wierzę. Po prostu, no coś jest w takich niektórych ludziach, że potrafią przekonać do siebie wszystkich, mimo że no w sumie nie mają nawet argumentów często.
1: No ale to wiesz, tutaj się jeszcze do tego dołączają inne rzeczy, jak psychotyczny na przykład charakter mowy. To jeszcze zależy, w jaki sposób masz interakcję z osobą, bo możesz mieć interakcję bezpośrednią, czy właśnie przez jakieś medium typu właśnie streaming, czy coś tam, no, czy nawet książka, tak, czytany. A tutaj jest trochę gorzej, jeżeli chodzi o werbalne, jakiś wpływ werbalny na daną osobę, ale na przykład na prezentacjach. Jak się poogląda, powiedzmy, te prezentacje.
0: A potem zostajesz z tymi garnkami, nie?
1: No, znaczy, to nie chodzi tylko o garnki teraz, to bo wymyślali dużo więcej rzeczy. No w tej chwili na propsie są baterie słoneczne, tak? I ciągle dzwonią, no i jeszcze się, jak się pytają głupio, bo oczywiście jest pan tam z Podlasia, nie? To mnie rozśmiesza. Wszystkie telefony zresztą oczywiście jest pan z Podlasia, nie?
0: A, to na Podlasie taka dziura.
1: Ja już teraz wziąłem się za sposób, jeśli chodzi o te telefony, bo ostatnio mnie po prostu to zaczęło już oburzać, tym bardziej, że wypowiedziałem magiczną formułkę odnośnie tego, że mają mnie dzwonić. Jest taka formułka prawna, którą się wypowiada i w tym momencie, jeśli nie przestaną, to już mają przesrane, jeżeli będą dalej dzwonić. Natomiast ja jestem w stanie udowodnić, bo ja rejestruję każdą rozmowę telefoniczną, więc po prostu zbieram. Mam specjalny, że tak powiem, schowek na kontakty, które mi się wyświetlają. Oczywiście oni tam mają cały przedział numerów, ale ten cały przedział numerów zbieram po prostu i blokuję je jeden po drugim.
0: Wiesz,
1: włącza się,
0: do mnie zadzwoni.
1: Włącza się im, no. Włącza się, jeszcze dokończę, tylko włącza się zawsze tym numerom tekst, że to dzwonili się do kancelarii prawnej, proszę podać numer sprawy lub imię, nazwisko, się skontaktujemy. I po takiej komunikacie to już ten, kto wydzwania, raczej dzwonił nie będzie.
0: Najgorszym przekrętem są firmy typu telekomunikacje różne. Mówimy tu Orange, T-Mobile, Play, Plus i tam inne opcje różne, bo oni mają taką fajną, znaczy fajną w cudzysłowie opcję, że ci zniżą abonament za 10 zł. To jest zwykle 10 zł. Jak pozwolisz na komunikację mailową, telefoniczną, tam stranie w banie. No i co się stanie, jak się na to nie zgodzisz? Co myślisz się stanie, jak przełkniesz te 10 zł więcej? Bo tak raz się stało, raz stwierdziłem, dobra, walić to. Wszystko 10 zł, będę miał święty spokój. Co myślisz się dzieje?
1: No nie wiem, no pewnie dochodzą jakieś SMS-y z różnych współpracujących z firm.
0: Nie, dzwonią dosłownie z tej samej sieci, co masz i nawet mają to w dupie, że powiedziałeś, że nie i płacisz więcej. I pytanie teraz, jakim prawem? Czy to jest w ogóle legalne? No ja myślę, że to już jest nielegalne, jeśli ty płacisz więcej.
1: Nie, to jest
0: więcej.
1: Klauzula niedozwolona.
0: No i to jest chore, nie? Że oni sobie na takie rzeczy pozwalają. Raz do mnie zadzwonił typo po podaniu... O, momencik, coś chyba się dzieje. O, chyba ci internet wysiadł.
1: Nie, cały czas ładnie chodzi, cię słyszę.
0: No to może, nie może być u mnie, bo u mnie się nie włączyło. Ale wracając do tematu... No, nowy numer, znaczy tymczasowy numer, bo zmieniałem sobie sieć. Jest tymczasowy numer na jakieś 10 dni, czy tam ileś, żeby mi zmienili sieć, a przy okazji miał internet, bo tam mam internet bez limitu. No i ktoś dzwoni na ten numer, który jest tymczasowy. Ja myślę, kurwa, jak? Przecież nikt go nie zna. I słyszę, odbieram, nie? No mówię, dobra, odbieram. Jakiś kurwa gościu, tam słyszę telewizor, jakaś Halina, coś tam. Jakiś Janusz dosłownie się do mnie dzwonił i się rozłączył. Ja mówię, co się dzieje? A i się rozłączę. Myślę, aha, okej. Okay. I pytanie, że to był taki kosmiczny przypadek, czy co to w ogóle jest? Jak to się dzieje?
1: Znaczy przypadek to raczej mało prawdopodobne, bo numery telefonów jest ich dużo więcej. One nie są tak, że to jest po kolei każdy numer. Numer jest ciężko wygenerować losowy z sieci taki sobie. Także jeżeli oni mówią, że losowo dzwonią, to głupoty gadają. Nie, numery tak nie jest, tak, że to jest, wiesz, ten numer, potem o jeden więcej i tak dalej, nie, to tak nie wygląda z drugiej strony, nie? Także mówię, bajki o na przykład, że pana numer został wylosowany, no to może być wylosowany, ale to nie jest, że został losowo wygenerowany, nie, po prostu została sprzedana gdzieś baza nielegalnie, bo to też jest nielegalne, z numerów, a tym bardziej, jeśli tak jak Jan ma numer zastrzeżony, to już w ogóle jest przestępstwo, tak? Natomiast, no mówię, to oni gadają bzdury, tak, na ten temat. My zresztą często podpisując jakąś umowę, zgadzamy się na jakiś kontakt marketingowy, ale nie zwracamy uwagi, że tam często jest mała gwiazdeczka, jest, a również podmioty współpracujące.
0: Ja się pytam, no wtedy... co to jest za RODO, jak idziesz do szkoły, w sensie...
1: No to nie... I... To nie RODO, to jest GŁODO teraz się nazywa, nie, to jest polskie.
0: Nie, ja ci powiem tak, idziesz do szkoły, bo jesteś dzieciakiem i każdy ci każe podpisywać jakieś tam dokumenty BORODO, a co jakbym, nie wiem, rodzic mówi nie. I co wtedy? Ja się pytam, co wtedy?
1: Nic. Ja wiele rzeczy nie podpisałem w szkole.
0: No dobra, no i ja wiesz, bo to w większości się chodzi o te dzienniki, nie? No bo teoretycznie no, nie mogę wykorzystywać tam twoich informacji, bla, bla, bla, bla. Ja się pytam, co się tutaj dzieje? Nie wiem, no wykorzystują, muszą wykorzystać te informacje, no bo nie mają papierowego dziennika, znaczy pewnie mają, ale jakoś tam awaryjny. No i co wtedy? Co, możesz szkołę do sądu podać, że kurwa dziecko wykorzystują dane? Nie wiem, to jakieś tak komiczne jest dla mnie. Te RODO to jest taka komedia, bo wszyscy mówią, że to wszystko jest dobrowolne, że nie musisz udzielać swoich danych, nie? Ale że zaczynając od szkoły, kończąc po urzędy, wszędzie staje świstki, RODO, RODO, RODO, podpisz, podpisz, podpisz. A co jak nie podpiszę? Co jak nie będę chciał? Co jak nie jestem zainteresowany udzielaniem swoich danych osobowych, a w szczególności dowodu, którego w większości wypadków nie muszę podawać. A w ogóle podawanie dowodu to jest chora sprawa, bo na przykład jak chcę zmienić numer w sieci, to oni ci go skanują. Oczywiście tam naklejają na niego.
1: Nie pozwolisz.
0: Nie, nie. Ciekawa sprawa. Możesz na to nie pozwolić, ale wtedy kompletnie ten proces jest tak długi, oni go wydłużają, to jest sejsmiczny wtedy, sejsmicznie długi proces. Więc
1: no to trudno się mówi, Tak,
0: ale co ciekawe, żeby obejść te wszystkie rzeczy, oni tam mają taki specjalny myk, że wkładają to do takiej koperty, gdzie zakrywane są jakieś wrażliwe dane. No sam PESEL już jest wrażliwym, bardzo wrażliwym tym i tak go nie zakrywają, nie? Więc dla mnie to robienie tego zdjęcia PESEL, znaczy dowodu, to jest, znaczy skanu tego dowodu, to jest chora sprawa, bo im powinno wystarczyć to, że ja im pokażę ten dowód, po prostu im pokażę, że patrz, to jestem ja, nie? Zobaczą twarz na dowodzie, zobaczą mój PESEL, nie? No, bo muszą sprawdzić PESEL, żeby no wiadomo, wiarygodni, że to jestem ja. No i po cholerę im robić skan. No skan to jest trochę harda opcja, w szczególności, kiedy na przykład teraz mamy w nowych dowodach odciski palców i to już jest w ogóle masakra. I ja wiem, że teraz wyjdę na szura. Jak wcześniej...
1: Znaczy nie musisz się godzić na te odciski palców, nie wiem, czy o tym wiesz. Że nie musisz się godzić.
0: Nie mi dowodu, nie?
1: Nie, to jest, mówię zupełnie poważnie. Ja będę dowód wymieniał dopiero w 2030 roku, czy jakoś w 29, jeżeli w ogóle będę wymieniał, bo na pewno już do tego czasu będę miał drugie obywatelstwo. Natomiast ja takiej zgody nie wyrażę i oczywiście dostanę dowód bez odcisku palca.
0: Ja będę miał paszport.
1: Wiem, jak to zrobić po prostu, tak? Przerobiłem ten temat.
0: Paszport Polsatu i dziękuję bardzo. Będę...
1: Paszport również możesz mieć bez odcisku.
0: No to mówię, będę miał paszport Polsatu, wejdę wszędzie, jak chłopaki nie płaczą. Grucha wchodzi.
1: Nie wiem, czy wiecie, jak to zorganizować, natomiast gwarantuję wam, że zdobycie to akurat nie jest żadna tam taka jakaś sprawa wiarygodności mojej, czyli po prostu to jest bardzo proste, naprawdę. Owszem, dostaniecie wtedy dowód lub paszport tymczasowy na jeden rok, ale na 12 miesięcy ważny, natomiast to nie jest żaden problem, żeby nie zgodzić się na pobranie odcisków palców.
0: A coś zapuszczę, czekaj sekundeczkę. To byś mógł powiedzieć, to jest sekundeczka.
3: Normalny czy ukrywany?
4: Jestem znajomym Piaska.
3: Jakiego Piaska? A pan?
5: A ja mam paszport Polsatu.
0: I tak właśnie ja będę wchodził wszędzie, czyli ja sobie albo na Piaska wejdę, albo na paszport Polsatu. Po co mi te odciski, po co mi to wszystko? Te odciski mnie wkurzają. Ja nigdy nie uważałem, że to jest
1: znaczy,
0: problem.
1: Jedną rzecz musisz wziąć pod uwagę, bo z dowodem, znaczy z terminem ważności dowodu wiąże się, jeżeli potrzebujesz, kwestia konta bankowego. Mianowicie banki ci odetną możliwość korzystania, jeżeli takowe masz, jeżeli dowód przekroczy swój termin ważności i zostaniesz wezwany do oddziału banku celem stawienia się z nowym dowodem. Będą go chcieli zeskanować. Znaczy ja nie pozwoliłem w dwóch bankach to zrobić. Nawet w jednej sytuacji wzywałem dyrektora oddziału i powiedziałem im dokładnie wtedy, to ja już nie pamiętam artykułów, które dotyczą się skanowania, to jest w ogóle nielegalne, aczkolwiek ludzie to dają, tak? No jak dadzą sami z własnej woli, no to już jest trudno, to tak po prostu nie znają się na przepisach. Natomiast nie, absolutnie w banku nie można. Ja w drugim banku później za drugą taką sytuacją poprosiłem o kawałek kartki i napisałem list do dyrekcji banku, żeby zaprzestali zgodnie z polskim prawem, dostosowali przepisy wewnętrzne do polskiego prawa i tam napisałem paragraf, który i tak dalej i podpisałem się z imienia nazwiska, dostali ode mnie konotację. Więcej w tym oddziale już nie, jak ja się pojawiałem, nigdy więcej nie żądali ode mnie dowodu osobistego, nawet do okazania.
0: Ja myślę, że dowód osobisty jest dobrą i złą rzeczą. To znaczy, według mnie dowodem osobistym powinien być odcisk palca, ale nie w taki... Może inaczej, ja trochę źle mówię. Odcisk, ale kurde, też nie, no. Coś, co mamy przy sobie i zawsze będziemy mieli przy sobie, bo kawałek plastiku to ktoś może ci podpieprzyć i różne rzeczy mogą z nim się stać, ale ja mam pewien dylemat, bo wcześniej uważałem, że to jest fajne. W Pekao Banku Polskim jest taka możliwość, jak potwierdzenie, a raczej autoryzacja rzeczy wykonanych w banku poprzez aplikację. Czyli nic nie podpisujesz. Skorzystałem z takiej opcji, bo po prostu pani mnie poprosiła, że dobra, tam ja nie muszę się podpisywać, ale faktycznie nigdzie się nie podpisywałem, po prostu nacisnąłem jeden przycisk w aplikacji, nawet nie jest tak dużo, no tam musiałem rzeczywiście zautoryzować to swoim PIN-em, ale tam jak ktoś jest sprytny, to i nawet pewnie mój PIN by znalazł. I no i co to znaczy, że ktoś może dobrze ustawić operację i na przykład zmienić coś w moim banku, posiadając tylko moją aplikację, nie mając mojego podpisu, nie mając mojego niczego, tylko naciskając jeden przycisk? Ja wiem, że teoretycznie powinienem trzymać przy sobie telefon, powinienem mieć różne zabezpieczenia, no ale fakt faktem, że wystarczy tylko aplikacja i to potwierdzenie, nie trzeba podpisu, nie trzeba niczego, żeby wykonać operacje bankowe, które już są spoza powiedzmy możliwości samej aplikacji bankowej, czyli na przykład zmiany właściciela, zmiany, może właściciela to nie, ale takie rzeczy no już bardziej harde, jak kredyt, nie, tam inne opcje, może nie taki największy kredyt, no ale nawet taki kredyt na 10 tysięcy to też jest coś. I to, że już są takie możliwości, nawet kiedyś chyba samej aplikacji można wziąć i to też jest dla mnie wielka komedia. Co to komuś za problem, żeby się włamać do mojego konta? Jak znam życie? No i tak bym miał super hasło i jakieś inne rzeczy, to ktoś mógłby tak zrobić, nie wiem, podrzucić mi pendrive, jakieś milion opcji, żeby mnie oskamować. Ja jestem tego świadomy, że nikt nie jest jakby w 100% bezpieczny. Nieważne, jak bardzo myślimy, że się zabezpieczyliśmy, zawsze jest ta... jakaś tam dziura w naszych zabezpieczeniach, nawet to, że po prostu wykonujemy pewne czynności już automatycznie, czyli się przyzwyczailiśmy do czegoś, to też jest w pewnym sensie luka w naszych naturalnych zabezpieczeniach. Więc no faktycznie ktoś mógł na przykład kredyt do mnie wziąć, tak sobie jakby się postarał. Chociaż pewnie jest to cholernie trudne i nikomu by się nie chciało bawić w to dla jakiegoś kredytu 10 tysięcy, tylko już by zastosował te techniki, żeby no, owalić bank. Ale sam fakt, że to istnieje, jest taka możliwość. Jeżeli ktoś się postara, to mnie trochę przeraża. W sensie, nieważne jak się zabezpieczysz, zawsze jest ta możliwość, że ktoś cię opierdoli. I dzisiaj już nie ma opcji, że wsadzisz kasę do sejfu, nie wiem, tamten. Nie, większość rzeczy już jest elektroniczna. Czy można, ale niedużo czasu minie i wszystko będzie elektroniczne. W sensie nie będzie waluty tej fizycznej. I to
1: ja
0: też.
1: Myślę, że tutaj się mylisz. Akurat co do waluty fizycznej, bo są ludzie niestety w Polsce, czy niestety w Polsce, którzy będą chcieli się nadal walutą posługiwać, jeżeli rzeczywiście dojdzie do XRP, czyli tej waluty, która jest planowana wprowadzenia ogólnoświatowej, to będą ludzie, którzy i tak będą się posługiwać walutą, po prostu wyemitują ją sami, nie patrząc się na przepisy o prawnym środku płatniczym, po prostu to oleją.
0: Właśnie, ktoś mi powiedział, że czy jestem za chipowaniem. Powiem wam, że w sumie trochę jestem, ale nie takim chipowaniem, jak wszyscy myślą, że tam jakiś mind control. To takim kartę NFT, ale z drugiej strony to też ma minusy. Ja nie jestem ani... Możemy tak, chciałbym... Jestem idealistą w tym momencie. Że jeżeli by to działało w takim sensie, że nikt by nas nie kontrolował, spoko, chciałbym to. Ale ja dobrze wiem, że to by się obróciło przeciwko mnie i innym ludziom.
1: Znaczy w takim sensie to nie będzie funkcjonowało, bo celem takiego czegoś jest właśnie kontrolowanie.
0: No właśnie.
1: Przecież sam sobie.
0: No ale jeżeli nie byłoby to kontrolowane, znaczy wiesz, bo taki chip mógłby być na przykład do autoryzacji, czyli tylko tego, że potwierdzasz jakby...
1: Wierz mi, że taki chip natychmiast zostanie zhakowany i
0: no
1: to
0: właśnie.
1: Się spodziewasz. Tak samo jak łatwo jest hakować aplikacje, czy te zielone aplikacje tego całego paszportu i tak dalej. To nawet po prostu nie będę opowiadał, bo to jest tak śmiesznie proste, że po prostu się ten algorytm, który się mi od razu wyświetla, jak tylko zobaczyłem, jak to ma wyglądać. No nie trzeba być alfą i omegą, można być zardzewiałym krakerem.
0: Ale są ludzie już, którzy sobie chipy NFT, znaczy zwykłe NFT sobie przyszywają, na przykład goście
1: są... Niech sobie przyszywają, no Boże kochany, mogą sobie przyszyć trzecią rękę, no to wiesz.
0: No ale co, nie chciałbyś mieć na przykład chipu NFC, bo ja mówię NFT, a to jest NFC. Bo NFT to są takie obrazki, a inne pierdoły, ale...
1: Ja nie używam NFC.
0: No nie wiem, na przykład miałbyś kartę, nie, ale na przykład masz, nie wiem, testę, bo jesteś super bogaty i masz w palcu, nie wiem, może w palcu to nie, ale gdzieś tam w ręce masz klucz.
1: Ale po co? Nawet gdybym był super bogaty, to ja nie potrzebuję karty.
0: No właśnie, jest to misiu.
1: Ale no? To jest, wiesz, to jest mieszanka po prostu. No jeszcze tylko dokończę. Tutaj ja nie jestem dobrym przedstawicielem ogółu, po prostu ja żyję zupełnie inaczej. Ja nie używam takich rzeczy po prostu.
0: Jest to misiu, ale muszę to misia się spytać, czy będzie sobie chipował tego klucz do Tesli w kciuku albo gdzieś tam. Spoko sprawa. Będziesz hajlował do samochodu i będzie się otwierał. Tak serio, to słyszałem, że są ludzie, którzy sobie rzeczywiście chip NFC tam do, gdzieś tam w ręce włożyli i sobie tak testy otwierają. Nie żart. Nie żartuję. Nie wiem, może się zastanawiałeś nad tym, a przy okazji jeszcze tu przeczytam, co tu Misio napisał, bo napisał do ciebie, że trzymasz oszczędności we flaku po parówkach.
1: Nie, Misiu, ja praktycznie prawie nie używam pieniędzy, a jestem coraz bliżej tego, żeby w ogóle nie używać pieniędzy.
0: No mówię, że jesteś tysiącerem.
1: No tysiącerem, no ale powoli zostałem setkistą i niedługo zostanę takim, który...
0: Grasistą.
1: No. W tym filmie, który Krawiec opowiadał, a który ja też kiedyś wspominałem, czyli Wyścig z czasem, to jest takie właśnie, są tak zwani minutnicy. To są taka forma bandytów, którzy właśnie napadają i zabierają minuty życia. minutnicy, czyli ci, w którym pozostało parę minut, nie? I muszą po prostu napaść na kogoś, żeby zabrać te minuty.
0: Spokojnie. No,
1: ten film ma bardzo zresztą głębokie drugie dno.
0: Spokojnie.
1: Faktycznie pokazuje dokładnie.
0: Inflacja skoczy, tu nie będzie groszów, będziemy płacić w taczkach.
1: Nie, w taczkach nie będziemy płacić, będą drukowane. Ja myślę, że polskie banknoty zatrzymają się prawdopodobnie na 5000 do wymiany. I znikną oczywiście te złotawe te monetki od 1 do 5 groszy, bo one są nieopłacalne. Znaczy zależy, jaka jest umowa z Londynem, gdzie biją te monety. To jest jeszcze też taka kwestia, nie? Bo polskie mennice już w tej chwili tego nie biją zupełnie od lat. Natomiast 5000, myślę, że to będzie może 10000 będzie maksymalny banknot, no bo już minęło 27 lat, tak, czyli średnia życia waluty od wymiany ostatniej. Także, a to jest regułą już od 100 lat, także no myślę, że ta reguła się sprawdzi, ta sinusoida taka, która co 27 lat przebija się i jest wymiana. Pytanie, czy będzie jeszcze waluta, czy będzie próba wprowadzenia. Ten ja myślę, że na razie najbliższa wymiana będzie z obcięciem 3 zer tym razem i będzie jeszcze dodruk. To znaczy nowa waluta jeszcze będzie fizyczna.
0: Ja wiem, co teraz wymyśliłem sobie w Małym Dolnym, Williamie, Wacusiu. Będziemy drzwi otwierać w ten sposób do Tesli. Będziemy wkładać do baku, będzie nam skanować i będzie otwierać.
1: Nie wiem, wiesz co, ja szczerze mówiąc nie bardzo rozumiem ludzi, którzy... Znaczy ja miałem okazję oglądać, tak trochę tutaj gość im pokazał, bo stał na parkingu z Teslą właśnie i mówiąc szczerze, no poza tym, że rzeczywiście to fajnie tak cichutko jeździ, to wiedziawszy to ja też nie jestem tutaj dobry, bo mnie nie interesuje motoryzacja, ale nie wiem, co ludzie w tym widzą, żeby kupować sobie koniecznie być taki. To jest chyba takie coś na takiej zasadzie, jak kiedyś mieć jabłuszko na komputerze, nie? No to jest coś w tym rodzaju. Jest pewien jakiś taka nutka snobizmu w tym, po prostu takiego poczucia się bycia trendy, nie wiem, może snobizm to jest złe słowo, bo to jest takie złą konotację ma, ale właśnie takiego bycia trendy czy coś. Mnie to już po prostu nie bawi, nie takie, zresztą mnie nigdy nie bawiło bycie trendy, ja zawsze byłem taki właśnie nie trendy, nie? Jak wszyscy kupowali PC-ty, to ja kupowałem Amigę, tak? Jak było coś popularne, to ja coś innego znajdowałem, na przykład jak komórki są popularne, jakieś teraz Samsungi, to ja wolę jakiś Duji, nie? I tak dalej, nie? Po prostu ja się kieruję zupełnie innymi tymi wartościami. Po prostu sam sobie dobieram to, co mi się podoba, a nie to, co wszyscy chodzą. Aczkolwiek za komuny oczywiście ulegałem modzie jako dziecko, to znaczy na przykład jak wszyscy mieli relaksy, to ja miałem relaksy. Zresztą w pewnym momencie innych butów zimowych praktycznie nie było jak relaksy.
0: Moje ulubione buty to brak butów, czyli jak jest ciepło.
1: No ja mam buty akurat te, w których teraz chodzę, czyli już na jesienne przesiadłem, to są 22 lata skończyły. Teraz jakoś na dniach 9 lat kończy moja komórka, którą używam. Natomiast zimowe jeszcze są starsze. Muszę im rzepy w tym roku nie zapomnieć, przykleić nowych rzep, bo już się wyrobiły przez te 20 kilka lat.
0: Tutaj Jan Diabeł pisze, że Tesla to ekonomiczny, nowoczesny samochód, tani w użytkowaniu, ładnej bryle i przyzwoitych osiągach. Czego ty nie rozumiesz? A ja tu jeszcze się wtrącę, że okej, fajnie, tylko trochę drogi. No i nie ma jak go ładować w Polsce.
1: Mnie po prostu w ogóle to nie interesuje. Znaczy ja bym chciał mieć Melexa na przykład kolejowego z PKP.
0: I będziesz jeździł wszędzie tym Melexem.
1: Ale słuchaj, ale Melexy na przykład są dla golfiarzy. Takie są nowoczesne Melexy.
0: No tak, ale wyobraź sobie jeżdżeniem Melexem po ulicy. To mi się przypomina scena z takiej gry GTA Vice City. Jak ktoś grał, to spoko. I tam też można było sobie wyjechać Melexem z golfa, znaczy z klubu golfowego. Tylko no, to jest trochę komiczne. Znaczy, kurde, no. Ty wyobrażasz sobie jeździć takim czymś, co w sumie nigdy nie powinno być na drodze? No, ja nie.
1: Znaczy ja wyobrażam sobie, że właśnie byłyby takie samochodziki, tak jakbyś dwa motorki złączył. Mają swoją nazwę, zapomniałem. Je, takie właśnie fajne terenóweczki, lekkie do 300 kg samochodziki po mieście, a jeszcze lepiej, żeby były takie te, zrobione jak na Wesołym Miasteczku. Takie, wiesz, z gumowym...
0: A może tobie by się przydało to, co już ci mają starsi, ten taki motorek, co to jeżdżą nim seniorzy. Koszyczek znaczy będziesz miał z przodu i w ogóle. To może zrobimy zbiórkę.
1: Nie. Dla mnie nie jest potrzebna indywidualna komunikacja. Ja wolę komunikację miejską. Ja bardzo lubię komunikację miejską generalnie.
0: Wtedy możesz przywiązać sznurek do autobusu i będziesz miał ten darmo.
1: No, ostatnio widziałem takiego starszego pana, który miał rower i przy chyba tylnym kole miał przypięty silniczek. Znaczy to był normalny rower po prostu, za komuny to się często spotykało, że rower, który miał normalnie dwa pedałki, które się kręciły i zapalało się też tak silnik, rozpędzało się i zapalał się silnik i normalny taki, który można było i mięśniowo i elektrycznie, czy tam nie wiem, czy to było elektryczne, czy to było... Czy to było na jakiś niewielki pojemnik na bagażniku z paliwem? Nie pamiętam.
0: Ale żeby pedały? Co to jest? Rower homogenizowany?
1: O, właśnie. Kupiłem dzisiaj zajebisty serek homogenizowany, który był opisany.
0: A czemu nie heterogenizowany?
1: No, właśnie zapytałem się w kasie, nie? Dlaczego napisali homogenizowany, bo na nim było tylko napisane serek. I nie było nic. Ani homogenizowany, ani heterogenizowany. A oni napisali, że to jest serek homogenizowany na ladzie, gdzie stał. I ja go sobie kupiłem, bo na pudełku nie było napisane, nie? No i ten. I po prostu przyszedłem do domu i ze zdziwieniem, to był czekoladowy tak w ogóle. Ze zdziwieniem stwierdziłem, że to nie jest serek. To był budyń, tylko taki troszeczkę gęstszej konsystencji. Może im się po prostu wydawało, że to był serek i dlatego tak napisali. Chociaż na opakowaniu było, że serek. Po prostu serek. Nic więcej, nie?
0: No, homogenizacja, z tego co ja wiem, to jest po prostu takie złączenie czegoś, nie? Czyli robienie z dwóch jakby... O Jezu, to teraz chemia, ale no po prostu takie jednolicenie masy, nie? Homogenizacja.
1: Znaczy ja bardzo lubię tą właśnie taką gęstą konsystencję tych różnych takich serków, różne smaki, no, ale mówię, dzisiaj... Kupiłem, aż jutro chyba specjalnie zejdę, zobaczę, czy jeszcze czekoladowe, chyba wszystkie wziąłem. Bo miałem straszną ochotę na właśnie taki czekoladowy. Tam te stare komunistyczne, one były takie bardzo, bardzo dobre, smaczne. Te dzisiejsze nie w ogóle nie ma porównania, jeśli chodzi o smak, jak za komuny. Natomiast no, ten dzisiaj był bardzo ciekawy, no właśnie taki budyniowaty, bym powiedział.
0: Wodzu, zajaraj coś, bo dzisiaj nie można na trzeźwo ani w normalnym rozumie. Dzisiaj to trzeba szaleć, mimo że jest wtorek. Co tam praca, co tam dzieci? Jak to mówił Ricky? Poczekaj, ja tam. Ja coś tylko puszczę, powiem ci, kiedy będziesz mógł mówić.
4: Strasznie wczoraj zachlałem. Paliłem blanty do 5 rano. Film mi się urwał, jak leżałem w rurze. Teraz mnie krzyż napierdala. Trochę się przespałem, ale musiałem wstać rano, bo mam obowiązki. Mam dziecko. Niektórzy mówią, że nie można chlać, jak się ma dzieci, ale to nieprawda. Można, tylko trzeba wstawać rano. Na tym polega odpowiedzialność. Trinity ma kłopoty z przyrodą. Lucy prosiła, żebym jej pomógł.
0: Także tak. Można chlać, można jarać, tylko trzeba wstać rano. To się nazywa odpowiedzialność.
1: U mnie na kanale jest właśnie obrazek, który mi się i chla, i jara. Nie wiem, czy go widzisz, ale ten...
0: Zaraz mogę spojrzeć na niego, bo ja tutaj tak sobie latam po różnych rzeczach. Jak mam tą nową myszkę, to aż mi się chce latać. A, no tak, Windows. Ja w ogóle miałem z Windowsem miałem zrobić też coś
1: nie,
0: fajnego.
1: Nie, to nie jest Windows. Przyjrzyj się dokładnie. To jest obrazek...
0: Windol.
1: No, Windol 95% dobry.
0: Co to? Czekaj, czy to jest, kurde, ten... napój nekromantów i czarodziejów, denaturat?
1: Nie wiem, bo ja to wymyśliłem w 95 roku i to jest moja produkcja, to jest mój
0: obraz. No ale to wygląda jak denaturat, cholera.
1: No taki był zamysł, nie wiem dlaczego. No, wiesz, młodzieńcza fantazja w tym Japoniosa w 95.
0: Ten, oślepiające wrażenia. A ja miałem zrobić kurczę sobie i to nadal jest w planach. Tylko nie wiem, czy to będzie pasować może do wszystkich audycji, ale chcę zrobić sobie ładny layout tutaj do audycji, który będzie w stylu Windowsa 95. Będzie sobie czacik w takim GG albo tam znajdę sobie jakieś screeny z GG. I także jak będzie czat, to tam będzie właśnie tak ładnie na takim GG się wyświetlało, tak jak wiesz, ktoś pisze. I będzie też donaty będą w postaci paska, jak się kopiuje pliki i ten pasek będzie się wypełniał i tam zamiast tych plików to będą takie kasa będzie lecieć i zrobi się jakiś taki fajny tło, jakieś tam inne pierdoły, będzie takie fajne, co fajne takie, tak fajny taki pulpit. Mam taki pomysł na coś takiego. Bo stwierdziłem, kurde, w sumie fajnie, fajne retro byłoby.
1: Znaczy wiesz, że taki pomysł też miałem, ale nie chce mi się robić tego pulpitu. Znaczy wiadomo, że to będzie workbench, nie? Od razu.
0: No, ja bym zrobił 95, bo jednak jestem jednak troszkę młodszym pokoleniem i dla mnie retro to jest Windows 95, a dla ciebie jeszcze dalej, czyli właśnie Amiga. Chociaż...
1: Znaczy dla mnie retro to jest CPM22.
0: Naprawdę. O Jezu. To już w ogóle, to nie wiem, czy ktoś będzie wiedział i zaraz będą, o, nudy, zanudzają.
1: Tak, no pierwsza gra, pamiętam, na stacji Koło, pierwszy raz w życiu miałem okazję zagrać w grę, taką na telewizorku czarno-białym i to była gra w Ponga oczywiście. Tak, mi się wrzucało jedną monetę i grałeś z konsolą, albo dwie monety i wrzucałeś i grałeś w dwie osoby, nie? Na padlach, czyli na pokrętle się pokrętłem te całe paseczki i sterowało góra-dół. Stacja koło główne i koło wąskotorowe jednocześnie, teraz już nie ma wąskotorówki tam w tym miasteczku. A koło znane z tego, że robiło, bo też nie wiem, czy to jeszcze istnieje, armaturę łazienkową, tak, bardzo znana fabryka w Kole właśnie. Koło Konina. O. I koło koła urodził się też mój tato niedaleko.
0: Koło to ja miałem w szkole i zawsze jak chodziłem do kibelka, to był taki napis koło. No, coś się znowu popsuło. Chyba się coś ja tam mówi psuje.
1: Już dobrze.
0: To się tam ci nie się wiem. Psuje dzisiaj, bo to nie u mnie widzę.
1: Nie.
0: Nie?
1: Ja nic ci... mi się nie. Aj, gdzie tam? Ja cały czas ostro słyszę.
0: No i co z tego, ale rozłącza ciebie. Nie wiem, o co chodzi. Rozłącza ciebie, a ja widzę, że internet mi dobrze działa, bo ani jednej klatki mi nie rozłączyło. A to wszystko zasługa
1: mi też nie.
0: LTE. Wcale nie 5G, wiesz, 5G nie ma u mnie, ale będzie. I to LTE.
1: Mi też nie rozłączyło żadnej klatki, a to zasługa 3G.
0: 3G,
1: które posadziłem na toalecie przed wejściem tutaj.
0: Jezu, kiedyś chciałbym zrobić kontynuację recenzowania toalet, tylko ja znajdę jakiś lepszy taki film. Znajdę jakieś toalety.
1: Toalety tylko z półką, to powiem. Z żadnym wpadem, bo jak zrobicie bombę, to wam jajko ochlapie.
0: Koneser, słuchajcie.
1: Nie, po prostu mówię jak jest, nie? A jak ktoś ma większe wory, to jeszcze sobie umoczy.
0: Ojej. No, nikt nie dzwoni, ale ja się cieszę, że nikt nie dzwoni, bo dawno nie gadałem sobie tak z tobą, ale żeby nie było, można dzwonić. Bo nie wiem, czy mówiłem, ale można dzwonić. Ja dołączam.
1: Znaczy teraz lepiej, żeby się do ciebie dodzwonili, bo będzie lepiej słychać na obu tych. Bo ja szczerze mówiąc się pogubię w tym wszystkim. Ja
0: no, na nocne radio możecie dzwonić. Polecam. Ja wtedy pójdę spać, a wy będziecie sobie gadać i będzie fajnie.
1: To jest właśnie dobry pomysł, taką audycję rozkręcić, żebyśmy rozkręcili. Jak ty mówisz, dwa donaty, to dobra, dwa donaty, niech całą noc gadają, kurde, i donatują.
0: No, dokładnie.
1: Idziemy sobie i tylko taki musiałby być bot głosowy, jakoś, wiem, że takie są do obsługi głosem programy, bo kiedyś sam korzystałem, to jeszcze w latach 90. na Amidze, że po prostu mówiłeś, co ma przesuń, ikonę, czy tam coś tego i przeskakiwało. I to działało na pulpicie autentycznie przez samplera. I tylko tak, że po prostu jak zamilknie na dłużej jak 10 minut, to sam wyłączy transmisję.
0: A, to da się zrobić bez problemu. Nawet można zrobić to w taki sposób, że ktoś po prostu wyłączy tą audycję. No przynajmniej na nocnym radiu mamy tutaj osoby, które na pewno ratowałyby mnie, gdybym zasnął. Chociaż nie zasnę, bo mówię, ten monsterek, który wypiłem, nitro, dosłownie nitro.
1: Nie pij tego, fuj. To
0: się fuj. A co ja mam ci wypić, żebym ja się zenergetyzował, jak już kawa na mnie nie działa?
1: No weź kup sobie czekoladę 90% z Biedronki za 3,55. 95, gorzka jak cholera, ciężko będzie zjeść, ale zjesz.
0: I co, to mnie nie wyobudzi?
1: No tak, wiesz jak czekolada gorzka podkręca? Jejku, ja od razu jestem dwa razy żywszy niż normalnie. Właśnie po gorzkiej czekoladzie. Ja używek nie mogę właśnie, tylko gorzka czekolada i to jest najlepsza sprawa. Może być ewentualnie gorzka czekolada z zawartością jakichś suszonych owoców, na przykład skórek pomarańczowych albo malinek suszonych, bo są też takie, ale one są droższe, one są po 5 coś, to dla burżui. Także ten.
0: Dla burżui to są nowe karty graficzne. Zgadnij cenę wejściowo najtańszej nowej karty graficznej.
1: No, nie wiem, pewnie ze 3000.
0: Oj, 5000, 7000 i wyższa, a 10 tysięcy to najwyższa. I to wiesz, fajnie, nie? No to płacisz 10 tysięcy, a potem ciekawe, jak się wpłacisz za prąd. To już w ogóle chyba hipotekę trzeba wziąć. I to też nie wiem, czy się uda, bo jak wyłączą prąd, to i karta graficzna nie szczyni z cuda. To będzie dopiero śmiesznie, bo ja tak sobie żartowałem, że ten prąd wyłączył, ale tak... No, chcąc nie chcąc, tak patrzy człowiek na to wszystko i tak trochę myśli sobie, no kurde, no nawet jeśli nie wyłączą na stałe, to jestem prawie pewien, że jakieś momenty będą braków. Bo to nie jest możliwe, żeby to pociągło, bo jak już Unia Europejska mówi, jak mówią Niemcy, jak mówią inne kraje, no powiem tak. Ciekawy październik się zapowiada. Ja nie chcę być żadnym tam straszyć, bo ja sam nie wierzę do końca, że będzie aż tak źle, ale patrząc na to wszystko, to kurwa, nawet ja, taki w miarę dobrze nastawiony człowiek do życia, no też myślę, że nie będzie jakoś lekko. I jak żyć, panie premierze, jak żyć?
1: No, powiem tak, za komuny z jednej strony rozsądek podpowiada mi, że nie będzie gorzej jak za komuny, a za komuny 20 stopień zasilania, no to nie było aż tak źle. Ale z drugiej strony, patrząc taką prostą logiką, to za komuny nie było takich idiotów, jak są w tej chwili. I mówię zupełnie poważnie. Moim zdaniem takiego zidiocenia jak teraz nie było jeszcze nigdy w historii tej, którą ja pamiętam. Nigdy. Za komuny były mądrzejsze wiadomości. Nie o tym, że kot nasrał na parapet, czy bo takie są wiadomości dzisiaj. Takie, ja aktualnie ich nie słucham, ale tam czasami jakieś przeglądam jakieś tam na YouTubie zarejestrowane fragmenty. To w zasadzie nie ma czegoś takiego jak poważnej wiadomości u nas.
0: Nie ma, to prawda. Znaczy nie no, ja uważam, że jest taki jeden gościu, też dużo osób go nie lubi, dużo osób lubi. Ja na przykład słucham takiego gościa, co się nazywa Rafał Otoka Forączkiewicz. Pewnie jego nazwisko powaliłem. Ja bardzo go lubię. On jest trochę prawicowy, nawet bardzo, ale z drugiej strony też nie jest do końca jakim prawicowcem, jakby to na przykład Konfederacja chciała. Albo też w stronę PiS, on raczej jest, nie wiem w jaką stronę, jest taki nietypowy, lubi Żydów.
1: Ale ja nie wierzę w Konfederację.
0: Nie. A kiedyś tak chełbiłeś prezesa.
1: No ale to wtedy to była Unia Polityki Realnej VIP, czyli Wolność i Praworządność, albo Kongres Nowej Prawicy. To były zupełnie inne czasy. Kiedyś był taki komunista ze Śląska, który na pytanie, co zrobić z Solidarnością, powiedział mniej więcej tak, dać im władzę i pieniądze, a skurwią się jak my wszyscy. I ja jestem zdania, że po prostu to jest zasada, a nie powiedzenie tylko i wyłącznie. Ja po prostu nie wierzę w żadne partie polityczne. Ja w ogóle bym zakazał, jeżeli by można było, działalności partii politycznych. Zrobiłbym Sejm z każdego województwa jedna, czy tam Senat, wszystko jedno, z każdego województwa jedna osoba, głosowanie w wyborach bezpośrednich i tyle. Jeżeli już, ale w ogóle to bym powołał instytucję króla wzorem wszystkich państw północy w Europie i po prostu była

0: To i tak nie ma znaczenia, ale nie bawię się po prostu w coś, co po prostu uważam za teatr. Zresztą cały dzisiejszy świat to jest teatr.
1: No to wszyscy, myślę, zgodzą się z twoją opinią, że to rzeczywiście jest gdzieś wyżej kontrolowane. No smutne, że to wpływa na nas, na najgorzej właśnie taki dostaje po mordzie zwykły człowiek.
0: Bo... Niekoniecznie.
1: No, zależy, ale...
0: No. Nie, wiesz, ja się staram kierować zasadą, że obiektywnie rzecz biorąc, dzisiaj biedak na róże grzewczej śpiący na dworzu ma lepiej niż kiedyś król przeciąga w pałacu.
1: To ostatnio czytałem takiej paście gościa, który jest bezdomny, że żyje jak król, bo może ma rower, jeździ gdzie chce na tym rowerze, robi co chce, jak mu się podoba, to wjeżdża na dzielnicę, jak nie, to nie, bierze metę, wciąga koks, wspina się na drzewa i masturbuje się w tych magazynkach. No, żyć nie umierać.
0: No cóż, takie czasy, no, będą jeszcze głupsze. Bo nam się wydaje, że to są głupie czasy. Nie, będą jeszcze głupsze. Właśnie przygotowywany projekt ustawy z 5 września, który zresztą jest po cichu przygotowywany.
1: A może to czasy, może to czasy na miarę ludzi, którzy żyją w tych czasach, bo może po prostu my nie zasługujemy na nic więcej, tylko
0: Nie, to nie tak. Nie. Szkoła to jest hodowla. To się niczym nie różni od hodowli bydła czy hodowli owiec, tak? Mniej więcej. I tak samo system niczym się nie różni od hodowli właśnie owiec na wełnę, nie? Zresztą ja akurat mam taką już optykę na to. Nie chcę o tym gadać po raz kolejny, bo to będzie nudne dla niektórych, którzy wiedzą, jaką mam na to optykę. No ale w każdym bądź razie wydaje mi się, że jestem w momencie, kiedy już mniej więcej rozumiem, o co w tym wszystkim chodzi i też rozumiem, jak temu na poziomie jednoosobowym sobie radzić z tym wszystkim jako tako. Jak też dokonać ewentualnych rozwiązań ostatecznych. Ale to po prostu to nie są ciekawe tematy. To można o tym mówić, jak coś konkretnego się dzieje, jakiś konkretny problem i tak dalej.
1: Dla mnie ciekawym tematem jest to, czy rzeczywiście Putin zapowie wojnę, znaczy zapowie, stwierdzić, że jest wojna, bo na razie jest specjalna operacja wojskowa, jak on to mówi, militarna, czy tam jakoś to się nazywa.
0: No wiesz, on to zgapił, to nie jest to, że to znaczy on, ja myślę, że to jednak są doradcy, nie on, bo tak wszyscy troszeczkę przeceniają rolę jednego człowieka, on ma mnóstwo doradców. Tak na dworze, no i tam są ludzie, którzy wymyślają, tak? Zresztą Putin pięknie gra na fortepianie, tak w ogóle.
1: Oj, nie wiem, jakoś tam widziałem go, nie zachwyca.
0: No, jak na kogoś, kto jest politykiem, to myślę, że całkiem dobrze.
1: No, ale sorry, ale on jest...
0: W konkursie Chopinowym polityków byłby na pierwszym miejscu, myślę.
1: Oj, nie wiem, znalazłbym pewnie kogoś lepszego. Może nie, nic mi nie przychodzi do głowy w tym momencie, ale coś czuję, że jakiś Japończyk, polityk japoński, myślę, dałby radę spokojnie go pokonać. Jestem prawie pewien, że na każdego z Europy przyjdzie lepszy Azjata.
0: Też, ja mówię, nie przeceniałbym go w kwestii haseł, bo to jest hasło zgapione od Amerykanów, czyli interwencja pokojowa bez wypowiedzenia wojny, nie?
1: No to fakt, że Ameryka też rzeczywiście ma swoje, chociaż mówię, nie broni...
0: W ogóle bez porównania.
1: Nie broniłbym Rosji, bo uważam, że Rosja to, co robi, to jest troszkę... Wiesz, oni to robią bardziej hardy. Znaczy, oni biją w większe dzwony, bo bądź co bądź, Afryka... No ja teraz zabrzmię jak rasista typowy, ale... Większość ludzi ma w dupie Afrykę. Mówcie co chcecie, ale większość ludzi ma to gdzieś. I co by się tam działo, przejmiecie się na 5 minut i ten. Ale faktem najwięcej rzeczy będzie się działo w Europie i to, co no robi Putin, dotyka nas w pewnym sensie i dlatego jest to problem. No sorry,
0: znaczy, nas dotyka nie. Moment. Nas dotyka nie dlatego, że Putin robi co robi. Nas dotyka to z dwóch względów. Po pierwsze,

0: z traktatów międzynarodowych, czyli to, że przekracza się naszą granicę w przypadku działań militarnych, to jest się obywatelem, który, znaczy osobą, która jest upoważniona do ubiegania się o azyl. W pełnym tego słowa znaczeniu, bo ten azyl też, forma tego jest opisana dokładnie w Karcie Praw Człowieka. A druga sprawa to jest to polityka wewnętrzna Polski, która jest bardzo, bardzo naiwna i w ogóle ja na przykład takiej polityki bym nie prowadził absolutnie. Dla mnie najważniejszy byłby naród polski, narażanie Polski na konflikt z potężnym państwem, no drugim co do potęgi państwem świata, no bo to co się tam dzieje w krainie EU w tej chwili, to nie jest prawdziwa moc armii rosyjskiej, to w ogóle co by dajmy sobie spokój.
1: No dobrze, ale ja mam pytanie teraz do ekspertów, do ciebie też, ale też na szacie, no bo...
0: Ja nie jestem ekspertem, analizuję to z poziomu gry komputerowej.
1: Ja to tak mówię, wiesz, żartobliwie oczywiście, wiadomo, nikt nie jest ekspertem, tak mówię eksperci i czatowi, bo ja patrzę na mapę, nie, mamy Polskę, mamy Rumunię, czy Rumunia jest w NATO?
0: Tak.
1: No właśnie, Rumunia jest w NATO, Węgry są w NATO, Słowacja jest w NATO, Mołdawia to chyba nie. I Polska, prawda? Dlaczego większość rzeczy idzie przez Polskę? Ja się pytam, że no i może iść na przykład przez Rumunię, Węgry, Słowację, tam na przykład.
0: To znaczy Węgry, przez Węgry teoretycznie by mogła iść, jeszcze troszeczkę tak na bok by szło, ale po pierwsze Węgry są mniejsze populacyjnie, a po drugie polityka Węgier jest bardzo, bardzo taka asertywna, jeśli chodzi, neutralna. Jeśli chodzi o ten, zresztą w tej chwili Węgrzy będą urastać do roli potęgi gospodarczej, to jest kwestia roku, dwóch, dzięki temu, jaką mądrą politykę prowadzą. Chociaż ja to osobiście tam Orbana nie uważam, ale za bardzo. Natomiast Rumunia się całkiem do tego nie nadaje.
1: No i teraz tak ktoś powie, weź sobie mapę i się zastanów. No faktycznie, Polska jest ładnym miejscem, gdzie można wpuszczać jednostki. To nie znaczy, że jest jedynym miejscem. I ja wiem, Polska jest miejscem nefralgicznym, można powiedzieć strategicznym, i jest punktem przerzutowym, nawet jakby, nie wiem, różne wojska chciały iść na Rosję, no to muszą przejść przez Polskę w większości wypadków. Jeżeli chcą iść na Ukrainę,
0: no to... po to były autostrady budowane.
1: No tak, tak, tak.
0: Żeby stadiony. Nie po to, żeby stadiony zbudować, tylko po to, żeby... Zresztą jest bardzo znaczący, że w 2012 była organizacja wspólna Ukraina-Polska tych Mistrzostw Europy i właśnie w tym celu powstały też wiele autostrad. Zresztą u nas były opóźnienia, jak to zwykle bywa.
1: No właśnie, ja się tak patrzę. Pewnie góry są problemem, jak znam życie, i dlatego przykładowo przez Rumunię nie może przechodzić.
0: No tak, no i Polska jest bardzo dobrym terenem, jeśli chodzi o szybki przemarsz wojsk, bo to jest równina w zasadzie.
1: No tak, no ja wiem, no to w większości chodzi o zabudowę, no znaczy ten teren, ale dla mnie to jest takie, kurde, jak ktoś by chciał, to by znalazł sposób na wszystko. Ja wiem, że tu chodzi o najtaniej i najszybciej, ale ja cały czas zdaje mi się, że to jest takie... Rzucanie kozła ofiarnego. W ogóle to, jak Unia Europejska nas traktuje teraz, to jest... Słyszałem te
0: Znaczy w ogóle Polacy są traktowani gorzej, jak tańsi ludzie, w sensie tańsi życia tego ludzkiego niż zachodni. To jest oczywiste. To jest po prostu rzecz, którą widać na każdym kroku, tak? Kwestia odszkodowań, kwestia sądownictwa, kwestia płac. My po prostu jesteśmy tańszymi ludźmi. No. To jest nowa forma etnicznego niewolnictwa. No.
1: To jest piękne. Ja mam takie wkurzenie, że to zawsze... Znaczy, bo Polska zawsze była tym najgorszym poleniu tak naprawdę, bo my jesteśmy między...
0: Nie, nie, nie.
1: No bo popatrz się, masz Niemcy, masz to wcześniej kraje germańskie, a z drugiej strony masz Rosję. I tak naprawdę my jesteśmy pomiędzy dwoma wrogami takimi już z natury.
0: No tak, ale pamiętaj, że były czasy, kiedy Polska przed Wielką Brytanią była, wprawdzie my kolonii jako takiej nie mieliśmy, natomiast jeśli chodzi o Europę, byliśmy tą potęgą przed Wielką Brytanią, zresztą wiele tych północnych państw, królów dzisiaj, oczywiście o tym się głośno nie mówi, ale te monarchie, które są w Europie, to są monarchie od Jagiellonów poprzez małżeństwa. Zresztą podobnie jak Wyżo o Tron, która teraz leci, to można się przyjrzeć. Tam jest bardzo fajnie to pokazane, mimo że to jest fantastyka, tak? To czy tam fantazy, tak? Natomiast, w tym momencie Polska po prostu została sprowadzona po 123 latach niecałych, no bo tam był okres Królestwa Polskiego przez pewien czas zaborów, tak, za czasów napoleońskich, potem przed jeszcze 1918 rokiem, ale my po prostu zostaliśmy obdarci, tak, w sposób spowodowany złą polityką wewnętrzną, no tak samo jak teraz, tak.
1: No dobra,
0: tak samo jak teraz,
1: ale okej, to wszystko fajnie, bo ja teraz sobie tak patrzyłem na mapę, Charkiew, bo ja to mam po angielsku, Jezu, ja będę teraz coś źle czytał wszystko, ale nieważne, te miejsca, które, Donieck, te wszystkie miejsca, które chce sobie zaanektować Rosja, to znaczy, to wiadomo, jest oczywiste, że chodzi tu też dostęp do, łatwy do Krymu, bo z tego się ładna droga do Krymu robi, ale drugie pytanie, czy... Bo na Krymie jest, wiadomo, baza wojskowa, te wszystkie sprawy, super opcje Rosji na Europę i inne miejsca.
0: Dobrze, znaczy bardziej na Bliski Wschód.
1: Ale no, tak. ale różne opcje, no może faktycznie. Ale pytanie, czy tam czegoś nie ma, jakichś złóż? Bo ja jestem kompletnie ciołem, więc pytanie, czy to tylko chodzi o po prostu punkt strategiczny, czy tam coś jeszcze jest, w sensie jakieś złoża, coś, co można wykorzystać?
0: Nie wiem, nie potrafię się tutaj wypowiedzieć zupełnie. Na pewno panowanie nad basenem Morza Czarnego, tak? Czornyje morie, jak to gadają Rosjanie.
1: No tutaj WUS mówi, że są złoża. No właśnie tak mówię, że gdzieś pewnie złoża muszą być, bo też niewiele, że Rosja...
0: Ale tak naprawdę to nie chodzi o to. To chodzi o to, żeby odsunąć... No przecież jak się popatrzy na tą mapę, tak mówię, jak w grze komputerowej, no chodzi o to, żeby tych baz, tak? Oni nie mogą dopuścić za bardzo do tego, żeby tam wpuścić... Przecież i tak finalnie będzie na Doniecku, będzie granica i będziemy mieć Rzeczypospolitą obojga narodów. To jest plan, no.
1: Mój ojciec mówi, żeby nie było, to nie jest moja opinia, ani cokolwiek. Ojciec stwierdził, że jak wygra Ukraina, to w sumie słabo wierzę.
0: Nie.
1: Ale poczekaj. Jak wygra Ukraina, oczywiście ja w to słabo wierzę, pomimo że im kibicuję. Ja im kibicuję jednak, bo wolę Ukrainę niż Rosję. To on stwierdził, że po prostu Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej od razu. Co dla mnie jest... Nie, to się nie wydarzy. W sensie, okej, dużo ludzi by to chciało, ale ja nie wierzę po prostu, bo to z punktu politycznego... Nie wiem, ja uważam, że to nie wyjdzie, ale może mój ojciec jest prorokiem.
0: W tym wariancie... twój tata ma rację. No, w wariancie rozbioru Ukrainy, czyli powstaje Nowa Ruś, na wschodzie i zachód i centralna Ukraina idzie do Unii z Polską, to w tym momencie automatycznie staje się państwem NATO i staje się członkiem Unii Europejskiej. Oczywiście, że tak. I do tego dążą państwa zachodnie. O to tutaj właśnie chodzi. O przesunięcie, a my jednocześnie będziemy tutaj trąbić o sukcesie uzyskania, czy tam wyzyskania, jak to się tam będzie mówiło, to jest inna sprawa, ziem, które kiedyś Polska... Bo
1: Królewiec, gdzie jest Królewiec? Gdzie jest Królewiec?
0: No nie no, Królewiec, co tam wiesz? Królewiec to już jest sprawa przegrana, bo oczywiście Rosjanie by nam za wytrącenie Polski z NATO z pewnością dali Królewiec tam z powrotem.
1: No ale słuchaj, nie będąc w NATO, jesteś pod ruskim butem i to moim zdaniem jest gorsze. Ja uważam, że ruski but jest gorszy.
0: Myślę, że mylisz tutaj troszeczkę podejście Sowietów a Rosji. To są dwa różne. Pamiętaj, że za zaborów w Petersburgu, czyli stolicy Moskwy, w Sankt Petersburgu, mówiono na salonach po polsku, tak? Także to nie jest tak. No my byliśmy Paryżem dla Moskwy, tak? Czy dla Moskwy, no. Księstwa moskiewskiego, jakby to nie nazwać, tak? Zresztą to kiedyś było długi czas lennem Polski, te okolice. Także to zresztą tak samo Prusacy byli pod butem polskim. my żeśmy dużo rzeczy źle zrobili, ten cały hołd pruski, który w zasadzie później umożliwiał połączenie, zjednoczenie po prostu, że Niemcy to jest raptem, to jest jeszcze krótsza historia niż Ukraina. Ukraina ma swojej państwowości niecałe 300 lat, a Niemcy jakieś 200.
1: No ja ciebie trochę rozumiem, no ale mówię, no jednak jestem bardziej po stronie USA. No ja wiem, że dużo ludzi mi mówiło, kiedyś się zapchasz tym USA. Nawet mi Finlandczyk mówił, że te USA to no bo to taka prawda, nie ma dobrych przyjaciół w polityce i nawet kraj, który wydaje się w porządku, może wbić nóż plecy, ale według mnie Rosja, tak jak wiele osób, takie jak Szabę, tam inni, tak wychwalają tą Rosję. Skąd ta pewność, że ta Rosja tak przyjdzie z pomocą do Polski i będzie tym czymś? I skąd wiadomo, że ich styl życia będzie taki dobry? No bo chcąc, nie chcąc, zrzekając się na to, tak naprawdę przyjmujemy styl życia rosyjski. A czy on pasował Polakom?
0: Słuchaj, my się na to nie zrzekniemy nigdy. My tutaj są ludzie tak oddani u władzy Amerykanom, tylko nie o to chodzi. To nie chodzi o to, my możemy być bardzo dobrą gospodarką i świetnym państwem są Niemcy. Tylko chodzi o to, że sojuszników szuka się za płotem, a nie ten, tylko związać się bardziej, mogą to być Germanie, nie ma problemu.
1: Ale jak ci powiem, tylko że naszym sojusznikiem w walce przeciwko Związkiem Radzieckim była Japonia, bo wspólnie szpiegowaliśmy. No i popatrz, na drugim końcu świata.
0: Ale byliśmy też w stanie wojny z Japonią, o czym niewiele osób wie.
1: Ale to było wymuszone. To było wymuszone.
0: Tak, znaczy ja dokładnie nie wiem, czy ja dobre źródła czytałem na ten temat, natomiast takie ciekawostki.
1: Japonia tego nie przyjęła, bo Japonia nie chciała przyjąć wojny z Polską. Przyjęła z krajami bliższymi, takimi jak Australia, ale nie z Polską. Ale byliśmy zmuszeni do tego, żebyśmy chcieli być, no. Ale faktycznie, tak jak wódz mówił, że nie byliśmy. No bo nie byliśmy, no faktycznie nie byliśmy. I co ciekawe, Japonia nie chciała uznawać PRL za czasów PRL jako kraju. Że to jest Polska, nie? Że to nie jest Polska. Według nich przez dłuższy czas, tam chyba w 60. dopiero uznali. Więc trochę im to zajęło.
0: Znaczy, powiem ci, że to i tak są takie wszystko rzeczy papierkowe bardzo, bo trudno sobie wyobrazić nawet konflikt polsko-japoński ze względu na położenie, tak? No, co byśmy przemarszowywali sobie przez Rosję? Znaczy, oczywiście ze Związkiem Radzieckim razem moglibyśmy z Japończykami walczyć, tak? Bratniej pomocy, ale to było symboliczne, tak? Wysyłanie wojsk na pewno praktycznie żywiąc na drugą półkulę, tak? Sensu.
1: Ja myślę, że w tym momencie, gdyby coś się działo, Japończycy by nam pomogli, tak jak my byśmy pewnie pomogli Japończykom, gdyby coś się działo. Ja wiem, że to śmiesznie brzmi, ale myślę, że gdzieś to jeszcze jest taka opcja. Ja może tylko mam takie marzenie, ale mi się tak zdaje, że rzeczywiście im to też na rękę, bo oni też nadal nie lubią Rosji. W ogóle są tereny sporne jeszcze, które Japonia by bardzo chętnie chciała, a nie może ich mieć.
0: Znaczy wiesz, to jest takie utrzymywanie sztuczne, bo po co tam Japonii kilka wysepek, a tak samo zresztą Rosji, po co kilka wysepek? Nie?
1: No kurde, pewnie tam są jakieś złoża, no kurwa, po co komu wyspy?
0: Nie sądzę. Złoto. Nie sądzę, to chodzi bardziej o to, że na takiej wysepce, która ma tam kilka kilometrów kwadratowych, to jest doskonałe miejsce na bazę. To, żeby tam, no właśnie, żeby tam jakaś baza była.
1: No ale pamiętaj, każda rzecz jest ważna w polityce. A wiesz, lepiej pomagać przyjaciołom niż nieprzyjaciołom. Ruscy nigdy nie byli dobrze nastawieni do Polski.
0: No ale my nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją. No,
1: okej, okay. No dobrze, tylko pamiętaj, że Rosja nigdy nie była przyjacielem Polski. Zawsze, a jednak...
0: No jak to? Pamiętam kolegę, który mówił mi, że Rosjanie to prawdziwi przyjaciele. Jak miał 12 lat, mój kolega dobry.
1: Ja uważam, że Ruscy...
0: I on w to chyba święcie wierzył.
1: Może ludzie, ale ja uważam, że rząd rosyjski nie zna czegoś takiego. Oni, znaczy, żaden rząd tego nie zna, ale bliżej niż moim zdaniem tym europejskim, amerykańskim stylo, tym wiadomo, niż Rosji. Ja już nie wiem, co mówię.
0: W takim razie myślenie o tym, że rząd krajiński U jest przyjacielem, to wiesz, to też jest naiwność troszeczkę, moim zdaniem. To nawet większa naiwność.
1: Czy my mamy jakieś popie? Nie mamy, to prawda. To jest dupa
0: głowa. Znaczy, ja ostatnio widziałem film prawdziwego przyjaciela, Aleksandr Łukaszenko się nazywa, jak rąbał drzewo i mówił, że nie pozwoli zmarznąć Morawiecki, Duda, nie pozwolę Europie zmarznąć, i on rąbał drzewa dla nas. Wiesz, naprawdę taki film.
1: Ja ci powiem jedno, ja widziałem, proszę, bo Łukaszenka to jest taki, nie wiem, czy znaczy, kurde, no niektórzy to widzieli w telewizji, jak pan, nie Gierek, nie ten drugi, tylko ten, co stan wojenny ogłosił, Jaruzelski, jeździ w różne miejsca i tam mówił czego, znaczy, no to Gierek też takie opcje robił, ale tam byli ci wszyscy polityczni i oni jeździli tam na opcje, no czego wam tu brakuje, no dobra, no to podpisujemy, no tamten, jakieś dziwi, nie, i to wiadomo było do telewizji, żeby pokazać, że oni coś robią. I to samo Łukaszenka robi. To jest stary, radziecki, no, trochę zerżnięty z USA, ale jednak stara szkoła pokazywania ludziom.
0: Czy patrzcie, musi być, no wiesz, patrzcie, on rządzi od 94 roku na Ukrainie, bez przerwy.
1: Patrzcie, ludzie, tu idę do fabryki, zwalniam ludzi, no, co niekompetentni są. Putin nawet to samo, nie, tam wchodzi, tam jakaś opcja jest, że fabryka coś tam nie dorabia, on mówi, dobra, wy tutaj teraz podpisujecie to i to i ma być tak i będzie teraz lepiej, będzie mniej korupcji, więcej produkcji, będą dziedziwki Cox Firefox, a jak nie podpisujecie, to ja was tu rozpieprzę i tyle. No i...
0: Ja myślę, że my mało na ten temat prawdy znamy, jak tam naprawdę jest. Na Białorusi podobno bardzo jest chełpiona Polska w ogóle, wszystkie te takie dawne nasze posiadłości, które są w jakiejś ruinie, wszystko jest odnawiane z herbami polskimi i tak dalej. No przynajmniej tak mówią i pokazują vlogerzy, których słucham, którzy tam jeżdżą. Tak, no ja mam utrudnione, bo za daleko. Gdybym był blisko granicy białoruskiej, bym wybrał się w podróż tam do Mińska, spokojnie sobie pojeździć, troszeczkę pooglądać, pozwiedzać może nawet.
1: A ja bym chciał, ja bym chciał się urodzić Niemcem. Ja wiem, że teraz wszyscy powiedzą, taki się patriota, ale tak myśląc sobie, kurde, Niemcowi to się w sumie spoko żyje. I nawet układy są dobre. Mają układy z ruskimi, mają układy z USA, z każdym mają układy. Dobrze sobie rząd radzi.
0: No to
1: radzi.
0: Ja mam troszkę inne warianty, dwa. Albo bym chciał mieszkać w Nuuk, czyli w stolicy Grenlandii, albo bym chciał się urodzić z Eskimosem, albo bym chciał mieszkać w południowej Ameryce, i to na dalekim południu, czyli albo czubek Argentyny, albo czubek Chile. Bo tam wbrew pozorom, znaczy jak się popatrzy na symulację nawet trzeciej W, no to sobie zobaczysz, że praktycznie to jest taki kontynent, który nie ucierpi zbytnio w tym momencie. Znaczy generalnie półkula, tylko północna ucierpi. No, są z kawałkiem Australii.
1: Mówisz? No, ja wiem tyle, że... O kurde. Ale według mnie, jak będzie totalna anihilacja, to przeżyją tylko ci, co będą na stacji kosmicznej.
0: Nie, mylisz się. Gdyby cały arsenał, jaki jest na świecie, zrzucić na Polskę, tylko na Polskę, to wprawdzie byłaby tutaj pustynia, ale ten ów jeszcze by się uchował. Także
1: to jest
0: megalomania, że jesteśmy w stanie globus, ten, to jest megalomania. Owszem, takie cuda, jak które tam opowiadali Rosjanie, że zaleją Anglię. Tam chodziło o przekładańca Sacharowa, taką dosyć specyficzną formę wodorowki. To jest jak najbardziej możliwe na takiej łodzi podwodnej. No jeśli przekładaniec Sacharowa, czyli car, miał 54 do 56, szacuje się, megaton, no to 100 megaton, myślę, w łodzi podwodnej by się zmieściło i to mogłoby wywołać falę taką, która tam zaleje tą wyspę. Przy okazji by Islandię zalali jeszcze i Irlandię, ale to jest inna sprawa, nie? No, także wiesz, no, takie rzeczy są teoretycznie możliwe. Czy na przykład trafienie, nie wiem, super wulkan na przykład tam na Stonehenge czy coś takiego, nie? Takim właśnie mocniejszym ładunkiem wodorowym, ale ja myślę, że to jest trochę megalomania ludzka, że my mamy jakiś taki jakiś wielki wpływ, czy moglibyśmy mieć. Oczywiście tam skażenie by było, tak? Natomiast globus sobie z tym poradzi, minie tam te powiedzmy 80 tysięcy lat, no i małpy znowu zejdą z drzew i będzie apiać się powtórzy epoka, nie? Także tak to by wyglądało moim zdaniem.
1: Tutaj piszą, że Białorusini niszczą polskie zabytki, więc nie chcieliby.
0: No nie, jest to kłamstwo. Oglądałem już chyba kilka, jak nie kilkanaście, jestem zresztą subskrybentem tych vlogów, gdzie ludzie jeżdżą i to kilka dni temu nawet był facet. I oni odnawiają wszystko, co się da. No może pomyliliście z inną krainą na U.
1: No ja nie wiem. Powiem, że tak, chciałbym wierzyć komuś, ale powiem szczerze, że sam nie wiem, w co wierzyć. I powiem ci tak, Etam, ani nie wierzę Rosji, ani nie wierzę USA. Znaczy, to nie jest tak, że ja nie lubię USA, bo ja lubię USA, ale też im nie wierzę. Też im nie wierzę i wszyscy mają za uszami.
0: No, ja nawet nie wierzę w ten, w to, co jest w tym, w polskiej telewizji nawet nie wierzę. Co dopiero mówić w obcej.
1: No.
0: Nie wierzę, bo oni tak gadają, ja się po prostu zawiodłem na tych telewizjach wszystkich.
1: A tu halo? W międzyczasie Michał się dodzwonił. Cześć.
2: Ej, bo już mi tam ciśnienie podniosłeś. Tak jak cię lubię, tak normalnie nie da się tego słuchać, co ty gadasz. No zawsze z twojej obrony staję.
0: Ale z czym? Z czym?
2: Stary, właśnie co tydzień, nawet ostatnio tam było napisane w necie gdzieś, że Białorusini zniszczyli polskie właśnie pomniki jakichś tam bohaterów wojennych, którzy byli pochowani przy granicy z Polską gdzieś, że sobie niby reorganizują swoje jakieś tam manewry czy coś takiego.
0: Ale gdzie ty to napisałeś?
2: Normalnie w necie było napisane, nawet w tym, w newsach bez wirusa, goś nawet mówił. Ten prowadzący.
0: No nie, ja mówię to co
2: stary,
0: widzę prywatnych vlogerów.
2: Stary, co u ciebie, skąd się u ciebie w ogóle takie umiłowanie dla tego narodu białoruskiego wzięło? To ja cię nie rozumiem. Oni nas jadą na potęgę i jaja sobie z nas robią cały czas, myślą, że jak się trzymają
0: skupią, no nie wiem,
2: to im wszystko wolno, a ty ich tak, nie wiem, bronisz czy coś. Ja rozumiem, że ty się wychowałeś w PRL-u, chodziłeś do szkoły, wiesz, w czasach, gdzie się propagandę wkładało ludziom na siłę do głowy, ale stary, naprawdę, no, to co ty mówisz, to jest niepoważne, autentycznie, tego się słuchać nie da, nie? Weź, najpierw się może, nie wiem, poczytaj w necie sobie chociaż, nie?
0: Znaczy ja nie muszę czytać, ja po prostu sobie pooglądam.
2: No to sobie pooglądaj. No.
0: Mi się dawało jakiegoś nie naprawdę, że to ale bardzo, że bardzo mili są ci ludzie. No, zresztą mam rodzinę białoruską tutaj w budynku.
2: Nie. Twój grób ktoś czołgiem rozjechał, wiesz, a ktoś inny by twierdził, że nie.
0: Propaganda.
2: A, propaganda, no właśnie, widzisz, to jest twój światopogląd.
0: No ale widzisz, no u nas też na placu żołnierza był, żołnierza polskiego, był pomnik z gwiazdą i też rozwalili gwiazdę, no i co?
2: No rozwalili, no bo to był, kurwa, pomnik komunistyczny, kurwa. Czy to był pomnik upamiętniający?
0: Ale
2: był
0: ładny... Ładne zmiany warty tam były i co?
2: Pamiętający czasy, kiedy Polska była pod ruskim butem, kurwa, to były czasy tyranii, kurwa, i bardzo dobrze, że rozwalili ten pomnik.
0: Nie, my nie byliśmy pod ruskim, to było coś...
2: No jak byliśmy pod ruskim?
0: To były sowieckie.
2: A nie, sorry, my tak z planu Marshalla kasę dostaliśmy na odbudowę państwa i gospodarczo-ekonomicznie wyprzedziliśmy ruskich, masz rację, no tak, tak, takie tam, nie byliśmy pod ruskim nigdy.
0: Gospodarczo to my jesteśmy daleko za Ruską.
2: Dobra, weź, weź, etam, naprawdę przemyśl, co ty mówisz, bo to, co mówisz, to jest niepatriotyczne, to jest już...
0: I gospodarczo, ja nie mówię, ja nie...
2: ...masz polskiej historii w tym momencie.
0: Ale ja tutaj nie mieszaj patriotyzmu do tego
2: gospodarczo. Bo nie wiem, wychwalasz człowieka na Polskę 17 września 1939 roku, bo taka jest prawda, że oni dokonali na nas inwazji po prostu 2 tygodnie po Hitlerze i ty jeszcze wiesz, tutaj ich wychwalasz, no to nie wiem naprawdę, o czym tu z tobą
0: mówię. Nie, no, my żeśmy zrobili strategiczny błąd.
2: Ja powiedziałem swoje zdanie.
0: Delegacja powinna pojechać do Londynu, przepraszam, zamiast do Londynu, to powinna pojechać do Moskwy, jakie warunki stawiają, czy jedziemy z ludźmi na Niemców, czy do Berlina i czy jedziemy na ruskich. No to była polityka błędna po prostu. Tak samo błędna, jak jest obecna polityka.
1: Ja nie wiem, co nawet mam dodać. Także ja tutaj może nie wiem, ale widzę, że no Michał...
0: Nic dodać, nic ująć.
1: Nie.
0: Ja mówię tylko...
1: Bo powiem tak, to... Powiem ci tak, no, jak ciebie lubię, to no, ciężko mi się trochę zgodzić z twoimi opiniami, wiesz? Ja...
0: Ale zliczy się jedna rzecz, musisz to zrozumieć. Wszyscy to zrozumieć. Jak można narażać 35 milionów ludzi w imię jakichś idei?
1: No, ja się też tutaj tak zgadzam, że nie powinniśmy żadnej wojny nie powinniśmy wypowiadać.
0: Skończy się to tak samo, jak...
1: I tu się zgadzam, że nie powinniśmy...
0: A zobaczysz, że razem z... ludziom idziemy jako wojska stabilizacyjna. Zobacz.
1: No dobrze, ale tak. Można nie całować Rosji po rączkach, a można...
0: Ale to nie chodzi o całowanie, tylko chodzi po prostu o to, żeby kupować surowce, żeby handlować. No okay. Nic więcej nie chodzi.
1: Okej.
0: O co biega? Odcięli im Kaliningrad. No to trzeba, kurwa, im dać jedzenie za wyższą cenę sprzedać. To jest handel.
1: No i z tym jest trochę problem, który ja mam. I to pewnie milion osób nie poprawi oczywiście, bo tu jest jedyna rzecz, którą trochę ze tamtym się zgadzam, bo to byłoby okej, gdyby każdy kraj po kolei jak leci w Europie powiedział nie bierzemy gazu, węgla, tam rzeczy od Rosji. Poko. Wtedy nie ma problemu, jest gitara i wiadomo, to działa. No, tylko, że no nie. Niemcy biorą, inni biorą i w takim wypadku...
0: 80% krajów na świecie nie zmieniło stosunku do Rosji. Nie ma, jesteśmy w 20%.
1: I to jest faktycznie ten problem, że ja wiem, że to jest i to jest harde, co ja powiem, ale no my wychodzimy na tym jak zaboskie mydle. No,
0: na idiotów wychodzimy, na debili po prostu.
1: Tutaj przy okazji
0: ale wódz. Którzy jeszcze się narażają na wojnę minutową.
1: Także myślę, że wódz chyba lepiej będzie tutaj ode mnie pewnie rozmawiał na ten temat, bo nie do końca jestem w temacie, ale coś go nie mogę dodać. Przed chwilą tutaj dzwonił, pojawi się? Czy nie pojawia? Nie wiem, coś się chyba popsuło. Jak zwykle Skype się psuje, będzie musiał chyba dołączyć sam, ale jest już? No przecież dołączyłem go. No cholera jasna, co się dzieje. O, jesteś w wodzu, coś się popsuło, ale już jesteś, także cześć.
3: Rozłączyłem się po prostu, bo mi się złe połączenie wybrało. Musiałem się połączyć jeszcze raz.
1: Także może ja ciebie zostawię, nie zostawię, tylko możesz rozmawiać z Tamem, bo pewnie z nim chcesz porozmawiać.
3: Znaczy ja mam tam do ciebie takie pytanko. W twojej klatce schodowej 2 piętra niżej mieszka kobieta, ma córkę, która która została zgwałcona. I zrobił to sprzedawca warzywniaka. To było wiele lat temu, on już wyszedł z więzienia. I on ma 50 groszy za kilogram mniej tańszej ziemniaki. Wszyscy wiedzą, że tam on ją zgwałci. Co, będziesz kupował tego gwałciciela byłego? Te ziemniaki?
0: No nie, no bo on był po prostu już likwidowany po prostu fizycznie, tak.
3: No widzisz, i rozumiesz mnie, tak? Powiedz mi, czym według ciebie różni się kupowanie od ruskich surowców w momencie, kiedy 200 kilometrów od miejsca, w którym mieszkam, oni właśnie w tym momencie puszczają rakiety na cywilne obiekty?
0: No, jeszcze dni drudzy puszczali, tak? Wcześniej puszczali, tamci puszczali na cywilne obiekty, nie? Także to nie jest tak że ten...
3: Tylko czekaj, kto zaczął ten konflikt?
0: Rosjanie, czy dlatego, że 7 dni później zaczęli był Ukraińcy. Także wiesz, tutaj... Czyli wiesz, to jest moja rozmowa z ludźmi, którzy przyjechali tutaj z okolic Dniecka. Z trzema chłopakami i dziewczyną.
3: Jeszcze raz. Dostali powołanie. No kto by zaczął z kim?
0: No pierwszego
3: maja. Wiesz co, mam taką prośbę, Etam. Weź chłopie, Etam, kurwa, po pierwsze tak. Nie, przepraszam, płynę, że tak. Po pierwsze, weź se kup uczciwy internet, chłopie. Przestań korzystać, kurwa, z tej komórki, bo to się żygać, jak się ciebie słucha, naprawdę. Wiesz co, dobry internet to stary kosztuje 30 zł miesięcznie. Kurwa, no nawet chyba ciebie stać na to, żeby kupić sobie normalne, szerokopasmowe, stałe łącze. Weź, zrób to dla nas wszystkich. Naprawdę. To jest pierwsza sprawa, bo rwiecie tak, że się z tobą rozmawiać nie da, stary. Słychać co drugie słowo nie da się zrozumieć, już abstrahując od tego, że nie nawet jakby słychać, bo wszystko, to i tak by się tego nie dało zrozumieć. To jest pierwsza rzecz. Uczciwy internet. Błagam. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Przyszło ci do głowy być może, że ukraiński wywiad, amerykański wywiad, brytyjski wywiad doskonale wiedział, że Ruscy się przygotowują na inwazję. Przyszło ci do głowy o tym, że te powołania wszystkie to było po prostu przygotowanie się do obrony.
0: Oczywiście,
3: jak,
0: że tak.
3: Jaka Ukraina mogła planować jakąkolwiek inwazję na cokolwiek?
0: No przecież od 2015 zdaje się tam trwał ostrzał już.
3: Adwokat, jesteś krytynem. Co to znaczy, że wszedł argument gwałcenia? Nie chodzi o to, zgwałcił, okradł, pobił. Chodzi o to, że gdzieś jest ktoś, kto robi coś złego, tak? Takiego kogoś, niezależnie czy to jest człowiek, czy to jest państwo, jeżeli ktoś robi coś złego, nie robi się interesów ze złymi ludźmi. I koniec.
0: No ale Niemcy robią i dobrze na tym wyjdą, bo będą średnikami dla nas tego, co i tak kupimy od Rosjan, bo będzie kupowany przez pośredników. No i co na jedno wychodzi. Nie lepiej kupować bezpośrednio.
3: Ale my nie będziemy nic kupować od Niemców, to po pierwsze. Po drugie, Niemcy się wycofują z kupowania wszystkiego od ruskich. Już powiedziała nawet, wiesz, cała ta van der Lechten, cała ta komisarz umowy międzynarodowej, że Polska miała ten spraw narodowych Unii Europejskiej, że Polacy mieli rację, Czesi mieli rację. Że nie nawet nie wolno kupować z Rosji. To jest takie powiedzenie, to co powiedział chyba, nie wiem, wam, Lenin czy jakiś inny Marx, że kapitalista sprzeda sznur, na którym potem się zostanie powieszony. Dokładnie tym jest kupowanie gazu od Rosji. To jest dawanie im pieniędzy, za które oni potem kupują kałachy, które potem cię rozwalą.
0: Znaczy, no
3: czy kupują nadal? Oczywiście, że państwa kupują nadal, bo jeżeli przez N lat mieli procesy chemiczne w rafineriach i tak dalej nastawione na to, nie da się teraz przestawić tego z dnia na dzień. Się frajerzy liczyli na to, że Rosja się ucywilizuje, że zostanie wciągnięta w system handlu międzynarodowego, no to się pomylili.
0: Ale
3: Polska też kupuje. Polska też kupuje na potęgę. Cały czas kupujemy od ruskich mnóstwo rzeczy. Próbujemy się od tego odciąć i cały czas kupujemy mnóstwo rzeczy. Nie da się z tego wszystkiego z dnia na dzień zrobić. Nieważne, stary. Nie kupuje się od złodzieja, nie kupuje się od mordercy, nie kupuje się od bandyty, nie kupuje się od państwa, które prowadzą agresywne wojny.
0: No dobrze, no ale ty mówisz tak jakby nie wiem, ty byś chciał, żeby Rosja została zniszczona. No.
3: Rosja nie zostanie zniszczona.
0: Rosja będzie handlowała Ale Rosja będzie handlowała, no to tak samo, że powiedzieć, że Amerykę należy zniszczyć, no na litość boską, to są tak same bandyci, no przecież.
3: No nie, absolutnie. To jest, Nie, ten symetryzm jest w tej chwili, tak, wkurza, że to się w głowie nie mieści. Nie da się absolutnie nie da się porównać jakiegokolwiek wydarzenia w historii Stanów Zjednoczonych, jakiejkolwiek ich interwencji, jakiejkolwiek ich wojny, nie da się absolutnie porównać do czegokolwiek, co robiła Rosja. Do czegokolwiek.
0: No, to masz rację. Widzimy bardziej złe rzeczy, to prawda.
1: No nie wiem, nie wiem. Ja
3: pierdzielę.
1: Zawsze musi zejść na tak harde tematy. Nie wiem, czy to jest taka klątwa nocnego radia.
3: Po co zaczynasz za tamem rozmowę na ten temat? Wszyscy znamy jego zdanie, wszyscy wiemy, że jest chore. Nie ma o czym rozmawiać tutaj, no.
0: Znaczy ja
3: jak można nie rozumieć, że Rosja od roku 1500 mniej więcej, odkąd kiedy na tron wszedł Iwan Groźny, nieprzerwanie jest naszym wrogiem. Nieprzerwanie prowadzimy z nimi wojny. Średnio co kilkanaście lat mamy konflikt zbrojny z Rosją. Stary, no tak, weź sobie książkę do historii, weź sobie ją otwórz i weź sobie popatrz.
0: Ale ja doskonale o tym wiem, tylko problem leży w tym, że ryzykowanie w ten sposób, jak my, bo może ja
3: jakie ryzykowanie? Czego ryzykowanie? Kto ryzykuje czym? Uważasz, że Rosja, będąc w tym momencie, jeżeli uważasz, że tak słaby kraj jak Rosja, który nie jest w stanie pokonać takiej marnej Ukrainy, jest w stanie zaatakować Polskę, to naprawdę weź się zastanów, chłopie, nad sobą.
0: Zdziwisz się, jeśli do tego
3: nie
0: dojdzie.
3: Nie zdziwię się. Co mieliby zrobić? Użyją broni atomowej?
0: Oczywiście, że tak.
3: Oczywiście, że nie. Idź się lecz, chłopie. Jeżeli myślisz, że w Rosji są ludzie, którzy są kompletnie szaleni, to się naprawdę grubo mylisz. Ci ludzie tam żyją, ci ludzie tam mają rodziny, ci ludzie chcą mieć tam swoje wygodne życie, swoją władzę, swoje drogie samochody. Ostatnią rzeczą, o jakiej myślą, to jest wzięcie i rozpoczęcie konfliktu atomowego. To jest ostatnia rzecz, jakiej oni myślą.
0: Ale to,
3: oni mają wygodne, fajne życia. A rozpętanie wojny atomowej to jest koniec tego fajnego życia. I tym ludziom na tym etapie nie
0: bardzo,
3: zależy.
0: Ale jesteś w błędzie. Jesteś w błędzie. Ponieważ eskalacyjne uderzenie na Polskę nie będzie oznaczało żadnej wojny atomowej między Zachodem a Rosją.
3: Oczywiście, że będzie oznaczało, ponieważ jest to naruszenie traktatu. Oczywiście, że tak, to jest naruszenie
0: traktatu. Nie jest naruszenie traktatu.
3: I to kończy wszystko.
0: Nie.
3: Oczywiście, że tak, Etan. To jest twoje widzimisię, to jest twoje jakieś myślenie.
0: To nie jest moje widzimisię. Oby do tego nie doszło, bo się przekona. Tak? A się nie przekonać. Przecież nikogo by się mógł przekonać w Polsce, że absolutnie to by też coś takiego nie oznaczało. To jest myślenie, to jest myślenie właśnie oznaczało. Typowo polskie. To jest myślenie dokładnie sprzed drugiej wojny. Dokładnie tak jak sam myśleliśmy, że Francja...
3: Tam kup se dobry internet, bo cię tak rwie, że się nic kurczaków. Nie da zrozumieć, stary. Rwiecie tak, że ja nic nie rozumiem, co mówisz.
0: No przykro mi, tutaj się z jak się często z tobą w różnych sprawach zgadzam, to tutaj się z tobą nie zgadzam. No, doświadczenie mi mówi, że to jest po prostu myślenie kurczaków takie, no po prostu i tyle. No.
3: Co jest myśleniem kurczaków?
0: No takie właśnie myślenie. Że tutaj będzie się, świat będzie się martwił o Polskę, tak? Nie będzie się martwił o Polskę. To jest myślenie po prostu życzeniowe, no i tyle.
3: Ale w jaki sposób świat się ma martwić o Polskę? Nie rozumiem. Po prostu nigdy nie dojdzie do użycia broni atomowej.
0: No, wiesz, no już doszło na świecie do użycia, także wiesz. Także nie można powiedzieć, że nigdy nie dojdzie do użycia, bo już doszło do użycia.
3: Nie dojdzie do użycia wojny broni atomowej przeciwko Polsce ze strony Rosji, okej? Okay? Nigdy w życiu do tego nie dojdzie.
0: Obyś się mylił. Obyś się nie mylił. Obym był całkowicie w błędzie.
3: Daj spokój,
0: tylko
3: jakby...
0: mi nie o to chodzi.
3: Jak sobie wyobrażasz politykę zagraniczną potem po czymś takim, gdyby nie zostało to potraktowane z odpowiednią odpowiedzią?
0: No tak samo jak po Japonii, po Hiroshimie i Nagasaki.
3: Tylko że Japonia polityka nie była w sojuszu z największymi potęgami świata, tak jak jesteśmy my w tym momencie, no etam.
0: No wiesz, mówię życzenie myśleniowe. użyczeniowe, przepraszam. Pewnie masz rację, obyś miał rację. Obyś miał rację.
3: Już abstrahuję od tego, że jakie Rosja miałaby powody do tego, żeby zrzucać atomówki? Jakie Rosja miałaby powody, nawet gdyby nie doszło do jakiegokolwiek ataku odwetowego, to już jest wypowiedzenie wojny całemu NATO. Jeżeli taka marna Rosja nie radzi sobie z Ukrainą, to dlaczego miałaby w tym momencie ciągać do wojny wszystkich? Tylko gdyby Rosja dopuściła się użycia broni atomowej, wszyscy by się od niej odwrócili, cały świat by się od niej odwrócił.
0: No i na tym by się skończyło, by się od niej odwrócił.
3: No tak, tylko że potem Rosja by po prostu upadła.
0: Na tym by się skończyło.
3: Rosja by po prostu przestała istnieć. Oczywiście, że tak.
0: Rosji nie jest potrzebny świat do funkcjonowania.
3: No, najwyraźniej jest, bo nie są nawet samochodów w stanie produkować. Już abstrahując od tego, że Rosja ma potężne w tym momencie, już od dawna zresztą, prądy odśrodkowe, które próbują ją rozerwać na strzępy. Utrzymanie tego imperium w całości to już jest wystarczające wyzwanie.
0: Wiesz co, no nie wiem, no mam inne zdanie po prostu na ten temat i może przy tym zostaniemy, tak?
3: No i w porządku, natomiast moje pytanie jest jednak inne. Naprawdę uważasz, że powinniśmy kupować rzeczy, surowce od państwa, które po pierwsze jest nam wrogie, a po drugie rozwala naszego sąsiada? Chciałbyś doprowadzić do tego, że przestaniemy mieć granicę z Ukrainą, tylko zaczniemy mieć granicę z Rosją? Naprawdę tego byś chciał?
0: Znaczy,
3: każdy pocisk,
0: mamy granicę z
3: Rosją. Wiem. Każdy pocisk, ale malutko, każdy pocisk wystrzelony przez ukraińskiego żołnierza i niszczący rosyjski cel, to jest coś, co osłabia Rosję, a wzmacnia nas. Nie wyobrażam sobie czegoś bardziej w naszym interesie niż to, co w tym momencie dzieje na Ukrainie, gdzie krwią nie naszych obywateli, nie naszych żołnierzy, osłabiana jest Rosja. Ba, mało tego, nawet jeżeli jesteś antyukraiński, to dalej.
0: Ale ja nie jestem.
3: Ale mówię nawet jeśli, to ten konflikt jest w interesie, w gruncie rzeczy, bo osłabia i Ukrainę, i Rosję. A więc nawet jeżeli uważasz, że Ukraina to jest wróg Polski, to w tym momencie jest to na naszą rękę. Ktoś się bije, kto jest nam nieprzychylny, tak? Rosja jest nam nieprzychylna. Niektórzy twierdzą, że Ukraina jest nam nieprzychylna. My na tym tak naprawdę zyskujemy.
0: Znaczy,
3: nie?
0: Znaczy powiem ci tak, ja nie sądzę, żeby Ukraińcy, bo ja patrzę inaczej na to, ja rozmawiam z nimi i nie sądzę, żeby oni byli mi nieprzychylni. To są normalni ludzie, którzy po prostu uciekają przed sytuacją niepewności.
3: Jak sobie porozmawiasz z Rosjaninem, to dojdziesz dokładnie do takiego samego wniosku.
0: No
3: ja
0: i
3: mam kolegów pracy z Białorusi, rozmawiamy, to są super fajni goście. Ale co ma człowiek do człowieka, a interesy państwowe do interesów państwowych, to nie ma nic wspólnego.
0: No i rozmawiam i z tymi też miałem okazję.
3: To nie ma tam żadnego znaczenia. Żadnego. To, co jest istotne tutaj, to interesy państwowe. A nie to, czy Białorusinem się fajnie wódkę pije.
0: Nie wiem, wiem tylko jedno, że my będziemy ponosić największe koszty ze wszystkich tej zagrody.
3: Poza Ukrainą jest to możliwe akurat, że masz rację. Natomiast nie mamy innego wyjścia, bo trzeba sobie uświadomić, że gdyby Ruscy zajęli Ukrainę w ciągu 2 tygodni, to ja nie sądzę, że należałoby brać pod uwagę to, że za chwilę będą przekraczać Bug. Trzeba pamiętać o tym. Tak, weź sobie poczytaj na temat doktryny Giedroycia. Dobrze pamiętam? Tak, to chyba on był, tak? W polskim interesie jest niezależna Ukraina, silna na tyle, aby odgradzać nas w sposób skuteczny od Rosji. To jest w naszym interesie. Potrzebujemy bufora, który nas odsunie od zagrożenia, jakim jest Rosja. Potrzebujemy tego bufora, potrzebujemy Białorusi, potrzebujemy Ukrainy, potrzebujemy, no fajnie by jeszcze, jakby nie było w Kaliningradzie, no ale to niestety. Z tym nic już nie zrobisz. Chyba, że się od nich odkupi jak Amerykanie Alaskę.
0: No nie wiem, zobaczymy, czy
3: w naszym interesie jest utrzymanie niezależności Ukrainy. W naszym interesie jest to, że Ruscy się tam wykrwawiają. W naszym interesie jest to, żeby Ukraińcom pomóc. Po prostu, to jest nasz interes. A że to kosztuje? Niestety, wojna kosztuje. Na szczęście jest to wojna, którą... To jest nasza wojna, która toczy się nie na naszym terytorium, nie krwią naszych obywateli. To jest bardzo ważne.
0: Obyś miał rację, obym się mylił w tej sprawie.
3: Natomiast... No ale uważasz, że co nastąpi?
0: To znaczy... Ukrainy już nie będzie. My będziemy w Unii z Ukrainą Centralną i Zachodnią. I w ten sposób Ukraina Zachodnia i Centralna. A ja myślę, że będziemy.
3: Nie będziemy też absolutnie. Nie, to, absolutnie to nie jest w naszym interesie.
0: Zwymienimy.
3: To byłaby największa głupota, jeszcze... żeby można wyobrazić. Tam.
0: Ja po o co, tym wiem, oczywiście, że
3: po,
0: tak.
3: Po co wchodzić w Unię z państwem, które jest po pierwsze będzie już zawsze praktycznie w stanie wojny, to jest raz. I dwa, likwidujemy w ten sposób bufor. Dokładnie ten sam błąd zrobiliśmy, kiedy zezwoliliśmy na ślub Jagieły z Jadwigą. Dokładnie wtedy przewertowaliśmy naszą politykę międzynarodową z orientacji północ-południe na orientację właśnie wschód-zachód. Od tego momentu co 20 lat mamy konflikt z Rosją. To była największa głupota wziąć ślub i doprowadzić do Unii pomiędzy Polską i Litwą, czy Wielkim Księstwem Litewskim. To była głupota. Straszna głupota. I dokładnie taką samą głupotą jest, byłaby jakakolwiek Unia z Ukrainą. To byłaby naprawdę dokładnie, to jest dokładnie ten sam kaliber debilizmu.
0: No dlatego to ja się tutaj w 100% zgadzam. Tylko ja się kieruję taką zasadą. Jeśli coś u nas jest jakieś absurdalne, to z pewnikiem to będzie. Więc...
3: Po co? To jest, nie wiem. To jest,
0: ale ja ci gwarantuję, że nie mam wpływu na to.
3: To jest teoria, która mniej więcej jest równie mądra jak moja teoria na temat leopardów 2V w każdym lindu. Naprawdę.
0: Dobrze. Wiem, że ona jest prawdopodobna może w 10%. Jedna na 10 szansa. No dobra, ale to jest nieistotne. Ale gwarantuję ci, że ja takiej Unii nie będę robił. To ci mogę zagwarantować. To jest tylko moje teoretyzowanie.
3: Stary, jak dojdzie mam... do czegoś takiego w ciągu najbliższej, nie wiem, pięciolatki, jadę, kurwa, z flaszką whisky wartą, kurwa, 1000 złotych do ciebie, do tego pieprzonego Szczecina, jak Boga kocham.
0: Dobra, słuchaj, ale nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, że mam co do tego przeczucie takie. No, mam co do takiego takie przeczucie i będzie i Ukraina wtedy zachodnia i centralna uzyskuje. Ja to już mówiłem 2 lata temu. Takie coś, że wtedy gdyby Ukraina się połączyła z Polską, a przynajmniej ta część dawnych naszych ziem, to są naturalnie naszych ziem, to będzie u nas przedstawiona jako sukces i tam będzie przedstawiona jako sukces. To jest tylko kwestia kampanii medialnej odpowiedniej. I uzyskują wtedy NATO i uzyskują w tym momencie Unię Europejską, tak? Ta część, która się przyłącza. A jak to się nazwie...
3: Wiem, co masz na myśli i dla Ukrainy z pewnością byłoby to korzystne. Dla nas to byłby szczyt debilizmu. Nie mamy tam żadnych interesów, nie mamy tam żadnej mniejszości etnicznej nawet, bo wiesz, to co mówisz miałoby sens, gdybyśmy rozmawiali na przykład o tym, że Węgry chcą część Ukrainy przyłączyć do swoich terytoriów.
0: A chcą podobno.
3: Wiem, że oczywiście, że chcą, bo Węgry. Myślisz, że dlaczego Orban nie chce sprzyjać Ukraińcom, nie chce im pomagać? To jest jeden z powodów. Węgry mają pretensje terytorialne do Ukrainy, Węgry mają pretensje terytorialne do Słowacji też na przykład. To jest jeden z tych powodów, ale oni tam mają dość sporą mniejszość etniczną po prostu. My nie mamy tak naprawdę.
0: No ja tam są jakieś resztki. Ja ciebie rozumiem, tylko widzisz, żyjemy w takim momencie historii takiej głupoty, że wcale się nie zdziwię. Mi tylko o to chodzi, bo ja nie chcę się tutaj kłócić o to absolutnie. Nie chcę wyjść tutaj znowu na jakiegoś onuce, jak to tam piszą, bo to mi zupełnie nie o to chodzi.
3: Ale proponujesz podtrzymywanie handlu węglowodorami z Rosją, no kurde no.
0: No słuchaj, no to, że przyprawa płynie, jak to mówili w Dunie, no to ja tutaj nie widzę żadnego problemu z tym. To tak jak ludzie ostatnio lalkę sobie odświeżyłem, i tam ludzie zawsze tak wkurzali się na tego Wokulskiego, bo on broń sprzedawał na wojnie i ten. Oczywiście to jest nieprawda, bo on sprzedawał zboże akurat, a nie broń, ale to coś złego. No a co w tym złego? Co w tym złego? Normalne państwa poważne zarabiają w ten sposób pieniądze, no po prostu. No i to musisz się tak samo oburzać na tych naszych sojuszników, bo oni naprawdę handlują. na takich sytuacjach.
4: Czy wiesz, oto na przykład, że Francja próbowała sprzedawać ruskim przez ostatnich kilka lat, wiesz, uzbrojenie, to na przykład mam pretensje tam, zresztą nie wiem, czy jakieś głowy się posypały w końcu za to, czy nie, ale przecież tam jakiś dziennik francuski dotarł do informacji, że po 2014 roku Francuzi cały czas sprzedawali jakieś celowniki do śmigłowców bojowych, pomimo embarga, nie? Cała ta historia z Mistralami i tak dalej, to jest wiadoma sprawa, że to jest ohydne, no.
0: No cóż, no tak niestety było. Nie sądzę, żeby tam ktokolwiek się ten... Ja myślę, że w tych państwach dużych jest tam są zupełnie inne wartości są uznawane i to się tak się nie patrzy tak jak u nas, bo my patrzymy Polacy jakimś godnością, takim, tam takie rzeczy nie wchodzą w ogóle w grę. Tam jest czysty interes i tyle, a to, że Polacy zapłacą, to, że my będziemy głównym płatnikiem za to wszystko, to ten pewnie nam wyznaczą w nagrodę, że będziemy mogli sobie firmę na Donbasie otworzyć, który będzie zajęty oczywiście przez Rosjan, tak? Także czytamy, zupełnie osobnym państwem będzie. Bo zdaje się, on chyba jest tą osobnym państwem, nie jest nawet jako federacyjna jakaś tam republika. Wiesz co, nie wiem, już mnie głowa od tego wszystkiego boli, bo powiem szczerze, że staram się tego tematu unikać, nie wiem, dlaczego to znowu wynikł ten temat.
4: Nie wiem, musisz się Gambola pytać. Ja tu to, co bym ci chciał jednak, i przemyśl to sobie, stary. Rozważ to, że pomaganie Ukrainie jest owszem kosztowne, ale jest w naszym interesie. To naprawdę jest w naszym interesie. Słaba
0: tylko
4: Rosja.
0: Wiesz,
4: no.
0: Ciągle jest jedna rzecz. Ja nie tak nie mam siły wystarczej. To, że mam takie zdanie, to wiesz, to jest kwestia tego, że ja patrzę, jak zawsze byliśmy naiwniakami historycznie, nie? W różnych rzeczach i tego się bym obawiał po prostu. Ja tylko wypowiedziałem się, tak samo jak z Zenkiem mój konflikt zaczął się od zdjęcia pokazującego centrum panikującego Kijowa, co nie było wcale prawdą. Tak samo jak teraz rozmawiamy na te tematy, tak ja nie mam i tak siły żadnej sprawczej. Ja mam po prostu swoją opinię i chcę tylko po prostu mieć prawo do tej opinii, nie być za to jakoś tam, no, więcej tolerancji po prostu, ktoś ma inną opinię. No, ten temat i tylko o to mi chodzi, tak? I przede wszystkim jestem zdania, że my powinniśmy mieć największą sztamę z sąsiadami, tak? A naszym największym sąsiadem, pomimo że tą granicę mamy krótką, jest Rosja. No, a Rosja to nie jest to samo co Związek Radziecki, to też trzeba pamiętać.
4: Ja wiem, że problem polega na tym, że żeby mieć z kimś sztamę, to on musi chcieć mieć z tobą sztamę. Rosja nie chce mieć z nami sztamy. Rosja jest naszym wrogiem. Zawsze, zwróć na to uwagę, ale zawsze, kiedy Polska była niezależnym krajem, zawsze zawsze razem, ramię w ramię, stawały dwie potęgi. Niemcy i Rosja. Tylko po to, żeby nas zniszczyć. Zawsze tak było. Jesteśmy na terenie spornym. Oni, jesteśmy ich konkurentem geopolitycznym w tym regionie. Mieliśmy kiedyś aspiracje do tego, żeby być regionalnym mocarstwem. Toczyliśmy o to wojny ze Szwecją, toczyliśmy o to wojny z Rosją, toczyliśmy o to później wojny z Niemcami, toczyliśmy o to wojny z Austrią. Przegraliśmy. Po prostu trzeba mieć tego też świadomość, że przegraliśmy, przestaliśmy być mocarstwem. Teraz jesteśmy biednym krajem średniej wielkości i nie mamy już większego znaczenia na polityce międzynarodowej, ale cały czas ten kawałek ziemi nad Wisłą ktoś chce rozdrapać. I Rosja nigdy nie będzie naszym przyjacielem. Rosja nigdy nie będzie naszym przyjacielem, bo Rosja zawsze będzie dążyła do tego, żeby nas wchłonąć. Nie ma przyjaźni z Rosją, nie ma takiej możliwości. Dlatego trzeba wspierać te kraje, które są pomiędzy nami a Rosją, po to, żeby czołgi walczyły pod Kijowem, a nie pod Warszawą. Po to jest nam potrzebna Ukraina. I dlatego teraz każdy pocisk wystrzelony przez ukraińską armię, nawet jeżeli on jest za nasze pieniądze, robi nam interes. To jest nasz interes. Nasz interes to wstrzymanie Rosji jak najdalej. A im bardziej, im Rosja jest dalej od Polski, tym bardziej ją można lubić.
0: No widzisz, to ja oczywiście to twoje, tą twoją opinię rozumiem, bo ona jest oczywiście logiczna, tak? Jest w pełni logiczna. Pytanie tylko, czy ta droga jest właściwa, nie? No, wiesz, obarczone ogromnym ryzykiem. To jest obarczone ogromnym ryzykiem, no po prostu zwyczajnie, moim zdaniem i tyle. Jednak polityka węgierska jest moim zdaniem o wiele bardziej racjonalna w tym przypadku.
4: Ale Węgry są inaczej położone geograficznie.
0: No dlatego właśnie chciałem to dodać.
4: Momencik. Odnośnie tego, co tutaj adwokat mówi, że powinniśmy wspierać Białoruś, tak?

0: niezależnie od tego, co się dzieje z Ukrainą. Myśmy zawalili adwokat tą politykę wcześniej. Więc to nie jest kwestia tego, czy wspieraliśmy jakieś przewroty, czy nie. Myśmy zawalili tą politykę jeszcze zanim tak naprawdę Łukaszenka doszedł do władzy. Nie wypowiadam się w tym momencie jako wolnościowiec, tylko wypowiadam się w tym momencie jako ktoś trochę zainteresowany geopolityką.
1: Znaczy on chyba od początku był, zdaje się, na Białorusi. Od samego początku, jak był ten, jak był koniec Związku Radzieckiego.
0: Nie, skąd?
1: Najpierw tam jakoś...
0: Nie. Tam najpierw były jakieś wybory jedne, ktoś tam inny wygrał, potem on później Łukaszenka wystartował w wyborach na drugą kadencję tego gościa. Ten gość to przegrał, Łukaszenka wygrał, od tego momentu już nigdy nie ten.
1: Bo mi się jakoś tak wyświetla 94 rok, że on jest cały czas od 94 roku, ale może się mylę, nie wiem, może...
0: No, ale Białoruś uzyskała niepodległość 3 lata wcześniej, albo 4 chyba, nie?
1: No mi się wydaje, że rozpad wspólnoty państw to był właśnie rok 93-94, przełom jakoś tak w zimie to było. Ale ja kurde, pamiętam. Nie pamiętam, już ja też. Tyle lat minęło, że... Musiałbym sprawdzać teraz. No, co do Białorusi, to oczywiście, żeśmy spierdolili sprawę, to absolutnie tak. Tutaj, kurde, naprawdę, ja już po prostu mam dosyć tego tematu, tak, jestem zmęczony tym tematem, po prostu kompletnie. Czuję tylko po prostu intuicyjnie, że za dużo ryzykujemy i tak czuję, po prostu, tyle na tym może zaprzestańmy, bo po prostu to...
0: Ja nie wiem, czym ryzykujemy, w jaki sposób. Nie widzę tego.
1: Tak jak mówiłeś odnośnie konfliktu rusko-ukraińskiego, to jest to tak ze wszystkim zgoda, tak, że w wielu aspektach to jest dla nas jak gdyby korzystne. To jest taka też nasza proxy war, tak, ale to wiesz, to jest wszystko takie, my jesteśmy za blisko po prostu. To może sobie robić właśnie państwo, które jest po drugiej stronie kuli ziemskiej. Na takich tych czy na drugim końcu Europy, tak? Ewentualnie.
2: Ja po prostu sam wychodzę na 8.
1: Okej, dobra, ja zaraz go wezmę.
0: No. Moim zdaniem nie mamy wyjścia. Niezależnie od tego, jak jesteśmy blisko. Rosja jest naszym krajem wrogo nastawionym do nas i nigdy to nie zmieni. I w związku z tym musimy wspierać te kraje, które po prostu z Rosją walczą. No i koniec. To jest nasz organiczny wróg i to nic się z tym nie da zrobić.
1: No nic, zobaczymy, jak będzie wyglądało w tym samym czasie w 23. Czy będziemy mieć w ogóle o czym rozmawiać za rok. Bo mówię, ja mam takie jakieś przeczucie, że to po prostu nie zbyt dobrze się skończy dla Polaków. Taka tradycja już być może nasza. Ale mówię, pewnie jestem w błędzie. No.
0: Myślę, że nic poza tym, że poniesiemy koszty ekonomiczne, nam się nie stanie. Natomiast na pewno będzie to nas kosztować dużo. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Tylko jakie są alternatywy tam? Bo ja nie widzę żadnych alternatyw. Alternatywą to było pozwolić po prostu Ruskom połknąć Ukrainę? Stworzyć ewentualnie jakieś marionetkowe państwo? I co? I potem czekać na inwazję za Bóg? No to mielibyśmy jeszcze gorzej. Mielibyśmy krew rozlewaną na naszych ulicach.
1: No tak, zgadza się. Jeżeli tak by było, to mogłoby tak być. Tym bardziej, że Rosjanie wyraźnie powiedzieli o granicy na Odrze, że mamy się cofnąć do 96 czy 97 roku, już nie pamiętam, kiedy te umowy były zawierane, że NATO nie będzie przekraczało Odry, tak? Także tutaj jest pełna zgoda. Ale nie wiem, jak się do tego odnieść, bo przecież i tak żadnej siły sprawczej nie mam. A gdybym ją miał, to mówię, ja bym troszeczkę inaczej się zachowywał, bo ja po prostu szukałbym nie sojuszników w NATO, tylko właśnie tutaj gdzieś blisko, tak? Czy to by były Niemcy, czy Rosjanie, to już jest inna sprawa, tak? Natomiast Niemcy też są związane niestety bardzo mocno tutaj. Znaczy właściwie Niemcy są państwem okupowanym w pewnym sensie. Próbują jakoś tam się znaleźć w tym, bo to jest jednak gospodarka o wiele bardziej rządzona z głową niż nasza, tak? My jesteśmy tylko państwem komplementarnym

0: tej gospodarki. Dobra, słuchaj, no ja już jestem po prostu naprawdę zmęczony tym tematem, bo wolę gadać pierdoły o retro niż o tych sprawach, chociaż one są aktualne i tak niestety ten temat zawsze musi zejść na tą Rosję i Ukrainę. Ja na co dzień widzę w tych sklepach, wiesz, język obcy, trochę już do tego przywykłem, ale jednak bardziej podobało mi się monoetniczne państwo. Dobrze, i tak zawsze mówię, dobrze, że nie są to przynajmniej uchodźcy z Afryki. Są to ludzie, którzy się tylko żegnają w innym kierunku, nie?
1: No, powiem tak. Może już czas zakończyć audycję, no trochę zeszło na tematy. Znaczy no trochę z mojej winy też, bo tak pociągnąłem za język Etama.
0: Nie, ty nic nie jesteś, ty nie jesteś nic winny, ty jesteś młody. Ty się po prostu chciałeś od starszych potuczyć.
1: No może ja lubię ciągnąć różne tematy. Rzeczywiście może ten temat troszeczkę za gorący. Nie wszystkie tematy dobrze podejmować. Ale dobrze, że wódz przyszedł, trochę podyskutował, także dobrze, że przyszedłeś, porozmawiałeś na ten temat. Ja raczej z tobą się bardziej trochę zgadzam, choć nie do końca, nie we wszystkich aspektach. Tak to już jest z ludźmi, że nie wszyscy będą się do końca zgadzać. No ale to jest trudny temat i chyba każdy ma swoje zdanie na ten temat, ale fakt jest taki, jak ja tam powiedział, że cokolwiek byśmy mówili, to i tak nic nie zmienimy, więc nie wiem, czy warto psuć sobie krew.
0: Znaczy, wbrew pozorom zmienić trochę jeden człowiek może, ale to jest głębszy temat. I...
1: Musiałby gdzieś pobiec jakąś dobrą bombą przypiętą do tego, ale to już inna sprawa, tak, to rzeczywiście.
0: No, to po prostu, no, jeżeli miałby zamiar to robić, to by o tym nie mówił gdzieś tam w sieci, tak, po prostu by to zrobił. Ale
1: no, tak.
0: No to jest, ja chciałem już w ogóle ten temat unikać, bo zbyt dużo ludzi to drażni, a ja mam troszeczkę inne spojrzenie. Może jestem stetryczały zwyczajnie, może mnie zrusyfikowali, bo jednak 9 lat się musiałem uczyć tego rosyjskiego, chociaż uciekałem z lekcji, jak tylko mogłem, no ale co, dzisiaj się przydaje, bo przynajmniej mogę trochę z tymi ludźmi konwersacji zrobić, chociaż średnio mi to idzie, ale jako tako idzie.
1: No, ale co? Było trochę gorąco, było trochę dram. Ja lubię, jak trochę jest dram, trochę starcie jest, zawsze wtedy ciekawe opinie wychodzą. No dobra, nie wiem, tak jak krawiec powiem, jakieś ostatnie słowa na niedzielę, w sumie środę, ale co tam?
0: To niech wódz zacznie.
1: Coś do powiedzenia masz, czy raczej chciałbyś się tylko pożegnać?
2: Nie wiem, mówiąc szczerze, czy mam jeszcze coś mądrego do powiedzenia. Wiem, że tylko tyle, że adwokat niski poziom dyskusji ma, ponieważ jak słyszy przykład z gwałceniem, to jest dla niego populistyczne. Tak jak mówiłem, to nie jest istotne, czy jaki to jest przykład, to jest kwestia nie wiem, zobrazowania sprawy. Chodzi o to, żeby pokazać, że ktoś robi ewidentnie coś złego, a z ludźmi, którzy robią złe rzeczy, nie należy robić interesów i koniec. No
1: właśnie, może masz rację, może nie, ja nie będę tutaj, bo nie chcę rozstrzygać między tobą a adwokatem, bo to nie jest w mojej gestii, ale zapraszam w każdym wypadku, tu dobrze mówi Jan Diabeł, after na Discord, także jak ktoś ma coś sobie jeszcze do powiedzenia, albo żeby po pysku się pobić trochę gdzieś tam, może w rękawiczkach, z cegłą, no polecam, można wejść, tam sobie wytłumaczyć, ewentualnie na solo się zaprosić, wtedy nagrajcie, nie wiem, kto będzie się bił, ale nagrajcie, to będzie wstawka na nocne radio.
0: Najgłupszą rzeczą, jaką można teraz zrobić, to jest bić się też Ukraińcom, to tłumaczę, jak z nimi rozmawiam, że nie dajcie się czasami pokłócić, bo to by było najgłupszą rzeczą w tej chwili, bo ich jest tutaj bardzo dużo. Te statystyki to jest wszystko przekłamane. Tutaj naprawdę już w tej chwili co czwarta, piąta rodzina to już jest, to, i to w Szczecinie, a już nawet nie chcę myśleć, co jest bardziej tam na wschód, tak.
1: No
0: A
1: tak.
0: słyszałem we Wrocławiu, że to już jest 25% populacji. Nawet takie rzeczy słyszałem.
1: No, ja oczywiście sobie tutaj trochę żartuję, no wiadomo, no proszę się nie bić. Znaczy, można się trochę powyzywać, bo to ludzkie. Można trochę sobie
0: Nie,
1: narzucać.
0: właśnie nie, właśnie
1: To...
0: nie, właśnie nie, właśnie
1: Nie,
0: nie, słuchaj,
1: nie,
0: problem jest
1: nie.
0: tego rodzaju, problem jest tego rodzaju, słuchaj, jeśli mam takie mądrzejsze zdanie powiedzieć, to nie chodzi o to, że tutaj jest dużo ludzi z Ukrainy, to chodzi o coś zupełnie innego, a nie o konotację z ostatnich 100 lat, że tam były mordy na tych Wołyniach i tak dalej. Chodzi o coś zupełnie innego, że dopóki to była ewolucja, czyli przybywali tutaj do pracy stopniowo i tam nawet było ich 3-4 miliony, to okej, okay, ale jeżeli nagle się ta masa zwiększa o 6 milionów, to po prostu to nie jest proces, to jest coś, co po prostu zachodzi za szybko. I w takim momencie wystarczy, że tam będzie jeden promil, bo pamiętaj o jednej rzeczy, te wszystkie filmiki z tych na przykład, nie wiem, interwencji policji brutalnych, za maseczki i tak dalej, to są precedensy, to są rzeczy, które się rzadko zdarzają, ale filmuje się właśnie takie ekstremalne rzeczy. I summa summarum, na przykład jeżeli ich będzie 1000 na Polskę, to będzie sprawiało wrażenie, że to wszyscy się tak zachowują, nie? Także jeżeli będzie jedna, dwa, trzy takie akcje jakieś, a one będą, bo to jest normalne, tak? Że są, tak samo jak między sąsiadami są wojny, no bo między kim mają być wojny w historii? Zawsze są między sąsiadami, zawsze są jakieś ale, tak? To po prostu to jest po prostu normalny proces. I ten normalny proces został w Polsce zaburzony. My już nie jest tak, że Polacy wyjeżdżają na zachód i tutaj przyjeżdżają w zastępstwo jak gdyby z Ukrainy, Białorusi, Rosji, tylko nagle zostaje wrzucony jeden naród w drugi naród i to w ilości, która pozwalać może nawet założyć partię polityczną. A
2: A
0: ja nie
2: tam
0: wątpię w to, że
2: takie
0: tak
2: pytanko
0: będzie.
2: mam do ciebie. Zdajesz sobie sprawę, że potrafisz w ciągu 15 minut wypowiedzieć dwa skrajnie przeciwstawne zdania?
0: Zdaję sobie sprawę, ale ja naprawdę normalnie się, ja się po prostu normalnie w stosunku do tych ludzi zachowuję, nie zachowuję się
2: Nie o to
0: jako
2: mi
0: jakiś.
2: chodzi. Tylko jeszcze 15 minut temu mówisz, że z sąsiadami trzeba mieć sztamę, a potem mówisz, że zawsze z sąsiadami są wojny. To mógłbyś się zdecydować.
0: Nie no, okej, okay, ale ja mówię historycznie, że jak popatrzysz na historię świata, to jeśli są jakieś wojny lokalnie, to one są z graniczącymi państwami, bo tak się kreują granice. Chodzi mi o historyczne spojrzenie na to, tak? I dlatego mówię o tym, że przybywają tej Ukraińcy i nie możemy patrzeć 100 lat wstecz, tylko musimy patrzeć 10 lat w przód. A to zostało zaburzone. Ewolucja emigracyjna została zaburzona przez właśnie to zjawisko napływu, które jest zresztą zgodne z prawem międzynarodowym, napływu masowego napływu kultury, która na szczęście nie jest nam daleka, tak? No, ale może powodować tarcia. I teraz kwestia jest taka, żeby uniknąć, już teraz patrzę wewnętrznie, żeby uniknąć tych tarć i takie osoby jak ja, które trochę język znają, pamiętają, myślę, że jest mało tych osób z moich roczników. Ja byłem ostatnim rocznikiem, który się uczył rosyjskiego. Ale ja mam tą możliwość, tak, żeby z tego, ale widzę na przykład po sąsiadach moich, że oni się nie angażują w żaden sposób. Znaczy, nie chodzi mi o jakieś super angażowanie, ale żeby normalnie porozmawiać czy coś, po prostu oni nie znają języka, nie pamiętają języka. Ja to się uczyłem 30 lat, a pamiętam, kurde, mimo że miałem mierny z tego ruskiego. Ja nie wiem, pozapominali wszyscy, czy ta szkoła jest taka beznadziejna w Polsce, była. No chyba moja opinia o szkole, że to jest bez sensu, to chyba jest, rzeczywiście się sprawdza, bo ja jako uczeń trójkowy z matematyki, kurde, znam lepiej matematykę od większości ludzi. Jako uczeń dwójkowy z rosyjskiego znam rosyjski lepiej od innych ludzi.
1: Aż krawiec przyszedł i stwierdził, że świetna audycja i się miło słucha do, nie wiem, pracy. Ale ja
0: No.
1: naprawdę będę musiał zakończyć i wciąć i wyciąć i powiem tak. Etam, ty jeszcze nadajesz, będziesz nadawał?
0: Nie, u mnie się w ogóle zawiesił program, dlatego się co cięło.
1: Aha.
0: OBS się zawiesił mnie.
1: A chcesz jeszcze
0: I ja.
1: nadawać? Bo jak chcesz, to możesz jeszcze ponadawać, wtedy by
0: Nie,
1: przyszli do ciebie.
0: ja muszę z psem iść teraz i
1: No.
0: może spotkam wracających z imprezy chłopaków z Ukrainy, z okolic wschodniej Ukrainy, coś porozmawiam. Powiem, że taka audycja była i zobaczyć, co oni na to powiedzą. Napisy tylko trzeba było. A nie, można sobie przerobić automatycznie napisy pewnie.
1: No. Ale wracając, ktoś może będzie nadawał, ktoś może nie będzie nadawał, bo tutaj dostaję informacje z budki, także może coś się na następnym razie za chwilę pojawi, jak mnie nie będzie, także zapraszam do sprawdzania. O, tu jeszcze odbiorę szybciutko telefonik, jeszcze na sekundę. Zanim
2: w ogóle tam to nie byłeś ostatnim rocznikiem, który uczył się rosyjskiego, bo jeszcze ja się uczyłem rosyjskiego, a jestem trochę młodszy jednak.
1: No, a tutaj
0: no to widzisz, to w mojej szkole, poprawka, bo w mojej szkole ja byłem ostatnim rocznikiem, potem już po prostu odłączyli prąd ruskiemu, nie?
1: No, a do nas dołączył kapitan Krawiec. Cześć! I żart.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Drodzy Państwo, drogie nocniki, drogie nocniczki, no mieliśmy dziś przykład, sami widzicie, jakie super jest nocne radio, jaka wspaniała audycja. Ten duet, ten nowy team, rezolutny Gumball, młody i doświadczony stary Wyga Etam, tego się po prostu fenomenalnie słucha, a jeszcze jako przyprawa odrobina wudza i szczypta Michałka. Dla mnie bomba.
1: Ja lubię białe Michałki i przydałoby się Pawełek z adwokatem. ale tak, było bardzo przyjemnie, a tutaj przy okazji proszę poinformować, że o właśnie pan kapitan tutaj ten dokładnie będzie za chwilę wchodził. Dokładnie. Jak dokładnie?
0: Grzesiek tutaj pisze Putin. Powiedz, co myślisz o Pytunie? Ja to już rozmawiałem z Ukraińcami, którzy byli rodzicami dzieci, które napisali na chodniku Putin nasze ujło. Ja wtedy powiedziałem tym rodzicom, wypowiedz Matrycję, że o Etanie Pralenna napisali, to tylko powinni napisać Ukraina, to ujło Putina, dokładnie odwrotnie.
1: Dokładnie, nie wiem, co to znaczy, nie umiem po rusku.
3: Chuj na tebia Etamowicz. Jak jest?
0: Ja nie Etamowicz, ja Etamowski.
3: Etamowski Etamowicz.
0: No i żeśmy na ten temat dyskutowali. Ja mówię, słuchajcie, po prostu takich rzeczy nie piszcie z tego względu. Czy ja to powiedziałem później, bo nauczycielka się pytała o to, co ci chłopcy piszą. Ja powiedziałem, że powiedziałem pani eta prekrasna jarzęsiena i one wtedy zdechnęły z ulgą te matki, bo to były dwie matki ukraińskie i ja potem z nimi chwilę rozmawiałem na ten temat. No. Zresztą opowiadałem wam to chyba, tak mi się wydaje przynajmniej, albo mi się przyśniło, że wam opowiadałem tą historię z tym. Ja skłamałem oczywiście, bo nauczycielka mimo wieku słusznego nie potrafiła tego rozszyfrować cyrylicy, natomiast ja rozszyfrowałem od razu. I mówię, no to tak się w Polsce nie powinno pisać z tego względu, że obrażanie głów państwa, z którymi nie mamy żadnego konfliktu, to jest niefajnie, nie? Także...
3: Etam, deszyfrant, etamow, piszą na czacie, etamow, deszyfrant, etamow. No, słuchajcie, tak już mówiąc serio, to nie wiem, no, czy robić jakiegoś aftera, to rzućcie Gumballowi jakiegoś donajcika przynajmniej, żebyśmy tu zakończyli z pompą. I tak dalej.
1: Na pizzkę starczy, ale jak będzie do pełna, to w ogóle zamówię giganta.
0: Z ruską słoniną sobie.
1: Niech będzie i z ruską słoniną.
0: Nie, tak poważnie teraz, krawiec.
3: Wszystko wciska to, co ruskie, słuchajcie, cały czas.
1: A pierogi ruskie?
3: To już są ukraińskie, już nieaktualne, ale nawet jakiś salceson nam tu ruski wciska. My mamy szyneczkę, kochany, szyneczkę, tu jest Zachód, a nie mongolska horda, która, wiesz, u ciebie to tam w tej Rosji to sobie pieką świniaka przy ognisku, tam gdzieś kiblen. I u nich, widzicie, nie sprawdza się to porzekadło nasze, to tylko różnice kulturowe. Nie sram tam, gdzie jem. To my Polacy tak mówimy, a Rosjanin nie. To jest dużo różnych, bardzo ciekawa dyskusja. Słuchajcie, ja myślę, że młody, dynamicznie rozwijający się Etam w połączeniu z starym wilkiem radiowym, z którego doświadczenia krynica wiedzy szczecińskiej, tak o nim mówicie, ja sam czytałem raz na czacie. Także to jest super duet. Prowadźcie, ale to ja ich odkryłem.
1: Tak.
0: Grzesiek, jak powiedziałbym grupie młodych chłopak, to bym ich pobić po prostu.
1: No. Wiecie, co się stało? NR wbiło się w ten, w róg. Jak te DVD. Brawo. Dobra. A tak serio, no ten. To dobra, to my to wszyscy kończymy. Zaraz tu krawiec wejdzie za fterem. I co? I na razie wszystkim. Proszę się pożegnać jak Teletubisie.
0: No, mam nadzieję, słuchajcie, jako pierwszy Teletubis z antenką na głowie czerwoną, to że wyczuwacie czasami trochę, że ja tak was trochę z tym ruskim tutaj podprowokowuję. Ciekaw jestem, jakie będą komentarki pod spodem.
1: Będą różne.
0: Pożegnam się pralem na Spasibo Alshoje za cywodnia audycję w nocnej radio i
1: Das widanie.
0: Das widanie wszystkim ludziom, wszystkim krasiwym moim druzjam z nocnej radia.
1: Da. O, pojewódz.
2: Aus Wiedersehen, kurwa.
1: Das Wiedersehen. A oczywiście kapitan statku spierdala ostatni.
3: Das Wiedersehen, adios, munchachos, papajos.
1: Guten Morgen. I to byłoby na tyle. Za, nie wiem ile, za pół litra. Za pół litra pewnie będzie after. Polecam być, bo pewnie będzie grubo. No, to co? Gumball signing off. Yes, sir? Yes.
4: I witamy was, drodzy słuchacze, w ten zimny wieczór przy minus 6 stopniach, a może i mniej gorąco was. Witam i tak oto o dziwo, dotrwaliśmy i jako ludzkość i każdy z nas indywidualnie do wtorku 11 stycznia, taki dzisiaj dzień mamy roku pańskiego, już 2022. No i wita się z wami Bajgiter, czyli Krzysiek Nosiński. Czas na, skoro taka data i godzina, na kolejny, 6 już odcinek audycji Spisek Szlachetnych, tym razem na żywo. Dzisiaj jest nas tu dwóch. Jestem ja i mój gość Łukasz Pintal, który odpala właśnie, jak to określił, projekt życia. Jest on na tyle ciekawy i na tyle zgodny z waszymi zainteresowaniami, z profilem tej audycji, że postanowiłem go właśnie zaprosić, żeby o nim opowiedział. To będzie nasz temat, tenże projekt. A co to za projekt, to się dowiemy wkrótce. Ale najpierw o samym Łukaszu się może czegoś dowiemy. Czy zechcesz się w takim razie przedstawić przed milionami słuchaczy?
5: Siema. Słyszałem, że będą dwie czy trzy osoby. To miło was poznać. Nie, bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że jesteście. Przede wszystkim dzięki, Krzysiek, za zaproszenie. Co wam powiem? Projekt życia to jest takie dziwne słowo. Nie wiem, jeśli czegoś takiego użyłem, bo na pewnością jest projektem życia. To jest ogromne przedsięwzięcie, ale nie jedyne. W każdym razie mam nadzieję, że uda nam się zrobić trochę dobrej roboty w dziedzinie edukacji z Pythona i że wytyczymy bardzo fajny szlak dla wszystkich tych, którzy dopiero chcą wejść w tą przygodę, chcą zacząć programować, które będą w stanie fajnie przejść do tego świata i sobie w nim radzić, także praktycznie, także robiąc swoje przedsięwzięcia, własne inicjatywy, ale i na rynku pracy. No i w tym kierunku mamy, jest trochę planów przygotowanych, ale to każdy to jest osobny temat, to mógłbym mówić długo. Krzysiek, co mogę powiedzieć więcej? Bo ja mogę mówić do
4: rano. No powiedz też o sobie, tak żeby słuchacze wiedzieli, kim jesteś z wykształcenia, czym się zajmujesz, może ile masz lat, jeżeli nie chcesz tego zachować w tajemnicy, skąd jesteś, kim jesteś.
5: Z Wrocławia jestem, z Wrocławia, z FAT-u, jak pozdrawiam wszystkich z Wrocławia, bo wiem, że parę osób będzie. To można się też spotkać. Właśnie pracujemy nad tym, żebyś 17, jak będziemy zaczynać wydarzeniem otwierającym, żebyśmy się wszyscy spotkali w jakimś miejscu, może wynajęli jakąś właśnie małą przestrzeń ku temu, albo po prostu wbili gdzieś i usiedli i sobie zrobili jakieś fajne kulturalne afterparty. No to jest jeszcze w przygotowaniu. Jak macie pomysły na jakieś fajne miejsca, to piszcie, bo w sumie zastanawiam się, gdzie moglibyśmy się spotkać. Kim jestem z wykształcenia? Dropoutem jestem z wykształcenia. Mam zdecydowanie papiery na dropouta, a studiowałem 4 różne rzeczy, z tego 3 na uczelniach wyższych, zaczynając od ekonomii przez komunikację po psychologię. Natomiast też nie wkręciłem żadnego kierunku. Albo z nich odchodziłem, albo zostałem wyrzucony. Więc z wykształceniem mam jeszcze tyle wspólnego, że ukończyłem kurs trenerski na Koźmińskim, co było bardzo fajną inicjatywą. Ale powiem Ci, że na własną rękę. Miałem taki czas, że latami po prostu siedziałem w różnych papierach, PDF-ach, Excelach, rzeczach i po prostu na własną rękę się uczyłem bardzo dużo, dużo bardziej tą drogą idąc niż opierając się na studiach, chociaż fantastyczne rzeczy można robić na studiach i ludzi poznać niesamowitych, co jest chyba najbardziej cenne z tego wszystkiego. Bo bardzo dużo wiedzy jest w internecie, czy to na Coursera, czy to w innych miejscach. Przeszedłem około 35 kursów na Coursera w najróżniejszych uniwersytetach, w Zurichu, w Michigan, w wyższej szkole w Rosji, w Korei jedna uczelnia. Też Stanforda. Stanforda akurat nie skończyłem. Ale to jest też coś innego niż doświadczenie oczywiście 5 lat studiów, ale to mam na myśli, że byłem w różnych miejscach, patrząc, co tam się dzieje ciekawego. I to są w ogóle niesamowite różnice kulturowe, o których można mówić. Czym się różnią uczelnie amerykańskie od rosyjskich? To jest temat po prostu niesamowity, jak na przykład chodzicie na różne kursy tu albo tam. Ale wracając do edukacji, miałem też dużo zabawy w życiu robiąc gry RPG. Byłem mistrzem gry przez około 10 lat i prowadziłem najróżniejsze przygody, kampanie trwające po rok, 2, 3 i tym się zajmowałem bardzo długą część życia. Jakiś czas byłem trenerem, uczyłem właśnie szybkiej nauki, występów publicznych albo różnych rzeczy z zakresu właśnie przedsiębiorczości, kreatywnego myślenia, współdziałania, takich czasem bardziej miękkich tematów, chociaż tak naprawdę nie i także z tych komunikacyjnych trochę. A jak chodzi o programowanie, to co jest w zasadzie od dłuższego czasu bardzo dużo pracy z danymi. Ja myślę, że tym się różni od wielu osób, że wszedłem w świat programowania, rzucając się na głęboką wodę na sam machine learning i tam ścierając się z problemami, które wydawały się przy tamtym stanie wiedzy no, kosmiczne, jakoś pokonując je jeden po drugim, zlecić pierwszy skrypt, drugi skrypt, pierwszą logistyczną regresję, pierwszą aplikację, która liczy dane, skrapuje je z całego internetu, na przykład skrapuje dane z różnych systemów z boardami z pracą. Napisałem swojego czasu aplikację, która mi ściągała z trzech największych boardów na świecie z pracą wszystkie ogłoszenia pod danymi keywordami. Po prostu sobie mogłem co parę dni sprawdzać w internecie najnowsze oferty. I tego rodzaju różne pomysły. Dużo pracowałem w cybersecurity, sporo robiłem w data pipeline'ach, najróżniejszych obszarach pracy z danymi. Pisałem własne aplikacje do zarządzania tymi danymi, generowania raportów. Pisałem apki, które zarządzają informacjami, także dla ludzi nietechnicznych przygotowano najróżniejsze rzeczy. Programowanie jest czymś, co używam praktycznie non-stop. Każdego dnia coś tam sobie małego robię, coś tam sobie automatyzuję, jakieś skrypty, które muszę sprawdzają jakieś rzeczy w bazie danych, różne rzeczy.
4: Czyli jesteś samoukiem, można powiedzieć, gdy chodzi o programowanie i też szerszą informatykę.
5: No samoukiem, ale takim dziwnym samoukiem, bo mówię ci, bo buszowałem po tych wszystkich uniwersytetach, które dawały otwarte kursy, które znalazłem. I coś tam od nich też liznęłam. Jak chodzi o czy to jakieś, wiesz, podejście, czy to jak oni patrzą na sprawę, w jaki sposób podchodzą do nauki, czy tak, czy w inny sposób. Więc na dwoje babka wróżyła, ale nie skończyłem żadnych studiów, zdecydowanie nie.
4: Tak, no to powiem, że podoba mi się to, jakim jesteś człowiekiem do przodu. Od razu mówisz o tym, że tu kurs jakiś, że tu w ramach tego kursu jakieś spotkania, można we Wrocławiu, gdzie mieszkasz i tak dalej, a słuchacze nie mają pojęcia, przynajmniej część z nich. Bo powiedzmy sobie tak, że część słuchaczy przyszła tutaj posłuchać dostawszy od ciebie e-maila, bo to się zapisali na ten kurs, o którym będziemy mówić, który jest w ramach tego projektu, o którym będziemy mówić, który jest dzisiaj głównym tematem. No, ale część to są normalni słuchacze. To są normalni słuchacze Nocnego Radia, Radia Enklawa, Radia Dialog. No właśnie,
5: Siema Enklawa, pozdrawiam Was wszystkich. Powiem Wam, że słucham okazyjnie z doskoku od jakiegoś czasu. Jeśli wliczyć w ogóle kontestacje, to tak mniej więcej od 10 lat, ale rzadko i nie wchodzę tak często, jakbym chciał, ale pozdrawiam Was. Robicie według mnie zajebistą robotę wszyscy i jesteście świetnym radiem.
4: No właśnie, to jak ktoś z tych starych słuchaczy, to może kojarzyć jeszcze Łukasza z jakichś wolnościowych wydarzeń. kiedy to się udzielał pod ksywką Lucky Luke. Tak, no to co, pójdźmy intro.

0: No to drodzy słuchacze, tak w garść mogę informacji technicznych, technologicznych, takie ogłoszenia parafialne.
1: Siema, jest ziom, bo mi tutaj ludzie piszą, czy strollowałeś podając jakiś inny link?
0: Nie, a co?
1: Bo mówią mi, że ten link prowadzi do jakiegoś innego spotkania w ogóle.
0: No nie wiem, nie. Słuchajcie, to ty strollowałeś będzie w takim razie. Nie, bo słuchajcie, to o tym właśnie chcę mówić też, ale po kolei wiem, ty jesteś bardzo do przodu, ale jednak systematycznie po kolei. Dobra, jakby co, słuchać nas można dzisiaj tylko, więc nie podawajcie żadnych innych linków ludziom, tylko nas można słuchać na Nocnym Radiu, niestety. I co więcej, tylko na antenie YouTube'owej. Ku mojemu zdumieniu, tak próbując wykonać testy, odkrywałem, że we wszystkich tych trzech radiach nie da się nadawać. W Nocnym Radiu to jest problem od jakiegoś czasu, antena po prostu padła. Jakieś tam kable wystają, ale jest z nich brak sygnału. No, miejmy nadzieję, że uda się dość szybko przywrócić ją do sprawności. No, a w Enklawie i w Radiu Dialog, no, jakieś problemy są trudniejsze do diagnozowania. Kapitanów, ich ojców, dyrektorów już o tym powiadomiłem. Natomiast nagranie oczywiście tej audycji będzie we wszystkich trzech radiach i ich archiwach i tam będzie możliwość kontynuacji dyskusji w komentarzach tamże. Gdy chodzi o czat, no to jest czat na YouTubie, właśnie na kanale Nocne Radio. Do tej audycji. Będzie też możliwość jakieś... Łukasz, echo u ciebie? No? Dobra, nie, już nie ma. Skype jak zwykle ma swoje różne odchyły. To się zdarza. Dzwonienie na antenę będzie też możliwe. Będziecie mogli zadawać swoje pytania, swoje komentarze tutaj też wypowiadać. I do tego celu niektórzy z was dostali... Ci, którzy słuchają, są stałymi słuchaczami, to wiedzą, że się dzwoni na użytkownika Nocne Radio na Skype'ie. Natomiast ci, którzy nie, no to dostali link, który im się otworzy albo w Skype, jeżeli mają zainstalowanego i skonfigurowanego odpowiednio, albo w przeglądarce, bo jest też taki Skype przeglądarkowy. No i o tym zapewne mówiłeś, ale to jeszcze nie. Najpierw powiedzmy, co to w ogóle jest za projekt. Wejdźmy trochę w ten temat, no bo tak jak ludzie zadzwonią i nie będzie wiadomo, o czym w ogóle jest mowa. Więc żeby było wiadomo jednak, o czym jest mowa, to o projekt. I wtedy dam też ten link na czata. Do dzwonienia na antenę. W każdym razie o projekcie tak ogólnie. Co to jest za projekt, na czym ma polegać, ile trwać i jak na niego wpadłeś? Tak ogólnie na początek.
1: Siema, projekt ma trwać przez rok, no i projekt polega na tym, żebyśmy się tam uczyli Pythona w różnych kontekstach, które umożliwi im robić i własne inicjatywy.
0: To jest język programowania, gdyby się nie dzieli taki język popularny.
1: No nie radzić sobie na rynku pracy. Jeżeli potrzebują, to zmienić pracę na lepszą lub jeżeli uważają, że ich praca jest fajna, to może poprawić swoje bytowanie w firmie, robiąc dodatkowo, nie może jakieś fajne rozwiązania na własną rękę czy coś, co sprawi, że ich pozycja zawodowa wzrośnie, albo właśnie na samodzielnie radzić sobie na rynku, czy to robiąc jakieś usługi, czy to pracując na kontrakty w Polsce lub za granicą. Jeżeli mamy ludzi, którzy się chcą dedykować takiemu czemuś i wiesz, od zera wziąć sprawę w swoje ręce i nauczyć się, nie tylko się nauczyć, ale zbudować przez rok portfolio, potężne portfolio projektów, które sprawi, że po roku będą mieli, nie wiem, 15, 20, 50 stron na przykład internetowych, jeśli tą drogą pójdą w swoim portfolio, którym będą mogli się pochwalić, to uważam, że warto to zrobić, że to może bardzo dużo zmienić w życiu ludzi. Dużo łatwiej jest... Jeżeli wśród słuchaczy, a dużo osób takich do mnie pisało, ja wiem, że jest wśród was też dużo osób, które na kurs okresie się dowiadują w tym momencie. O co chodzi? To jest akcja, w której uczymy się przez rok programowania. To jest akcja totalnie darmowa. Ja będę uczył za pomocą i streamów, i Discorda, i różnych innych materiałów Pythona przez rok za frytki. I naszym celem jest to, żeby uczestnicy radzili sobie właśnie na tych trzech obszarach i na obszarze własnych projektów biznesowo, żebyśmy promowali przedsiębiorczość. Po drugie, żebyśmy umieli robić rzeczy razem, czyli promowali bardzo mocno umiejętności współpracy ze sobą, tak żeby efektywnie, wydajnie robić fajne rzeczy. Wszystko wedle uznania oczywiście. I trzecia rzecz to jest poradzenie sobie zawodowo, jeśli ktoś będzie chciał, to żeby był w stanie ogarnąć się na rynku pracy. I to są też działania, które będziemy podejmować w grupowy sposób, bardzo przemyślany, który sprawi, że to wszystko przejdzie bardzo efektywnie. i jesteśmy w stanie dużo zrobić, w krótkim czasie. Rok to nie jest krótki czas, ale w ciągu roku jesteśmy w stanie strasznie dużo zrobić, jeśli inteligentnie to ułożymy i będziemy się wspierać grupowo w tym przedsięwzięciu. Jest nas zdeklarowanych osób, które się wpisały, jest ponad 2000, które będą w programie brały udział w zajęciach, natomiast wiecie jak to jest, no, ktoś zaśpi na pewno, ktoś zapomni, ale też będą z drugiej strony dochodzić nowi, więc to jeszcze o nic mi świadczy, zobaczymy jak to ruszy. Natomiast w takiej grupie ludzi można robić naprawdę fantastyczne rzeczy razem i uważam, że to jest gra warta świeczki. Szerszy cel jest taki, żeby wszyscy ludzie, którzy będą chcieli, byli w łatwy sposób, w stanie korzystając z naszych materiałów, wejść w świat Pythona, nauczyć się tego, czego trzeba, żeby sobie radzić na różnych polach ostatecznie. Czy to będzie backend, czy to będą testy, czy to będzie machine learning, czy to będzie robienie jakichś aplikacji, czy stronek. Na każdym z tych polów będziemy działać i robić fajne rzeczy.
0: Okej, właśnie dostałem informację, że na kanale Nocnego Radia są dwie transmisje, dwie audycje. Na jednej nie ma transmisji, tylko czeka się na podłączenie moje, a tymczasem YouTube mnie połączył, jakiś osobny stworzył, mimo że podałem mu ten klucz do tej transmisji, którą otworzyłem parę godzin wcześniej i zapowiedziałem na 21, to on wszedł jakoś osobno. No. Tak, zaraz wam, drodzy słuchacze, podam na tym czacie, co wy jesteście na niewłaściwym, link do tej właściwej transmisji. No więc to taki fuck-up techniczny, słuchajcie, fuck-up to jest w ogóle słowo, to jest w ogóle pojęcie, nie? Że są nawet konferencje teraz całe o fuck-upach. Ludzie się lubią uczyć na błędach swoich, cudzych, też coraz mniej się wstydzą tego, no bo wiadomo, że jesteśmy tylko ludźmi i w takich co poważniejszych firmach to jest tak, że jak ktoś popełni błąd, to potem robią tak, robią retrospekcję, takie postmortem tego błędu, uczą się z tego, wyciągają wnioski, sporządzają jakąś dokumentację, jak go tam uniknąć w przyszłości. Tak, nauczyliśmy się z czegoś, jesteśmy o tyle do przodu.
1: On zawsze mówił, noś swojej słabości jako swoją zbroję i myślę, że to się też w tym zawiera, kiedy ludzie nie boją się mówić o swoich błędach i o tym, czego się z nich nauczyli, w jaki sposób zabezpieczyli, żeby to się nie pojawiło na przyszłość. Takiej kultury zdecydowanie brakuje. Dużo ludzi dużo bardziej woli się tłumaczyć albo uzasadniać, niż wziąć błąd na klatę i nauczyć się z niego czegoś, wziąć wnioski na przyszłość i zacząć je aplikować.
0: To ciekawe, czy pani Susan Wójcicki z YouTube'a weźmie na klatę i się tym fuck-upem. No ale nawet pewnie sobie nie zdaje z tego sprawy. No dobra.
1: Niż błędy. Trzeba popełnić błędy, tylko mądrze też trzeba umieć je popełnić, a nie tak, żeby sobie zrobić krzywdę. Tak, zdecydowanie będziemy budować kulturę popełniania błędów na początku. Ja się śmieję zawsze, że będziemy budować z błota i patyków, lepić tratwy, ale pod koniec roku te tratwy, będziemy się rozwijać, programować coraz lepszy kod, uczyć się pisać coraz lepsze rzeczy razem, współpracować, zamieni się w fantastyczne, piękne, wielkie statki, na których popłyniemy dalej. Czteromasztowe żaglowce. Tylko musimy na początku cierpliwie przejść przez ten etap, gdzie będziemy trochę upadać i trochę nam będą rzeczy nie wychodzić, trochę będziemy robić rzeczy, które będą się zacinać, będą zbugowane, będą, nie będą działać, ale to po pierwszym, drugim, trzecim miesiącu nabierzecie skilla, którym będziecie robić coraz lepsze rzeczy, które będą działały, przynosiły efekt, będziecie mogli się nim pochwalić znajomym, będziemy robić fajne rzeczy. Będziemy robić rzeczy pomocne przede wszystkim, takie, na którym dużo osób zyska, będą mogli dzięki nim sobie coś zrobić lepiej. Jednym z projektów flagowych, który chcemy wytoczyć, jest polski landing page. Zbierzemy ile się da osób, które będą chciały się zaangażować w ten projekt, które nawet nie są na zajęciach z programowania i zrobimy kilka szablonów, mocnych backendowych szablonów, do których dorabiamy najróżniejsze frontendy i w efekcie będziemy mieli około 50, może więcej. Zobaczymy, na tego wyjdzie. Może tak będzie jeszcze więcej. Różnego rodzaju stronek, które będziemy konsultować z marketerami, które będą totalnie open source. Także jeśli twój kuzyn, twój brat, twoja ciocia chce sobie założyć biznes, Sroka, albo twój znajomy, jakiś będzie miał fajny pomysł, będzie chciał postawić
2: się
1: biznes, to będziesz w stanie w ciągu dwóch godzin postawić taką stronę i pyk. Jego biznes jest w sieci. Albo przedsięwzięcie, które jest wartościowe.
0: Okej, super. A powiedzmy tak, rzecz taką podstawową. Gdzie można znaleźć więcej informacji o tym kursie i się na niego zapisać?
1: To jest strona www.zajęciaprogramowania.pl www.zajęcia-xd.pl.
0: No właśnie. Czyli jest. A, WWW tu nie widzę, ale dobra, no pewnie z WWW też działa. Dobra, słuchajcie, domena jest taka: zajęcia minus, znaczy, no dobra, minus, programowania minus xd.pl. No i jak widzicie, to jest taka piękna strona, gdzie jest ten skoków i jest napisane roczne, darmowe zajęcia i praktyki z programowania w Pythonie.
1: Mamy jakieś to po prostu wkleję linka.
0: Tak, też wkleiłem na czata. Pola wymagane, tak, to jest taki formularz tutaj, gdzie podajecie adres e-mail i coś tam jeszcze. No i się zapisujecie. I startuje to 17, tak, stycznia. Są pierwsze zajęcia. Zajęcia prowadzisz z wykorzystaniem platformy Discord. Tak, będzie serwer Discord, tak zwany serwer, gdzie ludzie mogą się zgromadzić i uczestniczyć i spijać z twoich ust i z twojego udostępnionego ekranu, czy to tam zrobisz.
1: Jezu, nie mam, jak teraz głupio jest. Głupio mi, jak tak mówisz, nie wiem.
0: To jest oczywiście sformułowanie z zamierzonym efektem komicznym, ale no swoich, w sensie głównie swoich, chociaż wspominałeś mi, że masz też w planie zapraszać do jakichś poszczególnych zagadnień specjalistów.
1: Poruszyłeś bardzo dużo kwestii poruszyłeś. Ja bym się najchętniej odniósł do każdej.
0: Oczywiście. Proszę cię bardzo.
1: Więc jak chodzi o pierwsze spotkanie 17, to wbijajcie, to jest o 19 godzinie. Robimy akcję, którą chyba nikt chyba w taki masowy sposób jeszcze tego nie dokonał na świecie. Idea jest taka, że chcemy w ciągu pierwszych zajęć doprowadzić do tego, żeby wszyscy uczestnicy, no to się statystycznie nie uda, znając życie, chociażby komuś wpadnie internet, ale w granicach rozsądku wszyscy uczestnicy założyli w ciągu tych 2 godzin, ja będę siedział długo, pomagać wszystkim, ale powiedzmy, że 2 godzin, wszyscy postawili swoje własne serwery, a na serwerach postawili stronę internetową, a na tych stronach powiesili flagę z XD, swoim imieniem, albo jakąś ksywą, albo czymś śmiesznym. Coś po prostu od zera zbudowali do czegoś, co jest widoczne w sieci. I przejście tej drogi to jest mocna epicka przygoda, która wielu osobom może spędzać sens powiek, które nie trzymały w rękach, wiesz, programistycznie notepada na dłużej niż chwilę albo w ogóle. I my chcemy pokazać, że po prostu tą drogę da się przejść, że to nie jest takie straszne, że pomagając sobie nawzajem, zwłaszcza jeśli ci, którzy już mają ze sobą trochę doświadczenia, postawią to pierwsi, to oni wracają od razu pomagać tym, którzy dopiero przemierzają tą drogę i spotykają jakieś przeszkody. To będzie też w jakiś sposób okazja, w której kompletnie nieznający się ludzie będą na sobie nawzajem pomagać. To będzie piękne też z tego powodu. Myślę, że to będzie piękne wydarzenie. Będziemy się uczyć, w jaki sposób możemy sobie pomagać, współpracować. A jak ustawimy to środowisko już raz na pierwszych zajęciach, to będzie gotowe i mamy z głowy tysiące godzin, wiesz, jakiejś później konfiguracji, że a ja mam Windowsa, a ja mam 10, a ja mam tutaj Maca i później tracisz pół godziny, żeby komuś coś poprawiać, a druga osoba ma zupełnie inny błąd, bo ma inny system. W ten sposób wszyscy będziemy na Ubunciakach, na tym samym Linuxie i będziemy się od razu uczyć w żywym sieciowym środowisku pracy. To będzie fajne z powodów. Więc to jeżeli chodzi o początek, przez najbliższe parę zajęć to będziemy robić to naprawdę bardzo spokojnie, bardzo delikatnie, chuchać i dmuchać, żeby wszyscy sobie poradzili, żeby wszyscy nadążyli. To będzie super, super ważne. Jeśli ktoś będzie chciał się wykazać, to będzie możliwość pracy projektowej i ataku na jakieś większe wyzwania od razu, ale głównie dmuchamy i chuchamy, żeby ci, którzy zaczynają przygodę z Pythona, sobie fajnie poradzili. Każdy będzie miał swoje unikalne problemy, ale też to będą proste problemy, na które odpowiadając sami się w zasadzie uczymy lepiej tego, co robimy. Jest takie powiedzenie, że jak chcesz się czegoś nauczyć, to zacznij uczyć tego innych. Wtedy będziesz miał powód, żeby dobrze to poznać. Więc to jest też impreza, która działa w dwie strony, ale to jest też model, który będziemy wypracowywać w biegu wydarzeń przez najbliższe parę lat. Jesteśmy, każdy, wiesz, ma swoje doświadczenia z edukacją, jestem zainspirowany wieloma rzeczami, które widziałem w świecie, natomiast chciałbym, żebyśmy stworzyli coś takiego, co będzie co będzie nasze. I na to też bardzo liczę, na to, że to fajnie wyjdzie, ale w tym celu mówię, musimy zwłaszcza na początku chuchać i dmuchać, bo takie imprezy na tyle osób w taki ułożony sposób, sensowny i biznesowo, i że to jest darmowe, i że wszystkim ogarniamy CV-ki, i że wiesz, że wypychamy portfolia, i jeszcze, że to robi coś dobrego w świecie w ogóle, a nie robimy sobie tam X plus Y równa się coś tam do ćwiczeń, to jest to duże wyzwanie, żeby to skoordynować. Ale jeśli to wyjdzie, no to czegoś takiego nie było na świecie prawdopodobnie, a jak jest gdzieś, to szapoba i oby więcej. Strasznie mnie zainspirowała ta historia z Czech, o której pisałem w mailu, a niektórzy z was możecie też znać ją z mediów, kiedy 60 programistów się zebrało w Czechach i w weekend na hackathonie, dwudniowym czy trzydniowym spotkaniu programistycznym, pierdzielono mi projekt za 70 milionów złotych, z tego co pamiętam, bo taka była kwota. Po prostu napisali sobie to od tak o, bo mogli, bo był taki projekt, na który rząd chciał wydać 70 właśnie milionów, a no, oni to napisali w weekend. Myślę, że to jest jeden z takich ostatecznych celi, które chcielibyśmy robić, żeby mieć taki ekip, bo można robić takie pospolite ruszania, wiesz, z typu znajdujemy jakiś fajny, wartościowy problem i oszczędzamy komuś 100 baniek, albo zarabiamy z 50 baniek, nie wiem, to śmieje się, prawda? Znaczy, nie śmieje się, ale to nie jest coś, o czym w ogóle teraz chcę myśleć, ale można robić niesamowite rzeczy, jak się fajnie
0: skończy. Inspiracja fajna. Znaczy jeszcze smaczku dodaje fakt, że znaczy może oni nie zarobili 50 czy 70 baniek, bo oni to dali czeskiemu rządowi, to był system do poboru opłat na autostradach i tam drogach jakichś płatnych, z tego co kojarzę. No i dali to bezpłatnie, prawda, jako w ogóle wolne oprogramowanie i otwarte źródłowe. Natomiast rząd zamierzał czeski na to wydać, drogo zapłacić właśnie, równowarto 70 milionów złotych około. Smaczku dodaje fakt, że polskiej firmie wygryźli Polaków, polską firmę znaną właśnie z kontraktów rządowych ASECO. Tak, no. I to jeszcze z takich informacji, myślę, że podstawowych, to zajęcia będą się zasadniczo odbywały, oprócz tam indywidualnej pracy, czy tam w grupach, czy indywidualnie w projektach jakichś, to takie podstawą tego kursu są zajęcia dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i w środy od godziny 19 do 20.30, 21.00, tak gdzieś, tak?
1: Tak, jasne, zapraszam wszystkich. Natomiast jeśli ktoś chce być na zajęciach, tak żeby być i robić z nami rzeczy, żeby wejść na zajęcie to jest to pewien etap, który właśnie zakłada do przejścia, który zakłada przejście przez tą otwierającą przygodę. Natomiast każdy z nas może wejść, po prostu popatrzeć, co u nas słychać, niekoniecznie mogąc zabierać głos we wszystkich sprawach, ale na pewno zobaczyć, co się u nas dzieje, to każdy jest zaproszony, będziemy robić rzeczy dosyć transparentnie i według filozofii open source, tak żeby wszyscy mogli z tego korzystać.
0: No właśnie tak, żeby organizacyjnych informacji podać potrzebny zestaw, żeby wyobrażenie ludziom wyrobić właściwe. To też, też tego, co mi mówiłeś, to...
1: Napisać tam parę słów od siebie, a później w najbliższej przyszłości będzie też regulamin, który trzeba podpisać, w jakiś sposób to ogarniemy. Albo to będzie link do cyknięcia, albo to będzie jakiś checkbox, albo jakiś out. No zobaczymy, to jest jeszcze w praniu.
0: Nie chodziło bardziej o formę właśnie, że też informacje, które mi tutaj przekazywałeś, ale które też tajne nie są, bo też pisałeś się do ludzi, to, że te zajęcia będą też nagrywane, więc jeżeli ktoś akurat w daną środę czy w dany poniedziałek nie będzie mógł wziąć udział, to będzie mógł sobie później oglądnąć nagranie. I również, no tak przez pierwsze 15 minut będziesz tak mówił, co będzie na danych zajęciach, także jeżeli ktoś na przykład już trochę umie, nie jest od zera, tylko umie już tego Pythona w jakimś stopniu, no to będzie mógł przez ileś tam pierwszych zajęć tak naprawdę patrzeć się, czy jest wszystko, co umie, czy jest coś nowego, czego nie umie, i zależy się od tego sobie oglądać resztę nagrania, czy też uczestniczyć na żywo, kiedy faktycznie te zajęcia są, albo nie. No, ale tym, tą rzeczą kluczową, przez którą każdy musi przejść, jest jednak ta przygoda 12 prac tego Luka, tak? A nie tego, były w starożytności tego Herkulesa, tak? To teraz 12 prac, które ustawiają środowisko, powiedzmy, pod to, żeby potem można było robić wszystko u wszystkich, tak samo wszystko u wszystkich działa. Nie?
1: Tak, to jest bardzo potrzebne.
0: Tak, to tutaj jeszcze w takim razie wspomnijmy, że w opisie do audycji jest link do sponsorowania, można tą audycję sponsorować, jak się wam podoba. Taka opcja jest i niektórzy z niej korzystają. Tutaj widzę, nawet jeszcze przed wejściem na antenę tutaj ktoś skorzystał i ja to słyszałem, no ale wyście nie słyszeli, bo wtedy jeszcześmy nie byli na antenie, a podczas gdy byliśmy na antenie, to ja w kolei nie słyszałem, jakoś przegapiłem, nie wiem. Ale to puszczę jeszcze raz w takim razie. Więc dzięki wszystkim tym sponsorom i puszczam sponsoring Tomisia.
2: Tomisiu, 15 zł. Bóg zapłać za audycję na żywo. Pozdrawiam.
0: Teraz Rajs.
1: Halo, halo.
0: Już wiem, co jest nie tak, bo się zegar mi się przestał godzinę do tyłu i to jest za 30 minut od Rajsa. No dobra, trudno. Postaram się to w międzyczasie ogarnąć, a tymczasem tak z pytania oczywistych, które się też nasuwają, czy możesz wyjawić ze słuchaczami, ilu ludzi zapisało?
1: Słucham?
0: Ile się ludzi zapisało na to? Czy chcesz powiedzieć?
1: Strzelaj.
0: No ja już strzelałem, ale to jak rozmawialiśmy poprzedniej nocy, to było to już ponad 2000 zapisanych, tak?
1: Tak, no dwa koło.
2: Rajs, 4 złote. Pozdrawiam, uśmiechnięta buźka.
0: Tak, więc dzięki Rajs i też Sroka jest sponsorem. Tak. No to powiedz mi, jak wpadłeś w ogóle na taki pomysł zrobienia takiego projektu? Co cię do tego zmotywowało? W jaki sposób to, no, kim jesteś, jakie masz poglądy, jakie masz ideały w życiu, skłoniło cię do takiego szalonego kroku?
1: Ziomkowi chciałem pomóc, bo pracę chciał zmienić. No. Myślałem, że Pythona go nauczę. No i jakoś tak się zebrało 2000 osób.
0: Nie też jego nauczyć, ale też by mogli skorzystać, żeby
1: to w formie takiego. Nie, śmieję się. Co, ja bo jestem bardzo wdzięczny ludziom, którzy mi pomogli, jak ja stawiałem pierwsze kroki. A później gdzieś po drodze wynikło, że to jest fajny sposób na życie, na pracę. To jest takie, wiesz, siedzisz ciągle, rozwiązujesz problemy.
2: Raz, jak ktoś lubi takie pozdrawiam, uśmiechnięta buźka.
1: Jakieś logiczne łamigłówki, to będzie miała świetną zabawę, programując.
0: Spadł nam Łukasz, rozłączyło go. Internet mu zerwało, może nie wiem. Zobaczymy, spróbujemy zaraz sobie sprawdzimy, co jest nie tak. Spróbujemy go podnieść. Rozłączył. Ja jestem połączony, nie? Tak, ja jestem połączony. Wygląda na to, że dalej nadaję.
1: Halo?
0: O, jest Łukasz z powrotem.
1: Halo?
0: Jesteś z powrotem i słyszysz, tak?
1: Chyba mnie zdjęło, właśnie cię zacząłem słyszeć dopiero. Kontynuując, znaczy wracając się, na czym stanęło?
0: Na tym, jak mówiłeś, że to był taki żart, że koledze jednemu chciałeś tak wytłumaczyć i że...
2: Napijmy się brułeczka z jednej butelki, a jak chcesz coś mocniejszego, to krawiec makatanowy zielony.
1: I po prostu stwierdziłem, a to zróbmy to darmowe i po prostu trzeba to mądrze zorganizować, tak żeby się wszyscy nauczyli przy tym jak najwięcej. To też jest trochę filozofii i myślenia w to włożone, jak to zorganizować, żeby w tak dużej grupie w ogóle to było efektywne. Ale tak, no pomysł wykluwał się długi czas. Kiedyś już chciałem zakładać takie zajęcia przy okazji tego, jak z danymi sam bardzo dużo pracowałem, byłem zafascynowany machine learningiem i szukałem podobnych ludzi do mnie, którzy też się w jakiś sposób chcą rozwijać, czy też ucząc się konkretnych bibliotek Pythonowych związanych z danymi, czy skryptów machine learning, czy właśnie czytać badania naukowe z machine learningu, ArcSciva, różne rzeczy. Nie znalazłem takich ludzi za dużo, a z tymi, których udało mi się znaleźć, to próbowałem też takie grupy zakładać i uważam, że to jest jedna z fajniejszych form nauki, jaką można w ogóle wymyśleć, kiedy ma się dookoła siebie ludzi, którzy też się razem uczą, można na sobie polegać, można robić fantastyczne rzeczy. I pomysł się rozwijał, jak kula śnieżna się rozwijał, a czemu darmowa?
2: Sroka. Trzy
1: Przyznam ci, że
2: złote.
1: dawno, dawno
2: Cześć,
1: temu już
2: Krzysiek.
1: miałem
2: Wpadaj do środy.
1: takie
2: Napijemy się
1: poczucie,
2: brewerka z
1: że jak
2: jednej
1: ogarnę
2: butelki, a
1: sobie
2: jak
1: swoje
2: chcesz
1: sprawy
2: coś
1: własne,
2: mocniejszego, to
1: to
2: krawiec,
1: nadrobię
2: maketanol i
1: takie rzeczy za
2: zielone.
1: darmo. Bo po prostu są tego warte, no bo to dobrze, żeby każdy mógł z tego skorzystać.
0: No, zdecydowanie. Tutaj pojawiają się pytania na czacie. Ja myślę, że za chwilę otworzymy też antenę i możliwość dzwonienia, ale na razie zajmiemy się tym, co na czacie. Tutaj Jan Rajs ma teorię spiskową, ten, który jest sponsorem, więc szczególnie trzeba brać pod uwagę jego wypowiedzi. O, od Tomisia pojawił się. Teraz się pojawiło jeszcze raz. No, więc Jan Rajs ma teorię spiskową, że podczas pierwszych 4 tygodni będzie przerobiona taka ilość materiału, żeby wykluczyć znaczną część kursantów i żeby już była liczba taka, która jest bardziej do ogarnięcia, pozostała. No, tak się robi na uczelni. No. Nie wiem, czy tak będzie.
1: To jest pytanie, czy to jest stwierdzenie? Bo nie wiem, czy się
0: Nie,
1: odnosi.
0: to jest pytanie. Ale ja myślę, że to jest teoria spiskowa w tym pytaniu.
1: No, nasza filozofia jest zgoła odwrotna. Dobrze by było i celem jest stworzyć taką drogę, którą przechodząc, człowiek z ulicy jest w stanie wziąć i po paru miesiącach umieć pisać rzeczy w Pythonie i sobie radzić. Uważam, że mamy niesamowicie zdolnych ludzi dookoła nas i chwila cierpliwości, chwila praktyki i człowiek jest w stanie się naprawdę nauczyć robić fajne rzeczy programując. To jest dużo bullshitu, którego natłukli nam po drodze ludzie różni, że to jest trudne, tamto jest trudne, tego się nie da, tamtego się sreda. Nie, chodzi o to właśnie, żeby wszyscy doszli do końca i dupa, i będziemy sobie pomagać, i nam się uda.
0: Podręcznika dla studentów Stanforda, pierwszego roku wstępując na Stanford, są takie tam zdania. Nie ma granic dla potencjału, jaki stanowi grupa wspólnie żyjących studentów. No tutaj nie będzie to co prawda wspólne życie, tylko bardziej wirtualne, chociaż tak jak wspomniałeś, chcesz się z ludźmi spotykać, szczególnie we Wrocławiu, gdzie mieszkasz.
1: No i zależy mi, żeby każdy miał fajne doświadczenie grupowe, bo to jest niesamowicie ważne, żebyśmy mogli na sobie polegać. Dlatego będziemy się dzielić na zespoły po 15 osób i w ramach tych zespołów każda grupa będzie oddawała zadania domowe. Nie będziemy tego rozbijać właśnie na każdego indywidualnie, tylko docelowo zależy na tym, żeby się uczyć razem współpracować. Więc cały team, cały zespół musi stwierdzić, tak, wszyscy to zrobiliśmy razem, może ktoś tam więcej napisał, ktoś tam więcej, nie wiem, patrzył z boku i rozkminiał, a napisał trochę mniej, ale wszyscy ostatecznie rozumiemy, jak to działa i każdy z nas, gdyby chciał, to mógłby to napisać. I myślę, że takie myślenie sprawi właśnie, że przejdziemy tą drogę skutecznie. Jeśli ktoś nie będzie sobie dawał rady, nie będzie szło mu wytłumaczyć, no to bierzemy go na główną grupę. Jak tam się nie da, no to ja będę się starał go brać na klatę albo jakiś na team viewerze go poprowadzę za rękę i zrobię z tego dodatkowy materiał. Nie wiem, będę mu śpiewał piosenki, coś wymyślę. Chodzi o to, żebyśmy szli mniej więcej razem, spokojnym, ale żwawym krokiem razem do przodu, przez materiał podstawowy, później trochę specjalizacji i później możemy naprawdę robić fajne rzeczy.
0: Tenże Rice zapytuje się także, czy będzie się dało ogarnąć samemu, korzystając z nagrań. Czyli na przykład, jeżeli w ogóle komuś nie pasują te godziny, to czy tylko oglądając nagrania będzie w stanie skorzystać na tyle, żeby można było powiedzieć, że przerobił ten kurs.
1: Jasne, jasne, tylko że nie z samych nagrań, ale z nagrań plus pracy grupowej, bo potrzebujesz robić i oddawać pracę co tydzień, co dwa. To będą na początku totalnie banalne rzeczy, typu, nie wiem, zrób sobie program, który

0: pomóc komuś albo wrzucić jakiegoś mema, coś zrobić fajnego, to myślę, że spoko. A jak będzie tak, że się zdeklarujesz, że będziesz, nie wiem, wpadał, w czymś pomagał, a później cię nie będzie, to już trochę mniej spoko. Chodzi o to, żebyśmy szli grupowo. Wszystko robimy wedle uznania, ale jak już się na coś deklarujesz, to raczej w tym kierunku staraj się iść, żeby zadbać o to. Jak to będzie wyglądać w praktyce? Na przykład zgadujecie się, że nie wiem, w środę były zajęcia, w piątek się zgadujecie, że ktoś rzuca pomysł w ogóle, że robi live'a, jak sam będzie coś tam kodował do zadania, albo będzie miał jakiś kawałek i ciekawe, co inni o tym powiedzą. Uczymy się pracować grupowo. Można się dzielić zadaniem. Może być tak, że każdy weźmie na klatę i później tylko sprawdzicie, że ja mam tak samo, ja mam tak samo, ja mam tak samo, ja to rozumiem i spoko. Ale docelowo chcemy się nauczyć robić rzeczy i to jest ukryty cel, dlatego że nie tylko dlatego, że to jest super ważna umiejętność w świecie w ogóle, której nam cholernie brakuje, którą można robić niesamowicie dobre rzeczy, to po prostu jako my na przyszłość, żeby jak wszystko dobrze ogarniemy za rok, móc robić rzeczy na trochę podobnym poziomie, co chłopaki w Czechach na przykład robiąc te projekty po 60 baniek. Nie chodzi o to, żeby zarobić konkretnie te 60 baniek, możemy po prostu zrobić coś fajnego, coś, co będzie tego warte, nie wiem, jakąś akcję charytatywną, cokolwiek. Tak, to wtedy będziemy musieli być dobrze zorganizowani, dobrze się znać na tyle, żeby to nam fajnie wyszło. I to jest coś więcej niż szkolenie ze Scruma, a jako, że wszyscy robimy wszystko wedle uznania, bo fajnie, bo warto, bo są jaja, bo czemu nie, bo tak, to musimy się zgrać, żeby to wyszło i po to będziemy też się uczyć pracować grupowo. Mam nadzieję, że zbierzemy tutaj z naszego podwórka wiele fajnych spostrzeżeń i rzeczy i będziemy mieli fajną swoją metodologię też od tego, które też będziemy rozwijać, a to jest osobny temat.
1: Tak, tutaj pytanie jest takie, czy Stanisław Kiesielka się pyta, jakie są wymagania na starcie?
0: Dobrze.
1: Tutaj pytanie jest też, czy będzie się dało, jeżeli się ma Linuxa brać udział. No, będzie się dało, to ja na to mogę nawet odpowiedzieć, bo będzie się to robić w środowisku wirtualnym, czyli przy pomocy dodatki bądź jakiegoś innego klienta, nie wiem, SH się będzie logować gdzieś na serwer i tam się będzie miało tego Pythona i wszyscy takiego samego i dzięki temu nie będzie problemu, że komuś coś nie działa, prawda?
0: Tak, dokładnie tak, a później z tych z góry upatrzonych pozycji powoli przesuwamy się do ogarnięcia środowiska u siebie, tak żeby u siebie na kompie też wszystko banglało, oczywiście, żeby udało się pracować samemu, ale ten start zapewni nam, że od początku unikniemy tysiąca problemów technicznych, ale jak ktoś ma u siebie, ogarnie tego Pythona i Linuxa, tudzież Windowsa, tudzież Maca, wszystko dobrze, wszystko jest w porządku i bardzo fajnie, dobrze mieć ogarniętego u siebie na kompie, natomiast konwencja jest taka, że się wszyscy wrzucamy od razu w środowisko serwerowe i w środowisko takie, że każdy od razu ma coś działającego na początku i to powoli rozwija. Taka jest konwencja. Natomiast oczywiście można się równie dobrze uczyć na darmowych programach w webie, albo mieć u siebie ustawione środowisko, albo wirtualkę, albo cokolwiek. Natomiast żeby uczestniczyć w zajęciach, no to każdy wbija się na serwer.
1: Wyszukuję różne komentarze i pytania. Teraz reklama w nocnym live, żeby było więcej osób. No tak, to nie ukrywajmy, cel tego jest taki, że fajny odcinek z tego wyjdzie, bo Łukasz o ciekawym projekcie opowie. To jest w jedną stronę pożytek, a w drugą stronę pożytek jest taki, że z tej grupy docelowej, z ludzi, którzy tego posłuchają, część ludzi się może zapisze i będą stanowić jakąś też wartościową grupę, podzbiór tych uczestników i też coś niosą od siebie, no bo też stawiasz mocno na to, z tego co wiem, że ludzie będą tworzyć taką społeczność, że będą się uczyć nawzajem od siebie, też to właśnie te ich oddziaływania między sobą i ich współpraca też ich zniesie na wyższy poziom niż byłoby to osiągalne, gdyby to był taki tryb hierarchiczny, czysto nauczanie.

0: taki szkolny, że nauczyciel staje na katedrze i prowadzi wykład, nie? A wszyscy notują i jak gdyby każdy był z osobna. No nie, to jest, chcesz stworzyć społeczność taką bardzo proprzedsiębiorczą, ludzi wspierających się i w nauce, i tak ogólnie w swoich karierach, może nawet szerzej, tak, i lubiących się przy tym.
1: No pewnie, będziemy się wzmacniać w tym, żeby ze sobą współpracować nad projektami, ale także tak, żeby sobie każdy radził z takimi celami i wyzwaniami, jakie ma. Jak ktoś chce mocno działać na rynku, to będziemy go wspierać w tym. Jak kogoś jara bardziej świat nauki, to w tym. A jak ktoś chce robić rzeczy bardziej przedsiębiorcze, to w tych kierunkach. Jak najbardziej. Jak ktoś chce na własną rękę sobie coś po prostu poćwiczyć i poautomatyzować, to też będziemy miał co robić. Będziemy robić projekty dotyczące wielu fajnych, małych rzeczy, które można robić, żeby sobie fajnie na szybko wizualizować dane, na przykład znalezione w internecie. Python jest bardzo przydatny. To jest tak, jakby znać. No to, brakuje mi metafory. No, to jest bardzo,
0: jak,
1: bardzo.
0: Angielski język wśród języków naturalnych, tak?
1: Wiesz co, bardzo dużo można nim zrobić, takich małych, praktycznych rzeczy, które robisz na co dzień.
0: Python rzeczywiście jest bardzo uniwersalny, do bardzo wielu rzeczy się przydaje, ma bogaty ten zestaw bibliotek, czyli takich gotowych narzędzi, po które można sięgnąć i wywołać je w swoim programie, nie trzeba ich pisać od zera, do robienia naprawdę najróżniejszych rzeczy, więc we wszelkich zastosowaniach właśnie. Są takie oczywiście, w których Python szczególnie zyskał poczesne miejsce i to jest na przykład właśnie tutaj padło pytanie o Django, będzie w Django stawiamy serwer, tak? To jest taki zrąb, czyli po angielsku framework do stawiania witryn i aplikacji internetowych, czyli backendu tego, co jest po stronie serwera, no bo to, co jest w przeglądarce, no to wiadomo, tam to trochę inne technologie są przeważnie, natomiast na serwerze może za tym stać Python, tak, i to z tego, co wiem, jak najbardziej planujesz w powiązaniu też z bazą, z systemem zarządzania relacyjnych baz danych PostgreSQL, tak? Dobrze mówię?
1: No, PostgreSQL będziemy dane trzymać. Tak. Na początku zaczniemy w ogóle od prostych, oczywiście, jakiś tam list, czy tekst plików, czy tam CSV-ek. Ale dobijemy się potem do. Także PostgreSQL jak najbardziej.
0: Dobrze, to Stanisławowi odpowiedzmy, jakie są wymagania na starcie i co ile dni będą zajęcia.
1: No, na starcie to dobrze, że dobrze mieć komputer, internet. Czas. Myślę, że minimalnie z 3, fajnie 6, a im więcej, tym lepiej godzin. Ale jak ktoś ma mega ścisk, to też się da uczyć, mając mega ścisk. Tylko że to wtedy piszcie, to trzeba jakoś inaczej plan rozpisać. Bo to, czym dysponujesz, to taki plan sobie ułóż. Nie? Jeśli masz tych godzin więcej, to więcej zrobisz, ale jak masz mniej, to nie znaczy, że się nie da. Ale optymalnie to jest 3 do 6, 3 godziny minimalnie, 6 godzin, tak, ok, no wiadomo, że im więcej, tym lepiej. Jak możesz tych godzin tygodniowych wygospodarować 10 albo 20, to jesteś w lepszej pozycji niż ktoś, kto wygospodaruje ich 3. Natomiast większość osób te 20 godzin wykorzysta w sposób średnio efektywny, nie mając pojęcia o programowaniu. My będziemy starali się, żeby ten czas kierować w najbardziej produktywne rejony. A jak chodzi o częstotliwość, to są 2 spotkania tygodniowe po 90 minut, które, tak jak właśnie Krzysiek już zdążył uchylić rąbka tajemnicy, będą prowadzona w takim systemie, że przez pierwsze 15 minut ja skrzętnie omówię temat, powiem, co tam u nas słychać i o czym będziemy mówić. Następnie przez kolejne półtorej godziny będziemy to wałkować, żeby każdy zrozumiał to. Co najmniej na początku w tym szyku będziemy się posuwać, dzięki czemu ci, którzy są bardziej zaawansowani, będą po 15 minutach mogli wrócić, klepać swoje jakieś tam własne rozwiązania czy rzeczy, a kto będzie chciał, to zostanie z nami, a wszyscy ci, którzy są początkujący, będą mieli pewność, że zrozumieją materiał, bo jeśli przewałkujemy to samo przez paręnaście różnych case'ów, to naprawdę to ogarniemy. Więc jest, są to dwa spotkania, ale do tego dochodzi też praca grupowa, bo po każdym tygodniu albo dwóch będziesz miał do zrobienia pracę. To na początku to będą bardzo malutkie rzeczy. Praca domowa to będą, mówię, bardzo, bardzo małe rzeczy, które będą sprawiały, że masz w poczuciu, w napisaniu przećwiczone, że to, co omawialiśmy, to zrobiłeś, potrafisz sobie to samemu postawić.
0: No, przypomnijmy, że to będą poniedziałki i środy o godzinie 19.
1: Poniedziałki i środy o godzinie 19.
0: Tak. I tutaj Jacek Kłoda pisze, że pyta się Akustosza, też nauczycie Pythona, to jest pewnie jakiś nowy prowadzący tego, co się orientuje.
1: Chodzi o jakiegoś konkretnego Akustosza?
0: Nie, Kustosz to jest chyba jakiś prowadzący audycję. Sroka też to jest sponsor. Sroka jest z ulicy. Będzie mógł programować? No będzie mógł, to jest od zera kurs, nie? No ktoś tam po drugiej stronie, o takiej ksywce tutaj słuchacz pyta się, można LinkedIn osoby, która organizuje? Masz konto na LinkedInie i chcesz się podzielić? No, rzucając link na czat.
1: I jakieś tam mam, ale szczerze mówiąc zaglądam tam raz raz na 100 lat i nie wiem, czy mam więcej niż 10 znajomych, także jak ktoś chce, to tam gdzieś wisi, ale jakoś nie korzystam.
0: No to przypomnijmy, Łukasz Pintal się nazywa gość dzisiejszy, możecie go znaleźć tu i tym i na LinkedInie prawdopodobnie.
1: To możecie mi tam, nie wiem, wysłać jakieś zaproszenia, to jakoś w ogóle ogarnę ten profil, bo mówię, tam nic nie ruszałem, może tam coś dodam w ogóle.
0: Sebastian tutaj się
1: zapracuje.
0: Co z teorią właśnie? Czy ten kurs będzie zawierał jakąś odpowiednio solidną też dawkę teorii? Bo o praktykę to już myślę, że po tym, co usłyszeliśmy, to już się nie musimy martwić. No właśnie, a o teorię?
1: Wiesz co, nie sądzę. Ten projekt będzie dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać, ale jego korem będzie to, żeby człowiek, który, tak jak powiedziałeś, od zera wchodząc, wszedł w tą materię w sposób, który będzie dla niego i atrakcyjny, i fajny, i przynosił mu dużo pożytków w sensu praktycznego. Więc to jest dużo, dużo, dużo istotniejsze to niż wchodzenie tam w głębiny teorii na pierwszych zajęciach. Natomiast z czasem będziemy wchodzić w ten las coraz głębiej. I tak jak na początku większość osób nie będzie za bardzo rozumiała, jak tam pod spodem działa jakaś funkcja, tak po jakimś czasie się dowie, że w ogóle, że jest coś takiego jak funkcja, że to działa w taki sposób, później na czym to w ogóle to się opiera, na jakich klasach jest zbudowana i tak dalej. Ale do tego musimy wszyscy powoli dojść w taki sposób, że większość grupy będzie gotowa na to, żeby dojść do tego punktu. Natomiast też będziemy pracować w grupach, będziemy w grupach i wewnątrz każdej grupy. Ja będę was zachęcał do tego, żebyście sami szukali, sami ogarniali wiedzę w tych tematach, które was interesują. Będziemy robić spore syllabusy, będziemy w ogóle sami się rozkminiać i zastanowić, w jaki sposób ułożyć najefektywniej pewne ścieżki w różnych dziedzinach. I będziemy budować taki dróg więcej, przez które można przejść, ale żeby przejść przez tą drogę, to trzeba robić praktycznie, bo człowiek się zniechęci, zwłaszcza kiedy nie jest pasjonatem, a jak jest pasjonatem, to i tak sobie poradzi i będzie miał fan przez 3 miesiące, a później wyjdziemy głębiej. Więc zdecydowanie to nie będą akademickie zajęcia nastawione na teorię, ale ta teoria będzie się stopniowo pojawiać, teoria jest piękna, teoria jest niesamowita, warto ją znać, warto ją zgłębiać.
0: Tak, więc tenże Sebastian Jakubowski się pyta teraz, jak będą dzielone grupy?
1: I jeszcze raz?
0: Jak będą dzielone grupy? Czy to trzeba stopnia zaawansowania, czy...
1: To jest takie coś, co się nazywa tiara przydziału. Każdy założy tiarę przydziału i ją gdzieś przydzieli.
0: Okej, dobra, to tak tajemniczo zabrzmiało, ale pewnie wyjdzie w taniu, przekonamy się. Nook of Shibari, powiada, to Magda się przyznaje, że po rozmowie z tobą na Facebooku i słuchaniem teraz tej rozmowy ma jak najbardziej dobre myśli na temat tego kursu. I pytanie, czy stres jest? Bo tyle osób to jednak dużo pracy do ogarnięcia. Czy ta liczba ponad 2000 cię jakoś przytłacza, czy robi na tobie jakieś piorunujące wrażenie?
1: Wiesz co, na początku się tak czytałem stres i zastanawiałem, czyj stres, czy chodzi o uczestników, czy chodzi o mnie. Mi się wydaje, że dużo większy stres mogą mieć ludzie, którzy właśnie mają tak, kurde, fajne jest to programowanie, to jest coś fajnego, ale czy ja sobie dam radę, czy nie odpadnę, czy się nie zniechęcę, a co wtedy, a nie chcę kolejny raz się podejmować czegoś i znowu to odstawiać i tak dalej. I ten stres, wiesz, wchodzenia w nieznane, w coś nowego, coś, co w ogóle nie wiadomo, jak ugryźć, wiesz, terminala nie widziałem na oczy, a mam się nauczyć postawić strony na pierwszych zajęciach i w ogóle umieć robić rzeczy, które działają i zarabiać na tym jeszcze, o co chodzi. I to jest stres, który będziemy, wiesz, działać, żeby każdy sobie mógł z nim radzić i mógł znaleźć to wsparcie w grupie. Mówię, chociażby miał w przenośni zrobić jakieś ognisko wirtualne i tam siedzieć ciągle i nie wiem, śpiewać ludziom piosenki, mówić im, że będzie wszystko dobrze, to przez tą drogę przejdziemy. Pierwszy miesiąc, dwa, trzy są kluczowe. I wiesz co, jeżeli chodzi o stres w ogóle w drugą stronę, to ja myślę, że ja mam identycznie, bo to też są dla mnie rzeczy, tysiące rzeczy z tych, które teraz robię, to są jakieś rzeczy, które robię pierwszy raz. Nie jest tak, że co wtorek sobie robisz zajęcia na 2000 osób. No jest. Jest wyzwanie ogromne, jest wyzwanie kolosalne. Szczerze mówiąc, zapierdzielam jak dyliżans po 18 godzin dziennie. Za dużo nie śpię, nie spałem w ostatnich dniach, żeby to wszystko ogarnąć, spiąć i przygotować. Ale też wierzę w was wszystkich i w to, że my po prostu to ogarniemy, bo tu jest tyle niesamowitych ludzi napisało, tyle fantastycznych osób, to jest tyle wspaniałych ludzi, którzy będą wśród nas, że my to po prostu zrobimy. Ja czuję, że to się fajnie uda, że wszystkim zależy na tym, żeby sobie pomóc. I tak naprawdę wiele osób pisało, wiesz co mi mówiło, że ma w jakiś sposób kaca, czy nie kaca, to z tych ludzi, którzy są seniorami, że my tak naprawdę tych ludzi, którzy są teraz wchodzą na tą ścieżkę zawodową, tak naprawdę zostawiliśmy trochę samym sobie i bardzo dużo osób ma takie poczucie, że kurde, właściwie to chciałbym im pomóc w jakiś sposób. I tak, bo to będą ludzie, to są nasi koledzy, z którymi współpracujemy, będziemy współpracować już za chwilę w naszych projektach, w naszych firmach czy w naszych przedsięwzięciach. I mam poczucie, że jesteśmy wszyscy razem i że to wyjdzie fajnie.
0: Właśnie,
1: Co,
0: bo ten,
1: dmuchać, dmuchać,
0: powiedzmy sobie, że
1: dmuchać i chuchać, słuchaj, żeby to się nie rozjechało, zwłaszcza na początku, bo wiesz, jak to jest. Jeden będzie chciał bardziej tak, drugi tak. Niech każdy ma na uwadze to, że robimy coś takiego na bardzo dużą skalę i dobrze, żeby to spokojnie, dobrze sobie dojrzewało, powolutku i żeby wszystko spokojnie, spokojnie, spokojnie wyszło, żebyśmy przechodzili spokojnie do kolejnych etapów.
0: super. No właśnie, bo użyłeś takiego słowa senior. Chodzi oczywiście o poziom stanowiska, bo początkowo nie byłem pewien, czy chodzi o ludzi starszych wiekiem. Co idzie w parze, prawda?
1: No,
0: Bo
1: senior deweloper, wiesz,
0: też
1: to jest.
0: staje seniorem, gdy się wiek staje bardziej zaawansowany, znaczy w tę stronę jest to skorelowane, jest to ta sama strzałka czasu zgodna, ale no jednak miałeś na myśli tutaj to znaczenie właśnie takie, że się dzieli ludzi, no pewnie w innych zawodach też, ale zwłaszcza programistów dzieli się na junior level, znaczy jeszcze wcześniej jest entry level, potem jest mid level, senior level, tak? Z angielskiego.
1: Widzisz,
0: Ale
1: jeszcze
0: na te
1: wstawiają
0: pytania, to ja bym powiedział, no to jest pani pewnie chyba jak by było, hello, jak by było już trwa wywiad. No tak godzinkę około.
1: proszę.
0: No odpowiadam Annie, że już około godzinkę gadamy. Co chciałeś powiedzieć?
1: Chciałem zapytać się, co mówisz, bo właśnie nie usłyszałem, co ty mówisz. Widzę, że Stanisław Cieślka zapytał, jaki mam plan na podział tematów. Bo była mowa o Pythonie, frontendzie, backendzie, machine learningu i testowaniu. Więc już ci mówię, Stanisław, mamy taki chytry plan, który też będzie potrzebował trochę miłości, ale to wyjdzie, bo dużo nam to da wszystkim, żeby robić duże projekty, do których można dołączać na każdym z tych frontów. I to o ile zajęcie na początku to będzie basic, podstawy, i później dopiero będziemy robić specjalizację po paru
0: Jest
1: miesiącach.
0: czy Python w końcu, bo tak
1: Proszę.
0: można dostać do zorientacji. To w końcu Basic czy Python?
1: Wiesz co?
0: Nie, bo Basic to też taki język programowania, nie? No, to tak na tym polega. Nie, Basica to nie będziemy uczyć, tylko Pythona. No tak. I jeszcze pewnych innych rzeczy wokół tego, z języków samych, to na przykład SQL, który nie jest językiem ogólnego przeznaczenia.
1: Dobra.
0: Przy okazji trochę będzie, nie?
1: Domniemam, że Stanisław chce, żebym dokończył odpowiedź, więc pozwolę sobie ci przerwać i dokończyć to, co mówiłem. Istotne będzie to, żeby każdy wedle uznania w ogóle był w stanie, jeżeli chce na przykład rozwijać się w bazach danych, to w danym projekcie dopisać coś, co dotyczy baz danych. I później, wiesz, dopiszę jedną query i zrozumie przez to, żeby ją tam wstawić w ogóle, na przykład cały skrypt. W ogóle będzie pisał całą aplikację równolegle u siebie na kompie, bo to jest open source. Dużo się nauczy, a będzie w stanie później dostać referencje w wpisy, że dźwigną jakąś część tego dużego projektu, w jakiś sposób się nim podpisywać. Jak będzie chciał, to będzie mógł go pchnąć. I każdy będzie w stanie znaleźć coś dla siebie, jeśli chcesz robić testy, to w każdym z projektów znajdziemy ci coś z testów i pod koniec roku masz na przykład w portfolio 10 dużych projektów, do których z każdym coś tam dziubnąłeś z testów. Jeśli chcesz się mocniej zaangażować, no to wiadomo, że będziesz miał więcej, ale już tam parę linii sprawi, że będziesz mógł w portfolio nosić taki projekt, że a ja testowałem jakąś tam wielką kobyłę i w sumie mam takich parę w portfolio, nie? A jak kogoś interesuje bardziej machine learning, to też będą projekty, w których będzie można dziabnąć to. Jeżeli chodzi o zajęcia z tych tematów, to te rzeczy będą cyklicznie, a co do tego jest jeszcze chytry plan, to będę, o tym będę mówił więcej później. Musimy na początku dźwignąć się wszyscy razem z początkującymi do tego poziomu, żeby te specjalizacje miały więcej sensu, ale jak mówię, też działamy od początku praktycznie, więc na dobrą sprawę pierwsza strona, którą będziemy wrzucać do sieci, no to już jest backend, który robimy, nie? Więc już można powiedzieć, że już zaczynamy w jakiś sposób dotykać tych tematów. Później coś tam na tej stronie zabezpieczymy, no to już będzie cyber security na przykład, tak? Jakieś tam totalne podstawy typu generator hasła.
0: Tak, dużo pytań jest z czata, więc tutaj interakcja jest bardzo intensywna. Damy pewnie na koniec zadzwonić paru ludziom, jak będą chcieli. Jeżeli jacyś już by się chcieli zgłosić na przykład na czacie, że będą chcieli zadzwonić, no to też im damy pierwszeństwo, bo pewnie w związku z tym, że dużo pytań z czata, to niewielu o tym coś tego nie wydłużać punktualnie. A tymczasem właśnie Jarosław P. pyta się, jaka jest realna szansa na znalezienie pracy jako developer, czyli programista, po ukończeniu twojego kursu?
1: Zależy, jak będziesz szukał i gdzie, natomiast to jest wypadkowa tak wielu czynników, że trzeba być albo no nie wiem, albo mieć jakąś szklaną kulę i nie wiem co, albo znać bardzo dobrze ciebie, twoje podejście, żeby ci na to odpowiedzieć. Jak będziesz się opierdzielał przez rok, no to nic ci nie pomoże. Chociaż byłaby to manna z nieba. Natomiast jeżeli dobrze wykorzystasz ten rok, no to sky is the limit, a my nie będziemy się zamykać z szukaniem pracy na Polskę, tylko będziemy też pomagać ci znaleźć za granicą. Także liczba firm, do których będziesz mógł uderzać, rośnie wykładniczo. A mając w Polsce nadal dużo niższą stawkę na początkowych stanowiskach niż na przykład w UK czy w Ameryce, czy w innych miejscach, możesz dodatkowo grać stawką, jeżeli to jest dla ciebie coś tak pilnego i ważnego, żeby pracować w zawodzie. I na przykład nie zarabiasz tych 12 tysięcy, tylko 8 i też jakoś przeżyjesz. To zależy od bardzo dużej ilości czynników. Jakąś pracę, no jak nie będziesz się opierdzielał, to na pewno jakąś znajdziesz. Tylko może to nie być praca, która wiesz, wydaje ci się. Zależy, co wykręcisz przez ten rok. My ci pomożemy wykręcić tyle, ile będziesz chciał, ale to od ciebie zależy, czy wykręcisz tyle, że na przykład będziesz w stanie sobie poradzić później na rozmowach technicznych. Nie wiem tego. Przygotujemy ci materiały, dzięki którym powinieneś sobie poradzić ze wszystkimi rzeczami w rozmowach rekrutacyjnych. Będziemy sami tworzyć takie materiały, zbierać je w sieci. Ale czy ty dobrze wykorzystasz tę wiedzę, czy włożysz czas, żeby to zapamiętać, przejrzeć, przeczytać? Nie wiem tego. Będę motywował się przez ten cały rok, żeby tak, pokazywał ci do jak najfajniejszych stron, programowanie, wszystko. Ale to jest po twojej stronie. No i tak, na przykład weźmiesz udział w 20 projektach, ale jeżeli się czegoś z tego nauczysz, no powinieneś, trudno będzie ci przejść przez ten kurs, przejść przez wszystkie zadania domowe, w stanie, w którym nie będziesz tego rozumiał. To będzie tak zrobione, że to będzie trudne po prostu.
2: Ale Boże, jestem sobie w stanie wyobrazić, że ktoś się prześlizgnie, będzie robił rzeczy po najniższej linii oporu, coś tam przeklika, pod zadaniem się tylko podpisze i powie, że rozumie, a tak naprawdę nikt do końca nie sprawdzi, czy on to rozumie. No i później po roku będzie miał portfolio i tam będzie 20 projektów, a na przykład nie będzie umiał robić takich rzeczy. O rany.
0: No właśnie, tutaj się pyta, czy Bartosz, ile osób się zgłosiło mniej więcej do tej pory. Odpowiedziałem mu, że 2000, chociaż zdajemy sobie sprawę pewnie dobrze, że klika się łatwo i że tak naprawdę na pierwsze zajęcia przyjdzie pewnie kilka razy mniej, nie? No, a potem też się będą wykruszać i to jest naturalne. Ale też i tak jest duży. Nawet jeżeli ten ubytek będzie znaczny, to i tak liczba osób, które prawdopodobnie pozostaną na znaczną część tego kursu przerobią, czy cały, no to będzie znaczna. Jest to projekt duży, trudno zaprzeczyć temu, a i ambitny, tak? Bo nie tylko, że chcesz ludzi uczyć i sam się tam wystawiać i coś do nich gadać dwa razy w tygodniu, czy też czasem ktoś zastępuje za ciebie z jakimś tematem szczególnym, no ale też właśnie to wszystko, co mówisz, że masz tutaj podogadywane jakieś już firmy do współpracy, które będą brali tych ludzi do projektów jakichś, czy na praktyki, czy na staże, czy inne tam rzeczy, że masz jakieś inspiracje typu tymi Czechami, co zrobili w ramach hackathonu projekt, który dali rządowi czeskiemu bezpłatne rozwiązanie zamiast to, na co chcieli pieniędzy podatników, horrendalną kwotę, krytykowani byli za to, że tak dużą wydać 70 milionów złotych około. No więc jest z rozmachem, jestem nie teraz dopiero, bo już wcześniej o tym rozmawialiśmy, ale no powtórzę to, co mówiłem wtedy, jestem pod wrażeniem i rozmachu i sposobu, w jaki się za to zabierasz. No i mogę potwierdzić to, co mówiłeś, że rzeczywiście to jest, zajmujesz się tym po kilkanaście godzin teraz dziennie, robiąc czasem kilkanaście rzeczy naraz. Rozmawialiśmy w ciągu ostatnich kilku dni parę razy i to tekstowo i głosowo i czasami trudno cię było poznać nawet, bo aktualny stan powiedzmy zmęczenia czy zaabsorbowania innym rodzajem rzeczy powodował, że no tak. Czy to jest ten sam człowiek, z którym rozmawiałem poprzedniego dnia? Ale nie, tak, to jest, no, to jest. Dzisiaj myślę, że możecie sobie wyobrażenie, jakiego typu człowiekiem jest Łukasz, informatykiem, psychologiem biznesu, tak, bo ta psychologia to chyba była psychologia biznesu, nie?
1: Kim jest psychologia biznesu?
0: Kreuje społeczności, tak, wolnościowcem, libertarianinem chyba nawet. No to co, otwórzmy w takim razie na pytania nie tylko z czata, ale też właśnie głosowo zadawane. No, zachęcamy was, więc możecie dzwonić na antenę i swoje tutaj zadawać pytania. Skype, Nocne Radio lub też link, który podaję właśnie na czacie.
3: Czy pytania będą łatwe?
4: Tak.
3: Otóż nie.
0: Tak. No nie, nie będą łatwe. I jest niełatwe pytanie też tutaj z czata, właśnie takie nietechniczne. Nietechniczne jest to pytanie. Tylko zaraz właśnie mi umknęło ono. Muszę przewinąć. Pyta się Piotr Majek. Nie słuchałem od początku, ale kurs to teraz twoje jedyne zajęcie? Czy dodatkowo jeszcze pracujesz?
2: Teraz to jest moje jedyne zajęcie. Stwierdziłem, że chcę się temu oddać, zaangażować się w to na 100% i parę innych przedsięwzięć. No i w tym momencie nie. To jest moja jedyna rzecz. No nie jest jedyna rzecz, no jest parę równoległych rzeczy, ale to jest powiedzmy główna rzecz, na której się w tym momencie skupiam. Też robię dużo rzeczy równolegle, ale to jest no, główna rzecz, na której się skupiam w obecnym momencie, no to 18 godzin dziennie nad tym siedzę.
0: Tak, Patryk W. powiada, że 70 milionów złotych to nie dużo, bo Polsce wydano więcej, no ale Polska chyba też większy kraj, nie? No a Nowak z kolei się pyta, czy będzie tylko krudy się klepać w tych bazach danych, czy też pójdziemy w naukę przez wierki, na przykład przez Pygame.
2: Ja myślę, że na początku raczej krudy. Różne rzeczy, wiesz co, będziemy brać różne konteksty. Na początku to w ogóle będą skrypty, które coś robią coś fajnego, przydatnego, jakieś proste stronki. Na pewno Pygame jest totalnie mile widziane, ale to nie jest tak, że będziemy robić jakąś gierę. Bardziej będziemy robić rzeczy, które mają sens, są przydatne do czegoś. Na przykład do ogarnięcia czegoś, na przykład nie, bezpieczeństwa swojej sieci w domu, albo ogarnięcia czegoś u siebie na serwerze, postawienie jakiejś strony, zautomatyzowania czegoś, postawienie jakiejś prostej rzeczy w internecie. Takie rzeczy też, nie wiem, zrobienie landing page'a, zrobienie przydatnych, praktycznych rzeczy. Natomiast gry są super. No. Jestem za tym, żeby robić gry, jak najbardziej.
0: Także obecnie zarówno gry, ten game dev, jak też web dev, czyli tworzenie witryn i aplikacji webowych, to jest coraz częściej klasyfikowane jako osobny zawód od normalnego programisty. To się, no powiedzmy, komputery są z nami od nie tak dawna, z ludzkością, więc kiedyś to i ten programista, i ten inżynier od tam tych komputerów, od sprzętu, to była ta sama osoba, teraz to jest już różna osoba. No tak samo myślę, że zawód programisty też właśnie jesteśmy świadkami tego, jak się dzieli. No i w przypadku gier to ma też taki aspekt, że wielu ludzi fascynuje się grami za młodu, no i chciałoby takie rzeczy robić. W związku z tym no, nie jest wielką tajemnicą, jak powiem, że się płaci im mniej, no bo zakłada się, że oni to robią z jakiejś tam pasji i że oni są skłonni w związku z tym, żeby móc to robić, to pobierać mniejsze zarobki. Nie mówię, że to jest uniwersalna reguła, ale często tak właśnie jest. A powiedz może jeszcze tak, od kiedy myślisz nad tym projektem? Od kiedy dopracowujesz go sobie w głowie?
2: To jest trudne pytanie. No tak bardziej to, wiesz, ja to na spontanie zrobiłem, bo jak ci mówiłem, chciałem pomóc ziomkowi, który powiedział, że myśli właśnie, żeby się pouczyć programowania. I przy okazji pomyślałem, to pomogę ziomkowi, no to pomogę dwóm ziomkom, albo trzem ziomkom, nie? A tak sobie później pomyślałem, no to napiszę w sumie, nie wiem, parę osób zaprosiłem, chciało się uczyć, to napiszę na Facebooku, zobaczymy, może ktoś ze znajomych szerzej, z Wrocka zwłaszcza, będzie chciał się uczyć. Napisało jeszcze więcej osób, no to sobie pomyślałem, nie wiem, no to może na grupie napiszę, zobaczymy, może jeszcze przyjdzie. Przyszło jeszcze więcej osób, później postawiłem tego landing page'a, tą stronkę z formularzem na szybko, ja to w 3 godziny to pisałem chyba. To później z serwerem walczyłem 2 dni, ale stronkę pisałem na szybciarze w 3 godziny. Nie jest to... Jest to coś raczej, nad czym mocniej myślę od niedawna, natomiast są to od, nie wiem, 2 miesięcy, 3, natomiast są to też rzeczy, które są wydestylowane w jakiś sposób z różnych przemyśleń, planów, innych przedsięwzięć, z wielu, wielu lat. To są rzeczy, które niektóre dojrzewały po 5 lat, po 10 lat. Nie są to rzeczy, które się gdzieś urodziły mi w głowie wczoraj.
0: No, wiadomo. Taki projekt życia wnosi się doświadczenie i przemyślenia całego życia.
2: Uważam, że nie jest niefortunne powiedzenie projekt życia, bo życie jest długie i
0: to wiesz, to nie musi być jeden. To można zrobić projekt życia, a po tym życiu późniejszym zrobić jakiś jeszcze bardziej i jego nazwać projekt życia. To może być tytuł przechodni. Nie? No ale.
2: A można w ogóle nie mówić.
0: To jest, użyłem twojego sformułowania, więc wiesz. No.
2: Tak, reflektuję się, że nie do końca się czuję z nim najlepiej, chociaż jestem dedykowany temu projektowi na 100%. Jeśli ktokolwiek ma jakieś wątpliwości, to pragnę mu je rozwiać. Zrobimy to się uda i jestem w tym na 100%. Natomiast po prostu samo określenie jest trochę może
0: Jasne. Tutaj tak, jest kilka kolejnych wypowiedzi. Geekboy na przykład odnosi się do tego, co ja powiedziałem. Paradoks w sumie, bo pasjonaci są przeważnie lepszymi ekspertami od etatowych klepaczy, więc z ekonomicznego punktu widzenia powinni być bardziej efektywni dla firmy, a więc lepiej opłacani. No, ale jeżeli można większą efektywność uzyskać, opłacając ich jednocześnie mniej, bo dając im jakąś inną gratyfikację, alternatywną formę gratyfikacji w postaci chociażby tego, że ich bardzo kręci to, co robią, no nie, robienie gier, no to czemuż nie? Tak, jest taka teoria właśnie, do jakich tam kwot mniej więcej ludzi motywuje bardzo podwyżka, a powyżej to już podwyżka, a nie robi na nich takiego wrażenia, natomiast jakieś inne fajne pozapłacowe korzyści, owszem. Wojtek Szady się zapytuje, na jakiej platformie będziemy udostępniać kod i projekty? GitHub?
2: O, na GitHub.
0: Tak. I czy zrobiłeś już jakiegoś Discorda grupy? To Bartosz się pyta.
2: Tak, zrobiłem. I zrobiłem go z pomocą Mateusza i Jakuba, którzy w ogóle sami z siebie też napisali, że chcą pomóc i zrobili brawurową robotę z tym kanałem. Ja aż tak dobrze nie znam tego medium, jak oni i rewelacja. Natomiast powoli będziemy tam wchodzić, żeby wejść na pierwszy kanał Discorda. To będziecie musieli wejść na link, który wam prześlę w najbliższych dniach tym z was, którzy się zapiszą na kurs, na zajęcia, a na serwer Discorda zajęć programowania XD główny dostaną się wszyscy ci, którzy przejdą tą przygodę początkową. Znaczy to będzie osobny jeden serwer na przygodę początkową, gdzie stawiamy całe środowisko. I to jest jedna wielka przygoda i kto przejdzie całą przygodę, to wbija na główny serwer. A z głównego serwera wracamy na ten przygodę, żeby pomagać innym go przejść, więc to będzie przez jakiś czas żyło swoim życiem i ten serwer przejściowy zostanie jako taka nasza droga, w której będziemy pomagać wszystkim programistom przejść przez ten początkowy etap stawiania środowiska, bo to zatrzymuje niesamowicie wiele osób, stary. Powiem ci, jak ja myślę o wszystkich, którzy do mnie piszą, to masa pytań to są rzeczy typu, a jak zrobić to na moim środowisku, a mi w Windowsie działa tak, a mi w Windowsie działa jeszcze inaczej, a tutaj mi jakiś notatnik robi tak, a to mi robi srak. I na takich po prostu prostych środowiskowych rzeczach ja myślę, że spokojnie z 50% osób odpada, które się uczą programowania. To ich przerasta, a nie musiałoby, bo programowanie w ogóle jest prostsze od tego, ale jakiś głupi środowiskowy błąd, który nie można go rozkminić prosto, sprawia, że ktoś, kto mógłby być świetnym programistą, w ogóle się rozkrzacza i ma złe później wspomnienia, nie wraca do tego. My to ogarniamy na pierwszych zajęciach. Chcemy, żeby taka droga była dla wszystkich do przejścia pod naszym okiem, którzy będą chcieli wejść w ten świat.
0: A dlaczego projekt się nazywa XD?
2: Wiesz co, ja jakiś czas temu miałem takie coś, że jak nazywałem zmienne, bo my w kodowaniu mamy tak, że na przykład x równa się tam 10, y równa się 20, nikę niżej, ale nikę niżej jest x plus y. Klikasz enter i wychodzi ci, że to jest tam 20, czy co tam dodałeś ze sobą, to wychodzi. I te zmienne się jakoś nazywa, czyli X albo Y, nie? I ja jak coś nazywałem, różne rzeczy w kodzie, nie wiedziałem, jak je nazwać, no to często nazywałem je właśnie XD, albo WTF, albo LOL, albo jakieś takie rzeczy. No i nie wiem, tak po prostu zacząłem zapisywać pliki i zacząłem tak zapisywać zdjęcia i tak mi zostało jakoś taka fajna rzecz. No i poza tym XD to jest XD, do samego XD. Myślę, że warto mamy podejście.
0: Taka, jak się obróci, to X to jest tak jakby oczy, tylko takie cross-eyed, takie zezujące, no a D to jest buźka, nie? I Z to jest komentarz, który się daje na coś taki właśnie śmieszkowy, jak się chce z czegoś tak zaśmiać.
2: Tak, jeśli nie jest dobrą zabawą, to nas nie interesuje, chyba że to jest, nie wiem, jakieś rozbrajanie min, nie wiem co.
0: To właśnie się kojarzy.
2: To ma być rewelacyjne zadanie.
0: No to tak, ale projekt jest jak najbardziej na serio, odbędzie się, to nie jest jeden wielki trolling was, tak? Tak myślę. No,
2: również... Nie jest, jak się słucham.
0: Więc to jest też znane powiedzenie, znany cytat Martina Fowlera, tego jednego z gangu czworga od wzorców projektowych. There are only two hard things in computer science: cache invalidation and naming things. Czyli są tylko dwie trudne rzeczy w informatyce: unieważnianie pamięci podręcznej i nazywanie rzeczy. No stąd też programiści unikają nazywania rzeczy często. Jeżeli mogą czegoś nie nazwać, tylko zastosować funkcję anonimową czy klasę anonimową, jest to często preferowane. No, z drugiej strony oczywiście nie zawsze, prawda? Bo jeżeli masz naprawdę dobrą nazwę na coś, która coś wnosi, daje czytelnikom tego kodu, łącznie z tobą samym za pół roku, tak? To jest jedna z bardziej poniżających rzeczy, jakie można zrobić w programiście, dać mu do poprawiania kod, który on sam napisał pół roku temu. No, to jeżeli masz nazwę na coś, która naprawdę dużo wnosi, to jej użyj przeważnie jak najbardziej, bo wtedy to jest tak zwany samodokumentujący się kod, który nie wymaga wielu komentarzy.
1: Ja nie kumam tego, co powiedziałeś z tym kodem sprzed paru dni. No, trzeba czytać swój kod i robić lepsze rzeczy.
0: To ja wyjaśnię, bo przeważnie jak programista ma czyjś kod poprawiać, to pomstuje, o jak on to głupio zrobił, co za debil i w ogóle ten, nie? A potem się okaże, a to ja byłem, nie? No, więc czasem tak może być.
1: Ja się z Wojtkiem zgadzam, że też nie wiem o co chodzi. Jeżeli chodzi o Anna pyta, ile trzeba mieć RAMu, to wiesz co, kurde, będziemy mieli serwerki, na których będziesz miała 8 koła i ja jestem zdania, że to jest za dużo na to, co będziemy robić. I wliczając pracę na danych. Naprawdę nie trzeba mieć tryliardów danych, żeby robić algorytmy machine learning na przykład, czy inne, więc o to też się nie martw. Więc dopóki nie będziemy robić jakichś przerąbanych rzeczy, to wystarczy w pełni. A jak chodzi o twoją maszynkę, to potrzebujesz tyle samo, myślę, na 8 jest spoko, ale na czwórce, Jezu, też będziesz robić, bo będziesz, chociaż nie, Windows może ci sam, jak masz Windowsa, to zjeść dużo. Ale też powinnaś dać radę, bo będziemy to robić przez łączenie się z serwerem. Tam będzie cała obliczeniówka wykonywana. Co ja jeszcze tutaj widzę ciekawego?
0: A pytają się ludzie, czy jest sens, żeby się na tym kursie zapisywali testerzy lub 40.
1: Mosę. Mosę jest za darmo. Jest za darmo, a okres próbny niestety nie istnieje. Natomiast jeśli uznasz w dowolnym momencie, że chromolisz tą przygodę, to ją chromolisz i idziesz w swoją stronę, no i tyle. No. Tam, co tam wydziubałeś, to możesz mówić, że to twoje, no i tyle. Znaczy, że to twoje, no, że przyłożyłeś do tego tam swoje dłuto. I możesz mieć to w portfolio.
0: Nie, bo tu chodziło w pytaniu o to, czy jest jakiś okres próbny, za który się nie płaci, a potem ile się płaci. No więc nie, za cały rok się nic nie płaci. Tak.
1: A, nie muszę. To jest tak, że właśnie filozofia jest taka, że ja nie chcę, żeby to było za milion złotych, tylko bo takie kursy, powiem wam tak, w takie kursy się spoko po 10 koła potrafią chodzić, jak ten, który robimy roczny, to nie jest 2 tygodnie. W Danii takie potrafią kosztować po 9000 euro. Ja chcę, żeby to było za darmo, ale też nie jestem Albertem Einsteinem ani Teslą. Nie wiem wszystkiego programowania, nie wiem wszystkiego, nie zjadłem wszystkich rozumów. Też nie chcę sprawiać wrażenia, że nie wiem, że właśnie jakieś oświecone rzeczy tu będę mówił. Nie, będziemy się uczyć Pythona, będziemy robić fajne rzeczy, to jest wszystko do przeczytania w internecie. Ja też pewnych rzeczy nie wiem, pewnych rzeczy będę się wywalał. To będzie też fajne dlatego, że zobaczycie, w jaki sposób ja sobie radzę, kiedy ja czegoś nie umiem i analogicznie będziecie mogli też pomyśleć, jak u siebie na swoich błędach działać, kiedy wy sobie nie będziecie radzić. Jestem pewien, że takie sytuacje też będą. Statystycznie nie jesteśmy w stanie ich uniknąć, ale ze wszystkich wyjdziemy w taki sposób, żeby dla wszystkich to miał ręce i nogi, żeby każdy pod koniec tego kursu miał czy to większe portfolio, więc doświadczenie, referencje, certyfikaty. A przede wszystkim, żebyśmy jako ludzie zrobili coś zarąbistego razem. To jest chyba też taki jeden z najważniejszych powodów, że możemy robić fajne rzeczy razem. I warto, a że dzięki temu to będzie miało praktyczny sens, no to tym lepiej. I dużo dobrej zabawy. Jak coś nie jest zabawą, to nie jest, to nie ma sensu. Uczciwa sensa, no też tak myślę.
0: W jakich językach piszesz głównie? Pyta się słuchacz, ktoś tam po drugiej stronie.
1: Głównie po polsku i po angielsku, a jak programuję to w Pythonie i C ruszałem plus plusa, ale to było tyle jakichś tam repozytoriów temu, że nie podjąłbym się tutaj na przykład uczenia C plus plusa na pewno. Chociaż nie, to może być też fajne uzupełnienie, takie fajne prowadzenie do C, myślę, że miazga. Myślę, że miazga to jest coś takiego potrzebne. Może coś wymyślić. Ale cały kurs jest postawiony na Pythonie. Gdzieś widziałem też pytanie, dlaczego Python? Dlatego Python, że masz najłatwiejszy sposób wejścia i robienia praktycznych rzeczy od razu niemalże, albo prawie od razu, które nie kosztują cię zrozumienia jakichś tam super głębokich zawiłości pisania wielkich kodów, tylko to jest w miarę zwięzłe, a już widzisz, jak to działa i się powoli z tym oswajasz, powoli wczytasz, wgryzasz, czytasz więcej, ale już masz rzeczy, które działają, które realizują swoje cele. Dlatego w biznesie, w książkach amerykańskich biznesowych jest takie powiedzenie często time to ship, czyli jaki jest, albo time to market, jaki jest czas, żeby coś zwodować, no to mając Pythona w ręku będziemy wodować rzeczy błyskawicznie i na tym nam zależy.
0: Nowak, widzę, tutaj zaawansowany jest, bo pyta się o lipki pipowe, czy kipy lipkowe, nie pamiętam. Ja myślałem, że o lipków takich w sensie wolnościowców, no ale jeszcze dobra. Jest... Jeszcze raz pozostałem, że nie, ale pytanie jego nowe jest takie, czy będzie jednostkowe i integracyjne w PyTest.
1: Tak, będziemy. To nie będzie gwóźdź programu, ale znajdą na pewno swoje miejsce. Co więcej, jeżeli będziesz miał ambicje, żeby się w tym kierunku rozwijać, to sam będziesz też takie testy miał okazję wymyślać w ciekawych miejscach. Także to będzie też dobra zabawa i kreatywna, a nie tylko twórcze zadania. Jeżeli zechcesz się w taki sposób w tym kierunku rozwijać, to się znajdą fajne tematy. A jakie było drugie pytanie? Przypomnisz? O lipki chyba. To jak chodzi o gospodarkę, to będziemy bazować na początku na standardowej bibliotece Pythona, ale szybko przejdziemy do takich rzeczy, które nam umożliwią pracę z danymi, czyli właśnie pandasy, jakieś numpaje być może, ale numpaje to w dalszym kierunku. Pandasy na pewno, pewnie jakieś wizualizacje proste, pewnie Beautiful Soap do scrapingu danych, żebyśmy sobie radzili od razu, znajdując informacje i dane w internecie. Flask się pojawi na pewno szybko. A z czasem no to będziemy szaleć, Kerasy, Scikit-learn, sokety. Mam wielką nadzieję, że porobimy sokety. Szczerze mówiąc, sokety to jest jeden z moich słabszych punktów, ale mam zamiar do końca tych, do końca, do momentu, kiedy się pojawią tutaj przeskilować, żeby fajnie to wprowadzić. Też szukam ludzi, z którymi byśmy mogli to fajnie zrobić i zademonstrować. Ale no, będziemy prosić też rzeczy z testów, na przykład w Flasku. To, co pytałeś, będziesz mógł robić w fixtures i prowadzić testy całych aplikacji lub też pisać osobno testy do baz danych. Będą też lipki do tego. Na przykład właśnie Flaskowa zawiera też możliwości testowania. Co jeszcze z libek można tutaj poruszyć ciekawego?
0: No, to może...
1: Będziemy się myśleć, że są i że warto je googlować i myśleć w tym kierunku, typu mam problem, to pewnie ktoś już go rozwiązał, gdzieś jest lipka, która to rozwiązuje. I teraz pytanie, czy ja szybciej znajdę gotowca, czy użyję tej lipki, czy napiszę to samemu, tak? To jest bardzo głębokie filozoficzne pytanie, wbrew pozorom. Spędza sens powiek.
0: Widzę, że udzielają się dalej tutaj mocno na czacie Sebastian Jakubowski i Wojtek Szady, więc wyłówmy wypowiedź Sebastiana, który się pyta, czy będzie nauka algorytmów.
1: Pewnie, że będzie, tylko jak ty mówisz algorytmy, ja mówię algorytmy i tam na czacie jest jeszcze Wojtek, powie algorytmy, to każdy z nas będzie miał w głowie co innego. Ja sobie pomyślę o logistycznej regresji, ty o jakimś rozwiązaniu, nie wiem, problemu szachów, a Wojtek coś tam pewnie w C wymyśli z alokacją i jakimiś tam innymi rzeczami. Kurde, stary, no na pewno będzie regresja, ale na pewno będzie rozwiązywanie nieszablonowych problemów, bardzo dużo pracy na listach, przeliczaniach rzeczy różnych, ale to nie będzie jakaś głęboka też matma, żeby nie wystraszyć tych, którzy w ogóle mit tego, że potrzebuje matematyki, żeby programować, to jest coś, czemu poświęcę na pewno jakiś pięciominutowy fragment podczas zajęć. Ale algorytmy też będą, zdecydowanie.
0: Tak, to Miś mi się pyta, mówi, nowa audycja. No, sponsoruje tą audycję, a nie wiem, co to za audycja. No. Puszczaliśmy tu sponsoring, to Misiu. No, to przyszedł do raz po 1,5 godziny ponad i się orientuje, co jest, nie? No, zadzwoń może. W Słonecznej Kalifornii, gdzie są największe łuby od programowania w dużej koncentracji. Tutaj, no tak, przejdźmy do Wojtka. Wojtek rzeczywiście tutaj zauważa, tak, pisze, że jego zdaniem umiejętność programowania to nie znajomość wszystkich funkcji, bibliotek i tym podobnych, tylko możliwość nauczenia się ich w krótkim czasie, czy zrozumienia kodu kradzionego z Stack Overflow. No to jest taka witryna, gdzie ludzie zadają pytania o programowanie i tam ludzie odpowiadają, często nawet fragmentami kodu właśnie. No i dalej Wojtek pisze tak, z ciekawości, nie uważasz, że Python jest wręcz za prosty i nie uczy cię jakiegoś zrozumienia, jak działają podstawy typu alokacja pamięci i tym podobne, i że to później się odbija. No, zanim formułujesz odpowiedź, to ja tutaj wkleję też link do wypowiedzi notabene jednego z dwóch założycieli tego lepszego, moim zdaniem, znaczy dlatego większą sympatię mi jest tym, z taką overflow, Joela z polskiego, który na swoim blogu napisał kiedyś taki artykuł, kiedyś w 2005, The Perils of Java Schools. Pisze co prawda nie o Pythonie, tylko o Javie właśnie w ten sposób, co ty tutaj wyrażasz, Wojtek, wątpliwość na temat Pythona. Fajny artykuł, właśnie polecam, powiada, że w Javie nie ma ani arytmetyki wskaźnikowej, czy tam jakiejś operacji właśnie na wskaźnikach alokacji, dealokacji, ani rekurencji, znaczy niby jest, ale się jej nie używa powszechnie. No i w związku z czym się ludzie, którzy kończą studia takie, gdzie całość programu z programowania czy większość była robiona w Javie, no to trudno ich odróżnić, czy oni są naprawdę dobrzy, czy są kiepscy, ale i tak ukończyli to dobrze, bo po prostu było to na tyle łatwe.
1: Wiesz co, ja się w twoim pytaniu zdążyłem już utopić. Byłbyś w stanie to zebrać jakoś w całość? Poruszyłeś tyle kwestii, że...
0: No właśnie, wiesz co, pojadę Wojtkiem, tak?
1: Mogę odpowiedzieć ciekawi na pytanie, ale twoje pytanie mam wrażenie, że poruszyło tyle tematów różnych, że zastanawiam się...
0: Ja streściłem artykuł Joela z polskiego przy okazji, ale nie, to jest generalnie to samo. To jest innymi słowami to samo, o co chodzi Wojtkowi. Tak więc wystarczy, że się odniesiesz do słów Wojtka.
1: Nie jestem pewien, czy Wojtek ma dokładnie to samo na myśli, ale już rozumiem, o co chodzi. Kurde, wiesz co, to jest taka wiedza, która jednych, to co ty piszesz, że właśnie są takie rzeczy jak alokacja pamięci, to kurczę, to są takie rzeczy, które jednych jak właśnie usłyszą to na początku, to będą jarać i że o kurde, tam się dzieje jeszcze coś takiego i fajnie jest to zrozumieć, a inni to usłyszą i o kurde, kolejna rzecz, której po prostu muszę się nauczyć, o której nie wiedziałem nawet, że istnieje, nie wiem jak to działa, to wszystko mi przytłacza i masakra. I trudno mieć pewność, że jak zaczniemy dużo mówić o tym na początku, to że część osób właśnie nie przestraszy. Ja wierzę w to, że trzeba po prostu rozbić mocnym ruchem tą największą barierę, którą jest środowisko i po prostu wparować w to środowisko, które jest sensownie ustawione programistycznie. Resztę robić takimi bardzo powolnymi ruchami, kroczek po kroczku, poznawać kolejne rzeczy i od Pythona można fajnie przejść właśnie do C, do tych tematów, które są pod spodem. Jest coś takiego jak Cython, to się pisze, taka biblioteka, która jest właśnie pomiędzy C a Pythonem. Python w ogóle został napisany w C, więc to są języki, którym jest bardzo blisko. I wiesz, jak rozumiesz jeszcze rzeczy z C, które są pod spodem, to jest w ogóle wymiatasz i to jest super. Ale ja bym dochodził do tego po kroku, a nie właśnie zaczynał od zarzucania ludzi tym, że jest alokacja. Chociaż faktycznie dla niektórych to będzie coś takiego, co ich zaciekawi, żeby tam poszukać więcej, to To uważam, że będzie spoko, jak większość się o tym dowie po czasie, jak już ogarnie te podstawy. Natomiast też nie oszukujmy się, są ludzie, dla których ta wiedza będzie po licho i ich też warto szanować. Natomiast są przefantastycznie ciekawe sprawy i chociaż dla samej frajdy poznania tego warto poznać tą historię, jak jest napisany Python w ogóle sam w sobie jako język. To jest fantastyczna sprawa.
0: No, Python ma dużo ciekawych zakamarków.
1: To nie jest to konieczne. Mi chodzi, żeby wykonywać z powodzeniem grubą większość zadań, nie? Jeżeli ktoś na przykład chce po prostu zacząć pracę jako junior backend developer, to naprawdę poradzi sobie bez zrozumienia, co? Ale to jest fascynująca sprawa. Jak ktoś to ostatecznie na to wpadnie, na to będzie szczęśliwy. Nie trzeba być dobrym matematykiem, żeby programować borsuk. Są ludzie, którzy przez całe swoje programistyczne życie używają inkrementacji, czyli x plus 1 i to jest cała matematyka, jaką robią. Niektórzy robią na frontendzie i nie robią nawet tego, jest inne zwierzę.
0: Wiadomo, że będziesz lepszy, jeżeli znasz matematykę, niż jeżeli jej nie znasz, to będziesz lepszy.
1: Wiadomo, matematyka rasa panów, tak? Ale chcemy ogarnąć rzeczy nieraz po prostu, żeby działały, a niekoniecznie rozumieć całą inżynierię rakietową pod spodem. I wtedy zwyczaj ta cała matematyka jest po prostu czymś, co daje nam, nie wiem. Matematyka jest czego warto się uczyć, co warto studiować tak czy inaczej, ale nie z tych powodów, żeby zostać programistą dobrym. No.
0: Zależy, co robisz. Bardzo zależy, co programujesz. Jeżeli programujesz z grafiką, no to wiadomo, algebra liniowa i różne tam działy matematyki z tym związane, tak. Jeżeli jakieś obliczenia naukowe czy numeryczne, no to też inne działy matematyki są od tego. Jeżeli narzędzia dla programistów, kompilatory jakieś czy inne, no to tak, to wtedy jest od tego też są stosowne teorie matematyczne, które trzeba znać. Natomiast dużo rzeczy, tak jak wspomniałeś na przykład na frontendzie, robi się bez głębszej znajomości matematyki. To można, jak najbardziej.
1: Tak. Tak. Ja zaczynałem od machine learningu, gdzie co najmniej w teorii matematyki jest od groma. No i faktycznie zacząłem od programowania tam całek i obliczeń na macierzach w Pythonie i rzuciłem się od razu na strasznie głęboką wodę. Ale z czasem zobaczyłem, że tak naprawdę to nie jest też taka matematyka, jaką my pamiętamy, że bierze profesor kredę i napierdziela tam na pół kredy, na pół tablicy obliczenia, tylko po prostu kodujesz to, wpisujesz to i komputer sam to liczy. To, co jest najtrudniejsze, to zrobi komputer, a to, co jest najfajniejsze, to tą wisienkę na torcie, no to ty robisz pisząc ten kod, taką po prostu sprawę. I to też jest dużo, dużo fajniejsze, niż jakbyś miał, wiesz, na piechotę liczyć jakieś tam całki. Ale to jest procent, to jest procent, to jest procent. Większość ludzi, którzy nawet używają machine learning, to nie napierdzielają tej matmy, tylko tam wklepują te wzory na pałę, albo bo je dobrze znają i pamiętają ich tam 50 na krzyż, a wiesz, i optymalizują gotowe algorytmy. Tych, którzy wymyślają, na przykład stworzą nowego CNN-a, nie CNN-a wersja tam 1500-150, ale coś nowego, po prostu algorytm, którego nie było wcześniej, to jest 0,001% ludzi. No, jak ktoś ma ambicje, żeby być tym człowiekiem, to ja bym poszedł na matmę. Ale tych ludzi jest naprawdę ułamek, którzy stworzyli jakiś totalnie nowy algorytm, którego nie było wcześniej. Boże daj, żeby wśród nas było ich jak najwięcej i Boże daj, żeby się dobrze nauczyli matmy. Ale to jest 0,0001. Większość wybitnych machine learning inżynierów, którzy na pewno wśród nas są, będzie sobie z powodzeniem radzić, korzystając z dobrodziejstwa tego, co jest chociażby w badaniach naukowych ArcSciVu, gdzie jest forpoczta machine learningu absolutna i bardziej przydatny będzie skill implementowania tych najnowszych wyników badań naukowych do sztucznej inteligencji, niż samodzielnie wykonanie takiej pracy, która trwałaby powiedzmy samodzielnie z 2 lata.
0: Ale to też jest kwestia taka, że niekoniecznie matematykę się studiuje, zwłaszcza nie będąc matematykiem, tylko właśnie na przykład programistą, niekoniecznie też po to, żeby coś wymyślić nowego, jakąś nową teorię matematyczną, czy jakieś nowe twierdzenie, czy jakąś nową metodę obliczania czegoś, tylko po to, żeby zrozumieć w ogóle to, co jest do zaimplementowania. No to też na to tak.
1: Mam tajemnicę. Potrzebuję bardzo szybko skorzystać z toalety. Czy może mogę Was opuścić na chwilę?
0: Oczywiście, opuść nas jak najbardziej. To jest bardzo szybko, to ja nie będę puszczał jakieś piosenki, na przykład ballady o smutnym, czy piosenki, to była piosenka, był tytuł o smutnym programiście Martina Lechowicza, wspomnianej tutaj przez Przez Nowaka. Ale Nowak pyta się, jakie środowisko programistyczne na początek liczymy w PyCharm. No to nie wiem. Ja prawdę mówiąc nie wiem. Zapytam się Łukasza, jak widzi. I właśnie, czy ktoś będzie chciał zadzwonić, bo no, tak jak mówię, interakcja z czatem jest dzisiaj na tyle intensywna, że to na spokojnie wystarczy. Możemy w takiej formie, jeżeli wolicie to zrobić. Ale też antena jest dostępna. No i... No właśnie.

0: wynik i nadpisać, to już ujawnię, co i co się dzieje, nadpisać ten zrzucony wcześniej, czyli ten ostatni zrzucony się liczy.
1: No, ciekawe pytania. Tutaj są kobolta. Nie kobolta, tylko kobola, Tomisiu. To jest Common Business Oriented Language. Tak? Tak, od tego bodajże skrót. Znawcy kobola zarabiają tyle dlatego właśnie, że on jest obrzydliwy i już nikt się go nie chce uczyć. Kiedyś był popularny, ale jak no szybko stracił popularność, jak tylko stały się dostępne powszechnie języki lepsze, kiedy zaczął się powszechnie po prostu wybór większy, to już nikt go prawie nie chciał wybierać. W związku z tym ten, kto wybierze jednak to, że się nauczy i będzie w stanie wniknąć i poprawiać ten kod albo przepisywać, bo to często się robi z programami COBOL-u właśnie, to głównie w instytucjach finansowych, są w bankach, w jakichś tam innych, lat 60. czy 70. jeszcze są napisane rzeczy w COBOL-u. No i wiele rzeczy, które się robi, to jest z nim to się po prostu bierze i przepisuje, czyli zatrudnia się ludzi, którzy znają COBOL-a albo którzy są skłonni się nauczyć COBOL-a i przepisać to do czegoś nowocześniejszego. Ja kiedyś byłem nawet w Warszawie na takiej rozmowie o pracę, na której mi powiedzieli, no to tutaj ten, trzeba się nauczyć COBOL-a. No wybrałem inną, tak, spośród tych rozmów, na których byłem. Innego, a kto zna i pisał w języku Ada, tak nazwanym na cześć Ady King.
2: Jest już ktoś. Mów, przepraszam, nie przerywam.
1: Sterowania. No, uważany kiedyś za bardzo nowoczesny, ale taki trochę groch z kapustą. Może nie aż tak bardzo jak IBM Skippy L1, gdzie powrzucali wszystko, co tylko znali ówcześnie z różnych języków programowania, co było fajnego i zrobili jeden wielki miszmasz, także to było totalnie niespójne i w związku z tym też nikt nie chciał tym programować, bo było to za trudne i nie działało, nie było jakiejś spójnej filozofii, nie było tak, że jak coś zrozumiałeś, to mogłeś tego używać ze wszystkim innym i fajnie działało, tylko nie. Były takie kawałeczki, jak gdyby, takie enklawy w tym języku, różnych fajnych rzeczy, ale całość była obrzydliwa. No więc Ada może trochę mniej, ale też na ten syndrom cierpi. Tak, dużo wypowiedzi na czacie tutaj, więc ja będę sobie je nadrabiał w zapoznawaniu się z nimi, a tymczasem zwracam tobie, Łukasz, głos. Łukasz, czy jesteś z nami?
2: Tak, jestem właśnie. Patrzę, co tutaj się na czacie wydarzyło. Ada to jest też taki algorytm.
1: Algorytm? Myślałem, że to taka kobieta była, co z Charlesem Weberem korespondowała i być może napisała jeden program nawet. Historycy się spierają, czy napisała, czy nie. No oraz język nazwany na jej cześć. Tak. Pyta się, tak, to miałem właśnie, zanim poszedłeś jeszcze, tak miałem tutaj zauważone.
2: Tak, przeczytałem Adam. Tak. Myślałem, że mówisz o Adamie. Chodzi o Adę Lovelace. Tak, zdecydowanie.
1: Stanisław się pyta, będziemy się uczyć typowego podejścia do projektowego programowania. Pytam, gdyż często na kursach projekty są proste i nieżyciowe. Znaczy to jest też kwestia taka, że tak, dla celów dydaktycznych pewne rzeczy trzeba upraszczać. Tak? Nie tworzy się wielkich projektów tylko po to, żeby na nich coś nauczyć raczej, ale jest, trzeba mieszać, trzeba i tak, trzeba robić i jakieś praktyki, staże tego i jakieś i zadania dla zaprogramowania czegoś prostego, teraz prostego, no bo jakiegoś dużego i skomplikowanego to by za dużo czasu zajęło, jak też zadania polegające na modyfikowaniu kodu istniejącego, tak, bo to jest większość w sumie tego, co programista zawodowo robi, to nie pisanie czegoś od zera, tylko robienie czegoś, co kto inny nawet często wcześniej już programował, stworzył jakiś kod i teraz trzeba się w niej umieć odnaleźć, tak żeby coś w nim pozmieniać czy dodać.
2: I co ja mam ci powiedzieć w związku z tym?
1: No jakbyś się odniósł, jak to widzisz, jak masz przewidziane w tym kursie, jakie będą być może proporcje pisania rzeczy od zera, zmieniania rzeczy, które są gotowe, a które są jakieś małe dydaktycznymi przykładami, a ile będzie takich faktycznych projektów, które mogłyby być, czy będą stosowane i będą miały swoich prawdziwych użytkowników?
2: W wszystkie docelowo.

0: A w praktyce będzie jak będzie. Będzie pewnie jakiś projekt, gdzie nie będzie zaglądał pies z kulawą nogą, a pewnie będzie jakiś jeden z projektów, na który może nawet dużo osób wchodzić. A może wszystkie wyjdą, zobaczymy. Nie, trudno to oszacować. Nasz los jest w naszych rękach. Co z tego zrobimy, to z tego będzie. Jeżeli chodzi o projekty wspólne, to jest ich 15. W tym momencie może ich będzie więcej. Wszystkie to są rzeczy wedle uznania. Mówię od prostych rzeczy, typu robimy landing page'a, z których mogą później korzystać wszyscy, którzy będą chcieli, do kolejnych platform, które będziemy razem pisać, różnych rzeczy. I to jest jakby pierwszy obszar, czyli praca projektowa, ale jest drugi obszar, że każdy z Was ma swoją stronę internetową, którą będzie podczas zajęć rozbudowywał, powoli tam budował sobie jakąś cywilizację na tej domenie, czy stronie internetowej. No bo tego jest, czy jest kwestia zaliczania roku. Bo żeby zaliczyć zajęcie programowania XD, każdy musi napisać pracę na końcu zaliczeniową, która będzie także projektem programistycznym. I to w założeniu jest albo coś, czym ty się jarasz, albo jakiś twój projekt. Coś, co być może i tak robisz, więc nie wiem, i tak masz tam zrobione pół startupu i to sobie nim zaliczysz projekt, albo napiszesz coś specjalnie pod to, spoko. Ale jeśli nie masz takiego przedsięwzięcia, to coś swojego. Nie wiem, chociażby to miała być głupia, głupia, głupia, prosta stronka typu, nie wiem, mam 16 lat, robię korki z fizyki, nie? To już jest coś, czym można zrobić zaliczenie. Chodzi o to, żeby to było połączenie kompetencji programistycznych, technicznych, też z takimi życiowymi kompetencjami podejmowania różnych przedsięwzięć, które są pożyteczne, po prostu dobre. Kiedy ktoś, nie wiem, można komuś zrobić korki z fizyki, to myślę, że słów super, super na przykład. Prawda? A może ktoś ma startup, a może ktoś ma pomysł na jakąś wielką grę właśnie. Jak tutaj ty mówiłeś o tym game devie, no to może grę zrobisz właśnie, nie? Ktoś inny tam zrobi jakąś stronę internetową, która coś tam. Ludzie mi już mówili różne rzeczy, które im chodzą po głowie, no to jestem pewien, że będzie bardzo dużo kreatywnych pomysłów. Ale też jeśli sam nie masz dla siebie pomysłu na coś takiego, to możesz postawić na przykład biznes, nie wiem, cioci, wujkowi, jakiemuś znajomemu, w postaci, mówię, prostej stronki, gdzie jakaś tam usługa jest w sieci albo coś się dzieje. Chodzi o to, żebyśmy też w jakiś sposób brali na barki to, że to, co robimy, może przynieść jakiś dobro, zrobić dobro na trochę szerszą skalę niż tylko nam samym.
1: Pyta się Tomisiu, czy jak ktoś ma 50 lat, to jest w stanie się nauczyć nowego języka?
0: Mam nadzieję.
1: O, spadł nam Łukasz znowu. Jakoś ten, jest jakieś rwanie jego łącza. Nie wiem, co mu tam, jakaś kuna gryzie kabel, czy to. Batyj, chcę, żebyśmy zmienili temat. No ale nie, no tematem jest właśnie ten projekt Łukasza edukacyjny.
0: Zdrobiło mnie. Cześć. Halo, halo.
1: Tak, no już tak wróciłeś, słychać cię z powrotem.
0: Tak.
1: No i
0: Stanęliśmy.
1: masz coś, jak masz szansę się nauczyć nowego języka?
0: Stanęliśmy na tym, że jak ktoś ma 50 lat, to jest zajebisty wiek, żeby robić fajne rzeczy. No i super, że jesteś z nami. Pewnie, że się będziemy dobrze bawić Pythona. To jest świetna zabawa. Jestem przekonany, że wyjdą z tego dobre rzeczy. A gdybyś miał jakieś tam obiekcje, czy brakowałoby ci motywacji, no to oczywiście pisz, ale myślę, że w niczym się nie wyróżniasz na minus, a wręcz na plus. Masz masę doświadczenia życiowego, więc super, że jesteś z nami i miło bardzo mieć cię w grupie.
1: Tak, tutaj jak cię znam, to odpowiedź jest przecząca, ale nie będę może uprzedzał za bardzo i twierdził, że na pewno, więc możesz mnie skorygować. Nowak się pyta. Nowak, jak widać, ma tego typu podejście i dobrze, dobrze, że ludzie są różnorodni, ale on życzyłby sobie tak, właśnie, będzie coś o historii programowania, o ENIAC-u, architekturze von Neumanna, przez prawo Moore'a, prawo Amdahla, kończąc na algorytmach kwantowych Shora i Grubera. Tak, żeby zaszczepić pasję. No więc to, co jemu i takim, jak on zaszczepia pasję. No i przyznam, że mi to też poniekąd jest bliskie. To są właśnie takie.
0: Ja
1: no
0: chcę,
1: a
0: ja
1: ty,
0: chcę
1: tak, przeciwnie.
0: Chcę tego jak najwięcej, ale nie w głównym, nie w głównym w tym. Jak to fajnie uchwycić słowami. To, co będzie najważniejsze, czyli te główne spotkania i esencja pracy grupowej, będzie jakby dużo bardziej tego, żeby poczuć, że coś zrobimy, zrobić coś praktycznego, żeby to działało. Natomiast dookoła Jezu, żeby takich rzeczy było jak najwięcej, jak właśnie opiszę, to mi się marzy. To ja bym, Jezu, to gdybyś chciał na przykład napisać parę takich rzeczy od siebie, które właśnie uważasz za najbardziej zajebiste w historii, podzielić się u nas na grupie, do której cię zaprosimy z przyjemnością, jeśli jeszcze tam nie jesteś, to no to mega bym się cieszył i zaszczyt, że byłeś z nami wtedy, na pewno.
1: Paweł Botuliński, pytam, czy będziemy działać DevOpsowo, jakieś CICD, to jest Continuous Integration, Continuous Delivery, o widzisz, nawet znam ten
0: tutaj. Powtórzało cię, słabo cię słyszę, powtórzyłbyś?
1: No, pytanie od Pawła Botulińskiego, pytanko, czy będziemy działać DevOpsowo, jakieś CICD?
0: Zobaczymy. No, najlepiej, gdybyś napisał do mnie po rozmowie i powiedział, co konkretnie cię interesuje. Ja zobaczę, co mamy takiego, co by pasowało, a jak nie, to może wymyślimy coś właśnie i też będzie spoko. Do każdego tematu, jak się zbierze parę osób fajnych, to można działać niezłe rzeczy. I tam jestem pewien, że też.
1: Tutaj słuchaczka pisała, że dzwoni, ale nie widzę, żeby dzwoniła. Może jeszcze raz spróbuj. Edyta, jak też. A Nowak się zapytuje, jakie środowisko programistyczne zintegrowane na początek i czemu PyCharm? To jest pytanie z tezą.
0: Już śpieszę ze sprostowaniem w takim razie, to oczywiście nie PyCharm, tylko na początek coś dużo prostszego. Niedobrze, kiedy. Wiesz, to jak wiesz już, co to jest PyCharm, to wiesz coś, czego nie wiedzą niektórzy moi uczestnicy. To chcę ci przez to powiedzieć. Niektórzy oczywiście, którzy na przykład nie wiedzą w ogóle, że PyCharm istnieje. I niektórzy z nich nie są przyzwyczajeni do jakichś takich interfejsów, które mają 50 guzików, wiesz, kokpit kosmiczny po prostu, tutaj jakieś przyciski, tam jakieś scrolldowny. Wszystko, co dotkniesz, to coś robi, świeci, tam kawę ci robi, masuje ci stopy. Po prostu nie wiadomo, w co włożyć ręce. A jak masz taki prosty notatnik, to się nie dokoncentruje, a kod działa tak samo. Nieważne, czego napiszesz. W notatniku, w notepadzie, czy w jakimś wielkim statku kosmicznym, jest nadal ten sam działający kod. Tak działa programowanie, że ostatecznie o to chodzi. Na tym chcemy się skupiać, ale jak już ogarniemy, to jasne, że jednym z tematów będzie korzystanie z tych wielkich szaf grających. I zrobimy na to osobny kanał, wiesz, gdzie będziemy zbierać, najpierw od tego zaczniemy, że będziemy mieli kanał typu wynalazki kosmiczne i tam jednym z tych wynalazków będą add-ony i dodatki do PyCharma, które będą totalnie ułatwiać pracę, ale także naprawdę, że jak to masz zainstalowane, to naprawdę ci jest łatwiej. No i będziemy zbierać takie perełki z tego bajorka. Będziemy mieć ich dużo, mam nadzieję. I wtedy wejdziemy w PyCharma, będąc świadomymi tego, że na te na przykład 10 rzeczy trzeba zwrócić uwagę i wiesz, i to jest to. Na przykład ostatnio taką jedną rzeczą, którą ziomek mi mówił, to że już jest w fazie działającej ta sztuczna inteligencja, która sama ci dopisuje kod i to w taki sposób nie z czapy, tylko że naprawdę z tego komentarza jestem w stanie więcej wyczytać. Dla tych, którzy się nie interesują, już mówię więcej. Jest taki program, który sprawia, że jak piszesz w notatniku słowami typu zaprogramuj mi skrypt, który przeliczy mi rzeczy w tabeli i przemnoży wszystkie razy coś tam i doda do nich jeszcze jakiś tam inny element i z tego wyciągnie jakąś średnią na przykład, to po samych słowach jest algorytm, który mi dokładnie taki kod napisze. Nie zawsze, nie wszędzie, ale już w takiej liczbie sytuacji, że to jest... No faktycznie można coś takiego zrobić, jak ktoś szybciej deklaruje, ale to trzeba by zmierzyć, czy ktoś szybciej deklaruje, czy pisze. Ja myślę, żebym szybciej pisał kod, mimo wszystko niż deklarował dosłownie, ale może się nie.
1: Tak, znaczy nie, no to jest, ja powiem tutaj, bo akurat znam, to
0: Rzeczy
1: jest
0: chcę na
1: udowodnione
0: przykład
1: matematycznie,
0: zrobić.
1: że taki opis, że ogólnie implementacje mogą mieć długość nawet wykładniczą od specyfikacji, to znaczy specyfikacje są istotnie krótsze.
0: Nie wiem, czy cię zrozumiałem. Może się zdekoncentrowałem, bo na chwilę na czat spojrzałem. Przepraszam cię bardzo.
1: To znaczy, nawet jeżeli robisz to szybciej, jeżeli szybciej programujesz niż specyfikujesz, to i tak implementacja może być dowolnie dłuższa od specyfikacji, więcej niż dowolną stałą liczbę razy dłuższa i jest to udowodnione matematycznie. Więc choćby twoja przewaga szybkości była 100, czy nawet milion, czy nawet 10 do potęgi milion razy, to i tak dla istnieje nieskończenie wiele takich specyfikacji, które szybciej byś napisał niż zaimplementował. No, ale dobra, wracając do rzeczy bardziej praktycznych.
0: Ciekawe bardzo, bardzo, bardzo fajna sprawa. Masz na to jakieś papiery, co mówisz?
1: Mogę ci podesłać, jest jakaś praca naukowa na
0: Bardzo,
1: ten
0: bardzo,
1: temat.
0: bardzo fajne, podoba mi się to, no. Muszę to przekminić. Bardzo fajne.
1: Okej, to w komentarzach może pod tą audycją, bo komentarze będą. Oczywiście to będzie w Nocnym Radiu opublikowane, również w Radiu Enklawa, w Radiu Dialog, więc wrzucę w komentarzach, jak znajdę. No, tutaj ktoś tam po drugiej stronie pisze, ja chyba wezmę udział, bo chcę trochę w końcu backendu się nauczyć jako frontendowiec, a jak Python mi nie podpasuje, to pewnie pójdę backend na JavaScriptie. Black Joker powiada, że po co komu PyCharm, jeżeli istnieje Visual Studio Code. No, jednak PyCharm jest stworzony dla Pythona i lepiej się integruje tak od razu out of the box z Pythonem. Na przykład można łatwo, coś co mi się na przykład nie udało w Visual Studio Code, użyć biblioteki Turtle do grafiki żółwia w Pythonie, która jest normalnie instalowana z Pythonem. No, ale tak, żeby otworzyło się okno i żeby ten żółw tam coś rysował, no to nie jest takie proste to skonfigurować. A w PyCharmie ponoć działa od razu taka out of the box właśnie. No, GitHub Copilot, pyta się Polak Kalistenik. Będzie używane?
0: Czy co będzie używana?
1: GitHub Copilot.
0: To jest to rozwiązanie, o którym wspominałem z tym, że kod ci napierdziela sam z tego, co mówisz, deklarujesz słownie. Jeśli dobrze pamiętam, tak to się nazywa. Jeśli nie, to mnie popraw, ale o to chodzi właśnie.
1: Wydaje mi się, że to jest to.
0: Tak, to jest to, dobrze pamiętam. No. To tak, to o tym między innymi mówiliśmy, że będziemy takie perełki zbierać na liście rzeczy, które właśnie z takich nowinek coś wnoszą. I w momencie, w którym każdy będzie gotowy, to może sobie sięgnąć z tym popisać bez tego. Czemu nie? Ale zwłaszcza na początku fajnie by było skumać kod, pisząc go z palca, a dopiero później przerzucać się na takie zabawki, uważam, więc też nie będę nikomu tego dawał w pierwszych spotkaniach jako niczego takiego. Nie, to jest. Jak już ogarniasz, to wtedy skorzystaj z takich zabawek, a nie od razu.
1: Niektórzy chcą tutaj się z Tobą też skontaktować, no to rozumiem, że mogą się zarejestrować po prostu i dostaną do Ciebie e-maila, ale też chyba zapisanym dość obficie udzielasz swojego linka do profilu na Facebooku, gdzie chcesz, żeby ludzie do Ciebie pisali, to nie wiem, czy chcesz, jak możesz słuchaczom podać tutaj też na czacie, ale to opcjonalnie, to jak wolisz, bo niekoniecznie.
0: Jeszcze raz? Przepraszam, zgubiłem się.
1: Nie, no mówię, że niektórzy chcieliby mieć z tobą też jakiś kontakt po tej audycji, no
0: Jasne,
1: to
0: piszcie
1: można.
0: na Facebooku albo na Gmaila. Możesz podać mojego Face'a, Gmaila.
1: Okej, to podamy w komentarzach w takim razie.
0: Tylko.
1: No to. O, Nowak, znowuż pytanie bardzo techniczne. Właśnie, jaką platformę do systemu kontroli wersji wybieracie do zmian w plikach? Rozumiem, że Git, ale czy będzie pushować na GitHubie, GitLabie czy Bitbucket?
0: Wiesz co, na GitHubie, ale to To jest jedno z tych pytań, na które po prostu nie jest tak, że to jest jedno z tych elementów, które nie są jakoś najbardziej, najmocniej umocowane w tym planie. Nie mam dobrej odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie GitHub na przykład. Chyba głównie dlatego GitHub, że najwięcej osób z tego korzysta i tam są najbardziej, ludzie są najbardziej przyzwyczajeni rekrutując do tych portfolio. No dobre pytanie, dobre pytanie, czy czemu tego nie zrobić na czymś bardziej otwartym, no, ale ostatecznie GitHub i będziemy wszyscy mieli GitHuba.
1: No właśnie, więc ja mam pytanie w takim razie z zupełnie innej kategorii. No bo zacząłeś te kilka miesięcy temu ten projekt ogłaszać. Ja widziałem go ogłoszony w jednej grupie informatycznej właśnie na Facebooku kilka miesięcy temu. Potem się do mnie odezwałeś ty bezpośrednio w sprawie takiej, że ruszasz z takim projektem. No i. Ale widziałem, że właśnie różni ludzie tutaj się do ciebie odzywają, czy to jako kursanci, czy chętni pomóc, bo nawet w tym formularzu tam na stronie jest, jeżeli masz jakiś pomysł, czym byś mógł pomóc, to tutaj zaproponuj w tym polu. No i z wieloma z tych uczestników przyszłych rozmawiałeś i część z nich ci faktycznie pomaga na różne sposoby. Też na tych grupach, czy w innych miejscach, gdzie ogłaszałeś projekt, to różni ludzie się zgłaszali, czy to całe firmy, czy jakieś organizacje do pomocy, że chętnie na przykład wezmą i tych kursantów na praktyki, czy na jakieś inne fajne rzeczy. No i właśnie, to jakbyś tak właśnie mógł powiedzieć przekrojowo o tym, jakie trudności, a jakie właśnie fajne rzeczy niespodziewane wyszły już dotychczas w tym projekcie?
0: No, samo to, że mogłem poznać parę osób, pogadać z nimi, no, to jest niesamowita sprawa. Nie wiem, czy tu jesteś na przykład, Michał, czy jesteś wśród nas. Mówię, że może będziesz słuchać, to zajebiście, że cię poznałem, stary. Jest parę osób, które też nie wiem, czy są, może nie. Mateusz, Jakub, którzy ogarniali właśnie Discordowe rzeczy, czy w ogóle Krzysiek, no masa rzeczy, musiałbym wymienić strasznie dużo osób, z którymi wiesz, co, czasem nawet zamieniłem parę słów, ale ktoś rzucił coś fajnego i to miało sens, a czasem po prostu mogliśmy się z kimś poznać, pogadać, to wszystko są bardzo cenne rzeczy, to bardzo, no, to bardzo.
1: A trudności? Co idzie gorzej, czy co się zdarzyło jakiegoś takiego, że cię normalnie rąbnęło niespodziewanie od tyłu w łeb?
0: Wiesz co, w pewnym momencie zrobił się wysyp wszystkiego i na każdym froncie po prostu jest 1000 rzeczy do zrobienia. Tak jakbyś miał 10 studni bez dna i, no i z każdej możesz wybierać fantastyczne rzeczy, ale musisz ogarnąć.
1: Coś nam Łukasz zamilkł. Czy nas słyszysz? Słyszysz mnie?
0: Tak, słyszę cię, halo?
1: Ciebie na moment przestało być słychać, jak na parę sekund. Powiedziałeś, że powstał wielki taki zamęt
0: Nie, zamęt
1: w
0: to jest
1: pewnym
0: złe
1: momencie.
0: słowo. Po prostu przy każdej z rzeczy, która była do zrobienia, można było zrobić niebotycznie dużo. I wiesz, wszystko można rozwijać w nieskończoność. Można to rozbijać na fragmenty i każdy z nich rozwijać w nieskończoność. Po prostu wszędzie da się zrobić nieskończenie dużo więcej. Więc to po prostu tak, to jest bardzo. Bardzo ciekawa sprawa, bardzo ciekawe to jest, no. Jest tyle rzeczy, które po prostu można zrobić lepiej. To jest immanentna cecha rozwoju każdego projektu. No w każdym projekcie tak jest, jakby się głębiej zastanowić, że wszystko da się zrobić lepiej. Ale
1: Tak,
0: tutaj
1: to jest
0: szczególnie dużo.
1: choroba taka, że człowiek nie odpala projektu, opóźnia coś, opóźnia, bo myśli sobie, a to jeszcze nie jest wystarczająco dobre, żeby to ujrzało światło dzienne, no z czym do ludzi, co ja tu będę ryzykował, wystawienie się na takie krytykę, że to jest niedopracowane. No a wiesz, w wielu miejscach to jest, no może niedopracowane to jest takie bardzo pejoratywne słowo, ale wiele jest rzeczy, tak wyszło już nawet i wcześniej okazywaliśmy i w tej audycji też, że na część pytań tak odpowiadałeś, że no, że jeszcze że nie wiesz, że to się okaże, że to wypracujemy razem, prawda? No, jakie te ścieżki będą chociażby różne, oprócz tej głównej, oprócz tego szkieletu, to jakie tam dodatkowe no, suplementy na tym szkielecie można będzie pozawieszać, czy całe ich serie, które są poświęcone właśnie danemu tematowi, czy które wprowadzają część zainteresowaną tym, żeby nią pójść w daną właśnie ścieżkę. No, to rozwoju. Tak, no to też pewnie te dokładnie te formy współpracy z firmami, organizacjami, te projekty, tak, to jak ty i inni być może, no właśnie, bo to też zmierzamy do końca, więc to jest dobry moment na zapytanie się takie, jak to się ma do korzyści? To mówię zarówno finansowe, jak też nie. No wiadomo, że korzyść dla uczestników jest taka, że mają kurs wart tak z 10 tysięcy powiedzmy co najmniej bezpłatnie i pójdą potem być może do pracy z tymi umiejętnościami i będą zarabiać pieniądze. A dla ciebie i dla szerzej pojętej może ekipy, którą zbierasz wciąż, która stoi za tym projektem, to czego się spodziewasz? Jakich korzyści, no oprócz takiej satysfakcji, że robisz coś fajnego dla ludzi?
0: Jeżeli chodzi o wszystkich z Was, którzy chcą dołożyć jakąkolwiek cegiełkę do tego wszystkiego, no to miejcie świadomość tego, że działając na takiej skali, ludzi ze sobą między nami na sky is the limit. Możemy po prostu wymyślać rzeczy i budować doświadczenia w oparciu tych rzeczy. To jest w naszych rękach, co wymyślimy. Słucham, jakie niektórzy z Was mają pomysły na różne przedsięwzięcia. To są rewelacyjne sprawy. Zależnie od tego, czy ktoś ma właśnie ambicje, wiesz co, zawodowe, czy biznesowe, przedsięwzięciowe, to inne korzyści będą dla niego tymi korzyściami, które są dla niego najsensowniejsze. Dla niego jednego to jest to, że ma dedykuje się postawieniu jakiegoś swojego projektu i przez rok po prostu albo go napisze, albo zdobędzie kompetencje i go napisze. Dla innego to jest, że będzie miał na tyle mocne portfolio CV, że znajdzie to pracę, albo będzie miał dużo większą szansę, że je znajdzie. A dla mnie ostatecznie to jest to, że ogarniemy masę osób, którym po prostu pokażemy, że się da, że można wzmacniać się nawzajem, że możemy ze sobą współpracować, robić fajne rzeczy i że nam wychodzą te rzeczy, że nam wychodzą naprawdę fajne rzeczy. Wierzę w to, że postawimy parę fajnych projektów na nogi. Mam też takie projekty przygotowane w zanadrzu, na których mi zależy szczególnie. Na pewno będę dużo nauki wykonywał w oparciu o te projekty. Będę pokazywał, jak tam niektóre rzeczy piszę. Jestem super ciekaw, czy jesteśmy w stanie, ja wiem, że jesteśmy, wierzę w to, wypracować i być może podać dalej pewną filozofię, pewną kulturę, którą jesteśmy w stanie wykształcić, gdzie robimy te rzeczy po prostu niesamowicie przemyślanie, efektywnie i dobrze się bawiąc. Na tym mi bardzo zależy, żebyśmy coś takiego zrobili. Żebyśmy zrobili dużo rzeczy z jajem, takich jak właśnie robili chłopaki w Czechach, ale nie tylko w Czechach. Na przykład świetna rzecz się działo na Litwie, świetna rzecz się działo w różnych miejscach na świecie. Ludzie robią niesamowite przedsięwzięcia z jajami, po prostu łącząc się w grupę programistyczną można zrobić dużo, dużo fajnych rzeczy. To jest myślę, że to będzie, no to będzie niesamowite, jak takie akcje nam się uda robić. Jeżeli chodzi o jakieś takie bardziej przyziemne rzeczy, to wiesz co, firmy zaczęły mi oferować, że zaczną mi płacić, jak ktoś przyjdzie do nich pracować po naszych kursie, podczas naszych zajęciach, albo nawet jeszcze w trakcie tych zajęć. Więc to mogłaby być jakaś korzyść finansowa, którą bym odniósł, tylko że powiem ci, że nie mam tego kompletnie przemyślanego. Zadzwoniło parę firm na razie i powiedziały, że mają taką ofertę. Ja tym się podzieliłem tym info z wami mailowo i zobaczymy, jak to pójdzie dalej. No, niewykluczone, że taka opcja gdzieś będzie w grze. Natomiast czy na to liczę? Szczerze mówiąc, kompletnie na to nie liczę, ale jak coś takiego pyknie, to Boże, się nie popłaczę, że ktoś mi zapłaci. Będziemy mieli kasę na to, żeby inwestować to przedsięwzięcie dalej. Ja zdecydowanie włożyłem sporo kasy w to, żeby to włożyć w tym momencie do życia, chcę się tym dedykować na 100%. Jak będzie mi, nie wiem, brakować na rachunki, to nie wiem, otworzę jakiegoś Patronite'a i jak każdy tam wrzuci parę dyszek, bo te zajęcia są no, całkiem fajne, to ten też nie będę płakał. Myślę, że tak, to mogę coś takiego zrobić. No, natomiast jeśli wiesz co, to się nie będzie monetyzować, to ja sobie poradzę na rynku, to znajdę takie zlecenia czy inne zlecenia i jakoś to dźwignę w inny sposób. Natomiast fajnie by było dedykować się temu na 100%. To na pewno. Tylko powiem ci też się jakoś nie martwię o pieniądze, że czuję, że to będzie coś, o co się rozbije. Myślę, że to jest na tyle mocny, fajny pomysł, że dzieli się tyle dobrych rzeczy, że te pieniądze w ten czy w inny sposób jakoś się pojawią w tym projekcie.
1: To jest trochę takich technicznych jeszcze pytań, ale to myślę, że już je odłóżmy, jako że już ponad 2 godziny gadamy, to odłóżmy je do komentarzy. Tak, taka prośba moja do Was, ponówcie te pytania w komentarzach po prostu, gdy odcinek będzie już opublikowany. Natomiast chciałbym dwa jeszcze wyłowić z tych tutaj na czacie. Pytanie od Sebastiana Jakubowskiego. Czy w Pythonie można wszystko napisać, czy są rzeczy, które lepiej tworzyć w innych językach?
0: Czy są rzeczy, które warto robić w innych językach?
1: Tak, czy do których
0: No
1: te
0: na
1: języki lepiej?
0: przykład, jak chcesz robić procesory, to ostatecznie nie będziesz robił ich w Pythonie. No. Tak. Są takie rzeczy. Są rzeczy, które jest optymalnie pisać w czymś innym, dużo niżej poziomowych językach. A jak chcesz robić front-endy, no to prawdopodobnie no ostatecznie trudno będzie ci przejść obojętnie obok JavaScripta albo jakichś co najmniej elementów JavaScripta.
1: Podałeś przykład niskopoziomowy, to ja podam z drugiej strony. Jak chcesz robić coś bardzo wysokopoziomowego, na przykład kod, który jest taki proof-carrying code, czyli kod razem z dowodem jego poprawności, że programując jednocześnie dowodzisz twierdzenie o poprawności tego, że ta implementacja odpowiada jakiejś formalnie wyrażonej specyfikacji, no to używasz rzeczy w rodzaju AGDA, IDRIS, COG. Tak, czegoś bardziej wysokopoziomowego, no a nie Pythona. Python jest zbyt dynamiczny na to. Tak, również. O, Nowak się pyta, to zadam jeszcze jedno od Nowaka. Będzie o etyce programowania, KIS, DRAI, JAGNI. No nie wiem, czy to jest etyka bardziej, to jest może bardziej taka filozofia, pragmatyka. No.
0: A z drugiej
1: To są
0: strony, jak
1: if
0: mówiłeś.
1: KIS is stupid. Kiss it simple, stupid, don't repeat yourself i you ain't gonna need it. Czy takie zasady będziesz wpajał
0: Tak i nie.
1: kursantom?
0: Tak i nie, bo don't repeat yourself. Ma sens, kiedy już umiesz programować, a na początku właśnie dobrze, żebyś powtórzył coś 30 razy, to ci wejdzie w krew. Na przykład takie loopy, czy jakieś działania na jakichś bibliotekach, ale docelowo, jak wyjdziemy z piaskownicy, to jak najbardziej. Będę zachęcał do tego, żeby trzymać pewne rzeczy na potem, robić swoje własne takie notatniczki ze skryptami na potem, które się często używa. Ja na przykład chyba z pół roku wklejałem kod z notatnika z ogarniania dat. Nigdy nie pamiętałem, jak się te daty w date time dokładnie tworzy. I po prostu niby prosty kod na parę linijek, a zawsze to przeklejałem sobie ze swojego takiego własnego podręcznego repozytorium. Warto tworzyć takie pudełka z narzędziami na potem. To jest, to procentuje
1: To
0: też.
1: mają zwłaszcza programiści, którzy biorą udział w konkursach programistycznych, gdzie tam na czas jest coś takiego, na przykład Advent of Code, no to mają na podorędziu rozwiązania wszystkiego, co tylko można i są w stanie w pół minuty już coś wysłać, jakieś rozwiązanie, nie? Ale tak
0: Tak
1: wiesz,
0: więc
1: mnie uderzyło po tym,
0: tak.
1: jak słuchałem twojej odpowiedzi, jak różnie mogą ludzie myśleć o tym samym, nie? Bo mi się dry, znaczy ten aspekt, który ty poruszyłeś, owszem, też jest, ale dla mnie on był jakiś totalnie poboczny. Dla mnie dry to jest zasada przede wszystkim wyrażająca, stawiająca na
2: podkreślająca to, że w programowaniu stawiamy na pewną abstrakcję na zauważanie rzeczy wspólnych i niepowtarzanie ich w kodzie. No bo jak mamy kod, który jest dwa razy kod ten sam, czy prawie ten sam, no to jak chcemy go zmienić, to musimy zmieniać w dwóch miejscach, a popełnimy raz błąd, albo jak jest błąd, to są dwa błędy zamiast jednego, no i tak dalej. Też jest większy ten kod przez to. Nie ma tej abstrakcji na przykład funkcyjnej czy jakiejś. Jak mamy dwa bardzo podobne czy identyczne kawałki kodu, czy kawałki funkcjonalności, no to je wyabstrahujmy w jakąś funkcję sparametryzowaną tym, co się różni w obu przypadkach. No to jest taki par excellence przykład zasady DRY i ja myślałem, że to o to chodzi, a ty powiedziałeś o czymś całkiem innym i to nie mówię, że to jest źle, to jest właśnie piękny przykład tego, jak właśnie się uzupełniają różne podejścia i jak ludziom się z różnymi rzeczami kojarzy w pierwszym rzędzie dane hasło.
0: Ja dodam tylko, że oczywiście to, o czym ty mówisz, to jest też zawarte w mojej odpowiedzi. No tak, no ostatecznie to, że masz przybornik, no to jest jakby na wyższym poziomie rozwiązane to samo, że nie powtarzasz siebie też w kodzie, który piszesz. No tak, oczywiście, że tak. To no maksa. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, o które pytałeś Nowak, ogólnie jak to nazwałeś etyką i różnymi takimi zasadami, które warto ogarniać, to będziemy coś takiego robić, ale to nie będzie tak, że będziemy się co do joty stosować do tych zasad, zwłaszcza na początku, bo to też nie jest możliwe i to będzie trochę opóźniało tempo nauki, ale generalnie tak, jak najbardziej. No, do not repeat yourself, to tak jak ci mówiłem. Na początku będziemy robić takie skryty, gdzie celowo będziesz pisał tego samego loopa parę razy, ale dzięki temu się go nauczysz, jeśli nie masz z tym koncentra wcześniej do czynienia, ale później docelowo jasne, że nie trzymasz dwa razy tych samych funkcji i tak dalej. To jest też oczywiste.
2: Byleby rozwiązania nie były takie, żeby uniemożliwiły komunikację, nie? Wiesz, no, różnica, którą ja uważam za kluczową, jest to, czy te powtarzane fragmenty będą w tym samym programie, czy w różnych programach, bo jak w różnych, to dla ćwiczenia jak najbardziej należy.
0: Pewnie. Tam ktoś pisze, że Baty, jakie głupie dziecinne pytania, szok, co za poziom. To ja się
2: trochę na czacie jest troli, hejterów, wiesz, to trzeba.
0: Nie przezywaj naszych słuchaczy. Nie wiesz tego.
2: Miałem do czynienia z częścią z nich.
0: Że było bardzo dużo takich pytań, które nie były jakieś rozbudowane, ale są ważne rzeczy. Trzeba też na nie odpowiedzieć. I wiesz, można się ścigać na dojrzałość, ale trzeba ogarnąć podstawę. Czy będziesz mieć ofertę pracy po szkoleniu, to nie wiem. Mam nadzieję, że zrobimy parę fajnych przedsięwzięć. No, na tym się bardziej skupię. Czy na kursie, natomiast ty mam nadzieję, że będziesz miał, będę ci pomagał, będziemy razem na różne sposoby atakować rynek i będziemy ci CV-ki pomagać robić i portfolio i przygotowywać się do rozmowy rekrutacyjnej, więc na paru poziomach będziemy działać, żebyś to ogarnął prawurowo, gdybyś chciał. No i mam nadzieję, że tak nam wyjdzie. Czy na kursie będzie można nauczyć się hakować strony rządowych? Wiesz co, będziesz, jak kiedyś będziesz kogokolwiek, byś kiedykolwiek kogoś hakował, to użyjesz pewnie języka angielskiego, więc w tym sensie tak, no korzystając z Pythona można zrobić coś, ale my w ogóle nie będziemy robić takich rzeczy. Będziemy raczej zajmować się tym, żeby zabezpieczać nasze rzeczy. Bo mamy na przykład, jeżeli przyjdzie kilkuset uczestników, to mamy kilkaset serwerów z realnymi IP-kami do zabezpieczenia, stary. To jest bardzo dużo sekowej pracy, która da też dużo zabawy ludziom, którzy chcą na przykład się włamywać gdzieś, że oni mogą się włamywać na nasze serwerki, ale dzięki temu będziemy wiedzieć, jak można się na nie włamać, możemy je lepiej zabezpieczać. Więc będziemy się pewnie bawić w pewnym punkcie w jakieś takie rzeczy, ale to totalnie dla zabawy opcjonalnie, luźny pomysł. No ale jest parę osób, które chciałyby tam pentestować, więc coś takiego sobie tam powymyślamy.
2: No, to mi się pyta, czy będzie coś poza Pythonem, no więc trochę o tym już mówiliśmy, ale może warto też wymienić, że będzie web development, technologie frontendowe, backendowe, bazy danych, również cyberbezpieczeństwo, będzie konteneryzacja, Docker, z tego co mi mówiłeś, to tak wymieniam część rzeczy, które była w audycji, a dla część co nie była. Możesz coś dodać do tego, tak dla zachęty jeszcze?
0: Linux, Ubuntu. Każdy z was dosiądzie swojego Ubuntu. będziecie mieli swój serwer ze swoim systemem, ze swoją domeną, jedną albo kilkoma, gdzie będziecie wieszać swoje rzeczy i będziemy tam z patyków sklejać na początku proste rzeczy, a później wielkie rzeczy. No.
1: Ja to widziałem, to ty na mincie.
0: Tak, będziemy w realnym środowisku, na realnych systemach. Każdy z was będzie ogarniał Linuxa, bo tam to myślę, że super sprawa jest. Wiecie co, na przykład Git, ten system kontroli wersji, który pytacie, to tak naprawdę, żeby korzystać z Gita na takim podstawowym projektowym poziomie, to ja nie wiem, czy to jest 10 komend na krzyż, które po prostu napierdzielasz w kółko i raz tam od wielkiego dzwonu coś tam, nie wiem, bardziej intensywnie zmerdżujesz, czy jakiś konflikt porozwiązujesz, ale 10 komend to jest tak zazwyczaj większość, nie? Podobnie jest w Linuxie, tych komend jest 10, 20, 30, które są najważniejsze i pozwoli, będziemy się w to wgryzać, ale żeby korzystać z tych systemów na podstawowych poziomach, naprawdę tego nie ma aż tak dużo, jak się wydaje. Więc poznanie tych systemów to będzie fantastyczna sprawa. Linuxa, Ubuntiaka, Dockera, Gita, umiejętność stawiania serwera na AWS-ie na przykład, albo gdziekolwiek indziej. Bazę danych.
1: To przypomnijmy, jest Amazon Web Services, a nie Akcja Wyborcza Solidarność. No to ostatnie, słuchaj, pytanie. Dobrnęliśmy do prawie końca. Ostatnie pytanie, jak na projekt XD przystało, ma charakter humorystyczny i jest od Nowaka. Ważne pytanie w kontekście Pythona. Team Spacja czy Team Tabulator?
0: Tabulator.
1: No, to jest to globalny bardziej, nie? Okej. To mamy jasne rozstrzygnięcie. No, to ja myślę, że tytułem podsumowania, co mogę powiedzieć, no dzięki za, to był długi odcinek, więc za obszerne i czasowo, i treściowo przybliżenie tego projektu i za podzielenie się i tutaj możliwością, znaczy przedstawienie możliwości wzięcia w nim udziału, zaproszenie do niego słuchaczy i przybliżenie tego, co za nim stoi, jak się takie projekty robi i jakim trzeba być człowiekiem, żeby się na takie coś porywać. No to myślę, że to wszystko były bardzo ciekawe rzeczy, przynajmniej dla mnie, liczę też, że dla znacznej części słuchaczy i mogę się tylko tak jeszcze przyłączyć do słów Tomisia, coś czuję, że to będzie ciekawy kurs dla początkujących. Bardzo fajny projekt. Mam nadzieję, że się powiedzie. No więc życzę powodzenia. I czy ty, Łukasz, jesteś z nami, bo tak.
0: Tak, pomyślałem, że wyłączę, że się rozłączyłeś. Tak, jestem. Dzięki wam za spotkanie. Gdybyście mieli pytania, to piszcie na fejsie albo na Gmailu, no i do zobaczenia na zajęciach.
1: Tak, to przypomnijmy podstawowe informacje na koniec. Prowadził Byte Eater, czyli ja, audycja Spisek Szlachetnych. Gościem był Łukasz Pintal, który zaczyna projekt XD 17 stycznia startujący 2022 roku. Będzie on polegał na zajęciach bezpłatnych przez rok z programowania od zera, nauka programowania w języku Python, no i trochę technologii też dodatkowo wokół tego. Bardzo przedsiębiorczy, bardzo na budowanie społeczności i poznawanie się i tworzeniem takich mniejszych zespołów wspierających się projekt. No, główna oś to będą właśnie zajęcia przez półtorej, dwie godziny online, nagrywane, więc jak ktoś przegapi, to może sobie potem też odtworzyć. O godzinie 19 we wtorki, nie we wtorki, w poniedziałki i w środy od 17 poczynając. Zapisy są prowadzone na stronie zajecia-programowania-xd.pl. Tam się wypełnia formularz, wpisuje się swój adres e-mail i się dostaje na tego e-maila dalsze informacje. W tym dostaje się link do założonego już ponoć, chociaż nikt go nie widział jeszcze spoza ekipy, z tego co wiem, serwera
2: tak zwanego serwera na Discordzie, no gdzie te właśnie zajęcia będą prowadzone, a różne dodatkowe formy, w tym właśnie jakieś suplementy merytoryczne, czy praktyki, czy wspólne projekty, czy co tam jeszcze do tego dojdzie. Część z tych rzeczy nie jest jeszcze tak do końca nawet ustalona, ciągle dochodzą nowe pomysły, nowe możliwości się pojawiają. To będzie informowane wszystko w trakcie. Tak, no, więc słyszymy się 17, tak, z jak największą częścią stu obecnych pewnie. I w komentarzach pod tym, jak ten odcinek będzie opublikowany, będzie można też toczyć dalszą dyskusję, do czego zachęcam.
0: Dzięki, dziękuję bardzo za rozmowę.

No cześć, witam serdecznie, tu krawiec się kłania. Postanowiłem wejść na trochę, zobaczymy, może coś się będzie działo, a może nie. No cześć, o. cicho, już tu wygaszamy. No, nie liczę na jakąś wielką frekwencję, pewnie już wszyscy żyją świętami. Nie wiem tak do końca, o co chodzi w tych świętach, bo nie obchodzę, a właściwie nie obchodzą mnie one. Może tak lepiej. Coś tam, jakiś zajączek, jakiś zajączek ukrzyżowany i tam jakieś jajka sobie we wrzątku trzymacie, coś tam. Ksiądz schował jajka, trzeba mu te jajka tam wyjąć, coś takiego, nie wiem, ucałować. Jakąś kiełbasę tam trzeba poświęcić, tak? Coś takiego, chrzan, kiełbasę. No, to nie wiem dokładnie, ale czy oczywiście jak ktoś lubi, to niech sobie kultywuje. No tylko pamiętajcie, żebyście chociaż wiedzieli, w co tam wierzycie, nie? Bo często ludzie nie wiedzą. I wiedza takiego katolika niespecjalnie się różni od mojej, a to wstyd trochę. O, Danusia przykicała. To, ale masz takie uszy sobie przyczepiłaś? Taki króliczek Playboya? Od razu jakieś myśli, cholera jasna. To 13 godzin łosiów oglądasz? To współczuję, to Sylwestrze, to jakaś dziwna jazda trochę. No, a ja sobie ostatnio czytam o różnych dyktatorach, oglądam dokumenty o takich dyktatorach jak na przykład Idi Amin, zwany też rzeźnikiem z Ugandy, dyktator, albo Charles Taylor, zbieżność nazwisk przypadkowa. Zresztą to jest Karol. Charles to Karol chyba, tak? Karol Krawiec. Karol Krawczyk. Karol Krawczyk. Jak z miodowych lat. Jakby Karol Krawczyk przetłumaczyć na polski, to by było Charles Taylor. Ten z kolei jest dyktatorem, był dyktatorem Liberii. No, działo się. No, a jeden z najbardziej krwawych dyktatorów to François Duvalier, znany też jako Papa Doc. To z kolei prezydent były Haiti. I tak cały czas staram się jakieś elementy wspólne wychwycić, różne. I tak mi trochę to do Polski pasuje. Znajduję takie różne smaczki, elementy wspólne i z Polską się część zgadza. No bo na przykład większość dyktatorów w afrykańskich krajach bazuje po prostu żeruje na głupocie obywateli niewykształconych, biednych, niepiśmiennych ludzi, tkwiących mocno w zabobonie. Tak było na przykład z sympatycznym doktorkiem Papa Doc. On ten pseudonim dostał, ponieważ na początku chodził po kraju, leczył. On się kształcił trochę za granicą, umiał czytać. No i czytał sobie różne dziwne dzieła, jak na przykład Machiavellego, a i różne inne dziwne książki. I chodził, leczył za pomocą penicyliny różne takie choroby afrykańskie. I ludzie nie mogli uwierzyć, że to zwykły zastrzyk, taką straszliwą chorobę. Jak ta choroba się nazywała? Coś z czereśniami albo coś z wiśniami. Wiśnica? Czereśnica?
No, tak. Gdzieś tam, jak tu wspomina Aldona, zanim szło cały czas wudu. No ale tam na Haiti jest wudu. No, tak sobie żartuje się czasem, że część tam jest... jakiś procent obywateli to katolicy, jakaś część to muzułmanie, a 100% wyznaje wudu. To jest tam mocno zakorzenione. No i ludzie tkwią bardzo mocno w tym zabobonie. I papadok to wykorzystał. Jak na początku on miał być taką trochę marionetką hunty wojskowej, ale się wymknął spod kontroli, tam były strzelaniny, tam to się dopiero w tych różnych afrykańskich krajach, znaczy to akurat nie, ale no, tam też się działo na Haiti. Strzelanina pod domem prezydenta, karabiny idą w ruch, no, w Liberii też, no i w Ugandzie to w ogóle ten rzeźnik to tam miał taką armię przyboczną zrobioną z jakichś... wziął tak centralnie więźniów z więzienia, powyciągał, zrobił sobie z nich armię z różnych kryminalistów. No i tam się cały czas jakieś strzelaniny odbywały, gwałty. I to takie straszne sceny, wiecie, bo wyobraźcie sobie, że na waszych oczach gwałcą waszą córkę, zabijają męża, nie? Ścinają mu głowę, no tam maczety w ruch. No tak, nie wiem, coś w tym jest, że ci czarni to tak słabo się rządzą jakoś. I zawsze musi na końcu biały człowiek przyjść, jakieś ONZ wkroczyć, zabezpieczyć, zafundować edukację, nauczyć ludzi pisać, bo inaczej to maczety, karabiny. I to właśnie w Ugandzie, jeśli dobrze pamiętam, nie, zaraz, a Charles Taylor w Liberii kobiety wywalczyły wolność. Teraz jeszcze sprawdzę. Tak, i to były chrześcijanki. To była masowa akcja Liberii na rzecz pokoju. Women of Liberia Mass Action of Peace, tak to się nazywało. No i one bardzo długo protestowały. Protestowały na różne sposoby, takie kobiece trochę. W pewnym momencie nawet zrobiły strajk polegający na tym, że odmawiały swoim mężom seksu. No i mężowie bardzo tacy zmartwieni chodzili. I właściwie to kobiety tam wywalczyły. Wywalczyły w końcu rozmowy z tym Charlesem Taylorem, z dyktatorem, i jakoś one w końcu doprowadziły do tego, że zmieniła się władza. No, to ciekawe. Były jeszcze inne takie przykłady w historii, nie? Gdzie kobiety grały rolę. No, podczas rewolucji francuskiej też te różne tam handlarki mięsem, bardzo groźne były. One miały jakieś noże, widły i zrobiły rozpierduchę niezłą. A z kolei właśnie wracając do Papy Doka, to on w pewnym momencie... bo on tak na początku był srogi, okrutny, ale miał jakieś kłopoty, miał cukrzycę i zapadł w śpiączkę. Kiedy się obudził, to już nie był tym samym człowiekiem. Nastąpiły jakieś zmiany w mózgu i on się stał potworem, strasznym potworem. Wtedy to już mu całkiem odpierdoliło. Uznał się w ogóle za wcielenie jakiegoś bóstwa strażnika cmentarzy. Jest jakieś takie bóstwo, jakiś baron, jakiś taki...
nazywają go strażnikiem cmentarzy i to jest jakiś demon w mitologii wudu. I on się uznał za inkarnację tego demona jakąś, za jego awatara czy wcielenie. I w ogóle wyobraźcie sobie, że nawet zmienił modlitwę Ojcze Nasz na Papa Doku Nasz. Tak w ogóle, tak już mu całkiem odpierdoliło. No i... Ale tak się przyglądam właśnie Polsce, co tu w Polsce się dzieje. No, ewidentnie władza robi się coraz bardziej taka dyktatorska, coraz bardziej się czuje kastą wybraną. To widać na każdym kroku. No, my nie możemy wyjść z domu. Kaczyński jedzie sobie na rocznicę smoleńską, nie? My nie możemy się trzymać za ręce i chodzić sobie po parku, ani iść na cmentarz, no ale cmentarz specjalnie jest otwierany dla Kaczyńskiego, bo on musi odwiedzić grób mamusi. No, pojawiają się coraz częściej takie głosy, że Kaczyński też jest psychopatą. Niektórzy znani politycy, nie bojąc się formułować takich stwierdzeń, no bo mają immunitet właściwie. Immunitet to jest dobre zabezpieczenie. Polityk u nas może mówić sobie, co chce, nie? W sumie. Immunitet chroni przed wszystkim? Przed każdą odpowiedzialnością karną? Chyba tak, no bo nikt by się nie odważył czegoś takiego publicznie powiedzieć, nie? Że Kaczyński to psychopata, że jest prawiczkiem, że nigdy miłości nie zaznał, że ma pierdolca na punkcie mamusi i braciszka i takie rzeczy ktoś tam wygadywał ostatnio. I że to jest smutny starzec, który zamienił ten kraj w smutny, starczy kraj taki. Zamojskie drogi potwierdza, że przed każdą odpowiedzialnością. No, akurat jeśli chodzi o wolność słowa, no taką o całkowitą wolność wypowiedzi, to bym dał politykom, bo to by było bardzo wygodne. Jak ktoś powie o dwa słowa za dużo, zaraz go ciągać po sądach, nie? I potem by się politycy bali w ogóle mówić o trudnych sprawach. Więc w tym przypadku to jak najbardziej, ale na pewno nie za jazdę po pijaku. Tutaj znowu mamy specjalną kastę. No, właściwie na każdym kroku widać specjalną kastę. Są totalnie uprzywilejowani nasi politycy. Właściwie to zahacza o jakąś taką dyktaturę i to, co się dzieje w krajach mniej rozwiniętych. Polska to taki dziwny jakiś tygiel, w którym bardzo różni ludzie mieszkają, ale no niestety dopuściliśmy do władzy takich, którzy już nie popuszczą, ich już nie interesuje właściwie, żeby coś tu zmienić na lepsze, ich interesuje, żeby się utrzymać przy władzy, żeby się nachapać. Kaczyński stworzył całą sieć takich powiązań, on jest bardzo sprytny, on jest z jednej strony głupi, bo widać, że on jest taki trochę głupi, taki ociężały umysłowo, ale ma w sobie jakiś taki spryt, spryt do kombinowania, do tworzenia jakichś zależności między nim a innymi posłami, politykami. Zapewnił przecież zaplecze finansowe jakieś dla swojej partii. W takim sensie, że jest ten wielki torcik, na którym on trzyma łapę i temu coś ukroi. No i ciągną do niego takie różne miernoty, jak to się mówi, mierny, bierny, ale wierny. Ludzie, którzy nie mają zbyt wiele do zaproponowania, koncentrują się właściwie na tym, o czym najłatwiej jest dyskutować, czyli na ideologii. Zauważcie, jak często nasi politycy nas pouczają, co jest dobre, co wolno, co jest godne, co jest Boże, co jest nieboże, jak się aktywują, kiedy trzeba walczyć o jakieś krzyże, o to, żeby, nie wiem, żeby jakieś...

0: wytykać, co ktoś źle zrobił, że się nieładnie zachował, nie? To jest proste, ale zająć się już gospodarką, no to już ciężej, nie? Jakąś mądrą ustawę napisać, która sprawi, że nam trochę więcej pieniędzy zostanie w kieszeni, zoptymalizować koszty działania państwa, no takie już rzeczy, do których jest potrzebna wiedza, no to już nie? Chodzą, przychodzą sobie pijani do Sejmu, nikt im nic nie zrobi, rozbijają się samochodami, jeżdżą po pijaku, ale ja mam immunitet, panie redaktorze, panie policjancie, panie strażaku, ja mam immunitet. I co mu zrobisz? Nic nie zrobisz, no. I ciągle oni właściwie już zdają sobie z tego sprawę, bo nie są aż tak głupi, żeby sobie nie zdawać sprawy z tego, jakimi są biernotami, więc kombinują, jak się zabetonować jak najbardziej i jak się przyspawać do koryta, tak żeby się zabezpieczyć, żeby oddzielić się, jakoś zbudować mur między nimi a ludźmi, żeby ludzie ich nie mogli wziąć za habety, gdzieś tam wyciągnąć, żeby nam odebrać prawa jakieś sprzeciwu, żeby nas rozbroić. To im chodzi po głowie. To jest dla nich być albo nie być w tej chwili. A że to są często ludzie wywodzący się z biedy, dopiero potem się wzbogacili na polityce, nic innego nie potrafią. Wiedzą, że w żadnym innym zawodzie nie dadzą sobie rady, że właściwie są takimi miernotami, którzy potrafią tylko gadać do kamery jakieś farmazony. O tym, żeby Polska była Polską i że musi być to i tamto, bo to się tak, bo to jest nasza tradycja. No, wąs, prawda, garnitur, gdzieś tam słoma jeszcze wystaje spod pantofli. O kurde.
1: Artur, pozdro krawiec. Nadawaj do końca świata i o jeden dzień dłużej. 100 zł.
0: Człowieku, man, ale zaskoczenie. Dzięki, Artur. Kurde, stówę dostałem. Ja nie mogę. I to jeszcze taki komentarz miły, żebym nadawał, że fajnie jest. No proszę. A mówił Furia, to ostrzegał, żeby nie wpłacać mu, bo miał nadawać i nie nadaje. I Umo. Ale się dobrali, nie? Umo i Furia. Tak mnie wkurzyli dzisiaj. Te dwa bałwany nasze. Dyżurne bałwany takie. Kurde, nie zaglądajcie innym do portfela. Co was to obchodzi? Wy coś daliście? Wpłaciliście? Kurde, gdyby chociaż to wasze pieniądze, ale... I tu już piszą, o, mówiłem, żeby mu nie dawać. O, pa, jak dostał i teraz go nie będzie, a mówiłem, o, pa. I tak mnie wkurzają cały czas. I się dzisiaj tak dobrali tu na czacie i tak na przemian mi coś dowalali. Raz jeden, raz drugi, raz jeden, raz drugi. Dzięki, Artur, kurde. No, to jest donejcik. I jest impreza, no. I może się zastanowimy dzisiaj właściwie, w jakim kraju żyjemy, jak wy postrzegacie Polskę. To jest chyba fajny temat i wydawałoby się, że on już się pojawiał często na antenie, ale tak na dobrą sprawę to tak nie zrobiliśmy nigdy takiego podsumowania, gdzie my żyjemy i jak wypadamy na tle innych. To jest dobre, nie? Myślę. Właśnie jakby porównać Polskę z innymi, jak poradziliśmy sobie z różnymi rzeczami, co Polaków fascynuje, jakie inne kraje, z kogo staramy się brać może przykład jakoś, w kogo jest zapatrzona nasza władza, nie wiem, jakie wy macie zdanie na ten temat. Ja swoje zdanie mam, oczywiście. Mniej więcej wiecie, jakie ono jest, ale może wy macie inne, na przykład.

ale się cieszę z donejcika. No, u mnie trochę krucho, przyznam, z hajsiwem. W ogóle tak ostatnio się nie najlepiej jakoś czuję i psychicznie, i fizycznie. Tak ciągle pobolewa gardło, ciągle taki delikatny niepokój. Nie wiem, czy znacie taki stan, że czujecie niepokój, ale nie do końca wiecie dlaczego. Różne rzeczy się tak jakby nawarstwiały, kumulowały w głowie i to jest po prostu takie ciężkie, takie przygnębienie połączone z takim

0: Powiem. Trochę. Możemy się też zastanowić, czy dałoby się tą władzę jakoś obalić. Tak po prostu. Obalić. Nie wiem, może czas przestać się bać mówić o takich rzeczach, nie? Obalić aktualną władzę, bo jest wstrętna, głupia, podła, pazerna. I tu można by tak długo, długo wyliczać. Zależna od różnych wpływów, nieefektywna, zabobonna, uważa się za lepszą od reszty społeczeństwa i przyznaje sobie jakieś specjalne prawa. Za co się nie wezmą, to im jakoś to idzie jak po grudzie. Mają ciągle sraczkę legislacyjną. To polega na tym, że wydalają z siebie po prostu na potęgę nowe jakieś ustawy, poprawki, specustawy. O cholera jasna.
1: Slaver Krawiec, nadawaj do końca świata i o dwa dni dłużej. Najlepsze radio na świecie. 400 zł.
0: Co? To chyba jakiś... Czekajcie, to chyba jakiś sen. Muszę... Strzelę się w papę to i się obudzę. A, to ja już wiem. Strzelę się w papę i się obudzę. Czekajcie, sobie okulary zdejmę, bo mi spadną. O! O! Puch! Aż mi się jasno przed oczami zrobiło. No i co, nadal jestem przy radiu? To sen, to ja mogę sobie gadać jakieś tutaj głupoty nawet. To wam się przyznam, że lubię sobie w damskich stringach biegać po domu i zabiłem listonosza wczoraj. To jak to sen, to się mogę przyznać. Kurde, a jak to nie jest sen? Wy też to widzieliście? A może... Czy się uszczypnę? Ała! Ała! Kurde, cały czas jestem przy radio. Wygląda na to, kochani, że ten donate był prawdziwy. Ale człowieku, 400? A co ty będziesz jadł teraz? Kurde, no ja nie wierzę w to. To jest jakiś... To wiecie co, to jednak chyba jest sen. Tylko jakiś taki koszmar, bo teraz... Tomasz zadzwonił. Co? I będzie mnie straszył swoimi tutaj... No już się śmieję mrocznie i będzie mi pytania zadawał za pytaniem. Tomasz, pierwsze pytanie mam do ciebie. Czemu mnie ciągle dołączasz dalej do jakichś konferencji innych?
2: Już ci mówię, już ci odpowiadam. Czekaj, tylko wyciszę. O! Już ci mówię. To jest prosta sprawa, to jest performance. Może kiedyś się dasz przekonać. Może tak. Nigdy. Może jesteś taki twardy i niedostępny. Może jesteś taki wyjątkowy, że się nie dajesz. Albo może jesteś rzadki, więc też nie wolno za dużo.
0: Jak zwykle, tak nie do końca zrozumiałem, ale brzmi mądrze. Tomasz, jak mówi, to zawsze brzmi mądrze. Nie sądzicie? Tak brzmi mądrze. Ale czy to jest mądre? Bo to, że brzmi mądrze, to nie znaczy, że jest mądre. Ale dobra, niech będzie. Gdzieś tam mi Ewa Lipka mignęła na konferencji, do której mnie, nie wiem, czy ty, czy ktoś inny dołączył, bo tu ktoś inny też... Jakoś tam próbował chyba. Ewa Lipka, gadaliście z Ewą Lipką sobie na live'ie?
2: Bardzo, bardzo, bardzo.
0: I co myślisz o tej osobie, Ewa Lipka? Ona gdzieś tam się kręci po różnych uniwersach, tak jakby, nie? Trochę szkolna, trochę ma swoje show. To ciekawa pani nawet. Ja lubię sobie ją czasem posłuchać. Tak od czasu do czasu, nie za dużo, tak jak ciebie. Tak sobie dawkować trzeba, ale fajna. I wiesz co? I podobnie jak ciebie ją posądzają czasem, że trochę jest niespełna rozumu.
2: Wydaje mi się, że siedzimy w tym samym kręgu. I tak każdy każdego opisuje z punktu widzenia własnego. Teraz, jeżeli ja piszę, to nie czytam, ale czytam, jeżeli czytam, to nie piszę. I jeżeli mogę opisywać, to nie omawiać. No i tak vice versa, oczywiście wiadomo, to jest prostota. Jeżeli chciałbym powiedzieć coś ważnego, to powinienem powiedzieć coś zaskakującego. Ale czy rzeczy ważne są zaskakujące, czy są proste, czy są prosto zaskakujące? No to oczywiście tandeta kolejna, jakieś tam przemyślenia, ale pójdźmy dalej, bo dalej zawsze jest ciężej, głębiej i więcej. Dlatego jak pchniemy to głębiej, żeby tam nie kotwiczyć na płciźnie, to na początku musiało być jak musiało, a na końcu musi być tak, jak musi być.
0: I im dalej, tym bliżej. Im więcej ciebie, tym mniej.
2: Tak. Ale to nie jest współzależne od zależności i nie może być powtarzalne. Próbujesz powtórzyć coś. Nie próbuj, bo to nie powtarzaj powtarzalności.
0: Wiesz co, ludzie się strasznie buntują. Turboson pisze, że wraca do oglądania Jana Łosia, bo on sensownie mówi niż Tomaszek. Walikoń tu się zdenerwował. Ludzie tyle kasy ci dają, a ty Tomasza wpuszczasz na antenę. Słabe, ja bym się wkurwił. No i takie Tomasz, Sromasz. No coś cię nie lubią tutaj słuchacze Nocnego Radia. No bardzo mi przykro.
2: I tak ma być.
0: A czemu oni, jak myślisz, czemu tak cię nie lubią?
2: Bo ja ich też nie lubię.
0: Ale tak nie dawałeś za bardzo
2: znać.
0: Nie dawałeś poznać, że ich
2: tak,
0: nie lubisz za bardzo.
2: Ale ukrywałem, nie? Ukrywałem. Oni powiedzieli to, co myślą i ja powiedziałam im, że myślę tak samo. I oni... Dlaczego żeśmy my ukrywali? A potem on ukrywał. Wszyscy ukrywają, tak? A potem nagle to, dobra, ja już nie ukrywam. To ja teraz powiem prawdę. A ja mówię, zachowaj ją dla siebie i bądź władcą tej tajemnicy. Bo prawda jest jedna. Nie ma dwóch prawd. Ale jest nieskończona, więc jej nie ma. Skoro jest nieskończona i jej nie ma, a jest jedna, to się robi bigos. Ale jeżeli robi się bigos, to zawsze można znaleźć jakieś rozwiązanie w tym bigosie. Jeżeli chce. Jeżeli nie, no oczywiście nie znajduję. Ale jeżeli chce, to może znajdę. To może jest coś w czymś, co jest w czymś, czego nie ma w tym, co jest. No oczywiście to jest znowu bałagan. Wiem, że go wprowadzam bardzo często. Wiem, że tu będzie, jak ktoś mówi, masa pytań.
0: Tak, cały czas właśnie. I to jest trochę ten problem. Sorry, że ci przerwę, bo to jest taka rozmowa, wiesz, na zasadzie...
2: Ja wiem.
0: Na zasadzie wydalania z siebie jakiejś...
2: Ale z drugiej strony zapraszania do wydalania.
0: No ale ludzie nie chcą chyba tego wydalania,
2: ale
0: ci powiem.
2: Ale musi, to bo... nie jest prośba.
0: Nie, o właśnie, i tu się właśnie mylisz, bo ja nic nie muszę.
2: A, czyli jeżeli coś do otworu wlotowego wejdzie, to z wylotowego nie wyjdzie?
0: Ja myślę, że dużo byś zyskał, gdybyś na chwilę chociaż przerwał tą swoją sraczkę filozoficzną taką, wiesz.
2: A teraz żeś mnie dotknął. No,
0: no bo to jest taki wiatrak, nie? Jak czasem człowiek ma rozwolnienie, takie rozwolnienie głęboko, filozoficzne.
2: Że będę ci musiał odpowiedzieć też tak samo głęboko. Ale bez urazy, tak?
0: Śmiało.
2: No, krawiec. Powiem ci tak. Przepraszam, głos. Teraz będzie fonia.
0: Zesrałeś się?
2: Zesrałem się. Powiem ci tak. Dobrze ci słyszeć.
0: Dziękuję.
2: I to jest wszystko, co mogę najgorsze powiedzieć na ciebie.
0: No dobra. Tutaj kolejni ludzie piszą, że wystarczy. Wystarczy tutaj dawać tam.
2: Ale bez vice versa, bo tam wiadomo, mam vice versa. Niekoniecznie musisz powiedzieć vice versa. Nie musisz tego w ogóle powiedzieć.
0: No właśnie tak się zawahałem, bo to by było może nie do końca szczere. No,
2: ale ja wiem, ale. Więc dzięki i jeszcze raz dzięki. I powiem teraz dla wszystkich, teraz powiem wszystko dla wszystkich. To uwaga, 5 sekund i nieważny przekaz. Wszyscy dla wszystkich są wszystkim, ponieważ nie ma nic ponieważ.
0: No, no, dobra. I tym optymistycznym akcentem właśnie, no, super, super. Dobra, dzięki Tomasz, fajnie się gadało i tak dalej. No i trzymaj się i nie dołączaj mnie do konferencji. Bo
2: nie da się, ale
0: któregoś dnia się wkurwię i tam wejdę do was i narobię ci wstydu. Zobaczysz.
2: Ale, słuchaj, Aleksandra, my liczymy cały czas na Aleksandrę.
0: No, ale zobaczysz, takiego ci wstydu narobię, że no,
2: ale,
0: już...
2: ale wiesz, o co chodzi. Wiesz, ja też oczywiście trzymam teraz ciśnienie. Ja liczę na to, że tam kiedyś naprawdę pokażesz pazur, a nie tylko tutaj gładkie gadki. Ty masz takie same pazury jak gładkie gadki. I to mnie przeraża, że mówisz jednostronnie, a drugiej strony nie pokazujesz.
0: Dobra, bo mi słuchają.
2: A wiem, że po drugiej jest dokładnie to samo.
0: Dobra. Masz rację, Tomasz. Zgadzam się w zupełności z tobą. No, no to trzymaj się. Hej, hej. Cześć.
2: Ja.
0: No. No przepraszam, no ale wiecie, tu jest taka zasada, że każdego właściwie odbieram i tak złamałem tą zasadę wielokrotnie i Tomasza już tak parę razy nie odbierałem, już nie chciałem. Chciałem was trochę oszczędzić. No nie wiem, no gdybym chociaż potrafił jakoś tak normalnie rozmawiać. Tak po ludzku, nie? A nie wiecznie robić show. Bo to jest męczące. Jak ja bym tutaj cały czas, nie wiem, śpiewał, pokrzykiwał, z kogoś łacha dar, udawał kogoś, no to by było męczące, nie? Tak zero normalnej rozmowy zwykłej, tylko powiedzmy, no cały czas show. No dobra, ma swoje jakieś tutaj jazdy, Tomasz. No... Dodawanie mnie na siłę do jakiejś tam konferencji mnie wkurzyło trochę i teraz się będę może mniej trochę cackał. No widzę też wasze reakcje. Jak mówiłem, radia nie robię dla siebie, tylko robię bardziej dla ludzi. Znaczy dla siebie też, ale dla ludzi bardziej. I co wyniosłeś z tej rozmowy? Nic w sumie. Zawsze można wytłumaczyć, że za głupi jestem albo nie słuchałem za bardzo. No bo sobie tu świeczuszkę odpaliłem, żeby trochę nastrój zrobić, taki świąteczny jakiś. No i... Cóż, lecimy. Dostałem dzisiaj tyle donatów, że siedzimy, ile fabryka daje. Jak będzie, tak będzie, bo słuchajcie, zupełnie się nie spodziewałem tego. Zupełnie się czegoś takiego nie spodziewałem. takiego wsparcia. Bardzo mi to pomoże. Dzięki panowie, naprawdę. Już jestem spokojniejszy i te demony, te lęki, one gdzieś sobie poszły. Tak samo jak część słuchaczy niestety sobie poszła. Było przed chwilą około 30, na radiu jest 21. Ale na youtuberzy, youtubowi widzowie, słuchacze, jacyś wytrzymalsi trochę, tak grozili, ale widzę, że jeszcze jakoś wytrzymali. No dobrze, no, to trochę poszło o łapek w dół. Sałatka jarzynowa nakrojona? No nie, nie. Tak mało świątecznych potraw w sumie. No, jakaś tam rybka, coś. Ja zresztą się tam nawet się nie znam. Jak wiecie, mama teraz u mnie jest, to dobrze sobie jem. W ogóle mama poszła dzisiaj, bo skończyła jej się kwarantanna. Poszła do sklepu, no trochę jeszcze nie za bardzo jest na bieżąco. I wiecie co? Obok Biedronki to takie World War Z zombiaki dookoła tej Biedronki, taka kolejka, wiecie, gigantyczna, a starsza nie wiedziała, że tam jakieś kolejki są, myślała, że tak se stoją, trochę się dziwię, bo jak widzi, że tak ludzie stoją, ona myślała, że tak se stoją i se po prostu weszła do sklepu, zrobiła zakupy, wyszła, się wcisnęła do kolejki. Slaver, już dostałem takie wsparcie od ciebie i od Artura, że mi na 100 lat wystarczy teraz w ogóle. No, pamiętajcie, że od czwartku maseczki, można kupić sobie różne takie maseczki, nie odbieraj go już nigdy. Płacony przez blachę troll. Wiecie co? No ale trochę wyrozumiałości też by wam się może przydało. To co wy tacy delikatni jesteście, że zadzwoni ktoś, kto wam nie do końca odpowiada i już od razu rejwach, już awantury, agresja, już przestaję słuchać, idę stąd, odchodzę. Po co tak ostro? Chwilkę można wytrzymać, nie? No ale dobra, macie już jakiś pomysł na maseczki? Jakie sobie sprawicie? Ktoś ostatnio wklejał linka do takiego sklepu, gdzie można sobie kupić maseczki z różnymi nadrukami. Był też i zły wilk. To taki po prostu nadrukowany jakby wilk. Taka paszcza wilka, nie? To by mi taka pasowała. Może sobie sprawię taką. Za ciężko wyżebrane. No, nie tak ciężko. Przyszedł, pogadał głupoty i już dostał donaty. Kurde. No, ja na to nie zasłużyłem. Ja to odeślę zaraz. To nie może tak być, naprawdę. No, ale tak naprawdę, no to... może mają rację. Klot ostatnio mówił, że no, Klot oczywiście musi być zawsze po tej drugiej stronie barykady, tej która nie uznaje szczepionek, bardzo szanuje pana Ziębę, doktora Jaśkowskiego? Jaśkowski? Jak się ten Jasiek nazywa, słynny? Doktor Jaśkowski chyba. No i on twierdzi, że maseczki to jeszcze gorzej robią, bo się zbierają na nich różne rzeczy, ciężko się oddycha, człowiek jest osłabiony z braku tlenu. Ja nie wiem, czy taka maseczka aż tak bardzo blokuje dopływ tlenu, czy ja wiem. No ale na pewno zacznie się teraz szałpał na przeróżne maseczki. Ludzie zaczną sobie wydziwiać, nie? Jeden będzie miał i się ścigać, kto ma bardziej... kto ma ciekawszą, bardziej oryginalną, bardziej zaskakującą i modną maseczkę. Od czwartku obowiązkowe, niestety. No trzeba nabyć, kurczę. Kupiłem sobie ostatnio piwo bezalkoholowe. Po raz pierwszy w życiu chyba kupiłem piwo bezalkoholowe i Bozia pokarała. Bozia pokarała, bo się rozbiło od razu. Przy kasie, tak miotnąłem reklamówką, jak szatan, po prostu pach i rozbite się wylało. Smutno trochę, bo bo miałem ochotę. Powiem wam, że ładnie pachniało na pewno to piwo bezalkoholowe. Zaskoczył mnie miły zapaszek. To był Lech Zerówka. No, nie ukrywam, że youtuberzy trochę zachęcili, ci, którzy tam robią sobie odwyk, piją te zerówki, chciałem spróbować, co to za cudo, i się zbiło. I taki byłem zaaferowany, że jeszcze z koszykiem do domu poszedłem sklepowym. Po prostu zapomniałem zupełnie, tak zrazu byłem taki wkurzony tym rozbitym piwem. Poszedłem sobie z koszykiem do domu, stoi sobie tutaj koszyk. Następnego dnia przychodzę do sklepu i tam mówię, przepraszam, ja tu ostatnio koszyk niechcący przez roztargnienie wziąłem, a ekspedientka na mnie jak od razu, jak na bandytę, i tak gały wywraca i tak kręci tymi oczami i no wie pan, pan zabrał koszyk, no to trzeba oddać, proszę pana. A kiedy pan odda? I tak od razu jak złodziej, nie? Robię tam zakupy, kurwa, dwa lata zostawiłem kupę pieniędzy, a tu koszyk wziął i kiedy odda? Cześć, Etam.
3: Cześć, ona się chciała z tobą umówić, nie poznałeś symptomów kobiety samotnej. No, widzę, że mnie wziąłeś pod lupę tutaj na YouTubie, tak akurat Szczecin pod lupą. No, słuchaj, z tymi maseczkami. Ja dzisiaj przeprowadziłem miejski test, to znaczy ja już maseczkę nosiłem, taką przerobioną z kominiarki, ale dzisiaj, ponieważ sąsiadka była na tyle sympatyczna, że zrobiła nam trochę maseczek, znaczy koleżanka jej szyje i na szpitali i trochę nam dostarczyła, żebyśmy nie mieli tego problemu, taką fachowo zrobioną. I szedłem dzisiaj, bo dzisiaj zrobiliśmy sobie święta u mojego taty i szedłem dzisiaj z córą, z tą maseczką, no i pierwsze, co mi się rzuciło na oczy, i to dosłownie na oczy, to, że mając okulary przeciwsłoneczne, a słońce wali niemiłosiernie, i to zaraz powiem dlaczego, słońce wali niemiłosiernie, po prostu one parują zwyczajnie, to powietrze, które się wydostaje bokami tej maseczki, nawet jak się ją bardzo mocno na twarzy zawiąże, chociaż nie polecam tego mocnego wiązania, bo się będziecie dusić w tej masce, to po prostu zwyczajnie zaparowuje okulary i nic nie widać. Ja po prostu lazłem tak na automatycznego pilota, tak jak pijany, po prostu szedłem całkowicie, nie? Także to ciężka sprawa. Są takie oczywiście zawodowe maseczki, które mają takie wentylki jakby z przodu, no ale nie wiem skąd ludzie to biorą. Prawdopodobnie mają jakieś znajomości w szpitalach czy tam w Wyomie gdzieś, że sobie kupują. Natomiast taka zwykła maseczka szyta, jak mówię, specjalnie pod szpital, No niestety daje ten efekt, także trzeba zdjąć okulary. A teraz dlaczego jest czyste niebo? Ja to zauważyłem już jakiś czas temu, już trwa miesiąc. Od miesiąca nie ma chemitraili. W ogóle zero. A jestem obserwatorem robiącym zdjęcia chemitrailom. Więc na co dzień obserwuję. I dzisiaj zacząłem przeglądać internet i okazuje się, że bardzo wiele osób to zauważyło. Nad Polską nie ma smug chemicznych. Znikły. Są dwie możliwości.
0: A ty wiesz, samoloty. A przepraszam, a, bo tak może nie każdy wie, czym są te chemtraile. Chemtrails to są smugi chemiczne. Samoloty rzekomo rozpylają coś nad nami, nad naszymi głowami. Nie wiemy do końca co, czy to...
3: Wiemy. Nanorurki z aluminium. To jest przebadane przez Niemcy, bo w Niemczech w CDF-ie, czyli państwowej stacji, była afera. Jeden z pogodynków, mężczyzna, zauważył tą prawidłowość na zdjęciach satelitarnych. Zrobili badania i taki opad został zbadany w Niemczech i w poważnym programie na CDF-ie, takim z typu sonda, tak, zostało to pod mikroskopem zbadane, jako stwierdzono, że to jest nanorurka zbudowana z jakiegoś tam, nie wiem, tlenku, aluminium czy czegoś takiego. Możecie znaleźć pewnie na sieci ten film, bo on nie został jakoś specjalnie.
0: Aluminium, no dobra. No. Ale piszą tu ludzie też, że dzisiaj w Gdańsku srali niebo jak szaleni, a inni piszą, że po prostu samoloty nie latają, bo nie wiem, czy w związku z epidemią...
3: Akurat tak się składa, że moja kobieta jest osobą, która jest bardzo mocno związana z lotnictwem. I 70% samolotów nadal lata tak samo. Jest tylko o 30% zmniejszona ilość kursów, więc nie do końca jest to prawdą. Natomiast co do tych maseczek, no właśnie, to jest kolejny, tak jak wam mówiłem z tydzień temu, jak skończą się zakazy, zaczną się nakazy, więc pierwszym będzie właśnie noszenie maseczek. Oczywiście jest to nielegalne, zresztą dzisiaj czytałem artykuł policjanta, który dał wywiad odwrócony plecami do kamery. Powiedział, że jest mu głupio, ponieważ oni doskonale wiedzą, że te wszystkie mandaty, które wręczają, upomnienia i tak dalej, są po prostu niezgodne z prawem, a jako stróżą prawa jest po prostu głupio, zwyczajnie. Po tym całym zamieszaniu szykują się tysiące, jeśli nie miliony procesów, bo będą ludzie odzyskiwać te pieniądze. Nawet wypowiedziała się szanowna Komisja Europejska, którą mam głęboko w D, ale wypowiedziała się, że łamanie praw człowieka niestety jest nagminne w tej chwili w Polsce, a tam praw człowieka, konstytucji. Kilku artykułów jest w tej chwili nagminnie łamane przez te nakazy i zakazy. Owszem, teoretycznie w słusznej sprawie, no ale jak pewnie usłyszycie w wywiadzie, który nagrałem z panią komisarz tutaj ze Szczecina, a niedługo go zamieszczę, no ci ludzie po prostu są popierdoleni, no zwyczajnie, no żeby zamieść. Nie można było pójść na cmentarz. Przepraszam bardzo, czy na cmentarzu jest tłum ludzi, tak jak w galerii, albo w handlowej, albo w markecie, no troszeczkę coś chyba jest nie tak z głową tych ludzi.
0: No jak mówiłem, moim zdaniem kary są przede wszystkim nieadekwatne do zarobków, do statusu materialnego obywateli, tak po prostu. Nie, to szkoda, że nie na przykład 100 tysięcy kary, nie? Tak, przecież dla wielu ludzi skromnie żyjących, niezamożnych, na przykład takich jak ja, kara 30 tysięcy złotych to jest zrujnowanie życia człowiekowi na wiele, wiele lat. I to jest jakaś kuriozalna sytuacja, bo to trzeba zapłacić w 7 dni. Skąd ktoś, kto ma powiedzmy 200 zł na koncie i się zastanawia, za co zapłaci czynsz, skąd on ma wziąć 30 tysięcy w 7 dni? Nawet jakby miał co sprzedać, nie wiem, samochód, mieszkanie, to nie zrobi tego, bo nie zdąży. Więc przepraszam, co to jest za jakieś prawo z kosmosu? I to pokazuje, jak bezczelna jest ta władza, bo ktoś te kary...
3: To nie jest prawo, Krawiec, to nie jest prawo. To nie jest prawo. Prawem byłoby to, gdyby obowiązywał stan wojenny lub wyjątkowy. Natomiast ja rozmawiałem w kilku miejscach na ten temat i co gorsza jest to ta kara, o której mówisz, 12 lub 30 tysięcy, czyli tam są widełki tak naprawdę, 5 do 30 tysięcy, są nakładane w trybie administracyjnym. Nie możesz odmówić jej przyjęcia, to znaczy o co chodzi. Informowany jest o tym sanepid, on kieruje sprawę do wojewody i zostaje poinformowany urząd skarbowy. I musisz najpierw to zapłacić, a potem możesz dochodzić swoich praw. No, także tak to wygląda. Natomiast mandat, możesz otrzymać mandat.
0: Od mandatu się można odwołać.
3: Lżejsza sprawa. Można i mandat nie możesz nie przyjąć. Wtedy policja musi skierować to do sądu. No. I w sądzie wygrasz oczywiście. W sądzie oczywiście wygrasz. Natomiast jest jeden plus maseczek. Nie bądźmy tacy, że wszystko jest źle. Jest jeden plus. Już pomijam tutaj tą sprawę naszego dobrobytu. Ja ciągle mówię teraz dobrobyt, bo niedługo może być zakazane mówić o wirusie w ogóle, nie? Już w Australii zakazali mówić o globalnym ociepleniu, to tutaj można o wirusie zakazać.
0: I już jest w pewnym sensie zakazane, ponieważ w różnych krajach, u nas też były takie przypadki, że lekarze, którzy się trochę wyłamali i przedstawiali jakieś informacje niezgodne z taką główną linią, że tak powiem, no to byli zwalniani z pracy. Ratownicy, którzy wykazywali jakieś braki w wyposażeniu. To jest kolejna cecha takiej dyktatury, nie? Że po prostu surowo się karze wszystkich, którzy są nieprawomyślni, którzy wyjawiają niewygodne informacje, którzy śmią się nie zgadzać z władzą i tak dalej, i się im albo dowala, tylko w krajach mniej rozwiniętych, to przyjdą ci, zgwałcą ci żonę, maczetą obetną dziecku głowę czy coś, a u nas robią to w inny sposób, bardziej cywilizowany, co nie znaczy, że jest to jakieś dużo lepsze, nie? Że no, po prostu zrujnują ci życie, dowalą ci karę taką, że będziesz potem spłacał, no nie wiem, zapożyczysz się w ostateczności u rodziny i będziesz potem spłacał latami, weźmiesz, nabierzesz jakichś chwilówek, czy coś. No nie wiem, zastanawiam się, co z tymi, którzy nie dostali, powiedzmy, mandat 10 tysięcy złotych za spacer po parku, nie mają tych pieniędzy, nie widzą szans na zdobycie ich i nie zapłacą tego. Czy zostanie im to zamienione na areszt? Czyli do więzienia
3: będzie
0: za spacer po parku.
3: Będzie rosła spirala zadłużenia, będzie rosła. Aha. Będzie rosła spirala zadłużenia, natomiast jak mówię, kiedy sądy zaczną działać normalnie, oczywiście ci ludzie skierują sprawę do sądów. Poza tym dysponując zdjęciem z wczorajszej, zdaje się, uroczystości, gdzie nasz pan Kaczyński, zaczynam nie lubić tego gnojka, zaczął pokazywać się w tłumie ludzi. Tam są takie fotografie na portalach, to można sobie to wydrukować i skierować do prokuratury, ponieważ oni złamali zasady. Oni powinni zostać ukarani tymi mandatami właśnie.
0: No ale widzisz, że niestety żyjemy w takim kraju, że władzy się nie da o nic oskarżyć, nie da się zgłosić do prokuratury, bo władza się ustawiła tak, że prokuratura, wszelkie instytucje państwowe są ich. Pracują tam różni ludzie zależni od tej władzy, którzy są zdani na łaskę i niełaskę rządzących, czerpią jakieś profity z tego, że posłuszni są i właściwie władza jest bezkarna w tym momencie.
3: To znaczy nikt po prostu tego nie zrobił do tej pory, nie wydrukował tego zdjęcia, ja sobie wydrukowałem. To znaczy jak będę szedł na cmentarz, bo będę szedł, tutaj się niektórzy już tak przejmowali, że nie poszedłem, po prostu miałem inne rzeczy na głowie, natomiast pójdę oczywiście. Pójdę oczywiście ubezpieczony w maczetę i jeszcze w coś. Natomiast niedługo dojdzie do tego, że w końcu ktoś się wkurwi, jakiś byczek, który zostanie zaczepiony i po prostu wtrąci tym gliniarzom, bo pamiętajcie o tym. Policjant na służbie musi zachowywać się zgodnie z prawem. Rozporządzenie ministra nie jest prawem, jeżeli gwałci rozporządzenia lub ustawy o wyższym stopniu jakby ważności, czyli ustawę jakąś zasadniczą, deklarację praw człowieka i tak dalej. Wtedy jest to przestępca w mundurze. Można stawić czynny opór w tym momencie. Oczywiście oni tam będą sobie świadczyć i tak dalej, ale pytanie, czy ten byczek nie zrobi tego tak, że już nie będą mieli jak świadczyć, nie?
0: No to daj nam
3: to
0: przykład.
3: To jest normalna reakcja człowieka, normalnego mężczyzny, który po prostu się wścieknie i po prostu zrobi z tym porządek zwyczajnie. I Bogu ducha winnie, jeszcze szczerze mówiąc, jestem przekonany, że oni się z tym bardzo źle czują, ci ludzie. Chyba, że wyjaśnić to można w inny sposób. Otóż, no nie czarujmy się, taki szeregowy policjant nie ma zbyt dużego uposażenia i być może jest jakaś cicha umowa, ale trzeba by było do tego dojść, zasięgnąć języka, jakiś podsłuch założyć albo coś. Czy oni nie mają prowizji od tego, nie? To jest pytanie. Wiesz, u nas jak człowiek zarabia 3000, to tego jest łatwo kupić, nie?
0: Raczej mają, bo też w Polsce właśnie to często się spotyka taki sposób na motywowanie różnych służb, urzędników, tym i dlatego no właśnie w taki sposób, że oni coś z tego mają, że kogoś przyskrzynią, złapią, przyłapią na czymś. Nie jest to dobre, bo to sprzyja korupcji, sprzyja nieuczciwym praktykom różnym i nadinterpretacji prawa na niekorzyść obywatela.
3: Bo tutaj Kapacjusz, który jest najwyraźniej milicjantem SMO, mnie tutaj wkurwia. Jak ty sam jesteś, kurde, tutaj się Klepacjusz, tak nie myśl, że będę tak tutaj każdego pobłażliwie traktował. Kurde, ty się zastanów nad tym najpierw. Ja mówię rzeczy, które wiem, tak? Jeszcze raz powtarzam ci, Klepacjuszu, specjalnie dla ciebie. Całe to zamieszanie ja popieram, bo trzeba coś z tym robić. Ale nie znaczy to, że państwo, które tworzy prawo, ma działać niezgodnie z tym prawem. Tak, wszystkie ograniczenia, nakazy, zakazy, tak, ale konsekwencją tego musi być najpierw wprowadzenie stanu wojennego lub wyjątkowego. Koniec, kropka. Koniec dyskusji. No, nie kłap mi tutaj, kłopac, już, bo pierdolisz głupoty, idioto.
0: No. A, się zdenerwowałem. No, możemy sobie mówić, ale nie wiem, czy coś z tego wyniknie z naszych, czy z kogo innego takich rozmów. W ogóle taka sytuacja, w której ktoś w końcu się zbuntował i zaatakował władzę, policję, jakiś zamach na polityka, to tylko będzie wiatr w żagle dla rządzących. Oni, a te nasze skurwione media jeszcze wszystko opiszą tak, że to właśnie wariat zaatakował, trzeba zabronić znowu noszenia maczet, trzeba go surowo ukarać i będą lizać dupę władzy, bo niestety mamy trochę takie media lizodupskie. I obawiam się, że takie rozwiązania siłowe, rewolucje różne, to jest ciężko coś zmienić w ten sposób. Czeka nas po prostu mrówcza jakaś praca. Coś, czego jako naród nie lubimy chyba, nie? Mrówczej pracy i jakiegoś planu, ułożyć jakiś dobry plan, przez lata walczyć o to, żeby było inaczej, zmieniać prawo. Nie, to my byśmy chcieli coś zmienić nagle w sposób najlepiej siłowy, zbuntować się. Z drugiej strony Polacy specjalnie się nie rwą do buntu. Zastraszeni jesteśmy chyba trochę, nie?
3: Wiesz co, bo tak potraktowałem Klepacyszą, tutaj się denerwuje teraz i ten. Słuchaj, stary, ja już tutaj powiedziałem, ja się z funkcjonariuszami szarpać nie będę, no chyba, żeby się na mnie rzucili z pianą na pysku, to wtedy po prostu mają przerypane, ale ja się z nimi, ja rozładowuję napięcie zawsze dyskusją, jakimś śmiesznym żartem, jakąś, nie wiem, jakimś dowcipem opowiem na przykład o tym worku na balkonie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A po co pan idziesz w tamte miejsce w krzaki na cmentarz? A powiem, no bo mi się zachciało, nie? I nie chcę robić na środku ulicy na przykład. O, fajny dowcip, pytam, bo fajny dowcip. Zacznę się śmiać, poklepiemy się, bo ten, dam im czekoladkę, bo będę miał ze sobą. No.
0: Chyba część słuchaczy po prostu nie za bardzo wierzy, że to, co mówisz, ma jakieś pokrycie, że tam zaatakujesz, że pójdziesz z maczetą, że dasz w ryja, krtań przegryziesz i uznają, że trochę tak, wiesz, pokrzykujesz tylko, nie?
3: Mówię ogólnie, tak, mówię ogólnie, że w końcu znajdzie się ktoś, jak tak będzie w to wyglądało, to w końcu się znajdzie ktoś, kto po prostu, którym komu nerwy puszczą. Za okupacji normalne było, że się po trole SS nieraz się dziabnęło. No to było normalne. A dzisiaj mamy sytuację taką. Dzisiaj mamy państwo policyjne. W tej chwili jest państwo policyjne. W tym momencie jesteśmy... Tak wygląda państwo... Ci, co byli młodzi, nieznani, nie pamiętają stanu wojennego, tak wygląda państwo policyjne właśnie, jak jest w tej chwili. To jest państwo, które nie planuje waszych praw. Mało tego, ich nie zawiesiło jeszcze. To jest co gorsze.
0: Państwo policyjne, państwo etatystyczne, państwo skorumpowane, państwo niewydolne. Taki papierowy lewiatan, jak to ładnie ktoś, jeden dziennikarz nazwał. I słabość takiego papierowego lewiatana widać wtedy, kiedy trzeba coś policzyć, oszacować i porównać z tym, co zrobili inni, bo wtedy już nie można się nabzdyczać, napuszać i populizmu wsiać i propagandy, tylko trzeba konkretnie przedstawić statystyki i wtedy ten papierowy lewiatan nagle okazuje się taki malutki, a tymczasem ciąg Bolunga na antenie się pojawił. Hej, hej.
4: Siema, siema. Jakoś tak jest, że jak Etam dzwoni i coś gada, to potem ja dzwonię.
3: No, bo ty jesteś takim Xanaxem dla mnie, nie?
4: Bo sorry, Etam, ale jesteś w takim samym stopniu prawnikiem jak elektrykiem. No,
3: no nie, no,
4: to muszę tu kiedyś zaprosić swojego kolegę prawnika, swoją drogą konstytucjonalistę.
3: Bardzo proszę, chętnie podejmę.
4: Bo by się przydało, żeby tutaj rozjaśnić pewne kwestie, na przykład to, że to nie działa od razu automatycznie, jeżeli coś nawet jest niezgodne z prawem. Jeżeli wprowadzona jakaś regulacja jest niezgodna z prawem, to najpierw to trzeba udowodnić. Więc to nie jest tak, że możesz sobie zaatakować policję i ona działa bezprawnie. Ona działa zgodnie z prawem. Nawet jeżeli nie, prawo jest niezgodne z prawem.
3: Działa zgodnie z rozporządzeniem.
4: Oczywiście. Pierwsze rozporządzenie. I może, jak najbardziej.
3: To było rozporządzenie ministra zdrowia, który zresztą wypowiedział słowa, które mnie osobiście urażają i będę mu to pamiętał do końca życia. Jak go kiedyś spotkam, napluję mu w twarz. pan Szumowiski? Jak on się, Szumowski?
4: Jak on tam się... ale no, powiedział... może jak najbardziej działać zgodnie z rozporządzeniem, jak najbardziej, i trzeba najpierw udowodnić, że to rozporządzenie jest niezgodne z ustawą czy konstytucją.
3: Tak,
4: więc
3: ale...
4: to nie działa automatycznie i nie możesz nic policji za to zrobić, i jak najbardziej można to co najwyżej potem kierować odpowiednimi drogami prawnymi. I tyle. Ale, to nie działa automatycznie.
3: Ale to pan, ten właśnie minister, powinien wprowadzić rozporządzenie w oparciu, bo na to jest zatrudniony, w oparciu o istniejące prawo. I no, to, że on tego nie zrobił, już podlega pod Trybunał Stanu, bo on złamał prawo. Facet powinien się najpierw podać do dymisji, bo powinien zostać zdymisjowany.
4: No ale to można ewentualnie później robić. Aktualnie to obowiązuje i obowiązuje zgodnie z legislacją. A to, że jest niezgodne z prawem, w tym sensie, że jest sprzeczne w jakimś punkcie, to już zupełnie inna kwestia. Mamy mnóstwo praw, które są niezgodne z konstytucją, są niezgodne z innymi ustawami, mają braki w definicjach i jakoś te prawa działają. Dlaczego? Dlatego, bo były ustanowione w odpowiedniej procedurze i tyle. I trzeba najpierw udowodnić, że są niezgodne.
3: No to ja właśnie na przykład teraz podam taki przykład artykułu o powszechnym dostępie z konstytucji, o powszechnym dostępie do opieki zdrowotnej, który mówi, że każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od stanu majątkowego, ma równe prawo w dostępie do opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu państwa. Zakres tego prawa reguluje ustawa, co już jest złym zapisem, no, ale dalej. Szczególny dostęp, punkt A nazwijmy to, bo ja to nie pamiętam, czy to jest 1, czy 2, czy A, B. Punkt A. Szczególne prawa w tym dostępie mają osoby starsze i kobiety w ciąży. No i ten paragraf już gwałci paragraf poprzedzający go. Co w takim przypadku się robi zgodnie z prawem? Punkt numer 2 jest nieważny, bo punkt numer 1 mówi, że wszyscy mają równy dostęp, więc kobiety w ciąży i osoby starsze nie mogą mieć większy, bardziej równego.
4: Równy nie wyklucza wyjątków.
3: Nie wyklucza wyjątków.
0: Ale to dziwnie, ale dziwnie
4: nie
0: trochę
4: ma zupełnie
0: pachnie...
4: pojęcia o tym oprawie, zupełnie.
0: No ale to, mi jakoś dziwnie pachnie folwarkiem.
3: Ja mam tutaj przed sobą na przykład...
4: Ale ja mogę bardzo szybko zapytać prawnika, bo ja znam prawników.
3: No to zapytaj prawnika. Zapytaj prawnika i zobaczysz, że w tym przypadku konstytucja przeczy sama sobie.
4: Ja regularnie z tymże prawnikiem gadam, więc to nie jest coś, czego ja nie mogę sprawdzić.
3: No. Na litość boską sprowadźcie prawnika, niech mnie pozamiata, no Boże kochany. Nie uświadomi, no.
0: No mówię wam, mi to też...
3: Kurde, się kłócić.
0: Mi to też tak od razu zapachniało folwarkiem zwierzęcym, że wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze. I u nas to często tak jest właśnie prawo na
3: zdania w konstytucji są zdaniami prostymi, rzadko kiedy jest przecinek, dlatego że je rozumie się wprost i dlatego stosuje się ustawę zasadniczą wprost. Tego się uczą na pierwszym roku prawa. Miałem 3, nie skończyłem prawa, ale na pierwszym roku prawa prawnik elekt ma takie rzeczy wykładane. To ma być dla prostego chłopa zrozumiałe. Tak jak przykazanie, nie będziesz miał Bogu co już przede mną, czy nie zabijaj, tak?
4: Znaczy, przepraszam, konstytucjonaliści bardzo często mówili, że nasza konstytucja jest wadliwa, ale mamy taką, jaką mamy i ciężko ją zmienić. Ale to, że jest wadliwa, to inna kwestia, a to, że są pewne wyjątki od reguł, które są w prawie częste, i to, że reguluje ustawa, w ogóle to, co twoja wspominka, że zakres reguluje ustawa, no to jest też bardzo częste w konstytucji, bo konstytucja tak. Jest tylko pewną podstawą prawną jej zakres regulują różne ustawy.
3: Już ci tłumaczę. Tą konstytucję wprowadzono w roku 2002, dobrze mówię, i właśnie poprzednia wersja, stara, ta jeszcze komunistyczna, nie miała tych zapisów o regulowaniu ustawą. Natomiast w tej wprowadzono, że reguluje ustawa, po to, żeby można było zmieniać jak gdyby interpretację konstytucji ustawami na bieżąco według potrzeb rządów. To jest największy szwindel ta nowa konstytucja, jaka może być. Konstytucję trzeba napisać od nowa. Zrobił to pan Cichocki. kandydat na prezydenta, to się nazywa dekretem Cichockiego i to jest, są wszystkie te takie wyjątki wykreślone. I to jest obowiązujący aktualnie dokument na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od 17 marca 2017. Dlaczego, poczytajcie sobie, dlaczego dekret Cichockiego jest nad konstytucją. Została cała droga prawna przebita, że tak powiem, wszystkie możliwości. Nie uzyskał na to odpowiedzi, weszło to w życie. Dekret Cichockiego jest w tym momencie najważniejszym dokumentem w kraju. Najważniejszym dokumentem, jeśli chodzi o prawa obywatelskie.
4: W K666 tutaj pisze, równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej to nie to samo, co zapewnienie szczególnej opieki zdrowotnej.
3: Wypowiedział się w tej kwestii zarówno Sąd Najwyższy, możecie znaleźć, nie będę teraz udawał, że pamiętam, bo już nie pamiętam, w którym roku, jest wypowiedź, że jest to bardzo wątpliwe. To znaczy taka wypowiedź, wiecie, żeby nie powiedzieć tak, nie powiedzieć nie. Sąd Najwyższy w tej sprawie było zapytanie.
4: O Jezu, ale wątpliwe są, jest wiele rzeczy w polskim prawie. No, gdybyśmy naprawdę mieli wymienić wszystko, co jest w prawie polskim wadliwe i wątpliwe, no to byśmy musieli wyrzucić tak 90% prawa polskiego do śmieci.
0: Dobra. Wiecie, co myślę? Nie, teraz ja mówię, bo się coś nie mogę dobić tutaj. Takie emocje, chłopaki się tutaj rozpędzili. No, mi się wydaje, że polskie prawo jest dlatego takie zagmatwane, bo jedne skomplikowane przepisy rodzą następne skomplikowane przepisy, że to po prostu no, prawo często jakieś jedna część dotyczy innej, nie? I to nie ma siły, żeby część prawa była prosta, a część skomplikowana, złożona, niejednoznaczna, tylko to pociąga za sobą takie konsekwencje, że to prawo już takie będzie. I dlatego może właśnie jak wypuszczono teraz tą specustawę dotyczącą koronawirusa, epidemii, no to wydano jednocześnie grubą, opasłą księgę z instrukcją, jak interpretować tą ustawę.
4: Ale to jest akurat w prawie ogólnie standard, bo w Stanach Zjednoczonych na przykład mają dokładnie ten sam problem.
3: Trzeba tutaj ładnie napisał, chcę się odnieść, bo uciekło już mi ten jego komentarz. Na razie, że widzę, że wszystkim ludziom nerwy od głupoty puszczają. I tutaj ci potrzeba odpowiem. Ja dzisiaj szedłem z córą w maseczkach na próbę, z tych uszytych specjalnie na miarę dla nas, takich przez kobietę, która szyje dla szpitali. Szedłem dzisiaj i stali sobie dwaj panowie po piwku, stali sobie, zgromadzenie dwuosobowe, piwo pijące na dworzu. I się zaczęli z daleka śmiać z nas, że my w tych maseczkach, bo nikt nie chodził w maskach. Od razu mówię, nikogo praktycznie w masce żeśmy po drodze nie widzieli, może z jedną osobę. A szliśmy dobry kilometr, jak nie półtora. I oni się śmieją z nas, no ja się też uśmiechnąłem i pokazałem, rozładowałem atmosferę między dwoma pijącymi a mną w ten sposób, że mówię, o, panowie spojrzą, przyszła chirurg i przyszły kardiolog. Bo my tak wyglądaliśmy w tych maseczkach, jak ludzie przed operacją, nie? Znaczy ci lekarze przed operacją. Rzeczywiście wygląda to komicznie po prostu i zwyczajnie, nie? Natomiast, słuchajcie, trzeba popatrzeć na dobrą stronę tego. Władza będzie miała przy okazji sprawdzian, jak posłuszni są Polacy. Będzie na pewno masakra z mandatami i pełno podważeń tych mandatów, bo dużo ludzi po prostu tych maseczek nie nabędzie, a sama sobie nie jest w stanie zrobić. Mam na myśli samotnych mężczyzn, bo wiadomo, że kobieta szyje, a nie mężczyzna. Oczywiście. Teoretycznie to rozporządzenie, bo to jest rozporządzenie, mówi o tym, żeby maseczka może być jako szalik na przykład, tak, tylko że się robi ciepło. No i teraz uwierzcie mi, że ja dzisiaj idąc w bardzo przewiewnej tej maseczce, ona cieniusieńka jest, mógłbym wam nawet to zdjęcie za chwilę zrobić i pokazać, to jest strasznie w tym gorąco, jest po prostu duszno, jest ciężko oddychać, naprawdę jest ciężko w tym oddychać. Ja się czułem niedotleniony i w połowie drogi po prostu zdjąłem ją z nosa, żeby móc normalnie powietrze wdychać, bo wypuszczałem dwutlenek węgla i z powrotem go wciągałem do środka, mimo że maska jest zrobiona naprawdę fachowo. Nie?
4: Tam się ale tak jest rozpędził, dobra, że nawet
3: daj
4: nie...
3: Daj mi jeszcze dobrą rzecz powiedzieć. Mhm. Wyobraź sobie teraz, że w Polsce jest takie rozporządzenie, czy ustawa, już nawet nie pamiętam, że w miejscach publicznych nie można być zamaskowanym. Nie znam szczegółów dokładnie, ale to było pod wpływem 11 listopada i jestem pewien, że coś takiego jest. Musicie no sprawdzić, jaki to jest numer ustawy, że miejsca publiczne, człowiek musi, obywatel musi być rozpoznawalny z twarzy.
4: A to nie dotyczyło... To nie dotyczyło imprez masowych?
0: Tak, podczas imprez masowych nie można zakrywać twarzy.
3: Bardzo możliwe, ale
4: nie. A teraz nie ma imprez masowych.
3: Zostało to znowelizowane, bo w Polsce pamiętajcie, że informują nas o dużych zmianach, ale o nowelizacjach nie informują. I muszę tego dociec jutro na forum prawnym, czy przypadkiem nie weszła nowelizacja, że we wszystkich miejscach publicznych musisz być niezamaskowany.
4: Raczej wątpię, ale okej.
3: No ale sprawdzę, zobaczę to jeszcze. W tym momencie...
4: Tam się tak rozpędziłeś, że nie ogarnąłeś, że potrzeba o twoich głupotach mówił.
3: No, ja rozumiem, że on mówi też o moich, ja doceniam też. To i to dobrze. No ja każdy komentarz, no sorry, że się na Klepacjusza tutaj wkurzyłem przez chwilę, no ja mam czasami takie coś, że jestem zdenerwowany, a teraz jestem zdenerwowany, bo pół dnia przespałem znowu, czuję się senny. Ja myślę, że to brak tych oprysków chemicznych. Po prostu mój organizm zwyczajnie odbiera jako zmianę jakąś i no i po prostu jestem senny dlatego. Brakuje mi aluminium w powietrzu.
0: No to idź się połóż może.
4: A w ogóle mnie, co już do Krawca, już zostawiając temat prawny, który no. tutaj rozsierdził aż tak, to jestem po prostu prześmieszne to było, jak, znaczy prześmieszne, może nawet przeurocze, jak od razu po donacie 400 zł, żeś się zaczął pytać, a co ty jeść będziesz? Taki mały komentarz
3: do tego. To dostał taki donate?
4: No tak.
3: 400 zł dostał?
4: No chyba się komuś pomyliło, że chciał 40 czy coś, ja nie wiem.
0: No może. Albo jakiś... Nie wiem, już nie będę to mówił. Ale ja się pytałem, co ja będę jadł?
4: Nie, co będzie ta osoba jadła, co donata zapłaciła. Mnie to rozbawiło, jak krawiec zwykle udaje, że takie łasy na pieniądze, a tutaj ktoś wpłacił 400 zł i już się osłacza martwi.
0: Nie, no spoko, no to jest jednak kupa hajsu, nie?
3: I ja tak się nie zgadzam, zgadzam się tutaj z tobą, bo krawiec jest łasy na 400 zł, ale osłuchacza może się rzeczywiście martwić.
0: Jedno nie przeszkadza drugiemu. Można być pazernym, łasym jednocześnie się martwić, co ktoś będzie jadł.
3: Wiecie co, jak ja bym w tym momencie dostał tak 400 zł, tak luzem od jakiegoś słuchacza, to ja bym po prostu normalnie bym wziął no, i włożył im szafki i potem sobie jedzenie za to kupował. Sensacyjne odkrycie, co?
4: No dobra, bo ja tak zadzwoniłem tylko, bo mnie trochę Etam wkurzył, jak tutaj większość i trzeba było troszeczkę...
3: Ale słuchajcie, ja cię uspokoję ciągu, słuchaj. Po pierwsze, nie będę, że tak powiem, napadał patrolów policji. Oświadczam to dla ciebie specjalnie i uspokajam Klepacjusza. Ja tylko mówię, jeszcze raz powtarzam, że w końcu ktoś się wkurzy po prostu. Jakiś taki bysior, który adrenalinką...
0: Ale Etam, ale to tak się powtarzasz, klepiesz
3: Dwa. Starajcie się trzymać fason w tej sytuacji, bo gorsze rzeczy były za stanu wojennego, jak wrzucanie gazu do tramwaju i jakoś to przetrwamy, nie? Ale nie jestem pewien, czy nie wymyślą jeszcze jakichś totalniejszych głupot niż te, które są. I że po prostu będziemy już tak zagnani w kozi róg, że po prostu naprawdę nawet najspokojniejsi stąd, nawet Klepacjusz i ciąg, nie wytrzymają po prostu tego zwyczajnie, no bo to już po prostu przestaje być momentami śmieszne. Naprawdę, karanie no. babci na ławeczce w parku, gdzie nikt nie chodzi, jakimś mandatem, czy osoby, która chce zapalić świeczki na cmentarzu, to jest po prostu jakaś totalna bzdura. No, no nie czarujmy się, każdy to wie.
0: No można się spierać też o to, no ale takie jest twoje zdanie. Przypominam, że dostałem też stówkę od Artura, nie tylko 400 od Slavera, czyli łącznie 500.
4: No, widzisz, jak dzisiaj owocny dzień. Ale tam ja jestem rozczarowany, że nie zaatakujesz policji, bo bardzo chętnie usłyszałbym telefon z więzienia. No,
0: no daj nam przykład, Bonaparte. Pokaż nam, wiesz, jak się sprzeciwić władzy, jak tu twardo walczyć o swoje.
3: Policja to nie władza. Policja to jest tylko końcówka ośmiornicy, która reprezentuje tak zwaną prewencję władzy. Nie jest żadna władza. Panie władzo, to się mówiło za komuny. Natomiast w tej chwili każdy wie, policja jest to służba suwerenowi. Jest to służba dla suwerena, czyli dla nas. Oni są dla nas, żebyśmy my sobie nawzajem złe rzeczy nie porobili. A tutaj to, co w tej chwili się dzieje, to jest, jak mówię, no, mi jest ciężko się na ten temat wypowiadać, bo w pewnym sensie ja te obostrzenia popieram, tylko jako legalista, jako człowiek, który trochę tego prawa liznął, no chciałbym, żeby ono było poparte tym, czym powinno być, czyli tymi stanami, o których powtarzam. A nie robią tego tylko dlatego, że są wybory. Jest to po prostu niepoważne. No jest to po prostu niepoważne. To stawia w bardzo złym świetle ten rząd. I przepraszam bardzo, ale ja zachęcam wszystkich, bo to jest wasze prawo, żebyście po prostu nie głosowali w tym momencie. To jest jedyne, co możecie zrobić. Tupnąć nogą i nie głosować im na złość. No.
0: Dobra.
4: No dobrze, bo ja tak zadzwoniłem właśnie tylko na chwilę i

0: Aż się rozgadał
1: No,
0: na
1: to,
0: koniec.
1: no
0: No dobrze.
1: on nawet jak się żegna, nie? To tak jakoś. No i właśnie dlatego życzę wszystkim z tego oto miejsca, zwyczajowo, staropolskim, żegnam was, dasz bur wszystkim słuchaczom, pamiętajcie i tak kurwa, bla, bla, bla.
0: Wielka improwizacja na koniec. No dobra, no, ja też to no mówię, no zadzwoniłem głównie standardowo, bo tam pitolił. I no poczekam, jak będę mógł powiedzieć coś innego i nie być tylko reakcją na Etama, więc się na odsłuch przełączam, także hej.
1: Dobra, no hej, hej. Ale to jest dobry temat właśnie, jak sprzeciwić się władzy, jak coś zmienić tutaj, jak walczyć z systemem, bo chyba wielu z was zgodzi się ze mną, że już jest taki czas, że warto by było, nie? Coś, jakieś kroki poczynić. I tylko pytanie, jak to zrobić? Jak się zmusić do tego? Potrzebny jest jakiś impuls na pewno, jakiś trigger, jakaś iskra zapalna. No niestety, no nasze powstania w większości nieudane. No udało nam się niby system bezkrwawo zmienić na inny. No, ale z racji tego, że bezkrwawo, to zostały różne macki. No i do tej pory działają tutaj służby. Zawsze gdzieś tam jest styk świata biznesu i służb do dzisiaj, niestety. Świat polityki ze światem biznesu, świat polityki ze służbami, służby biznes, biznes polityka, służby polityka i tak cały czas jakiś taki dziwny klimat jest tutaj, nie? I zastraszeni ludzie trochę są. Brakuje czegoś takiego, żeby... No ale dziwne, bo ponoć właśnie w 89 zmiany ustrojowe zostały zapoczątkowane tym, że wzrosły ceny mięsa na stołówce, kotleta mielonego. Ten nasz kotlet mielony zmienił. Jak Polak głodny, to zły. No a teraz ceny poszły tak w górę. Co za muzyczka w podkładzie? A jakaś z biblioteki YouTube'a mam takie różne playlisty. Ostatnio to samo puszczam. Muszę się bardziej tutaj jakoś postarać uaktualnić playlisty. This is not a delphin, tak się to nazywa, no. This is not a delphin. To nie jest delfin, jakby ktoś pytał. No i co tu zrobić? Mi się podobają takie inicjatywy jak strajk włoski, który polega w pewnym sensie na trollowaniu państwa. Czyli nie robimy nic niezgodnego z prawem, ale... idziemy pod prąd, szkodzimy, przestajemy coś robić, bo nam wolno. Wolno nam, jest to uciążliwe, to jest kłopotliwe dla władzy, to daje się zauważyć, taki protest, ale nie można nam nic zrobić, nie? To mi się podoba właśnie, taki strajk włoski. No można by też, na pewno politycy to są ludzie tak naprawdę strachliwi. Oni są bardzo odważni do czasu. Kiedy widzą, że ludzie już wychodzą na ulicę, kiedy widzą, że ludzie protestują, chwytają w dłonie jakieś niebezpieczne przedmioty, to zaraz im mięknie dupa. I nogi zaczynają im tygotać i zmienia się zupełnie narracja, jak to się teraz pięknie mówi, narracja. Teraz już nie mówisz, tylko mam pewną narrację, chciałbym przedstawić pewną narrację, panie redaktorze. Tak jak wcześniej zrezygnowano z takiego prostego stwierdzenia, coś wiem, nie wiem, to nie posiadam aktualnie na dzień dzisiejszy wiedzy. To Jan Rodo tak też trochę mówi w takim stylu. Na dzień dzisiejszy tu tego właśnie jak to się mówi, no cóż, chciałem powiedzieć, że no

the best, da, jest ogółem i... Coś ostatnio widzowie Szczodrzy mnie tak pięknie obdarowali, Łosiów też im jakieś fajne rzeczy wysłali, Łoś się aż wzruszył, się rozpłakał na antenie, takie piękne prezenty jakieś dostał od widzów. No to Knur będzie zły teraz, jak Łoś coś tam dostał, to Knur od razu będzie czuł, że jak Łoś dostał, to on dostanie mniej i zacznie tam donosy pisać. No, Knur już był na mieszkaniu u Łosiów i poczynił jakieś starania, też tak jak to się pięknie mówi, i poczynił jakieś starania, żeby Łosiów eksmitować z tego mieszkania, bo tam zaśmierdzone, zabrudzone, a tam, co ciekawe, u tych biednych Łosiów, no nie tacy biedni, bo jakoś tam sobie żyją całkiem znośnie w sumie, jak na bezdomnych. Oni ponoć mają trzy mieszkania jakoś wycyganione od państwa, jakieś trzy mieszkania socjalne dostali, czy jakoś tak. Że to niby są tacy łowcy mieszkań, że w jakiś sprytny sposób dostają od państwa mieszkania. No, nie wiem dokładnie, o co tam chodzi, ale posądza się tych Łosiów o jakieś niecne działania, nieuczciwe, nie do końca uczciwe. No, tak, chodzi sobie Łoś. Ci youtuberzy się specjalnie nie przejmują kwarantanną. Za Meksikano się wzięli. Wyobraźcie sobie, że o Meksikano pisano w gazecie artykuł, że nie przestrzega kwarantanny. Ma teraz na głowie prokuraturę. Coś była mowa o mandacie 10 tysięcy. No ale Meksikano też całkiem nieźle zarabia. Mariusz Nieboży wyliczył, że to może być nawet 20-30 tysięcy miesięcznie z tego YouTube'a, z tego swojego show, które robi. No, zarabia na Kononowiczu właściwie, bo ciągle u tego Konona na podwórku siedzą, gadają, gdzieś z tym Kononem jeździ, zabiera go, no to tak trochę bez Konona to już nie byłoby tak różowo. Może stworzymy nocno-radiowy Mortal Kombat Tournament. Jaką drabinkę walk byście zobaczyli? Tomasz Filozof, Zamojskie Drogi, Kuba z USA, Zenon, Bolung, Grzesiek, w walce wieczoru etam potrzeba. No, można by zrobić. Ja bym chętniej zorganizował się w jakąś może partię, w jakieś stowarzyszenie. Zauważcie, że teraz... Co drugi to chce kandydować na prezydenta, a każdy zakłada jakieś stowarzyszenie. Może tędy droga. Może żeby coś zdziałać, trzeba mieć jakieś właśnie stowarzyszenie. Tak. Słyszałem, że w USA ludzie się lubią organizować w takie niezależne stowarzyszenia, ale na takiej zasadzie, że oni sobie po prostu mieszkają wspólnie, są taką mocno zintegrowaną ze sobą wspólnotą, w której jeden może liczyć na drugiego i żeby to jakby umocnić, żeby to uprawomocnić, no to zawiązują jakieś stowarzyszenie i sobie tak pomagają. Taka sąsiedzka enklawa fajna. No to mi się podoba takie coś. No, mielibyśmy jakichś reprezentantów, mielibyśmy bojówki swoje, etama w kominiarce z bejsbolem, z maczetą, byśmy go wysyłali, jakby ktoś nam tam podpadł. Mielibyśmy swoich takich odgadania, od walki. No, każdy się na czym innym trochę zna. Tak właściwie jakby tak zrobić rozeznanie, to by się okazało, że mamy wśród nas specjalistów z wszelkich możliwych dziedzin, że znajdzie się ktoś i od prawa, a też i taki, który potrafi zrobić koktajl Mołotowa, a i paru hakerów i tak dalej, nie? Więc...

No. Ja też trochę taki patostreamer jestem. Dobra, zróbmy małą przerwę muzyczną.

0: wojny.
1: A to, co o czym mówiłem wcześniej, że pewne dyktatury kojarzą mi się z Polską, no to tak samo jak na tym Haiti, ludzi, ten cały papadok, François Duvalier, zjednał trochę tym wudu, tym, że taki swój chłop, udawał takiego, który walczy o prawa czarnych na początku i przypodobał się ludziom też, że ich leczył. No taki zięba, trochę mi się kojarzy z ziębą. I u nas też przez właściwie, no sorry, że tak powiem, przez zabobon udało się ludzi otumanić i przekonać, że to jest właśnie ta władza właściwa. Chociaż bez katastrofy smoleńskiej to PiS niewykluczone, że nie doszedłby do władzy. Że to był taki moment, w którym bardzo zaczęło mu rosnąć. Ale też przez właśnie utożsamianie PiSu jako tej partii, która jest Boża, która dba o wiarę, o pamięć przodków. To wszystko to tak pachnie trochę zabobonem, nie? No, szczególnie jak ktoś jest ateistą, ateuszem, jak ja. No i ludzi się udało tym jakoś zjednać. I tak często jest z tymi dyktaturami, że dyktator się nagle zaczyna uważać za wcielenie jakiegoś bóstwa. Czekamy tylko, aż Jarosław oświadczy, że jest jakimś świętym czy coś, nie wiem. No, on musi używać nomenklatury tej katolickiej, czyli jakimś świętym może ewentualnie być. No i to bardzo przemawia do prostego luda, nie? Tak samo jak ci na Haiti, którzy nie wierzyli, że zastrzykiem z penicyliny można było pokonać groźne choroby, tylko to musiało być wudu i że on ma wielką moc, ten papadok, że on jest jakoś obdarowany przez duchy, przez demony, no i w związku z tym jest godny. No to tak samo u nas trochę, nie? Też. Tylko u nas to ma bardziej taką cywilizowaną twarz. No, nie porównujmy jednak wudu i katolicyzmu. No to jednak, chociaż być może jakiemuś czarnoskóremu wyznawcy wudu nasze wierzenia mogą się wydawać naiwne, głupie, odrealnione, zabobonne właśnie takie jakieś, nie? Kto wie, może być inna percepcja zupełnie. No, ciekawe, że jak się ogląda takie dokumenty o wudu, to zawsze lektor nie ma problemu z tym, znaczy lektor tylko czyta, ale ci, którzy układali tekst, no to nie mają problemy z tym, nie mają problemów z tym, żeby nazwać to wszystko zabobonem, prymitywne wierzenia. No, to samo można by powiedzieć o wierze w to, że są jacyś święci, którzy na nas patrzą z góry, którzy się za nami wstawiają. Czym się różni wstawiennictwo świętego jakiegoś od wstawiennictwa ducha? To dla mnie to się niczym za bardzo nie różni. Arek pisze, że pije właśnie wudu. A za mojskie drogi się dopytuje, czy to smakowe wudu, czy czyste wudu. No właśnie, wudu. Też Papa Doc miał takiego pierdolca na punkcie liczby 22, I zawsze 22 dnia miesiąca wychodził z pałacu swojego, robił jakieś ważne decyzje, podejmował 22 dnia i w pewnym momencie miał tam na pieńku z Ameryką i Kennedy'ego zabili 22 dnia też, no to ten zaraz stwierdził, że to jego sprawka, że on rzucił klątwę i że lepiej i tak kończą wszyscy, którzy zaczynają z wielkim magiem. No i to zabawne, ale na ludzi to działało. Ludzie tam wierzą w takie rzeczy. Numerologia, duchy, a u nas też w sumie. Dokument sobie o Ziębie dzisiaj jakiś przeglądałem. O tym miłym, sympatycznym panu, który wszystkim proponuje witaminę C na wszystkie dolegliwości. I witaminę D jeszcze. Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki. No i on organizuje takie pokazy też. Ma całą armię zwolenników swoich, którzy staną za nim murem i nie dadzą złego słowa powiedzieć o dobrym doktorze. Papa Zięba taki. No. I to też taki fanatyzm trochę tam się stworzył. No i tak nam jest chyba czasami ciężko uwierzyć, że ktoś, kto ma miłą aparycję, dużo się uśmiecha, to, że to nie może być zły człowiek, nie? Ale przykład właśnie Papy Doka pokazuje, że można. No, to też bardzo sympatyczny. To był taki mrukliwy, dobroduszny doktorek, nie? Którego wszyscy kochali i nadali mu właśnie tą ksywkę. Papa Doc. I kochali go tam bardzo. Ale te wybory to tam musiały być ostro zmanipulowane, bo on dostał 100% głosów. Więc trochę grubymi nićmi szyte to jest. Mówię to jako krawiec. I 0% głosów na pozostałych. Chociaż jego główny rywal to był biały i był utożsamiany z jakąś białą elitą, no to nikt tam może. Nie no, ktoś no, musiałby chociaż 1%. A tutaj Papa Doc, no mówię, był po prostu marionetką wojskowych i wymknął im się potem spod kontroli. Chcieli go zatłuc, ale już nie mogli za bardzo, bo się dobrze zabezpieczył, zorganizował szybko. No tak tam wygląda. Wcześniejszych władców to tam ludzie rozszarpywali na ulicach. Wyciągali ich z pałaców, po prostu rozszarpywali. Jednego rozszarpali na kawałki i rzucili świniom na pożarcie. To widzicie, jak tam wygląda, jak tam wyglądają rządy, nie? A 22 chciałbym zauważyć, że to jest 44 na pół. No, a my już nie potrzebujemy chyba żadnych takich właśnie szamanów, jakichś reinkarnacji świętych, jakichś magów. Potrzebujemy specjalistów dobrych, nie? I dobrych ludzi, którzy by mieli jakąś misję. Przydałoby się, żeby to byli zamożni ludzie jednak. Tyle się złego mówi o tym, że ci bogacze to tacy źli, nie? Banksterzy, jacyś biznesmeni, szemrani, ciemni. A dobry człowiek to biedny człowiek, bo ubogi to zawsze dobry. No, to popatrzcie na Kononowicza. To taki właśnie bywa też ubogi człowiek wspaniały. Głupi, mściwy, zazdrosny, nieznoszący sprzeciwu. No i zbiór wszelkich możliwych wad, jakie można by sobie wymyślić, a ludzie go kochają, mimo to tego Kononowicza. No, można i tak. Może ma w sobie coś takiego, co niweluje te wady. Nie wiem. Bo to nie jest tylko taka sympatia, taka miłość, że on taki śmieszny, grubasek, coś, tylko ludzie go zwyczajnie tak lubią jakoś, no. Więc. Może czymś sobie zjednał. Może faktycznie wygra wybory, zostanie prezydentem Białego Stoku. I nam się często wydaje pewnie, że to by była fajna, zabawna sytuacja. Może by nie było lepiej, ale by byłoby śmiesznie, jak to Pietrzak kiedyś powiedział, jak kandydował też na prezia. Nie będzie lepiej, ale będzie śmieszniej. Swoją drogą świetne hasło wyborcze, nie? To ja nic nie zrobię, nic nie naprawię, ale będę moje wspaniałe dowcipy opowiadał, kochani. Super. No, no to, to nam, nam się wydaje, że to by była taka fajna sytuacja, że on gdzieś pójdzie, tam zaśmierdzony, zabrudzony, komuś tam chuchnie czosnkiem, coś zbije, jakiś wazon, naurąga prezydentowi Trumpowi, jak on tu przyjedzie, będzie śmiesznie, fajnie. No i będzie cały świat o nas mówił, że mamy takiego prezydenta Kononowicza. No ale to mogłoby się szybko to przerodzić w jakąś dyktaturę. Mogłoby się to przerodzić w coś takiego właśnie, jak mamy w tych afrykańskich państwach na przykład, nie? I mielibyśmy drugiego Charlesa Taylora czy Idiego Amina, który był w ogóle, tak przypominał trochę Kononowicza. On, wiecie co, kiedyś mu jacyś ekonomiści, jego jacyś doradcy od gospodarki powiedzieli, że jest problem, że pieniędzy nie ma, to on powiedział, a co za problem, dodrukować. On to był strasznie głupi koleś, on był wielki, 195 wzrostu, 100 kilo żywej wagi, taki mięśniak, po prostu głupi mięśniak i bardzo krwawy, bardzo taki krwawy, bezlitosny i na niczym się kompletnie nie znał. No ciekawym przypadkiem jest też Kaddafi. Na Kaddafim wzorował się Sacha Baron Cohen, nie? Tworząc postać do filmu Dyktator. To Kaddafi chodził taki wystrojony, jak z jakiegoś cyrku, czy z teatru, że miał takie jakieś dziwne mundury białe, orderów 100, jakieś dziwne czapy. Zaraz zobaczymy, czy mi się nie pomylił z kimś. Tak, no. Tak, i on miał żeńską obstawę, też taki wariacik trochę. Może to są właśnie psychopaci. Psychopatów jest, słyszałem, 1% w społeczeństwie. Wydawałoby się niewiele, ale jakby tak zastanowić się, jaki ilu to jest ludzi tak z całej ogromnej populacji, ile to wśród nas tych psychopatów sobie chodzi. No i nie dziwne, że niektórzy się do władzy dostają. Dorwą się w końcu do władzy. A taki psychopata, on często brakuje mu, on ma straszliwy deficyt ludzkich uczuć, nie ma, powiedzmy, empatii, nie potrafi, nikogo, niczego nie szanuje, jest bardzo skoncentrowany na sobie. I to właśnie skoncentrowanie na sobie, megalomania, to są takie cechy, które go bardzo pchają ku władzy. On dzięki temu ma dużą determinację i dużą siłę do właśnie walki o władzę. On często jest przekonany, że on jest wyjątkowy, że on przewyższa i innych pod każdym względem, że on jest wybrańcem. Właśnie typowy psychopata. Krawiec, a co z wyborami? Myślisz, że będą jakieś zmiany w kadrach? No słab, znaczy ja się tak nie znam za bardzo na polityce. Właściwie to na niewielu rzeczach się znam w sumie. Ale tak czuję, że w Polsce się tak szybko nie zmieni nic za bardzo. Że w końcu pewna grupa polityków znalazła świetny sposób na manipulowanie narodem, po prostu przekupstwo. To jest sposób stary jak świat i zawsze świetnie działa, nie? I teraz ludzie się trzęsą po prostu na samą myśl o tym, że może przyjść jakaś inna władza i im zabrać te 500 plusy, jakieś 13 emerytury. No to jednak na ludzi działa, szczególnie, że nie jesteśmy społeczeństwem zamożnym i można to zrozumieć, że ludziom zależy na tych pieniądzach bardzo. No więc siedzą, będą siedzieli cicho i wybierali cały czas tą samą władzę, myślę. Myślę, że wygra Duda, myślę, że wygra PiS. I tak już będzie. Tutaj, dopóki się nie rozsypie w wszystko. Dopóki inflacja nie sięgnie już takiego poziomu, że ludzie to tak już odczują, no, że każdy to odczuje bardzo mocno na własnej kieszeni, że już ceny będą, nie wiem, razy 3 w stosunku do tego, co jest teraz, nie? Że już nie będzie ludzi, że jak będziesz brał chlebek, to będziesz go oglądał ze wszystkich stron i się cieszył, że masz ten chlebek i sobie go kroił w cieniutkie kromeczki, no to wtedy może się ludzie wkurwią. No bo do tego momentu musi w końcu dojść. Za bardzo nie ma co już wyprzedawać, nie ma jak pudrować tych zwłok, które zaczynają sinieć. No jest rekordowa inflacja w ogóle. Niespotykany jest poziom w tej chwili inflacji. Ludzie tracą oszczędności. Jest brak takiej podstawowej chyba wiedzy ekonomicznej, nie? U ludzi, że ludzie sobie nie zdają sprawy, że jak wzrasta inflacja, to im topnieją ich oszczędności. Muszą odczuć, że spadła im cena nieruchomości, którą mają o połowę. Muszą odczuć, że mają mniej pieniędzy. Muszą poczuć, że wszystko jest, powiedzmy, 3 razy, 5 razy droższe. Musi zacząć brakować towaru, no i tak dalej. To wtedy może się ludzie opamiętają. No ale co zrobią też? Nawet jakby się udało tą władzę odsunąć od koryta, co może być cholernie ciężkie, no, z racji tego, że się dobrze zabezpieczyli, nie? Powymieniali wszystkie kadry. No przecież wszyscy ci ludzie, którzy pracują jako urzędnicy, różni urzędnicy, funkcjonariusze publiczni, pracownicy spółek Skarbu Państwa i tak dalej, wszyscy, którzy są jakoś zależni od państwa, na garnuszku państwa...
0: Gwarantuję ci, że nie wszyscy tak będą robić. Chyba nawet był taki serial jakiś, Parks and Recreation, nie oglądałem tego, w każdym razie jest tam taka postać hardkorowego libertarianina, Ron Swanson on się nazywa, poprawcie mnie, z czego ta postać pochodzi, bo postać jest chyba bardziej znana niż ten, niż postać jest bardziej znana, jest na antenie, moja droga. Postać jest bardziej znana niż serial i to jest jakiś właśnie taki twardy antyetatysta, wolnorynkowiec, który pracuje na, no, Parks and Recreation. No przecież w Władcach Wodnych chyba ma kogoś tego, czy z Office na tym. Niemniej jednak, postać wolnorynkowca, który pracuje w państwowej instytucji. Takich ludzi w Polsce nie brakuje. I tu jest taki problem, bo jeżeli chodzi o aniołki Korwina, wszelakie, to jak udupić polski ruch wolnościowy, nie? Dać im 1800 zł pewnej wypłaty.
1: Tak mówisz?
0: No oczywiście, większość tych ludzi w ten sposób kończy swoje libertariańskie gadki, a co bardziej krewkich się troszeczkę większą kasą załatwia. Na przykład pani Julia Pitera. Julia Pitera była aniołkiem Korwina swego czasu. Nikt o tym nie pamięta, nie? Ale jak było to pierwsze starcie pomiędzy Platformą a PiS-em, to Julia Pitera wychodziła wtedy z pozycji korwinowskich, ale została postacią platformerską i to dzisiaj nią jest, nie? I tych z roku na rok tych ludzi jest coraz to więcej, w każdym rozdaniu jest ich coraz to więcej. Oni teraz obecnie wchodzą głównie na poziomie samorządowym. Ale cały ruch ten libertariański, wolnościowy, nieetatystyczny, to są, wiesz, ciężko powiedzieć, że dupy wołowe. To są ludzie, których naprawdę tak zwana pewna wypłata jest w stanie szybko ostudzić ich zapały wolnościowe. Tyle.
1: Szkoda trochę, że ten ruch wolnościowy ma w Polsce twarz Korwina cały czas w sumie, nie? I ludzie tak
0: mordę. Kojarzą... Może nie twarz, mordę.
1: No, to trochę szkoda. Ja go tam szanuję w pewien sposób, ale mogłoby się to zmienić. Tylu jest fajnych ludzi, którzy mówią o tych sprawach jakoś tak w sposób ciekawy, wyważony, nieskrajny, mają ogromną wiedzę. Na przykład Tomasz Wróblewski z Warsaw Enterprise Institute. On prowadzi taki bardzo fajny program na YouTubie Wolność w remoncie. Polecam. Bardzo, bardzo miło mi się
0: to. Ale taki słucha. Smutny, brzydki facet, który tam gada jakieś rzeczy pseudobiznesowe?
1: No, może, może jego masz na myśli. No, to nie mi oceniać urodę tutaj męską.
0: Warsaw Enterprise Institute, coś tam teraz, recesja, pandemia, coś tam taki ten, taki koleś o niewyjściowej facjacie, ale trochę w gadce ma charyzmy, tak?
1: No być może.
0: No, to by pasowało, tylko że widzisz, to jest ten problem, nie? Z ruchem wolnościowym i w ogóle z prawicą jako taką, taką właściwą prawicą, nie takimi komunistami ubranymi w pogołyczyzniane gówno. Że ci ludzie są niecharyzmatyczni, niewyjściowi, nie? Taki Karoń, nie? Karoń tak w gruncie rzeczy to większość ludzi od tego ruchu odrzuca, nie? Tylko takich radykałów przyciąga. I o to chodzi. Tak samo Korwin, nie? Korwin, który zawsze, zawsze, ale to zawsze był tego typu personą, nie?
1: Mencena też polecają słuchacze?
0: Nie znam, nie wypowiem się.
1: No ja też tak średnio kojarzę.
0: Znaczy się znam, ale za mało znam, żeby jakiś w jakkolwiek sensowny sposób się wypowiedzieć. A co do Korwina, no co ja wam mam powiedzieć? Pisałem to na czacie, nie mogę tego powiedzieć wprost, bo się boję pozwu i szukania, kto ja jestem. Po prostu pamiętacie z gazet tą akcję na temat jego córki, która zrobiła to i owo. Sugeruję wam zgłębić ten temat, tak? To jest człowiek, który napisał Wademekum ojca. Sprawdźcie, jakie są perypetie jego dzieci. To jest człowiek, który mówił o tym, jak się samemu dorobić. Sprawdźcie, skąd ma pieniądze. I to jest człowiek, który mówi o tym, jakie ważne jest chrześcijaństwo i katolicyzm. Sprawdźcie, ile razy był żonaty. W ten sposób.
1: No, ludzie bardzo źle reagują, jak ktoś nie ma poparcia w swoich jakby dokonaniach i uczynkach na to, co mówi. Tak samo było z supernianią. Jak się okazało, że sama ma problemy ze swoimi dziećmi, no to wszyscy nagle, o, tu będzie uczyła nas w programach telewizyjnych, jak dzieci wychowywać.
0: Jest no. Takie pamiętne zdjęcie Wałęsy i superniani, nie?
1: Tak? To nie wiem.
0: No, jaki jest ten superniania, jest a propos wnuczka, jak wychowywać, nie? Syna, bo tam też pomroczną ziasta właśnie te sprawy.
1: No, u nas to w ogóle bardzo wielu takich, którzy chcą nas wychowywać. Cała nasza władza cały czas dąży do tego, żeby nas wychowywać. A mogliby się zająć rządzeniem bardziej i opieką. I tutaj no, się opiekować bardziej państwem, Polską, a nie nami. To mnie denerwuje strasznie.
0: Jak na Korwina głosują młodzi mężczyźni, to ta grupa nie będzie się bać wirusa i jakoś to się odbije na wynikach wyborczych. No. Młodzi mężczyźni się mogą bardzo zdziwić, nie?
1: Ale duży jest odsetek Polaków, którzy właśnie oczekują państwa opiekuńczego, tego, że władza się zajmie, bo od tego oni są. Od tego są oni. No i mają się nami zaopiekować i jak w tej piosence, zaopiekuj się mną. No, i będą sobie tak śpiewać. To trzeba zmieniać, to muszą pokolenia przeminąć, żeby się...
0: Ale czego ty oczekujesz? Myślisz, że to jest takie proste, że jak wszystkim należy wolność, to nagle będzie sprawiedliwiej? Nie będzie sprawiedliwiej, prawie na pewno, bo nie startujesz z równych pozycji.
1: A co twoim zdaniem musiałoby się stać, żeby tak krok po kroku, żeby tu się coś zmieniło na lepsze, żeby nie było tak, jak teraz jest, że rządzą nami właściwie tak cholera wie co, ni to komuchy, ni to prawica, ni to...
0: Znaczy tu neoliberały by niektórzy powiedzieli, ale na wstępie zaznaczę, że tak szczerze to nie wiem, to jest takie gdybanie i pierdolenie dla pierdolenia, co jest ostatnio modne, tylko że ci ludzie to mówią z perspektywy takiej, och, ja tu jestem pan Sowa, ja kurwa wiem najlepiej. To ja tu na wstępie zaznaczę, że nie wiem, nie, to jest moje gdybanie i to jest naprawdę mocno takie wishful thinking, nie, pobożne życzenia.
1: Może by zaczynać od zmiany w ogóle systemu sprawowania władzy w tym sensie, że dać...
0: Nie no, dać... ja mam powiedzieć, czy ja nie mam powiedzieć, bo czy ty to mówisz?
1: No, nie wiem, myślałem, że skończyłeś wypowiedź.
0: Nie, ja tylko chcę powiedzieć, że tak naprawdę mogę się mylić i chciałem tu bardzo mocno zaznaczyć, nie? Że mogę się mylić na wstępie. A teraz, jak już zaznaczyłem, że mogę się mylić, to ci powiem, jakbym to widział. Co jest potrzebne. Przede wszystkim, czego brakuje, to jest tak zwane checks and balance, czyli system zrobiony tak, jak w Stanach mniej więcej, że władza ma odpowiedzialność za swoje czyny. W Stanach w Konstytucji, co już wielokrotnie ostatnio powtarzałem, jest zapis o posiadaniu broni, że to jest przywilej i obowiązek obywatela. Mianowicie ta broń nie jest po to, żeby obywatel się bronił przeciwko bandytom, tylko po to, żeby się bronił przeciwko rządowi. O, i to jest pierwsza rzecz, która tu jest niezbędna. Oczywiście tego się nie da zrobić tutaj w Polsce z dnia na dzień, bo faktycznie byłoby ciężko.
1: Nie? A jakaś, na przykład takie rzeczy jak większa władza dla samorządów, żeby w Polsce...
0: Nie władza, nigdzie większa władza. Przede wszystkim władza musi mieć większą odpowiedzialność, moim zdaniem przynajmniej, nie?
1: Bo u nas jest jakoś tak wszystko zawsze sterowane centralnie, nie? Mi się tak mi się to kojarzy. Ja się tak nie znam na polityce, ale tak czuję, że u nas jest wszystko tak centralnie zawsze jest. Tu jakiś wódz...
0: To jest nieistotne,
1: tutaj,
0: nieważne.
1: Ale to jest bardzo moim zdaniem istotne.
0: Ważne jest moim zdaniem, zaznaczam, żeby ten ośrodek władzy miał odpowiedzialność. Mianowicie, jeżeli... burmistrz na przykład zrobi jakieś kutafiksy i się okaże, że wiesz, kręci lody na boku, żeby bez konsekwencji prawnych obywatele mieli prawo zabić jego i jego rodzinę. Po prostu. Albo na przykład w męczarniach ich trzymać przez 30 lat, nie? Żeby to było przerażające, żeby konsekwencje nadużycia władzy były przerażające. O to chodzi.
1: No tak jak dla nas są przerażające obecnie konsekwencje wyjścia z domu, to...
0: O, dokładnie, tak, dokładnie o to chodzi, żeby były co najmniej równie przerażające konsekwencje proporcjonalnie, tak, no bo 30 tysięcy na obywatela dla większości osób to jest przerażające konsekwencje, nie? Dla kogoś, kto zarabia te 10 tysięcy, ma osobny próg podatkowy, no... to 30 tysięcy to nie jest wielkie halo, nie? I trzeba to adekwatnie wyskalować.
1: Na pewno musiałaby być też odpowiedzialność urzędników za ich decyzje. Ja sobie to wszystko notuję, bo tutaj też na czacie jest, że rządy ekspertów nad rządami polityków. No właśnie. U nas zbyt
0: problem,
1: często się...
0: Jeżeli chodzi o rządy ekspertów, jest problem. To się nazywa technokracja. I coś takiego teoretycznie ma miejsce w Unii Europejskiej. Praktycznie jest to... Da się to skorumpować też.
1: No niby tak, ale zawsze jest to, wydaje mi się, lepsze od sytuacji, w której tworzy się sztucznie autorytety, ekspertów, tak jak teraz to mamy, że nawet media to robią, biorą, wyciągają z pudełka jakiegoś chuj wie kogo, za przeproszeniem.
0: No ale to widzisz, bo to wynika z tego, że bardzo łatwo jest stworzyć kogoś, kto ma 2 albo 3 literki przed nazwiskiem, albo 4, nie? Przepraszam,
1: autorytetem...
0: pani Pawłowicz, pan doktor jakiś tam.
1: Tak,
0: tam,
1: no właśnie. Może my mamy po prostu niedostatek prawdziwych autorytetów, takich ludzi, których szanują
0: jak
1: wszyscy.
0: Jak potrzebujesz autorytetu, to już jesteś szmatą, nie? Tak jak to potrzeba zawsze mówi i słusznie
1: nie
0: mówi.
1: Nie, no bez przesady też, nie?
0: Nie, jesteś szmatą.
1: Ale ja bym chciał, żeby się w mediach, w telewizji, w mediach z trybuny sejmowej wypowiadały osoby takie, które są ogólnie szanowane za swoje dokonania, za to,
0: ale
1: co sobą reprezentowali przez całe lata.
0: Polega, o czym ty opowiadasz?
1: Nie ma, nie.
0: System obecnie teraz polega, że szanowany za swoje dokonania jest pan Kaczyński.
1: Tak, wielkie dokonania Lecha Kaczyńskiego.
0: Oczywiście, ale to ale jak to będziesz mierzył? Według czego? Bo teraz jest tak. Większość osób uważa, że zajebistych rzeczy dokonał Lech Kaczyński. I jest człowiekiem numer jeden.
1: No to wystarczy się zapytać, a co konkretnie? I w tym momencie zdzieli cię parasolką babcia i powie, jesz tu...
0: No, ale jak to skwantyfikujesz? Jak to pomierzysz, żeby to było...
1: Ilość rzeczy, które się udało zmienić, wiesz, na lepsze, coś... osiągnąć, to, co ktoś w życiu osiągnął, czy dorobił się, czy robił coś dla innych, czy zakładał jakieś... Ale fajnie było, gdybyśmy tak nie przerywali sobie tak strasznie. Bo...
0: Ale jak, słuchaj, stary.
1: Normalnie.
0: Jak weźmiesz Kaczyńskiego, zrobisz odpowiedni spin, to on będzie autorytetem. Nie? I później tu masz na czacie napisaną definicję jakby trzmatą ludzką, czyli lubić autorytet. Więc problem jest w samym autorytecie, tak jak mówi potrzeba.
1: Ja tego tak nie czuję. Weźmy sobie na przykład dwóch pisarzy. Jeden napisał
0: Mickiewicz,
1: całą masę...
0: czy Słowacki?
1: Powiedz. Jezu, ale ty, się, Słowacki. Ale ty się tak wtryniasz, co słowo, trochę cierpliwości. To jest takie wybijające z rytmu strasznie, ja się nie mogę skoncentrować potem. Weźmy sobie dwóch pisarzy. Jeden napisał całą masę książek, które świetnie się sprzedały, które są lubiane, które są wysoko oceniane przez krytyków, a drugi napisał jedną jakąś beznadziejną szmaciurę wypuścił. No to chyba jest oczywiste, kto jest autorytetem w dziedzinie pisarstwa, tak?
0: No ale problem polega na tym, że zarówno w polityce, jak i w pisarstwie w gruncie rzeczy ten wybór nie jest oczywisty. Bo masz pisarzy, którzy napisali jedno dzieło, które według pewnych kwantyfikatorów jest wybitne, ale masz też, i to w zasadzie jeszcze mniej tych pisarzy, których dzieła są zajebiście poczytne, czyli Blankę Lipińską, która napisała jakieś marzenia takiej 40-latki, która by chciała być ruchana, nie? Przez kryminalistę. I to jest coś bardziej poczytnego niż powiedzmy dzieło Franka Herberta, niż ta Duna, o której cały czas mówię. W Polsce, tak? Książka, która opowiada, Duna opowiada o niebezpieczeństwach oddawania władzy autorytetom. Tak? To jest ogromna kniga, która jest rozpatrywana przez uczelnie polityczne, przez ludzi i bardzo szczegółowo odpowiada, jak bardzo szkodliwym jest fenomen autorytetu w polityce. I dobrze to robi i tu nie ma pola do dyskusji, nie?
1: No
0: tak
1: ale
0: jest.
1: Nigdy nie,
0: ale jednocześnie
1: będzie...
0: Blanka Lipińska w samej Polsce jest bardziej poczytna niż ta książka.
1: Ale chyba nigdzie na świecie nie ma takich autorytetów, które są przez ogół społeczeństwa uznawane za wielkie persony.
0: Ogół społeczeństwa.
1: Zawsze się
0: ogół społeczeństwa mówisz to, co ci się wydaje, czy to, co jest kwantyfikowane w liczbach, czy jak?
1: Znaczy, no, chodzi mi o to, że zawsze nawet ktoś powszechnie uznawany przez większość, powiedzmy nawet za autorytet, znajdzie swoich przeciwników, krytyków i takich, którzy go uznają za...
0: Okej. Okay. No i krawiec, ty postulujesz, żeby ważne było autorytet.
1: Ale lepsze i tak
0: czyli
1: jest
0: twoim
1: to...
0: twoim zdaniem ważniejszy jest Jan Paweł II od jakiegoś filozofa, który byłby twoim poglądom bliższy.
1: No nie, no ale...
0: Jak nie? No,
1: ja uważam, że da się wyłonić takie postacie, które zaakceptują nawet ich przeciwnicy, powiedzą, to jest ktoś, kto wiele osiągnął, nie zgadzam się z nim w 100%, ale no, niech będzie i gdyby ludzie byli rozumni, to dopuściliby takich ludzi do władzy, zamiast jakichś takich, którzy zostali wywindowani tylko dlatego, że schlebiali prezesowi, no nie wiem, albo że mieli odpowiedni światopogląd. Dziękuję, skończyłem wypowiedź.
0: Mylisz się, no jest odwrotnie, no zwyczajnie jest odwrotnie. Więcej posłuchu ma ktoś piszący komunały i pierdoły, niż ktoś, kto pisze specjalistyczne i rzeczowe i bliskie prawdzie rzeczy. Po prostu. Tyle.
1: No to dobra, czyli twoim zdaniem lepsza jest sytuacja, w której się kogoś powołuje na ministra, bo ma odpowiedni światopogląd i chodzi do kościółka.
0: Ale ja
1: bo,
0: nie mówię, że taka
1: bo
0: rząd, ja
1: bo
0: mówię, że
1: się
0: taka
1: nie da
0: autorytetu.
1: Bo się nie da wyłonić specjalistów, bo to jest względne.
0: Gdzie i kiedy miałeś rząd specjalistów takich pełną gębą bezsprzecznie? Powiedz mi.
1: Nie
0: albo
1: wiem,
0: w
1: gdzie.
0: Polsce, albo w Europie. No, kiedy,
1: nie
0: gdzie?
1: Wiem, no pewnie wszędzie tam, gdzie jest lepiej i dostatniej się
0: nie, nie, nie prawda.
1: To tam
0: oczywiście,
1: jest więcej specjalistów. Bo to chyba jest normalne, że jak ktoś jest
0: zawsze
1: specjalistą, to lepiej wykonuje dane rzeczy, działania.
0: Nie, no to wiesz, niektóre rzeczy, szczególnie rzeczy społeczne, jest ciężko ustalić w jakiś taki zero-jedynkowy sposób. I no, jak ustalisz w zero-jedynkowy sposób, czy parom homoseksualnym da dzieci, czy nie? Proszę cię.
1: Zawsze.
0: Daj mi teraz autorytet, który to jednoznacznie ten problem rozwiąże.
1: Na jakichś skrajnych przykładach i...
0: To nie jest skrajny przykład. To jest przykład, którym żyje polityka krajów zachodnich i dalekowschodnich od ostatnich 10 lat. Mocno. To jest taki główny punkt sporu. Więc proszę cię, daj mi autorytet, który ten problem rozwiązał.
1: Wiesz co, zawsze przy takich decyzjach, przy takich ocenach jest potrzebna pewna doza intuicji, dobrej woli. Nie wszystko się da zero-jedynkowo i
0: Ale
1: komputerowo
0: przed chwilą
1: opisać.
0: mówiłeś, że się da, że jest autorytet, który to
1: Nie, trzeba
0: rozwiąże.
1: łączyć jedno z drugim i wyłonić, powiedzmy, tych specjalistów, wykazując się odrobiną dobrej woli, idąc na kompromisy pewne i dopuszczając nawet tych, którzy nie do końca nam odpowiadają, ale są no, względnie okej, tak?
0: Dobra, okej, okay, no to słucham. Daj mi tych specjalistów. 10 lat ten spór trwa. Co najmniej 10 lat. Realnie on trwa 40 lat. Ale tak ostro w głównym mainstreamie politycznym trwa 10 lat. Słucham.
1: No, nie chcesz rzucać nazwiskami,
0: Nie rzuć,
1: bo to
0: rzuć.
1: się.
0: Proszę cię, może nie chcesz, ale ja ci pozwalam, rzuć.
1: Nie, ja tak się też nie orientuję za dobrze w tych sprawach. Nie
0: Znaczy, ty
1: zastanawiałem
0: tak
1: się nad tym.
0: rzucałeś takie twarde tezy, że już wiesz, jak to zrobić,
1: Nie,
0: nie?
1: nie mówiłem, że wiemy, jak to
0: Nie,
1: zrobić. Ja
0: mówiłeś, że to autorytety tak sprawy załatwią, jak załatwiły przez ostatnie 10 lat.
1: mówię tylko, że tą drogą bym szedł, ale nie tak, wiesz. Na zasadzie, że mam już gotowy plan, kogo bym tutaj obsadził, nie? Na
0: No, ja
1: stanowiska.
0: też to zaznaczyłem na starcie, że nie wiem, jak to wygląda i w XX
1: No.
0: wieku, po I wojnie światowej, ktoś tego nie zaznaczył, nie? I tak powstały wielkie dyktatury. Tak powstał nazizm, faszyzm, komunizm nowoczesny, tego typu bolszewickiego. I to jest niebezpieczne. To
1: No
0: jest
1: dobra,
0: niebezpieczne.
1: słuchaj, ty
0: Oddawanie
1: masz
0: władzy
1: swoje.
0: autorytetom kończy się ludobójstwami.
1: No spoko, no też możemy się różnić pięknie tutaj i mieć trochę inne zdanie na ten temat, nie?
0: No, no właśnie, widzisz. I tu jest ten widz. Bo dopóki nie ma tych autorytetów u władzy, dopóty się możemy różnić pięknie.
1: Może to świadczy właśnie o słabości jakiegoś społeczeństwa, jakiegoś kraju, to, że nie mogą ludzie dojść do porozumienia, kogo by tutaj uznali za autorytety.
0: Nie wiem, czy to jest takie proste. Ja się tutaj mogę mylić. Jednakowoż, jak popatrzysz na, już pomijając kwestię Deep State'u, która jest istotna, ale jak popatrzysz na politykę Stanów Zjednoczonych gdzieś powiedzmy w XX wieku mniej więcej, po kryzysie, od lat 30 w górę, to autorytety powiedzmy publiczne nie było nie do pomyślenia, że była sobie jakaś powiedzmy gwiazda, nazwijmy go, niech to będzie Charlie Chaplin, to jest zły przykład, ja wiem, i że były wybory prezydenckie i że w jednych wyborach Charlie Chaplin powiedział, a to na Republikan zagłosuje, a w innych wyborach powiedział, a to na Demokratów zagłosuje, nie? I to nie było nie do pomyślenia. Obecnie społeczeństwo są tak spolaryzowane, że wiadomo kto gdzie zagłosuje, a jeżeli ktoś się z tego wyłamie, to jest wielkie halo wtedy, nie? To jest ogromny Sajgon i tak dalej. I generalnie jesteśmy wszyscy już rozegrani. Nie, właśnie z tej przyczyny, że już są autorytety. Masz autorytety w polityce, które jasno są w stanie sterować tą większością. Wiadomo, że ktoś tam będzie głosował na Platformę, a ktoś na PiS. Koniec. I ta cała zmienność pomiędzy tym, w którą stronę się zeitgeist polityczny wychyli, jest minimalna. Właśnie ze względu na to, że nacisk na autorytety jest taki ogromny.
1: Okej. Na czacie piszecie, że krawiec ciągle przerywa, że się słuchać nie da. No przepraszam, no taki jestem. I że każdego obrażam, tylko argumentów zero. No dobra. Też zauważcie, że autorytetem można być nie tylko z wiedzy, nie tylko ze względu na swoje umiejętności, ale można być też autorytetem, bo ludzie uznają, że jesteśmy człowiekiem, który potrafi iść na kompromisy właśnie, nie jest zagryziakiem, że potrafi się przyznać do błędu, że potrafi się uderzyć w pierś, brać odpowiedzialność za swoje czyny i to już chyba łatwo jest określić, czy ktoś jest taką
0: Krawiec,
1: osobą, czy
0: ale to
1: nie.
0: przyznaj się do błędu, że to, że Marcin coś tam, to nie było do ciebie, tylko do czatownika.
1: Aha, no dobra.
0: Nie, no to oczywiście, że się potrafisz przyznać do błędu, ale wiesz, kiedyś potrafiłeś się lepiej do błędu przyznać. Ja też i w ogóle my wszyscy. Obawiam się, że przez te różnego rodzaju socjotechniki jesteśmy większymi zagryziakami i coraz bardziej jesteśmy okopani na swoich pozycjach. Coraz trudniej jest nam zmienić poglądy, tak? I przyznać się do błędu, zmienić front i tak dalej. I tu jest problem. Przez to jesteśmy łatwiej rozgrywani.
1: Niekoniecznie. Właśnie im człowiek się robi starszy, tym bardziej... To znaczy nie, to różnie bywa, ale...
0: Sam narzekałeś na tych starych ludzi, nie? Na tych dziadów, którym nie przegadasz do rozsądku, a teraz powoli się nim stajesz i już niekoniecznie.
1: Znaczy to działa jakoś tak, że im starszy jestem, tym bardziej wszystko lubię, jak to śpiewał Szmalec. I też u siebie to zauważam, że się staje mniej krytyczny, że o, i to fajne, nie? Tak z wiekiem to się trochę pogłębia, to może od tej strony. No, a te takie zagryziaki, ludzie, którzy lubią postawić na swoim, którzy nie potrafią się jakoś tam zreflektować, przyznać do błędu, starsi, to raczej to starsze pokolenie. Dzisiaj się starsi ludzie zmieniają może już trochę, nie? Może to po prostu jest taka generacja, że ci ludzie tak mają, nie?
0: Nie jest prosta sprawa. Powiem ci tak. Trzeba najpierw zdefiniować pewne rzeczy. Bo może to, co tam na przykład adwokaty wyrzucał na czacie, to jest jakaś taka nostalgia, że o, tam autorytet jest taki ważny dla stabilności społecznej i tak dalej. Pytanie, co to jest autorytet? Tak zero-jedynkowo, nie? Nie wartościując. Jak to się ma socjologicznie i socjometrycznie do struktury społecznej, przede wszystkim socjometrycznie, ten autorytet, czyli na przykład trzeba się pogodzić z tym, że autorytetem może być zarówno jakiś wielki, wysoki tam ambitny pisarz, który się odwołuje do wyższych wartości, ale jednocześnie autorytet może być Nicki Minaj, która sobie, wiesz, silikon w dupę wkłada, nie? I w gruncie rzeczy z perspektywy sterowania społeczeństwem to jest to samo, nie? I teraz tak, jeżeli o to, jak działa społeczeństwo, to jest nieistotne według co nim steruje, nie? Czy nam się podoba to, co nim steruje, czy nam się nie podoba. Ważne jest to, że coś tym społeczeństwem steruje. Ergo, czy steruje nim Nicki Minaj, która dupę ma swoją silikonu, czy steruje nią, kurwa, nie wiem, Pablo Picasso, nie, bo za bardzo lewak, ale jakiś tam ksiądz robak, to jest nieistotne. Istotne jest, że ona jest sterowana i że ona jest sterowana w którąś tam stronę. No i tyle, no, po prostu. Musimy brać pod uwagę i jedynym sposobem, żeby się, no to też jest kwestia jaskini Platona, no to jest ciężka politologia, znaczy podstawowa politologia, ale nie będę tego tutaj wchodził w grę. Ważne jest, moim zdaniem przynajmniej, żeby ludzie mieli świadomość tego, jakie bodźce są w stanie nimi sterować. Że tak samo religia jest czymś, co powstało stricte po to, żeby tych ludzi rozegrać. Tak samo ateizm, taki nowoczesny, że tak powiem, też jest czymś, co powstało po to, żeby ich rozegrać. Ale mówię tu ateizm tak zwany plus, bo nie ateizm nowoczesny typu new ateizm, który powstał stricte po to właśnie, żeby ludzie się nie dawali rozgrywać. Inny temat. Nie wiem, muzyka jakaś powstała po to, żeby ich rozegrać, nie? Powstała jakiś ruch polityczny, feminizm trzeciej fali powstał, żeby ich rozegrać, nie? I tak dalej, nie? Jakiś tam nacjonalizm powstał po to, żeby ich rozegrać, nie? Że te wszystkie różne rzeczy są po to, żeby człowieka zrobić w chuja i żeby szedł w tą stronę, w którą się danej grupie społecznej opłaca, żeby szedł, tak? Jak szlachcie się opłacało stworzyć pojęcie narodu w Polsce za czasów powstania kościuszkowskiego, tylko Kościuszko był taki, no wiesz, nie bardzo chętny, a to już inna sprawa, to stworzyła pojęcie narodu polskiego, nie? Nagle Polakiem stał się chłop. Przez, kurde, 700 lat istnienia pojęcia narodu polskiego chłop nie był Polakiem. Ale wtedy, jak już mógł mieć kosę i biegnąć na armaty, nagle się stał Polakiem. O? No widzisz. A przedtem był zasobem. Ale jak już trzeba było umrzeć za interesy tych ludzi, to wtedy był Polakiem. I tak samo jest z katolicyzmem. Jak trzeba było umrzeć za interesy kościoła w Jerozolimie, to nagle było ważne, że ktoś był katolikiem. Przedtem był chłopem, nie? Ale wtedy był katolikiem. A później było z komunizmem tak samo, nie? Nagle to było ważne, że on był robotnikiem. Przedtem, kogo by to interesowało? Każdą taką mitologię musisz być człowieku świadomy, że to jest coś stworzone w pierwszej kolejności po to, żebyś był wykorzystany. I tyle. Tak to widzę przynajmniej ja.
1: No to mądrze powiedziałeś, no.
0: No, to dziękuję uprzejmie. Jak ktoś ma jeszcze ten tutaj jakąś replikę, suplikę, słucham i chciałbym tutaj ustąpić
1: Nie,
0: miejsca.
1: chyba nie. Najwyżej zadzwoń, jak będziesz miał jeszcze ochotę.
0: Dobra, to dziękuję. No i tam miłego wieczoru życzę.
1: No, wzajemnie, trzymaj się. A ja nadal uważam, że czasami można wybrać po prostu intuicyjnie trochę i tak na zdrowy rozsądek. No, wolelibyście, żeby ministrem kultury był, nie wiem, Stanisław Lem. Słuchacie sobie z nim wywiadu i widzicie, że mądry, fajny, dowcipny, oczytany, zdolny człowiek, który jest autorytetem w dziedzinie pisarstwa, co prawda science fiction, ale jest. No i też można się spierać. No co, będzie mi tu od robotów pan, będzie mi ministrem kultury. No zawsze można się przyczepić. Ale czy wolicie takiego Lema na ministra kultury, czy jakiegoś Zdzisława Chujeckiego, kurczę, jakiegoś pisiorskiego aparatczyka? Nie wiadomo skąd, wyskoczył jak pajac z pudełka nagle, wyjął go prezes gdzieś tam z teczki, nic nie osiągnął i no to chyba jest wybór oczywisty, nie? I moglibyśmy zaryzykować i tego Lema na ministra kultury, nie? Na przykład. No to ja nie wiem, o co się tu spierać w takich przypadkach. To ty, krawiec, jesteś prymitywny. Ale czemu? Proszę o uzasadnienie, dlaczego tak uważasz. A tymczasem chyba ktoś nowy do mnie zadzwonił.
2: No, witam.
1: No, witam, witam. Kto? Z kim mam przyjemność?
2: Z Guścem.
1: A, to już gadaliśmy.
2: Nie, absolutnie.
1: Nie?
2: Nie, absolutnie.
1: Guziec?
2: Tak.
1: Jak taki dzik.
2: No, ale jak taka świnia z Afryki, tylko z Podkarpacia.
1: No,
2: nie twierdzę wcale, że czy Lem ma być ministrem kultury, czy jakiś inny wybitny pisarz. Przede wszystkim róbmy to dla ludzi. A przede wszystkim dla zwykłych, prostych ludzi.
1: No, pewnie, że tak. No, wszyscy w zasadzie jesteśmy

0: przeciwieństwo, nie wiem, skomplikowany człowiek?
1: Nie, no właśnie są przeróżne osobistości ludzi, nie? Z których jest ciężko coś wyciągnąć. Bo no. Jest, wiesz co, no jestem chłopakiem z Bieszczad, nie? Jest wielu inteligentnych facetów, którzy naprawdę mogli coś osiągnąć, to większość osiągnęło przez to, przez brak jakiegoś finansowego wsparcia, nie? No i dzisiaj pokończyli i są na takim poziomie, że naprawdę jest ciężko z nimi porozmawiać. Skończył ich alkohol, bo nie mogli się dalej piąć, bo stwierdzili, po co ja będę się uczył i będę pracował nad sobą, jeżeli mi jest tutaj dobrze i ja więcej nic nie osiągnę.
0: A teraz czujesz się spełniony jakoś w życiu?
1: Absolutnie, absolutnie nie. Ja jestem osobnym przypadkiem. Ja swój załóg to zniszczyłem alkoholem, nie?
0: No, to jest straszna siła, demon, no to niszczy no, to, wszystko.
1: Nie, no na ten temat no. Możemy porozmawiać, ale to ja wiem, że to jest sens przytaczać.
0: Nie,
1: ale
0: mi
1: te, też, swoje towarzystwo, wiesz, i swoje otoczenie, nie? Jak to wygląda.
0: No, nie, też jestem raczej przeciwnikiem alkoholu, chociaż ostatnio na antenie to ostro łoiłem wódę tutaj, a teraz pluję w brodę, już tego nie będzie raczej.
1: Słuchaj, no. Z tego się co nie ma co się tłumaczyć, tylko po prostu pijesz, to pijesz, a jeżeli nie pijesz, no to tyle, to jest moja sprawa, nie?
0: No, nie, to nic dobrego z tego nie wychodzi.
1: No wiem, alkohol, no, ale wiesz, to jak widzę alkohol, właśnie, to... jak mówisz o tym, nie, że na przykład dla dzisiejszej władzy jest gorzej, nie? Że koniunktura, znaczy nie koniunktura, tylko może, bo już mi się troszkę język plącze.
0: Etatyzm na pewno?
1: Nie, etatyzm tylko o tym, o finansach, że wzrasta nam...
0: Inflacja.
1: Inflacja, no tak, oczywiście, że nam wzrasta inflacja, ale na przestrzeni czasu i lat, wiesz, nawet ja sam na sobie zauważyłem, nie? Fajnie było, uczyłem się, było dobrze, nie? Wszystko w porządku, ale przyszedł nagle załamanie kryzys taki ogólnonarodowy. No i stwierdziłem, że jak każdy prawdziwy Polak z Podkarpacia, z Bieszczad, po co mi szkoła, pójdę do roboty, nie? I zaczynałem pracę od 5 zł za godzinę. I dzisiaj zarabiam 7-krotność albo 8-krotność tego. Jako budowlaniec.
0: Dobry fach teraz. Szczególnie no, w tych czasach to dobry fach.
1: Tak, tylko wiesz, to właśnie dobry fach, ale niekoniecznie fajny, bo na tych czasach, wiesz, jak się tu zarabiało 5 zł, nie mówię, nikt mi nie musiał tego pomagać. Mi to był tylko mój taki dobrowolny wybór, nie? Mieszkałem z rodzicami i wszystko było w porządku. Zwiedziłem kupę świata, nie mówiąc Polskę i za granicę, nawet i pracowałem na kopalni w Bełchatowie. Super było, nie? Chłopaki kurwa gałę wywalali na mnie, no bo ja pracowałem na kopalni Bełchatowie, no to za 2 tygodnie przywiozłem 2000 zł w 2009 roku. No to cała była chłopaków miesięczna wypłata tutaj przy budowlance, czy nawet w lesie.
0: Ale też popatrz, nigdy, rzadko kiedy się mówi o tym, że to jest bardzo ciężka praca, budowlaniec. Ty musisz, to nie jest tak, że ty możesz sobie przy biureczku siedzieć, raz sobie pracować, raz poudawać, że pracujesz, jak polski urzędnik, który nie ma co robić i sobie, wiesz, i siedzi sobie i udaje, że robi coś. Ty musisz cały czas zapierdalać, nosić coś, dźwigać, montować, tutaj wkręcać. To jest nosić ciężka praca i taka obciążająca organizm też chyba trochę, nie? No to...
1: Zgadzam się z tobą, ale wolę swoje zdrowie fizyczne troszkę skończyć, jak zdrowie psychiczne. Bo nic tak nie ryje bani, jak praca, kurde, w korpo.
0: No tak, też, prawda.
1: No bo mam przyjemność od znajomych, którzy uciekli, pracują w Rzeszowie, w Krakowie. No mówię to o okolicznych stronach, nie? Naprawdę z ludźmi się już teraz ciężko porozumieć. Nie z tego względu, że się zmienili, bo się zmienili sakramencko, ale oni po prostu już myślą tokiem życia takiego tylko. Pracuję, dobra, dostaję wypłatę, dobrze. Opłacam mieszkanie, dobrze. Rachunki, wszystko. Wracam na jakiś tam czas, na te wioski nasze, wie? I kurwa psuję drugim ludziom głowę. I wyjeżdżają chłopaki, wiesz, z pełnym zapałem, nie? Że oni też tak mogą,

0: tylko przesycają ten rynek. Naprawdę nas fizycznych też troszkę potrzeba i troszkę poszanować.
1: No ale to ciekawy temat poruszyłeś właśnie, że praca fizyczna obciąża fizycznie, ale może wyjść nawet psychice na zdrowie, bo jest ruch, ten stres idzie tak jakby w mięśnie. Ktoś, kto pracuje głową, często jest dzisiaj sfrustrowany, zniechęcony. Znam takich, którzy pracują w korpo, ale zupełnie im nie odpowiada ten styl bycia. No, znałem też takich, którym właśnie to odpowiadało i się w tym odnaleźli, są i tacy, ale to jest wyniszczające właśnie głowę często, no taka praca.
0: Albo wiesz, u nas też, w ogóle przy budowlance musi być majster, musi być kierownik budowy, kierownik nie musi być, ale majster, nie? Też pracuje i myśli, nie? Ale to jest jakoś tak rozwiązane na cały zespół tej pracy i każdy jeden drugiego szanuje, nie? A obserwując te rozmowy wasze i nie tylko, nie? No kurwa, dla mnie korpo to jest wyniszczające każdą jednostkę człowieka, nie? Ty masz z siebie psychicznie wydać 100%, nawet więcej, ale to, z czym to się wiąże? Jeżeli tę psychikę wyładujesz na 150%, 200%, to się wiąże z tym, że fizycznie też nie wytrzymujesz, organizm też na tym cierpi, nie?
1: No, taka praca jakaś właśnie, czy to programista, czy grafik, no niekoniecznie korpo, ale taka praca, gdzie pracujesz bardziej głową, wyobraźnią, to często kończy się tak, że ty nie wiesz, czy ci projekty zaakceptują, czy coś przejdzie, kupa stresu, deadline'y, wiesz, nie zdążyliśmy. Ty masz określone zadanie i to jest w miarę wszystko jasne i przewidywalne, prawda? I to robi dobrze chyba na głowę, że nie ma jakiegoś takiego...
0: No, ale widzisz, no, ty uderzyłeś takich wyższych celów, nie? Typu programista tego, ale to zwykły przedstawiciel handlowy, nie? No mam sąsiada takiego, nie? Jeździ po całej Polsce, ludzie jadą po nim jak po burę i suce. Ja gościa widzę po tygodniu pracy, nie? Zawsze jak się spotykaliśmy jeszcze, to jak nie był żonaty, nie był, nie pracował właśnie w tego jako przedstawiciel handlowy. No nie powiem, dzisiaj ma swój własny segment, ma swój własny samochód, znaczy firmowy, nie? Ale jest tak człowiekiem wyniszczonym i naprawdę jest ciężko z nim porozmawiać. I mówi nieraz, Daniel, wiesz, mam na imię, nie? I zazdroszczę ci tego, wiesz? Ja mówię, czego? Że ty sobie zrobisz wolne, kiedy ci pasuje i jak chcesz, jedziesz do lasu, przywozisz sobie drzewo, poładujesz te metry i odpoczywasz. Ja mówię, Sławku, wiesz, że odpoczywam, naprawdę odpoczywam.
1: No.
0: Ta niezależność, wiesz, co jest u nas, bo pracowałem w kilku miejscach, wiesz, w Polsce, nie? I zaobserwowałem, że im bardziej na zachód, tym jest większa pogoń za wszystkim, ale tam niczego nie ma. Nawet porównanie, dbanie o swoje własne środowisko, czyli o dom, o wszystko. No weźmy przykład dolnośląskiego czy opolskiego. No to opolskie już jest całkiem paskudne, niewykończone domy, paskudne, brudne, oszarpane. Przyjedą na Podkarpacie, a szczególnie Bieszczady, jakie są piękne, zadbane ogródki, jakie piękne, wielkie domy. Dużo jest może przez to, że ludzie za granicą też pracują, ale każdy, kto chce, zawsze coś zrobi.
1: Też prawda, no. Ja sam siebie obwiniam, że sobie w życiu sam nagrabiłem. Łatwo jest zganiać na los, na pecha, ale tak naprawdę to chyba w większości przypadków jest tak, że jeśli nam się w życiu nie powodzi, to bardzo sobie mocno na to zapracowaliśmy. Jeden po prostu wstaje.
0: No niestety masz rację, wiesz, bo ja 10 lat zwalałem na to, że jestem z takiej dziury, bo wiesz, że dodatkowo mam rodziców głuchoniemych, nie? A że mam taką sytuację rodzinną, no to jeszcze do tego plus alkohol, no i zaprzepaściłem 10 lat życia, wiesz? I pomału się próbuję z tego gówna wytoczyć, co mi to nie zawsze wychodzi, no ale próbuję dążyć do przodu, nie? Nie patrzeć na to, bo no niestety, porównując to, co w szkole było, nie? Mając tych kumpli, no nie chcą się nawet, wiesz, chwaląc, nie? Tego, no jak goście nie potrafili pełnego zdania złożyć, a już bez błędów ortograficznych napisać, no to już było dla nich, wiesz, już było osiągnięcie, nie? A człowiek to zaprzepaścił w przeciągu kilku lat, bo jakby w podstawówce było pięknie, a w gimnazjum no normalnie tragedia. No jakby, kurwa, człowieka posadził na krześle lekko elektrycznym i mu, kurwa, mózg wyczyścił. I do tego wuda, towarzystwo i wyniszczyło w momencie. Wiesz, 3 lata i po człowieku było.
1: No Tak to jest. Pytają się ci, którzy się spóźnili, kto jest na antenie. Na antenie jest guziec, nowy słuchacz, budowlaniec i też było pytanie do ciebie, czy potrafiłbyś zbudować cały dom, tak wiesz, sam.
0: Co, jaki problem? Tylko plany dać.
1: No, to
0: fajnie. Na dzisiaj to wiesz, no, jeżeli to się robi, to już się to z rutyny odczytuje, nie?
1: To nieźle, no, szacun, szacun.
0: Ale to wiesz, to szacun, to na każdej wsi znajdziesz, kurde, z 10, nie, chłopaków, zbiorą się w kupę i wystarczy tylko trzech. Jeden, żeby był dekarzem, dwóch dobrych murarzy, no i kurde, z czterech pomocników i dom budujemy. Ale to nie tak, że wiesz, ja jestem takim wyjątkiem. My na Podkarpaciu, kurwa, na tym właśnie zasranym, kurwa, pisim dołku, kurwa, zapierdalamy i nikt nam tego nie zabierze. Tak jak cała Polska mówi, że idzie na dwór, my zawsze idziemy na pole.
1: A co byś jeszcze mógł powiedzieć o ludziach na Podkarpaciu? Jacy są?
0: Jacy są? Wiesz co, no, powiem ci tak, że na przestrzeni lat ta opinia ona, że jesteśmy alkoholicy i przemytnicy, nie? Strasznie się zmieniła, bo kupa ludzi wyjechało, nie? A to, co zostało, to musiało się, wiesz, no po prostu podciągnąć swoje kwalifikacje, żeby jakąś pracę dostać, bo zaczęli zjeżdżać nam z obcych województw, wiesz, pracownicy. Bo strasznie dużo ludzi wyjechało. Już nie mówiąc o Ukraińcach, nie? I może chyba ci ludzie nam już podkręcili obroty, że po prostu sami z siebie się kwalifikujemy, otwieramy firmy. Jest coraz więcej tego, wiesz, wykwalifikowanych ludzi takich na rynku, nie? Twardych takich, kurwa, ludzi z Bieszczad, znaczy i z przedsionku Bieszczad, bo ja sam, wiesz, dokładnie z Krosna, nie? To jest takie miasto pierwsze, znaczy było województwo przed Sanokiem, nie? Mhm. Także podwięcamy swoje kwalifikacje i naprawdę dążymy do tego. Czyli te ostatki co stały, bo 75% wyjechało stąd.
1: No kurczę. Kurczę, mógłbym sobie może żyć w takim właśnie miejscu, mieć sobie jakiś domek, jakąś polankę dookoła lasy.
0: No ja mieszkam przy samym mieście Krośnie, przy lotnisku, nawet takie u nas są zawody balonowe, nie? No zostało tych takich trochę leni, co pracują po tych fabrykach, niedobitkach Krośnie, nie? Mieszkam w tym mieście, to jest takie na ograniczu z wioskami, hoduję sobie ziemniaczki, trzymam sobie świnkę, kurki, dla swojego własnego fanu, żeby mieć swoje zdrowie, nie? Ja sobie tam syneczką wędzę, zrobię kiełbaskę i dziękuję. No i dzisiaj, wiesz, takie mam pytanie od sąsiadów, nie? Panie Danielu, czy pan by ziemniaków nie sprzedał? Ja mówię, owszem, zawsze. Tylko mówię, nie mam na tyle, żeby sprzedawać. A dlaczego nie masz? Jeżeli chcecie ekologiczne ziemniaki, takie jak ja chcę, mówię, ja wam dam te ziemniaki. Tylko proszę przyjść, złożymy się na obornik, bo ja też nie mam tyle obornika, a jest stadnin, koni, czy czegokolwiek, hodowli krów można kupić za grosze. Ja to maszynami rozszczepię, tylko później trzeba te ziemniaki wziąć, okopać i pozbierać, żeby było ekologicznie, bez chemii. Nie, tak się nie opłaci dla ludzi, wiesz. Daj za darmo, tylko że jakąś składką, to by symbolicznie wyszło. Tak jak kosztują w supermarkecie ziemniaki po 4 zł, nie za kilogram. Przy takiej składce plus prasa, to by wyszło jakieś 20-30 groszy za kilogram. A gdzie kurwa 4 złote? Nie, nie, chują się nie chce. Tym, co zostało, wiesz, takich pasożytów, kurwa, narodowych.
1: No widzisz, jak już trzeba coś się trochę więcej postarać i załatwić z kimś sprawę, a nie tylko przyjść i dać kasę i wziąć.
0: No nie, no każdy już... wiesz, chciałby kupić, nie? No. I też tanio, nie? Tak. No bo wiesz, ty masz ekologiczne ziemniaki, nie? Ale one muszą być tańsze jak w markecie. Nie mogą być, kurwa, droższe. Nie, bo, kurwa, wtedy są już, wiesz, jakieś, kurwa, przesuprzone, nie?
1: No to fajnie żyjesz sobie. No to ja na twoim miejscu byłbym, że tak brzydko powiem, w pytę zadowolony z siebie, a ty mówisz, że jakiś tam coś cię dręczy, coś.
0: Dręczy, no mało próbuję z tego wyjść, wiesz?
1: Ja bym się cieszył, stary, masz 100 razy lepiej niż większość chyba z nas tutaj. Masz, co, jeszcze powiedz, że domek masz swój własny.
0: No mam.
1: No kurde, ja się nakradł, widzicie, ale nie chcemy, aś
0: nakradł. Nie, nakradę, bo dziadka zostawiam. Nie, to tak się, wiesz, mówi, to jakbyś tak naprawdę zobaczył to na własną wizję, to No nie, jest to za fajne, wiesz, patrzę swoje, wiesz, perspektywy, nie? No bo jak się kurwa 10 lat przepiło, nie? Znaczy przepiło się, no przechulało się, o tak powiem dokładnie, nie?
1: A kto nie pił, no stary?
0: No ale wiesz, ja wykorzystałem to, że miałem rodziców uchoniemych, nie? No na tej podstawie, wiesz, oni cały czas, jestem jedynakiem jeszcze do tego, ładowali we mnie, no i wiesz, ale wreszcie kurwa, oni już pokończyli lata, bo za późno się urodziłem, nie? Ojciec ma 70, matka 65. No i kurwa trzeba troszkę zadbać o to, nie? I tak jak się mówi, tak kurwa w przenośni obudziłem się, kurde, z ręką w nocniku, nie?
1: No ale dałeś radę, co jest takie pokrzepiające, bo widać, że można być gdzieś tam na dole, prawie że samym, no nie wiem jak tam była sytuacja, no ale z tego co opisujesz to było już ciężko bardzo.
0: No, nie, no kryminału żadnych tam nie było, nie?
1: No, no ale... ale można mieć bardzo ciężko w życiu i, wiesz, i poradzić
0: i każdy,
1: sobie.
0: Każdemu też to mówię, nie? Że można z dołka wyjść, a jeżeli się ciężko wychodzi, to się wychodzi latami. To nie, że z dnia na dzień, just like that, nie?
1: No.
0: A tak, tak więc mówi się o tym, o tej polityce naszej, nie? No kurde, no jakby nie ta polityka, jakby nie dźwigli tych stawek minimalnych, nie? No ja wiem, że oni dają te 500+, tylko teraz patrzę tu w okolicy u mnie, nie? To się kurde strasznie obróciło i na dzień dzisiejszy oni mogą zabrać to 500+, no w tym Krośnieńskim, nie? No to poszkodowanych będzie takich, wiesz, co im będzie brakować, może jakieś 15-20%, reszta sobie daje radę. Dawali sobie przed tym i teraz sobie też dadzą radę. Także nie tak, że jesteśmy uwiązani od tego 500+. Nie wiem, jak jest dalej w Polsce, no ale zawsze mówili, że to Podkarpacia typowe, wiesz, ten region południowo-wschodni Bieszczad, znaczy no my jesteśmy prawie w Bieszczadach, ale że to Ukraina, kurwa, tak nas nazywali, nie?
1: No, i... no a czy,
0: ja ci mówię, jak osobiście tu mieszkam, no naprawdę, no wiesz co, no może bym ci kiedyś ci fotę porobię i ci podeślę na maila, nie? Jak okolica tutaj wygląda. A wręcz przeciwnie, jeszcze ta, co bliżej Ukrainy, nie? Granicy, nawet polsko-ukraińskiej, tej Bieszczady. No jest przepiękna. No to nie mówię o tym, że warszawiakie wykupili połowę.
1: Czyli tam, gdzie mieszkasz, nie zdemoralizowało to ludzi te 500+ i jest to jakiś tam dodatek. A
0: i nawet absolutnie,
1: sobie...
0: wiesz, ten post-PGR, nie tak zwany, nie? Tak w Polsce były te PGR-y i zostały takie wioski popegierowskie. O, to jest przykład... Nawet w chłopakach do wzięcia, nie? Co kręcą tam, nie wiem, na Suwalszczyźnie, nie, nie na Suwalszczyźnie, w Mazowieckim, nie? Te wioski popegeerowskie, nie wiem, czy oglądasz.
1: Tak, nie za bardzo.
0: No ale to może, wiesz, widziałeś nieraz jakieś memy, czy coś z tym, o tych kurwa chłopakach, nie? Oni są tam z Mazowieckiego, przecież tam jest tragedia, no kurwa. Studnia bez kurde, bez korby, wody bieżącej nie ma. No wiesz, u nas jakbyś ktoś nie miał być wody nawet bieżącej, wiesz, takiej nawet w ciczy, kurwa, w Bieszczadach, nie? No to jest coś nie do pomyślenia, a tym bardziej prąd. No to już trzeba być typowym oportunistą, żeby nie mieć wody bieżącej prądu.
1: No właśnie, czasami trzeba po prostu zakasać rękawy i nie potrzeba aż takich dużych środków, żeby se pomalować, wiesz, ścianę, żeby jakoś chociaż wyglądało, może być. Są takie mieszkania, gdzie ludzie są biedni, a mają ładnie i posprzątane, prawda, i żyją bardzo skromnie, ale widać, że wkładają w to jakiś wysiłek.
0: No i właśnie to są te piękne słowa. I tak u nas to wyglądało na przestrzeni 90. i 2000 lat. Jakby nie było, zawsze ma być w domu ładnie.
1: No.
0: Choćby nie było farby, to wapnem wybielimy i ma być czysto.
1: No i to
0: no,
1: jest...
0: No nie, zdarza się też patologia, to nie będzie też, że jest cudownie, nie? Jak... Ale tu się ludziom chce pracować i naprawdę dużo ludzi uciekło stąd.
1: I to jest takie dobre na start, żeby zacząć coś zmieniać wokół siebie.
0: Wiesz,
1: bo to
0: dobre
1: też...
0: to jest to, że dupę, za przeproszeniem, bieda w dupę dała, wiesz? I to brakuje, kurwa, 3/4 Polski. I to mnie wkurwia, za przeproszeniem, że... Nie wiem, czy u ciebie na wizji można przekryć, ale to mnie tak drażnie denerwuje. Jak ja widzę, jak ta reszta Polski, wiesz, tej zachodniej, znaczy zachodniej i centralnej, a jęczą, bo tak, bo srak. Jakby przyszło ciulowi zapieprzać, kurwa, do lasu po drzewo, żeby było czym nagrzać dupę, no to dajmy spokój, no.
1: No, dokładnie. Słuchaj, wiesz,
0: ja jestem 91 rocznik, nie wiem, czekaj, jak tobie krawiec, który ty jesteś rocznik, ale...
1: 79.
0: No pamiętam jeszcze te czasy, no.
1: 79. No pamiętam różne czasy. Nie?
0: No to pamiętasz, no to nie wiem, 10 lat miałeś jak sam wyjęty był, nie? Na 100.
1: Nie, wcześniej
0: był. No czekaj, 80... Kurwa, on się stresuje.
1: Jak stan wojenny, to jak ja miałem, nie wiem, tam 3 latka, czy 4, czy jakoś tak.
0: Cześć, 70 lat, to 8. Jezu, bo mi się zmylił. Przepraszam, jak wypij, to ja sobie, bo... Właśnie,
1: spoko, pić też można, napić się na antenie u nas też można, można przeklinać, można się napić, chodzi o to, żeby się fajnie pogawędzić. No a ty bardzo się cieszę z twojego telefonu, bo...
0: Wiesz co, ja się uzbierałem parę razy, żeby do ciebie się odezwać, wiesz, tutaj na live'ie, znaczy na antenie radia, ale wiesz, tak zawsze brakowało odwagi, a dzisiaj, kurde, doładowaliśmy, jak to w Wielką Sobotę u nas jest i... Choć koronawirus panuje, ale rowerem zawsze każdy prześmignie.
1: No i bardzo dobrze, i bardzo dobrze.
0: Niech się wszyscy modlą, ale my się też pomodlimy w waszym towarzystwie. I nam też koronawirus nie grozi, bo przyjechali, byli chłopaki na kwarantannie, no to co mieli robić? Aparaturę się podwiozło i produkowali sami na własny użytek.
1: No, to taka zaradność, nie? Że trzeba sobie dawać radę. Trzeba dawać sobie radę, nie? W różnych czasach... No, a nie stękać, marudzić, to ja za dużo stękam, marudzę, trzeba się w końcu wziąć.
0: Nie, właśnie akurat wiecie, nie zauważam tego, no bo są bardziej stękający, a bardzo irytują mnie ci youtuberzy, wiesz, którzy opowiadają, a to mam, a to mam, ale za tego za chwilę nie dostanę, nie? Wszystko dostaję, a za chwilę, kurwa, nie dostanie jednej zabawki i chuj. A jak mu niech nie daj Boże, żeby mu subskrypcje spadły, no to już wtedy, no powiesicie tylko, no i jednym za przeproszeniem łepem, kurwa, w krawędź stołu i jeszcze mi zaszycie i z PZU mi zapłacicie. No. Jeszcze to jest, kurwa, mnie irytuje i to dzieciom łeb, kurwa, morduje. To nie, że psuje, to morduje po prostu. I dlatego się tworzy, jak widzę dzisiaj, to kurwa tworzy patologię, ale nawet nie tym, że... Wiesz, pokazują przemoc, chlanie tylko tymi samymi słowami, nie? Dzieci moje kochane, nie dostanę, kurwa, tego, 500 łapek, kurwa, czy tam, kurwa, nie będę miał tyle wyświetleń, nie będę miał kasy, to chuj, no to się powieszę. No ja pierdolę, do czegośmy doszli.
1: Nie no, mówisz tak raczej o pewnej takiej roszczeniowości w społeczeństwie, nie? Że...
0: Nie, ja mówię właśnie o tych właśnie youtuberach, kurwa, no bo oni są roszczeniowi, nie? Ładujcie mi lajki, kurwa, wyświetlenia muszą się zgadzać, wiesz, żeby mi się kasa zgadzała. To weź sobie chuju iść dorób, kurwa, kto się trzyma w domu? Zdrowy, kurwa, koń jeden z drugim nie pójdzie dorobić. Ja pierdolę, dzisiaj nawet na ulotkach idzie zarobić.
1: No, jak robiliśmy sobie taki spis dzisiaj tego właśnie, co byśmy tutaj, co musiałoby się zmienić, żeby w kraju było lepiej, odpowiedzialność władzy za czyny, wolny dostęp do broni, rządy ekspertów nad rządami polityków, odpowiedzialność urzędników za decyzje.
0: Do broni, nie, kurwa, w polskim narodzie.
1: No, to ja bym dodał właśnie tą walkę z roszczeniowością, żeby było, no z tego co mówisz, to na Podkarpaciu ludzie nie są tacy roszczeniowi bardzo, tylko potrafią sami coś się wziąć.
0: Wywalczyć sobie i tyle. No.
1: Za robotę, samemu sobie właśnie zbudować jakiś domek, coś hodować, a nie tylko day i day, nie? No to tak.
0: O właśnie, można. Dokładnie, no.
1: Fajnie się gadało, słuchaj, bo tu jeszcze już się dobijają kolejni na antenę. Piszą ludzie, że pozytywne wrażenie zrobiłeś, że swój chłop, tak więc fajnie, że zadzwoniłeś. Mam nadzieję, że jeszcze sobie pogadamy na antenie.
0: No na pewno się gdzieś odezwę. Jak będę miał nic to flipa, to.
1: Dobra, no to tymczasem, Borym Lasem, trzymaj się.
0: Zdrowia, pozdrawiam wszystkich, wesołych świąt dla wszystkich. Dzięki serdeczne, trzymajcie się.
1: Hej, hej. Kurczę, tu się taka już mała kolejeczka zrobiła, jeszcze... Byte Eater. Słuchaj, nie pogniewasz się, Grzesiek, jak dołączę Byte Eatera razem z tobą? Bo tak to wiesz, on będzie, chłopak czekał tutaj długo.
2: To jest jasne, że tak. Siema, cześć wszystkim, cześć Krawcze.
1: Dobra, cześć. Dołączamy zatem jeszcze Byte Eatera, teraz już po dwóch będzie. Dobra, no to łączymy się z Byte'em. No, cześć Grzesiu, cześć.
2: Cześć, no to może się w międzyczasie, jak łączysz się, odniosę się do słuchacza, bo też pochodzę z okolicy Tarnowa, z wioski i potwierdzam to, co mówi słuchacz, że tak jak właśnie ludzie żyją w Małopolsce czy właśnie na w okolicach Rzeszowa i tak dalej, w tamtej części na Podkarpaciu, to W Warszawie ludzie są przyzwyczajeni do tego, że się dzieli pokoje, tak, wynajmuje się, tak, jestem też w UK, też dzielę mieszkanie dwupokojowe i tak dalej, a ludzie żyją po prostu, może troszkę tak statystycznie biedniej, ale na dużym metrażu, z działką, bardzo często ze swoim domem, bez kredytu, to jest bardzo duża wartość, potwierdzam.
1: No, to spoko, a też Byte Eater dołączył, cześć Byte, witam cię.
3: No, cześć. Zaraz, nie, teraz się wita inaczej. Chrystus zmartwychwstał, a odpowiada się, kto wie? Odpowiada się prawdziwie zmartwychwstał i to jest starożytne chrześcijańskie powitanie w ten czas, który nam nastał. No, ale
1: wśród
3: to,
1: katolików, tak?
3: Wszystkim słuchaczom szczęśliwych świąt i dużo zdrowia i szybkiego zniesienia głupot płynących z Warszawy, z Brukseli i z centrali NWO i z innych miejsc jeszcze być może.
1: No dzięki. To też, a jak ktoś nie obchodzi, nie jest katolikiem i tam nie obchodzi świąt?
3: No to myślę, że też warto mu tego samego życzyć, bo akurat żadne z tych życzeń nie było stricte religijne.
1: No nie wiem, a jak ja bym ci tak życzył, żeby tam ci Trygław, wiesz, pioruny zesłał moc na ciebie i tam światowi, to byś się pewnie troszkę tak
3: słuchałeś? Obruszył. Zdrowia ci życzyłem i szczęśliwego tego czasu świąt, nawet jak ich nie obchodzisz, to żebyś był szczęśliwy oraz szybkiego zniesienia głupot, które miłościwie nam panujący z różnych szczebli na nas nakładają. A to chyba... Niezależnie od tego, czy wierzysz w Trygława, czy w Boga Wszechmogącego, chrześcijańskiego, czy żadnego Boga, czy wielu Bogów, to, no to są dobre życzenia, nie? No to...
1: No dobre, pewnie. Dziękuję i też tam tym kolorowego jajeczka i tam zajączka pod choinką, czy co tam się... Ja się nie znam.
2: Ja się przywitam staropolskim, szczęść Boże, Bajt.
1: A ja się przywitam z lechickim, starolechickim, na Trygława i Swaroga.
3: A kimże był poprzedni słuchacz, który tu na antenie był w trakcie, gdy włączyłem?
1: Guziec z Podkarpacia, nowy słuchacz, robiący w branży budowlanej.
3: To radio się, widzę, rozrasta. Mimo kryzysu oglądalność, słuchalność jest niezła. I oto o tej porze. To rzeczywiście nocne radio. Tak nocą się gromadzą słuchacze wtedy, kiedy już oferta innych mediów nie jest taka atrakcyjna, no z wyjątkiem być może programów dla dorosłych.
1: Owszem, potwierdzam. To jest tak, że jeden nowy dzwoniący ktoś, jegomość jakiś na antenę, ośmiela pozostałych i inni, którzy się wahali, myślą sobie, to jak taki dzwoni normalny, zwyczajny, równy jakiś ziomek, to ja też sobie zadzwonię. No i fajnie, bo nie jest tak hermetycznie bardzo, nie? Tylko ciągle nowi ludzie się pojawiają. To mi też się podoba.
3: To ja przegonię chyba chętnych do dzwonienia, bo nie jestem ani nowym człowiekiem, ani normalnym, ani równy ziomek.
1: Stara gwardia, można by rzec. No, a coś... Jesteśmy? Słyszymy się?
2: Tak, Bajt, mógłbym zadać ci pytanie. Nie wiem, czy dzwonisz z czymś konkretnym, czy...
3: Chyba tak, ale zapomniałem akurat.
2: To jest to, w międzyczasie zadam ci pytanie. Jestem ciekawy twojej opinii, bo ostatnio przed jeszcze słuchaczem wcześniejszym dzwonił Zenon i wspomniał znowu, bo przez nocne radio ostatnio często przetacza się taki temat autorytetów, że jest opinia krążąca na radiu, że kto ma jakikolwiek autorytet, to jest szmatą. I ja się z tym nie zgadzam, bo sądzę, że gdybyśmy żyli 10 tysięcy lat, to moglibyśmy się wyspecjalizować w każdej dziedzinie, skończyć medycynę, architekturę i być dla siebie autorytetem. Ale jednak nasze życie jest za krótkie i nie możemy tego zrobić i dla mnie, jak idę do lekarza, to on jest dla mnie autorytetem. Inaczej się nie da, nie wiem, czy źle rozumuję to, bo to chciałem poruszyć, to jestem ciekawy twojej opinii w tym temacie. Wiem, że filozofią się zajmujesz, także dlatego pytam.
3: Ja myślę, między że innymi. Dobrze rozumiesz. Myślę, że taka walka ze wszelkimi autorytetami i ze wszelką w ogóle hierarchią, także hierarchią kompetencji, tak, w jakiejś dziedzinie, no to jest rzecz, która no jest popularna w dzisiejszym wydaniu filozoficznym. To przyjęło formę postmodernizmu, czyli właśnie precz z autorytetami, polilogiczny taki porządek, że w zasadzie punkt, nie tylko punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, to znaczy, czy to jak Marx mówił, byt kształtuje świadomość i w związku z tym logika kobiety jest inna niż logika mężczyzny i w związku z tym nawet jeżeli mężczyzna ma jakieś argumenty przeciwko aborcji, to niech się w ogóle nie wypowiada, bo to trzeba być kobietą, nie? Tak samo trzeba być muzułmaninem, żeby wypowiadać się o szariacie, czy jest dobry, czy zły i tak dalej. I w związku z tym takie intersekcjonalne zdanie triggerujące wszelkich tych jest Islam is right about women, tak? Islam ma rację, gdy chodzi o kobiety. No ale owszem, jak w każdym szaleństwie jest tutaj metoda, to znaczy rzeczywiście są dwie skrajności. Jedna skrajność to jest takie właśnie negowanie na siłę wszystkich autorytetów, mówienie, że nikt nie powinien być, że sam sobie powinieneś być sterem, żeglarzem, okrętem w każdej dziedzinie. I o twojej słabości świadczy to, jeżeli w ogóle kogokolwiek uznajesz za autorytet, czy jakkolwiek się kierujesz jakimś poczuciem, nie wiem, obowiązku, to już tym gorzej. Ale jeżeli nawet nie obowiązku, tylko dobrowolnie cenisz sobie czyjeś zdanie, czy uważasz, że ktoś powinien jakiś zakres decyzji podejmować, to jesteś słaby, to się nadajesz do tego opium dla ludu, do tej religii i tak dalej, to zwłaszcza krawiec wojujący ateista tutaj te nuty uderza bardzo często. Natomiast jest też oczywiście druga skrajność, czyli autorytarne zaburzenie osobowości. To są ludzie, którzy nie potrafią samodzielnie funkcjonować bez autorytetu, bez zdania się na kogoś silniejszego, kim może być jakiś guru religijny w sekcie, czy nawet w niesekcie. Też bywają takie odchyły.
4: To jest jakiś taki promil, ułamek tych ludzi? To nie jest tak, że...
3: Tak?
4: Sorry, wejdę ci słowo. To jaki jest procent tych ludzi, którzy właśnie... O tych, których przed chwilą powiedziałeś, o tych, co muszą mieć tego swojego dyktatora, w którego muszą wierzyć. I to jest o jakim procencie ludzi mówisz tak statystycznie? Mówimy o procencie, 10%, czy połowa ludzi wierzy w autorytety jako specjalistów i tylko tyle, a połowa coś wie, jakby podąża bezwiednie za tymi ludźmi. Nie wiem, czy dobrze się wyraziłem.
3: Wiesz co, ja myślę, że to nie tak należy stawiać pytanie, tylko to w dwóch kierunkach zniuansować. Po pierwsze, nie jest tak, że człowiek jest na jednej skrajności albo na drugiej skrajności, albo trzecia opcja w żadnej skrajności, tylko może być wysunięty w którąś stronę i może być odchylony zanadto, ale nawet od tych odchylonych zanadto mogą być jeszcze bardziej odchyleni, więc to jest pewien zakres normalności i na obu krańcach pewien zakres patologii. Tak bym to powiedział. Natomiast jeszcze druga rzecz to jest taka, że sposób, w jaki cenimy sobie dany autorytet, bo kwestia taka jest, czy my się zrzekamy przez to odpowiedzialności. To jest to autorytarne zaburzenie osobowości, że ty, co ci daje takie przyjęcie autorytetu na ślepo? Daje ci to, że nie jesteś odpowiedzialny, bo odpowiedzialny jest ten, którego sobie obrałeś jako guru.
4: Tak. Poczucie bezpieczeństwa, takie życie, złudne,
3: czy dole, czy nie dole, za to, co... Tak? A po drugie, jesteś w grupie, możesz się czuć silniejszy, nawet jeżeli sam jesteś jeżeli twoje życie jest spierdolone z twojej własnej winy, to jesteś w obozie jakimś albo zwycięzców, albo tych, którzy rządzą, którzy są autorytetami w jakiejś tam dziedzinie, być może w polityce, czy w kościele, czy w jakiejś innej grupie, albo nawet jeżeli jesteś nie tą najbardziej poważaną frakcją wśród możliwych w danej dziedzinie, tylko jak jesteś jakąś drobną sektą, czy to polityczną, czy religijną, czy jakąś jeszcze, czy medyczną, powiedzmy, bo też takie są, to, czy na przykład wyznawcom magrawów.
1: Sekta medyczna, pięknie powiedziałeś.
3: Tak, czy ty też jesteś wyznawcą magrawów, który posiadł wiedzę tajemną i teraz będzie się leczył i energię darmową sobie produkował, prawda? Bo tak mu mówią ci tam od tego guru i on w to wierzy i czuje się lepszy od innych, bo on posiadł tą wiedzę tajemną, on wie jaka jest prawda, on wie jak jest naprawdę. Tak samo zresztą jest w polityce, tak samo zresztą jest w religii. Ten fanatyzm, to przeżywanie danej relacji z autorytetem w formie autorytarnego zaburzenia osobowości prowadzi cię do tego, że ty chcesz trwać w tym stanie, tej niezdrowej zależności od autorytetu, bo to tobie daje poczucie, że no, nawet jeżeli to nie wy jesteście tym pisem u władzy, czy tam inną grupą dominującą, powiedzmy etatystami, tak, statolatrami, tymi, co czczą państwo, tylko jesteś jakimś marginalnym tam ruchem, to wy jesteście tymi oświeconymi, a cała reszta nie zna prawdy i to racja jest po waszej stronie, tak, wasza jest prawda i tylko święta prawda. No, i to daje takie korzyści psychologiczne. Natomiast kwestia tego, czy autorytet i czy nawet hierarchia to jest coś, co zawsze musi się z tym wiązać. No i ci postmoderniści, wielu z nich stawia tezę, że tak, ale to jest takie dzielenie na to, że skrajność, albo jedna, albo druga, albo jesteś za PiS-em, albo za PO, tak? No właśnie nie. Właśnie in medio stat virtus, czyli pośrodku stoi cnota i można mieć autorytety i można nawet mieć hierarchię, byleby dobrowolną, jeżeli no nie jest to właśnie w takiej formie niezdrowej zależności.
1: Słuchaczom mówię, on nie miał tego przygotowanego, nie miał tego napisanego na kartce. On po prostu jest taki mądry chłopak. Za dużo wiesz, ja ci powiem, za dużo wiesz.
3: Kamil, kiedyś jak byłem u niego, kilka dni z Lin Ulbricht i z jej siostrą i z tą jeszcze Tatianą, rozkresenkarką wolnościową, to pewnego razu tak skomentował, jak ja powiedziałem, coś na temat chyba języka polskiego i jego tam klasyfikacji wśród języków słowiańskich, zachodniosłowiańskich, grupy lechickiej, to why you must know everything?
2: Pasuje do ciebie. To jeszcze takie jest moje zdanie na temat autorytetów w ostatnim czasie, to jest też temat który popularny temat z tego względu, że internet miał nas wyzwolić, a z czasem odkąd... Halo, jesteśmy? Jesteśmy. Media społecznościowe zaczęły się robić bardzo popularne i przestaliśmy buszować po internecie, tylko mamy tu aplikację Facebooka, Instagrama, nie wiem, coś tam jeszcze i mamy swoje bańki informacyjne i jeszcze bardziej jakby ta... łatwiej nam się jest okopać w tym obozie jednym i być odpornym na argumenty drugich i może przez to widzimy u innych ten autorytet, a nie widzimy u siebie. Nie wiem, tak myślę.
3: Jeszcze oni nas trzymają w tych bańkach dodatkowo, bo oni chcą, żeby nasze doświadczenie z daną platformą było pozytywne. Kiedyś Facebook na przykład informował nas o tym, kiedy ktoś nas wyrzucił ze znajomych. Były takie czasy. Informował nas o tym, potem przestał o tym informować, a potem zaczął zwalczać środkami wszelkimi, prawnymi, zmianami API i tak dalej, zwalczać w ogóle zewnętrzne nawet aplikacje, dodatki do przeglądarek, czy jakieś tam inne rozszerzenia, które to właśnie robiły, które wykrywały, że ubyło nam kogoś z listy znajomych. Więc aktywnie walczą z tym, żebyśmy wiedzieli o tym, żebyśmy mieli skojarzone z marką Facebooka takie negatywne doświadczenie, a ktoś nas tutaj wywali.
2: No, tak, więc, czyste warunkowanie po prostu, tak, że nie zero negatywnych emocji, tylko dobre. Tak.
3: I chroni nas w związku z tym przed newsami, czy przed wiadomościami, czy przed wpisami, które są spoza naszej bańki, które mogłyby nam wywołać dyskomfort psychiczny, które mogłyby nam dać do myślenia. No, z jednym to prawda wyjątkiem, to znaczy kieruje nas Facebook w stronę jakiejś takiej prawomyślności, poprawności politycznej, czy też myślenia takiego no mainstreamowego, tak? No bo jednak no to jest stara zasada, prawda? Szarą masą łatwiej rządzić, a oni są na tyle dużą korporacją, że są z politykami przynajmniej niektórych opcji zakolegowani, ale generalnie z politykami mainstreamowymi. Druga rzecz, że łatwiej coś sprzedać tak masowo, tak właśnie.
2: Tak, bo jest...
3: Jeżeli nie trzeba... są
4: trzeba robić tego, no może nie portretu, tylko definicji osobowości, jak to się nazywa, urobienie tego klienta, że profil klienta, jak wszyscy będą do siebie podobni, no to nie trzeba tak to... po prostu jeden produkt będzie prościej sprzedać grupie, bo ta grupa jest do siebie podobna, co nie? Też tak myślę właśnie.
5: Oddajemy głos do studia. Krawiec zasnął.
4: Krawiec zaraz przyjdzie po szociku.
5: A, widzisz. No to trzeba będzie poprowadzić za niego. Drodzy słuchacze, ktoś tu pisał na czacie YouTube'owym, że przerywa, to u ciebie przerywa. Sprawdź, odśwież sobie albo coś. A tymczasem wracając do naszych tematów. Jaki w ogóle dzisiaj jest temat, bo ty chyba dłużej słuchasz ode mnie.
4: Krawiec zaczął o dyktatorach rozmawiać i o wszelakich absurdach związanych z tym fenomenem.
5: I tak koronawirus.
4: No właśnie staramy się tu jakby mniej mówić o koronawirusie, bo to już wszędzie jest.
5: O dyktatorach, tak? I stąd też uda autorytetów. Tymczasem w Polsce temat jest, widzę, taki tutaj zapodany na YouTubie i myślałem, że to się łączy przecież, no bo Orban na przykład został dyktatorem niedawno formalnie pod pretekstem koronawirusa. Nie będę wnikał w koronawirusa, skoro mamy w to nie wnikać, ale...
4: Nie da się też ominąć tego tematu, co nie?
5: Tak, ale tak tylko zmiankując na boku, że to koronawirus był pretekstem. Dali mu bezterminowo, wprowadzili stan taki wyjątkowy, w którym Orbanowi dali, dodatkowo zmienili prawo, że Orban może rządzić dekretami. Te dekrety mają moc ustawy. No, czyli bez żadnej, powiedzmy, tam kontroli demokratycznej, czy sądowej, czy jakiejkolwiek innej. Co Orban postanowi, to natychmiast wchodzi w życie i parlament jest zawieszony, tak nie obraduje, do czasu, aż sam Orban go odwieści. No i jeszcze kilka innych fajnych takich dodatków, o których póki co nasz Jarosław Najwyższy może tylko pomarzyć, ale już i tak daleko zaszedł na tej drodze w naśladowaniu tego węgierskiego dyktatora. Powiedzmy to wprost jeszcze raz.
4: Troszkę się nie zgodzę, bo właśnie Orban, jak coś się posypie, to on jednak będzie jednoosobowo odpowiedzialny za ten czas rządzenia. Kaczyński w żaden sposób nie będzie, bo on jest szeregowym posłem partii. Nie, oficjalnie nie ma jakiegoś stanowiska. Zauważyłeś, że u nas się wymienia premierów co 2 lata, ministrów skarbu, są rekonstrukcje rządu co chwilę i ta odpowiedzialność się rozmywa, więc to też nie jest takie...
5: Tak, on bardzo wygodnie się ustawił. To jest zresztą klasyczny manewr tutaj w przypadku tego typu środowisk. AWS, czyli protoplasta PiS-u, 20 lat temu też to zastosował. Wtedy premierem był Buzek, czy też jak my go tu nazywamy, Bucek.
1: Buzek, Łobuzek.
5: Był Bucek, który jest tam profesorem, on się na czymś tam nawet zna, on do jakiejś może merytorycznej pracy w komisji na zaciszu, na zapleczu. To by się może nadawał. No, nie zgadzam się z dużą częścią jego poglądów, ale może by gdzieś tam dla niego miejsce było. Ale na premiera on jest przecież tak sterowny, on ma taką kierownicę w plecach, że ten Krzaklewski właśnie, który też siedział wtedy na tylnym siedzeniu, to sobie nim jeździł jak chciał. A potem robił to o zgrozo ktoś z przeciwnego obozu niby politycznego, czyli Barroso, kiedy Buzek był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, a Barroso był wtedy, no kim był wtedy Barroso? Aha, szefem Komisji Europejskiej.
1: A co myślicie o tym, jakbyśmy sobie na przykład się zastanowili, czym różni się Polak od Czecha, Polak od Norwega, Polak od Szwajcara, Holendra i zastanowili się, czy to, że gdzie indziej żyje się lepiej, dostatniej, spokojniej, gdzie ludzie są, gdzie jest wyższy wskaźnik szczęśliwości, coś takiego jest, nie? No to mogłoby się, moglibyśmy do ciekawych wniosków jakiś dojść, że po prostu, że brakuje nam pewnych cech i jakbyśmy je w sobie wykształcili i upodobnili się do tych, którzy są szczęśliwsi, bogatsi, no to może by w Polsce byłoby lepiej, bo często się zastanawiamy tu rząd, gospodarka, a może w nas tkwi problem, w Polakach.
3: To no oczywiście, że też, to znaczy są pewne wady narodowe, są pewne zalety oczywiście, ale są też wady narodowe Polaków i wśród nich jest na przykład właśnie takie to donosicielstwo, zawiść, patrzenie bykiem na sąsiada, byleby mu zdechła krowa, a nie żebym ja miał też krowę, tak, żeby mu ten nowy jego samochód obstukali, albo niech ten urząd skarbowy sprawdzi mu, jak to mówił Przemysław Wippler, który skończył marnie, ale był kiedyś gościem w mojej audycji, że w urzędzie skarbowym to jak on tam coś, nie wiem, pracował, czy gdzieś tam, ten telefon tam dzwonił bez przerwy, ten do donosów, nie, to... Tak to jest, ale myśmy
1: czyli
3: byli zapatrzeni.
1: Zazdrość, podobnie, czyli
3: zazdrość, czyli... Przypomnij te demoludy w Amerykę w czasie zimnej wojny, tak? Ameryka była dla nas takim, no nie bardzo wiedzieliśmy o współczesnej Ameryce wtedy, że oni coraz bardziej idą za tym New Dealem i kolejnymi tymi zmianami i że tam się topi kawę, tak, czy przekuwa arbuzy i wrzuca do wody, żeby je woda morska zniszczyła, że socjalizm, centralne planowanie gospodarki tam coraz bardziej czyni postępy. Nadawali to, ta propaganda, propagandowe media PRL-u i ZSRR-u i tak dalej, te informacje podawały, o, i śmiali się z nich, z tych tam na zachodzie, i ludzie myśleli, że to jest propaganda, że to są zmyślone rzeczy, a to akurat była prawda, to akurat była prawda. Niemniej jednak był taki etos, znaczy taki mit, prawdziwy w dużej mierze, ale nieaktualny już wtedy, Ameryki jako takiej oazy wolności, jako kraju założonego przez ojców założycieli, jako kraju dla tych uciekinierów od tego przymusu, od tego prześladowań, czy to na tle religijnym, czy ekonomicznych jakichś szykan, czy w ogóle ludzi, którzy woleli porzucić dostatnie życie w Europie, takie, gdzie mogli się wtopić, gdyby zrezygnowali z bycia sobą i ze swoich własnych ambicji, ze swojego stylu życia, ze swoich wierzeń i tak dalej, mogli się wtopić w europejskie społeczeństwo i korzystać z jego dobrobytu z najbardziej rozwiniętego kontynentu na świecie, a woleli pojechać gdzieś tam do Ameryki w dzicz, w prerię, w las i tam sobie wykuwać z dziczy fundamenty swojego życia, ale na swoim, po swojemu. I dla takich ludzi ojcowie założyciele no, napisali prawo, stworzyli państwo minimum według najlepszych filozoficznych wzorców, jakie wtedy były dostępne, no ale okazało się, że jednak lewiatan swoje macki rozwinął i zostało z tego niewiele. Jednak w mentalności sporo zostało, to znaczy na przykład niedawny przykład, wiem, że mamy nie mówić o koronawirusie, więc on się tak tylko w tle znowu pojawi. Donald Trump na Twitterze, jak to Trump, ogłosił jakieś dwa tygodnie temu, czy tydzień temu, no kilkanaście dni temu chyba, że rozważa wprowadzenie kwarantanny i takich ostrych zasad właśnie tego ograniczeń wolności podobnych jak te w Polsce na terenie stanu Nowy Jork, Maine, chyba to w początku chodziło o część Maine, potem o całość i część Connecticut. I że za kilka godzin, to znaczy po południu tego samego dnia, w jedną lub drugą stronę ogłosi swoją decyzję. No i pod tym jego ćwierknięciem pojawiły się odpowiedzi Amerykanów. I ci Amerykanie to 90 kilka procent odpowiedzi było typu nie ma mowy, no way, fuck you. My mamy swoją wolność gwarantowaną konstytucyjnie. My wiemy, że jest koronawirus. Wiemy, że nasza część Nowa Anglia, która notabene jest najbardziej lewacka oprócz Kalifornii, to znaczy gdyby chodziło o podniesienie podatków na przykład, to pewnie by powiedzieli, a jasne, pewnie. Ale gdy chodzi o takie swobody obywatelskie, jakie no, każdego dotykają bezpośrednio, tak widoczny sposób, że nie można wychodzić, nie można kupować coś tamto, to nawet oni, nawet ci Nowojorczycy, czy ludzie z Maine, czy Connecticut zaprotestowali, powiedzieli nie, to jest nieamerykańskie. My wiemy, że u nas, w naszej części stanu, ten koronawirus najbardziej szaleje, ale my to sami sobie w tej sytuacji chcemy ogarniać, jak radzić, tak? Nie, chcemy oddolnie i na zasadzie współpracy, takiej wspólnoty, nie? A nie żebyście wy nam gdzieś tam z tego, za biurka prezydenckiego, nie mając o tym szczególnie pojęcia, dyktowali i narzucali coś, co my mamy zagwarantowane jako naszą wolność. I co więcej, jak pozwolimy wam, żebyście przekroczyli te granice, które prawo wam zakazuje przekraczać, no to znaczy, że przyzwalamy na to i że sobie to olewamy, że wy tak robicie i że będziecie to robić też przy innych okazjach. Oni mają świadomość tego, że to że trzeba stać na straży tej wolności, tej pozostałej cząstki, która im została. A Polacy nie, Polacy pochwalają w dużej mierze, no jak się im więcej się im, te, im ciaśniej się im to wędzidło zaciągnie, tym bardziej biją brawo, o, rząd coś robi, troszczy się o nas, patrzcie się, tak, no i...
1: Ale powiedz, co trzeba zrobić, żeby Polaków zachęcić do zamiłowania do wolności, do walczenia o swoje prawa, do zdania się na własne siły? Czy przychodzą ci do głowy jakieś sposoby, jak można by to stopniowo, bo oczywiście pewnie nagle się nie da, ale tak jakiś taki plan, żeby przez lata pracować nad tym i żeby w Polakach narastała ta chęć żeby coś zrobić samemu, jakiś taki power, zamiłowanie, wiesz, do swobód obywatelskich, walka o to i taka odwaga, asertywność w stosunku do rządu, żeby się zgrupować, zaprotestować. Coś ci chodzi po głowie? Czy to jest w ogóle wykonalne?
3: No ja myślę, że ile głów, tyle pomysłów, ale oczywiście pewne wspólne takie motywy czy kierunki można nakreślić. No jeden to jest edukacja oczywiście, można ludzi edukować. Wiadomo, że edukacja może być atrakcyjniejsza niż ta państwowa i że można w związku z tym docierać z atrakcyjniejszym przekazem niż państwo, piorąc mózgi ludziom przez media, przez kulturę, przez nich finansowaną, no i przez szkoły przede wszystkim, czyli obozy koncentracyjne dla nieletnich i reedukacyjne.
1: To tak groźnie brzmi, obozy reedukacyjne. Jakieś takie te baraczki jeszcze pobudować i tam gdzieś będziemy was coś tam zasiewali ziarenko wolności i zasiewamy. Ale no, wiesz co, bo tak człowiek na początku to potrzebuje...
3: Przykładem to robić. Trzeba... I co wiem, i trzecia rzecz, trzeba robić, trzeba jaskrawo się sprzeciwiać. To znaczy, ja się staję coraz bardziej jednak w tym radykalny. To znaczy uważam, że właśnie w takich czasach jak teraz, kiedy te obostrzenia są i mają masowe poparcie, to tym głośniej trzeba mówić, mimo że się będzie przez dużą część nazwany oszołomem, ale początkowo trzeba nie walczyć o większość. Większość może nazywać nas wolnościowców oszołomami, ale ta część, co się waha, ta część, co jest skłonna pomyśleć, tak, tylko po prostu nigdy nie miała jasnego przekazu takiego wolnościowego, to ta część dostrzeże z dużym prawdopodobieństwem ten absurd i trafi na kogoś, kto ma podstawy jakieś, nie wiem, filozoficzne, ekonomiczne i zrobi jakąś głębszą analizę tego absurdu i wyłoży, że jest naprawdę alternatywa, że da się w sposób no, niepolegający na państwowym przymusie lepiej zabezpieczać, a gdy już się pojawi zagrożenie, lepiej z nim walczyć. Tak?
1: Strasznie skomplikowanie brzmią te rzeczy.
3: Podam inny przykład, żeby nie było cały czas o koronawirusie, ale najpierw cię dopuszczę do głosu, bo widzę, że za długo jeszcze gadam.
1: No masz gadane, mądrze mówisz, ale ja czasami i tak przerywam, bo tu wiesz, dynamika, radio. Chciałem powiedzieć to, że nic tak nie przemawia do wyobraźni zwykłego, przeciętnego Kowalskiego, jak jakieś korzyści, które on może mieć dzięki tej wolności, dzięki temu, że będzie coś z władzą negocjował, że wyjdzie na ulicę. Jakie to korzyści mogą być? No może trzeba jakoś udowodnić, że materialne, no bo te materialne są takie najważniejsze dla ludzi, nie? I w tym kierunku bym szedł.
3: A to pewnie, że tak. Ja o tym tak powiedzmy przemknąłem, mówiąc o tym, że trzeba pokazywać własnym przykładem, no ale własny przykład to jest właśnie
5: robienie tego, co państwo mówi, że tylko ono może zrobić, tak? Dobrego, tak? I robienie tego, co więcej, bez narzucania przymusem płacenia za to, czy jakichś zasad, w których, które tworzą pewne sztuczne warunki, w których coś tam może działać, takiego, że politycy się pochwalą, opatrzcie, to wam dajemy, ale nie widzicie, ile to kosztuje was i wolności, i pieniędzy, i tak dalej. Na to podam też przykłady, natomiast powiem jeszcze jeden przykład, który niedawno przy okazji Akta 2 tak się zradykalizowałem i teraz głoszę wprost, że piractwo nie tylko nie jest rzeczą niemoralną, ale wręcz należy popełniać jak najwięcej piractwa i zachwalać piractwo jako sposób walki o wolność, walki z syndykatem prawnoautorskim, po angielsku Copyright Mafia, który w swojej bezczelności posuwa się do tego, że postulują podatek od laptopów, już nie tylko od czystych nośników, ale jeszcze od laptopów, od smartfonów, ograniczenia wolności słowa i przedsiębiorczości i w ogóle swobód obywatelskich, takie jak i dziennikarstwa, takie jak Akta 2, właśnie zapisy, jak artykuły ten 15, 17, 13. No, więc w związku z tym jeszcze wracając teraz do korzyści, to ja myślę, że jest taki cały nurt, nazywa się kontrekonomia, który polega na działaniu na szarym i czarnym rynku. Nie na czerwonym, czyli na zlecaniu przemocy, tam zabójstw na zlecenie, kradzieży tam i tak dalej, czy przymuszania do prostytucji. Natomiast szary rynek to jest to, co jest legalne, ale musi być zarejestrowane i opodatkowane, żeby można było to robić. Robienie tego bez tego to jest szary rynek. Robienie rzeczy zakazanych, ale nie niemoralnych w sensie etyki takiej libertariańskiej, w której zakazana jest tylko agresja, to jest czarny rynek. No więc stawianie na rynek szary i czarny, robienie tego...
2: Mogę ci wejść słowo z jedną rzeczą, bo mówiłeś, że dobra metoda jest na walczenia z systemem, z państwem, które jest przerośnięte i tak dalej, zrobić to, co oni, sprawniej i pokazać, że bez specjalnych dotacji, tak, bez obciążania podatników, sprawniej, lepiej. Ale nie zgodzę się, bo na przykład mamy urzędy pracy, mamy je od lat, one dalej sobie funkcjonują, świetnie sobie radzą i zżerają jakieś 9 miliardów złotych. Tylko już kończę. I są takie strony jak OLX, wcześniej Gumtree, czy tam regionalne, tak jak tarnowiak.pl. Pamiętam, taką działalność gospodarczą prowadziłem, ogrodniczą, kiedy potrzebowałem pracowników, jeszcze wtedy bezrobocie było, to wystarczył wpis i ja miałem 10 telefonów po 15 minutach wystawienia tego wpisu o pracę. Więc no jednak ludzie to widzą, że ludzie się spotykają na necie. Ktoś potrzebuje pracownika, to tam daje ogłoszenie i tak dalej. Normalni ludzie nie chodzą do urzędu pracy. Ale widzisz, mimo takiej oczywistych korzyści i przewagi właśnie takim systemem online, szukaniu pracowników, dalej mamy urzędy pracy. No to jakby ludzie widzieli, no to by widzieli, ale jednak jakoś tego nie widzą.
5: Ty się tak naprawdę zgadzasz, tak? Że te urzędy pracy wcale nie działają.
2: No, nie zgadzam się, bo mówię, że jak ludzie zobaczą korzyść, no to sami wybiorą, ale jednak nie na tyle kole w oczy ludzi, te urzędy pracy, żeby po prostu zrobić jakiś protest i domagać się ich zamknięcia, bo to oczywiste marnowanie pieniędzy, ale jednak ludzie obojętnie koło tego przechodzą. A niektórzy nawet zdarzają się, że bronią, no bo jak to pani musi tam pieczątkę dać, pani musi coś tam zrobić, jakby to było, jakby panie urzędów pracy nie było.
1: Wydaje mi się, że pewne rzeczy dzieją się same i trochę na zasadzie takiej przebytej choroby, może Polacy muszą doświadczyć tej opresji państwa, żeby potem i coraz więcej osób musi pracować na czarno, na szaro i potem im wystarczy powiedzieć, możemy przywrócić normalność, która będzie oznaczała to w praktyce, że będziesz pracował sobie tak, jak pracowałeś na czarno, na szaro, ale na legalu, bo państwo będzie przyjazne, nie będzie cię grabiło ze wszystkiego, a jeszcze ci zagwarantuje jakąś tam opiekę, może nie taką jakąś rozbuchaną, ale popatrz sobie, jaką teraz miałeś opiekę, jak służba zdrowia działała i tak dalej, i tak dalej. Pewnych rzeczy trzeba po prostu doświadczyć złych, żeby potem docenić i zrozumieć te dobre, nie? Może.
5: No i ja powiem tak, że z Urzędem Pracy to ludzie sobie wyobrażają przede wszystkim, że tam ludzie się idą rejestrować jako bezrobotni po to, żeby mieć zasiłek, czy też po to, żeby być ubezpieczonym w NFZ-cie, tak, przez te pół roku, czy ile to tam przysługuje. Natomiast cała ta rola Urzędów Pracy w tym, że tam niby szuka ludziom pracy, no to wiadomo, to powszechnie wiadomo, że to jest pic na wodę, ale że to jest kosztowne, no to tego ludzie nie czują, bo w podatkach nie ma rozpisane, po pierwsze nie wiesz, ile płacisz podatków i badanie pokazuje, że ileś tam procent Polaków dość dużo uważa, że nie płaci żadnych podatków, podczas gdy wszyscy płacimy choćby podatki pośrednie, kupując cokolwiek w sklepie. Też jest dużo takich pozornych, znaczy to jest to, co Bastiat pisał, co widać, czego nie widać. Politycy się chwalą tym, że dają 500+, że dają to, dają tamto, no ale żeby dać, muszą zabrać to więcej, zabrać, bo jeszcze na te panie urzędniczki i na ich ośmiorniczki musi być i na przekręty. Więc tak zwany podatek korupcyjny, no i jeszcze narzut przez biurokrację jest 800 tysięcy, nawet już więcej, bo tyle było, jak PiS obejmował władzę,

0: a tu jeszcze tak, no i gwarantuje, że coś tam będzie za darmo, opieka zdrowotna tak naprawdę mocno reglamentowana, chociaż się tego słowa reglamentacja nie używa, bo po zeszłym systemie się źle kojarzy, ale de facto jest reglamentacja, a już tym bardziej w obecnych czasach koronawirusa, wszyscy inni, co nie są na koronawirusa, to ich się tam, jak się tylko da, przesuwa, mimo że składki zapłacone, obowiązkowe i bardzo drogie na NFZ, to usług nie ma.
1: Ja nie nadążam z zapisywaniem tego wszystkiego, co jest do poprawienia. Tutaj zwiększenie wiedzy ekonomicznej Polaków, doświadczenie niewydolności państwa socjalnego przez obywateli, pokazanie korzyści wynikających z samodzielności obywatela względem państwa, pokazanie kosztów biurokracji, jakie są. Ja nie nadążam klepać w klawisze, tyle jest rzeczy, żeby tu poprawić.
0: No, pewnie, że tak. No, tak, i to Polacy tego nie widzą, tak samo nie widzą, ponieważ nie mają do czynienia z tym urzędem pracy. Tak, mniejszość Polaków ma w życiu do czynienia z urzędem pracy. Raczej myślę, że lepszym argumentem jest tutaj w przypadku edukacji. No, zauważ, że w przypadku edukacji politycy sięgają po inne argumenty. Nie takie, że to jest opłacalne, to jest lepsze niż edukacja tam na wolnym rynku, tylko że musi być to, że wszystkich trzeba nauczyć jakiegoś, nie wiem, a to jedni mówią patriotyzmu, a drudzy mówią a pisania i czytania, bo inaczej rodzice będą zaniedbywać dzieci, przynajmniej części będą analfabetami, i że wszyscy muszą, żeby się jakoś porozumiewać w społeczeństwie, mieć jakiś korpus wiedzy wspólnej, tak, no i nawet jeżeli to jest kiepskie, bo wszyscy wiedzą, że jest kiepskie, to ja coś tam daję, nie? Poza tym jeszcze jest to przechowalnia dla dzieci, podczas gdy rodzice pracują, no bo oczywiście muszą pracować oboje, dlatego że tam 60 kilka czy 70 kilka, w zależności od tego, ile się zarabia i na jakich zasadach oddaje się państwu, w związku z czym no, musi pracować też nie tylko mężczyzna i to aż 40 godzin w tygodniu, ale też i kobieta. I to oczywiście się sprzedaje jako wyzwolenie kobiety, ale tak naprawdę jest to zagonienie drugiej połowy społeczeństwa do roboty i podwyższenie dzięki temu podatków, większy zysk z hodowli bydła gatunku Homo sapiens. No, natomiast posługują się takimi argumentami, a nie ekonomicznymi, zauważcie, za tym, że musi być państwowe szkolnictwo. Więc myślę, że tutaj, ponieważ argument ekonomiczny jest łatwo zbity, tak, no bo co ja musiałbym płacić za edukację, no to jeden ze słuchaczy radia konkurencyjnego odpowiedział matce i ty ją w sumie zgasił, że a za korki i tak płacisz przecież.
1: Dołączył Etam, który strasznie chciał z Byte Eaterem się wdać w polemikę.
2: Spoko, to ja przyłączę się na odsłuch.
0: Ja chciałem już schodzić, ale...
2: Ja się przyłączę na odsłuch. No to na koniec jedno zdanie, dosłownie jedno zdanie, że właśnie pan jesteś trochę optymistyczny, ale też nie podałeś skali, bo ja myślę, że tu gadamy, nie wiem, o czasie 100-150 lat, że uleczymy po prostu kilka pokoleń poprzez edukację i nie jest tak, że do Janusza 60-letniego podejdziemy i go przekonamy na wolny rynek, czy tam 50-letniego, nie ma takich opcji, według ciebie, tak zgaduję, tak? Po prostu kilka nowych pokoleń musi się przeszkolić jakby w homeschoolingu czy tam w inny troszkę sposób i może coś z tego będzie, z tego kraju, tak?
0: No to... new tricks, więc raczej filozoficznie 50-latków małą część przekonasz, raczej właśnie bardziej młodych. I to jeszcze pytanie, jak to zrobić tak, żeby później inni im nie mówili, że a to z tego się wyrasta, to popatrzcie się, tutaj takie korzyści, takie inne, ten przystańcie do nas, tak? No więc...
2: Mówimy tu o skali, tam nie wiem, kilka pokoleń.
0: Faktycznie, to znaczy, wiesz, portfel, gdy ludzie chwytają za portfel, to już myślą, albo gdy ktoś ich chwyta za portfel, także oni to widzą, to już myślą, to już są bardzo racjonalni wtedy, więc ten staruszek, on będzie ci unikał płacenia podatków, będzie ci zatrudniał opiekunkę do dziecka, czy do siebie na starość, prawda, nie płacąc za to podatku. Ale teraz trzeba mu uświadomić, no to nie pomstuj na innych, kiedy inni to robią, kiedy inni tak jak ty unikają tych podatków. Czy to, wiesz, tu trzeba, wiesz, etycznie podejść, a nie tak filozoficznie, ekonomicznie.
2: Zgodzimy się, że w pół wieku to jest niewykonalne, także to jest dłuższa praca. Tak. Uświadomić naród.
0: No,
2: zaszczepić tą wolność.

0: taką
1: Ja się
0: tak głęboko.
1: szybko uczą, to znaczy gdy gdzieś udało się z jakimś, w jakichś sprzyjających okolicznościach wprowadzić zasady wolnorynkowe, to ludzie się uczyli tego szybciej, to znaczy niekoniecznie przyswajali sobie te wszystkie zasady, prawda, i te wszystkie, całą tą filozofię i podstawy ekonomii wolnorynkowej, to niekoniecznie, natomiast w praktyce zaczynali tym żyć, zaczynali to robić nawet nie mając na ten temat żadnych poglądów, albo mając być może przeciwne, powtarzane po tym, co ich uczono za młodu. Tak było na przykład w Hongkongu, tak było w Gurgaonie w Indiach.
0: No to jest jakiś promyk nadziei, ja się rozłączę. Dzięki za rozmowę, hej.
2: Cześć Grzesiek, hej, hej, cześć. No to przekażmy teraz głos Etamowi, który tutaj czekał niecierpliwie. Co powiesz, Etam?
3: No właśnie, też tyle rzeczy było poruszonych przez Bajta i tak szybko, że moje neurony przestały rejestrować, ale takie najbardziej ważne, kluczowe rzeczy. Po pierwsze, nie zgodzę się z wami, że jest potrzebne 50 lat, bo za 50 lat to będzie już pozamiatane. To jest ostatnie pokolenie, uważam, to, które jest w tej chwili, w którym jeszcze można coś zmienić w myśleniu na takie bardziej wolnościowe. W następnym pokoleniu wolnościowe będzie myślenie, że się bierze 1000 zł zasiłku, a nie 2000. To będzie jako wolnościowe. Natomiast kwestia piractwa, tutaj się w 100% zgadzam. Po prostu koniec z szanowaniem wartości intelektualnej, koniec z kupowaniem jakichś abonamentów na jakieś serialowe gówna. Wszystko jest na chomiku, wszystko jest na torencie i brać ile popadnie, bo jak się bierze książkę pożycza, to przecież możecie przeczytać książkę pożyczoną od kolegi i to też powinno być piractwo, tak? A nie jest. Więc koniec z gadaniem o jakichś patentach na nie wiadomo ile. Ostatnio się z czymś takim spotkałem, już teraz nie pamiętam przy jakiej to było okoliczności, że coś nie wolno było nauczycielowi skopiować na okazję, na okoliczność tych lekcji zdalnych, bo prawa autorskie. I to chodziło o jakąś książkę sprzed 100 lat. To cholery, no ile można takie rzeczy tolerować, nie? Także tutaj jest, że tak powiem, główna sprawa. Nie? Natomiast tak czytałem, jak rozmawialiście, czytałem sobie komentarze, bo Onet, chyba czy WP, już teraz nie jestem pewien, chwali się tym, że w Warszawie w ostatnią dobę wystawiono tam ileś tam mandatów, z czego kilkadziesiąt nie zostało przyjętych. I policjanci to kierują do tam jakiegoś wyższej instancji, gdzie nie będzie to traktowane jako mandat. Nie, tak straszą ludzi. Oni to prawie co drugi artykuł straszą.
1: Chyba właśnie nieprzyjęty, bo wtedy się kieruje do sądu.
3: Tak, ale tutaj jest kwestia taka, że oni nie muszą tego, bo na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia można to, i potwierdzone to jest przez prezesa Rady Ministrów, można to kierować nie tyle do sądów, co do sanepidu.
1: Tak, tylko wiesz, tutaj jest zastrzeżenie znowuż, że nie ma takiej procedury administracyjnej, która pozwalałaby policji przekazywać w takich przypadkach dane sanepidowi, dane osobowe, czyli wobec kogo mają wszcząć to postępowanie. Z wyjątkiem sytuacji, gdyby to sam pracownik sanepidu jakiś w ramach swoich obowiązków służbowych zgłosił jakiegoś obywatela policji, jak zauważył, że jakiś obywatel łamie te przepisy, to tylko wtedy policja może przyjść, jak była na miejscu, to dokonać interwencji i przekazać to sanepidowi. W przeciwnym przypadku jest to bezprawne przekazanie danych osobowych, bo każde takie przekazanie musi się odbywać na podstawie jakiegoś przepisu prawa, a ogólna klauzula jest taka, że nie można przekazywać, no z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest przepis prawa pozwalający na to. Tak więc można to kwestionować, mówię.
3: Zgadza się, no nie mogę teraz akurat puścić, a wam akurat rozmowy z główną komisarz, z którą rozmawiałem tutaj, nie wiem, czy to była dzielnicy, czy Szczecina, ale jak ja jej na to zwróciłem uwagę, to na mnie nakrzyczała po prostu, że oni by wystawią, jak pójdę na cmentarz, jak mnie złapią, bo chciałem parę zniczy zapalić. Mam do tego uzasadnienie, bo starsze osoby z mojej rodziny i tak pójdą na ten cmentarz. Jak ja im obiecałem, jak się połapię, że ja nie poszedłem, oni i tak pójdą, więc ja pójdę jutro, albo pojutrze jeszcze zdecyduję w ten dzień. Raczej pojutrze, bo jutro jest niedziela, to oni będą pilnować. I ja po prostu pójdę na ten cmentarz i zapalę te światełka pamięci, bo to mam w obyczaju i uważam, że jeżeli mi się na to nie pozwala, to jest to ciężka dyskryminacja religijna mojej osoby i tyle. Jeżeli się zdarzy coś takiego, że będą mi chcieli wystawić mandat, najpierw będę bardzo grzeczny, grzecznie mi wytłumaczę. Zresztą mam wydrukowane wizytówki ze swoim imieniem, nazwiskiem i podpisanym kancelaria prawna, więc nie wiem, czy będą ze mną dyskutować specjalnie. No, trzeba też sposobem pewne rzeczy robić.
2: Wygryź im moszne.
3: A ty mnie już namawiasz do złego. No widzisz, ja już się uspokoiłem.
2: Potrzeba nam takiego, wiesz, kogoś, kto da przykład po prostu i pokaże, że można, że walczyć. Bądź naszym Spartakusem takim, Etamie.
3: Bo to, co ty i Bajt mówiliście, to się bardziej Bajt mówił, to taki, że tak powiem, przewrót. To widać właśnie po tych komentarzach, bo ci ludzie już tam w tych komentarzach w pełni mocno to zaczynają moderować, bo on jest, za 5 minut go nie ma, tego komentarza, ale tam już idą naprawdę ostre słowa, że w końcu gdzie? Po prostu pójdą na WP. Na WP albo na Onecie, już teraz nie jestem pewien, bo oni się wymieniają tymi artykułami. Ja podejrzewam, że jeden kopiuje od drugiego. I pod artykułem, gdzie były te mandaty, o których mówiono, dzisiaj w Warszawie wystawiane, tam już po prostu idzie ostro, naprawdę ostre komentarze idą, że po prostu będą rękoczyny zwyczajnie. No bo patron, no, musicie sobie zdać...
1: Nie, bo na Onecie już od roku chyba nie ma komentarzy.
3: No to na WP. To w takim razie na WP. Tak, bo zauważyłem taką właśnie tendencję, że na przykład na zachodnich portalach, ja na przykład często korzystam z mail.com, to jest też taki dosyć duży serwis, również informacyjny, nie tylko mailowy, tam już w ogóle nie ma. Na tych zachodnich już powycinali w ogóle, na niemieckich to już od dawien dawna, na amerykańskich to teraz na bieżąco zniknęło, kiedyś jeszcze dawało się skomentować, teraz już w ogóle też nie ma i chyba u nas też ta moda braku komentarzy przychodzi. Jeszcze na WP w takim razie jest i na Interia jest, czyli to musiało być albo Interia, albo WP.
1: Na Nocnym Radiu są komentarze, tak? Tu rozdyskutowanie społeczności jest mile widziane.
3: No ale to wiesz, to powiedzmy tutaj Nocne Radio, no ten z całym szacunkiem, ale zasięg WPA Nocnego Radia, chociaż trzeba by kiedyś spróbować, że na Nocnym Radiu trwa audycja, gdzieś wkleić akurat na ten temat. Ciekawe, jak szybko zniknie. Myślę, że o tej godzinie to ci moderatorzy nie są tacy bardzo uważni, nie? Ale powiem szczerze, że widać, bo... Tak?
1: No mają mi te boty... Albo od razu blokują, albo ewentualnie wstrzymują do czasu, aż jakiś człowiek przyjdzie i powie, czy to jest wystarczająco lewomyślne.
3: Ja myślę jednak, że po prostu przyjdzie taki moment, to będzie taki moment, gdzie może nie teraz, no bo mówię, ja mam ciągle mieszane uczucia, bo z jednej strony rozumiem to postępowanie, że chcą jak gdyby ograniczyć tą ilość kontaktów, ale teraz też rozumiem drugą stronę, czyli tą stronę moją, suwerena, społeczną, tak, że absurdem jest, żebym ja nie mógł pójść na cmentarz, gdzie nie ma praktycznie nikogo, tak, i zapalić świeczkę w miejscu, gdzie nie muszę iść gdzieś tam, nie wiadomo, nie idę na grilla, tylko idę zapalić świeczkę i wrócić.
2: Gdzie nie ma, ale ty powiedziałeś, gdzie nie ma nikogo, no może właśnie dlatego nie ma nikogo, bo nie wolno, no a ty masz być tym jedynym, któremu wolno i który pójdzie i właśnie nikogo nie ma.
3: Nie. Tak. Tydzień temu byłem na cmentarzu.
1: Nie może ten, że trzeba też mieć 2 metry od siebie na cmentarzu, no cokolwiek.
3: Tydzień temu byłem na cmentarzu i w miejscu, gdzie ja chodzę, jest to bardzo poboczna brama i około 300 metrów od furtki, no powiem tak, minąłem odległości kilkudziesięciu metrów, może 2 osoby. I byłem tam przez około pół godziny, może godzinę, porządki zrobić i powiem szczerze, że tych osób, które mi minęły drogą, ścieżką gdzieś tam, taką bardziej główną, to też były z 2 osoby. I to było jeszcze przed jakimkolwiek dyskusją. Natomiast dzwoniłem do magistratu szczecińskiego i mówiłem im po rozmowie z panią komisarz, jak ona tam się tytułuje, już mniejsza o to, i powiedziałem im, spytałem się ich po prostu, czy cmentarz jest zamknięty w związku z tym. Bo jeżeli policja nakłada mandaty, to prosty, bo to jest zakazane, no to prostą konsekwencją powinno być zamknięcie tych furtek. Nie wiem, czy wiecie, jak wygląda cmentarz szczeciński. On jest cały ogrodzony. To jest kilka kilometrów ogrodzenia, wysokiego ogrodzenia z takimi szpikulcami u góry. To nie jest tak, że sobie wejdziecie po prostu.
1: To jest pewnie pułapka. Samo jak to przedłużenie by o miesiąc składania PIT-ów, też jest to pułapka, bo to jest wykroczenie skarbowe, tylko przepis, który wprowadzili w ramach tej tarczy antykryzysowej, mówi, że złożenie po terminie, ale nie, z niewiększym opóźnieniem niż miesiąc, powoduje, że automatycznie takie złożenie PIT-u wtedy traktuje się tak, jakby razem z nim był złożony czynny żal. Czyli no, ci tam nie tego, znaczy ci tam to uznają, ale jesteś w kartotece i masz jako wykroczeniowiec skarbowy ze wszystkimi tego pozostałymi konsekwencjami. Ja zanim się jeszcze będę zbierał, to odniosę się do czata.
2: A Bajt, przepraszam, ja się przy okazji chciałem ciebie zapytać, bo z tego co ja wiem, to to nie trzeba w ogóle PIT-a składać. Jeśli tego nie zrobisz, to urząd go rozliczy za ciebie, tylko że ty jakby potwierdzasz, że to, co oni rozliczyli, jest zgodne z prawdą i bierzesz za to odpowiedzialność. I w przypadku kogoś, kto ma tam dwie, trzy umowy o dzieło czy coś, to nie ma problemu. No gorzej, jak ty chcesz sobie coś tam odliczać od podatków, coś, masz jakieś skomplikowane sprawy, no to wtedy faktycznie samemu trzeba to rozliczać, tak? No ale jak jakieś tam masz, wiesz, gówno umowy dwie czy trzy, to chyba nie warto w ogóle tego wypełniać i warto skorzystać z tego prawa, nie?
1: Nie orientuję się w tej chwili, jak to jest z takimi zwykłymi pracownikami, czy to na etacie, no na etacie to wiadomo, pracodawca, jeżeli nie masz innych niż od tego pracodawcy przychodów, to na twój wniosek, który tam domyślnie się zakłada, że księgowość, że taki wniosek, że ty tak wnioskujesz, czy tam przy podpisywaniu umowy o pracę ci tam to dodają, z czego możesz oczywiście zrezygnować, nie? Ale że tam ich dział księgowy musi za ciebie tego PIT-a przygotować i złożyć. A w przypadku o dzieło czy zlecenie, no to pewnie właśnie Urząd Skarbowy to też robi od jakiegoś czasu. I nawet chyba już nie trzeba potwierdzać, bo kiedyś było chyba tak, że przygotowywał i ty możesz albo zatwierdzić, albo powiedzieć nie, ja złożę sam i wtedy jakieś ulgi sobie tam dodać. Natomiast no, mnie jako kogoś, kto ma działalność gospodarczą, to nie dotyczy, więc ja muszę składać. Albo nie jestem świadomy, albo może już tak zmienili, żebym nie musiał. No nie wiem, w każdym razie wydaje mi się, że nie, że ktoś, że są ludzie, którzy muszą, bo inaczej nie wprowadzaliby tego przepisu, że można miesiąc później, tylko że o tym mówią głośno, a nie mówią po cichu, że tam jest gwiazdka i drobny druczek tak zwany, czyli że to jest jednak wykroczenie skarbowe, które się liczy jako popełnione, a jako automatycznie wyrażony, chociaż nie napisany, czynny żal, jeżeli się złoży w tym terminie późniejszym, ale nie więcej niż miesiąc późniejszym. A odpowiem jeszcze Ummo, który pisze tak, jakby nie pensja minimalna, to byśmy dalej zarabiali 5 zł na godzinę. Ummo to jest fajny troll, on jest taki brutalny, prawda, w swoich wypowiedziach, dosadny i często się oburza i pieni, ale to jest styl, to jest pewna forma, sposób bycia, powiedzmy tak. To nie należy wszystkiego tego brać do siebie i na serio z jego strony. Ja już to początkowo tego nie wyczuwałem, ale tak po kilku razach pierwszych to mania z nim do czynienia w taki sposób to wyczułem. Tak? Więc tak, żebyście wiedzieli. To jest nie
3: strony.
1: Umoczki, czyli psycho, to właśnie tak jest. Natomiast odnosząc się do meritum tej wypowiedzi, no to no nie, no dlaczego miałby tyle kosztować? Tak samo jak chleb nie kosztuje 10 zł, chociaż mogliby dawać takie ceny, nie? Albo z drugiej strony nie kosztuje 2 zł już, tylko więcej, bo klienci za niego płacą więcej, a mogliby powiedzieć nie, nie płacić więcej. Tak samo za pracę. No, pracodawcy musieliby płacić więcej, gdyby ludzie przestali być skłonni, a przestali być skłonni, skoro inne czy żyją, skoro przez państwo jest inflacja, no to są większe też oczekiwania, tak, płacowe i ludzie przechodziliby, można by podbierać. Jak jakiś pracodawca nie chciał płacić więcej, no to inni dadzą trochę więcej i przejdzie się tam. Natomiast to, że nie można płacić 5 zł na godzinę, bo to jest poniżej płacy minimalnej, powoduje nie to, że innym się tyle nie płaci, znaczy być może jakiejś części, znaczy na pewno tak, jakiejś części pracowników, które się płaci w tej chwili płacę minimalną, płacono by mniej, tak, nieco mniej. Może nie 5 zł, tylko powiedzmy tam jakieś 14 na godzinę teraz stawka, tak, czy już więcej. Powiedzmy 14.
3: 18, to może by tam 18.
2: 18. No ale rywalizacja i niewidzialna ręka rynku
1: płacili te 15 czy 14,5, tak, ale wielu jest takich, którzy na przykład wchodzących na rynek pracy, czy jakichś przekwalifikujących się, czy takich, którzy